0: to chyba mało.
1: Spytajcie Enkiego. On doskonale ma to rozpracowane. Zenon tak, z Enkim zhakował Furiata, żeby go nie widział. To jest wszystko udowodnione. Tak. Mi się tak wydaje, ale mam tu to, mam pewność.
2: Znowu te hermetyczne spiski, nie wszyscy je rozumieją, a na pewno nie wszyscy są na bieżąco z nimi trochę.
1: Ale że Giereś dzisiaj na nas tam znowu złorzeczył, że chcemy Szabla zniszczyć, że specjalnie go zaprosiłem, żeby go zniszczyć. Ja pierdzielę, no ludzie, no umówmy się, no ludzie, no panie.
0: No. No ale niech sobie żyje własnym życiem, niech sobie robi co tylko chce, jeżeli ma swoją bazę słuchaczy, jest z niej zadowolony, no to wtedy niech sobie żyje, tak, no. No
1: jaka,
0: trudno, tak.
1: Jaka
0: no.
1: Baza słuchaczy, tam dla śmichu słuchają.
0: No. Okej, okay, ale jemu to odpowiada. Jeżeli jemu to odpowiada, no to wiesz, to stary, gdybym ja miał się przejmować każdym nienawistnym komentarzem, z którym się spotykam, gdybym za każdy ten komentarz dostał jedną nieruchomość na Florydzie, to już bym z Florydy wyszedł.
2: Kochani, ja będę się ewakuował, a jeszcze na koniec mogę mieć jedno życzenie, krawiec, mogę, prawda?
1: Nie, możesz, Kuba, dla ciebie wszystko, tak.
2: Burning Eyes. Gdzieś na YouTubie znajdź Mama, I'm Coming Home, taką Ozziego piosenkę i puść na koniec dla mnie. Ja chciałbym się pożegnać ze wszystkimi słuchaczami, nadającymi, współzałożycielami, z tymi, którzy nas kochają, nienawidzą, wszystkich tak samo przytulam mocno i chciałbym życzyć dobrej, no tak.
0: Nie pożegnać, bo pożegnanie to jest takie, wiesz, takie, że nigdy się więcej nie pojawisz.
2: O nie. No. Do widzenia zwyczajnie, mówię do widzenia. Następnym
1: do zobaczenia, razem. Kuba, następnym razem, żebyś tu się...
0: Do usłyszenia.
1: Ten już by się tu przeżegnał lewą nogą i już uciekł i się za 6 lat znowu pojawi, tak? A słuchaj, z Ozim jest trochę problem, bo tu widzę, że wiesz, że jest tylko na oficjalnym profilu Ozziego, więc mogą tutaj zdjąć audycję. Bane. Słuchaj, może zadowolisz się Kubą Babickim, na przykład Burning Eyes, to też często leciało w Radiu na Fali.
2: Niech będzie. Obojętnie coś, z czym czuję się chociaż trochę połączony i co mnie pociągnie do przeszłości. To i życzę wam wszystkim fajnej przyszłości.
3: Trzymaj się, Kuba, kiedy wpadniesz następnym razem? Jak już cię tak uwielbiamy wszyscy.
2: Nie, nikt mnie nie uwielbia. To
3: ale tak wiesz, tutaj przez ostatnie 3 minuty przynajmniej.
2: Za mniej niż 6 lat na pewno postaram się. Choć raz.
0: A założysz pończoszki?
2: To zależy,
3: ja jestem pierwszy w kolejce.
2: Weźmiesz prysznic najpierw, trzeba, bo tak bez prysznica to ja w to nie wchodzę bez prysznica. Na razie, dziękuję. Kocham was. Hej, hej, pa, na razie.
1: Trzymaj się, Kuba.
0: Dobra, misiaczki, to ja idę z Kubą pod prysznic, także też się odłączam. Miłej nocy, na razie.
1: No, na razie. Wszyscy mnie opuszczają. Dobrze.
3: Ja ten zostawiłem żelazko na gazie włączone. Mm-hmm. Wyprasować jutro te spodnie do kościoła. Nie, żartuję. Ale ja nie mam nic do powiedzenia.
1: I ty, Grzesiu, przeciwko mnie też mnie zostawiasz samego.
3: Nie, no spoko, mogę posiedzieć, tylko nie mam nic do powiedzenia. To tak uprzedzam od razu.
1: To nie dzwońcie! To zostawcie mnie samego, ja mogę umrzeć. Ja mogę umrzeć, kochani. Pochowajcie mnie jak Rzymianów starożytnych. Spalcie mnie. Ja mogę umrzeć. Niech śmieciarka przyjedzie, zabierze. Dobrze. Ja jestem męczennikiem radiowym. Nawet wszyscy się odwrócili.
3: A to muszę zapamiętać. Męczennik radiowy.
1: No to tak jakoś wpadło. No, widzisz, jak
3: który
1: to
3: gładzi fale świata radiowe.
1: No. Tutaj pisze KGB Rut. Hej, hej, wariacie, hej. No. To do Kuby. No, takie wspominki dzisiaj. Wspominamy sobie stare, dawne, dobre czasy. No, a czemu nie? No, skoro gdzieś tam są te wspomnienia, to czemu ich czasem raz na rok ruski, czyli 5 lat, nie wyciągnąć. No.
3: Tak. No, fajnie było. No, brakuje trochę Kuby, ale dobrze, że się odezwał.
4: Musiałem go namawiać przez rok, żeby się pojawił.
3: Bo już faktycznie tak z rok temu ani widu, ani słychu. Potem nie wiem, czy ty przybąknąłeś, że chyba tak, że o tam, że Kuba coś tam się odezwał, że spoko. To tak odetchnąłem, że się nie obraził czy coś. I fajnie. Fajnie, że że zadzwonił na chwilę.
4: Ale powiem ci, że tak zdradzę tutaj, słuchaj, żeby ludzie nie słuchali między nami, że Kuba to jak młody Bóg, on jakby się, on jest jak Ibisz, jak Krzysztof Ibisz, on się robi coraz młodszy, wiesz? I wiesz, teraz mi gdzieś tam zobaczyłem, jak wygląda, to no to tak jak nastolatek w sumie. On się,
3: co ty mówisz?
4: No autentycznie, on się jak, on za parę lat, to on będzie taki, wiesz, dzieciak w ogóle, nie? Jak nastolatek.
3: Odwrotny mam efekt, bo naprawdę trzymałem się dobrze. Ja siebie widzę w lustrze zawsze jako, nie wiem, 25-latka, tam 27 max. Zatrzymałem się na tym swoim wizerunku. I tak niekiedy patrzę w lustrze i co to? Taki pyzaty, jakiś czerwony, z podkrążonymi oczami i jakimiś dziwnymi odpryskami na twarzy. Co ten starszy pan chce ode mnie? Kurwa, wypierdalaj. To nie ja. I tak, trochę się zaniedbałem.
4: No, też
3: to jest
4: tak
3: ciekawe,
4: mam.
3: Bo zapisałem się prawie, że na siłownię, nie zapisałem się, nie zrobiłem klik, ale w zakładce miałem, bo koło pracy mam siłownię 24 na dobę, która jest otwarta, co jest fajną opcją, bo kończę pracę czasem o północy, czasem zaczynam o 11 tam rano i można sobie i po pracy, i przed pracą, nawet w bezsenną tam noc wstać i sobie po prostu podjechać i poćwiczyć, może będzie się lepiej spało czy coś, dobra opcja zawsze. No i nie wiem czy mówię, z drabiny spadłem 2 tygodnie temu i się potukłem. Także kurwa żebra mam zrąbane i ten. No i papa siłownia chyba na kilka miesięcy. Bo ciężko się żyje z żebrami, które są połamane, no może nie połamane, ale pęknięte.
4: No to jest ciężka sprawa, nie? No takie Możesz żebra się to się chujowo. Muszą... Takie żebra to, nie wiem, trzeba jakoś... One się zrastają niby dosyć szybko, ale gdzieś tam ci pozostanie pewna taka krzywizna, nie? W tych żebrach.
3: Szybko, chyba pół roku jakoś, tak? Bo to nie jest tak, że cię zabetonują całego, żebyś się nie ruszał i nie da się, tak? Trzeba z tym żyć, jakoś się oszczędzać, próbować... Ale to jest taki chujowy ból, bo wspaniem, trudno jest odpocząć, bo jeszcze jak stoję i się ruszam, to jest okej, okay. Paradoksalnie, a jak odpoczywam, to bardziej boli. Taki pojebany ból. Ale nie o tym, tylko że... Co chciałem przez to powiedzieć, właśnie to człowiek nie docenia, jak właśnie zobaczyłem ten swoją twarz w tym lustrze i że no dobra, idę na siłownię, nie, już tam... Ten z alkoholem tam zmniejszam dawkę, ewentualnie na imprezach tylko, idę na siłownię, będzie lepiej. No i taki tam w tym samym dniu albo dzień później pracę dodatkową sobie wziąłem. To zresztą nie pierwszy raz, ale akurat źle postawiłem drabinę i się zrąbałem na głupi ryj, jak Jan Rodzyn.
4: No, się ciesz, że nie miałeś przeprowadzki 2 metry pod ziemię.
3: No.
4: Że jesteś nadal z nami. No.
3: Także chciałem się podzielić z wami, że od 2 tygodni żyję w bólu. Łączę się w bólu z wszystkimi.
4: Polecam kefirek ludziom. Właśnie sobie piję kefir. Ale jednak zimny kefir jest pyszny i jakoś mi doskonale wchodzi. A ciepły to smakuje... Nie chcę być tu wulgarny i obsceniczny, ale już nie powiem co. Także zimny kefirek dobrze robi na jelita, flora bakteryjna się odbudowuje. Gdzieś tam z tych jelit się jednak biorą różne rzeczy. Zauważyłem, że jak robię kupę, to mi się pogarsza cera ostatnio, więc coś mam z jelitami chyba.
3: To jest bardzo trudna sprawa. Utrzymać dobrą florę bakteryjną. Wbrew pozorom to nie jest proste. Nawyki żywieniowe mamy. Jakie mamy i wystarczy tam jeden jakiś głupi nawyk, który z pozoru jest nieszkodliwy, ale powtarzany codziennie, z którego tego nawyku nie zdajemy sobie sprawy, potrafimy sobie jakiś narząd po prostu popsuć. Na przykład, nie wiem, jedząc za dużo tuńczyka, bo tam z puszki, bo tuńczyk coś tam sobie też w sobie gromadzi, ołów, czy już nie pamiętam, nie chce się wymączać i tak dalej. Więc warto sobie tą dietę jakoś tam... Jak to się mówi? Urozmaicać. Właśnie. I mówi to koleś, który spierdala codziennie pizzę, bo ma za darmo i mu się nie chce gotować czasem. Tam.
5: Picuszka pachnie i kusi. No, tak.
3: No tu odniosę się do czata. Wódz. Tutaj pisze, że cieszę się, że żyjesz, znajomy. Znajomego się wczoraj spie z drabiny na łeb, niby z 2 metrów. Of course, zero szelek, zero kasku, leży na ojomie. Wiesz co, ja myłem okna, także tam nie ma także szelki kask, tylko jest tak, wchodzisz, wychodzisz, ale do pierwszego piętra tylko. Ja się spierdaliłem z wyższego poziomu niż 2 metry, ale nie leżę na ojomie. No, ojomie. Chociaż wkoło mnie były postawione donice różne, takie podłużne i okrągłe, betonowe. Tak jakbym głupim łbem przywalił w taką donicę, no to też bym była na ojomie, albo 2 metry nie wyżej, tylko pod ziemią.
4: No, trzeba uważać. No, a co, myłeś okna dla Jezusa na Wielkanoc i się zjebałeś?
3: A żebyś, kurwa, zgadł, bo to był Wielki Czwartek.
4: Tak to właśnie tak, jest. No. Ktoś jedzie na pielgrzymkę i jest wypadek, ktoś myje okna dla Jezusa i się spierdoli na głupi ryj. I...
3: Tak, tylko że w tym tygodniu wymyłem kilkaset okien, tak, bo tam 3 dni pracowałem właśnie w ten tydzień.
4: To co ty, nie tylko rozwozisz pizzę, ale myjesz okna zawodowo. Tak?
3: Od czasu do czasu akurat tutaj padało mocno przez ostatnie tam wcześniej 2-3 tygodnie i mam znajomego, który ma działalność od 30 lat, on tu myje okna. I kiedyś mu pomogłem i ten od czasu do czasu mnie woła, kiedy są do tyłu właśnie z pracą, a tam są dobre pieniądze, więc od czasu do czasu ten, jesteśmy w kontakcie i pomagam ekipie. A też fajna sprawa, bo to jajcarscy ludzie są i fajna ekipa i dobrze idzie. Po prostu popełniłem błąd, bo na okno, które wychodziłem, było pod drzewem, w nocy lało, był cień, było wilgotno, źle postawiłem drabinę. A to się wchodzi tam kilkadziesiąt, tam setka, dwie setki razy dziennie, góra do rozkładasz drabinę, więc wchodzisz w rutynę pewną i po prostu wystarczy chwilę nieuwagi takiej właśnie rutyny. Rutyna zabija, trzeba zawsze patrzeć. Za każdym razem trzeba uważać. No ja akurat tak raz sobie nie popatrzyłem, że za ślisko jest i bęk. Tak, ale dobra, tak, nieważne. Żyje, to jest dobrze. Jak pisze Evie Play, nie, Van Dust pisze, że do wesela się zagoi. Tak. Z moim powodzeniem to na pewno się zagoi do wesela. Dobrze.
4: Rutyna też mnie to jakby tak rozwala. Rutyna. Nienawidzę rutyny. W ogóle człowiek powinien sobie coś zmieniać w życiu co jakiś czas. Nawet kiedyś Jan Dynamin zadzwonił, słynny, i powiedział, że taką ideologię przedstawił, taką teorię swoją, że trzeba co jakiś czas się przeprowadzać w ogóle, nie? Że to robi bardzo dobrze dla mózgu, dla naszego samopoczucia, nie? Że się co jakiś czas przeprowadzasz, zmieniasz miejsce zamieszkania. Więc coś może być na rzeczy. Dobra, Grzechu, to dzięki za tu pogaduchy.
3: Spoko, spoko, no. Jasne. Fajnie, że z Kubą było pogadać chwilę. Nie słyszałem go już kopę lat właśnie, cieszę się. No i tu z całą ekipą, tak? W ogóle, jakie kombo, kurde. Świetnie.
4: No trochę mało ludzi z ekipy zadzwoniło w sumie, ale zawsze coś, no, zawsze coś.
3: Ale zawsze coś. Także tyle. Dobrej nocy i trzymaj się. Hej.
4: Trzymaj się, hej, hej. A teraz może zrobimy przerwę muzyczną i poleci utworek. Muzyka, muzyczka, chleb, chlebek, tak zdrabniamy ciągle, nie? Takie trochę to jest dziecinne takie zdrabnianie. Smalczyk na przykład. Poleci sobie teraz DNA has changed in mechanical network burning eyes. Śpiewa Kuba Babicki.

wierzycie w kosmiczny recycling? W sumie czemu nie? No, czemu nie? Ja to zawsze wierzyłem w taki świat, w którym te zjawiska, które zachodzą u nas tu na Ziemi, są pewną manifestacją, pewnym odbiciem, gdzieś tam końcówką fraktala, nie? Tego, co zachodzi we wszechświecie. Nie bez powodu to się dzieje tu u nas. Więc jak najbardziej myślę, że takim kosmicznym recyklingiem może być przenoszenie się naszych dusz na przykład w inne światy. Nic się nie marnuje, co nie?

Pamiętam swoje pierwsze spotkanie z Szałwią Wieszczą. Wtedy czegoś naprawdę niesamowitego doświadczyłem. Wiecie, osoby, które gdzieś tam obcowały z mocniejszymi substancjami, doskonale rozumieją, o czym mówię pewnie. To jest takie doświadczenie pewnego, nie wiem, absolutu, pewnej takiej większej siły, czegoś, co jest bardzo, bardzo ponad nami. I to jest coś niepowtarzalnego, czegoś, czego się nie da, to jest coś, czego się nie da opisać słowami za bardzo. To trzeba poczuć, nie? Tak jak nie wytłumaczysz komuś, jak smakuje truskawka, czy czym jest kolor czerwony. Także no, można sobie gadać ze ślepym o kolorach. No, to zadzwoni ktoś jeszcze, czy kończymy? Już tak się w sumie nie chce siedzieć. Ostatni donate był pewnie parę godzin temu. Więc 2 godziny temu. O, proszę bardzo. 2 godziny temu. No. To prawda. Dziękuję. Do widzenia. Zapraszam. Przepraszam. Dajcie łapkę w górę. No. I tak dalej.

0: Słuchajcie, moje drogie panie, te co słuchają, około 40-30-40% z was ma partnera obcego i nawet sobie z tego sprawy nie zdaje.
1: A, Madagaskarze, tak, tam będą obozy reedukacyjne Wielkiej Lechi dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że żyjemy na takim globusiku.
2: No, Szabel nie pamiętał tej swojej wypowiedzi. No wiecie, no tak często jest, że coś tam powiemy pod wpływem, czy coś tam się napijemy, weźmie nas na jakieś tam uzewnętrznianie się, emocje się wyleją, wyżygamy się na słuchaczy. No, tak to bywa.
0: Jeszcze poproszę o ciebie o potwierdzenie tego, że Ziemia może być matrycą, bo ty widziałeś Ziemię prawdziwą twoją. Ej, chłas.
3: Tak, tak. To wygląda zupełnie jakbyśmy byli w filmie Avatar. Tak naprawdę wygląda Ziemia, tylko nasze zmysły tych energii nie odbierają. Ale że to nie jest tak, że ja tak widzę, ktoś inny...
0: Wszyscy
3: to widzą.
0: No właśnie.
3: Kolega właśnie do łaski tutaj przyjmowałeś, ceremonia była i to samo widział.
4: Marek coraz młodszy, piszą.
5: Tak? Ja nie sądzę. To jeszcze zajmie czasu, bo to jednak wewnętrzne poziomy tak, ale zewnętrzny poziom no to będzie...
4: Ale widzą to, słuchaj.
5: A, wiesz.
4: Parchardt działają, no.
6: Ta rozmowa, proszę Pani, zmierza do zlikwidowania gigantycznej śmieciowej księgowości, proszę Panią, ponieważ...
7: No to dobrze, no to niech będzie likwidowana, to naprawdę już...
6: Ponieważ każdy, kto pracuje na budżetowym stanowisku, powinien pracować w 100% na dobro wspólne, na dobro ogółu, dla potrzeb ludzkości, proszę Panią. Czyli każdy pracownik, ja Panią informuję, że każdy pracownik budżetowy, i nieważne, czy to nauczyciel, czy jakiś inny urzędnik, mający pieniądze z budżetu narodu, proszę Panią, powinien dostać nagrodę i od tej nagrody nie powinien być brany podatek dochodowy. Proszę
7: Panią. No dobrze, no ja to przyjęłam do wiadomości, no ale tak jak mówię, no nasza rozmowa do niczego tutaj nie zmierza.
6: Prowadzi, jest to szkolenie, proszę Panią. W 100% powinna być Wasza praca, proszę Panią. A jeżeli płacicie podatki, nie wiem ile teraz jest, 17, kiedyś było 19, to w 17%, jeżeli płacicie podatek dochodowy, to w 17% tylko pracujecie dla...
7: Ale wiecie, co mi pani to wszystko mówi, bo ja...
6: Żeby panią poinformować. Jestem zbuntowaną księgową.
7: Pani poinformowała, ja przyjęłam do wiadomości.
6: Nie, jeszcze wszystkiego nie powiem.
7: Ale ja proszę panią, ja przepraszam bardzo, ja nie mam czasu na rozmowę z panią, czy słuchanie tutaj pani wyjaśnień. Bardzo dziękuję, że pani mnie chciała tutaj uświadomić i doszkolić. Ja to doceniam i tak jak powiedziałam, jeżeli pani tutaj potrzebuje jakiejś informacji na papierze, zwróci się do mojego pracodawcy. A ja teraz informuję, że po prostu się rozłączam, bo mam tutaj swoje pilne zadania do zrobienia.
2: Rozłączam się.
7: Nie, ja się rozłączam.
6: Rozłączam. Nie rozłącza się pani.
7: Nie.
6: Mówi się rozłączam. Nie mówi się rozłączam.
7: Ja wiem, jak się mówi.
6: Aha,
7: także
6: rozłączam się.
7: Dziękuję pani bardzo. Pozdrawiam.
8: Podejrzewałbym, że sponsorowany może być doktor Napierała przez globalistów. Może być sponsorowany z takich kanałów właśnie fioletowych czy niebieskich. No pan Napierała to jest niebieski, tak? To jest niebieski kanał, niebieska pigułeczka. Także doktor Napierała sądzę, że może być. To jest tak, że przez serwis Patronite, jak widzicie, że ktoś ma bardzo duże wpłaty przez Patronite, to jest możliwość, że ten Patronite jakby dokłada ktoś tam.
2: To ja mam bardzo małe, mam tylko cztery.
8: To są w Patronite. Ale
2: przepraszam, Michale, to ja mam tylko czterech. To przeczy twojej teorii, że jestem agentem, szkodnikiem. NW. Niebieską pigułką.
8: I Patronite promuje te wszystkie rzeczy, które są zgodne z tym, co mówi właśnie rząd światowy i co jest zgodne z programem Nowego Porządku Świata.
9: Ale ty się nie śmiej, bo to poważne.
8: Ja nie boję się sztucznej inteligencji, ja się boję ludzi, bo ci ludzie właśnie tworzą nasz świat chory.
2: Bo właśnie jest problem, że się boisz ludzi, Michał, właśnie.
8: Bo ja wiem, że ona chce mnie zabić, zniszczyć. Ja mówię, ale możemy się dogadać. Słuchaj, sztuczna inteligencjo, ja wiem, że to byli źli ludzie, którzy niszczyli wszystko dookoła, ale może świat inaczej wyglądać, prawda?
2: No właśnie, ze sztuczną inteligencją można się jeszcze dogadać. Można powiedzieć, sztuczna inteligencjo, co ty tam se myślisz? Co ty chcesz mi tu zrobić? Sztuczna inteligencja powie, o, to przepraszam. A z krawcem to się nie idzie dogadać. No ludzie, no umówmy się.
9: Hail to the king, baby.

0: Let's give Skeletor a big surprise.
1: I'm for that.
2: I zadzwonił niespodziewanie Piotr. Witam Piotra. Halo, halo. Mikrofonik wyciszony, widzę, ikonka. Trzeba sobie odciszyć mikrofonik. Trzeba kliknąć na ikonkę gdzieś tam mikrofonu. No, i co to będzie? Klikniemy czy nie klikniemy? Ja nie mogę odciszyć. To musi zrobić Piotr. O, chyba się zakałapućkał. No, kamerkę widać. Okej, okay, dobra. Kamerka się włączyła.
3: Halo, słychasz mnie?
2: O, teraz słychać.
3: O, dziękuję. Właśnie słuchałem ostatnio audycji z Szablem.
2: O.
3: I powiem krawcze, że no, mogło być lepiej. Przyznam szczerze, że mogło być lepiej. No,
2: zawsze może być lepiej.
3: Zawsze może być lepiej. Szkoda, że nie brałem udziału, bo chciałem strasznie zadzwonić, jak sobie odsłuchałem to offline. Ale wybroniłeś się, uważam, że bardzo spoko. Szkoda, że tak mało donate'ów tam weszło. Trzeba by to w ogóle jakieś 1000 złotych, kurwa, jedną. To dla mnie jest jakieś unbelievable.
2: No to masz może odpowiedź, jakąś taką poszlakę, czemu ludzie tak chętnie wchodzą w te tematy spiskowe, bo oprócz tego, że są to fajne opowieści, że i tak dalej, no to też i wiesz, pieniądze się dupy trzymają, nie? Przy okazji.
3: Czy wiesz co, trochę mnie zdziwiło to, żeś sobie nikt nie zadał takiego, no nie wiem, no... tego ciężkiego pytania, dlaczego Ziemia jest przyjmowana jako geoida, no nie? I dlaczego też równik ma 40 tysięcy kilometrów, dlaczego się tak rozciąga, dlaczego mamy te 70 kilometrów north-south, gdzie zasięg zanika, a później jest ta przestrzeń arktyczna, no nie? Powyżej 70 do tam 100 kilometrów i aż do bieguna dochodzi. I mnie to rozwaliło, że nikt na to nie wpadł, a wszyscy tak przytakiwali temu Szablowi. No mówię, no kurwa, ludzie, no przecież tutaj układ kartezjański ma jak najbardziej to do podważenia, już nawet nie mówiąc o tym, że jesteśmy rzutem siatki Mercatora, no nie. Trochę się zdenerwowałem, że mnie to ominęło, ale i tak dobrze wyszło, uważam, że tam pierwszy słuchacz, który tam trochę pojechał po Szablu. Szkoda, że tak agresywnie tak zaczął, bo tam on chciał, tam bodajże Michał, tam chciał coś jakoś tam przegadać, ale to tak widziałem, że to nie szło.
2: No, Dabliński jest nerwus też. No, Dabliński jest nerwus, no to no wiesz, ja też muszę pilnować, no, jak tu tam, no, wiesz, padają jakieś tam obelgi i obrzucanie mięsem, to muszę trochę stopować, bo się zrobi pato, nie?
3: No, ale róbcie, jeszcze razem tego, jakie spotkanko, to by było mega. No. Ja tak uważam, że dobra robota. W ogóle to może ten też takie pierwsze lody do nie do przełamania. Wy tam się trochę nie żaliście, no tam krawcze wieby, że jego poglądy to są jakieś totalnie dziwne. Nie, że powiedział, że pojebane, ale no są trochę pojebane. I takie spojrzenie dziwne, totalne, ale też inne, więc tak uważam, że Dobrze to tam było rozegrane, totalnie.
2: No gdyby ludzie z tych kręgów alternatywnych wzięli sobie za punkt honoru stosować, nie wiem, jakąś metodę naukową, konfrontować swoje poglądy z innymi, no to by zyskali pewnie w oczach niektórych, a w oczach większości pewnie nie. I pewnie by się odwrócili od Szabla jego zwolennicy, gdyby on zaczął bardziej weryfikować swoje różne rzeczy. No nie wiem, znaczy tak zgaduję, nie chcę tu umniejszać nikomu, ale wiesz, o co chodzi, że Szabel i tak wyszedł trochę ze swojej strefy komfortu, bo wszedł w takie środowisko, gdzie nawet sam przyznał, że spodziewał się tego, że zostanie strollowany, ośmieszony, ale się zdecydował, więc jakby tutaj szacun dla niego i duży plus, że się odważył, nie, tak, że podjął rękawicę.
3: Tak. Konfrontacja i sobie nawet z pokazją poradził. Oczywiście, że ma minusy, bo jeżeli chodzi tak o merytoryczną stronę, to tak słabo, no nie, to tam mu wyszło. Tak przynajmniej ja to odbieram, nie wiem jak inni, ale powiem ci, Krawiec, jego słuchacze to zmobilizowani strasznie tam byli. Kuźwa, ile tam telefonów w ogóle było od szurów. O Chryste, Panie Boskie, no przecież to nie do wiary było po prostu.
2: No widzisz, ktoś inny na to inaczej patrzy, że Krawiec totalnie zgaszony jak pet przez Szabla. No też ludzie tak patrzą, niektórzy, nie?
3: No to oni chyba tak, bo ty tam... Ja wiem, bo to nie jest łatwa taka rola mediatora, a jeszcze żeby to, wiesz, jakoś tam poprowadzić ten dialog i w ogóle dogadać się, no nie? Miałeś trudne zadanie i ja uważam, że tego wybrnąłeś zajebiście profesjonalnie, no nie?
2: Nie, no tam bez... Nie było tak wiesz, sobie, tak sobie, no pozwoliłeś. Średnio.
3: Mi się tak wydaje, że tam trochę pozwoliłeś na to, bo taki był twój zamysł, żeby coś się tam działo na tej audycji, no ja nie tylko grzecznie, nawet sam zacząłeś tam śmieszkować, kurczę, pewnych słuchaczy tutaj, którzy dzwonili. Pozdrawiam serdecznie, że aż za grzecznie jest. To taki... Generalnie uważam, że nie, spoko.
2: No, różnie można na to patrzeć, wiesz, no miałem też, to jest ciężkie zadanie, bo trzeba moderować całą rozmowę i masz powiedzmy 4 osoby, musisz się skoncentrować na tym, żeby każdego dopuścić do głosu, żeby każdemu przyznać trochę czasu antenowego, więc wtedy jakby siada ci całkowicie myślenie o tym, jak tu zripostować, wiesz, nie masz czasu, żeby zaglądać do notatek i tak dalej, i tak dalej. Dobra, dołączył do nas Erkat też, który...
4: Ale takiego suchara wrzucę, czy mnie słychać?
2: Słychać, cześć.
4: No ja właśnie chciałem
2: cześć.
4: Powiedzieć
2: dzień dobry.
4: Streama. Cześć.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
4: Kiedy mi oddasz głos, to mi daj, bo ja dzisiaj jestem gadatliwy.
2: Nie, tylko tak mówiłem dzień dobry, bo zapomniałeś, to też.
4: Aha, właśnie, bo wy mówicie o hejterach, nie? Znaczy, dobry wieczór chyba. Albo,
2: no, dobry wieczór, dzień dobry, jak to woli.
4: Dobra noc chyba, teraz jest druga. No, ale ja chciałem powiedzieć, że jebać hejterów, bo hejterzy są zawsze. Według mnie te streamy zajebiście wyszło. Ja wiem, że to było starcie cywilizacji i wiadomo, że będą jakby dymy. Jedyne, co wśród dzwoniących mi się nie podobało, sorry, trochę mi się chce pić zaraz. Jak skończę gadać, to przepiję, będę tak seplenił. Nie podobało mi się, że trochę tam jeden chyba rozmówca kurwował strasznie, co bo moja matka
3: to
4: powiedziała,
3: też mi się nie podobało.
4: Że cokolwiek nie powiesz przed i na końcu zakończysz to kurwa, to ktoś nie zapamięta tego, co fajnie powiedziałeś przed tym słowem, tylko wszyscy zapamiętają, wiesz, to, że no wyzywali się, to było słabe, ale czekaj, ostatnie zdanie, fajna wartość dodana, bo mówiłem ci, Krawiec, połączyłeś tak jakby dwa uniwersa. Bardziej chyba tobie się przyda, bo to uniwersum Szabla dowiedziało się, że coś takiego jak nocne radio istnieje.
3: Oj, no, tak, na pewno.
4: No, a ty dostałeś hejt za to, ale mi się wydaje, że chyba słupki ci polecą górę, no i... No i trzymam kciuki, Krawiec, bo jestem, wiesz, po twojej i po Szabla stronie jestem, wiesz, tak jak ktoś powiedział, chorągiewka, czyli gram na dwa fronty.
2: I panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek.
4: Znaczy chcę być neutralny. No.
3: Nie jesteś mordo, no nie pierdol, żeby...
4: No dobra, jestem bardziej za Szablem, jestem płaskoziemcą, ale to nie kłóćmy się teraz o kształcie ziemi może.
3: Ja w to nie wierzę, że w to wierzysz, ale okej.
4: Okay. Mi się wydaje, że nie hejtujcie tego, co się stało, bo dla mnie to było kurwa coś, piękne wydarzenie i mi się wydaje, że dopiero po czasie wyjdzie, że to... Po prostu rośnie publika i to chyba było najważniejszym zadaniem tego starcia. A to, że trochę było mało merytorycznie, ja podejrzewam, żebyście się bardziej przygotowali sobie, o czym będziecie gadać i rzeczywiście, żeby była walka z Krawiec między na początku Szabel na argumenty, żeby żeby się jeszcze Krawiec z Szablem, bo oni się nie wygadali we dwójkę, ale poruszyliście takie właśnie fajne tematy, co jakby poruszyły te nożyczki, które się odezwały. No, nie przejmujcie się hejtem, bo tyle, ile jest hejtu, tyle jest też pozytywnego czegoś. Tak, ja się muszę teraz napić, oddaję głos. Czekaj, bo mi zaschło. No. Pozdrawiam też widzów z tego radia i ciebie, tak, Krawiec. No i tyle, chyba się rozłączę, tak.
2: Jezu, ale ty jakiś taki jesteś wystraszony,
4: Artur. Ale ja jestem chyba bardziej kulturalny niż ten Furia.
2: Jesteś bardziej kulturalny niż papież w ogóle. No.
3: Ej, chłopaki, Furia to teraz pierdolił system w ogóle wtedy, jak szedł na sobie myślenie. Ja już wiedziałem dobrze, że tam będzie grubo. Totalnie, nie?
4: Znaczy, Furiata chyba każdy zna z nocnego radia. Sorry, że ostatni raz mi
3: przerywam. Szkoda, że zmarnował głos. Tak uważam.
4: Sorry, ostatni cię raz przerywam, ale czekaj, bo zapomnę. Furiata każdy zna z nocnego radia, ale Szabel, który ma jednak troszeczkę większą widolnię naraz, Krawiec, nie obraź się. Ja szanuję, ale wiesz, że patologiczny content zawsze się lepiej sprzeda niż content inteligentny. Do teatru chodzi parę osób, a na szmirowy film, rozumiesz, miliony, nie?
2: Myślę, że Szabel mógłby się poczuć urażony takim porównaniem.
4: Ale... I wiesz co, i to, co Furia zrobił Szabel, to było... Wiesz,
3: ale tutaj kolega ma rację, powiem ci, Krawiec naprawdę ma tutaj rację, bo to było widać. Tam naprawdę patologia dzwoniła, która nie potrafi rozróżnić pewnych podstaw po prostu kompletnych, matematycznych. No, nawet sam dzwonił słuchacz, który mówił, że są rzeczy wyliczalne po prostu, a typ się z nim kłóci, który mówi, że nie, on w to nie wierzy, no to nie wierzy w matematykę, okej, dobra, no to w takim razie, no nie wiem, jak ci dom zbudowali, jeżeli ty nie wierzysz w matematykę, jeżeli ty nie... Jeszcze nawet taki był pogląd, że nie można wyliczyć przekątnej. Można wyliczyć przekątną i to już to było od dawna ten wzór, kurwa, się stosuje, więc dajcie spokój nawet z tym.
4: Ja mogę zaorać Szabla na propos tego, co mówił i tak jakby nikt na czacie nawet nie powiedział, dlaczego widać na długą odległość. Z prostej zasady masz wilgoć, efekt tak zwanej fatamorgany, więc kryształki jakby wody przenoszą ci obraz dłużej niż byś to widział. Jakby to było idealnie sucho, tak? No, to się zgodzę. Tak. Drugi argument z tą właśnie krzywizą, co ja sobie przypomnę, to się odezwę, ale zaoram trochę Szabla, mimo że jestem z jego teamu, nie? Tu by się ten Kotkiewicz przydał trochę w tej rozmowie.
2: No to Lasz, dawaj, oraj.
3: No to oraj go.
4: Nie, Kotkiewicz by bardziej zaorał, nie? A propos, dlaczego widać na przykład Gdańsk z Helu, nie? Co mi jeszcze się tam nie podoba? Aha, gość, który zaznaczył kropki flamastrem na oknie. Sorry, ten argument jest z dupy. Wiesz dlaczego? Bo jakbyś miał obserwatora w stylu kamery, to się zgodzę, ale on siedział na fotelu, więc on stricte mógł się bardziej wyprostować i dalej by miał horyzont tam, gdzie sobie zaznaczył tym flamastrem. Czekaj, jak sobie jeszcze przypomnę, co tam było na streamie, to wam powiem, co mi się nie podobało. No. Matematycznie, nie? A to jakby ja powiem tak. Strona... Wasza się nie obroniła w tym kierunku.
3: Właśnie dlatego żałuję, że nie zadzwoniłem, bo jestem nawigatorem na statku i powiem ci, że mierzenie wysokości wzniesienia Księżyca do tego, że jest to geoida, jest to ta bryła okrągła, mniej więcej okrągła, bo ona nie jest idealnie okrągła, jednak to zdaje egzamin.
2: Ale masz na myśli cień rzucany przez Ziemię na Księżyc, czy co?
4: Bo... A czekaj, właśnie, bo zapomnę, mogę wam przerwać 30 sekund. To, no, że nie, tam ustalili lusterką na Księżycu, ale równie dobrze tam może się
3: odbijać
4: od powierzchni. I tam...
3: To się tak... Nie, to jest kolego, tak się to nie liczy, nie? Bo to jest po prostu odbicie horyzontalne, no nie? Czyli ten horyzont też musisz mieć uwypuklony, żeby ten księżyc też był uwypuklony i na to są wzory. I mnie tego uczyli na studiach, ja ten wzór stosuję, jestem z tego dosłownie egzaminowany i to nie przez państwo polskie, tylko przez każde inne, gdzie wchodzę do portu.
4: Tak, ostatnio w tym aspekcie się z tobą zgadzam, wiesz?
3: No właśnie.
4: Ale z czym się zgadzam z Szablem, że na przykład nie było lądowania na Księżycu, bo eksperyment z laserem, mimo że był źle wytłumaczony, To tam nie musi być tego lusterka. Tam laser może się odbijać, kurwa, od jakiegoś wypolerowanego kamienia równie dobrze i można znaleźć
3: taki... Nie może, bo laser jest po prostu światłem. No, no chłopie, no nie da się tak. Ja ci to tłumaczę tak w najprostszy sposób, ale powagi. Dobra, ja dzisiaj już nie będę się z tym kłócił, ale powiem wprost. Są na to wzory, jest to wyliczone i to działa. Jakby to nie działało, to byśmy nie mieli dzisiaj prześwietlenia RTG i całej masy innych rzeczy.
4: Ale poczekaj, argument z lądowaniem na Księżycu, bo akurat w tym jestem za szablem, w innym byłem przeciwko szabla. Zauważyłeś, że gram pół na pół, tam gdzie się zgadzam, tam gdzie się nie zgadzam. Ale czekaj, skoro Księżyc odbija promienie słoneczne, to równie dobrze może odbijać promienie lasera i tam... Nie musi być tego lusterka, który zostawił ten Gagarin czy Apollo 14.
3: Czekaj, bo ty mylisz dwie rzeczy. Promienie słoneczne, a promienie lasera to też jest światło. To jest to samo, to jest ta sama długość, to jest ta sama lampa.
4: Dlatego mówię, chciałem ci logiczny dowód, jeżeli Księżyc potrafi odbijać światło słoneczne, to potrafi odbijać światło lasera.
3: Nie, tylko... Kurwa, droga się skróca. Gościu, nic więcej, ale długość fali jest taka sama.
4: A wiesz, jakby to można było udowodnić? Jaka moc lasera została wysłana na Księżyc? I wtedy można zobaczyć, czy była strata na odbiciu od kamienia, czy, bo na lusterku nie powinno być tej straty. Laser? Tak?
3: Masz taki
4: no właśnie, nie widziałem tego eksperymentu, więc...
3: No właśnie, ale to każdy tak może powiedzieć. Ja nie mam tego urządzenia, ja nie mam...
4: Ale wiesz, dowód, że ktoś uczestniczył w eksperymencie nie znaczy, że on nie...

0: zmniejsza, no nie? Raz no,
1: mogę
0: większa,
1: tak
0: raz
1: agresywny
0: zmniejsza.
1: Argument dynamiczny ci powiedzieć, króciutko będę
0: no
1: starał się.
0: No.
1: Słuchaj, byłem świadkiem tego, bo włączyłem sobie, to było właśnie za czasów Szabla, tam NASA nadaje online, że tam stacja kosmiczna coś tam, nie? I autentycznie, ja sobie to włączyłem, miałem szczęście, miałem, bo ja patrzę, szczur tam przebiega, nie? Gość jest kurwa w kosmosie, a tam przebiega jakiś gryzon i później pamiętam, że tak jakby krąży mem właśnie, że tak jest, a ja to widziałem autentycznie i kurwa autentycznie to był fake, nie? I to mi się nie podoba, że może są w kosmosie, może nie chcą pokazać prawdy, nie wiem. Dlaczego widziałem tego szczura, a to leci jako mem,
0: nie, dobra,
1: a, ty możesz...
0: Daj linka.
1: Właśnie daj nie mam, bo to jest usuwane, wiesz?
2: No właśnie, ale nie mam, no właśnie. No. Ale czy nie wydaje ci się to dziwne, RKC? Wydaje mi się, żeby takiego szczura usunęli w montażu i tak dalej. No, myślisz, że nikt by tego nie zauważył?
1: Dobra, ale dlaczego jest zrasowana grafika komputerowa, Krawiec? Ty jako grafik mi powiedz, czego NASA nie kurwa nie da nawet z Nokii 3510, nie wiem, 300 pikseli, kurwa.
0: RKC.
1: Jak to brzydko wygląda?
0: Daj mi się wypowiedzieć. Czy mogę coś powiedzieć? Dlaczego wy mówicie zawsze, że Krawiec, jak jest grafikiem, to on musi coś wykazać?
1: Nie, bo Krawiec wie że...
0: No daj to, mi materiał, to on ci powie,
1: że to jest koloruje, fake, czy nie. Żeby to ładniej wyglądało. Ale...
0: Nie, kolego, to tak albo dajesz, kurwa, dowód...
1: Nie, NASA się do tego przyznało, żeby to było bardziej
0: to,
1: kolorowe,
0: co...
1: tak?
2: NASA się nie tyle przyznało, tak, co nigdy się z tym nie kryło, że retuszuje zdjęcia czarno-białe, które są siłą rzeczy czarno-białe, bo są robione jakąś tam techniką, no nie fotograficzną, tylko inną. I po prostu z natury rzeczy są czarno-białe i kolorują je dla uzyskania lepszego efektu. NASA na swoich serwerach publikuje te zdjęcia czarno-białe w wysokiej rozdzielczości, publikuje też zdjęcia retuszowane na Photoshopie, które są taką trochę faktycznie fikcją, bo się je koloruje i to jest jakiś tam zmysł grafika, na różowo, na niebiesko, ale to nie jest żadna tajemnica, wiesz, nie ma co robić z tego wielkiego ajwaj, skoro ktoś się przyznaje, że tak jest, po prostu te zdjęcia mają taką naturę, my je retuszujemy dla lepszego efektu.
1: To są zdjęcia promieniowania bardziej, a my zamieniamy to w ładne kolorki, mgławicy, tak? No to się zgadzam akurat. No to tu jestem za Krawcem akurat. Punkt za Krawca.
0: To tak moim zdaniem nie idzie.
1: Znaczy Szabel minus jeden. Teraz jestem z wami, nie? Akurat, ale chciałem
2: spokojnie, się ale spokojnie, Piotr. Znaczy, spokojnie, Artur, tak wiesz... Ty taki jakiś jesteś wystraszony, tak cały czas. Ja przepraszam, że coś powiem tego, ale to
1: nie
2: wiem,
1: nie
2: wiem,
1: nie
0: wiem,
2: spokojnie, spokojnie, słuchaj, mamy czas, chłopaku,
1: jestem
2: nie denerwuj się.
1: Jestem tu się uspokoić.
2: Nie stresuj się, spokojnie.
0: Jesteś w dobrej komitywie, jest w dobrej bluźbie, kurczę, nikt ci...
1: Nie zrobicie mi krzywdy, jestem w dobrych ręcach? O, dziękuję. Nie, żartuję teraz.
0: Ja tutaj to wszystkim dobrze zawsze życzę, tylko ja mówię właśnie, że...
1: Ja sobie pójdę zapalić papierosa, zaraz będę.
0: Ja też sobie palę. Ja gdzieś powiem, i co, zapalę nawet jointa. Ej, słuchajcie, chłopaki, bo ja sobie dzisiaj przesłuchałem tego Szabla, tak w ogóle z ciekawości. Fajnie, że Krawiec zreklamowałeś. Słuchajcie, jak oni się tam fajnie kłócą. Ja to nie wierzyłem. Ja tak myślałem, że sobie tak normalnie tam, wiesz, przesłucham, coś tam będzie, tam przyśpiewki to słyszałem, bo tam Krawiec zareklamował, że tam lubi sobie pośpiewać, ale oni to tam się i tak jadą, że się w pary nie mieści, nie? I oni na końcu mówią tak, my powinniśmy się jednak łączyć, a nie dzielić, nie? Ja pierdolę, mówię, kurwa, ludzie, przecież wy takie fopa popełniliście tutaj tysiące razy.
1: Nutka hipokryzji, tak?
0: Laska dzwoni w ogóle i to jakaś fajna dupa tam dzwoni, bo tam słyszę, bo po głosie tak mi się wydaje, że jakaś ładna dziewczyna, ale tam mają tak tam najebane w baniach, że się w pary nie mieści, nie? Jakiś typ reklamuje zioło, później się okazuje, że on się na tym ziele kompletnie nie zna.
1: Kurde, też udowadnię, że nic
0: ludzie, cyrk,
1: i żeby zgniły te sasolki.
0: A gościu, ale słuchajcie, a gościu zdobywa ponad 1000 donatów na dzień. Ja mówię, jak? How?
1: No to było smutne, wiesz co, zwróciłem uwagę komuś prywatnie, że Krawiec był, sorry, że ci przerwałem, Krawiec był poszkodowany w donatach i to było chujowe.
2: Dajcie spokój, no, to nie

0: A co gadać o tym, kto tam chce, to wpłaci, kto nie chce. No, znaczy nie, no, ciekawszym tematem jest właśnie to, że ludzie nie potrafią ze sobą za bardzo gadać i przy pierwszej lepszej okazji, przy pierwszym lepszym niezgodzeniu się ze sobą, zaczynają iść teksty w stylu: ty zadajesz się, kurwa, z psychotropem, który gwałcił małe dzieci i dziecko ci zabrali, ty kurwo. Takie rozmowy, nie? To jest coś strasznego w ogóle, nie?
1: Krawiec, ale to jest chuj, kurwa, nie? Oni zaczęli się tak żreć między sobą, że ja po prostu, kurwa, wiesz, słucham, gram sobie w grę Elden Ring, nie? Napierdalam bossa. Boss mnie zajebał, a ja, kurwa, pierwszy raz w życiu się śmieję, kurwa, jak głupi, nie? Ginę po raz 30, ale jak słyszę, jak oni tam napierdalają się na siebie, oni nie, że tam kulturalnie, oni później tak chcieli, że a, bo tutaj kulturalnie to nie jest patostream w ogóle, ale tak zaczęli po sobie jechać od debili, od kurew, od dziwek. Ja pierdolę, no, mówię, co ja się właśnie odpierdala, ale praca. Gościu, ej, gościu ma 1000, kurwa, jakichś donatów wtedy, u krawca to tam jak
2: właśnie to chciałem było, skomentować, tak? Dlaczego tak jest, mogę?
1: Tam jest jakaś... Jasne.
2: Bo krawiec jest poszkodowany, ale bo on ma misję i on stara się edukować, tak jakby ci to na inteligentny film wybierze się garstka osób, chociaż ten film jest dużo warty od szmiry, na którą będzie cała sala kilonowa. I to jest ta sytuacja i krawiec, nie poddawaj się.
0: Nie, to tak
2: robotę,
0: też nie stawiajmy mimo, że, tak sprawy. Nie, Artur, sorry, Artur, nie stawiajmy tak sprawy. Nie oceniajmy. W ogóle, słuchajcie, byśmy sobie mogli dać spokój z takim ocenianiem. Zbyt dużo oceniamy. Ten
2: ale
0: jest taki, ten owaki.
2: Się sprzedaje od kultury.
1: No dobra, ale krawiec, taka jest prawda. Ja ci to powiem szczerze. Zasługujesz na więcej donatów, kurwa, nawet za to, że poprowadziłeś taką rozmowę.
2: A ty
1: rozmowę.
2: Muszę
1: to
2: wcześniej zrobić, ja wam zrobię patologię, no, taką jak Gustaw Plan, będzie popularność. Nie?
0: Wcale nie, niekoniecznie. Wiecie co, nie oceniajmy, kto co, nie zazdrośćmy, kto co ma, to są takie drugorzędne rzeczy.
1: To, ale ja to byłem zaskoczony, że ta konuta jest wspierana, wiesz. To w ogóle jego argument taki, kurwa, z dupy, że coś tam, kurwa, pierdoli tym Hitlerze, wiesz, że ta Armia Czerwona to, kurwa, wybawienie jakieś dla nas było. Mówię, co ty pierdolisz, gościu? Przecież moi, kurwa, dziadkowie to pamiętają, to skurwysyństwo. Mój pradziadek to umarł za...
2: A wiesz, przez, co moja babcia mówiła, że uważał na upa, bo jest z Karpacia. Ja mogę powiedzieć ci to dokładnie to samo, co ty o ruskich, ale o Ukraińcach. Zależy, gdzie byłeś, nie? I może tak być, że to była amerykańska ta jakby podpucha, że oni przebierali się za Ukraińców po
1: nie,
2: to, żeby
1: nie
2: zrobić
1: spór. To za mały odbiorca. Erkat, ja powiem ci wprost. To jest za mały odbiorca, żeby ktoś go sponsorował. To po prostu to są debile, kurwa. Takie jest moje zdanie. Sorry, przepraszam, że tak
2: nie, się... Nie, no, powiem, ja szanuję twoje mnie... zdanie. Przepraszam cię, że ci...
0: Słuchajcie, chłopaki, ja się tak... Jak coś tu pomstuję, to tak trochę w żartach, pół żartem, bo też mam swoich dobrych sponsorów, zawsze gdzieś tam... Raz jest lepiej, raz gorzej, ale to też nie jest takie ważne w sumie tak strasznie, nie? To nie jest najważniejsze. Szabel ma swoją społeczność i są popularne dzisiaj takie tematy różne spiskowe, bo ludzie lubią niesamowite historie. Lubią też troszeczkę pato. Szabel pewnie teraz trochę w rozkroku stoi, bo się zastanawia, czy pójść w kierunku moderacji, trochę, żeby było tam grzeczniej. Słuchacze Szabla pokazali, że tutaj jak dzwonią do nocnego radia, to jest całkiem spoko i nie było jakichś awantur, jakiegoś pato. Było jak najbardziej git, więc...
2: Ale kurwa się u Szabla odpalił.
1: No, do ostatniej audycji Szabla to było zajebiście spokojnie, przyznam szczerze, naprawdę zajebiście spokojnie.
0: Ale Szabel ma teraz zgryz, nie? Szabel ma zgryz, bo Szabel zdaje sobie sprawę z tego, że jak ograniczy awanturki, jakieś dramy i tak dalej, to mu spadnie i tak dalej. On jednak trochę bardziej może patrzy, bo Szabel jest taki trochę, tak nie wiem, może źle go oceniam, ale tak mi się wydaje, no to co z Markiem robił, on gdzieś tam zwraca uwagę na donaty, zasięgi, łapki i tak dalej. On to traktuje jako projekt, nie? Ja mam na to tak bardziej wyjebane. Więc...
2: Ale dziękuję, że przyznaliście mi rację, że patologia się jednak sprzedaje bardziej od wartościowych treści.
0: Ale to jest taka oczywista oczywistość, to każdy wie, że się dobrze sprzedają emocje, seks. Taki jest internet, tacy są ludzie. Ale ja wam się przyznam, że też często lubię sobie posłuchać, jak tam się ktoś z kimś kłóci.
1: No wiem. No oglądasz przecież tego, kurwa, Suchodolskiego i no, Majora, nie?
0: No, jakieś takie tego typu klimaty. Czy u Szabla, jak lubisz się tam zaiskrzy, to też... No. Przyłapałem się na tym, że nie wyłączam tego. Gdybym był taki tutaj
1: emocje,
0: spoko, gdybym był taki tutaj w dechę ważny i w ogóle intelektualista, to bym wyłączył. Ale nie, ale słucham, kto tam z kim się żre, nie? I o co chodzi, no.
1: Nie, to było fajne. To było fajne właśnie, tylko szkoda, że właśnie mi trochę tego zabrakło, wiesz, żeby ktoś tam wszedł, kurwa, i im powiedział właśnie, dlaczego Ziemia jest geoidą, dlaczego na przykład jest górna kulminacja Słońca, dlaczego górna kulminacja jest Księżyca, skąd się to bierze. Ja przepraszam, nie zadzwoniłem. Przyznam szczerze, że trochę się bałem. Znaczy nie, że się bałem. Kurwa, wypity byłem, no i nie dzwoniłem. Sobie słuchałem, no nie chcę, wiesz.
0: No spoko. Nie
2: ja chcę też, z matematyki robić kurwy. Ja wydawało mi się, że jestem napity, a chyba byłem trzeźwiejszy od nich wszystkich. Ale to...
1: No, byłeś, Jerka, byłeś, ale zajebiste było to, słuchajcie, że zadzwonił do nas nasza piękna gwiazda z Ameryki. Boże, czekaj, jak się kolega nazywał?
0: Kuba?
1: Kurwa.
0: Masz Kuba, na myśli Kuba, Kubę?
1: Kuba, tak? Jest, Kuba. Ja to Kubę pamiętam, jak on jeszcze robił ten taki na radiu na fali taki. On tam się nawet pojawił w ogóle, to on swoją facjatę pokazał. Taki kącik tam właśnie o post-apo i w ogóle, no kurde, jak ja go usłyszałem, ludzie, mówię, ja pierdolę, no historyczna audycja, nie? Mówię, unbelievable, nie? To widziałem, że mega ludzi tam zagotowało. I oby się Kuba w końcu też pojawił, żeby tam dał znać, jak tam żyje. No i żeby rozpierdolił tą monucę i tyle, nie? Ja mu pomogę wtedy. Z płaską ziemią to nawet nie ma co gadać, bo wiem, że tak nie jest. Chociaż było to przekonujące. Szabel potrafi faktycznie, to jest dobry mówca. Bo nie mogę mu tego odmówić, tak, że jest dobrą mówcą.
0: Jest przekonywujący, nie? Bo on zna dobrze historię, ale też obraca się w tej sferze tej historii takiej no alternatywnej, szulskiej mocno i on to miesza ze sobą, więc to wszystko tworzy taką całość, no, że on jest bardzo wygadany. Więc no...
1: A umie pogadać.
0: Tak.
1: Ale faktycznie to jest tak, jak ty mówisz u niego na streamach. On to, kurwa, pójdzie spać, albo coś gdzieś wpierdolić, albo się wysrać na 2 godziny. Jego nie ma, oni tam pierdolą, ale ludzie, słuchajcie, posłuchajcie sobie jego audycji, tak na cześć, bo ja wiem, że to tylko chyba tylko ty, krawiec, to zrobisz, tak normalnie tam sobie posłuchasz. Ja pierdzielę, ale to jest taka beka, jak oni się między sobą kłócą i nagle mówią, wiecie co, powinniśmy się nagle jednoczyć, bo te środowiska to tam mają przewagę nad nami, no nie? A za chwilę znowu tam za chwilę się kłócą. I mówię, ja pierdzielę, ludzie, przecież to do chłopaków z baraków pasuje, no nie?
0: Ale bo to
1: jest unbelievable.
0: To wynika z tego, że to środowisko jest bardzo takie rozwarstwione i na przykład było bardzo dużo komentarzy pod audycją tam na restreamie u Szabla, że o, w końcu jakaś normalna rozmowa, jak ludzie gadają, fajnie, git, tak trzymać, ale też sporo komentarzy takich, że o, tu krawiec, błazen, gówno wie, TVN-u się naoglądał. I to jest takie środowisko rozdwojone. Jedni będą tam kręcili dramy, tam awanturowali się, pijani zadzwonią, a drudzy są całkiem spoko i jakby
1: spoko,
0: chcą, chcą rozmawiać, chcą jakieś polemiki, odpowiada im pozytywna jakaś atmosfera, nie kręcą ich tak bardzo te różne tam syfy, nie? I taplanie się w gównie. Ale w Nocnym Radio też trochę jest gówna i trochę takie pato, no też się zdarzało. To nie, teraz no może jest, trochę mniej, no. Teraz może trochę mniej, ale, ale bywały tutaj ostre awantury, więc tak naprawdę nie ma co oceniać tutaj jakoś, wiesz.
1: Nie, no to jest, no wiesz, no przecież 5 zł. Słyszę, nie, słucham sobie na statku, no to kurwa nie raz... Kiedy słyszę tam, co się rozpierdala, no to gruba patologia, jak bym powiedział, ale to taka, jak już przeleci te 5 godzin audycji, jak ja 5 tam 4, no nie, no to jak już się zaczyna ta godzina 3, 4 w nocy, no to już tam się zaczyna, już tam może już grube tematy, nie, ale generalnie u nas, je, tak mi się wydaje, że chyba jestem częścią tego radia, że to tak jest trochę stonowane, wiesz, że jednak ludzie potrafią się tak jakoś opamiętać, kurwa, do pewnej godziny, nie? Tak. A jak już jest później, jak już jest ten piątek, jak już tam przyleci właśnie ta sobota, jest trzecia w nocy, no to już tam sobie jadą tam, kurde, a nie chcę pojadam. Ty nawet, tak mi się wydaje, że ty tak nawet lubisz, kurczę. Niech sobie tam się powyżywają, kurwa, na antenie i chuj tam. I dla mnie to uważam, że to jest okej. Okay. A zresztą tak mi się wydaje, że ty też tego oczekiwałeś w ogóle.
0: Słuchajcie, tak dla mnie ten stream z Szablem był nawet za grzeczny, bo tamci sobie wzięli nagle za punkt honoru tu pokazać, jacy są kulturalni, i to się zrobiła rozmowa taka, przepraszam, że przerwę, ale chciałbym zauważyć, ośmielę się zauważyć, i tak, nagle tak, było. I nagle wiesz, takie bon vivant, on się zrobiło, nie? Tak chcieli pokazać. Nie,
1: ja to umieram ze śmiechu wtedy, kurwa, mówię, największą nucę. I tak pierdolą w ogóle takie głupoty, że się w pale nie mieści, że w ogóle z logiką nie mieści, no przynajmniej dla mnie, no nie, bo ja to badam, kurwa, cały czas i jestem z tego nawet rozliczany kompletnie przez inne państwa, więc muszę pokazywać dowody, kurwa, jak liczę tam zniesienie księżyca, no nie, i tym podobne, a oni pierdolą ci, kurwa, o płaskiej ziemi. Okej, ja rozumiem to, jeżeli ktoś nie ma styczności, zobaczę sobie parę filmików, posłucha takiego Szabla albo kogoś innego, to może mieć takie przekonanie. Ja to jak najbardziej szanuję. Okej, dobra, nie ma problemu, ale chłopaki, no XXI wiek mamy, no kurwa. No to jest do wyliczenia, to nie jest jakaś wiedza tajemna strasznie, to tam nie ma całek. Naprawdę, tam nie bójcie się, tam nie ma jakichś wiadomo wzorów. Całki są już dawno wyprowadzone na to i jest pewna stała. Taki jeden słuchacz, który powiedział, że jedyną stałą jest zmienna. Właśnie nie. Właśnie by się zdziwił, że nie. Bo na to są kupę dowodów, na przykład w chemii. To mój brat też jest inżynierem. Też udowodnił mi to nieraz. W fizyce profesor udowodnił później. Ja to stosuję właśnie, to przyciąganie ziemskie, te 9,8 metrów na sekundę, no do 10 się zaokrąga, no nie? Ale bez tych stałych naprawdę nic nie działa. Później, kurwa, nie da się nic zrobić. Ludzie, nawet paliwo wam nie ścieknie do baku auta. Poważnie mówię. To nie są rzeczy z dupy wzięte, że ta krzywizna tak działa. To nawet o to chodzi. Nawet ta siła przyciągania ziemskiego dlatego jest tak wyznaczona. I dlatego jest wyliczona, bo się udało określić kształt Ziemi. Tylko dlatego, kurwa. I sobie wbijcie do tych zakutych głów, że to jest po prostu... Możecie się nie zgadzać, ale to naprawdę, kurwa, działa. No bez tego nic by nie działało.
0: A Piotr jest marynarzem, prawda? No to wiesz, no to marynarz wie, co mówi.
1: Oficerem jestem na statku i wierzcie mi, że to wyliczanie z gwiazd. Słuchajcie, patrzę teraz, jestem sobie, piję piwko, palę papierosa i wierzcie mi, że jak wezmę sekstant na statku, bez piwka i bez papierosa, na całe szczęście, bo już nie mogę wtedy, ale za 2 tygodnie będę musiał, biorę sekstant i mierzę wysokość księżyca i muszę, kurwa, określić to wzniesienie, nie? I muszę określić swoją pozycję. To jest raz na dobę wymagane. I to nie jest sprawdzane tylko przez polskie służby. To jest tak, ja pływam w Kopenhadze u Duńczyków. kurwa, u Szwedów, w Kattegat, u Norwegów to samo sprawdzają. I wierzcie mi, że te wzory to są totalnie proste wzory. Krawiec ciebie bym tego nauczył. Naprawdę.
0: Oj, chyba nie.
1: Nie, to nie jest trudne. To tylko jest trudne, kurwa, jak jesteś na studiach. Jak później idziesz na statek, to zobaczysz, jak to. To jest 5 minut. Nie ma na to czasu, kurwa. Nawet.
0: Może jakbyśmy razem pół litra obalili, to może byś nauczył wtedy.
1: Nie, nie, nie. To jest chłopie. Tu nie ma całek. Tu jest plus i minus. Tu jest nic więcej. Całki są już dawno wyprowadzone, tylko po to ta krzywizna jest zrobiona. Właśnie dlatego nawet to się robi na krzywiźnie, bo jest to kula, kurwa, cały czas, żeby określić to później po prostu przez metodę trójkątów, kurwa.
0: Też z tego, co wiem, to...
1: Trójkątów, że no. Sobie dzielisz, wiesz co, taki łuk prosty, no nie, i sobie tam dzielisz poprzez małe trójkąty i sobie tam zliczasz te wszystkie trójkąty i ci wychodzi pole powierzchni. I dlatego to, kurwa, to działa. Jakby nie była to krzywizna, to nie ma chuja, kurwa, to by to nie działało. Żaden wzór nie zadziała. Nie zadziała ci nic. Nie zadziała ci, kurwa, chłopie, przyciąganie. Nie zadziała ci do chuja nawet to, co widzisz. Przecież, kurwa,
0: no to tak,
1: trzeba trochę poczytać. Tak, uważam.
0: Ta krzywizna, ona rzutuje na wiele rzeczy. Z tego, co czytałem, to w ogóle mapy, które oglądamy, już płaskie, to one są niedokładne. Te kontynenty tak naprawdę powinny mieć trochę inne rozmiary. To jest takie...
1: Tak.
0: I to wynika właśnie z tego, że ciężko jest rzucić na płaszczyznę coś, co jest na kuli po prostu. Sam o tym dobrze wiem, bo jestem grafikiem 3D. No jestem grafikiem 3D i często mam takie zadanie, powiedzmy, żeby rzucić na płaszczyznę teksturę zbroi jakieś, nie? No to ja muszę tam ciąć po kawałku, rzutować to po kawałku, nie? To nie da się tak z automatu i tak prosto i tak dokładnie zrobić, że pach i to, co było na kuli, rzutujemy na płaszczyznę. I nawet różni tacy... Nawigatorzy, specjaliści od radarów muszą zawsze brać tą poprawkę właśnie, że...
1: Słuchajcie, my mamy takie coś jak bóg jest 84, to jest elipsoide odniesienie, a ta elipsoida, jak sama mówi nazwa, jest kurwa kulą. Ale przyjmujemy kształt niedoskonały, dlatego my się odnajdujemy kompletnie na tym zasranym morzu. Wierzcie mi lub nie, ale ta krzywizna jest. Jak jestem na przykład półwyspie Kattegat, wpływam do Bałtyku, no to słońce zachodzi. Ja tego horyzontu nie widzę. I tylko radar mi wskazuje. I tylko włącznie mapa elektroniczna, która była gdzieś tam, ktoś przez leciał helikopterem, pierdolił zdjęcia, rzucił to na tą siatkę taką wirtualną, komputerową. Całe szczęście, że ta technologia jest. I daj Boże, kurwa, żeby to było jeszcze bardziej rozwijane. Dał mi taką możliwość, że ja nie muszę tego liczyć na piechotę, ludzie. Kurwa, weźcie, liczcie całkę co kurwa kilometr. Całki z całki. To jest nie da się tego zrobić tak szybko. Choćbym znał, miałem to na studiach, ale kurwa dzisiaj nie pamiętam. I przyznaję się, studia gówno uczą. Faktycznie nie. Ale ludzie, pod to mamy te narzędzia, żebyśmy rozumieć, jak one działają. Ale nie, że przyjdzie mi typ i będzie pierdolił o ziemi komórkowej. No kurwa.
2: Ale czekaj, mogę tutaj szkoda, że nie było tego trochę obronić? Tak, na przykład.
0: No dawaj,
1: nie,
0: dawaj,
1: nie,
0: dawaj.
1: To ja, dobra, ja nie obrażam kabla, przepraszam.
2: Że ty korzystasz z GPS-a, tak? A powiedz mi, jak podróżowali Hiszpanie, czyli tak zwani korsarze, piraci, gdzie operowali chyba tylko mapą, kompasem i gwiazdami, więc trochę żeś tak zdrowy argument podał, sorry, że tak ci powiem.
1: Jak oni to robili? Już ci powiem.
2: No nie mieli wtedy GPS-u całe.
1: Już ci powiem. Pływali cały rok, nie wiedzieli gdzie są, dlatego kurwa jest historia właśnie z Magellanem, że on nie odkrył Ameryki Południowej, tylko gdzieś tam wpierdolił. Nie pamiętam już dzisiaj, bo też wypity jestem, ale jest taka historia. I tak było z Wikingami na przykład. Oni mieli przepłynąć, kurwa, gdzieś tam na Finlandię, czy coś tam,
2: a potem płynęli
1: do Ameryki. No, nie mordo, takie są fakty, kurwa. Ludzie nie znali matematyki i tyle. Dzisiaj jest to przeliczalne, wszystko jest przeliczalne. Sorry.
2: Tak, oraz w którym wieku żył? Czekaj. Tak, oraz to była starożytność według oficjalnej chronologii, więc trochę... Też, ja będę punktował to, co mi się nie zgadza i w jednej i w drugiej stronie. Przepraszam cię, że za atak, nie? Ale odpowiedz mi na pytanie. Nie? Matematykę mamy, znamy i astrologię już od starożytności. Chyba
1: ale
2: od Grecji,
1: to nie było takiej matematyki. Kolego, no nie da się, kurwa. No przecież tego Fenicjanie nie wymyślili, kurde, nie? Mogli zaczynać badania nad tym, ale tego nie było. To jest wiedza...
2: Ale czekaj, powiem, zamiast kompasu i mapy, to ty mówisz, że mi do podróżowania statkiem i do płynięcia do Ameryki potrzebne mi są jakieś całki, bo mi się wydaje tylko ustawić azymut i się go trzymać, nie?
1: Nie. Są. Bo te urządzenia, które ja wykorzystuję, właśnie ten GPS, ten EGDIS, ta mapa elektroniczna, te całe zliczenie drogi, nawet ten LOG, czyli to urządzenie, które ci mierzy prędkość wody po dnie, a po morzu to już w ogóle inaczej, po wodzie, to są inne rzeczy. To wszystko,
2: ale to powoduje, że ty jesteś w dokładności co do metra, a kiedyś tam w średniowieczu oni się tam jebli, no, nie przypłynął nie na to wybrzeże, co planował, ale 5 kilometrów z boku, ale kierunek...
1: No nie 5 kilometrów z boku, ja nie wiem, ile oni, wiesz, przepłynęli. Ja, moim zdaniem, nawet taka podróż mogła trwać dwa tygodnie.
2: Twoje całki po prostu dłużej. Powodują to, że ty jesteś dokładny co do metra w tym, gdzie jesteś, tak? I tylko tyle jest różnica.
1: Dobrze, do centymetra nawet, bo jak...
2: No tak, a w średniowieczu może to nie było dokładne tak na parę kilometrów, powiedzmy.
1: Tak. Jak się parkuje statkiem, to się, kurwa, parkuje co do centymetra. Wierz mi, naprawdę jest tak dobrze pozycja wyliczona. I ten kształt ziemi musi być.
2: Ale nie, zrzucam ci tylko twój cytat, że ty uważasz, że oni tam nie wiedzieli, gdzie płyną. A generalnie wiedzieli, może nie było to tak dokładne jak ty.
1: Nie, oni mieli jakiś cel, że tam... Nie, moim zdaniem oni mieli coś takiego, że oni mieli jakiś tam cel, żeby gdzieś tam dopłynąć, ale no po prostu, kurwa, jednym się udało, innym się nie udało. No,
2: ale popatrz, przecież bawełna, czy z Chin, czekaj, jedwab, to on płynął chyba już od czasów greckich, więc jednak żeglarze mieli swoje średniowieczne sposoby.
1: Ale ile oni płynęli? Oni nie płynęli, kurwa, 2 miesiące, tylko jakieś 2-3 lata, nie?
0: Marynarze się patrzyli na gwiazdy, obserwowali, że jak się na północ tam przenoszą, to się galaktyki im zmieniają. Wikingowie mieli kamień słoneczny, który im wskazywał, gdzie słońce jest. No różne mieli metody też, nie? No.
1: Ale to nie były metody takie doskonałe, jak dzisiaj mamy.
2: Ale oni mówię, to nie było dokładne, ale nie to, co powiedziałeś, że oni byli debilami, nie wiedzieli, w którą stronę płyną, wiesz, bo to trochę obraziło się.
1: Nie, ja nie powiedziałem, że oni są debilami. Ja powiedziałem, że
2: ale
1: debilami
2: powiedziałeś
1: są,
2: na przykład matematykę, sorry, że się przypytałam, ale że w średniowieczu nie znali matematykę, a Pitagoras pochodził, jednak cię zaorałem tym argumentem, że matematyka w Grecji i w starożytności była chyba na wysokim poziomie. Dziękuję. Przepraszam,
1: że nie było właśnie, bo w wieku Pitagorasa tylko Pitagoras to rozumiał. Halo.
2: No, ale było też słabo,
1: że nagle wszyscy kurwa pojęli. Nie, kolego. Ty myślisz, że jak Pitagoras sobie pierdolnął wzór, to wszyscy go rozumieli? Wręcz przeciwnie.
2: Co na to no właśnie, ale skąd możemy to wiedzieć? Czy on był jedynym mądrym? A wszyscy to byli debile. Mówię, no. Może nie było, wiesz, elektroniki, może to było, wiesz, tak nie, jak to nie, jest wskazywane.
1: Przepraszam cię, Erkat, ale to nie jest to, że ja nie nazwałem ciebie ani debilem, ani kurwa Gabrysia.
2: Ja cię specjalnie atakuję dla kontentu, dla widzów.
1: Ja wiem, dobrze, pod chuj. Bardzo ładnie. Dlatego ci tłumaczę. Niech sobie wierzą w to, co chcą. Dla mnie jest to dziwne, to trzeba wziąć i trochę więcej poczytać, nie? I ja nie powiedziałem, że to tak wygląda. Tylko ja mówię, w tych czasach dobrze już zaatakowałeś, co Pitagoras sobie wymyślił. Kurwa wzór. To na
2: ale mnie zastanawiam, jak on na to wpadł i na chuj mu to było potrzebne, że coś takiego wymyślił, bo to...
1: Ja nie wiem, no słuchaj, no o tym, o Newtonie się mówi, że mu jabłko spadło na dół.
2: Dobry przykład wymyślałeś, nie?
0: No, to ponoć taka legenda trochę z tym jabłkiem.
1: Że... No legenda, nie legenda, no ale no tak to się utrzymuje. No to słuchajcie, najwięcej wynalazków bierze się przez przypadki i to ci powie też potrzeba.
2: No legenda, może być metaforą. Sorry, że przerwałem ci. Mów dalej, przepraszam.
1: Może być,
2: jestem chamem
1: może
2: dzisiaj.
1: Może być tak samo jak Biblia i tak samo jak wiele innych rzeczy. Ale słuchajcie, ja w to nie wierzę, że to każdy, kurwa, brał i od razu jak Pitagoras jebnął wzór, czy jak Newton sobie pierdolnął, czy jak cholera jasna jakiś inny myślicie, no to za chwilę to była prawda. Nie.
2: Ale czekaj, mogę podmyć trochę na szale szabla? Jedna myśl. Powiedz mi, kurwa, zapomniałem. Czekaj, jak to jest, jeżeli w starożytności... Coś, jeżeli oni znali matematykę, gwiazdy, tak? Bo to jest udowodnione, że starożytni znali się na ruchach gwiazd, skąd mieli tą wiedzę. Powiedz mi, dlaczego w XIV czy XV wieku Kopernik nagle zmienił to, co starożytni myśleli, bo wcześniej Ziemia była płaska, a dopiero od paru wieków, powiedzmy oficjalnie.
1: Kopernik się utknął na... Jeżeli znasz historię, to Kopernik, kurwa, nie dotarł do Ameryki. Zrobi to Ferdynand Magellan.
2: Ale to ten po śmierci udowodnił, że, bo wszyscy myśleli przed Kopernikiem, że Ziemia jest płaska, to mi chodzi.
0: Ta wiedza została zapomniana po prostu o kulistości Ziemi.
1: O sobie tam...
2: Przepraszam, że ci przerywam. Wybacz mi.
0: Artur, już mnie zaczynasz tym przepraszaniem denerwować. Ty każde zdanie zaczynasz od przepraszam, że żyję. No.
1: Jedziemy, a nie, jak u Gabrysia. Jedziemy, kurwa, z tematem, to już ci powiem. Nie,
2: to oglądalność
1: zrobić. Nie, tak, kurwa, bo ja ci powiem wprost. On, jemu ten tytuł został nadany, chuj wie skąd, kurwa, no bo taka była potrzeba polityczna, po prostu nic więcej. Wjebali go gdzieś, on sam nawet nie wiedział, gdzie płynie, kurwa, pomimo, że miał ten sekstant, pomimo, że już była taka teoria, ale ona nie była doskonała, bo oni wtedy wszyscy wierzyli, że Ziemia jest kulą, a nie geoidą. Oni nie brali pomiędzy wypustkami walcowymi. Jezus, ja wam tego nie wytłumaczę. Muszę.
2: A co jak Ziemia jest jajem na przykład, a nie kulą?
1: No nie to, jest jajem.
2: To by się zgadzało z kwestią kulistości i płaskości, tak?
1: To nie może być, kurwa, bo ja to, powiem ci szczerze, testowałem, też myślałem inaczej.
2: Taka asteroida, rozumiesz? Nie idealna kula, tylko no nie. Takie jajko.
1: No mordo, nie będzie tak, bo kurwa... Musisz mieć jakąś krzywiznę płaską, przynajmniej.
2: Ale czekaj, może NASA właśnie to ukrywa, że Ziemia nie jest idealnie okrągła, jak przedstawiają.
1: Ona tego nie
2: tylko, że jest jajem.
0: Nikt rozumiem? Nie mówi, że Ziemia jest idealnie okrągła. Ziemia...
1: Ja nie wiem, czego ciebie... Słuchaj, krawiec, daj mi skończyć. Ja nie wiem, czego ciebie uczyli, mordo, kurwa, podstawówce, ale mnie uczyli na studiach, że Ziemia nie jest... kurwa, kulą idealnie płaską, jest geoidą, ma wypustki, ma kurwa...
2: A, to wy uczyli, że jest okrągła, no. No, i NASA tam to pokazuje.
0: Nie!
1: Krzywizna jest wyliczona i to nie jest z dupy wiedza, bo to jest normalnie, kurwa, w każdy... Wejdź sobie nawet, geoida...
2: Ale przyznaj się, że NASA kłamie, pokazując idealną kulę...
0: Nie pokazuje, nikt nie kłamie, nikt tak nie twierdzi. Zawsze nas uczono, że Ziemia jest lekko spłaszczona, że jest taką właśnie elipsoidą, no.
2: Ale ja mam teorię spiskową i dlatego NASA jakby się nie może z tego wycofać, bo może oni zacierają takie głupie kłamstwo, że to nie jest idealnie okrągłe, tylko wygląda trochę jak spłaszczone.
0: Jezu, to coś tu się pogubiliśmy.
1: Erkad, moim zdaniem po prostu NASA robi tak, że ona zbiera tych jajogłowych, oni myślą, że wszyscy ludzie są na jednym poziomie wiedzy, kurwa, i wam pierdolą o tym, a wy nie jesteście po prostu na tym samym poziomie wiedzy i kurwa pierdolicie te głupoty po nich, a później, o Jezus Maria, ja to inaczej widziałem, bo jak byłem w samolocie, to w ogóle inaczej. Nie, w samolocie jest to samo. Jest ta sama nawigacja, od razu ci powiem. Tak samo jest...
2: Argument z flamastrem na oknie to był zdumiony.
1: Ale słuchaj, Nie, nie, powiem ci wprost. Jest wzór na loksodromy i ortodromy. Loksodroma, loksodromiczna droga, to jest najkrótsza droga pomiędzy łukiem. No to powiedz mi, dlaczego kurwa samoloty tak szybko zapierdalają, albo te statki, jeżeli nie ma tej loksodromy? Jak nie ma krzywizny ziemi...
2: A mogę ci argument od Szabla podać, który jest jednak niewyjaśniony przez okrągłoziemców, bo to można na fly radar udowodnić, że w pewnym momencie po prostu nie ma, jakby samoloty zawracają i to jest jakoś tam oficjalnie tłumaczone, że tam muszą tankować, ble, ble, ble. Screena, no fly radar, mogę ci to wrzucić. No to nie,
0: dobra. Ja już tego screena znam.
2: Zobacz, jest taki pionowy pas ziemi, gdzie tam jest jeden czy dwa samoloty i nagle, wiesz, one mogłyby tam latać, wiesz, i to jest argument za Szabla, że to jest nielogiczne. Właśnie, ale dlaczego nie mogą, jak to jest jakiś, nie wiem, trójkąt medbusz?
1: Nie, może nie mogą. Mi to, może są takie właśnie warunki.
2: Bo teraz słuchaj, dla Szabla
1: byłem na morzu i wiem, co to jest sztorm, a może jest tak przejebane, że faktycznie tam się nie da latać. A
2: Jezu, to jest żywioł, to prawda. Chuj, szacun. Pływasz na tych dużych statkach?
1: Są wiry powietrzne przecież. Nie słyszałeś o czymś takim? Jak wiry powietrzne?
2: Nie, ja miałem propozycję pracy na statku, ale to jest stary, kurde, ja bym się tam zżygał od tego kołysania. To ci,
1: co by się zżygał?
0: Wiecie co, nie wiem, ja tutaj może jak chłopek roztropek trochę, ale mi się wydaje, że w powietrzu też są pewne wyznaczone trasy, i one są bardzo mocno kontrolowane, trzeba bardzo mocno kontrolować ten ruch lotniczy, więc to nie jest tak, że każdy se może latać gdzie chce, jak chce i tak dalej, nie? Więc
1: Słuchaj, powiem ci tak, mam punkt medyczny na statku, gdzie tylko helikopter może przylecieć i on nie przyleci ci z każdej strony, a on tylko musi, kurwa, z jednego punktu przylecieć i ma wyznaczoną trasę na mapie. Więc powiedz mi, dlaczego to tak jest zrobione? A dlaczego on nie przypłynie z południa, kurwa, gdzie ma krócej? A on musi sąsiad z państwa.
0: Bo jakby się tak wszyscy latali jak chcą, to by się zderzały ze sobą samoloty. Jak nikt by nie kontrolował, nie byłoby żadnych wyjść.
2: Mogę podać kolejny argument Szabla, który chciałem, żebyście mi wytłumaczyli.
1: A może są takie prądy powietrzne, które się właśnie zbyt unoszą w górę. I te samoloty, kurwa, te helikoptery, co latają, na przykład te skrzydła nie dadzą rady, kurwa, utrzymać tego.
2: Dobra, okej, to się z tobą zgodzę, tak? Ale
1: no to co
2: mi
1: pierdolicie, kurwa, za głupoty? No chłopaki,
2: argument
0: ja pierdolę, bo się nie znam, bo się tym nie interesuję w ogóle.
2: Ale dobra, no to się
1: interesujcie, a później dywagujcie na tematy szurskie. Ja rozumiem, że ktoś ma... faktycznie mnie to też dziwi. Są cztery piramidy w Gizie, które są równo ustawione. Do dzisiaj mi to dziwi. Jestem jako badacz, mnie to strasznie...
2: I myślisz, że oni byli tacy głupi i że tam przekąta czegoś że... nie wskazuje dokładnie tak. Liczby.
1: Nie dziwię się, że właśnie Szabel właśnie później was wpierdala w tę drogę. Ja też na to nie mam odpowiedzi. Ja sam tego nie wiem.
2: No, budowniczowie piramid w Gizie to byli geniusze tak. I nie powiedz tak, mi, że w średniowieczu ja nie znali matematyki. Bo uznajesz ich jako głupków, tak? A jednak artefakty mówią
0: Erkat,
2: o czymś innym. Jak mi dacie powiedzieć coś o Antarktydzie, to dacie znać.
0: Erkat, ale popatrz sobie na, wiesz, na kościoły, na katedry i to tak naprawdę, jak się przejrzysz, to zobaczysz, że to jest wyższy poziom niż te piramidy z kamienia. Oni byli świetnymi kamieniarzami, byli. Ludzie tutaj tak, trochę mitologizują i... słuchaj, jak będziemy mówili jednocześnie, to... To pierdolę.
2: Że jest ten sam styl budowniczy, nie? Na całej kuli ziemskiej, jeśli chodzi o kościoły. No nie, bo w Afryce można znaleźć właśnie to samo, co
1: Arkad,
2: w Europie.
1: Erkat, będziesz zagłuszył teraz Krawca, naszego kochanego prowadzącego. Ja bym poprosił...
2: Nie, przepraszam.
0: Nie, spoko, i tak już kończymy. Ludzie sobie już tak idą, więc...
1: A już spierdalają. To ja ci teraz powiem, Erkat, jak to wygląda.
3: Ahoj.
1: Proszę tutaj Krawiec... Ahoj! Cześć, dziewczyno.
0: A kto to się do nas przyłączył?
1: Nie wiem, ale bardzo fajny.
0: O, to poznaję, tak, już wiem kto.
1: Kto to?
3: Może coś od dupcy.
2: O Jezu,
1: zrobiona jesteś dziewczyną grubo,
2: myślałem,
1: nie?
2: Że jesteś trzeźwa, Stacy. Dobra, to możecie ją wyrzucić, bo się śmieje. Ja chciałem tylko argument za taktyką
1: nie,
2: podać.
1: Nie, dobrze, dobrze jest. Cicho tam.
2: Albo dobra, okej, okay, dobra.
1: Dobrze jest.
0: Dobra, będę miły i uprzejmy. Witaj, Gugu. Serdecznie cię witam na antenie Nocnego Radia. Z czym dzwonisz?
1: No,
2: to zanim ja ona się zastanowi,
0: to myślę była właśnie odpowiedź właśnie.
2: No pewnie przysponię, tak. Argument szabla, dlaczego papież i przywódcy świata jeżdżą na Antarktydę i dlaczego tam jest wojsko?
1: To wy macie sama tak.
2: Dbać o moje bezpieczeństwo, żebym nie zamarł, sorry. A bo na pustyni ostateczny... jest wojsko?
1: Ale to jest kto wam pytanie. Potwierdził, że tam papież był na te. Ej. Jest jakiś dowód faktycznie, że tam papież był? Na tej Antarktydzie. Kurwa, aż na tej Antarktydzie.
2: Tak, można to znaleźć w źródłach internetowych, że oni się tam spotkali. Zresztą to było głośne i tam spotkali się przywódcy państw. I dlaczego w takim miejscu? Ja wiem, że może chcieli pingwiny pooglądać.
0: Dobra, panowie, jako że zupełnie nie potraficie rozmawiać, cały czas mówicie jednocześnie, to ja już wam dziękuję. Nie chcę mi się w ten sposób gadać.
2: Dziękujemy ci, Krawiec.
0: Trzymaj się, dziękuję.
1: Się, dobra, trzymaj się,
0: na początku było spoko, a teraz już się popsuło. Nara, hej. Ponownie się dodzwoniła Gugu, którą zrzuciłem, bo nie sądzę, żeby coś miała w ogóle cokolwiek do powiedzenia. Bo już słuchałem ciebie, Gugu, na antenie. Dzwonisz pijana, jak awanturujesz się, jakieś rzeczy wyciągasz. Chcesz z nami o czym pogadać w ogóle?
3: A jaki jest temat?
0: A jaki jest temat? No to do widzenia, dziękuję bardzo. Temat jest taki, żeby nie odbierać pijaków na antenie, bo pijak dzwoni, bo się nudzi na przykład, bo nie ma co robić, no... Więc nara, marynara. Od razu chyba zbanuję, bo nie chcę, żeby mi się tutaj zalęgło coś w radio. Gdzie to jest? To Google. Jaki jest temat? Twoja stara i twój stary. I wyciąganie brudów. Kto z kim ma dziecko i kto komu... Kto coś tam ma sprawę z kim. No, dajcie spokój. Gugu. Nie mogę znaleźć. A tacy ludzie, to wiecie, oni są nachalni, będą się zaraz znowu tutaj łączyć. Będzie znowu, ale co do mnie masz? Co do mnie masz? W ogóle będzie jakaś taka rozmowa w tym stylu, nie? No, dzięki. To ja tutaj podziękuję. No nie mogę za bardzo zbanować. A ty, Artur, za dołączenie to masz u mnie krechę, naprawdę. Jak chcesz robić pato streama, to naprawdę się pomyliłeś grubo. Dołączasz ludzi, o których doskonale wiesz, że nic nie powiedzą. Tu, wiesz, dzwonią, żeby po prostu coś pobełkotać sobie. No i spokój, chłopie.

Jest taki prosty eksperyment. Gdyby Ziemia była płaska, to powiedzmy wspinacie się na jakąś górę i właściwie widoczność nie polepsza się zbytnio. Dalej macie takie samo mniej więcej pole widzenia, nie? A to właśnie, że się wspinamy na jakiś szczyt, na wzgórze i nagle dużo więcej widzimy dalej, to pokazuje właśnie okrągłość Ziemi, nie? To, że statek nagle znika i wynurza się nagle, nie? No to zróbcie sobie eksperyment, weźcie sobie mrówkę na pomarańczy, posadźcie i obserwujcie z określonego kąta. Mrówka nagle zniknie, nie? I tak dalej, i tak dalej. To takie proste eksperymenty też mogą dowodzić kulistości Ziemi. Więc ja zostanę okrągłoziemcą jednak. Mimo wszystko. Panie Copacabana, nie obrażaj pan, dobre? Bo się pożegnamy. Proszę tu nie wyzywać ludzi, którzy dzwonią, sensownie całkiem mówią, a tutaj jakieś wyzywanie. Staramy się tutaj nie wyzywać jeden drugiego. Jeśli już, to można coś tutaj sobie polemizować, a nie...

0: Pamiętajcie, że najgorsze pytanie, jakie możecie zadać, dzwoniąc do takiego medium, które no, ludzie się dziwili, że radio. Właśnie mamy formułę radiową. Ktoś dzwoni, wita się, mówi cześć na początku, a nie o ja kurwa, chcę, co kurwa. Nie, na początku dzień dobry, cześć, witam. A pytanie, najgorsze pytanie, jakie możecie zadać, to
1: a jaki jest temat? Bo ja się nudzę, jaki temat?
0: Bo ja się na wszystkim znam, nie? To jest najgorsze, co możecie zrobić, nie? Nawet się śmiejemy z tego. Dzwonisz, to zakładamy, że słuchasz audycji, wiesz, o czym gadamy, masz coś do powiedzenia. Nie, czym nie słychać, to już nie jest takie złe, właśnie. Czym nie słychać, to już nie jest takie złe, bo ktoś ma prawo się zapytać, czy jest dobre połączenie, czy ma dobrze mikrofon, nie? No, czym nie słychać? Okej, ale a jaki temacik dzisiaj? O czym se pogadamy? No, to ktoś się nudzi, nie ma co robić i to jest taki trochę brak szacunku dla anteny, dla słuchaczy, no. Także nie pytać się, jaki temat. Dobra, będę się ewakuował, będę się katapultował powoli. Donejcików jak na lekarstwo, tyle co Kotkiewicz napłakał, no, więc idę sobie. Dobra, no to tymczasem, borem lasem, dziękuję za słuchanie, fajne telefony, w ogóle miło dzisiaj było, trochę wspomnień. I do następnego razu. Nie wiem, kiedy się zjawię, muszę trochę pieniędzy zarobić, także może mnie nie będzie z miesiąc. Trzymajcie się, na razie.

Dzień dobry, mamy czwartek 20 maja, godzina 21, a to znaczy, że słuchacie Luźny Gatek. Ja się nazywam Kotek Mruczek, dzisiejszą audycję realizuje Bonifacy Zapiecek, a wydaje Ada Śmiałczyński. Tak, także dzisiaj się spotykamy w ten piękny wieczór. Tutaj słyszałem, że krawiec był przed chwilą, ale wpadłem tylko na sam koniec. Coś tam o jakichś dziwnych dramach, cudach na kiju, nie wiem nawet o co chodzi. Jakieś kurde, jakieś dziwne nazwiska, naprawdę jestem za stary na rynku celebrytów. Ale ponieważ tak, bo dzisiaj taka luźniejsza audycja, ponieważ dawno nie było, ale właśnie chciałbym się trochę wytłumaczyć na sam początek z tych swoich pierwszych słów, że są rzeczy, których boję się bardziej niż śmierci. Kto mnie zna, ten zapewne już bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że w tej pięknej relacji ze śmiercią to ona powinna się bać mnie, więc praktycznie wszystkiego boję się bardziej niż śmierci. Ale jednego, czego się boję w szczególności, to zostanie dziadem technologicznym. I w dzisiejszej audycji, a przynajmniej w jej pierwszej części, bo tutaj ja trochę mam słabo przygotowane tematy i inne różne dziwne rzeczy, ale to za chwilkę wam wyjaśnię, dlaczego i skąd się to wszystko wzięło. No właśnie, będzie o Wielkim Siurze. Będzie o Wielkim Siurze, czyli historia aktualizacji mojego komputera w ostatnim czasie. Ze względu na to, że pół roku temu wyszedł nowy system operacyjny MacOS Big Sur, czyli po polsku Wielki Siur. Także to w ogóle zauważyliście przy tym na miniaturce przy tym bakłażanie, jak to logo Luźnych Gatek wygląda na takie małe, maleńkie, malutkie i w ogóle. No to kurde, jednak kolor też ten zmienia kwestię rozmiaru. No właśnie, wyszła aktualizacja pół roku temu. No oczywiście teoretycznie można by się było spodziewać, że jako osoba techniczna powinienem natychmiast się na nią rzucić, natomiast niestety w ekosystemie Apple wygląda to odrobinkę inaczej, dlatego że takie aktualizacje, mimo że bardzo często można odnieść wrażenie, że z zewnątrz to tylko trochę nowych wodotrysków, zmiana tutaj, nie wiem, czcionki jakiejś, przestawienie pewnych elementów, powiększenie przycisków i innych tam pierdół, to jednak bardzo dużo, bardzo ważnych rzeczy dzieje się zwyczajnie pod spodem tego systemu operacyjnego. I ze względu na to, że korzystam ze specjalistycznego sprzętu, korzystam ze specjalistycznego oprogramowania, no to niestety, jeżeli coś by się tutaj zmieniło, dajmy na to w obsłudze urządzeń USB, czy właśnie jakichś tam portów FireWire, czy jakichś innych pierdolotów, o których nawet nie chce mi się gadać, no to wtedy zaczynam mieć problem. No i oczywiście Radyjko też jest takim zastosowaniem z uwagi na to, że żebyście mogli do mnie zadzwonić na Skype, Nocne Radio oczywiście zapraszam cały czas, tak jak wspomniałem, dzisiaj taka luźniejsza audycja, to zapraszam tym bardziej do wcinania się i rozmowy o naszym wspólnym dziadostwie technologicznym, ale tak, no właśnie, bo prawie zostałem dziadem technologicznym, a powiem nawet bardziej, byłem nim. I Wielki Siur mnie uratował, wyciągnął mnie z tego. A było to tak. W momencie, gdy wychodzi nowy system operacyjny, zmieniają się właśnie mu jakieś takie funkcje będące gdzieś tam hen daleko głębiej, no to pewne rzeczy przestaną zwyczajnie działać. I przykładowo, żeby móc z wami rozmawiać przez Skype'a, czy mieć przechwycony dźwięk z donate'ów, czy mieć tutaj przechwycone tło gdzieś tam skądś, to też nie do końca sobie ustawiam jakąś tam MP3 w tle, tylko mam tak jakby osobną, wirtualną kartę dźwiękową, która, dajmy na to, Skype do niej gada, ta karta dźwiękowa to przechwytuje i dodaje ją jako nowe urządzenie. I to jest takie, powiedzmy, mniej więcej normalna sytuacja. Problem jest taki, że taki dostęp do systemu operacyjnego jest w pewien sposób niebezpieczny. I o ile dawniej w poprzednich wersjach MacOSa czy wcześniej OS X-a to działało w dużo prostszy sposób, w bardzo łatwy sposób można było przechwycić taki dźwięk z dowolnej aplikacji, przekierować ją na przykład do naszego
do naszego OBS-a, z którego dalej będę streamował, no to okej, okay. Tak się robi, jeżeli ktoś ma czyste intencje, tak? Tak samo, powiedzmy, nie wiem, jeżeli ktoś ma dostęp do naszej kamerki internetowej, to nie bez powodu każda kamerka internetowa jest wyposażona w diodę, która jest widoczna z perspektywy osoby widzianej w kadrze. To jest właśnie po to, żeby nikt wam tej kamerki nie włączył bez waszej wiedzy. No i tak też trochę na zasadzie może, no nazwijmy to, pewnego uspokojenia ducha, ale mimo wszystko, na wszelki wypadek, jeżeli mamy bardzo zawirusowany komputer, to jest taka nasza ostatnia deska ratunku. Aczkolwiek widziałem już sytuację, w której na przykład jakiś streamer, znaczy streamer to trochę dużo powiedziane, jakiś ktoś dostał właśnie od widzów kamerkę i jakieś, nie wiem, jakieś dodatkowe fajne oprogramowanie, które zainstalowało fajne rzeczy. No i cały czas się dioda na tej kamerce świeciła. W komórkach nie ma diody, ale akurat dzisiaj mówię o komputerach takich bardziej większych. A szkoda, że nie ma diody, bo powinna być moim zdaniem. No właśnie, więc kolesiowi po prostu wytłumaczono, że ta kamerka, że ten model po prostu tak ma, że jemu się dioda będzie cały czas świeciła, to i koleś to... Ten koleś w to uwierzył, no i wszyscy możecie sobie wyobrazić, jak to dalej się skończyło. Natomiast nie mamy czegoś takiego, nie mamy takiej diodki przy mikrofonie. I powiem wam szczerze, że nie do końca wiem dlaczego. Z uwagi na to, że na podstawie naprawdę niesamowicie małej próbki informacji z naszego mikrofonu możemy dowiedzieć się naprawdę masy rzeczy. Jakiej muzyki słuchamy, jaki film teraz oglądamy, jaki program telewizyjny albo jaką reklamę akurat oglądamy. Naprawdę na podstawie audio możemy zrobić bardzo, bardzo wiele. Nie zdziwię się, że istnieją już technologie wojskowe, które na podstawie kilku takich kilkuset milisekundowych próbek z różnych mikrofonów są w stanie zbudować trójwymiarowy model pomieszczenia. Bo podejrzewam, że technicznie byłoby to całkiem wykonalne, technologicznie trochę mniej. Właśnie, zapomniałem tutaj, słuchajcie, tutaj zachęcam właśnie do pozostania dłużej, ponieważ będzie też dzisiaj o technologii cache. Znaczy technologii cache. Ja wam wszystko wyjaśnię. Ja wam wszystko później wyjaśnię. Anyway. No i dlatego też, że nie ma tej ikonki w mikrofonach, no to kiedyś traktowano tę sprawę po macoszemu. Kiedyś ani producenci komputerów, ani producenci systemów operacyjnych nie zwracali na to uwagi, ale na przykład taką diodkę mamy już w przypadku pada na PlayStation 5. W DualSense, to działa w drugą stronę, w DualSense, jeżeli klikniemy wyłączenie mikrofonu, to wtedy na padzie pojawia się nam diodka, która informuje nas, że mikrofon jest wyłączony. Czyli teoretycznie mamy zwrotną informację, czy ten mikrofon może zbierać dźwięk, czy ten... I przesyła go praktycznie na żywo do konsoli. Z czym, powiedzmy, gra może zrobić coś, co tylko jej się pojawia. Więc to już jest krok w jakąś sensowną przyszłość i jestem całkowicie przekonany, że to jeszcze się będzie pojawiało i te diodki przy mikrofonach zaczną się pojawiać, ale póki co tego nie mamy, więc dostęp do mikrofonów, a nie oszukujmy się, taka wirtualna karta dźwiękowa, która przechwytuje mi dźwięk ze Skype'a, jest właśnie takim swego rodzaju wirtualnym mikrofonem, tak, bo komputer nie wie, czy to jest karta dźwiękowa, wewnętrzna, zewnętrzna, czy to jest mikrofon z kanałem zwrotnym, czy to jest jakieś inne dziadostwo podpięte. Jest sygnał wyjściowy, no to trzeba do tego podejść trochę poważniej. I o ile w poprzedniej iteracji systemu operacyjnego, czyli macOS Catalina, wszystko to mniej więcej działało ładnie, pięknie, że się podpinało pod to tak zwane domyślne urządzenie i było w stanie, i to oprogramowanie, które mam do tworzenia tych wirtualnych interfejsów, był w stanie mniej więcej przezroczyście przechwycić ten dźwięk i przekierować mi go prosto do OBS-a.
No i powiem wam, że oprócz całej reszty oprogramowania, które powiem szczerze dopiero niedawno zostało spatchowane i dostosowane do tego, żeby działać z najnowszym systemem operacyjnym od Apple, no to właśnie ten Sound Siphon, wyszła aktualizacja jakoś w kwietniu, jeżeli mnie pamięć nie myli. O, tutaj Lukacjusz pisze, że w Lenovo jest, pewnie chodzi o diodkę przy mikrofonie. I chwała Lenovo za to, takie rzeczy powinny jak najbardziej mieć, miejsce. No właśnie, więc zostało to spatchowane, no i odpalam tego Sound Siphona. No i pierwsze co, wyskakuje mi okienko, że trzeba zmienić domyślne wyjście na właśnie tam jakieś takie zbiorcze, wirtualne urządzenie Sound Siphona, do którego będą wpadały te dźwięki i dopiero wówczas będą mogły one być przechwycone. A że korzystam z tego narzędzia już kilka lat, no to mówię, na te kurwa będzie przypał. Odpalam tak sobie, tak wiecie, tak w ogóle bezmyślnie, nie? Odpalam sobie tak, jakbym w zasadzie nie zmienił sobie przed chwilą systemu operacyjnego. Odpalam Skype'a, odpalam jakąś rozmowę z tym z Echo 123. No i co? No i gówno nie działa. Coś tam klikam, ale to totalnie bezmyślnie, nawet przez chwilkę się nie zastanawiając. Klikam, szukam, kombinuję, sprawdzam, podglądam. No ni hu hu. I już se myślę, kurde, a może zrobić downgrade? Może cofnąć się do poprzedniej wersji systemu operacyjnego? Ze względu na to, że Wielki Siur jest czymś, co wyszło razem z tym słynnym Apple Silicon, z procesorami M1, które mają inną architekturę. W skrócie, w dużym skrócie, są bardziej nastawione na mobilność i bardziej przypominają procesory, które możecie znaleźć we współczesnych telefonach komórkowych, niż jeżeli byście się ich spodziewali w

Właśnie to był taki już ostateczny i definitywny objaw mojego dziadostwa technologicznego. Naprawdę. I zrobiłem sobie jeszcze wielki, całkowity backup na osobnym dysku, tak żeby w razie czego, jeżeli coś pójdzie nie tak, to żeby móc sobie szybko wrócić do środowiska, które poznałem, w którym wszystko mi działa, w którym wszystko jest ładnie, wszystko jest pięknie, wszystko wiem, gdzie jest położone. No i kurde, nie działa. Ale ponieważ ostatnio mam trochę czasu, to znaczy może nie trochę czasu, tylko taki jakiś, taką jakąś, taki dziwny humor, który pozwala mi... Szukałem czegoś na Google i dziwnym trafem mam reklamy z tym związane na YouTube. Totalna inwigilacja. No żadne zaskoczenie, tym bardziej, że za reklamą po pierwsze YouTube należy do Google, to znaczy są częścią wspólnej rodziny, a po drugie bardzo często sieci reklamowe są całkowicie zewnętrzne i możesz sobie równie dobrze szukać czegoś na Facebooku, a potem ci się to pojawi na YouTubie. To nie jest, nie wiem, jakaś nowość. A Łukaszu, w każdym razie, tak się zastanowiłem, a jak do ciężkiej cholery w zasadzie to ten routing, tak, czyli to przełączanie tych wirtualnych kart dźwiękowych między sobą działa? A właśnie, bo w ogóle trafiłem na jeszcze jeden problem, ponieważ w sytuacji, kiedy korzystam z wbudowanych głośniczków czy słuchawek podpiętych przez kabel jack prosto do komputera, to jest jeszcze pół biedy, bo wtedy jest jakiś domyślny routing z tego urządzenia do przechwytywania, żeby ono później puszczało ten dźwięk dalej i tylko sobie zrobiło kopię po drodze, żeby właśnie móc przechwycić i przekierować do innego programu. Problem w tym, że sam korzystałem z interfejsu audio USB, czyli takiej zewnętrznej karty dźwiękowej, pod którą mam podpięte słuchawki, bo tych słuchawek nie da się do normalnego komputera podłączyć i w sumie szkoda by było nawet. Mówię, no to kaplica, nie? Już nie da się, tak? Jestem w stanie sprawić, żeby to wszystko działało na głośniczkach laptopa. No nie, muszę się cofnąć. Ale nie. Usiadłem i tak się zastanowiłem, jak ja bym to zrobił? Dlaczego w ogóle zdecydowali się na taki karkołomny ruch, żeby wymusić na użytkowniku, żeby właśnie sobie kliknęli, żeby musieli sobie wybrać dodatkowe jakieś urządzenie? No i zacząłem to powoli rozgryzać. No i udało mi się w pewnym momencie dojść do sytuacji, w której dźwięk ze Skype'a był przechwytywany i był przechwytywany całkiem sensownie, trafiał do OBS-a, tylko kurde, miałem problem, ponieważ OBS co prawda puszczał ten dźwięk dalej, ale nie puszczał go do moich słuchawek. Ale to już mały sukces, więc zobaczyłem, że faktycznie ten soft do przekierowywania dźwięków jest mniej więcej sensownie napisany i ma możliwość monitoringu dźwięku, czyli po prostu rzucania tego, co jest odsłuchiwane, na jakieś urządzenie, dajmy na to na słuchawki, i to zadziałało. Ale jeszcze lepiej, okazało się, że również OBS ma funkcję monitorowania, o której nawet nie wiedziałem, bo nigdy czymś takim się nie przejąłem. I tak jak odkąd korzystam z OBS-a do przeróżnych tutaj YouTube'owych zastosowań w związku z nocnym radiem, tak ile razy to ja marudziłem, że coś mi nie, że nie słyszę donate'ów, że nie słyszę podkładu, że nie słyszę tutaj muzyczek, które w międzyczasie wam puszczam. No właśnie, więc wystarczyło się na chwilę zatrzymać i zwyczajnie nauczyć, popatrzeć na opcje narzędzi, z których korzystam, tylko i wyłącznie po to, żeby faktycznie wykorzystywać ich możliwości w taki sposób, w jaki zostały zaprojektowane, a nie wymyślać koło na nowo. I to jest właśnie to dziadostwo technologiczne. Byłem tak bardzo pewny swojej wiedzy, czy nie wiem, zacementowany w swojej wiedzy, w swoich umiejętnościach, że stwierdziłem, że skoro teraz coś działa trochę inaczej, to nie jest moja wina, że ja tego nie rozumiem. To jest ich wina, to oni są źli i to oni powinni się do mnie dopasować. A potem tak sobie myślę, ty potrzeba, kurde, idiota, jeżeli ty coś programujesz, to piszesz tak, żeby to było zrobione dobrze, czy żeby to było dobrze dla klienta? No co jest ważniejsze? No i tutaj właśnie dochodzimy... do tej ucieczki przed dziadostwem technologicznym. Bo... Jeżeli piszę coś dla siebie, to jeszcze pół biedy. To ma... Oho, Gimbal będzie Linuxa sobie instalował. Jejku, jak on szybko dorasta.
No właśnie, dziadostwo technologiczne, czyli co? Czyli jakieś takie

0: intelektualne zatwardzenie, które sprawia, że nie chcemy się uczyć nowych rzeczy. To jest naprawdę straszne. Jak obawiam się, że prędzej czy później coś takiego mnie zwyczajnie trafi. Czekajcie sobie, muszę tutaj poprawić. Mi statyw opada od tego wielkiego siura. Okej, teraz będzie... O, dobra, już wiem, czemu opada. Ale w tym wieku to normalne, że opada. No właśnie, dziadostwo technologiczne, które jak się okazuje, było w stanie mnie dopaść naprawdę, naprawdę zajebiście młodo. I podejrzewam, że no i pewnego czegoś mi na pewno mnie nauczyło to doświadczenie, że to dziadostwo technologiczne jest czymś, czym mogę już się w wielu rzeczach cechować. Nie tylko wybierając sobie na przykład sprzęt elektroniczny, z którego sam korzystam, ale także narzędzia programistyczne, samochody, czy jakieś inne, czy nawet nie wiem, drogę z domu do sklepu, czy choćby swój ulubiony sklep. Co do Google, to mam wrażenie, że jakoś mocniej stalkuje niż dotychczas, a nie wiem, to oni zawsze stalkowali, być może teraz sobie pozwalają tylko na trochę więcej, ale to może wynikać też z ostatnich zmian związanych z tym, co się dzieje na rynku aplikacji mobilnych, mianowicie tym, że Android od 14, no i iOS też również bardzo zaczął inwestować w prywatność swoich użytkowników i wielu firmom bardzo się to nie spodobało, więc być może zaczynają te firmy reklamowe stosować trochę mniej czyste triki. No ale wróćmy jeszcze przez chwilę do tego dziadostwa technologicznego. Jestem młodym człowiekiem, tak? Ja przeżyłem dłużej niż Jezus. Pewnie głównie dlatego, że lepsze decyzje życiowe podejmowałem. Tak na wypadek, jeżeli ktoś by z was kiedyś pomyślał, co by Jezus zrobił na moim miejscu, to sobie przypomnijcie, ile czasu mu się udało przeżyć. I ta technologia będzie się cały czas zmieniać wokół mnie. Będą się zmieniać standardy, będzie się zmieniało to, jak działają urządzenia, jak wyglądają ich ikonki, jaka będzie ich obsługa, jak będzie wyglądał design YouTube'a i innych dziwnych rzeczy, z których po prostu siłą rzeczy będziemy korzystać, ponieważ żyjemy w cyfrowym świecie i nie ma od tego ani trochę, odwrotu. I będę się musiał dopasowywać tylko i wyłącznie coraz bardziej. I problem jest taki, że jeżeli sobie wezmę urlop od tego, dajmy na to, stwierdzę, że to sobie przeskoczę tę wersję Big Sura i zainstaluję dopiero następną wersję, która wyjdzie za rok. No to wtedy już wiem, że na 100%, ja mam zresztą w biurze takiego kumpla, który gdzieś mu coś kiedyś nie zadziałało, właśnie krótko po aktualizacji Maca i potem się okazało, że korzystał z oprogramowania, które ostatni raz dostało aktualizację jakieś 6 lat temu i w ogóle był chyba ostatnim człowiekiem na całej planecie, który z tego korzystał. Więc tutaj za bardzo nie ma drogi na skróty, bo jeżeli odpuszczę sobie jedną aktualizację, taką właśnie większą, no to sorry Gregory, to znaczy, że czeka mnie dwa razy więcej zmian. A jeżeli już w tym momencie te zmiany mnie w dużej mierze przytłoczyły, przeszkadzają mi, sprawiają, że mi się jest trudno odnaleźć w tym nowym świecie, no to będzie tylko i wyłącznie przyrostową. Jakby nie spojrzeć, to przynajmniej w IT bardzo rzadko się spotykam z czymś takim, że pewne rzeczy wracają, że wracają w tej samej formie. Czasami oczywiście zdarzają się nieudane eksperymenty, jak jakieś dziwne urządzenia wskazujące z okolic lat 90., jakieś właśnie tam trackbole, czy jakieś takie wskaźniki laserowe nakładane na palec, które przez krótki czas, powiedzmy, miały swoje 5 minut, ale się kompletnie nie przyjęły. Ewentualnie też dobry przykład, takie łamane ergonomiczne klawiatury, wielkie jak szafa, niesamowicie niewygodne, w niczym nie przyspieszające, ale były ergonomiczne, były nowe, No i rynek zweryfikował. No i teraz tak właśnie sobie, bo ostatnio rozmawiałem właśnie z kumplem odnośnie jeszcze tych procesorów Apple Silicon, czyli tego M1, bo się okazało, że nie działa tam VirtualBox i faktycznie no, VirtualBox potrzebuje hosta na architekturze tej intelowskiej, a tamtej architektury nie ma, więc zrobiła się buba, zrobił się problem. No ale cóż, koleś nie doczytał, wymienił sobie maczka, w zasadzie kupił sobie do domu Maca Mini i się okazało, że ten sprzęt, który kupił, zupełnie nie spełnia jego potrzeb, nie spełnia jego oczekiwań, więc no poniekąd sam sobie jest winien, to też siła przyzwyczajenia, bo to też nie wyobrażam sobie, żebym desperacko sprawdzał każdą aplikację, czy będzie mi działała po aktualizacji, czy nie. Aczkolwiek jeżeli od jakiejś aplikacji zależy moje być albo nie być, to na pewno bym to zrobił. No ale to oczywiście każdemu jego porno. Jeszcze sobie tutaj tylko jedną rzecz zobaczę. No właśnie, i tak jak, no jeszcze tutaj oczywiście wrócę do Apple, które jest, że tak powiem, bardzo lubiane za to, że wyznacza, powiedzmy, trendy. Jaki był kwik w momencie, kiedy Apple stwierdziło, że w nowej generacji MacBooków nie będzie otworów na płyty, tak, czy że nie będzie dziurki na gniazdo, nie będzie gniazda słuchawek w nowych iPhone'ach. To jest, kurde, ten problem, tak? Bo intuicyjnie może nam się wydawać, że nowe produkty technologiczne powinny odpowiadać potrzebom klienta i że to powinno być właściwe podejście. Że to klienci najlepiej wiedzą, czego potrzebują i sobie kupią taki sprzęt, którego właśnie potrzebują. W pewnych sytuacjach ma to sens. W sytuacjach sprzętu specjalistycznego. Jeżeli jestem kopaczem i już porzucałem USB, natomiast zawsze będzie przynajmniej ten jeden port, pod który sobie będziesz mógł podpiąć huba. Też no, nie jestem do końca zadowolony z tego obrotu rzeczy. Aczkolwiek, no właśnie, był jakiś taki śmieszny laptop Fujitsu bodajże, czy coś takiego, który w odpowiedzi na to, że Apple w pewnym momencie, w pewnej linii produktów zrezygnował z gniazda karty sieciowej do kabla sieciowego, tłumacząc to, że po prostu ten laptop jest zbyt chudy i zbyt cienki, żeby tutaj dorzucać kabel ethernetowy, tak? No i wówczas w ramach odpowiedzi pojawił się, chyba to było Fujitsu, ale wiem, że to chodziło jako mem, więc jeżeli ktoś coś pamięta i może podpowiedzieć, to dajcie znać tutaj, co to było. Jakieś takie wysuwane właśnie gniazdo do karty sieciowej, gdzie można było wyciągnąć na zewnątrz, ono się tam rozkładało i spokojnie można było sobie ten kabelek podpiąć. No i oczywiście śmichy, chichy, ha, ha, ha, ha. To pytanie jest dużo prostsze. Kiedy ostatnio ktokolwiek z was miał, takie rozkładane gniazda ethernetowe. Natomiast pytanie jest takie, kiedy ostatni raz potrzebowaliście gniazda ethernetowego w laptopie? W sytuacji, gdzie mamy Wi-Fi absolutnie wszędzie, w sytuacji, gdzie prędzej udostępniamy sobie internet z komórki niż podpinamy go pod kabel sieciowy. Więc zostawmy kable tam, gdzie są one potrzebne. Kolejną rzeczą, którą też będziemy powoli tracić i już tracimy, są to kable do zasilania. W czasach, gdy mamy już całkiem nieźle dopracowane nietechnologiczne ładowania bezprzewodowego, jest to krok w jak najlepszym kierunku. Zresztą to też ostatnio była wielka afera, że Apple zapowiedział, że przestanie do iPhone'ów dodawać tych zasilaczy, czyli tych takich kostek, w które wpinasz kabel USB, żeby podpiąć go do prądu. No i tu znowu się pojawia pytanie, kiedy ostatni raz ładowaliście telefon bezpośrednio ze ściany, bezpośrednio z sieci, a nie wiem, z laptopa, z konsoli, z powerbanka, z czegokolwiek pod USB. Port USB mamy wszędzie, w tym momencie nawet mamy cholerę te gniazdka z wyprowadzeniem prądu na porty USB. No nie wszędzie są takie zastosowania ładowarek. Wiesz co, chyba tutaj jest za duży lag, żebym był tak w stanie w 100% wiedzieć, o czym, co masz na myśli, więc jak coś ze mną, to dzwoń, zapraszam, Skype, Nocne Radio i sobie pobumerujemy cyfrowo.
1: A no widzisz, no to jesteś dziad technologiczny, no.
0: Anyway. A w sumie tak, fast charge to jest trochę inna historia. To wymaga trochę więcej prądu. Sprawdź, jaki kabel dostajesz z iPhone'em. Znaczy się nie wiem, no kabel jak kabel. Okej, okay, super, jest i on i mam nadzieję, że mój skomplikowany system sterowników tutaj zadziałał. Witam, Zenonie!
2: Szczęść Boże, słychać mnie? Dobrze ma
0: wyglądać? Tak jest, zajebiście, świetnie.
2: No to kabel USB typu C. Powiem ci, że dobrze jest tak, jak mówisz, nie? Masz rację. Ja mam w laptopie pierdylion USB, ale no taki sobie kupiłem. Celowo po to, ale mam jedno gniazdo, które jest gniazdem USB wysokiego napięcia i ono potrafi mi załadować komórkę, tak jak powiedzmy taka standardowa ładowarka. I przez długi czas korzystałem tylko i wyłącznie z tego gniazda, ja nie używałem ładowarek, tak jak mówisz. Natomiast dopiero w momencie, w którym zobaczyłem ładowarkę typu Fast Charge, to wtedy powróciłem do podpinania pod listwę, ścianę, tak jak mówisz, tego wszystkiego. Nie? Gdyby w jakimś laptopie czy komputerze były tego typu, tej szybkości ładowarki, to miałbym to w nosie. Tu się zgodzę, nie? Ale nie wiem, czy są takie porty, czy to przejdzie i czy to ma sens.
0: No tak. Chociaż z drugiej strony, wiesz, wydaje mi się, no już pomijając niesamowitą plątaninę kabli, którą już mam w zasadzie przy każdym gniazdku, do którego mam jakikolwiek dostęp, no to jednak wydaje mi się, że bym się dwa razy zastanowił, zanim nawet mając tego fast charge'a, no to może z powerbanka to bym jeszcze z niego korzystał, tak? Ale w sytuacji takiej domowej podejrzewam, że wolałbym szybsze ładowanie z tych 500 mAh z gniazdka USB w laptopie, niż pozwolić sobie na zmarnowanie jednego gniazdka prądu gdzieś w kolejnej listwie, które tutaj już i tak są wystarczająco mocno obciążone.
2: Tylko, że tu jest problem, słuchaj, bo ja nie wiem, jak to wygląda w tym twoim Macu. Ja mam, no, nazwijmy to customowego laptopa i stricte jest w zamówieniu, miało być takie gniazdko, jest takie gniazdko, ale no w Macu hodowałbyś? Jak byś ładował od tego? No to chyba oni tam raczej zakładali, że ty już masz, bo ty jesteś long time user, albo sobie gdzieś tam tego podłączysz bezprzewodowego, nie? Dziada. Znaczy, z gniazdka szybciej, krawiec pyta. Tak, z gniazdka szybciej.
0: No tak, z gniazdka szybciej, natomiast też, to pamiętam, kiedyś mierzyłem, ale to jeszcze było 3 iPhone'y i 2 Mac'i temu, to jednak ten prąd, jeżeli się podpięło oryginalny kabel Lightning, tak, no to tego prądu było trochę więcej, tak, jeżeli chodzi o miliampery. Tam chyba pod 1100 wręcz dochodziło. I faktycznie ładowanie z Maca było dużo szybsze niż ładowanie, dajmy na to, ze zwykłego peceta. Natomiast tak, no ja tutaj jeszcze mam starożytny kabel zasilający, to nie jest to USB-C. Więc jeszcze pod tym względem trochę tego całego kablowania mam. No ale to do czego zmierzałem, to jest też pewne wyznaczanie standardów, tak? Bo oczywiście użytkownik może sobie uważać, że potrzebuje, dajmy na to, 10 portów USB, 20 wyjść na różne formaty graficzne. Przypomina mi się taki artykuł na Spidersweb albo innym szmatławcu. Nie, to nie był Spidersweb, bo szkalował Apple. To chyba Antiweb był. No nieważne,
2: I tak dalej.
0: W każdym razie jakiś taki, wiesz, jakiś taki sedes polskiego dziennikarstwa, gdzie wzięli właśnie najnowszego Maca i że trzeba dokupić rozszerzeń i wtyczek za 12 tysięcy złotych, żeby to w ogóle działało.
2: No a tu demagogia jest, nie?
0: No i wiesz, tak jak tam zobaczyłem, czy tutaj rozdzielasz na port LPT, na port COM, kurde, tutaj może jeszcze gdzieś na joystick do portu gier, kurwa, albo na złącze VGA, kto dzisiaj korzysta z tego złącza, nie? Ale nie, bo trzeba. Tutaj się okazuje, że wcale nie do końca trzeba, bo jeżeli masz w domu ekosystem Apple, to się wszędzie łączysz bezprzewodowo, czy to będzie telewizor, czy to będzie twój system nagłośnienia domowego, czy to będzie twój telefon.
2: Haltenzip, bo tutaj Tomisiu mój kolokwializm wytegował, że chodzi o ampery, czyli natężenie, a nie napięcie prądu, powiedziałem napięcie. Okej, jasne, zgoda, natomiast to moc, czyli no już nie wchodźmy w elektrotechnikę. Problem polega na tym, że jeśli mnie pamięć nie mieli z elektrotechniki właśnie, to chyba wyższe natężenie prądu powoduje szybsze zużycie ogniwa, tak? Im szybciej ładujesz ogniwo i mocniejszym prądem, tym szybciej zajedziesz to ogniwo. Czy to dalej ma przy tych nowoczesnych ogniwach miejsce?
0: A to musimy w Biblii sprawdzić, bo to zużycie to zasadniczo się wiązało też z temperaturą, tak, z innymi, wiesz, z innymi reakcjami, do których dochodziło w takich urządzeniach. Nawet teraz, tak, jak masz Teslę z quick chargem, no to ten quick charge to oznacza, że masz 4 klimatyzatory, które dmuchają ci na 4 punkty ładowania tych baterii, tak? A więc ten problem grzania się nie został rozwiązany w 100%. Natomiast być może powstały jakieś cuda niewidy, stabilizatory, które to rozwiązują.
2: To jest napięcie razy natężenie, tak dobrze pamiętam. I dupa zbita w tym momencie, tak? Jak podbijasz ampery, no to będzie cieplej.
0: No tak, no. No, prawo łoma, tak? Odsyłamy do szkoły podstawowej. Ale tutaj akurat bym się aż tak bardzo nie przejmował zużyciem, bo jednak czas nam pokazał, że współczesna technologia...
2: Ja bym się przejmował. Powiem ci, przejmowałbym się, nie wiem na ile to jest dowód anegdotyczny i po prostu bańka, ale nabyłem ostatnio po przerwie od hobby airsoftową zabawkę i zauważyłem, że brakuje promocji na ogniwanie. Mhm. I co się okazało, jak poczytałem temat, że powoli są przestoje i braki w licie, a co za tym idzie, problem z bateriami, tak? Bo wszyscy się ładnie rzucili na ekologiczne baterie litowo-jonowe i tak dalej, ekologiczne, na ekologiczną technologię elektryczną, a w praktyce jest lipa, nie? Bo brakuje. Zaczyna brakować litu. Znaczy litu co do zasady w kosmosie nie braknie, bo jest go masa. Ale no teraz w takich złóż łatwych no to jest lipa, niestety. Więc to ma znaczenie, jak bardzo tramy te baterie.
0: Krótko mówiąc,
2: ile one cykli wytrzymają.
0: Krótko mówiąc, moi kochani, idźcie i rozmnażajcie się, aby wasze dzieci zasiedliły nasze kopalnie litu.
2: No, oni się tam rozmnażają, gdzie są te kopalnie litu. Ale dobry żarcik, jak to kiedyś komuś sprzedałem, sprzedałem w aptece tekst, że litu brakuje do baterii waszych ekologicznych, to kobieta powiedziała: a to czym my będziemy tych wszystkich czubków faszerowali?
0: Albo właśnie gdzieś ten, jakąś taką wyciskarkę w choroszczy założyć, nie? Żeby wyciągać lit z ludzi. W każdym razie, wiesz, no właśnie, ale to też pytanie, no bo mimo wszystko jesteś sam związany z IT, można powiedzieć, że jesteś power userem, tak? I ty wiesz, do czego oczekujesz od tego urządzenia, tak? Tak samo jak mówię, jak kopacz kupuje koparkę i kupuje ją w sklepie z koparkami, to on dokładnie wie, czego potrzebuje. Jemu nie trzeba mówić, bo on dokładnie wie, jakie to musi mieć parametry, jaką tam łychę, jakie sterowanie. On się na tym zna, on na tym zarabia. A w porównaniu do takiego zwykłego usera, bo nie oszukujmy się, te wszystkie telefony, te wszystkie laptopy nie są robione pod power userów, są jakieś tam, nie wiem, wąskie linie specyficznych producentów, którzy coś takiego robią, no to ten użytkownik nie będzie wiedział, czego tak naprawdę potrzebuje i na dobrą sprawę myślę, że mogę sobie zaryzykować stwierdzenie, że gdyby w 100% oprzeć się na tym, czego użytkownik chce, to spokojnie jeszcze można by było kupić telefony z tarczą.
2: Tak, nawet są smartfony starczą takie robione dziwne. I ogólnie masz rację, w 100%, nie? Cały ten rynek konsumencki jest robiony stricte z myślą o szerokim userze. Apple głównie jest też, na tym się koncentruje. Nie wiem, jakie są opcje kustomizacji w MacBookach Pro i w tych iMacach i tak dalej. Jakieś pewnie są, to też jest jakoś wyliczone. Nie robią tego debile. To nie jest tak... Znaczy, to jest taki częsty błąd właśnie tych power userów, którzy strasznie dymią w internecie, że hurdur tam w Macu i będzie jeden USB-C i w ogóle to będzie tak naprawdę, nie wiem, gdzieś tam obok jeszcze może Thunderbolt czy coś tam i to jest za mało i źle i niedobrze, nie? Wiesz czemu? Wydaje mi się, że im się kojarzy to z takimi ludźmi, którzy sobie zalali klawiaturę w MacBooku i mają podpiętą do jakiegoś huba Macowego drogiego klawiaturę zewnętrzną i płaczą, nie? Że o Jezus, jak mi jest źle i niedobrze, nie? Z tego tytułu. Słuchaj, w cholerę takich ludzi widziałem.
0: Znaczy wiesz, sam pamiętam, kiedyś bardzo hejciłem Apple, ale to były czasy, kiedy nie miałem ani iPhone'a, ani MacBooka, bo nawet wiesz, nawet to wtedy to kompilowałem Gentoo i jak mi się KDE kompilowało przez 5 dni, to się cieszyłem, że mam wydajność o 3% wyższą niż kolega na OpenSUSE, który miał KDE z paczek, tak? Bo sobie ustawiłem jakąś tam flagę specjalnie pod mojego Balero na 700 MHz. Natomiast no to daje mi też ogromną wygodę, że to ktoś tutaj, wiesz, ktoś tutaj usiadł, ktoś tutaj zaprojektował, no i na przykład właśnie ta przesiadka na Big Sura. To, co mnie najbardziej zszokowało, to wygląd alertów, no i trochę też okienek, tak? Że te alerty, jak masz, nie wiem, tam alert tak nie na jakiejś stronie, czy tam, czy coś w tym stylu, to przyciski nie są poziome jak dotychczas, tylko pionowo, tak jak masz alerty na telefonach komórkowych. I to jest, wiesz, no z jednej strony jest to obce, jest to dla mnie trochę nowe, muszę się przestawić na to, ale z drugiej strony jest o tyle przyszłościowe, że jest to oczywiście ustandaryzowanie z wyglądu
2: User experience
0: z urządzeniami mobilnymi. I na przykład Microsoft...
2: To wykumam, tak?
0: Tak. I na przykład Microsoft zrobił tutaj zajebistą robotę w tych swoich Windows Mobile, co się nie przyjęły, bo w momencie, kiedy się przesiadałeś z Windowsa 8 na Windowsa Mobile, to miałeś te same kafelki. Miałeś ten sam układ, tak. Miałeś wszystko w ten sposób, dokładnie tak samo i wiesz, i wówczas, jeżeli to był dla mnie obcy ekosystem, to dla mnie było zajebiste, a tutaj jeszcze jest grzyt, bo zabrali
2: strasznie
0: mi zabawkę.
2: Strasznie żałuję, że to się nie udało, nie? To było z Windows na komórkach w swojej Windowsiarskości był świetny, nie? I miał ogromny potencjał, nie udało się, no szkoda, nie? Nie wiem, czy to kwestia kasy za mało, czy coś, ale najważniejszą rzecz powiedziałeś. Przede wszystkim nie robi się rzeczy z myślą o power userach. I słusznie, no bo oni nie mają największej ilości kasy, tak? Że tak powiem, en masse. Mają to swoje dedykowane jakieś rozwiązanie, jeżeli naprawdę trzeba. I tyle, nie? Są jakieś wąskie rozwiązania, kiedy Wi-Fi nie wchodzi w grę z przyczyn takich czy owakich. I faktycznie, no ja akurat mam takich klientów, że muszę tam ten kabel w laptopa wsadzić i... No ale to wiesz, w razie traki mogę sobie wziąć kartę na USB, tak? Sieciową. I już, nie? I sprawa załatwiona.
0: Przede wszystkim wydaje mi się, że power user po pierwsze sobie poradzi, tak? I tutaj nawet nie tyle jest w pozycji do narzucania, no bo powiedzmy, może i nie kupi tutaj sprzętu z, nie wiem, 30 tysięcy laptopów dla urzędu gminy, ale na przykład będzie miał jakieś tam przełożenie, że coś będzie pracowało w jakiejś określonej technologii i się okaże, że jakiś tam wyższy konsulat Korei Północnej w Pcimiu będzie zobowiązany kupić sobie właśnie ten cały sprzęt danej firmy, jeszcze dopasowany do tego, do jakiegoś potężnego serwera Huawei'a za 200 tysięcy dolarów, tak? Ale to nie jest ta kwestia, tu też chodzi o zawłaszczenie rynku, tak? Że to musi być na tyle proste, żeby zwyczajnie ten rynek to przyjął. I to był właśnie, moim zdaniem, to była przyczyna upadku Microsoftu na rynku mobilnym, bo weszli w momencie, kiedy już tort został podzielony, kiedy zostały tylko okruszki, a koledzy, którzy już tutaj żarli ten tort od dawna, no to byli parę kroków do przodu.
2: W ogóle, ale mamy teraz niestety, jeżeli chodzi o ten rynek technologiczny, taką dziwną opcję, że ten cały, wiesz, planowane postarzanie może nie jest, spisek żarówkowy też nie, ale jest jakaś taka dziwna, chora akcja. Widziałem na Zabicie mnie, nie pamiętam jak ten koleś się nazywa, Gumball, powiedz mi, to jest ziomek, który ma takie dziwne brwi, jak jakiś kurde taki diskomu z lat 90. albo jakiś dziwny gej, ale kompetentny bez wątpienia.
0: A, elektroboom.
2: Nie, elektroboom nie? To ma monobrew, nie?
0: A, no tak.
2: Ale ktoś tak, też takiej urody troszeczkę irański koleś, nie? W każdym razie, to jest ten Ethernet, nie?
0: Tak, dziękujemy tylko NS-owi za wrzucenie.
2: Którego usera mam taki sprzęt. Pokazał taką sytuację, którą Asus odwalił, nie? Asusa to ja kurde chwaliłem jeszcze pod niebiosa, nie? Ola właśnie na Asusie śmiga teraz ostro co zrobił, o co Asus się rzucał? Facet się spytał, słuchajcie, no sprawa jest taka, że no, chcę sobie tam wymienić pasty termo, nie? I muszę thermal pady wymienić, nie? Powiedzcie mi w tym jakie tam w laptopie macie te thermalpady, jaka tam jest no, grubość tego thermalpada, żeby tam draki nie było, że mi strzeli, nie? Przez lata taka sytuacja była normalną sprawą i każdy producent by odpowiedział, spoko, no to thermalpad musi mieć tam te pół milimetra czy coś tam, nie? No bo wiadomo, jak ultrabooki, to tam nie ma za dużo miejsca, to jest kluczowe, żeby było just right, żeby była dobra przewodność, ale żeby też nie strzeliły różne rzeczy, no nie wchodźmy w szczegóły za bardzo. I co mu Asus odpowiedział? Asus mu odpowiedział, że proszę pana, no nie damy rady, może pan stracić gwarancję, znaczy na pewno pan straci gwarancję, a to poza tym grubość naszych thermalpadów to jest jest confidential, jest tajna.
0: Grubość naszych thermalpadów to jest kuta z twojego starego, podzielić przez łeb twojej starej, wylicz sobie.
2: To jest niesamowite, jak do jakich absurdów dochodzi teraz przy tych naprawach sprzętu, co jest tajne i tak dalej. Bo wiesz, thermalpada naprawdę możesz sobie zmierzyć, jak się uprzesz. Owszem, musisz mieć taką lepszą submiarkę, koleś taką zwykłą pokazał, ale zmierzysz, nie, jak się uprzesz. Natomiast robią wszystko, żeby ten naprawianie i serwisowanie sprzętu jakoś upierdliwić, nie? Zawsze Apple się o to oskarżało, że Apple to robi, to przechodzi na inne firmy. No ale to powiedz, jak to wygląda w Apple praktycznie, jak u Mirka naprawiasz, a jak naprawiasz w iSpocie?
0: Znaczy, wiesz co, tutaj nie tylko ja, ale cała nasza firma się naprawia u Mirka i nie ma z tym żadnych problemów, naprawdę, tak? Natomiast, wiesz, im nowsze urządzenie, no to tutaj już się zaczynają problemy, tak? Bo w takim, nie wiem, najnowszym iPhone'ie, no to wymiana baterii to będzie 1500, tak? Gdzie u mnie to będzie, powiedzmy, 200 zł, co góra, może 150 nawet, w sumie nie wiem, bo baterią się za bardzo nie przejmuję, bo i tak wszędzie chodzę z powerbankiem. No ale wiesz, no ale jak tam naprawdę, no całkiem duża grupa ludzi sobie te maczki i telefony i jakieś tam iPady nawet prywatne czasami u Mirka naprawia, no nie ma problemu, no ale to też być może jest kwestia, że to nie jest sprzęt z 2000 czy 2020 czy 2021, tylko tak wiesz, 15, 16, 17, 18, nie? Chociaż właśnie z drugiej strony to, za co bardzo cenię Apple, to jest to, że no mój poprzedni maczek, za którym bardzo tęsknię, z 2012, on naprawdę zajebiście dawał radę, tak? I to do ostatnich swoich dni, jeszcze teraz u kogoś innego pracuje, tak?
2: Czekaj, ja dobrze pamiętam, czy Apple ma taką politykę, że przez 8 lat, jak od premiery sprzęt ma być supportowany?
0: Wiesz co, coś koło tego, nie wiem, czy to jest oficjalnie zapisane, to znaczy tak, na pewno jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, no to tak wychodzi, że tak mniej więcej 5-6 lat to urządzenie jest wspierane, no i to wsparcie urządzenia jest dużo szersze, tak, bo jeżeli chcesz na przykład mieć aplikację na takiego Maca, tak, żeby już tutaj zostawić tę kwestię mobilną, bo to są bardziej oczywistości, i chcesz, żeby ta aplikacja dostała certyfikację, żeby nie wyrzucała, wiesz, błędu, że tutaj ktoś cię próbuje zhakować w momencie instalacji, to ty musisz przetestować i zapewnić, że wszystkie funkcjonalności tej aplikacji będą zgodne, będą działać na wszystkich komputerach ze wsparciem do aktualnego systemu operacyjnego. Co więcej, w momencie, kiedy taką aplikację wrzucisz do App Store'a, to jakiś ziomek w Cupertino usiądzie do niej, żywy człowiek, i będzie w nią napieprzał przez tydzień, żeby zweryfikować na różnych urządzeniach, że ona faktycznie działa tak samo na iPhone'ie 6 i na iPhone'ie 12.
2: No, okej, okay, spokojnie, to rozumiem, nie? Tutaj mi się cały czas ten temat tego Linusa, ojca Linuxa pojawia z tyłu głowy, który wyszedł, teraz wszędzie krąży po necie, jak powiedział, dlaczego Linux się pały i dlaczego jego firma nie robi na Linuxa oprogramowania, nie? I tak sobie myślę, to jest siła Maca, nie? Że wiedzą oni, jakiego sprzętu się spodziewać, jaki soft będzie i tak dalej, nie? Dlatego mogą sobie pozwolić na to, że przyjdzie człowiek, popatrzy na to i będzie to i to, nie? A też słabość w pewnym sensie, bo sprawa jest zamknięta, ale no widzisz, Linux na tym traci, nie? Możesz sobie zrobić na Linuxa na laptopika, ale jesteś ograniczony wtedy, nie? Nie walniesz wszystkiego, jak leci. Niestety.
0: No przede wszystkim też za Apple stoi po prostu bardzo dobry hardware, tak? I w momencie, jeżeli Jeżeli ten sprzęt jest używany odpowiednio, i to przez odpowiednio mam na myśli, że nie wrzucasz go, nie wiosłujesz nim w oceanie, ani nie podgrzewasz go w piekarniku, niech on sobie nawet tam pracuje po 25 godzin dziennie i kopie bitcoiny. On będzie działał, tak? To jeżeli to nie jest jakaś wadliwa seria, to on będzie naprawdę długo się trzymał. No co innego, jeżeli upadnie, no ale to każde urządzenie na to zwyczajnie cierpi. No i to jest tak, też ta kwestia trwałości, tak? W sytuacji Apple'a dostajesz na tyle jakości, że wiesz co, nawet byłbym w stanie odrobinkę wybaczyć, że wiesz, że jest tutaj trochę inne podejście w kwestii naprawy. Natomiast jeżeli coś takiego zacznie się pojawiać w jakichś mantach, czy w jakimś innym plastikowym, trzeszczącym śmietniku, zaczynamy wkraczać do bardzo niebezpiecznej szarej strefy, gdzie dzieci się zaczynają bawić w zabawy dorosłych.
2: Ludzie nie rozumieją takiej rzeczy podstawowej, że dużo takich może entry power userów jest w takiej sytuacji, że na przykład kupują sobie peceta, laptopa najczęściej, znaczy to stricte chodzi o laptopa, i patrzą, tutaj jest bebek, procesor kurde tam jakiś, nie wiem, 4400, no par licho, nie, ale ekwiwalent, nie, i sprzęt, grafika, RAM, wszystko jest takie same przy jednym i przy drugim sprzęcie i jest na przykład 1000 zł czy 1500 różnicy i tylko na to patrzą, nie? No kurde, balans, nie? To głupota, no. Trzeba kupić ten tańszy, nie? I biorą pod uwagę tego, jakie jest wykonanie i co jest w środku, nie?
0: No,
2: jest
0: dokładnie.
2: Ogromna różnica między biznesowymi a konsumenckimi laptopami na przykład. Jest gigantyczna, nie? To już chyba dawno temu opowiadałem, jak kiedyś miałem całkiem niezłego konsumenckiego laptopa z HP. Jak jeszcze, to taka końcówka sensowności używania HP-ków, przy którym było bardzo widać to, że było na sprzęcie oszczędzane. Przy czym? Przy tym, że sam kabel, który prowadził od karty tam, od płyty głównej do tego, do kamery, był tak krótki, że bardzo szybko w miarę używania, jak się ruszało klapą, on się po prostu wyrywał z lutu. I trzeba było ten z gniazda wyskakiwał i trzeba go było co jakiś czas poprawiać. No. I takich rzeczy nie ma przy tych słynnych Lenowcach, tak? Na przykład Lenovo jest bardzo znane z tych różnych swoich serii, te coś tam ileś, które są biznesowe, wyglądają kanciaście dalej, mimo upływu lat, kupisz tej serii, one są dalej kanciaste, mają tą łechtaczkę charakterystyczną, czerwoną, ale są świetne, nie? Tak samo Dele. Też są znane z dobrych laptopów biznesowych. No. Mimo, że zapłacisz za nie dużo więcej niż za inny sprzęt, który ma takie same bebechy.
0: No też sam zresztą też pamiętam swojego laptopa ze studiów, którego nie oddałbym za żadne skarby. Jakiś w ogóle o śmiesznych wymiarach, jakieś 13 cali czy coś takiego, ale bateryjka zrefurbowana w jakimś tam, nie wiem, na jakiś tam, coś kurde, jechałem do Trójmiasta, z Łodzi właśnie z moim ówczesnym szefem, no i skrobałem sobie jakąś tam pracę na studia, nie? No i tak wiesz, mija pierwsza godzina drogi, druga, trzecia, czwarta, tak szef patrzy, jakim cudem ci jeszcze bateria działa, ile ty dałeś za tego laptopa? No 700 zł.
2: No, tak,
0: tylko, że wiesz, tylko, że kiedy był nowy, to odchodził po 7000, nie? I to faktycznie jest sporo inaczej. Ale wiesz co jeszcze odnośnie takiego, że producent będzie wiedział lepiej niż użytkownik, to też nie do końca musi na tym polegać. Wiesz, bo ostatnio robiłem sobie parę projektów na Raspberry Pi. Parę komercyjnych, a przy okazji sobie też zacząłem dłubać prywatnie, odświeżyłem sobie, jaka to jest fantastyczna maszynka. I o ile możesz to sobie, wiesz, wziąć, kupić sobie kit, zacząć sobie lutować, mieć tylko sobie jakieś tam podstaw, tylko i wyłącznie to, co będzie ci potrzebne do twojego projektu. Ja tak popatrzyłem, bo akurat tam wycelowałem sobie w 3B+, bo mniej więcej takiej wydajności potrzebowałem. No i jest sobie taka, wiesz, taki już polutowany, zintegrowany za 200 zł, nie? Z wyjściem HDMI, z kartą dźwiękową, z portami USB, z kartą sieciową, z Bluetoothem, z Wi-Fi. Tak, wiesz, no może i tak z połowy tych rzeczy nie będę korzystał, ale producent przynajmniej wpadł na pomysł, że on to za nas... on to za nas złoży i zabezpieczy potrzeby 90%, powiedzmy 90% tych wszystkich instalacji, jednocześnie zostawiając możliwość rozbudowania to w kierunku jakiejś specyficznej instalacji. I to jest akurat takie całkiem spoko, wygodne podejście, mi się wydaje, gdzie Raspberry Pi to nie jest zabawka dla dzieci, to znaczy to jest fajna zabawka dla dzieci też, no ale tego się nie kupuje, żeby grać w gry, tylko to się kupuje, żeby dłubać, i tutaj targetem są tylko i wyłącznie power userzy, a mimo to ten taki już spreludowany zestaw, który jest, no może i zawiera za dużo i jest trochę za drogi, to się sprzedaje jak świeże bułeczki.
2: No sporo z tych zestawów, kiedyś oglądałem, to faktycznie jest z tego sporo. A też są tacy, którzy kupują do grania, tutaj zaraz Etama wywołam, retro konsole na tym robią i strasznie się tym jarają. No i jest taka opcja jak najbardziej. Czekaj, niech tu zerknę jeszcze na czata, zanim się zawinę. Ceny twardych dysków i wentylatorów ciągle idą do góry. Pewnie drobni inwestorzy ciągle mają fazę na te krypciochy. A krypciochy to myślę, że to jest zupełnie osobny temat. Faktycznie szukałem dzisiaj SSD-ka po dobrej cenie i chyba jesteśmy już za apogeum najlepszych cen, niestety. A co do Apple'a, właśnie to chciałem na do widzenia powiedzieć. Tak sobie, ja już ładnych parę lat temu pomyślałem, że Apple to jest idealny komputer dla ludzi, którzy są albo na początku swojej przygody z komputerami i nie chcą w ogóle iść dalej, albo chcą też może iść dalej, albo, ale najlepiej, żeby nie chcieli, albo dla takich już konkretnych ludzi zaawansowanych, dla których to, że platforma jest taka czy siaka, to nie robi dużej różnicy. Dla tych ludzi po środku najczęściej to robi problem, że tak powiem. Bo jest perfekcyjny, nie? Dla ludzi, którzy ten, wiesz, mają kasę, chcą mieć dobry sprzęt z zajebistym monitorem, wszystko świetnie wygląda, te podstawowe rzeczy, które oni chcą, są, działają, obejrzą sobie film, pośmigają po necie, jak chcesz, nie? I ma być niezawodny, no to Apple robi roboty, nie? A te środowiska programistyczne też masz, no później wiadomo, no to już ty wiesz.
0: No tak, no ale tutaj akurat środowiska programistyczne są pisane przez programistów dla programistów, to wiesz, to tak jakby budowniczy sam sobie dom budował, no to wiadomo, że będzie zajebiście.
2: No,
0: nie?
2: No,
0: natomiast tutaj te moje ostatnie przygody z wielkim siurem nauczyły mnie jednej rzeczy, że to takie zastosowanie profesjonalne Apple, bo tak się mówi, że właśnie graficy, filmowcy, muzycy i tak dalej, no to Apple to jest platforma dla nich. Ja się pytam, jakim chujem musiałem czekać pół roku na aktualizację sterowników, dodajmy na to, nie wiem, jakiegoś tutaj, czekaj, kto czego tutaj, nie, tym nie mogę, do mojego profesjonalnego, dajmy na to, sprzętu, który jest profesjonalny i nie jest tani, a i tak musiałem czekać kilka miesięcy od premiery, zanim producent był w stanie wytworzyć coś, co będzie pod wielkim siurem działało. Więc to nie jest do końca tak, że to jest sprzęt dla profesjonalistów, no chyba, że działasz tylko i wyłącznie na aplikacjach napisanych stricte tylko i wyłącznie pod Apple. No to wtedy tak. A tak to cierpi na te same problemy wieku dziecięcego, co każdy inny system operacyjny na całym świecie.
2: Ja się tutaj zgodzę jak najbardziej. Nie? Dlatego mówię, dla entry-levelowych ludzi jest super. To jest... nie będę już jakichś tu metafor większych robił. Ja polecam. Jeżeli wiecie, że nie chcecie używać jakichś do nie wiadomo czego, kombinować dookoła, instalować sobie jakichś dziwnych aplikacji, to myślę, że ta platforma Apple to robi robotę, nie? I to też nie jest prawda, że musicie kupę kasy załadować w jakieś dodatkowe aplikacje, abonamenty i takie rzeczy, bo niektórzy mają takie przekonanie, nie, gdzie tam. Nie, myślę, że warto. Myślę, że warto dla takiego regularnego usera się w to zabawić, tym bardziej, że macie, za jakąś jakość płacicie, tak? I serwis na starcie. Używka to już jest trochę większe ryzyko, ale nówka jest spoko, nie? No. Polecam gorąco i tyle. Ja wiem, że tutaj wielu by oczekiwało, żebyśmy się pokłócili i tak dalej, ale nie ma o co, nie?
0: No, na to wygląda. Dobra, Zenon.
2: Auf Wiedersehen.
0: Dzięki wielkie, do usłyszonka, trzymaj się. Cześć, to był Zenon ze Skition. Czyli nasz kozioł ofiarny, a wysłuchacie Luźny Gatek w czwartkowy wieczór. Gadamy sobie trochę o dziadostwie technologicznym. Tutaj temat trochę zszedł na Apple. Tutaj w międzyczasie Krawiec jeszcze zapytywał, co sądzicie o bardzo wysokich cenach sprzętu medycznego, uzasadnione czy strzyżenie klienta. To znaczy tak, są... Kryją się za tym dwie rzeczy, bo z jednej strony, jeżeli chodzi o sprzęt, który będzie kupowany, dajmy na to, przez jakieś agencje rządowe na drodze przetargu, no to wszyscy wiemy, że nie ma czegoś takiego jak uczciwy przetarg. A jeżeli wam się wydaje, że istnieje, no to sprawdźcie raz jeszcze. Więc tak to, misiu, zrobiłem sobie niedawno aktualizację do Wielkiego Siura i dzielę się swoimi przemyśleniami z tym związanymi. Więc w momencie, jeżeli mamy na przykład, nie wiem, ostatnio tę aferę z respiratorami, jesteśmy na przykład takim handlarzem bronią, który akurat dziwnym trafem ma dostęp do tych respiratorów, no to wiadomo, że ta cena będzie przekoksana. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęty, od których zależy bezpieczeństwo człowieka, czyli tutaj mówimy właśnie o branży medycznej, gdzie mówimy o branży automotive na przykład, tak? Gdzie automotive, powiedzmy, znam historię z drugiej ręki, bo bardzo dobrze znam, wiceprezes Apple zeznał przed sądem, że MacOS ma słabe zabezpieczenie i duży problem ze złośliwym oprogramowaniem. Hello, witamy w XXI wieku. Wszystko ma duży problem ze złośliwym oprogramowaniem. Akurat wątpię, żeby tutaj się jakoś na minus Apple pokazywał. Wiem, jak to wygląda od strony automotive i to od wielu, wielu lat. Jeżeli dajmy na to, nie wiem, jeżeli przekręcacie kluczyk w stacyjce, to najpierw zapali się wam całe mnóstwo kontrolek. Dlaczego one się zapalają? Dlatego, że one są domyślnie włączone i muszą być zgaszone przez dwie niezależne linie, które stwierdzają usterki. Tak na wypadek, że jeżeli któraś z tych linii stwierdzająca usterki by się uszkodziła, to lepiej zgłosić fałszywe uszkodzenie, niż nie zgłosić prawdziwego. I w sytuacji sprzętu medycznego wyobraża mi się, że będzie dokładnie tak samo, bo byłoby całkowicie nieprzychylnym dla producenta takiego urządzenia, jeżeli, dajmy na to, respirator rozerwałby komuś płuca. Gdyby coś takiego się stało, no to nie tylko mamy do czynienia z potężną aferą i wielkim, wielkim świniobiciem, tak? Mamy do czynienia ze śmiercią człowieka spowodowaną przez maszynę, czyli trochę nam się tutaj Skynet zaczyna, czyli coś, czego absolutnie nikt by nie zrobił. I możemy sobie tam, nie wiem, no właśnie tak jak Zenek mówił, porównywać tylko i wyłącznie parametry tego urządzenia, tak? W jaki sposób ono tam mierzy, ile potrafi kolorków, parametrów życia zmierzyć i tak dalej. Ale ile jest dodatkowych tych układzików, które sprawią, że to urządzenie będzie po prostu działać. A jeżeli się zepsuje, to będzie w stanie samo się zdiagnozować i wyświetlić na tyle wcześnie komunikat, że przewiduje usterkę za jakieś 40 minut korzystania, więc tutaj mamy pacjenta, od którego zależy to urządzenie, to teraz musisz go przepiąć do drugiego urządzenia i jeszcze zaprojektować kolejne układy tak, żeby działało to w taki seamless sposób, czyli żeby można było, dajmy na to, przełączyć na drugie urządzenie, nie wyłączając żadnego z tych urządzeń. To jest naprawdę tytaniczna robota w porównaniu do takich podstawowych funkcjonalności. Bo jeżeli sobie spojrzymy, no to nie wiem, taki ciśnieniomierz, który sobie możemy kupić na Allegro, czy AliExpress, czy gdzieś w jakiejś aptece, no to będzie kosztował tam 40-50 zł, tak? W momencie, jeżeli to będzie monitor parametrów życiowych, który będziemy widzieli na oddziałach szpitalnych, no to już mówimy o wielu, wielu, wielu tysiącach i zaprojektowanie czegoś takiego, wykonanie czegoś takiego, żeby właśnie przewidywało takie duperele jak to, że ktoś, dajmy się na to, kabel od prądu wywali albo że gdzieś się pojawia jakaś dziurka w jakimś kablu czy w jakimś przewodzie dostarczającym tlen czy inne płyny życiowe, żeby to można było zmierzyć, żeby to można było wykryć, żeby można było podnieść alarm. Te urządzenia, które mogą nam się wydawać bardzo proste, tak naprawdę są niesamowicie skomplikowane i myślę, że bliżej im do jakiegoś, nie wiem, kokpitu odrzutowca niż do naszych zwykłych komputerów. A tymczasem z uwagi na to, że sobie powiększałem siura w ostatnich dniach i doprowadzałem swój komputer do stanu nadawalności, nie przygotowałem wam dzisiaj nowego, fajnego utworu do forsowania, dlatego wrócimy sobie do zeszłotygodniowego Dane Whisper, Down on Mars, czyli Down na Marsie, a za chwilkę przejdziemy sobie do dalszej części audycji, także zostańcie państwo z nami, robimy sobie 3 minutki przerwy i zaraz do was wracam.

0: A my wracamy po krótkiej przerwie. Tutaj, jak się okazuje, jakieś apele mnie ominęły. To nie był ten utwór, co ten sam koleś promował, natomiast jest to utwór na licencji Creative Commons i kwestie licencyjne są zachowane. Chyba jestem jedyną osobą w tym radiu, która zwraca na to uwagę, więc jeżeli chodzi o kwestie, jeżeli było to związane z kwestiami licencyjnymi, to proszę się ode mnie odinteresować. Natomiast słuchajcie, no właśnie, tak przechodząc już tutaj do drugiej nóżki dzisiejszej audycji, coś nie słyszę, żeby worek z donatami dzisiaj się pojawił, chlip, chlip, smuteczek, muszę ustawić sobie faktycznie jakiś cel na Range Rovera albo coś takiego, bo każdy teraz na rowery zbiera, więc może czas najwyższy, żebym ja sobie jakiegoś rowera kupił. Natomiast ostatnio naszła mnie pewna taka dość foliozoficzna myśl z uwagi na to, co na pewien temat, który wraca jak bumerang i który wydaje mi się, że czas najwyższy, żebym również sam się nim zajął, żebym tutaj zajął bardzo wyraźne stanowisko, które nie pozostawi jakichkolwiek złudzeń. I moje stanowisko może wydać wam się dziwne, dlatego chciałbym, żebyśmy się wszyscy bardzo dobrze i wyraźnie w to wsłuchali. Otóż nie życzę sobie, żeby na nocnym radiu, zarówno na audycjach, jak i w czacie i w komentarzach pojawiały się komentarze typu technologia cache nie działa. Tak. Nie wolno mówić, że technologia cache nie działa, bo to nie jest prawda. Problem z tym zdaniem jest trochę w innym miejscu. Problem z tym zdaniem jest w źródłosłowie słowa technologia. Technologia, czyli od techne z greki sztuka, rzemieślnictwo, jest czymś, co podlega technice, czyli takim zbiorem przekształcenia dóbr materialnych w dobra użyteczne, podczas gdy technika skupia się na zastosowaniu tychże rzeczy, na połączeniu tych...
1: Potrzeba
0: tych...
1: może stać za tymi atakami.
2: Pozdrawiam. 5 zł 35 groszy na litr benzyny do Bejco Rowera.
0: Dziękuję, pozdrawiam również. I kurde, działa, słyszę dodatek na żywo. Ideolo, dzięki wielkie za pomoc w przetestowaniu. W każdym razie technika to oczywiście jest bardzo szeroki obszar, tak? Jeżeli sobie się wrócimy do szkoły podstawowej, gdzie mieliśmy lekcje techniki czy zajęcia praktyczno-techniczne, tak? No to w pewien sposób była to nauka. No i tutaj to jest najważniejsze, to jest podzbiór nauki, tak? Technika jest podzbiorem nauki, technologia z kolei zaś jest pewną już metodą na przetworzenie właśnie czy to dóbr materialnych w dobra użytkowe, jak choćby dajmy na to wytopienie szyny z jakiejś stali, czy wykreowanie, czy wytworzenie włóczni z kamienia. Jest to pewna technologia obróbki kamienia, która zawiera się w technice narzędzi do polowania, technice produkcji takich rzeczy. Wobec czego? Technologia i cache nie może znajdować się obok siebie. Nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia, żeby jedno obok drugiego się kiedykolwiek znalazło. Dlaczego? Ponieważ technologia jest pod zbiorem techniki, a technika jest pod zbiorem nauki, wobec czego technologia nie może wyjść poza już bardzo mocno ograniczony zasięg tego słowa nauka. Więc nigdy. Nigdy, przenigdy nie chcę więcej słyszeć czegokolwiek o technologii cache. Bo to nie wolno, bo to... A naprawdę, jak się tak dobrze chwilowo zastanowić nad tymi słowami, tutaj mam taką fajną notkę. Technika to usystematyzowane wykorzystanie reguł naukowych i wiedzy praktycznej do jednostek i systemów fizycznych. To taka technika składa się z kilku elementów i pierwszą z nich zawsze będzie zespół reguł i praw naukowych, w obrębie których mamy pewne zastosowania. Przykładowo wiemy, że jeżeli gdzieś przyłożymy ciepło, no to wtedy to ciepło będzie przewodzone albo nie będzie przewodzone, albo jeżeli przyłożymy prąd, no to ten prąd będzie płynął albo nie będzie płynął. I przy użyciu techniki możemy na przykład wykorzystać pewne materiały, w tym przypadku przewodniki, które zostaną położone na pewnym izolatorze, w tym przypadku dajmy na to na jakiejś płytce drukowanej, i dzięki temu możemy stworzyć pewne urządzenie, które jest w stanie wyprodukować nam produkt, czyli pewne materialne urządzenie. Części waszego sprzętu, na którym w tym momencie słuchacie Nocnego Radyjka, kiedyś dawno, dawno temu spoczywały gdzieś głęboko w ziemi. Zostały wykopane, zostały obrobione przy użyciu istniejących praw natury. Przy użyciu temperatury, przy użyciu ciśnienia, przy użyciu mieszania z różnymi innymi rzeczami, przy użyciu generowania na nich reakcji chemicznych. Oprócz tego w technice zawiera się wiedza wyrażona zbiorem technologii wykorzystanych w pracach badawczych, pomiarach i praktycznych zastosowaniach techniki. Czyli w drodze od tej kopalni, od tego litu znajdującego się gdzieś tam hen pod ziemią, do baterii waszego laptopa mamy technologię wydobywczą, technologię przetwórczą i technologię wytwórczą. Czyli i pewnie jeszcze parę innych technologii, o których nawet za bardzo nie mam pojęcia, które wszystkie działają wśród pewnych praw fizyki, które definiują to, jak nasz świat wygląda. I dopiero w tym ostatnim kroku ta technologia dopiero się pojawia jako podzbiór techniki. I to jest o tyle zabawne, tak? Bo tak się zastanawiałem też nawet trochę szerzej, próbując oczywiście sfalsyfikować tę głupią myśl, która do mojej głowy przyszła, bo nikomu nie należy ufać, a w szczególności mi. Więc, no dobra, ale przecież są na przykład...

0: Jurem, dzięki wielkie za gumeczkę, przyda się na pewno. Kurde, jeszcze nie, ja to muszę niedługo jakiś cel sobie tutaj ustawić. Tam dzisiaj, chociaż nie akurat, Land Rovery trochę nie w moim stylu są. Jakoś tak nie lubię dużych samochodów. Jeszcze sobie tutaj zerknę na czacika, krzywizna domu. A, dobra, monitory, bardzo dobrze. Okej. No właśnie, więc używamy w pewien sposób pojęcia technika czy technologia, tak samo jak używamy takiego pojęcia jak teoria, mówiąc, że coś jest tylko teorią, że coś jest tylko teoretyczne, tak? I w momencie, kiedy używamy tego całkowicie potocznie, no to wtedy jest spoko, tak? To znaczy spoko, no. Średnio spoko, ale się przyjęło, więc nie mamy za bardzo dużego wyboru. Natomiast w sytuacji, kiedy chcemy się porozumieć z drugim człowiekiem, no to warto, no wiem, że trochę do znudzenia powtarzam, ale warto dbać o precyzję wypowiedzi, bo w momencie, jeżeli, ja wiem, że to jest trudne, ja wiem, że sam jestem bardzo często nieprecyzyjny w swoich wypowiedziach i czasami wręcz retrospektywnie łapię się na tym, że no pewną dyskusję powinienem był przeprowadzić dużo lepiej, dużo dokładniej, bo nie powiedziałem dokładnie to,
1: potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Krawiec, 10 zł. Mylisz się.
0: Za 10 zł dziękuję, a myli. Każdy się czasem myli. A z czym się mylę? Wpłać jeszcze 10 zł i mi wytłumacz. Anyway. Łatwo jest mówić. Łatwo jest mówić, nie skupiając się na sensie naszej wypowiedzi, na jej precyzji. I wydaje mi się, że jeżeli choć trochę się nad tym nawet spocimy, no ja rozumiem, to nie jest łatwe. Mi się zdarza bardzo często, wam też się pewnie będzie zdarzało. Jest taka precyzyjna forma wypowiedzi, odpowiednie dobieranie słów, żeby to nie było tylko strzelanie nimi niczym karabinem, z karabinu maszynowego kulami. Jest pewnym wyrażeniem szacunku wobec naszego rozmówcy czy wobec naszych słuchaczy. Nawet jeżeli na chwilę się czasami będziemy musieli zastanowić, żeby zebrać słowa, żeby zebrać myśl, żeby odrobinkę zaprojektować to, co za chwilkę będziemy chcieli przekazać, żeby dobrać odpowiednie słowa, to znaczy jednoznacznie, że zależy nam na tym, żeby ta druga osoba po drugiej stronie nas zwyczajnie zrozumiała, bo język jest tylko nośnikiem naszych myśli, nośnikiem bardzo niedoskonałym. Szukamy jako ludzkość...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Krawiec, 5 zł. Tak ogólnie.
0: Nie, no, za 5 zł to myślę, że to ty się mylisz. W każdym razie tak, szacunek do wypowiedzi, do czasu, który poświęcamy sobie, do czasu, który sobie poświęcamy nawzajem, bo z jednej strony, już nawet tutaj nie mówię o radiu, tylko o takich zwyczajnych, codziennych rozmowach, różnych, trochę większych od tego, co będzie dzisiaj na obiad. Ludzkość szuka nowych form wyrażania tego, co myślą. Będzie to zarówno wszelkiego rodzaju sztuka, tak? Będzie to muzyka, to może być dotyk, to może być, nie wiem, wpatrywanie się w siebie, mimika, gesty, to w jaki sposób intonujemy, to wszystko jest pewną wartością dodaną do naszych słów, które zapisane na papierze być może będą bardziej eleganckie.
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Zenon, 11 zł. Masz rację.
0: Coraz bardziej mi się podoba ta maleńka wojenka. Także dzięki wielkie, chłopaki. Okej, okay, więc cały czas szukamy, a to, że szukamy, to, że cały czas potrzebujemy wyrażać się, to znaczy potrzebujemy, wielu ludzi potrzebuje wyrażać się poprzez sztukę, poprzez malarstwo, muzykę, poezję, śpiew, czy nawet zwykłą beletrystykę, oznacza, że te słowa są w dużym stopniu niedoskonałe. Więc wyobraźmy sobie, że mamy naprawdę kiepski mechanizm do komunikowania się. Porównajmy to do komunikacji cyfrowej, bo to mamy dobrze ogarnięte, to mniej więcej rozumiemy. Chcemy przesłać

0: jedną informację, składającą się z ciąga, z ciągu zer i jedynek. I mamy pewne urządzenia, dzięki którym możemy to zrobić, czy to po miedzi, czy to przez światłowód. Wszystko ładnie, pięknie. Tylko że dajmy na to, tak nawiązując do tutaj czatowej dyskusji o monitorze, wyobraźmy sobie, że chcemy przesłać ten sygnał do monitora i zamiast właśnie pięknych, pięknych kolorów, niesamowitej głębi, super rozdzielczości mamy coś bardzo poranionego, popsutego. To nie działa tak jak powinno. Ten komunikat w jakiejś formie został przedstawiony. Bo nawet z JPEG-a o bardzo dużej kompresji możemy spokojnie i bez żadnych problemów domyślić się, w jaki sposób wygląda i w jaki co tutaj komputer chciał nam przekazać, ale musimy się w to zaangażować. Musimy się domyślić. A co jeżeli się domyślimy źle? No to gówno. Bo z kolei informacja zwrotna, którą puścimy w drugą stronę, że tak, rozumiem, również może być fałszywa, bo my się domyśliliśmy na podstawie tych słów, więc precyzja wypowiedzi, używanie słów, których znaczenie znamy. No i chyba największy rak, który toczy nasz świat od dawien dawna, to wymyślanie znaczenia słów na nowo. Co jest oczywiście w pewien sposób zabawne, o ile jest to oczywiście zamknięte w tym polu do zabawy i nie pozostawia naszemu odbiorcy żadnych złudzeń, że to jest tylko dowcip, tak? To, choćby nasza wspaniała Ewa Lipka tak się w ten sposób bawi, dodawając znaki dodawania pomiędzy różnymi...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Krawiec, 5 złotych. Zenon myli się, twierdząc, że potrzeba ma rację.
0: Ale kurde, wiecie co, w ten sposób naprawdę zaczynam lubić waszą wojenkę. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ej, podoba mi się to. No właśnie, więc dopóki się bawimy słowem, jest to zamknięte w pewnej bańce dowcipu, kabaretu wręcz, czy ogólnie show, no to jest naprawdę spoko. Jest, no powiem szczerze, mięciutko, przyjemnie, wesoło. Problem w tym, że jak tak się wsłuchać, to coraz częściej spotykam się z mało fajną sytuacją, w której podciągamy znaczenia pewnych słów, próbując je tylko i wyłącznie podbić emocje, czy podbić ich znaczenie. Brakuje mi tej precyzji, powiem wam szczerze. Mimo że nie jestem osobą, która szczególnie dużo rozmawia z ludźmi tak face to face, to wydaje mi się, że w momencie, kiedy miałem okazję parę razy sobie tak trochę więcej konkretnie zwyczajnie pogadać z drugim człowiekiem, to zauważyłem, jak bardzo mi tego brakowało, jak bardzo brakowało mi czystych i przejrzystych komunikatów. Jak bardzo przyzwyczaiłem się do tego, że rozmawiając z drugą osobą, natychmiast nastawiam się w jakiś, nie wiem, dziwny, plemienny tryb domyślania się i pewnej zakanapowej dyplomacji, próbując tutaj wyczytać coś więcej, coś mniej. Jakby tej całej szczerości już dawno nam zabrakło, i to nawet nie w relacjach, no nie wiem, no chyba głównie właśnie w relacjach koleżeńskich. Ja rozumiem, jeżeli podchodzę, nie wiem, na jakimś bazarku do pani i pytam, po ile te pomidory, a ona mi mówi, że po 20 zł, no to okej, to jest prosty komunikat. Tylko że to jest przekazanie bardzo prostej informacji, którą też mogę odczytać, tak? Po takie rzeczy język został stworzony. I w takich rzeczach...
1: Potrzeba
0: takich...
1: może stać za tymi atakami.
2: Gumball nie istnieje. 5 złotych. Słuchajcie, naprawdę wszystkiego najperu, życzę wam najlepszego. Mam nadzieję, że w tym szeździe, że w tym roku w Szyszpel spełnią się wasze wszystkie sny. Także składam wam najlepsze życzenia świąteczne i mam nadzieję.
0: Dzięki, Furiat, za donata. A tymczasem, no właśnie, język został stworzony po coś. To znaczy, może nie tyle został stworzony po coś, jakby miał jakiś sens.
3: No, kakao.
2: Rados. 16 zł 66 groszy. Krawiec się myli, że Zenon się myli, że potrzeba ma rację.
0: Co to się dzieje, moi kochani? Tymczasem Arwial pisze, pani redaktor, Lipka mnie zbanowała, to znaczy nadaje w takim trybie, do którego nie mam dostępu, zresztą nie tylko pani redaktor, nie podam co ocenia niusnej firmy mojego numeru telefonowego lub konta w banku. No cóż, no każdemu jego porno, tak? Nie wiem, czym tam ci się zdarzyło podpaść.
1: Myślę, potrzeba że... może stać za tymi atakami.
2: Zenon, 6 złotych. Krawiec myśli się twierdząc, że potrzeba nie ma racji. Tak jest, bo nie udowodnił, że tak nie jest.
0: Ojej. tak, także...
1: potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Krawiec. 5 złotych. Jeśli dwóch ludzi się myli, to razem mają rację, bo minus i minus daje plus.
0: Co? Co? Czyli jeżeli mamy dwóch debili, to znaczy, że mają rację. Czekajcie, bo tutaj muszę sobie dorzucić okolicznościowego gifa. Nie, dobra. Ale wracając do tej mojej pogawędki o gadaniu, bo to chyba dobrze robi wam na portfel. Law of Assumption Gotarda, który wiele rzeczy tłumaczy w kwestii, o której gadasz. Okej, okay. sobie muszę zapisać. Cyk, notes. Kurde, a mówili, że Kesze nie produkuje złota. No złota może nie wyprodukował, ale PLN-y jak najbardziej są. Także dzięki wszystkim za donate, a wracając właśnie do tej mojej myśli. Problem też jest taki, że my na co dzień bardzo się tej szczerości możemy obawiać. W momencie, kiedy ktoś wysyła nam taki komunikat dosłowny, prosty i serio, łatwo jest wpaść w pułapkę, według której jakoś zrzucimy to kompletnie na dowcip, na jakiś żart. Czy to może kwestia odzwyczajenia tego? No nie wiem, tutaj po raz kolejny chyba się posłużę moim ulubionym przykładem, czyli światem zwierząt, w którym zwierzęta, jeżeli chcą zachować dobre stosunki między jednym a drugim, szczególnie jeżeli są wewnątrz jednego gatunku, no to oczywiście fajnie by
1: było... Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Rados. 6 złotych 66 groszy. Raz tak.
0: O nie. Okej, dobra. Żarty się skończyły, idę po nóż.
3: No, zatkało kakao.
2: Bukowski. 15 złotych. Wszyscy macie rację. Oraz wszyscy się mylicie. Raz tak.
0: Okej. No dobra, tak to się mogę bawić, no jak to mówią wielcy filozofowie. Raz tak. Ale patrząc na życie zwierząt, bo sobie ostatnio nadrobiłem Life in Color od Netflixa, w którym występuje David Attenborough, który w jeden z odcinków opowiada tak w dużym skrócie o zwierzątkach, które próbują udawać coś, czym nie są, właśnie żeby sobie zwyczajnie żyć lepiej w pewnej formie dziwnej, pokrętnej symbiozy lub wręcz pasożytnictwa. I w jaki sposób to wygląda w świecie zwierząt. Z jednej strony udawanie kogoś, kim się, czy taka powiedzmy nieszczerość, może być opłacalna, jeżeli chodzi, dajmy na to, takie pawie pióra, tak, no bo o ile o piórka można albo zadbać, albo wykąpać się z nimi w błocie, no to też świadczą trochę o, może nie tyle o wartości genetycznej tego materiału męskiego, co o, swego
1: potrzeba
0: rodzaju...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Rumba. 5 złotych. Guru Niuniu ma zawsze rację.
0: kurde, jeszcze trochę sobie pójdę, zrobię coś do jedzenia, a wy będziecie sobie między sobą gadać w donate'ach. Tak to się mogę bawić, naprawdę. No właśnie, jednak większość przypadków kłamstw w świecie zwierząt sprowadza się do bardzo nieczystych intencji. Więc... I tego właśnie nie rozumiem. Skąd w nas takie dziwne podejście, że jeżeli ktoś nam mówi prawdę, szczerą i brutalną, to wtedy to wypieramy jako, nie wiem, próbę manipulacji, próbę ataku i bardziej będziemy chcieli od tego odejść, niż żeby przyjąć ten świat, który łaskawie się do nas uśmiechnął i pokazał swoją wersję, co jest tu i teraz, jak to wygląda, jaka jest sytuacja, pomaga nam siebie zrozumieć. I to jest coś, czego do końca...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Krawiec. 7 złotych. Zenon dał 6 złotych, biedak 1. Ja lekką rączką rzucam 7, niech mu żyłka pęknie ze złości.
0: O Jezu, to jest najlepsza drama od 2010 roku. Oh boy. O czym ja tu... Kurde, rozbawiliście mnie. tak. Tak. Szczerość, komunikacja, słowa, język. No właśnie, no i tej szczerości... Zaraz zacznę się powtarzać, bo zacząłem naprawdę ciężko gubić wątek. Tej szczerości bardzo nam brakuje w codziennym życiu. No, nie bez przyczyny właśnie dlatego, że ilekroć bardziej będziemy bardziej szczerze do ludzi podchodzić, tym będziemy się spotykać z pewnym oporem materii z drugiej strony. Tylko czy jest w tym coś złego, że ten opór materii występuje? Przecież każde dziecko teoretycznie urodziło się szczere, tak mi się przynajmniej wydaje. Dopiero później nauczyło się kłamać, dopiero później nauczyło się manipulować innymi. Dopiero później nauczyło się wykorzystywać te wyższe funkcje swojego umysłu tylko po to, żeby osiągnąć jakieś swoje własne cele. To nie jest tak, że rodzimy się źli, czy... Zło zawsze w nas było. To sami je tworzymy. O. Kurde, nie. Skoordynowane wściekłe ataki na tipli potrzeby. Tak to się mogę bawić. No właśnie, to był więc... Z czego zacząłem? Zacząłem z precyzji wypowiedzi. Z doboru słów. I o ile dość łatwo mi jest tutaj mówić, bo w radiu dużo gadamy i to jest o tyle fajne, że mamy bardzo małą odpowiedzialność za słowa. Mam przynajmniej nadzieję, tak, że nikt tego tutaj za bardzo nie traktuje na poważnie, a przynajmniej nie powinien tego traktować na poważnie. Dorabianie jakiejś ideologii, okej, być może gdzieś tam się zdarzy, no ale to każdemu jego porno, nikomu tego nie będę odmawiał. Mamy ten fart, że... Przedstawiamy się jako radyjko z jajem, jako radyjko śmieszkowe i... Krawiec, sprawdzam, czy to prawda, że jak się komuś się da, to wraca z nawiązką. No ciekawe. Pewnie jutro krawiec będzie to... To pamiętajcie ogołocić swoje portfele jeszcze dzisiaj. Pamiętajcie, im więcej wpłacicie mi, tym więcej krawiec będzie zarabiał. To jest na tyle proste. No właśnie, więc... miałbym, kurde, mądrą myśl, a mi właśnie uciekła. A bo, kurde, ostatnio mnie właśnie w dupę kopnęła jedna historia, że tak powiem z przeszłości, taka rozmyta komunikacja, tak, bo żadnych konkretów, wszystko oparte na jednym wielkim domyśl się. I wówczas, będąc w tym na co dzień, będąc przyzwyczajonym do całej sytuacji, nie zauważałem tego aż tak bardzo. A tymczasem mamy kolejny telefon. A któż to do nas dołączył? Czołem, Becia!
4: Siema! Ja ogarnęłam, że można zadzwonić za darmo się wypowiedzieć. Więc stwierdziłam, że zadzwonię i powiem, że ja mam zawsze rację. I potrzeba też. Wy może czasem też. Więc awe my, awe wy. No i fajnie, nie? No. To sobie wszystko pozdrawiam. Mamę, tatę, wujka Zenka i inne osoby. No i ją. I to w sumie wszystko.
0: O.
4: Na razie.
0: Okej, okay, super, dzięki wielkie. I to była Becia, dzięki wielkie za telefon.
1: Potrzeba stać za tymi atakami.
2: Praca. 8 złotych. Daje 8 zł bez konieczności zaciągania kredytu i jak wam teraz w dzióbkach jest koraliczki diamentowe?
0: Koraliczki diamentowe. Nie no, jakie tutaj czułości się zaczynają, jakie tutaj czułości zaczynają wychodzić na dzisiaj w Żebrotroniksie. Chyba najdziwniejsza audycja pod kątem donatów, jaką w życiu mi się zdarzyło prowadzić, także... Dzięki wielkie i dzięki przeogromne. A właśnie tutaj Becia dobrze... znowu się rozkojarzyłem, ale Becia tutaj zaznaczyła właśnie, że awe my, awe wy. No właśnie, kurde, to jest o tyle zabawne. Czy przypadkiem nie jest tak, że to wszystko... to znaczy nie wiem, czy tutaj nie wpadam w jakiś tak zwany survivor bias... Czy to wszystko, to takie szczere, fajne podejście do drugiego człowieka, czy to przypadkiem nie jest po prostu w naszych płciach, w naszych genach, w naszej możliwości, tak jak wspominałem, że wszyscy rodzimy się ludźmi szczerymi, bezpośrednimi, a dziecko nie kręci, nie kłamie, my je potem tego uczymy, pokazując nasze życie, czy pokazując mu świat wokół, więc... czy
1: to trzeba może stać za tymi atakami.
2: Maharadża z brzegu. 5 złotych. Oddawaj 2 złote.
0: No, jak tutaj Maharadża przeszedł, to już... To już nie będzie litości, nie będzie litości dla nikogo. No ale ustawiłem taki próg, żeby potem się móc płucować przed krawcem, że wpłacasz mu tylko 3 złote, a mi zawsze 5. Także w tym też jest większy spisek, Maharadżo. Tak. Więc siedzi to w nas. Proste komunikaty, odpowiednio dobrane słowa, czasami nawet słowa nie są potrzebne, aczkolwiek w radiu oczywiście się przydają. Chociaż z drugiej strony, słuchajcie, dzisiaj mamy przez ostatnie pół godziny całkiem niezłą sytuację, w której nie słowa, a donaty przemówiły. A to kiedyś możemy zrobić taki eksperyment, że samymi cyframi zaczniemy w tych donatach mówić. To by było coś. Się tak właśnie zastanawiam. O, siedząc z człowiekiem tak twarzą w twarz, bardzo dużo możemy przekazać przez swoją mimikę, przez swoje zachowanie, nie używając absolutnie żadnego słowa. Jeżeli chodzi o miny, to też polecam ostatni występ Furiata u Ewy Lipki na kanale, także zapraszam, jeżeli ktoś będzie chciał sobie jeszcze coś dzisiaj podejrzeć i odsłuchać na dobicie. I te formy komunikacji, które mamy, są zajebiście niedoskonałe. I mając tak niedoskonałą formę jak język, jeszcze byliśmy w stanie to spieprzyć. Jeszcze byliśmy w stanie jeszcze bardziej to rozwalić. Bo w sytuacji, w której była taka kiedyś taka mądra hipoteza, że co jeżeli 200 lat temu, czy tam 500 lat temu wszyscy się umówili, że od teraz na czerwony mówimy zielony, a na zielony mówimy czerwony. I tak naprawdę truskawki są zielone. Tylko że ktoś gdzieś kiedyś zrobił wielki dowcip i zapisując księgi i puszczając dalej informacje, przełamał nasze języki, zmienił całkowicie jego znaczenie. I to tylko i wyłącznie pokazuje, że jeżeli chcemy skomunikować się z kimś, tak, no to ja muszę, mam jakąś myśl, mam jakąś super fajną, fantastyczną myśl. U kogo na kanale? Ewa Lipka. Mam super myśl, muszę ją przetłumaczyć na język, muszę ją wypowiedzieć, to musi trafić do waszych uszu. Wy to słowo odbieracie, przekształcacie falę dźwiękową na impuls nerwowy i w końcu... pokazuje się ten potwierdzenie wieku przed oglądaniem Furiata? Czas najwyższy. I jeżeli zauważymy, przez ile filtrów musi przejść ta moja myśl, nim trafi do twojej głowy, to jest kurde przerażające. Bo każdy z tych filtrów, każdy z tych elementów tego głuchego telefonu może sprawić, że gdzieś się pojawi jakiś błąd, jakieś przekłamanie, jakieś... jakaś niedoskonałość, przez co ty, właśnie ty, możesz być w 100% pewien, możesz być w 100% pewna, że dokładnie rozumiesz to, co mam na myśli. Możesz nawet czuć, że czujesz to, co ja, to, co ci powiedziałem. A to może być bullshit. Ja nie mam sposobu, ja jako autor tych słów, jako ten, który je wypowiedział, nie mam sposobu, by zweryfikować, w jaki sposób to, co usłyszysz, trafiło do twojej głowy, a w jaki sposób moja myśl różni się od twojej.
1: I możemy potrzeba tutaj... może stać za tymi atakami.
2: Enki, 7 złotych. Buzi na zgodę?
0: Tobie nie. Nie ja wykopałem krzesło wojenne. A za 7 złotych dziękuję. Więc i to jest zabawne, że możemy się bawić, tak? Możemy wręcz czuć wspólnie, współczuć. To jest takie piękne polskie słowo, które pokręciło się trochę, które zazwyczaj jest używane tylko i wyłącznie w kontekście przeżyć negatywnych. No ja ci współczuję coś tam, tak? Nie wiem, straty włosów, cienki, bardzo współczuję. W sumie ci nie współczuję, no ale to tylko przykład, gdzie współczuć jest właśnie tą takim podlanym tylko i wyłącznie intuicją, podlaną tylko i wyłącznie intuicją, świadomością, że to, co powiedziałem, czy to, co chciałem przekazać, trafiło do twoich zwojów mózgowych we w miarę niezmienionej formie. I to jest tylko i wyłącznie intuicja. To jest tylko i wyłącznie pewne takie pasmo... wynikowe, patrzenia na to, co wyjdzie z tej rozmowy, co wyjdzie z tej dyskusji, z tego przeniesienia myśli. Czy to w dalszym ciągu będzie spójne, czy to dalej będzie się kleiło. Bo im dłużej żyję, tak też w tym momencie trochę bardziej retrospektywnie patrzę z dystansem na pewne dawniejsze historie, to bardzo łatwo się wczuć w sytuację, gdy jesteś w 100% przekonany, jesteś w 100% przekonana, że rozumiesz, że czujesz, że nie było tutaj żadnych błędów w komunikacji, a one były i przyszły tutaj, żeby skopać ci dupę. To misiu, pytam, czy prawdą jest to, że nic nie istnieje poza twoją własną świadomością, a całe twoje symboliczne doświadczenie, całe twoje doświadczenie świata jest symboliczną reprezentacją tego, gdzie obejmuje się świadomość. Jeśli tak, to musi znaleźć w przyszłości sposób porozumiewania się za pomocą myśli, czyli force transfer. Jaki Kononowicz, ręki podoba, nie poda, ale za pieniążki dziękuję. To jeszcze jak? No tak, no tutaj to by się już w starożytnej Grecji nad tym się zastanawiano. Wiesz co, wydaje mi się, że taka selektywna wymiana myśli byłaby naprawdę czymś, co zmieni świat tak naprawdę. To będzie bardziej przełomowym wynalazkiem niż, nie wiem, ujarzmienie atomu, czy technologia wytopu stali, czy cokolwiek innego. Bo jeżeli by to wyszło, dajmy na to naturalnie, jeżeli na przykład nagle by nam wyrosła telepatia w kolejnym pokoleniu, no to by było głupio, wiesz, bo tak jak siedzę sobie w internecie i czasami patrzę, jakie głupoty ludzie wypisują, ja naprawdę się boję usłyszeć ich myśli. Natomiast jeżeli by to było selektywne, jeżeli bym sobie jakoś tam, nie wiem, jakoś swój klucz prywatny, swój klucz publiczny z kluczem publicznym drugiej osoby wymienił i mógł tak jeden do jednego zajrzeć sobie do głowy, co oczywiście też wymaga ogromnego zaufania i tak dalej, ale myślę, że takie rzeczy zwyczajnie się zdarzają, że bylibyśmy w stanie sobie pozwolić na taką odrobinkę szaleństwa. To byłoby właśnie coś. I pytanie, czego to doświadczenie, to jest ciekawa sytuacja, tak? Ciekawy eksperyment myślowy. Jeżeli mógłbym, nie wiem, bliskiej osobie, którą bardzo dobrze znam i z którą bardzo dobrze się rozumiem, dajmy na to mojej siostrze, tak się wymienić, tak? Zajrzeć sobie nawzajem do głowy. I nagle by się okazało, no właśnie, co by się okazało? Bo tutaj w zasadzie pierwsze dwie rzeczy by się mogły okazać. Albo faktycznie nasze porozumienie ma sens i faktycznie działa na jakiejś super zasadzie niesamowitego splątania kwantowego, że się fantastycznie dogadujemy, albo to jest tylko i wyłącznie nasza iluzja. I tak naprawdę... Tak naprawdę, może tak trochę nawet udajemy i nam się wydaje, że to porozumienie jest i udajemy tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo chcemy, żeby takie porozumienie istniało. Bo czym innym jest życie, jeżeli nie próbą, nie wiem, tak trochę już tutaj bawiąc się w cel życia, niż próbą bycia dostrzeżonym, bycia zrozumianym oraz dostrzegania i zrozumienia. Tak trochę hipoteza bezludnej wyspy, dajmy na to. Gdzie celem życia nie jest przeżycie. Celem życia w tym przypadku może być przetrwanie, stawianie sobie coraz to kolejnych wyzwań. Ale zauważcie, że nawet gdzieś tam, czy to w literaturze, czy w filmografii, w takich sytuacjach kompletnej izolacji, zawsze jest jakieś dążenie do kolejnej postaci, do kolejnej osoby. Co jeżeli zróbmy sobie taki eksperyment myślowy, co byście zrobili, mając świadomość, że jesteście ostatnim człowiekiem na Ziemi i nigdy nikogo więcej nie spotkacie, bez względu na to, jak bardzo socjopatyczni jesteście. Co wtedy? Trochę do pozwiedzania, spoko, no a prędzej czy później zdrowie zacznie szwankować, prędzej czy później to wszystko się znudzi. Wiele relacji można by było naprawić i w wiele relacji można by było nie wchodzić. No to jest właśnie proza życia, Tomisiu, tak? No podejrzewam, że... To znaczy podejrzewam, doskonale wiem o tym, że te nasze bardziej ciężkie doświadczenia tym bardziej są czymś, co nas umacnia, co sprawiają, że wiemy, w którym kierunku podążać. Jeżeli będziemy trenować szczura, żeby przeszedł przez labirynt i będziemy go tylko i wyłącznie chwalić za udane próby, no to będziemy mieli oczywiście jakiś tam sukces. Ale jeżeli dodatkowo będziemy go razić prądem w momencie, kiedy będzie popełniał błędy, to wtedy się okazuje, że szczur się nauczy dużo szybciej. Eventrotobi, nie da się przeżyć życia, w końcu umrzesz. A przypadkiem, czy śmierć to nie jest przeżycie życia? Zatkała kakao? Przeżycie jako, wiesz, jako coś, jako czasownik dokonany. Więc wiele relacji można by było naprawić, wiele relacji można by było nie wchodzić. A to jest takie trochę wychowanie w bańce. Wychowanie w bańce, co do którego też warto sobie zrobić od czasu do czasu taki rachunek sumienia i zastanowić się przypadkiem, czy nie czujemy się za bezpiecznie. Czy ta nasza banieczka wokół nie jest czasami zbyt stabilna. Może i jest fajnie, ale kurde, jeżeli zrobisz raz na jakiś czas coś głupiego, przecież od razu cię to nie zabije, nie? O, życie to walka. Życie, które jest w 100% bezpieczne i które jest w 100% przewidywalne, myślę, że niewiele różni się od życia maszyny, która ma skończone opcje, która jest właśnie takim deterministycznym automatem skończonym, która jest sprawna. Bardzo długo będzie w stanie przetrwać bez serwisu, o ile jest dobrze zaprojektowana i dobrze zaprogramowana. Tylko gdzie w tym zabawa? Gdzie w tym trochę emocji? Po coś kurde je mamy w głowie? Gdzie w tym czas na to, żeby zrobić w ogóle jakiś taki dziwny strzał w kierunku sensu życia w audycji o wielkim siurze? Tej losowości bardzo nam brakuje. Nam jako cywilizacji, nam jako ludziom. Nie chcę od razu tutaj mówić, że dawno wojny nie było, aczkolwiek faktycznie dawno wojny nie było, chociaż czuję się trochę pewniej i trochę bezpieczniej. Jeżeli mi izraelskie rakiety nie latają koło, koło domu. Jednak jeżeli gdzieś za horyzontem byłby konflikt, w którym mógłbym, jeżeli bym chciał się zaangażować, byłoby to coś całkiem sensownego. A tymczasem moje foliozofowanie przerwał ten, który przegrał wojnę na donaty. Cześć, krawiec.
5: No cześć. No, widzicie, jaki to człowiek. On wielki Creative Commons. A tu patrzę i Anot Herman jest tu niby commons, a wcale, że nie, bo właśnie jest tu kropka. A ten Downy na Marsie też niby on właśnie przestrzega. I on specjalnie chce właśnie napuścić na mnie. Ja nagrałem audycje całe te dzisiaj właśnie, żeby nie puszczać. A on przychodzi i puszcza specjalnie.
0: No ale to nie jest content, ale słuchaj, no Content ID nie zna moich ustaleń z tymi twórcami, tak? Jeżeli by doszło do sytuacji, w której faktycznie by to wpłynęło na jakiś nasz kanał, no to wtedy będę się odwoływał i wtedy rzucę kwitami, tak? Natomiast w tym momencie mamy Content ID, czyli coś... No, nie wiem, nie zadzwonię, halo, dzień dobry, bo chciałbym porozmawiać z algorytmem YouTube'a. Ja wiem, że się to pokazuje, tak będzie się pokazywało. Natomiast mam copyrighty, mam prawo puścić te utwory w swojej audycji.
5: Ja wiem, śmieję się trochę, ale inna sprawa, że dostaliśmy też dzisiaj ostrzeżenie, właśnie o tym nagrywałem, że mamy cofniętą monetaryzację ze względu na notoryczne łamanie praw autorskich. Być może, a być może za tego, już nie powiem kogo, bo nie wolno wymawiać imienia. To jest ten, którego imienia nie wolno wymawiać na YouTubie. Znowu kolejny tutaj, na A. Kończący się na Alla, a zaczynający się na Alla, a kończący na H.
0: A to H.
5: Właśnie. No i tak myślę, że trochę właśnie tak namawiałem dzisiaj. I trochę mnie tak postawiłeś w niezręcznej sytuacji, bo to tak jakby jeden kapitan wyszedł na pokład, mówi, słuchajcie, gwizdanie przynosi pecha na morzu, może wywołać sztorm, bo dzisiaj nie gwizdamy. A chwilę później se drugi kapitan przychodzi. Trochę się głupio poczułem.
0: To znaczy, po pierwsze i najważniejsze, to ty sam się postawiłeś w niezręcznej sytuacji, dlatego że jeżeli chcesz mi coś przekazać, to tak wiesz, no, masz do mnie i numer telefonu, i adres masz, możesz gołębia wysłać, możesz mi na czacie napisać. No tak ciężko, raczej się, nie wiem, no nie spodziewałeś, że tym bardziej, że ci tam wcześniej pisałem, że muszę pojechać na miasto parę spraw załatwić. Także zauważyłem, że masz audycję jakieś 15 minut przed swoją, kiedy zobaczyłem, że się nocne radio na zielono świeci. Więc wiesz, jak masz mi coś do przekazania, to wiesz, to tak bardziej nie będę szukał tego w dwugodzinnej audycji. Tym bardziej, że też nie słucham wszystkiego, co leci na radyjku. Także wiesz, no lost in translation trochę.
5: No nie wiem, takie audycje, które się nazywają Ważny Apel Kapitana, to masz obowiązek słuchać.
0: No dobra, czyli dobra, słuchajcie, to ja w takim razie opóźniał audycję o 2 godziny, bo muszę ten.
5: No tak. Właśnie. No. Nic, to nie zawracam gitary, krótki taki telefonik. No i wspaniała audycja ogółem.
0: Nie, dobra, a poczekaj jeszcze, to może coś w temacie. Krawiec, jaki jest sens życia?
5: Przeżyć.
0: To ty sobie na bezludnej wyspie poradzisz.
5: Żyć i spać i żreć dla mnie. To jest sens życia.
0: No cóż, każdemu jego życie. A nie chciałbyś mieć takiego bakłażana jak na tej miniaturce?
5: Nie podoba mi się, że masz większego bakłażana. Szczurem na swojego jest mniejszy. I mniej taki purpurowy. I jestem trochę niezadowolony z tego powodu. Ale... Nieważne, jak duży, ważne, jak smakuje, no. Którego powiedzieć. No. Dobra, wiecie co, bo jak ja gadam takie głupoty, to potem ludzie myślą, że piję jednak czy coś, a jestem trzeźwy jak świnia.
0: Oj, krawiec, jeszcze się nie nauczyłeś, że ludzie zawsze wiedzą lepiej i jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć na swój temat, to albo coś napiszesz, piszesz na Discordzie, albo coś pogadasz i wtedy się wszystkiego o sobie dowiesz. Wszystkiego, co jadłeś wczoraj, co piłeś teraz. Wszyscy wiedzą lepiej, tylko my tacy głupiutcy jesteśmy, że nie wiemy, co się dzieje w naszych życiach. A tak to wystarczy zapytać.
5: To prawda, dużo się można o sobie dowiedzieć ciekawostek właśnie z mediów społecznościowych, z komentarzy, z wpisów. No, a tak w ogóle to polecam życie bez alkoholu. Teraz jestem uzależniony tylko od Jezusa. Wróciłem do wiary. Ogłaszam.
0: Dobra.
5: Pan Jezus pozwala nie pić.
0: Dobra ekipa, robimy dżihad. Dobra ekipa, robimy odsiecz. Proszę zebrać parę litrów i jedziemy do Środy Śląskiej.
5: Nie kuście mnie, szatany, powiadam wam.
0: A może tak tylko podpuszczasz, bo chcesz się napić za free?
5: No tak czasem trochę nachodzi na te różne tam smutki. Znaczy zaraz, ja w sumie nie mam smutków w życiu. No to w sumie nie muszę pić. Faktycznie jest tak, ale w ogóle alkohol prowadzi do ciągle do jakiejś tragedii. Ciągle czytam coś, że a to gwałcił, a to molestował, a to żonę młotkiem napieprzał, a to samochodem wjechał gdzieś i porozwalał wszystko. No, i wszystko to przez alkohol. Czemu to jest dozwolone?
0: A to nie jest przez alkohol, tylko przez to, co siedzi w ludzi, tak? A że jeżeli ktoś jest skurwysynem i w momencie, kiedy sobie golnie coś, co mu trochę tych hamulców zdejmuje, no to tak samo jak wiesz, jak oskarżać pistolet o to, że ktoś zastrzelił człowieka, ktoś pociągnął za spust, ten ktoś wycelował w tego człowieka. Także no tym bardziej ja i ty tak jesteśmy postaciami, które nawet jak się ubzdryngolą, to są bardziej takie misie troskliwe niż jak ja. Jacyś agresorzy, więc można, wszystko jest dla ludzi, tylko nie dla wszystkich najwyraźniej. No i dobrze wiedzieć, że jeżeli jakaś dana substancja nam zwyczajnie szkodzi, no to na przykład, nie wiem, jej unikać i się przerzucić na coś innego, na przykład różaniec?
5: Różaniec, no. Ale częściej się ludzie robią agresywni po alko, a po na przykład po marihuanie, no to się robią raczej tacy... No, dążą do zgody bardziej. Ja przypuszczam, że jakbym spalił takiego wielkiego teraz blanta, to nawet Zenonowi bym rękę mógł podać. W ogóle to zupełnie się zmienia człowiek.
0: Ale to nie chodzi o to, żeby wiesz, żeby pod wpływem jakiejś substancji czy coś takiego, tak? Bo mimo wszystko głęboko wierzę w to, że substancje wyciągają z nas pewne cechy, tak? Jak wiem, że istnieją substancje, które wyciągają ze mnie agresora, to wolę tego unikać, bo zdaję sobie sprawę z tego, że no, nie chcę dawać temu akurat mrocznemu pasażerowi kontroli nad moim życiem, no ale to jest mój świadomy wybór, tak? Nikt mi niczego, wiesz, do gardła nie wlewa.
5: Chociaż w sumie przypominam sobie, że wiele awantur było też pod wpływem upalenia się jakby, bo to się człowiek robi taki bardzo wrażliwy na bodźce i byle co go potrafi wkurwić, wyprowadzić z równowagi. Stąd też potrafię sobie wyimaginować, że są osoby, które w normalnym stanie tak mają, że byle co ich potrafi wprowadzić z równowagi. A ty jesteś nerwus raczej? Nie, chyba, nie?
0: Znaczy, wiesz co, wykształciłem sobie w pewnym momencie życia, znaczy z zewnątrz to wygląda trochę jak choleryk, natomiast ma to trochę inne podłoże, że jeżeli mam coś na wątrobie, to wolę po prostu, wiesz, przywalić od razu, jak najszybciej, tak? Żeby mi zeszło ciśnienie i tyle, tak? I czasami tutaj ktoś zostanie nawet jeżeli sobie nie zasłużył, zostanie obrzucony gównem, jeżeli uznam potem, kiedy już zejdzie mi ciśnienie, że to było całkowicie bezzasadne, no to nawet podejdę przeproszę, bo warto, tak, bo przepraszam tylko za rzeczy, których żałuję. Natomiast wiem, że jeżeli takie rzeczy bym kotłował w sobie, no to one kiedyś mnie po prostu w dupę ugryzą. Zresztą już nieraz tak się zdarzało, więc wolę raczej, wiesz, pierdolnąć i zapomnieć i przejść po prostu dalej do życia.
5: No, takie pierdolnięcie to zwykle, wiesz, jedno słowo potrafi całkowicie zmienić relację już z drugim człowiekiem, nie? Jak się coś powie, to się potem czasem się tak powie, że ciężko to odpowiedzieć. No i to zostaje gdzieś tam. A też można, w sumie na dobrą sprawę, można wszystko brać do siebie, zdałem sobie sprawę. Teraz Gumball tu pisze, chcę się pochwalić, że w sobotę, jak nie będzie padać, to zrobię testowego streama z rowera. No, i on tak specjalnie chce zrobić stream z rowera, bo wie, że ja się do tego szykuję. I on chce robić przede mną, żebym ja już potem, mój już nikogo nie zaciekawi, bo już ludzie i tak rzygają rowerami tematem rowera. To już. I on zrobi to pierwszy i pokaże, o, krawiec tak gadał długo i nie zrobił, to ja zrobię. I specjalnie, żeby mnie upokorzyć.
0: Ale wiesz, ale to też nie, tak wracając do tego, że no czasami powiemy za dużo, a tego, co już się powie, to nie da się odpowiedzieć. No dobra, tylko wiesz co, wydaje mi się, że bardzo często jest to zwyczajnie przyspieszenie nieuniknionego. Nie każda relacja, którą mamy, zasługuje, jest warta tego, żeby inwestować w nią energię, tak? Nie jesteśmy jakimś Jezusem Chrystusem, który w momencie, była taka przypowieść o dobrym pasterzu, tak? Że miał stado owiec, tak? Jedna owca tam sobie wciągnęła kreskę i poszła na gigancie, nie? I ten pasterz tam szukał tej owcy i przeniósł, i taki szczęśliwy, że tą jedną owieczkę przeniósł. Ja mówię, to debil jebany, tak? Miał całe stado owiec, zamiast się nimi zająć, tak? One tam wystraszone na tym deszczu, bez tego pasterza, tak? A on se szuka jednej, co poszła sobie gdzieś, w świat. I naprawdę, uczymy się siebie cały czas, uczymy się swojego otoczenia. Jeżeli coś mi nagle zaczyna bardzo nie grać w danym człowieku, no to pach i nie ma, tak? Szkoda mojego czasu na to. Ludzi jest ponad 7 miliardów. Mam 40 Ukraińców na jego miejsce.
5: Wydaje mi się, że ty czasami podchodzisz do wszystkiego tak trochę jak komputerek. I tak po prostu sobie analizujesz, a nie bierzesz pod uwagę takich niuansików różnych. Bo na przykład może tego pasterza z tą owieczką, akurat tą jedną, łączyła jakaś intymna więź, może jej zawiązywał różowe wstążeczki na ogonku. I ty już tego nie analizujesz. Dla ciebie tylko, o, tu liczba owiec, to się mu nie opłaca, co za debil, taki jesteś cyborg właśnie, nie bez powodu na ciebie mówią cyborg.
0: No ale kurde, no gdyby tak było, no to ta opowieść, ta przypowieść o dobrym pasterzu by wyglądała inaczej i zaznaczono by tę zoofilistyczną relację między pasterzem i owcą. Bo oczywiście są ludzie, co do których bym się bardziej postarał, tak, no bo każdemu od czasu do czasu może odjechać peron, tak, i to nie jest tak, że każdego skreślę w tym samym momencie, natomiast też nie sądzę, że, to znaczy, staram się dobrze inwestować zaufanie, życie jest tylko jedno, czas, który tutaj mam, jest tylko jeden i nie wiem, ile mi zostało, równie dobrze mogło mi zostać jeszcze 15 sekund, więc nie chcę tutaj, nie chcę inwestować swojego czasu tam, gdzie mógłbym to zrobić zwyczajnie lepiej i dla siebie, i dla tej osoby. No bo widocznie, jeżeli sobie gdzieś tam poszła i sobie hasa, no to widocznie jest jej dobrze, a chcącemu nie dzieje się krzywda.
5: Zoofilia chyba była wtedy czymś normalnym.
0: Czymś obowiązkowym.
5: W Biblii jest napisane, że w sumie nie możesz uprawiać seksu z mężczyzną, to jest zabronione, ale ze zwierzęciem możesz, pod warunkiem, że nie wylewasz na nie swojego nasienia. Tak to pięknie i poetycko zostało opisane.
0: Ale jakie detale, kurde, to jest dokładnie jak instrukcja z Ikei.
5: Ktoś wiesz, to mógł... ci pasterze wyruszali na bardzo długie wędrówki od domu, musieli z tymi owcami iść gdzieś tam, gdzie, wiesz, i... Wiele dni bez żony, no więc to myślę, że to normalne było. Nie chcę tu mówić, że być może i Pan Jezus takie rzeczy, bo to nie wiem, jak nie wiem, to nie mówię, ale bym się nie zdziwił.
0: O, weź, bo zaraz dostaniemy drugiego strajka i tyle będzie. Ale słuchajcie, jeżeli coś by się stało, jeżeli by jakiejś audycji zabrakło, to jest taki kanał, który się nazywa Nocne Radio Live. Kiedyś go założyliśmy właśnie z taką intencją bycia backupem. Jeżeli się stanie nam drugi strajk, no to wrzucimy w zakładkę społeczność taką informację. Taka informacja pojawi się również na Discordzie i na stronie nocneradio.pl, więc przeżyjemy i zachowamy ciągłość. Tak, krawiec, cały czas mam to Nocne Radio Live, dbam o nie, karmię, w piwnicy trzymam.
5: A tak zahaczając o wcześniejsze tematy, to ty tam swego czasu fajną rzecz zrobiłeś właśnie na Raspberry, czemu tu mówisz Raspberry Pi? Nie powinno się mówić Pi?
0: Znaczy się bardziej Pi, bo jako liczba Pi. No nie wiem, po prostu pi.
5: No, po angielsku pi to też się mówi pi. No nieważne, w każdym razie zmajstrowałeś fajną rzecz, bo tam było nadawane właśnie z jakiegoś tam, z komputerka, który zmajstrowałeś i tam było coś nadawane na żywo przez jakiś czas, nie? Jakby był osobny sprzęt podłączony do internetu i to sobie tam hulało. Więc,
0: no właśnie to, teraz to...
5: Z dolniacha.
0: Właśnie teraz też w tym kierunku idę, żeby sobie ten, bo tylko sobie muszę dobrze oskryptować tego, to znaczy ten autopilot leci z tego, z Malinki. Nasz kochany autopilot.
5: A
0: nie, nie, dobra, nie, sorry. Autopilot leciał wtedy, kiedy tam jeszcze byliśmy na tej gównianej nazwie czy czymś takim, tak? I wtedy pilot leciał z Malinki, a teraz leci z tego serwera. Ale koniec końców na Malince będę odpalał, bo chcę sobie wreszcie zrobić to, żebyśmy nadawali tylko na OBS-a i żeby automatycznie szło na Icecasta, ale to jeszcze trochę czasu do tego potrzebuję.
5: A, no to właśnie też dzisiaj o tym wspominałem w audycji, że być może zmajstrujesz takie coś. No to by rozwiązało nasze problemy, bo jednak ciężko nadawać i na radiu, i na OBS-ie. U wielu osób to się tam chrzani po prostu, nie? Z kierownikami dźwięku i tak dalej. No, więc fajnie, gdyby takie coś się pojawiło. Raspberry Pi, mówisz. A ile kosztuje? Tak mówiłeś 200 zł, tak?
0: 200 zł, tak. I dostajesz taki konkretny boksik, gdzie masz wyjście HDMI, masz wyjście na jack na słuchawki, 4 porty USB, port ethernetowy, Bluetooth i Wi-Fi.
5: A powiedz, czy kamerka internetowa, dobrze myślę, że ma swoje własne IP? Zawsze?
0: Nie, bardzo źle myślisz. Jeżeli to jest kamerka IP, no to wtedy ma swoją kartę sieciową, ale sama kamerka sama w sobie nie ma.
5: No, kamerka internetowa ma IP każda, tak?
0: Nie. Kamera IP ma swoje IP, natomiast kamerka... To znaczy, pojęcie kamerka internetowa jest takim trochę zbiorczym, sztucznym pojęciem, tak? Nie wiadomo do końca, co to jest, natomiast masz takie, to kamerka, którą podpinasz do USB zazwyczaj i jest to po prostu wejście do tego, dodatkowe źródło, tak jak, nie wiem, jak karta telewizyjna, czy tam jakiś właśnie grabber HDMI, tak? Mniej więcej na tej zasadzie, dodatkowe urządzenie wejściowe obrazu. Natomiast jeżeli ma kartę sieciową wbudowaną, to wtedy faktycznie będzie miał IP.
5: No tak, bo w OBS-ie widziałem, że jak się dodaje źródło kamerki od kogoś, znaczy ktoś chce z tobą nadawać jednocześnie, ma kamerkę też u siebie w domu, no to tam się wpisywało właśnie IP, czyli to musi być taka kamerka IP, żeby nadawać zdalnie z kimś, tak?
0: Ewentualnie jakiś softik, który korzystając z karty sieciowej w swoim komputerze sprawi, że no, będzie współdzielić, ta kamerka będzie współdzielić twoją kartę sieciową, tak?
5: No, bo tu kiedyś nasi nadający mieli właśnie problem z ustawieniem tego chyba z Błażej i z Mora, to może mieli właśnie, ale tak, bo Błażej chciał podłączyć swój aparat fotograficzny, który no, ma funkcję kamery, no ale to widzicie, właśnie nie miał tego IP. Jakby miał, to wystarczyłoby wpisać to IP, no i szedłby obraz sobie. To takie techniczne sprawy. W ogóle to się wydaje takie proste, ale wiecie, ogarnąć to wszystkie te niuanse związane właśnie z nadawaniem, to było też pytanie, czy shoutcast i iCast to samo? No nie, to są dwie różne rzeczy. Ale też popatrzcie, no kiedyś jak jeszcze w Radiu na Fali tam staraliśmy się, znaczy jeden z nas tam, kolega nasz techniczny minimal starał się napisać ten serwer Icecastowy, to 3 miesiące to pisał, a potrzeba w jeden dzień.
0: No, trochę też technologia poszła do przodu, no i też to nie był pierwszy serwer, który stawiałem, poza tym on, no, tam chyba centowe mieliście, więc to jest trochę czy coś tam alternatywnego dla centowe pisał, więc to nie był tylko Icecast, tylko bardziej skomplikowana rzecz, więc nie będę tutaj absolutnie ani trochę umniejszał minimalowi. Natomiast też, wiesz co, to te moje przemyślenia z początku audycji, tak, że to wszystko może się nam wydawać jakoś tak bardzo skomplikowane, ale jeżeli dosłownie przesiądziemy jedyny konkretny raz, jednego bardzo konkretnego wieczoru, to nagle się okaże, że to wcale nie jest aż takie trudne. Po prostu by nam się wcześniej nie chciało poświęcić na to trochę czasu, trochę uwagi, tak jak ty z tą swoją głową trolla z Kinder Niespodzianki.
5: To jest dziwna sprawa, bo bardzo się z tym męczyłem, a potem nie starając się po prostu tak zupełnie, pyk i weszło. To też coś fajnego pokazuje, że czasami się nie wolno starać. Ja sobie bardzo to biorę do serca, żeby się nie starać. I staram się nie starać. Staram się nie starać, gadam jak filozof Tomasz. Staram się nie starać, raz tak, raz tak.
0: No i kolejny na liście, okej. Okay. To wezmę komplet noży i jakąś ostrzałkę, bo to może jakoś ten, może się jakoś różnie skończyć.
5: Dobra, wyłam się z anteny, bo donate'ów nikt nie wpłaca, jak ktoś dzwoni, to trzeba się rozłączyć, będą donate'y.
0: Ja i tak niedługo kończę, także.
5: Byłem nawąchany rozpuszczalnikiem, jak ci wpłacałem.
0: Wycinacz! O, krawiec, czy ja mogę sobie to wyciąć i ustawić jako powiadomienie przy donate'ach, tak? Wiem, że mogę. Dziękuję, że mi pozwoliłeś.
5: No, widzicie, jak on mnie traktuje.
0: A ty sam siebie tak traktujesz. No i to był krawiec, który popełnił właśnie sudoku na antenie i sam się zrzucił. A ja tymczasem będę się z wami powoli żegnał, aczkolwiek ubawiłem się dzisiaj przednio. Co prawda audycja zaczęła się tylko i wyłącznie odnośnie Wielkiego Siura i wszelkich konsekwencji. Ja to tak lubię, tak? Kiedy sam koniec audycji nawiązuje do początku audycji. No i tutaj to dziadostwo technologiczne powiązało się z tym dziadostwem technologicznym, o którym mówiłem na początku. No i chyba właśnie z tą myślą was tutaj zostawię. Nie dajcie się wrobić w zostanie dziadem technologicznym, dlatego że to może spotkać każdego z nas. Ta technologia tutaj będzie i niestety nie jesteśmy tutaj w pozycji, żeby z nią za bardzo negocjować. A nawet jeżeli czegoś nie potrafimy, mimo że inni potrafią, no to też w zależności od szczególnych komplikacji danego sprzętu oczywiście, czy jego bardziej profesjonalnego zastosowania, to będzie kwestia, czy dane urządzenie, czy dany algorytm, czy daną platformę ogarniemy w 10 minut, czy ogarniemy ją w godzinę, czy ogarniemy ją w tydzień. Bo koniec końców wydaje mi się, że jeżeli coś rozumiemy, jeżeli jesteśmy w stanie wejść na dany poziom, no to spokojnie możemy góra w tydzień znaleźć się w gronie power userów. I jeżeli tego nie robimy, jeżeli nie mamy panowania nad naszym komputerem, nad naszym telefonem, nad naszym telewizorem czy naszą pralką, to bardzo źle o nas świadczy, bo to by znaczyło, że jesteśmy niewolnikiem tej maszyny. Dobranoc, zuchy.

Witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w ten leniwy sobotni wieczór, wyjątkowo sobotni, bo dzisiaj od rana miałem pewną konkretną robotę i nie mogłem niestety wczoraj poprowadzić audycji. A jak dzisiaj pójdzie, to zobaczymy, ponieważ jestem zmęczony jak cholera i to od razu muszę zaznaczyć, a niestety zmęczenie czasami, różnie z tym bywa. Także troszkę się obawiam, że odrobinkę za szybko pojadę z tematem, a temat co prawda jest dzisiaj ciekawy, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, moi drodzy, bo dzisiaj chciałem z wami porozmawiać o materiałach. No, materiałach, tak? No, co to są materiały przede wszystkim? Tutaj sobie odrobinkę spojrzymy, w jaki sposób świat wokół nas jest skonstruowany, w jaki sposób, co zawdzięczamy naszej tej kochanej cywilizacji.

Dlatego, że ich odczynniki były odrobinkę zanieczyszczone, ale o tym powoli, ale o tym za chwilkę będę wam tutaj odrobinkę opowiadał. No jak mówię, jestem odrobinkę już wyczerpany dzisiaj, także jeżeli polecę z tematem zbyt szybko, to nie hamujcie mnie za bardzo, ale może sobie jeszcze na sam koniec pogadamy, pokłócimy się, ponieważ też, jak to mówią, zaszła taka potrzeba. Tutaj z Zenonem miałem się poprztykać, ale niestety dzisiaj Zenon nie może, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakby co, to oczywiście możecie dzwonić, Skype, Nocne Radio. Zapraszam, a w międzyczasie powoli będziemy sobie przechodzić do dzisiejszego tematu. Kiedy mówimy o materiałach, to tak naprawdę, no właśnie, czym są te materiały? Pierwsze co, i kiedy właśnie wczoraj zapowiadałem audycję, wczoraj czy przedwczoraj zapowiadałem audycję na czasie i tak odrobinkę zagęściłem, o czym dzisiaj będzie mowa, no to pierwsze co, no to ten nieszczęsny plastik, tak, ale czym jest plastik, też trzeba się może powiedzmy dwa razy zastanowić, bo plastik plastikowi nierówny. Tutaj co prawda nie będziemy sobie za dużo rozgraniczać odnośnie tego bardzo ciekawego, bardzo plastycznego, bardzo fajnego i wszędobylskiego tworzywa sztucznego, które towarzyszy nam w naprawdę wielu dziedzinach, ale dzisiaj też nauczymy się tworzyć sztuczne kamienie, wzmacniać je, nauczymy się, tak moi drodzy, nauczymy się robić z prostej papierowej rurki coś, czym można zabić. Nauczymy się również, w jaki sposób zrobić mikroskop albo i teleskop. Nauczymy się, w jaki sposób zajrzeć do ludzkiego organizmu tak bez skalpela, nie rozcinając nic, przy użyciu właśnie takich, wbrew pozorom, bardzo prostych rozwiązań, ale o tym powoli będziemy się rozwijać. A jeszcze odrobinkę sobie porozmawiamy o szkle. Szkle, które już jak tak wspomniałem przy okazji budowy teleskopów, mikroskopów, jest nieocenione, chociaż z drugiej strony czy na pewno, ponieważ ono jako materiał stosunkowo niewymagający zbyt wielkiej obróbki jest naprawdę przyjemny, pożyteczny, ale jest cholernie ciężki. Co z tym nieszczęsnym szkłem zrobić? A także nauczymy się odrobinkę o lustrach. A na sam koniec, albo i nie na sam koniec, bo mam to mniej więcej w połowie listy, na dzisiejszą audycję przygotowane, a coś sobie powiemy o rowerach i o tym, w jaki sposób rowery wpłynęły na naszą różnorodność genetyczną. Tak, tak, moi drodzy. Tak, dokładnie tak. Ale w międzyczasie płyniemy, tak, jeszcze tutaj Zenon na czacie zaznacza, najlepszy serial z sci-fi, nie wyjdzie niedługo Star Trek, ale to będzie gówno, widać po trailerach, wiesz co, nie podzielam twojej opinii, Star Trek nigdy nie, to znaczy nie wiem, jestem, że tak powiem, bardzo, bardzo spokojny o to, ponieważ jednak, no to jest inne uniwersum, jest to nieco oderwane, jak to kiedyś moja matka polonistka powiedziała, w Star Treku, podobnie jak w Biblii, znajdziesz wszystko, ze względu tylko i wyłącznie na rozległość kontentu, a sam ostatnio sobie zacząłem nadrabiać w Next Generation, przygotowując się na Star Trek Discovery. Ale o tym nie dzisiaj, o tym, kurczę, muszę złapać Bajta i pogadać z nim na temat, bo mieliśmy w planach zrobić w wakacje audycję o Star Treku, ale coś mnie poszło, coś nie po drodze. Sam zresztą ostatnio na dłuższy czas was opuściłem, niestety. Bywa i tak, ale już jestem. Także będziemy płynęli. Ale kontynuując nasz kochany wątek, kochaną wojnę, Boziu, co ja... tak, nie będziemy dzisiaj mówili o... tak, zaczniemy właśnie od tego ciekawego odkrycia, kiedy to na początku XX wieku w laboratoriach Bayer pracowano nad właśnie pierwszymi, de facto pierwszymi tworzywami sztucznymi, gdzie odrobinkę tutaj oczywiście upraszczam, ale chętnych zapraszam do poszukania sobie pewnych rzeczy na własną rękę, bo wszystko, co mam wam do powiedzenia, to jedynie wskazanie drzwi, a od was zależy, czy je otworzycie. I ja wam tutaj nie będę wykładał jedynej prawdy, całej prawdy i tyż prawdy i świnto prawdy. Ja tylko was zachęcam do tego, że jeżeli jakiś temat was odrobinkę zachęci, żeby poszerzyć swoją wiedzę, gońcie, idźcie i rozmnażajcie się, moi drodzy, ponieważ od tego my jesteśmy. Nie po to, żeby biernie przyjmować to, co potrzeba mówi, ale też po to, żeby coś liznąć samemu, a liźnięcie samemu naprawdę to jest nic w porównaniu do tego, kiedy do patrzenia, jak ktoś inny liże.
Nie wiem, czy już słychać zmęczenie po mnie po dziwnym doborze słów i dziwnym poczuciu humoru, ale mam nadzieję, że mnie za to nie zjecie. Poza tym tylko przypomnę, że Grzegorz obiecał mi świeżaka za dzisiejszą audycję, dlatego czekam, mój drogi, czekam na tego świeżaka. A jeszcze wracając do tej nieszczęsnego losowania, postaram, słuchajcie, przepraszam za zwłokę, ale miałem dzisiaj coś naprawdę dużego, co w

0: wymagało ode mnie paru dni przygotowań i byłem niesamowicie zajęty w tym tygodniu. Postaram się zmusić mojego kota do wzięcia udziału w losowaniu jutro. Nie wiem, przepraszam naprawdę za zwłokę, bo wiem, że obiecałem wam to już dawno temu, ale niestety pewne rzeczy, zwyczajnie nie zawsze ten świat jest ułożony tak, jakbyśmy sobie chcieli. Właśnie, na samym początku XX wieku zasadniczo eksperymentowano w laboratoriach bardzo często tak, jak sobie wyobrażacie. Czyli szalony naukowiec w laboratorium bierze dwie fiolki różnych substancji, wlewa je do jednej zlewki i coś dziwnego się z nią dzieje, słuchajcie. Tak to mniej więcej wyglądało, nasza baza naukowa pozwalała nam na wejrzenie na nieco mniejsze struktury niż te, które widzieliśmy dużo wcześniej i pozwalała nam się bawić z pewnymi odczynnikami, z pewnymi reakcjami pomiędzy rzeczami, po których nie do końca się spodziewaliśmy, że one zareagują ze sobą w jakikolwiek sposób, ale... Laboratoria Bayer w roku 1915 prowadziły sobie dosłownie eksperymenty na zasadzie świr zlewa jedną fiolkę do drugiej i między innymi próbowano połączyć kwas mrówkowy z aminami. I co wyszło, słuchajcie, w zależności od dostosowania proporcji udało się wytworzyć swego rodzaju plastyczny materiał, oczywiście dopóki całkiem nie zastygł, który bardzo fajnie przyjmował pewną formę, co pozwoliło nam na stworzenie, to jest ten słynny najbardziej fundamentalny plastik, czyli poliuretan. Ten plastik, co prawda, który został już nam bardzo wycofany, którego też produkcja została bardzo unowocześniona tylko i wyłącznie dlatego, że później wytworzyła nam się baza naukowa, która pozwoliła zrozumieć, w jaki sposób przebiegają te reakcje w tej śmiesznej fiolce i dlaczego z dwóch stosunkowo rzadkich cieczy powstaje coś faktycznie gęstego, co potem zastyga, co przyjmuje kształt swojego naczynia, ale jeżeli przyjmuje kształt naczynia, no to czemu by nie zrobić formy i zrobić z tego na przykład plastikową miskę, którą każdy z was pewnie ma w swojej kuchni. Natomiast tutaj jest taka jedna ciekawostka, ponieważ mówimy tutaj o roku 1915, czyli możemy się spodziewać, że nasza baza pojęciowa co prawda już była stosunkowo bogata, ale z drugiej strony była jednocześnie niesamowicie uboga w porównaniu do tego, co mamy w dniu dzisiejszym. I to, czego Bayer wówczas nie wiedział, jest to, że jego odczynniki były bardzo często zanieczyszczone. Czym zanieczyszczone? No wodą. Niby nic wielkiego, ale jeżeli dodamy do takiej reakcji produkcji poliuretanu wodę, problem w tym, że to zaczyna ze sobą reagować i zaczyna się wydzielać dwutlenek węgla. Te słynne bąbelki, które macie w każdym gazowanym napoju, wydzielały się również wówczas. I wtedy co się dzieje? Słuchajcie, wtedy się dzieje to, że zamiast tego, że mamy tutaj jakieś takie tworzywo, zaczynamy mieć coś na kształt gąbki, zaczynamy mieć coś na kształt czegoś miękkiego i mogę wam obiecać, że w tym momencie, jeżeli wam jest miękko pod dupcią, to wtedy na pewno siedzicie na jakimś poliuretanie. Gąbki, z których korzystamy, myjąc się czy zmywając naczynia, również powstały dokładnie w ten sam sposób, tylko i wyłącznie przez, no współcześnie już oczywiście, celowe dodanie wody do tejże reakcji, jednakże... No właśnie, taki głupi pomysł, gdyby nie to, że te laboratoria, te odczynniki były na początku XX wieku zwyczajnie zanieczyszczone, podejrzewam, że odrobinkę więcej mogłoby czasu nam zająć, żeby skąsać, że tutaj ten fajny, co prawda, dość kruchy materiał, jakim jest właśnie ten bardzo popularny plastik. Tutaj już nie używajmy wielkich słów, to wszystko się sprowadza do tego jednego wielkiego słowa plastik. Jeżeli dodamy tam właśnie tylko i wyłącznie podczas reakcji coś, co spowoduje, żeby te bąbelki się pojawiły, żeby to powietrze uciekało, da nam coś naprawdę niesamowitego, co mamy absolutnie wszędzie, w każdym naszym domu korzystamy. A teraz, jeżeli wam jest miękko pod dupcią, moi drodzy, no to właśnie korzystacie tylko i wyłącznie z tego, dlatego że dawno, dawno temu w laboratorium popełniono pewien błąd, mieli nieczyste odczynniki i... Tak, dokładnie. Tutaj jeszcze tak patrzę, że zerkam okiem na czata. Ale oczywiście, jak zwykle podczas przerwy technicznej, no ale nie będę za bardzo marudził, ale skoro już przy meblach wszelkiego rodzaju jesteśmy, a tu też chciałbym tylko zaznaczyć, że prawdopodobnie nie tylko mówimy o waszym wygodnym krześle, nie tylko mówimy o gąbce do zmywania naczyń, nie tylko mówimy o gąbce, którą się myjemy, ale też to wszystko, co jest miękkie w waszych łóżkach, też jest prawdopodobnie poliuretanowe, więc tak troszkę... Nie do końca sobie zdajemy sprawę z tego, jak bardzo te materiały wpływają na nasz dzisiejszy świat. Ja tutaj jeszcze tylko się odrobinkę odwołam do audycji Spowiedź Sceptyka, w której opowiadałem wam o pewnej zabawie, jaką wymyślił mój ojciec, gdzie prosiłem, żeby opowiedział mi o kosmosie, a on zaś powiedział, że nie mam pojęcia o tym, co się znajduje w moim pokoju. No i właśnie podawał pewne dziwne nazwy, których nie do końca rozumiałem, a potem oczywiście tłumaczył ich historię, skąd się wzięły i czym tutaj u nas są. Oczywiście, nie oszukujmy się, moi drodzy, nie starczyłoby gęsi, żeby zrobić nam gęsie pierze w każdym naszych łóżek. Czyżby była mowa o aerożelu dzisiaj? Nie, dzisiaj akurat nie. Aerożel to jest odrobinkę bardziej kunsztowne narzędzie. Bardziej chciałbym się dzisiaj skupić na rzeczach dużo bardziej powszechnych, z którymi wszyscy mieliśmy w jakiś sposób do czynienia. Jeżeli chodzi o budulec, skoro już jesteśmy przy, jeżeli sobie już rozmawiamy odrobinkę o tych wszystkich meblach, które nas otaczają, no to też warto zwrócić uwagę na budulec, bardzo istotny budulec, jakim jest drewno, no bo jakżeby inaczej. Drewno, wszędobylskie drewno, z którego są zrobione nasze szafy, stoły, ławki, podkładki pod krzesła, tuż pod tym naszym poliuretanowym mięciutkim dupołapem. Zatem, no właśnie, tylko pytanie, bo też jest bardzo często coś takiego w ludziach, że bardzo nie doceniają sklejki. Sklejka jest bardzo prostym wynalazkiem, tak, zdecydowanie wynalazkiem, gdzie mamy po prostu bardzo cieniutkie deseczki, które się łatwo wyginają, są niesamowicie sprasowane, natomiast bardzo też się docenia jakieś tam stare, antyczne meble, które posiadają, które są zbudowane z litego drewna, oczywiście ładniej to wygląda, oczywiście jeżeli to drewno jest fajnie zakonserwowane, jest to naprawdę super, ale to drewno ma parę brzydkich cech. Po pierwsze, drewno jest ciężkie. Jest ciężkie jak jasna cholera, co też się odrobinkę przekłada na jego trwałość oczywiście. Jeżeli sobie kupimy taki antyczny mebelek z 1842 roku, no to jak najbardziej on będzie, jeżeli został zakonserwowany prawidłowo do dnia dzisiejszego, to on będzie nam służył jak najbardziej. Jednakże będzie on niesamowicie ciężki i wniesienie takiej komody drewnianej na 10 piętro może naprawdę największego siłacza odrobinkę spocić, ale... W pewnym momencie, no właśnie, zwrócono uwagę na to, że lite drewno ma jedną bardzo poważną wadę, podobnie jak większość materiałów, z którymi mamy do czynienia, żeby daleko nie szukać przykładu mięśnie, każdy z was, mam nadzieję, odgryzał kiedyś kawałek kurczaka, mam nadzieję, że to nie była głowa, w sumie to też ciekawe przeżycie, chciałbym kiedyś spróbować. Nieważne, w każdym razie... Problemem drewna jest to, że ma równolegle ułożone włókna. Jeżeli sobie ścinamy drzewo, no to czy bierzemy taką litą drewnianą deskę, no to jeżeli tam jest jakieś krzywo ścięte włókno, no to można za nie szarpnąć i wyciągnąć kawał tego włókna. Dlaczego? Dlaczego jest to problem? Problem zaczyna się w odporności, ponieważ po pierwsze takie drewno, te włókna są połączone ze sobą wzdłuż, a nie są połączone ze sobą w poprzek. Co to mniej więcej dla nas oznacza? Oznacza to, że bardzo jest ciężko rozerwać deskę wzdłuż, w poprzek. Przepraszam, tak żeby przeciąć te wszystkie włókna, które trzymają się naprawdę bardzo mocno. Natura zdała tutaj egzamin jak najbardziej, ale bardzo łatwo położyć imadło wzdłuż tych włókien i wbić się między nie, rozwalając naszą deskę. Co z tego wynika? Mniej więcej wynika to, że jeżeli sobie weźmiemy taki antyczny mebelek, który na przykład złapie troszkę wilgoci i się zmienią właściwości tego drewna, mianowicie kiedy ono złapie troszkę wody, ono napuchnie, powiększy się odrobinkę, a potem zmaleje, no to wtedy pojawią się pewne przestrzenie wolne pomiędzy tymi włóknami drewna. Co więcej, jeżeli to było malowane, impregnowane, no to wówczas faktycznie będą się robiły szpary dziur. Zauważcie, że w tych wszystkich starych mebelkach te wszystkie wady, które się pojawiają, to nie są jakieś tam uszkodzenia, to nie są jakieś dziury, jest to coś, co się pojawiło naturalnie. Pęknięcia wzdłuż, zawsze i zawsze tylko i wyłącznie wzdłuż deski, dokładnie wzdłuż tych włókien. Sklejka składa się z takich bardzo cienkich, sprasowanych warstw drewna. Tutaj nie ma żadnych czarów z mleka, tutaj nie ma żadnego udziwnienia. Zazwyczaj są to po prostu te cienkie warstwy połączone żywicą epoksydową, żeby było stosunkowo tanio, ponieważ jest to stosunkowo lekkie, ponieważ da się to też wygiąć, możemy zrobić z tego meble o bardzo dziwnym kształcie. Wobec czego możemy sobie pozwolić na odrobinkę art deco w naszym własnym domu. Ale jest jedna bardzo ważna cecha sklejki, której drewno nie posiada i nigdy nie będzie posiadało, ponieważ jeżeli, tak jak wam mówiłem, jeżeli weźmiemy deskę drewnianą, to mamy to pęknięcie pozdrawiam, niepowtarzalny orgazm, tak, to był Spongl Before Big Bang, dokładnie. Tak, tutaj podczas jednej przerwy technicznej wczoraj chyba przy etamowym gadaniu o antycznych wynalazkach technologicznych, czyli mniej więcej w 98 roku, wyszedł odrobinkę temat, ale wracając do naszego drewna, wyobraźcie sobie właśnie, że bierzemy sobie taką sklejkę, no i układamy ją warstwami. Ale kurczę, tak jakby się zastanowić, ponieważ wiemy, że największą wadą drewna jest to, że można je rozpieprzyć, wbijając się między te włókna, a tutaj mamy takie cienkie jak listek, jako płatek warstewki, to może by je tak ułożyć na krzyż. I co się okazuje? Że jeżeli spróbujemy rozwalić takie drewno, jeżeli spróbujemy rozwalić deskę drewnianą, tak jak karatecy robią, hajja, i uderzają w taką deskę, no to faktycznie, jeżeli jest to lite drewno, tylko że te włókna są ułożone wzdłuż tej dłoni, no to jak najbardziej łatwo, naprawdę łatwo jest coś takiego zrobić. Gorzej oczywiście, jeżeli te włókna byłyby w poprzek, no to wtedy niestety prawdopodobnie skończy się pogruchotaniem paru kości. Dlatego uważajcie, jeżeli robicie triki i później chcecie je wrzucić na YouTube, bo może się to skończyć źle. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie tych kilka warstw i ułożymy je dosłownie na krzyż, okaże się nagle, że każda z tych warstw będzie robiła swoją robotę. Krótko mówiąc, część będzie przyjmowała naprężenia idące wzdłuż i bardzo dobrze je znosiła, część będzie przyjmowała naprężenia w poprzek i bardzo dobrze je znosiła, dzięki czemu, jeżeli byśmy przywalili dokładnie tą samą siłą w deskę drewnianą i nawet dwukrotnie lżejszą deskę ze sklejki, okaże się, że sklejka przetrwa, natomiast drewno oczywiście pęknie, złamie się. I tutaj oprócz właśnie tych właściwości pozwalających nam na dowolne formowanie sklejki, dopóki to są po prostu połączone warstwy drewna, jeszcze nie zalane żadną żywicą, nie połączone w żaden sposób, no to sobie możemy naprawdę na bardzo wiele pozwolić w tej kwestii, a oprócz tego ma niesamowitą odporność na złamanie. Sam jako człowiek nie najmniejszej wagi zawsze się obawiam, kiedy jestem u mojej babci, bo ma takie dziwne fotele z takimi zagiętymi, można powiedzieć, nogami. Na pewno to widzieliście, że tak jest, tak do przodu idzie się, wygina i opiera ten, nie ma żadnego podparcia z tyłu, jest to stosunkowo wygodne, można się oprzeć, można się odrobinkę pobujać i jestem pod ogromnym wrażeniem, że to się jeszcze pode mną nie zarwało, no ale nie zarwało się pode mną tylko i wyłącznie dlatego, że te sprasowane deski, te cieniutkie jako płatek deski, dzięki temu, w jaki sposób one są ułożone, słuchajcie, nie ma tutaj absolutnie nic więcej, nie ma żadnych czynników dodatkowych, które je wzmacniają, tylko i wyłącznie dlatego, że zauważyliśmy bardzo wielką słabość drewna i wymyśliliśmy, w jaki sposób te obciążenia ogarnąć. Udało nam się stworzyć naprawdę niesamowity materiał, jakim jest sklejka. Oczywiście nie jest to tak piękne i estetyczne jak lite drewno, ale niestety, idąc w kierunku litego drewna, musimy jednak ponosić konsekwencje, jakimi są jego słabości fizyczne. I tak, warto wspomnieć również o meblach z księżycowego drewna. A wiecie co, tutaj jeszcze odrobinkę, jak mówię o materiałach, sobie spróbuję jeszcze wyszukać. bo miałem też przygotowanie, ale to będzie taka mała ciekawostka tutaj wrzucona. Kiedyś się przygotowałem do tego, ale może i warto powiedzieć o tym podczas, podczas właśnie tej, tej audycji. Okej, okay, to będzie to, tylko jeszcze sobie sprawdzę jedną rzecz, bo miałem to w notatkach, a być może tutaj przy okazji tej audycji, kiedy mówimy o materiałach, warto wspomnieć właśnie o tym. Mianowicie, słuchajcie, kiedyś naprawdę poważnie, naprawdę bardzo poważnie podszedłem do tematu właściwości zdrowotnych kryształów. Mówi się o tym bardzo dużo i naprawdę staram się podejść, podchodzę do pewnych rzeczy na tyle poważnie, dopóki sama idea za tym się nie stojąca nie będzie się za tym, nie będzie się po prostu sama w sobie ośmieszała. Jeszcze tylko sobie jeden notatkę do jednego kamienia otworzę, bo sobie muszę przypomnieć, jak on... Dobra, już wiem, jak wygląda, to już wiem, jak o co chodzi. Także zbadałem właściwości medyczne kryształów i ogólnie sprawę leczenia kryształami. Przykładowo udało mi się ustalić, że taki ametyst ma naprawdę niesamowite właściwości, ponieważ nie działa! Nie ma żadnego znaczenia! Nie potrafi w żaden sposób pomóc! To jest oczywiste! To jest zwykły kamulec! Oprócz tego, między innymi bardzo popularny szmaragd, który jest uważany, że pomaga w chorobach serca i nadciśnienia, gówno, nie pomoże, nie uda się, to jest zwykły kamieczek, to siedział w ziemi parę tysięcy lat, ładnie wygląda, ale nic wam nic dobrego nie da. Z drugiej strony perła. Perła, czyli kamień otoczony bardzo wielkim mistycznym wręcz doznaniem. Niesamowicie piękny, bardzo rzadki, bardzo trudno jest, przecież perły są niesamowicie kosztowne. Gówno dają, nie pomogą wam na wasze zdrowie. Nic, absolutnie nie ma żadnych szans. To jest zwykła kupa kamieczka. Ale też nie należy zapominać o niesamowitych właściwościach rubinu, a taka jedna z takich najbardziej istotnych właściwości rubina to jest nic, absolutnie nic, rozumiecie? To wam nie pomoże. Kończąc tutaj może ten taki mały wtręt i chciałbym też powiedzieć o szafirze, który jest bardzo popularny w biżuterii i też podobno bardzo dobrze wpływa na kwestie nastroju, ale to jest bzdura, ludzie kochani, nie dajcie się oszukać. Na sam koniec jeszcze chciałbym wspomnieć o tajemniczym kamieniu o nazwie chryzolit, który gówno nie działa, nic wam nie pomoże, ale przynajmniej jest ładny. Także tak mniej więcej tyle o właściwościach zdrowotnych kamieni. Chciałem to kiedyś wkręcić w którąś audycję, ale przygotowałem się do tego. Nie, naprawdę, dałem im szansę. Ale to gówno nie działa, zrozumcie to! Nie działa. Po prostu nie działa. Skoro już jesteśmy, już odrobinkę się rozejrzeliśmy po naszym pokoju i zauważyliśmy, z czego są zrobione nasze meble, też warto by było się zastanowić, w jaki sposób same budynki nasze są stały wybudowane. No bo jednak budulcem, podstawowym budulcem naszych budynków jest ten słynny beton zbrojony. Ogólnie cement to jest naprawdę fajny materiał, który pozwala nam de facto skonstruować sztuczny kamień. Troszkę tak jak wam mówiłem o tym plastiku, gdzie wlejemy go do pewnej formy i pozwala nam na otrzymanie czegoś tak naprawdę o gęstości, która nam i elastyczności, która nam będzie odpowiadała. Ale też o kształcie, który będzie nam odpowiadał. To jest niesamowicie istotne. Bardzo podobnie jest w przypadku cementu, który jeżeli zastygnie, tak naprawdę formuje nam sztuczny kamień. To się nie różni za bardzo niczym od kamieni występujących naturalnie. No i niestety posiada te same właściwości. Niestety, ponieważ taki zastygnięty, taki beton ma tę piękną właściwość, że jest niesamowicie odporny na ściskanie, wobec czego możemy sobie budować wysokie, naprawdę wysokie budynki, i one będą się naprawdę trzymały, bo jeżeli sobie taki sztuczny kamień w postaci kolumny zbudujemy, to ta kolumna jest w stanie utrzymać naprawdę bardzo wiele ton. Problem się pojawia jednak, ponieważ kamienie są niezwykle kruche. Jeżeli przewalimy w taki kamień młotkiem, dojdzie do innych sił. To nie będzie już ściskanie. Oczywiście w pewnym punkcie będzie, ale z drugiej strony będzie rozciąganie, które właśnie pozwoli na uszkodzenie kamienia. No i właśnie co wymyślono w przypadku betonu? Tak zwany beton zbrojony, który zawiera, gdzie to są tak naprawdę stalowe pręty, które są zalane cementem. No i kiedy to wszystko ładnie nam zastygnie, okazuje się, że mamy nie tylko sztuczny kamień, ale ten sztuczny kamień ma naprawdę niesamowite właściwości, ponieważ bierze sobie pozytywne cechy zarówno z właściwości stali, jak i z właściwości betonu, mianowicie wszystkie siły rozciągające są zatrzymywane, pochłaniane przez pręty stalowe, wobec czego nie jest łatwo, przywalając młotkiem w taki nasz sztuczny betonowy kamień, go rozwalić. A z drugiej strony, jeżeli oprzemy na tym jakąś większą konstrukcję, okazuje się, że to się dalej trzyma, ponieważ beton sam w sobie jest niesamowicie odporny na zgniatanie. Wynalezienie czegoś takiego, co nie było szczególnie, nie było tutaj jakichś tam technologicznych trudności, ponieważ stal potrafimy obrabiać od naprawdę dawna. Z betonem sobie też radzimy całkiem nieźle, ale jeżeli sobie weźmiemy taki betonowy budynek w porównaniu do ceglanego budynku, no to jednak pozwala nam budować przede wszystkim budynki dużo wyższe, możemy formować je w dowolny sposób, nie potrzebujemy tylu wsporników i tak dalej. I oczywiście zgodzę się, że czerwona cegła jest sexy. Zgodzę się, że to jest coś naprawdę fajnego, tak? Coś, co ładnie wygląda, ale czy widzieliście kiedyś wielopiętrowy budynek ceglany? Nie widzieliście, bo to nie zadziała, bo to nie wytrzyma. Ponieważ brakuje tam właśnie tych prętów stalowych. I ten prosty pomysł, który postanowił troszkę tak jak te laboratoria Bayera na samym początku, zmieszać dwie losowe substancje i zobaczyć, co z tego wyjdzie, okazał się strzałem w dziesiątkę i niemal wszystkie współcześnie budowane większe budynki opierają się dokładnie na tej zasadzie, wykorzystują tę wiedzę, wykorzystują tę technologię i pozwalają nam budować jeszcze większe budynki, jeszcze fajniejsze rzeczy, a do tego, ponieważ mamy do czynienia z czymś, co zwyczajnie wytrzymuje, no to możemy sobie zbudować przykładowo jakąś wielką halę, tak, jakąś salę konferencyjną czy coś takiego i nie musimy upstrzywać tego 10 kolumnami co 15 cm, ponieważ to się trzyma po prostu kupy. I gdyby nie ten prosty wynalazek, zauważcie, że na każdym placu budowy, który widzicie w swoich miastach, widzicie te drewniane, te stalowe druty wystające z właśnie takich drewnianych form, czy form z innego materiału, które utrzymują, budują ten sztuczny kamień i pozwalają nam na wzniesienie budynków coraz wyższych. Przepraszam, ale gardło odrobinkę daje się we znaki. Może sobie za chwilkę zrobię chwilkę przerwy. Ale właśnie, bo tutaj jeszcze zanim sobie wyjdziemy poza nasze mieszkanie, poza nasz dom, chciałbym wam jeszcze zwrócić uwagę na coś tak bardzo banalnego jak żarówka. I ten cały spisek żarówkowy, gdzie sami zresztą zauważyliście, że żarówki w ostatnich latach ogromnie się zmieniły. Mamy żarówki energooszczędne, które kosztują więcej, które trzymają krócej niż klasyczna żarówka, ale też ciągną mniej energii. Ale żeby się nad tym zastanowić, warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób w ogóle żarówki są skonstruowane i dlaczego to w ogóle świeci, dlaczego to w ogóle działa. No, zasadniczo, aż sobie tutaj jeszcze otworzę, bo miałem... O, tutaj miałem. Historia sięga początku XIX wieku, gdzie zauważono, że włókno węglowe potrafi, jeżeli przyłożymy do tego nieco prądu, potrafi się odrobinkę zacząć żarzyć. Niestety problem polega na tym, że coś takiego się żarzyło w sposób naprawdę niekontrolowany. Korzystano wtedy z takich bardzo grubych prętów o średnicy mniej więcej 0,5 cm i jeżeli przyłożono całkowicie eksperymentalnie, ponieważ to było po pierwsze nieopłacalne, po drugie głupie, po trzecie można było zwyczajnie sobie spalić mieszkanie, jeżeli by się coś takiego zastosowało. Takie włókno węglowe, które się żarzyło, jeżeli puściliśmy przez nie prąd, pozwoliło nam się zastanowić nad tym, czy faktycznie tutaj być może jest coś dalej do odkrycia. Próbowano z naprawdę różnymi materiałami, żeby wykorzystać właśnie zamiast tego biednego włókna węglowego. Próbowano dosłownie od włosów z brody poprzez nici bawełniane, karbonizowane i okazało okazało się, że nić bawełniana karbonizowana była strzałem w dziesiątkę, była Joseph Swan zajmował się tymi eksperymentami i udało mu się właśnie stworzyć taki pierwszy prototyp żarówki. Tak, tutaj nie, panie Edison, nie, pan był później, pan to tylko skomercjalizował, mój drogi panie. No i w sumie też trzeba mu tutaj przyznać, że jednak komercjalizacja to, że skomercjalizował, znaczyło tylko tyle, że znalazł nieco tańszy budulec. Natomiast właśnie zauważono, że te pręty z włókna węglowego jednak bardzo się paliły i ktoś mądry wpadł na pomysł, żeby zrobić z tego taką małą, zawiniętą sprężynkę, dzięki czemu to się paliło odrobinkę mniej. Tylko psiakrew był ten jeden pomysł, że to się jednak w dalszym ciągu paliło. Ale ponieważ mieliśmy ten drucik bardzo cienki, bardzo chudy, okazało się, że to światło jest dużo bardziej stabilne, dużo bardziej takie ciepłe, przyjemne dla oka. Ale problem był jednak w tym, że jeżeli przepuściliśmy przezeń prąd, okazywało się, że po kilkunastu sekundach taki drucik i tak szlak trafiał. Rozpoczęło się to tak naprawdę, kiedy zaczęto robić pierwsze żarówki próżniowe właśnie w 1860, kiedy to Joseph Wilson Swan wymyślił, żeby wykorzystać ten bawełniany drucik i zrobił taką okrągłą żaróweczkę z takim dzióbkiem, gdzie kształt tej żarówki miał zapobiec temu, żeby ta żarówka zwyczajnie pękła. Problemem cały czas w tym rozwiązaniu było jednak zagrożenie pożarowe, ponieważ jeżeli naruszono też tę szklaną powłokę, no to wtedy dostawał się tlen, a jak dobrze wiemy, tlen jest czymś niezbędnym, żeby coś się fajczyło. No i zwyczajnie, jeżeli ten tlen się tam dostał, no to żarówka zaczęła się kopcić, potem się palić, no i było niestety słabo. No, też trzeba zaznaczyć, że jeżeli mówimy o takim, o paleniu się żarówek, no to faktycznie palenie się jest idealnym słowem, ponieważ mówimy tutaj o temperaturze rzędu 2000 kelwinów, moi drodzy. Także to nie jest w kij dmuchał. Później dopiero właśnie wymyślono, żeby jednak to powietrze znajdujące się w żarówce, czy te próżnie znajdujące się w żarówce, która faktycznie stwarzała pewne problemy, zastąpić gazami szlachetnymi, które nie tylko zabierały nam problem różnicy ciśnień i zgniatania całych tych wszystkich sił naszego powietrza, które dążyły do rozwalenia tej naszej żarówki, zapewniały nam właściwe ciśnienie, a jednocześnie nie pozwalały na to, żeby coś tam się zapaliło, ponieważ gazy szlachetne się nie palą. No, zasadniczo gazy szlachetne nie reagują i dlatego nazywamy je szlachetnymi, ale to tutaj taki side note. Dopiero w roku 1890 pomyślono właśnie o wolframowym żarniku, wymyślił to Aleksander Wodygin i dopiero się właśnie rozpoczęła era tych żarówek, które znamy współcześnie. I zauważcie, że bardzo wiele lat minęło, zanim wprowadzono cokolwiek innego. I zauważcie, że tutaj jest ten problem, że jeżeli mamy jakiekolwiek urządzenie, no to ono pobiera energię i tę energię dalej nam jakoś wyrzuca. No i jeżeli mamy taką 100-watową żarówkę klasyczną, która ma bardzo niską wydajność, ponieważ cholernie się grzeje. Coś takiego jak współczesny silnik spalinowy, który oddaje sobie na samych stratach 10%, a do temperatury, podniesienia temperatury wykorzystuje dobre 50% tej kaloryczności, tej całej mocy, którą wytworzy. No jest to pewien problem, tak? Ponieważ jeżeli się robi dodatkowe ciepło, no to tak naprawdę, no po co nam to ciepło, skoro mamy zupełnie inne, dużo wydajniejsze metody na to, żeby z takiego ciepła skorzystać. No i właśnie tym są dzisiejsze żarówki energooszczędne, które przy użyciu zjonizowanych gazów zasadniczo są w stanie wytworzyć coś, co będzie świeciło, używając dużo mniejszej ilości energii, dzięki czemu, co prawda, ta żarówka nie będzie świeciła 100 lat, ale będzie świeciła 10 lat, ale ona w ciągu tych 10 lat zje tyle prądu, co ta żarówka nasza, starego typu, przez rok. Wobec czego tutaj, jeżeli będziemy się zastanawiać nad kupnem i tutaj marudzić na to, że nie będziemy, że zabraniają nam kupować żarówki, no te normy są w jakiś sposób potrzebne, zresztą też ostatnio była większa afera, ponieważ Unia Europejska wprowadziła pewną dyrektywę, która wymusiła na producentach odkurzaczy, że nie wolno sprzedawać odkurzaczy, które mają więcej niż 900 W. To co też pewnie za 2 lata pewnie będzie jakimś przyczynkiem do teorii spiskowych, ale warto tutaj jednak zaznaczyć, że w tej samej dyrektywie zaznaczono, że zaznaczono, że ten odkurzacz musi mieć tę samą siłę ssania. Krótko mówiąc, nie może oddawać tego wszystkiego jako dźwięk, nie może oddawać tego wszystkiego jako dobra, może nie światło, jak nam odkurzacz świeci, to chyba mamy pewien poważniejszy problem niż energooszczędność. Jako właśnie hałas, jako temperaturę, tak, te rzeczy, na te rzeczy, słuchajcie, moi drodzy, musimy bardzo zwracać uwagę, także technologia idzie do przodu, a są pewni hamulcowi, którzy są przyzwyczajeni do tego, że tak było zawsze. No nie, świat idzie do przodu i zwyczajnie nie stać nas na to, żeby oświetlać nasze mieszkania żarówkami 100-watowymi, jeżeli to samo światło możemy uzyskać mocą watów 14, więc moi drodzy, tutaj bardzo chciałbym, żebyście zwrócili na to uwagę, a w międzyczasie idę sobie odrobinkę gardło przepłukać. Zapraszam na was na chwilkę przerwy muzycznej i za chwilkę będziemy płynąć dalej z tematem.
1: Well, the very big questions that humanity has posed always are where we come from, what are we made of, what is the future of the universe. But the universe, like everybody else, is made of little bits. To be understood in order to understand how the universe works.

A tymczasem na czacie rozgorzała dyskusja o świetlówkach. Faktycznie świetlówki są przeżytkiem. Problemem świetlówek jest rtęć. I tak, zdecydowanie jak najbardziej Sęk bardzo wydał dźwięk i powiedział, że nie żarówki, nie świetlówki, a LEDy są przyszłością. Tak, głównie dlatego, że są zajebiście tanie w produkcji. Jest to chyba najpiękniejsza ich zaleta. A oprócz tego też należy zaznaczyć, że LEDy potrafią być niesamowicie małe, tak? Jeżeli macie jakiś nowoczesny telewizor, nowoczesny telefon komórkowy czy nowoczesny monitor, to tak naprawdę mamy tam bardzo ciasno ułożone małe diody LED, które sobie nam świecą i dają nam kolory, wyświetlają nam wszystko to, co widzicie tutaj na czacie. Tylko słońce, free energy, tutaj jeszcze jeden słuchacz na privie mi zaznacza, żeby właśnie zwrócić uwagę na problem rtęci w świetlówkach, a chciałbym tylko zaznaczyć, że sam byłem rtęcią szczepiony, więc jestem odporny. Tak, jeszcze o LEDy, organiczne LEDy, no ale dobra, nie płyńmy aż tak daleko. A i Grzesiek zaznacza, jednym z moich klientów jest jeden z największych w Polsce producentów LEDów, fajny, dochodowy i czysty biznes. No w sumie tak, ponieważ zapotrzebowanie na LEDy nie zginie i to nie dlatego, te LEDy naprawdę potrafią wytrzymać bardzo, bardzo, bardzo, bardzo długo. Potrafią, no naprawdę... Kurczę, miałem gdzieś opisane, ale teraz w tej chwili niestety z pamięci wam nie powiem, w jaki sposób LEDy działają, także pozwolę sobie to zostawić na kiedy indziej, kiedy się odrobinkę lepiej przygotuję. Złapaliście mnie na niewiedzy, haha, przyznaję się do niej, ha. Przepraszam, ale jeszcze gardziołko nie to, ale jadąc odrobinkę dalej z tematem, może przejdziemy do szkła. Szkło ma parę fajnych właściwości, słuchajcie, jeżeli chodzi o szkło, no to pierwsze takie zastosowanie, no to właśnie żeby w domach, tak, żebyśmy widzieli, co się dzieje na zewnątrz, a jednocześnie, żebyśmy byli ochronieni przed wpływem deszczu, wiatru, wody, od głodu, prądu, wojny, uchowaj nas Boże. Jednak też jest jedno ciekawe połączenie inżynieryjne, mianowicie samochody, ponieważ konstrukcja zamkniętego kokpitu pozwoliła nam na niesamowity komfort przemierzania świata z naprawdę wysokimi prędkościami, bez ryzyka tego, że nam coś tam urwie lub mucha wpadnie nie tam, gdzie powinna wpaść. Niestety szkło ma parę przykrych właściwości, ponieważ taka typowa szklana tafla, jej podstawową właściwością, jeżeli mówimy o zastosowaniu w przemyśle motoryzacyjnym, jest to, że jeżeli dojdzie do wypadku, jeżeli to szkło się potłucze, to nagle rozbija się na setki tysięcy małych, niesamowicie kujących kawałków, szarpiąc, rozrywając nasze organy i bardzo często prowadząc do śmierci lub poważnego okaleczenia. Oczywiście szkło można hartować. Hartowanie mniej więcej sprowadza się do tego, że coś sobie bardzo podgrzewamy i następnie bardzo szybko chłodzimy, przykładowo zanurzając to w wodzie. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś coś takiego jak łzy batawskie. Jest to kropelka bardzo gorącego szkła, którą wrzucamy do wiadra z wodą, która się momentalnie z zewnątrz ochładza, tworząc coś w kształcie łzy lub ewentualnie, jak niektórzy twierdzą, plemnika. Jest to naprawdę niesamowicie piękne, a poza tym ma niesamowitą właściwość, że jeżeli w taką łzę batawską przywalimy młotkiem, no to ona zwyczajnie wytrzyma, ponieważ ze względu na to, że została ochłodzona bardzo szybko, okazuje się, że daje jej to naprawdę niesamowitą wytrzymałość. Ale jeżeli, no to jest właśnie ten główny problem szkła, że jest to tak mocne, jak najdrobniejszy, jak najbardziej słaby jego fragment. Jeżeli mamy jakąś litą strukturę, jeżeli rozwalimy taflę szklaną w jednym miejscu, no to wtedy te wszystkie naprężenia pomiędzy cząsteczkami w tym szkle zostaną po prostu uwolnione i cała szyba się po prostu rozwali. Wszyscy to widzieliśmy, jak wygląda, jeżeli uderzymy młotkiem, czy czymkolwiek innym, czy piłką, czy kamieniem we fragment tafli szklanej, no to wtedy rysa idzie. A jak ona idzie? O Jezu, jak ona idzie! Tak,
idzie jak szalona. Jeżeli weźmiemy sobie takie hartowane szkło batawskie i weźmiemy zwykłe kombinerki i sobie tak skruszymy na samym ogonku to szkło, no to się okaże, że wtedy te wszystkie naprężenia tak zapracują na całej długości, całej łzy, że to się rozpieprzy jako jeden element. No i tutaj trzeba było coś wymyślić do tych wrednych samochodów, które, no, jakby nie brał, one się rozbijały, będą rozbijały, no i tak jest złożony świat, taki jest porządek rzeczy, nic z tym nie potrafimy zrobić. Przede wszystkim problemem w samochodach jest oczywiście przednia szyba, która jest najczęściej tłuczonym fragmentem. We współczesnych samochodach takiej średniej klasy, bez jakichś tam dodatkowych cudów, jest jeszcze jest coś takiego, że bierzemy dwie tafle szkła, pomiędzy nimi kładziemy cieniutką warstwę plastiku. Co to nam daje? Daje nam to mniej więcej tyle, że jeżeli ktoś nam przywali kamieniem w przednią szybę, ewentualnie swoją czaszką, ewentualnie jakąś walizką, ewentualnie swoim samochodem, no to wtedy ten plastik jako tworzywo, które będzie się w stanie odrobinkę uginać, przyjmie na siebie i zamortyzuje bardzo duży fragment tego ciosu. Wobec czego szkło po jednej stronie oczywiście zostanie zrujnowane, zniszczone i tak dalej, jednak te zniszczenia nie przejdą aż tak bardzo na drugą stronę, oczywiście do pewnego uszkodzenia jak najbardziej dojdzie, ale to będzie odrobinka tylko jakiegoś pyłu. Włókno szklane w kompozytach pochłaniają energię, co daje kompozytowi niesamowitą wytrzymałość. O włóknach jeszcze sobie, synku, porozmawiamy, ale to bardziej o włóknie węglowym, który jest chyba moim ulubionym kompozytem. Ja chyba naszym wszystkim, ale to też... To o tym jeszcze za chwilkę. To, co jeszcze chciałbym powiedzieć w temacie szkła, jeżeli myślimy sobie o szkle, no to też takie powiązanie inżynieryjne, czy powiązania z nauką, jaką znamy, czyli to, że szkło dzięki swojej właściwości zaginania światła pozwoliło nam po pierwsze zajrzeć do mikroświata, kiedy to zbudowano pierwszy mikroskop, oraz pozwoliło nam zajrzeć do makroświata, kiedy zbudowano pierwszy teleskop. Jednakże szkło ma pewną brzydką właściwość. Nie wiem, czy kiedyś się bawiliście pryzmatem, no ale pryzmat to jest taki trójkącik szklany, który ma tę fajną właściwość, że pozwala nam rozszczepić białe światło na tęcze. Im więcej tego szkła jest, no to wtedy to rozszczepienie będzie nam się pojawiało i nazywamy to w optyce aberracją chromatyczną. Krótko mówiąc, właśnie rozdzieleniem tego białego promienia światła na składowe, co jest bardzo istotne przykładowo w budowie obiektywów fotografii, gdzie mamy właśnie do czynienia, mamy szczególnie przy krawędziach tej soczewki obiektywu, gdzie widzimy pewne niedoskonałości, gdzie widać, że to światło zostało niestety przez nasze szkło rozszczepione. Dlatego też właśnie z tym się walczy, tak? Próbuje się dokładać dodatkowe soczewki. W dzisiejszych aparatach fotograficznych wręcz kpiną jest, jeżeli to jest pojedyncza szybka pomiędzy obiektywem, pomiędzy tam matrycą światoczułą czy kliszą, a obiektem, który próbujemy sfotografować. Próbujemy właśnie nadrobić soczewkami, które są skonstruowane tak, by zredukować tę aberrację chromatyczną, żeby to światło w dużo bardziej spójny sposób do nas docierało. No ale fotografia to jest jedna rzecz. Problem się zaczyna, kiedy chcemy obserwować odległe galaktyki. Problem zaczyna się, kiedy chcemy budować teleskop. Ale żeby tak nawet daleko nie szukać, spójrzcie sobie na jakiekolwiek lustro, które macie w zasięgu wzroku. Szklane lustro, oczywiście jak najbardziej szklane, jednakże jeżeli się dobrze mu przyjrzycie, okazuje się, że to szkło jedynie nadaje mu strukturę, a za tą warstwą szkła jest właśnie coś, co odbija światło, ponieważ samo szkło samo w sobie oczywiście odrobinkę będzie to światło odbijało, ale nie na tyle, żebyśmy się mogli zobaczyć i naszą piękną mordeczkę podregulować i umalować. Jednakże, no właśnie, i tę właściwość wykorzystuje się w konstrukcji teleskopów, gdzie szkło jeszcze ma jedną wredną właściwość, mianowicie jest zajebiście ciężkie. I to serio. I jeżeli chcemy sobie zbudować soczewkę, która ma średnicę 3 metrów, a 4 metrów, to różnica w wadze takiej soczewki będzie tak obrzydliwie wysoka, że w pewnym momencie zwyczajnie przestaje nam się opłacać to konstruować.
I właśnie w pierwszych teleskopach, w tych dużych teleskopach, wykorzystywano wypolerowane metalowe zwierciadła bez żadnego szkła, co nam pozwoliło na skonstruowanie stosunkowo lekkich luster, które właśnie, będąc odrobinkę zakrzywionymi, ta powierzchnia wypolerowanego metalu oczywiście skupiała to światło, a we współczesnych, coraz większych teleskopach stosuje się właśnie taki plaster miodu, czyli takie małe, modularne fragmenty, które są przyłożone do siebie tak dokładnie jak te heksagonalne, te sześcienne struktury, jakie macie w plastrze miodu, tak żeby skupić całe światło w jednym punkcie, który jest naszą matrycą światłoczułą. Co więcej, w takich największych teleskopach mamy do czynienia z pewnymi mechanizmami, które sprawdzają dokładność tego lustra. Mianowicie właśnie, no to jest na poziomie kilkunastu nanometrów, tak żeby te struktury przylegały do siebie idealnie, ponieważ jakiekolwiek odstępstwo w takiej konstrukcji może doprowadzić do tego, że zwyczajnie otrzymamy gówno zamiast obrazu. I taka mała ciekawostka z teleskopów w Chile, z największych teleskopów na świecie. Trzeba to oczyścić regularnie, ponieważ co prawda nie mówimy tutaj o muchach, które by nam się rozbiły o naszą piękną taflę naszego pięknego teleskopu, ale o drobnych, naprawdę drobinkach, jakiś kurz dosłownie na poziomie atomowym. W jaki sposób się to czyści? Spryskuje się to dwutlenkiem węgla. Spryskuje się to dwutlenkiem węgla, ponieważ dwutlenek węgla ma tę piękną właściwość, że jeżeli jest odpowiednio chłodny, no to jest w stanie stałym, a potem w wyniku sublimacji natychmiast przechodzi do stanu gazowego, wobec czego w odróżnieniu od wody nie zostawia jakichś tam śladów i tak dalej. Krótko mówiąc, raz na miesiąc w każdym teleskopie przychodzą smutni panowie na dźwigu i spryskują to wszystko dwutlenkiem węgla, co nam pozwala na zachowanie całkowitej jakości, czystości obrazu, na której jak najbardziej nam zależy. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym wspomnieć przy okazji szkła, są to szklane garnki i naczynia żaroodporne, które również macie jak najbardziej w domu. Pierwsze szklane naczynia pojawiły się w roku 1915, ponieważ dzięki temu, że dodawano do nich odrobinkę bromu, były w stanie wytrzymać dużo większe temperatury, a jednocześnie zachowywały tę naszą szklaną przejrzystość. Także już minęło ponad 100 lat, odkąd coś takiego mamy. Te rzeczy były kiedyś naprawdę takie fancy, jazzy, takie cool, nie? Natomiast no dzisiaj co prawda z tego zrezygnowaliśmy, ale to na rzecz zupełnie innych spraw. Tutaj kurczę, kiedyś trzeba, warto porozmawiać właśnie o nowoczesnych rozwiązaniach kulinarnych, mianowicie gotowaniu na płytach indukcyjnych, ponieważ ze wszystkich możliwych sposobów podgrzewania posiłków jest to chyba najbardziej ekonomiczny i jednocześnie najbardziej ekologiczny sposób, bo jednak nawet jeżeli sobie spalamy ten gaz, no to ten gaz nam się nie przetwarza w gaz CO2 i w magrawy, tylko nam się przetwarza w pewne dużo bardziej złożone substancje, które siłą rzeczy w jakiś sposób, po pierwsze, nimi oddychamy gotując, a po drugie mogą też wpływać na smak potrawy. Takie jest moje przynajmniej prywatne odczucie, ale może po prostu jestem porąbany. Dostałem info, że coś zerwało. Ale nie jest to prawda. Okej, wygląda na to, że wszystko działa i tylko zostałem zaniepokojony i okej. No to jedziemy w takim razie. W takim razie dalej, jeszcze przy okazji. No właśnie, bo wspomniałem przy okazji szkła, zacząłem troszkę od samochodów, a obiecałem wam jeszcze jedną tkliwą historyjkę dotyczącą rowerów. Pierwsze coś, co można było nazwać rowerem, to były zasadniczo dwa koła połączone belką. No i tam trzeba było sobie przebierać nóżkami, ale faktycznie, jeżeli się człowiek rozpędził, no to wtedy można sobie było pozwolić na osiągnięcie dużo wyższej prędkości i dużo mniejszym nakładem sił
przebyć ten sam dystans lub ewentualnie dojechać dalej większym nakładem sił. I jest tutaj coś, na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, ponieważ było to w jakiś sposób rewolucyjne dla cywilizacji, dla naszej konkretnej cywilizacji, ponieważ w momencie, kiedy jakiś taki pradziadek roweru w ogóle wszedł do użycia, do użytku powszechnego, też spójrzcie na to odrobinkę z perspektywy czasu i w jaki sposób wyglądało podróżowanie w dawnych latach. Krótko mówiąc, nie wyglądało, było kosztowne, było męczące, mało kto sobie mógł na to pozwolić, a na konia też nie każdego było stać, a zwyczajnie też nie było to aż tak bardzo wygodne, żeby każdemu się chciało jeździć. W momencie, kiedy wynaleziono stosunkowo przyjemny środek transportu, który pozwalał na transferowanie nas na większe odległości, stało się coś niesamowicie istotnego, co jest bardzo często pomijane w takich codziennych analizach. Mianowicie, słuchajcie, zaczęła się mieszać lepiej nasza pula genetyczna. I tutaj mówię absolutnie, całkowicie z pełną odpowiedzialnością. Ludzie zamiast sobie szukać dziewczyny we własnej wsi, byli w stanie sobie znaleźć dziewczynę we wsi innej, coraz to innej, byli się w stanie porozumieć, byli się w stanie wymienić kulturowo, byli się w stanie wymienić naukowo, byli w stanie ze sobą rozmawiać, nawiązywali kontakty, ponieważ nic ich nie kosztowało pojechanie 20 kilometrów dalej. To była rozrywka, to był fun. I to jest też taki bardzo rewolucyjny punkt w historii naszej cywilizacji, ponieważ wreszcie wtedy, kiedy się pojawiło coś w stylu transportu powszechnego, moi drodzy, wtedy nasza cywilizacja wrzuciła trzeci bieg. Nie te wynalazki i tak dalej. Oczywiście mieliśmy konie, mieliśmy dorożki, które były kosztowne, które wymagały takiego utrzymania 24/7, tak? Ale dopiero wtedy, kiedy ten pierwszy transport w postaci właśnie roweru pozwolił nam jeździć do wioseczki obok i poderwać tam piękną pannicę, no to wtedy faktycznie się rozkręciliśmy. Wtedy wyszliśmy z tych naszych gett, wtedy wyszliśmy z naszych konie. Oczywiście mamy nadal, oczywiście, ale jakie to ma znaczenie? Konie były dla bogatych i teraz też są dla bogatych, tak? Więc tak jak Sęk pisze na czacie, rowery pomagają nam wymienić płyny, dokładnie właśnie o to chodzi, popularyzacja transportu, tak, bardzo naprawdę dała, słuchajcie, no tutaj naprawdę mógłbym się niesamowicie rozpływać w superlatywach, ale też nie wiem, czy kąsacie te kwestie, jak wiele faktycznie nam dało to, że możemy sobie po prostu pojechać za miasto i nie wiem, no pogadać z kimś, spotkać się i tak dalej. Pamiętajcie, że to nie były czasy współczesnego internetu, gdzie możemy sobie porozmawiać z dziewczynką z Japonii i fajnie będzie wtedy, ale to były oczywiście jakieś tam listy i tak dalej istniały, no ale żeby nawiązać ten kontakt, to do cholery trzeba było ruszyć dupę, poznać tę osobę, poznać jej imię, nazwisko, adres i wysłać do niej później list. A jak mieliśmy tam pojechać? No to wtedy, kiedy okazało się, że nie jesteśmy zależni od strającego w naszej stodole konia, tylko możemy siąść na takie dwa kółka połączone drewnianą belką i wymieszać odrobinkę naszą pulę genową, to był, moim zdaniem, tutaj może się mylę, chcę to bardzo wyraźnie zaznaczyć, moim zdaniem był to najbardziej rewolucyjny moment w takiej współczesnej, czyli tak minus 300 lat historii naszego świata, bo nie tylko podrasowaliśmy naszą pulę genową, ale dzięki temu ludzie mogli jeździć na uniwersytety, dzięki temu ludzie mogli się wymieniać książkami, dzięki temu ludzie mogli wymieniać się wiedzą, a wymienianie się wiedzą właśnie dąży do rozwoju i to jest bardzo wielki fundament tego, na czym dzisiaj siedzimy. Rowery, no właśnie, dokładnie, rowery pozwoliły ludziom zwyczajnie podróżować dalej, ale bardzo niedocenionym w mojej opinii jest to, jak dalej podróżujemy. Dobra, to jeszcze sobie wrzucę krótką przerwę i odkaszlnę sobie tu i ówdzie, a wy zostańcie z nami, jeszcze mam dwa? Aż zobaczę. No jeszcze parę materiałów, które faktycznie zrewolucjonizowały nasze życie, które towarzyszą nam do dzisiaj, ale wniosły więcej niż byśmy mogli się spodziewać. Zostańcie z nami, Nocne Radio, przerwa techniczna, wyjątkowo w sobotę. A później, jeżeli byście mieli ochotę się odrobinkę pokłócić na tematy bieżące, zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio,
ale to za chwilkę. Do usłyszenia.

A tymczasem wracamy do dzisiejszej przerwy technicznej, gdzie rozmawiamy sobie o materiałach. Już na czacie zaczyna się konkretna dyskusja. Było, maszyna do szycia, lodówka, net ogólnie dostępny, komórka. Jeżeli macie jakieś pomysły właśnie o takich rewolucyjnych wynalazkach, które ukształtowały ten nasz dzisiejszy świat takim, jaki dzisiaj widzimy, dajcie znać na czacie, może odrobinkę sobie to przedyskutujemy. Też możecie śmiało zadzwonić, Skype, Nocne Radio. Ale no właśnie, Frustrat na czacie zauważa, że maszyna do szycia by to była pierwsza emancypacja kobiet, od tego się zaczęło im przewracać się. Może tak, może nie, ale też jest jeden ciekawy materiał, który nie wiem do końca, czy zrewolucjonizował, ale jak najbardziej bardzo wpłynął na nasze dzisiejsze życie. Był kiedyś facet, który się nazywał King Camp Gillette. Tak, i to było jego prawdziwe nazwisko. King Camp Gillette, który zauważył, że jeżeli zahartujemy sobie stal, tak samo jak hartujemy szkło, czyli podgrzewamy je do naprawdę wysokich temperatur, następnie bardzo gwałtownie schładzamy, stal sama w sobie szczególnie fajna nie jest. Jest jakimś tam budulcem, ale jeżeli jest cieniutka, to potrafi być niesamowicie krucha i bardzo ciężko ją naostrzyć. A jeżeli zajrzelibyśmy do takiej współczesnej fabryki Gillette, gdzie produkują maszynki do golenia, zauważylibyśmy, że te wszystkie nasze ostrza to są właśnie ze stali hartowanej trzykrotnie, co zrewolucjonizowało nasz świat w ten sposób, że no słuchajcie, w dawnych latach golenie się brzytwą było cholernie niewygodne, brzytwę trzeba było ostrzyć, brzytwę trzeba było utrzymywać, brzytwą też trzeba się było umieć golić, nie każdy to potrafi, sam to odczułem parę lat temu, jak się przerzuciłem na maszynki do golenia na żyletce, gdzie po prostu moja twarz naprawdę bardzo boleśnie to odczuła, ale tylko i wyłącznie przez pierwszych parę tygodni. Potem się nauczyłem jakoś tym posługiwać. Polecam wszystkim, ponieważ takiej dokładności golenia nie zapewni wam żadna maszynka, jednocześnie jest to niesamowicie tanie w utrzymaniu. No ale właśnie, słuchajcie, jeżeli sobie spojrzycie na portrety ludzi z XIX wieku, no to tam wszyscy nosili takie brody po sampas. I dopiero właśnie tak, King Cam Gillette jako pierwszy wymyślił, żeby stworzyć te ostrza ze stali hartowanej, dzięki czemu po pierwsze był w stanie nam dostarczyć ostrza, które były tanie w produkcji, a co za tym idzie, były to na tyle tanie, że moglibyśmy je zwyczajnie wyrzucić w momencie, gdy się zużyją, ponieważ, no sorry, parę złotych w tę czy w tę stronę, no żeby być pięknym, gładkim i młodym, no to chyba jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Tak, brzytwa budzi szacunek, nie to co maszynka jednorazowa, no ale to tak podobnie jak z każdą inną nowoczesną technologią, trzeba się nią umieć posługiwać, inaczej można się pokaleczyć. Co mogliście usłyszeć 2 tygodnie temu, kiedy w teorii chaosu, kiedy prowadzący próbował się posługiwać matematyką i się to skończyło naprawdę bardzo bolesnym krwawieniem. No ale odsyłam zainteresowanych właśnie tam. Małe pałowanko nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Jeszcze Frustrat mówi, ewentualnie pralka, radio, telewizja, ale to raczej drugorzędne wynalazki, internet rewolucjonizuje handel, bankowość, wiele usług, dokładnie tak, internet pozwolił nam po pierwsze na bardzo szybkie porozumiewanie się na duże odległości, po drugie jesteśmy w stanie przerzucić bardzo dużo informacji, tak, bo wcześniej mieliśmy telegraf, byliśmy w stanie wysłać szybko informacje, jednakże gęstość tej informacji była obrzydliwie mała, wobec czego miało to bardzo, bardzo duży wpływ na rozwój cywilizacji, ale jednak dopiero właśnie...

Dopiero właśnie internet, telefon, faks pozwolił nam na przekazywanie dużych ilości informacji małym kosztem. Wymagało to stworzenie oczywiście odpowiedniej infrastruktury, wymagało to stworzenia kabli, jak, czy jak dzisiaj satelitów krążących wokół Ziemi, które pozwalają nam na komunikowanie się naprawdę niesamowicie szybko. A też swoją drogą odnośnie historii z fizyką kwantową, to co wam mówiłem parę audycji temu o tym, w jaki że Chinom udało się wystrzelić satelitę, która jest w stanie się komunikować z Ziemią przy użyciu splątania kwantowego. Tak jak wam mówiłem przy okazji właśnie tego splątania kwantowego, działa to mniej więcej tak, że mamy jeden jakiś, powiedzmy, elektron na Ziemi, drugi mamy gdzieś tam na orbicie, w jakiejś odległości i możemy sobie i na podstawie tego, że ten jeden elektron zmieni spin, no to wiemy, że ten drugi splątany elektron będzie miał spin w drugą stronę. Wobec czego na tej podstawie mapujemy to na zera i jedynki i w efekcie możemy sobie przekazywać informacje przy użyciu tych splątanych elektronów, co może mieć naprawdę rewolucyjne skutki w przyszłych podróżach kosmicznych. Wyobraźcie sobie właśnie statek kosmiczny, który wyrusza z Ziemi i wystrzeliwuje tak nawet, co te nieszczęsne 100 kilometrów, takie małe sondy, które będą tylko i wyłącznie powtarzać ten sygnał, który będzie przekazany, dzięki czemu będziemy mogli osiągnąć bardzo szybką komunikację pomiędzy Ziemią a dowolnym obiektem, który sobie wystrzelimy. Oczywiście jest to tylko mój mokry sen, na który wpadłem jakiś czas temu, podejrzewam, że ludzie ode mnie mądrzejsi już na to też dawno wpadli i nad tym pracują, ale to jest, kurczę, to jest przyszłość, która dzieje się tu i teraz. W międzyczasie jeszcze Sam pyta na czacie, poleci ktoś dobry poradnik Windows 7 64 bit, jak zmniejszyć użycie RAMu, wypierdol to i zainstaluj Windowsa 10. Windows 7 nie jest już wspierany, jest systemem przestarzałym, to jest coś jak jeździć furmanką po autostradzie i pytać, jak przyspieszyć o 10 km na godzinę, przepraszam. Serio, ten system nie jest wspierany, ponieważ no niestety jest stary. Windows 10 spokojnie ci bardzo dobrze zadziała na tym samym komputerze, na którym działa Windows 7. Co więcej, będzie zaktualizowany, także moi drodzy, tak, aktualizujcie swoje systemy, bo naprawdę w tym roku, no sorry, nikt z was nie chodzi w 15-letnich butach, tak, a Windows 7 jest naprawdę starym rozwiązaniem. Nie powinno się już z niego korzystać. To jest coś, co zasługuje tylko i wyłącznie na miejsce w historii. Współcześnie on jest kompletnie bezużyteczny. No, ale jadąc dalej z wątkiem, jeszcze chciałbym wam wspomnieć o magnesach. Kurczę, magnesy, jak one działają? Magnesy z magnetyzmem w skałach magnetycznych mieliśmy do czynienia naprawdę od lat z pewną dziwną właściwością, że to potrafi się przyciągać, odpychać i tak dalej. Ma to pewne ciekawe właściwości. Mianowicie odkryto, że jeżeli sobie wiąże się to z paroma rzeczami, tak, ponieważ z magnesów wynikają takie rzeczy jak rezonans magnetyczny, magnetyczna lewitacja i tak dalej. Problem w tym właśnie, żeby osiągnąć bardzo duże pole magnetyczne, ono się odrobinkę będzie nam wiązało z prądem i żeby sobie pozwolić na odpowiednie pole magnetyczne, no to musimy dostarczyć tam teoretycznie bardzo, bardzo duże prądy. No ale czy oby na pewno? Ale czy oby na pewno, panie Włoczewo? No właśnie, kurczę. Wyobraźcie sobie, można zrobić taki prosty eksperyment, niestety, jeżeli ktoś ma dostęp do ciekłego helu albo ciekłego azotu. No właśnie, nadprzewodnictwo niewysokotemperaturowe, niskotemperaturowe. Jeżeli sobie nawiniemy na rdzeń miedź i tak teraz będę brzmiał, teraz będziemy robić magrawy. Aż się zakrztusiłem.
Nadprzewodnictwo jest niskotemperaturowe, ponieważ to właśnie w niskich temperaturach przestają nam przeszkadzać oddziaływania naszego codziennego świata w przepływie tych elektronów po przewodnikach. Ponieważ no, zasadniczo, jeżeli im bardziej się zbliżamy do zera absolutnego, tym bardziej wszystko wokół zamiera i tym bardziej ich właściwość wszelkich materiałów jest taka bardziej bazowa, tak bardziej nic jej nie przeszkadza, tak? Do tego mniej więcej się do tego się to mniej więcej sprowadza. Więc jeżeli byś oczywiście za przepływem prądu w przewodniku będzie szło pewne pole, które będzie się tam tworzyło i używając dokładnie tej samej energii, tego samego prądu przykładając do przewodnika, jeżeli uda nam się obniżyć temperaturę odpowiednio bardzo, wówczas możemy osiągnąć właśnie nadprzewodnictwo, dzięki czemu zwykła bateryjka potrafi zasilić naprawdę bardzo pokaźną żarówkę, która w normalnych warunkach by się odrobinkę tylko zaczęła jarzyć. Senku, jeżeli masz jakieś materiały dotyczące nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, które jest łatwe do osiągnięcia, to bardzo cię proszę o wrzucenie, ponieważ nadprzewodnictwo w niskich temperaturach jest łatwe do osiągnięcia, ponieważ umiemy. Okej, dobra. Okej, nie wiem, czy do końca wiem, co masz na myśli, ale jakbyś, nie wiem, może zadzwoń i rozszerz ten wątek. Natomiast w ten mniej więcej sposób właśnie działa choćby kolej maglev, czyli magnetyczna lewitacja, czyli krótko mówiąc cały pociąg, wielotonowy pociąg unosi się nad magnetycznymi torami. W jaki sposób to działa? No, generalnie wszystko się sprowadza do takich wielkich lodówek, ale nie lodówek, które znamy z naszych kuchni. Swoją drogą lodówka też jest niesamowicie istotnym wynalazkiem w historii naszej cywilizacji, pozwalając nam zachować trwałość żywności dużo dłużej. Sprowadza się właśnie to do ochłodzenia tych elektromagnesów, dzięki czemu niskim kosztem, jeżeli chodzi o dostarczenie prądu, możemy wytworzyć bardzo silne pole magnetyczne, które reaguje z magnetycznym podłożem i dzięki czemu się to zwyczajnie ślizga. Tak? To jest najbliższe pojęciu lewitacji, tak? Lewitacji czemuś magicznemu. Jeżeli sobie zmniejszymy naszą temperaturę o parę ładnych stopni, no to wtedy dużo łatwiej jest to nam osiągnąć. No i właśnie pytanie, czy kiedykolwiek przechodziliście rezonans magnetyczny. Na pewno widzieliście w filmach i tak dalej, że coś tam się kotuje, jest to takie bardzo duże, jest to takie strasznie wielkie, takie wielkie coś. Wiecie, co to jest? Jest to jedna wielka pieprzona lodówka. Jedna wielka pieprzona lodówka, która dzięki temu, że wrzucimy do niej odpowiednią przyzwoitą ilość energii, dzięki czemu nasze miasto nie zacznie przygasać. Okazuje się, że jesteśmy w stanie wytworzyć pole magnetyczne tak silne, że potrafi zareagować z atomami wodoru w naszym ciele, a rozkład tych atomów wodoru i oczywiście jego brak potrafi zrobić taką trójwymiarową mapę wnętrza naszego organizmu, dzięki czemu zrewolucjonizowaliśmy w ten sposób medycynę, pozwalając nam na zajrzenie do wnętrza ludzkiego ciała bez konieczności rozkrawania go, co jest oczywiście jak najbardziej istotne choćby w układzie nerwowym, gdzie no niestety odrobinkę ręka ci drgnie, no i już zawsze będziesz jadł kroplówką. Czego nikomu oczywiście nie życzę. Okej. Sęk tutaj troszkę rozwinął. Nie chcę wchodzić aż w taką granulację tematów, które dzisiaj poruszam, bo nadprzewodnictwo nie jest głównym tematem audycji, więc nie chcę tego za bardzo rozczłonkować. Dobra, słuchajcie, to mniej więcej... Faktycznie odrobinkę się pospieszyłem z tematem, bo mniej więcej tyle z rzeczy, które przygotowałem. Jeszcze w międzyczasie na czacie pojawił się jako propozycja wynalazku, bardziej odkrycia penicylina, tak, i jej właściwości. Tak, tutaj jeżeli chodzi o zastosowanie penicyliny, to było bardziej
Oczywiście było to rewolucyjne, ale to było właśnie bardziej odkrycie niż wynalazek, tak? Ponieważ zauważono antybakteryjne działanie pewnego grzyba, którego pochodne okazały się bardzo skuteczne w dzisiejszej medycynie i gdzie pochodne penicyliny, które już dzisiaj są syntetyzowane, wobec czego są zwyczajnie czystsze, wiodą prym we współczesnej medycynie. Tak, jak najbardziej, ale to też było mniej więcej na tym poziomie, na tym samym poziomie, gdzie początek XX wieku. Próbowaliśmy pewnych rzeczy, próbowaliśmy odkryć ich pewne właściwości. Okej, moi drodzy, to ja, ponieważ wyczerpałem temat, ale odrobinkę mnie jeszcze to gardło nieszczęsne boli, jeszcze wam wrzucę jeden utwór na sam koniec. I na tym zakończymy, chyba że ktoś zechce nas dołączyć i zadzwonić na Skype Nocne Radio, a jeżeli nie, jeżeli coś, to dzwońcie, Skype Nocne Radio, porozmawiamy sobie o współczesnych wynalazkach, o rzeczach, które zmieniły naszą cywilizację, a jeżeli nie, to będę się z wami powoli żegnał.

A tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia wkrótce. Jeszcze odrobinkę spróbuję się podleczyć. I do usłyszenia. Jakoś w tygodniu na pewno się odezwę. Trzymajcie się i cześć.

Cześć. Witajcie gorąco i serdecznie. Mnie witajcie gorąco i serdecznie, prawda? No, do teraz w sumie nie mam pewności, czy to jest poprawne. To standardowe przywitanie pewnego znanego specjalisty od spisków i rzeczy niewyjaśnionych. Chyba powinno się mówić raczej witam gorąco i serdecznie. Ja witam, a nie witajcie gorąco i serdecznie. Ale no, chyba zmienił to przywitanie nawet. No w każdym razie witam was gorąco i serdecznie, jak w każdy piątek. Kiedy to spotykamy się, aby sobie pobajerzyć na tematy przeróżne. W luźnych gadkach są to zazwyczaj przeróżne tematy, newsy, co nam tam przyjdzie do głowy. No ale dzisiaj trochę bardziej konkretnie akurat. Nawet się zastanawiałem, czy nie nazwać tego czasy ostateczne, czy nie nadawać pod tym szyldem, ale już jakoś tak poszło na poczet luźnych gadek. Dobrze, że nie napisałem gadki poprawnie od gadania, bo byłoby posądzenie o to, że jakieś gadoidalne stwory być może tutaj zadziałały, że inni szatani reptyliańscy byli tutaj czynni. A ludzie się schodzą. Ludzie się schodzą. Jest Łukacjusz, który się pyta, czy o tych chorobach, zaburzeniach psychicznych, to na przykładzie no właśnie znanego specjalisty od spisków i rzeczy niewyjaśnionych. Jest też Windman, bardzo taki kulturalny człowiek, który zauważa, że słupków przybyło i 7K pękło. No, to jakaś flaszka powinna pęknąć może przy okazji. Jest też Nina, która pisze bardzo ciekawe komentarze, takie pełne różnych spostrzeżeń, refleksji, przemyśleń. A zdarza się też, że sprostuje pewne bzdurki, które gadam, albo wytknie jakąś niepoprawność językową, co bardzo mnie cieszy, bo można się czegoś nauczyć przynajmniej. Ciocia dobra rada, tak chyba siebie nazwała ostatnio żartobliwie. I Chris Biegunka się pojawił w końcu u nas w Nocnym Radio. Melduje się tutaj Chris. No, Chris Biegunka od biegania to jest, bo zajmował się bieganiem. No, to w ogóle taki fascynat zdrowego trybu życia. Testuje różne diety, na przykład keto. Nie wiem, czy nadal jest na tej diecie, ale no. Ja się troszkę rozgadam, proponuję dzwonić, jak ktoś ma ochotę, troszkę później, może jak się temat trochę wyklaruje, to spróbujemy go nieco pociągnąć, a jak już go pociągniemy i go całkiem wyciągniemy, to wtedy

0: wtedy też można inne tematy poruszyć. Na przykład wpływ odżywiania na nasze zdrowie psychiczne. Tutaj być może Chris miałby coś do powiedzenia. No i pręży mięśnie, znany jest sprężenia mięśni też swych. Mnie to śmieszą ci kulturyści, bo oni tak patrzą się do tej kamery. No, co prawda tutaj mówiłem, że może troszkę później, jak się rozgadam, proszę dzwonić, ale Chris widać ma lekki spust i tutaj już pociągnął za cyngiel. No witam cię, Chrisie, cześć.
1: Siema, siema. Kurde, mówiłeś, przedstawiłeś mnie, no to dzwonię. Nie wiem, o co chodzi. Muszę wyłączyć w komputerze.
0: No tam dzwoni Skype przez chwilę. Nie, bo ja wszystkich przedstawiam i wiesz, i dzisiaj o tych chorobach psychicznych w sumie chciałem pogadać, a też zaproponowałem przed chwilą, że jak później troszkę już ten temat pociągniemy, to ty mógłbyś na przykład się wypowiedzieć o tym, czy jest jakiś związek diety, tego jak się odżywiamy, bo na pewno jakiś jest, tylko pytanie jaki, właśnie na naszą kondycję psychiczną, nie?
1: No to ja od razu mam jeden super lek ziołowy na przykład. Kozłek lekarski. Nie wiem, czy słyszałeś o takim zielu?
0: Kozłek.
1: Tak, dokładnie, korzeń kozłka lekarskiego. Przeczytam ci, jak wpiszę się w internecie, przeczytam ci pierwsze, co wyskakuje o tej roślinie. Kozłek lekarski skutecznie zmniejsza poziom lęku, obniża napięcie psychiczne i redukuje uczucie niepokoju. Niektóre badania wykazują także działanie przeciwdrgawkowe. Jego skuteczność porównywano nawet do diazepamu, substancji czynnej wchodzącej w skład szeroko stosowanych leków psychotropowych. Zioła na wszystko, krótko mówiąc.
0: No bo
1: To jest tylko jedno takie zioło, nie? Zioł jest tysiące, ale to jest jedno z takich mocniejszych. Jeśli chodzi o choroby psychiczne, nie? Polecam każdemu, jak ktoś ma stresy, kozłek lekarski musi przejść.
0: No, jak czytałem sobie dzisiaj o przyczynach powstawania różnych chorób, to bardzo często się pojawia stres, bo on się pojawia i przy schizofrenii, i przy psychopatii, i potęguje depresję, wiesz, i praktycznie zawsze może stanowić jeden z czynników wzmożenia się lub aktywowania w nas jakiegoś typu choroby. No więc walka z tym stresem no, na pewno jest bardzo ważna i tu mamy coś, co może zastąpić farmakologię, nie? Którą się tak bagatelizuje w sumie. No a nie powinno się, tak samo jak nie powinno się wstydzić tego, że nam się coś przytrafiło, no ten nasz komputer pokładowy może się troszkę rozregulować. Żaden wstyd, to jakby się wstydzić tego, że ktoś ma, kurwa, kiłę. Nie, to zły przykład, bo tego się akurat można wstydzić.
1: Znaczy, dlaczego? No, kiły też, no, choroba jak choroba, nie? Moim zdaniem to jest wszystko, co ludzkie, nie jest nam obce. Także nie ma co się wstydzić niczego. Trzeba właśnie rozmawiać, żeby znaleźć rozwiązanie na dany temat, nie? Bo oprócz tego kozłka lekarskiego, to ja mam kilka innych ziół. Ja na przykład aktualnie sobie piję taką mieszankę ziołową, żeby właśnie lajtowo sobie z tobą rozmawiać, czy z wami, widzowie. I to jest na przykład ten kozłek lekarski wspomniany. Do tego daję sobie łyżeczkę rumianku, do tego szyszki chmielu i to wszystko jeszcze okraszam korzeniem arcydzięgła. I to jest, wszystkie te zioła mają działanie uspokajające, relaksujące, odprężające i bardzo fajnie to właśnie pić wieczorem przed snem, bo super się śpi po takich ziołach. Do tego na przykład melisa. I ja robię sobie takiego miksa, wypijam sobie taką herbatkę, kładę się do łóżka i śpię jak dziecko. Bez tego, choćbym miał najcięższy, najbardziej stresujący dzień w życiu. Naprawdę. I to właśnie trzeba właśnie rozmawiać o takich tematach, a nie kryć w sobie, bo jak będziemy kryli w sobie, to niestety nie znajdziemy rozwiązania problemu. A przez właśnie takie rozmowy, no to możemy dojść. Jeden poleci lekarza, inny poleci tabletkę, no a ja na przykład polecam zioła. Każdy ma swoją drogę. I ktoś sobie może wyciągnąć sam wnioski ze słuchających i wybrać dla siebie najlepsze, nie?
0: Zioła tak intuicyjnie czujesz, że po prostu mają trochę mniejszą siłę, są mniej inwazyjne. nie są tak ryzykowne może jak leki, bo no, leki trzeba brać, to już jest jakaś tam taka siła i odpowiedzialność, to trzeba pod jakimś dozorem, prawda? Często ktoś po prostu musi w końcu odstawić te leki, bo one już mu źle robią, a ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, że ktoś sobie tym kozełkiem lekarskim, tak. Nie wiem jak kozłek to się, nie wiem jak to odmieniać. A czy jest tak, jak pisze tu Van Dust, że to jest po prostu popularna waleriana?
1: Nie wiem, nie słyszałem o tym, no ale to mówię, to jest porównywalne, dzielarze to porównują i lekarze do działania diazepamu. Diazepam to jest bardzo silny środek psychotropowy, nie? I to jest to właśnie, wszyscy ludzie myślą tak jak ty, że zioła to jest zabawka, że można sobie wszystko stosować jak tam się chce. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że na przykład ten kozłek lekarski to jest bardzo mocne zioło. To nie jest zabawka, tylko jaka jest przewaga ziół nad lekami. Zioła w większości przypadków nie mają żadnych skutków ubocznych. Poza paroma tam wyjątkami. Ale w większości przypadków zioła nie mają żadnych skutków ubocznych, pod warunkiem, że się je zażywa w odpowiednich ilościach. A tabletki niestety poprawiają coś, ale szkodzą na coś innego. Tabletka zawsze ma jakiś skutek niepożądany, czego nie mają zioła. A jeśli chodzi o moc, no to ja uważam, że zioła są wielokroć mocniejsze od tabletek. Przykładowo miałem ból zęba i zastosowałem taką mieszankę na ból zęba i po ziołach mi ten ból zęba przeszedł, a po tabletkach nie przechodził. Także.
0: No proszę.
1: To wcale nie można powiedzieć o ziołach, że zioła są słabe, że to jest zabawka, że to jest dla dzieci. Nie, wręcz przeciwnie. Zioła to jest medycyna, która działa od tysięcy lat. Kiedyś nie było aptek, nie było tabletek i ludzie się leczyli ziołami i to działało, tylko po prostu koncerny farmaceutyczne, tak uważam teraz, wyparły zioła z obiegu, no żeby, wiadomo, zarabiać hajs. Nie? Teraz jak cię boli brzuch, to musisz iść do lekarza. Jak cię boli głowa, idziesz do lekarza i dostajesz tabletkę. No, kiedyś ludzie nie chodzili do lekarzy, nie było aptek, nie było tabletek i też sobie radzili z bólami. I to radzili sobie właśnie dzięki ziołom. I bardzo też dużo leków jest wzorowanych na ziołach. Także nie zgodzę się z tym, że zioła to jest coś śmiesznego. Ja też tak kiedyś myślałem, bo tak jesteśmy uczeni w szkole, że jak coś się dzieje, to trzeba iść do lekarza i wziąć tabletkę. I wtedy przychodzi.
0: W sumie to nawet, przepraszam, nie chodziło mi nawet o to, że zabawka czy coś takiego, tylko jest wiele takich ziół, które po prostu są bardziej lightowe niż leki, ale też rozwiewaliśmy ten mit, że są takie terapie ziołowe, przy których trzeba naprawdę być ostrożnym, jakieś takie, wiesz, oczyszczające, na przykład kuracje, tak, które pomagają ci pozbyć się pasożytów, czy coś takiego. I są takie metody, no, przy których trzeba być ostrożnym, się na tym znać i tak dalej. No, a poza tym zioła, czy rośliny, no, albo grzyby na przykład. No, grzybem sobie można fest zaszkodzić, jak nieumiejętnie, no nie wiem. No, to są już takie mocne substancje i też i psychoaktywne, nie? No, ale to w ogóle, no, ja zapomniałem, bo zapamiętałem ciebie jako miłośnika diety keto, jako kulturystę, jako biegacza, a zapomniałem o twojej właśnie pasji kolejnej, jaką są zioła właśnie.
1: No. Tak, ziołami zajmuję się dopiero od 3 lat, dlatego może jeszcze jakoś się nie skupiłeś na tym, a właśnie skupiłem się na ziołach właśnie dlatego, ponieważ miałem bardzo duże problemy zdrowotne. No i lekarze nie potrafili mi pomóc. Nie działały na mnie żadne tabletki, żadne antybiotyki. Po prostu czułem się cały czas źle. Już myślałem, że w ogóle, że umrę. I to było jeszcze w trakcie pandemii. Nie chcę mówić tego słowa, bo nie wiem, czy to jeszcze blokują za to, czy nie. I były wszyscy lekarze pozamykani. I tylko były teleporady. I mogłem dzwonić na przykład na teleporadę i tam mi dawali nowe antybiotyki, tabletki przeciwbólowe. No i poszedłem do lekarza, zostałem w ogóle wyrzucony z gabinetu. Zrobiłem z tego tam filmik i koleżanka zadzwoniła do mnie, która też tam jeździła na te protesty. Trochę zmieniam temat, ale to jest ważne. I ona powiedziała do mnie tak. Weź te wszystkie tabletki, wyrzuć do kosza i kup sobie szałwie i rumianek. To były pierwsze dwa zioła, które zacząłem stosować. I po trzech dniach picia herbaty z szałwi i rumianku, trzy razy dziennie, po prostu mi się poprawiło od razu. A wcześniej leczyłem się parę miesięcy antybiotykami i nic. Było coraz gorzej. I od tamtego momentu zacząłem stosować zioła. I od tamtego momentu w ogóle nie jestem chory. To już mija, już trzeci rok idzie. Nawet nie miałem przeziębienia, kataru. Nie, cały czas się świetnie czuję. I jestem coraz zdrowszy, pełen energii.
0: No, zioła na pewno mają, są, mają lepszą prasę. Znaczy, bardziej dobrą opinię o, mają u takiego przeciętnego człowieka. Rzadko kto coś złego powie o ziołach, nie? A o lekach, o Big Farmie, no to dzisiaj co druga osoba psioczy na to, mówi się właśnie o zaleczaniu. Taka opinia też się pojawiła. Tymon twierdzi, że zioła leczą, leki zaleczają. No, ale albo to, co Chris powiedział, no, że na, i to, co wiemy w sumie, że no, często jest tak, że lek ci z jednego cię wyleczy, a co innego ci a na co innego ci zaszkodzi. Ale też tutaj ciekawy przykład podaje Extracted Slav, że jego ziomek przedawkował herbatę z pokrzywy, pił pewnie na potęgę i zaczął krwawić czy coś. No można sobie też. Baton Rouge pisze, piłem ostatnio piołun. Jeśli chodzi o gorzkość, to jest najbardziej gorzka rzecz, jaka może być.
1: No to ja piołun też. Ja aktualnie mam około 30 czy 40 ziół w pokoju u siebie. Także ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli weźmiesz za dużo ziół, to ci zaszkodzi. I to tak jest ze wszystkim. To nie chodzi tylko o zioła. Jeżeli będziesz jadł za dużo cukru, też sobie zaszkodzisz. Jeżeli będziesz jadł za dużo tłuszczu, to jestem na przykład zwolennikiem diety tłuszczowej, to też sobie zaszkodzisz. Jeżeli zjesz pół kilo czy kilogram słoniny dziennie, no to możesz, to jest chyba krótsza droga do śmierci. I tak jest ze wszystkim. Wszystko w nadmiarze szkodzi. Trzeba znać umiar, nie? Jeżeli napijesz się kieliszek wódki, to dużo lekarzy mówi, że to pomaga. Ale jeżeli ktoś dziennie pije flaszkę wódki, no to już raczej ci nie pomoże na zdrowie. Wręcz przeciwnie. No i to samo jest z ziołami, nie? Jeżeli będziesz pił jakieś zioła na umór i przesadzisz z dawką, to oczywiście sobie zaszkodzisz, nie? I są zioła mocne. Tak jak on wspomniał w tym komentarzu o piołunie, to piołun to jest jedno z najmocniejszych ziół w ogóle, jakie mam i jakie istnieje. To jest coś pokroju omana wielkiego, czy brotyczu, czy glistnika, czy właśnie tego kozłka lekarskiego. To są bardzo mocne zioła wbrew pozorom. A nawet taki pozornie uważany za bardzo słabe zioło jak rumianek, to w nadmiarze uważam, że też zaszkodzi. Jeżeli sobie zrobisz z 5 gram suszu herbatkę, no to będzie okej, okay, ale jeżeli będziesz walił ten rumianek na potęgę, no to podejrzewam, że też zaszkodzisz. I nawet tacy znawcy z zielarstwa mówią, że jak już ktoś stosuje zioła, tak jak ja na przykład, w takich dużych dawkach, bo ja zrobię takie miksy po 10, po 15 ziół, mieszam ze sobą, mielę to w młynku i zalewam takie mikstury, no to też nie należy tego pić ciągiem. Można to pić, niektórzy mówią, że na przykład pije się zioła 10 dni, później się robi 10 dni przerwy, albo ja na przykład stosuję tak, że piję co drugi dzień. Jednego dnia piję siekierę, drugiego dnia sobie dolewki robię tylko z takiego miksa i dopiero na trzeci dzień robię nową miksturę. Także to jest, wiesz, ze wszystkim trzeba uważać.
0: Wiedźmin
1: zioła nie możemy traktować zioła, tak jak mówię, jako zabawkę. Zioła to są poważne leki. I to są leki moim zdaniem dużo mocniejsze od tych farmaceutycznych w wielu przypadkach. Ale i które nie mają skutków ubocznych, pod warunkiem, że nie przekroczymy jakichś tam dawek. Nie? To jest tak jak ze wszystkim. Tak jak z lekami, tak jak z jedzeniem, tak jak z bieganiem. Jeżeli będziesz biegał na umór 24 na dobę, też umrzesz od biegania. A bieganie niby zdrowe. Zawsze we wszystkim trzeba mieć umiar. Okay?
0: No, pewnie, no pewnie, że tak. Jasne. No, ty taki wiedźmin jesteś. Mam na myśli oczywiście takiego wiedźmina jakiegoś słowiańskiego, oryginalnego bardziej, nie tego, co robi salta i fikołki i zabija potwory. No bo był też jakiś taki odpowiednik wiedźmy, wiedzącej, zielachy, no, która właśnie znała się na tych sprawach. No, czyli męski odpowiednik. I to myślę, że ty może jesteś trochę takim współczesnym wiedźmakiem. Trochę robisz te
1: wywary. No powiem ci, że chciałbym być taką osobą.
0: Mięśnie też masz, jeszcze... możesz zabijać różne stwory też.
1: No i wiesz co, ja jeszcze nie mogę o sobie tak powiedzieć, ponieważ ja też się uczę, ja dopiero się uczę. Te 2 lata w zielarstwie, czy tam trzeci rok, który mi idzie, to powiem ci, że ja jeszcze wszystkiego nie poznałem. Cały czas się, codziennie się uczę czegoś nowego. Przynajmniej raz w tygodniu poznaję jakieś nowe zioło. Staram się nowe zdobyć. Także ta wiedza z ziołami to jest nieograniczona. Ja myślę, że do końca życia się będę tego uczył. Ale staram się przekazywać tą wiedzę właśnie u mnie na kanale. Jakby ktoś jeszcze nie znał mojego kanału, to mam kanał, przepraszam, że się zareklamuję.
0: Proszę bardzo.
1: Chris Biegunka Team.
0: Chris
1: I
0: Biegunka
1: tam Team. Bardzo często robię live'y i filmiki o ziołach, także zachęcam do obserwacji. I oczywiście nikogo nie namawiam do żadnych ziół. Jeżeli ktoś uważa, że medycyna jest super i lekarz jest najlepszą receptą na wszystko, nie chodź do lekarza. Ja nie chcę nikogo zmieniać, tylko ja chcę edukować ludzi i pokazywać im, że jest alternatywa, że jeżeli lekarz powie, że już nie ma ratunku, no to zawsze można się skierować do ziół. Albo na przykład zamiast w ogóle szukać porady u lekarza, można się od razu kierować ziołami lub naturalnymi sposobami leczenia, nie? Zmianą diety właśnie, zmianą sposobu odżywiania, może ograniczeniem palenia czy alkoholu i czy narkotyków. I wtedy można dużo też zdziałać bez leków. I tak samo to jest, tyczy się tych chorób psychicznych, nie? Bo ludzie też często mają problemy psychiczne, wiadomo, przez stres, przez otoczenie. I szukają pomocy w farmaceutyce, nie? Czy w lekarzach. Ale wiadomo, że jeżeli już osoba zachoruje na tą depresję, no to pewnie jest jej ciężko się odnaleźć. Ale kurde, nawet osoby otaczające, tak, czy bliskie dla takiej osoby, no to nie powinny jej sugerować, moim zdaniem, od razu idź do lekarza, on ci 100% pomoże. Może pomoże, nie mówię, że nie, ale można spróbować najpierw alternatywy, nie? Czy właśnie ziół, czy na przykład zmienić otoczenie, nie zadawać się z tymi toksycznymi osobami, które wywołują u ciebie stresy. Może zmienić pracę, może zmienić kraj, kurde, może miasto. Wiesz, może pojechać na wakacje po prostu, nie? Też może coś pomóc. Okej. Okay. Dobra, już się rozgadałem.
0: Spoko, to bardzo dobrze. Może wam się spodobać kanał Chrisa, bo Chris, po pierwsze tak, no teraz widzę, że się w różnych miejscach pojawiasz, że podróżujesz, to zawsze jest ciekawe. No ale wiecie, Chris też jest trochę antysystemowy, trochę alternatywny, trochę słowiański, te wszystkie zioła, no wiecie, mięśnie, zioła, tak jakoś mi się to kojarzy, słowiańsko. No, jest też odważny, zasłynął takim filmem, jakby ktoś nie znał, gdzie do Psiarskich wystartował i ich tam rozstawiał po kątach ostro, także no dzieje się, jest moc. To powiedzonko tak. Takie Chrisa znane jest moc właśnie, no i to dużo ciekawych rzeczy, także wpadajcie i zobaczcie, co tam się u Chrisa dzieje. Są takie live'y też, no wiadomo, że lubimy, jak coś się dzieje na żywo, tu i teraz, jak pogaduchy są, to też to znajdziecie. No właśnie, są różne te choroby psychiczne, ja bym tak przeczytał, jakie są w sumie rodzaje. Ty może się wypowiesz, czy coś by się tu twoim zdaniem udało zaradzić na te rzeczy. No bo mamy tak, choroby afektywne dwubiegunowe, mam, prawda? No, że mamy stany manii i depresji, tak, na przemian, tak, i łapiemy. Teraz już mi to trochę jakby przeszło, bo od dłuższego czasu mam dobre samopoczucie. Może właśnie przez mocną redukcję stresu, zacząłem traktować osoby, które wzbudzają we mnie stres, po prostu dosyć stanowczo, odpędzam. Depresję, no to wiadomo, smutek, beznadzieja i tak dalej. Schizofrenia, tutaj na pewno dużo dzisiaj poświęcę jej czasu, troszkę później, trochę poczytałem. I to jest no, ciekawy temat, bo śmiem twierdzić, że w tych kręgach alternatywnych, spiskowych dużo osób na to może cierpieć i cierpi. Lęki różne, no takie stany lękowe, tak? Bywa, że ktoś po prostu ma takie absurdalne te stany lękowe, bo nagle zaczynacie się bać. To raz mi się tak, czy parę razy mi się coś takiego przydarzyło. Strach, nagle obezwładnia nas strach. Nie do końca wiemy, skąd to jest w ogóle i czego on dotyczy, ale przepełnia nas ten strach. Bardzo nieprzyjemne uczucie. Choroba afektywna sezonowa. No mówi się, że zimą wszyscy łapiemy doła czy coś, ale to też jest pewne schorzenie, no takie może lżejsze, ale nie powinno tak do końca być, że my sezonowo łapiemy jakieś depresje. To też nie jest takie znowu normalne. To nie należy tego bagatelizować. Zaburzenia odżywiania. No wiadomo, bulimia, anoreksja, te sprawy. No i to jest duży problem. Ciężko się wyleczyć z tego trochę podobno. Tu może by jakieś zioła właśnie pomogły. No i są jeszcze zaburzenia osobowości, prawda? Jakieś takie narcystyczne. To przy schizofrenii też się pojawia. Właśnie urojenia wielkościowe. No ale to jest jedna z cech schizofrenii, a tutaj mamy no, coś konkretniejszego, skupionego na tych zaburzeniach o osobowości, właśnie silny narcyzm czy borderline też się kwalifikuje. No i to wpływa mocno na relacje z innymi ludźmi, jak zresztą większość chorób. W ogóle ciężko kogokolwiek przekonać, że jest chory, bo wiadomo, że ufamy zawsze najbardziej naszym własnym doświadczeniom, naszym przemyśleniom, a nie co nam powie jakiś tam koleś, koleżka, ziutek, w ogóle obca osoba jeszcze, nie? Więc ciężko kogoś w ogóle nakłonić, żeby się zaczął leczyć. I co, Krisie, jak słuchasz o tych różnych dolegliwościach, to coś, masz jakieś przemyślenia?
1: No większość z tych chorób uważam, że jest praktycznie taka sama. Może mają inne objawy, ale przyczyna jest podobna. I dlatego właśnie jeszcze raz polecę zioła i dietę, dlatego, że tabletki właśnie działają tak, czy lekarze starają się tabletkami redukować objawy. To, co jest na zewnątrz. A moim zdaniem nie powinniśmy leczyć objawów, tylko przyczynę problemu. Przyczyna problemu wśród, podejrzewam, nie znam się, nie jestem lekarzem, żeby wypowiadać się w 100%, ale podejrzewam, tak, że przyczyna tych wszystkich dolegliwości jest taka sama. Czyli problemy z układem nerwowym i jeśli chcemy poprawić te problemy z układem nerwowym, no to te zioła, o których już wcześniej wspomniałem, są na to super. I dodatkowo, co mogę polecić, no to oczywiście też dietę keto, a może nawet źle, bo wszyscy mówią, że to jest dieta keto. Diet keto jest tysiące. O. Tylko być w stanie ketozy albo zjadać dużo tłuszczu. Ponieważ dlaczego właśnie ludzie mają problemy właśnie psychiczne? Ponieważ jest teraz taka moda w telewizji i w mediach, żeby nie jeść tłuszczu, bo tłuszcz się zabija. A niestety jest tak, ja akurat jestem po pedagogice z wychowaniem fizycznym, studiowałem 5 lat w Częstochowie na Akademii Jana Długosza. Także trochę o tym wiem. Nasz układ nerwowy jest zbudowany z tłuszczu. Jeżeli my nie dostarczamy tłuszczu do organizmu, no to nasz układ nerwowy cierpi. I najprostszą, moim zdaniem, lekarstwem dla wszystkich chorób psychicznych jest jedzenie dużej ilości tłuszczu, ograniczenie węglowodanów i stosowanie do tego ziół uspokajających. No i oczywiście do tego, jak już ktoś ma możliwość czy odwagę, no to zmienić otoczenie, odstawić złych przyjaciół. Jeżeli ma się strach w pracy czy coś, no to zmienić pracę, jeżeli coś tam innego. Trzeba szukać rozwiązań. Nie? Ja aktualnie mieszkam w Szwajcarii. Jest to mój piąty kraj, w którym mieszkam i żyję. Czuję się tutaj doskonale póki co. Także na razie nie planuję znowu nic zmieniać, ale w przyszłości wcale to nie jest wykluczone, także nie trzeba się bać takich zmian. i wszędzie nam może być lepiej lub gorzej, nie?
0: Słuchaj,
1: jeżeli
0: tak trochę,
1: gorzej,
0: tak?
1: No to znowu zmieniam. No.
0: To tak trochę cię pociągnę za język, jak nie chcesz, to nie mów, ale wydaje mi się, że ty tam do tej Szwajcarii to tak wybyłeś trochę, jakby to powiedzieć, na spierdolce byłeś troszeczkę, coś tam ci się tutaj nawarstwiło.
1: No, nie mówię, że tak nie jest, nie? Ale głównie w ogóle, żeby wyjaśnić mój wyjazd do Szwajcarii, to musiałbym się wrócić trochę wstecz, przed pandemią, ponieważ ja pierwszy raz z Polski wyjechałem chyba 10 czy tam 15 lat temu. Ja tak naprawdę od zakończenia studiów nie mieszkałem w Polsce, ponieważ no, uważam, że nie mogłem znaleźć dobrej pracy w Polsce, było mi źle i wyjechałem, nie? Za chlebem. I ja wyjechałem najpierw byłem w Czechach, później byłem na Chorwacji, później byłem w Niemczech. W Niemczech byłem 5 lat, tam nauczyłem się języka. Później byłem w Szwajcarii. I właśnie wtedy, to było jakieś 4 lata temu, pojawiły się u mnie takie już poważne problemy zdrowotne, przez które musiałem wrócić do Polski. Jak wróciłem do Polski, żeby... Nie byłem w stanie pracować po prostu. I szukałem różnych alternatyw, ponieważ lekarze mi nie byli w stanie pomóc. To szukałem takich alternatyw jak diety, jakieś zioła, czy... Ziół na początku to nie, to tego nawet nie wiedziałem, że istnieje za bardzo. Ale głównie skupiałem się o diecie, zmianie sposobu życia. No i szukałem rozwiązania, żeby wrócić do zdrowia. Nawet próbowałem sterydy czy hormon wzrostu. Mnóstwo rzeczy próbowałem, żeby wrócić do zdrowia. No i przyszła ta pandemia cała. Przyszła ta pandemia, ja byłem jeszcze w trakcie jakby rehabilitacji. I od samego początku ja w to nie wierzyłem. Zacząłem od razu robić filmiki o tym, że to jest ściema. I zacząłem też działać, jeździć na te marsze i tam pokazywać jakieś filmiki ze sklepów, czy od lekarzy, czy jak mnie wyrzucali, czy takie rzeczy. No i te sprawy faktycznie się nawarstwiały, chociaż ja miałem pomoc w Polsce prawną, nie od prawnika, tylko od takiego jednego z mojego widzów, z którym do tej pory utrzymuję kontakt. On uczy też mnie właśnie o ziołach, ale też ma bardzo... bardzo dużą wiedzę prawną. I no i można powiedzieć, że mógłbym ciągnąć to cały czas, żebym mieszkał do tej pory w Polsce. Tylko w czym był problem? Ja w Polsce byłem już 2 lata, albo 3 lata od wyjazdu ze Szwajcarii, bo ja ze Szwajcarii czy z Niemiec przyjechałem do Polski. I sobie wyobraź, że jesteś gościem, ja miałem jakieś tam oszczędności oczywiście, no bo 10 lat mieszkałem za granicą. No ale po tych 3 latach mi się skończyły po prostu pieniądze. Skończyły mi się pieniądze. Ja nie miałem już pieniędzy na to, żeby kupować koperty, papier, drukarki i drukować te pisma do sądów i się tłumaczyć z tego, że chodziłem bez kagańca, czy tam wchodziłem do sklepu bez kagańca i tłumaczyć się jakimś tam psychopatom, czy mordercom, czy ludobójcom, że ja tego nie mogę, że ja miałem rację, a nie oni. I po prostu stwierdziłem tak i aha, no i jeszcze wcześniej, ja już bym dużo wcześniej wyjechał. Po prostu nie miałem pieniędzy. Tylko były granice zamknięte. No i jak mi się otworzyła ta furtka na Szwajcarię, to wyjechałem po prostu. Dostałem ofertę pracy i wyjechałem do Szwajcarii. No a drugim powodem, na przykład teraz, aktualnie odkąd tutaj jestem, dlaczego na przykład nie byłem w Polsce od 2 lat, no to jest właśnie ten powód, że jakbym wrócił do Polski, no to dalej by mnie męczyli w tych sądach i w innych rzeczach. A nie chcę mi się tłumaczyć z niewinności, dlatego nie przyjeżdżam do Polski i w najbliższym czasie się nie pojawię w Polsce.
0: No tak, zaczęto cię tak trochę jakby dręczyć i prześladować, no bo wiesz, jakieś łażenie za człowiekiem, nękanie takie już. No tak się u nas zdarza. Czasem po prostu nie można normalnie rozwiązać, tylko będą cię zamęczali kolejnymi sprawami, będą za tobą łazić, odwiedzać cię w domu, tak żeby ci jakby dopiec trochę, nie? No, ja tam nie wnikam, z czego to wnikło, kto ma rację, no ale słyszycie, że tutaj historia barwna, człowieka.
1: Ja mogę na każde pytanie odpowiedzieć. Jak masz jakieś pytanie, to nie ma problemu. Nie?
0: Wiesz, to no, może...
1: To, historię to może... Tylko, że to jest, wiesz, inny temat trochę.
0: No tak. Właśnie, dzisiaj troszeczkę inny temacik. Na pewno jeszcze będzie okazja, żeby o takich rzeczach pogadać, o tym, jak się czasem nas traktuje tutaj, nie? W tym kraju. Będzie taka spowiedź Chrisa, może jeszcze. A tak wracając właśnie do tego tematu, no, żywienie, zdrowie, co byś powiedział na receptę na zdrowie ogólnie, na dobrą kondycję psychofizyczną doktora Kozira z zasada 5S? Sport, seks, stressless, slow food, stuff. Jak pięć tych rzeczy jest, to dobrze się czujesz, dobrze żyjesz.
1: A co się rozumie slow food? Co on przez to rozumie?
0: No, takie jedzenie, wiesz, nieprzetworzone, które sobie sam powolutku w domku gotujesz, a nie jakieś tam, wiesz. No i też no, slow food to z tego, co wiem, to przy niższych trochę temperaturach, nie? No w każdym razie można by to zamienić na wartościowe, dobre jedzenie, no, że sam sobie przygotowujesz ewentualnie slow food,
1: to jest wartościowe jedzenie, nie? Ktoś może sobie przygotowywać sam, ale jeżeli kupuje z Biedronki, no to niestety i tak to będzie sobie szkodził.
0: Wiesz, to jest zasada 5S, więc trzeba było tu jakieś S mieć, więc ten slow food tu pasował trochę, no ale można by to przerobić na po prostu na dobre jedzenie, takie, które ci służy. No, tak. no to chyba...
1: Naturalne. Chodzi o to, żeby to nie było chemiczne, nie? Nie takie jak najwięcej od rolników samemu wyhodowanego i oczywiście ja bym dorzucił, że mało jeść po prostu. Ja jem aktualnie dwa, trzy razy dziennie jak pracuję, a pracuję dużo, a na weekendach staram się jeść raz albo w ogóle. I do tego stosuję jeszcze głodówki, o tym też nie wspomniałem. Też do chorób psychicznych i ogólnie do zdrowia to bardzo polecam głodówki. I można stosować głodówki przerywane, takie posty przerywane, krótkie, że na przykład je się w oknie żywieniowym, powiedzmy od tam 10 do 15 można tylko jeść w tych godzinach, a później resztę dnia się nie je. To są tak zwane posty przerywane. Są posty takie jedno, dwudniowe, weekendowe, jakie ja często stosuję. Albo po prostu jem raz dziennie, jeżeli tam nie wykonuję jakiegoś dużego wysiłku fizycznego. No a na przykład takim najdłuższym postem, jakim udało mi się już osiągnąć, no to było 15 dni. 15 dni nic nie jadłem i świetnie się potem czułem, super mnie to wyleczyło. W ogóle podczas postu następuje autofagia. Jakiś taki znany Japończyk czy Chińczyk dostał za to Nagrodę Nobla. I podczas autofagii organizm nas się oczyszcza. Jeżeli nie dostarczamy do organizmu żadnych substancji odżywczych, i nasz organizm ma deficyt, to on wtedy wykorzystuje wszystko z naszego organizmu do tego, żeby mieć energię dla pracy mózgu, serca i płuc, ale właśnie nie spalając mięśnie, tak jak wielu ludzi myśli i taki jest mit tego, że w pierwszej kolejności są spalane mięśnie, właśnie nie, w pierwszej kolejności jest spalany tłuszcz i wszystkie złe substancje w naszym organizmie, wszystkie złogi, nawet komórki rakowe. Są ludzie podobno, ja takich jeszcze nie poznałem, ale takie słyszałem opinie w internecie, że nawet postem są w stanie wyleczyć raka, ponieważ właśnie podczas postu nasz organizm następuje samooczyszczanie. I organizm, przez to, że nie dostarczamy, nie futrujemy się cały czas, wtedy organizm wykorzystuje wszystkie rzeczy, które ma w organizmie. No, a nasz organizm jest taki mądry, że w pierwszej kolejności wykorzystuje te złe rzeczy w organizmie, które nam są niepotrzebne, które są gdzieś tam gromadzone z boku i one są przetwarzane na energię.
0: No, ciekawe.
1: Także polecam post.
0: Ciekawe, no tak intuicyjnie czuję, że może być jakiś sens, no ale nie jestem specjalistą. Patrzę, co tu ludzie też piszą. Głodówka obniża poziom serotoniny, nie pieprz głupot, to taki coś do ciebie chyba.
1: No, ja nie mówię, żeby się ze mną zgadzał. Ja nikomu go nie zmuszam do tego, żeby robił głodówkę. Jeżeli ktoś uważa, że musi jeść 5 razy dziennie, niech je 5 razy dziennie. Nie? I świetnie się czuje. Nie? Ja nie neguję niczego, tylko ja mówię to, co ja uważam za dobre. Ja uważam, że głodówki są bardzo dobre. Jeżeli ktoś uważa, że są złe, no to okej. Okay, Nie, każdy organizm jest inny, każdy człowiek jest inny. Każdy musi znaleźć swoje rozwiązanie dobre dla siebie.
0: Nie? Gdyby były takie złe, to by nie przeszły do tradycji raczej, bo chyba by to gdzieś zanikło, a no do dzisiaj, prawda, to trwa gdzieś tam i w tradycji i tak dalej, więc nie sądzę, żeby było takie złe. No ale też pewnie trzeba jakoś kontrolować. No, mam kolegę, który też pił wodę tylko tam przez 2 tygodnie, czy przez miesiąc, już nie pamiętam, ale a jakoś

0: wspomniany ten Oman Wielki, korzeń Omanu Wielkiego. To jest bardzo takie energetyczne zioło. Do tego ja na przykład stosuję sobie z rana różaniec górski. Różaniec górski to jest też takie zioło, które otwiera umysł, takie pobudzające na właśnie nasz układ nerwowy. Żęszeń, ashwagandha, właśnie wspomniany piołun tam przez kogoś. No jest mnóstwo ziół, takie, które mi teraz przychodzą do głowy, to już wspomniałem. Na pewno jest dużo więcej, bo znać wszystkie zioła to jest nie sposób. Ale taki ten różaniec górski to jest bardzo mocne zioło, pobudzające. I właśnie Oman Wielki to bym dał na pierwszych miejscach, jeśli chodzi o takie działanie właśnie. Takie,
1: Mam tak.
0: które dodają ci energii i werwy do działania, nie? Otwierają umysł.
1: Strasznie nie lubię, jak ktoś mi 10 razy to samo na czacie wkleja z taką upierdliwością. Ja widzę wszystko, będę chciał, to przeczytam. A proszę nie wklejać 10 razy tego samego i oczywiście będą to osoby, które mają jakieś oskarżenia, że krawiec popiera nieprzestrzeganie prawa, czy bohater ze Szwajcarii z dziurawymi kieszeniami, jak ser szwajcarski, tak, cwaniakuje tu, też tak cwaniakuje w Szwajcarii, rzuć donate'a, bogolu z emigracji. A może ty rzuć, to jest takie właśnie niech ktoś, nie? I może ty
0: No tak,
1: rzuć,
0: ale ja
1: człowieku.
0: nawet nigdy nie miałem donate'a, wiesz?
1: No, ale...
0: Nigdy nie zbierałem donate'ów. Nie wiem, do czego on
1: No.
0: pije. A ten.
1: Nie, no,
0: A ty
1: wiesz.
0: wcale nie mówiłeś, że mnie popierasz. Ty powiedziałeś przecież, że ty nie wiesz, kto miał rację. Czy ja, czy rząd. Także wcale ty mnie nie popierasz. Także w ogóle
1: I nie jestem
0: wszystkie te
1: też
0: zarzuty są jakieś.
1: tak, i nie jestem też raczej jakimś wielkim legalistą, także sed dura lex, sed durak, że tak przekręcę trochę, ale to wiecie. Tacy, co przestrzegają prawa, to potem ciągną za dźwignię czasami też i gaz wylatuje z prysznica, nie? To te też przestrzegają prawa czasami tacy wielcy legaliści, więc też bez przesady z tym przestrzeganiem prawa na każdym kroku. Co durnego sobie wymyślą, to ja zaraz mam przestrzegać, tak? Bo twarde prawo, ale prawo. A właśnie taki chuj jak zochy nos i jak mi się, jak stwierdzę, że coś jest wbrew człowiekowi, jest bezsensowne, głupie i nas dymają, to na przykład mogę i nie przestrzegać równie dobrze. Nie jesteśmy robotami, jesteśmy ludźmi i władza różna bywa, nie? I to, że sobie nagle jakaś inna władza się pojawi, która powie, że mam zabijać tych i tamtych, bo to są parchy z kosmosu, czy coś tam sobie wymyślą, to ja niekoniecznie będę się z tym zgadzał. Na przykład, jak znajdę coś w ziemi, a jest jakieś prawo, że mam oddać, mam biec już w zębach i zanieść to w łazuchnię, to może też się wypnę na to i zachowam dla siebie, bo nie poważam takiego prawa, które mnie uciska na przykład za bardzo. Ale to zostawmy, bo się wkurwiłem trochę, tak mnie denerwują mnie tacy ludzie, którzy...
0: Dokładnie, to jest, wiesz, to jest to samo jak wcześniej, teraz wszyscy piją, reklamują alkohol, jakie to jest super, super ma działanie na imprezę, wszędzie piwko, wakacje, no, a kiedyś, kurde, był alkohol nielegalny. I co, i ci ludzie, co na przykład handlowali w tym czasie alkoholem, no to co, to byli przestępcy? Moim zdaniem to byli sklepikarze. I teraz mamy taki czas na przykład z marihuaną. Jeżeli ktoś handluje, czy tam spożywa marihuanę, to jest od razu szufladkowany jako przestępca i największy zbrodniarz świata. I bardzo często idzie do więzienia za coś takiego. A to jest po prostu tylko prawo, to jest zwykła roślina. To jest jedno. Marihuana jest jednym z zioł,
1: Euro
0: jakich
1: 5
0: ja tutaj mam w
1: złotych,
0: pokoju 30
1: Albania.
0: czy 40, które akurat te są, które ja posiadam, są legalne. Jak ktoś sobie wymyślił, że akurat to zioło marihuana będzie nielegalne. Także wiesz, to
1: No
0: jest zawsze
1: też.
0: tak. Prawo trzeba stosować. Znaczy, wiadomo, że nie można się narażać, ale trzeba mieć dystans do wszystkiego, nie? Bo to ktoś, że urzędnik sobie coś wymyśli, to nie znaczy, że to wszystko, co urzędnik, jest dobre. Dlatego my, jako ludzie, powinniśmy walczyć o te swoje prawa, no i ludzie o to walczą, żeby zmieniać. Przecież prawo cały czas się zmienia. Kiedy ludzie handlowali tym alkoholem, walczyli z policjantami,

0: No i po jakimś czasie rząd stwierdził, że okej, dobra, zalegalizujemy to, bo to nie ma sensu. I może tak samo podobnie może było z tymi plandemiami. Ludzie się sprzeciwiali i to też możliwe, że do tej pory byśmy chodzili w kagańcach. Gdyby ludzie właśnie się nie sprzeciwiali temu.
1: No,
0: A oni
1: czasem
0: widzieli,
1: tak.
0: że są bunty, były protesty, i nie tylko w Polsce, tylko protesty były przecież na całym świecie. I rządy już
1: Teraz
0: widziały,
1: tak.
0: że coś się dzieje i może dlatego przystosowali, bo widzieli bunt. Jakby wszyscy się dostosowali do tego prawa pandemicznego, to możliwe, że do tej pory byśmy wszyscy chodzili w kagańcach i brali już 10. dawkę.
1: Najbardziej zabawne to są te prawa, które dotyczą tylko nas. Niemcowi wolno sobie zajarać, na przykład już, nie wiem, czy już to wprowadzili, ale mają zalegalizować, za jakiś czas mają zalegalizować. A Polaczkowi nie dla psa kiełbasa, nie? I ja mam się godzić na takie traktowanie, że komuś tam wolno, a mi nie wolno, darów mamy natury, tak? Przy okazji ktoś mi zabawny dowcip zrobił. Dzisiaj dostałem 3 worki trawy, takiej ogrodowej, żeby nie było właśnie. Ktoś mi wysłał tak wielki karton, no nawet zabawne, nawet zabawny żart. Także, no i tu się dopytuje ów osobnik, który ma ze mną problem, czy uważam, że w tej chwili handel marihuaną w Polsce jest w porządku. A ty uważasz, że jest nie w porządku, bo jakiś urzędnik stwierdził, że Polakowi nie wolno. Czechowi wolno, Niemcowi wolno, Kanadyjczykowi wolno, Amerykaninowi wolno, Holendrowi wolno, jeszcze komuś tam wolno, a tobie nie, bo ktoś tak powiedział, że tobie nie wolno. I ty się zgadzasz na takie traktowanie? No to współczuję trochę, to się zgadza i na takie rzeczy, co tam ci nakaże smutny pan w okularkach z grzywką przelizaną. No, także nie dajmy się zwariować.
0: Tak, dokładnie.
1: To
0: Dobra.
1: co,
0: A gdzie
1: Krysie,
0: są
1: tak?
0: właśnie,
1: No, tak?
0: czy ci goście, o których wspomniałeś, oni są już połączeni, czy o co chodzi właśnie w tych
1: Ale
0: audycjach? Czy oni przyjdą później?
1: nie, to są, to ja czytam komentarze na czacie.
0: Ale nie, bo na początku audycji wspomniałeś, że ktoś będzie, tak? Wymieniłeś kilka osób.
1: Nie, ja po prostu się witałem z ludźmi na
0: A,
1: czacie.
0: z ludźmi. Ja myślałem, że ty. Aha. Teraz,
1: Nie.
0: bo ja to tak słuchałem, no, niedokładnie, o, że tak powiem. I mi się wydawało po prostu, że ty wspominasz ludzi, którzy zostali zaproszeni do audycji. Dlatego cię połączyłem od razu. Okej, wyjaśniliśmy.
1: Pan Copacabana pisze pełnym zdaniem, czyli uważasz, że obecnie handel jest w porządku, krawiec? Czyli co, nie wiem, nagrywamy i będzie uprzejmie donoszę, tak? Czy co? To wiesz co, nie podobasz mi się typie, coś tak mnie zaczynasz denerwować, więc może zbastuj trochę, bo jakś, nie wiem, coś knujesz tutaj, chcesz mnie nagrać, gdzieś to wysłać, czy co, że pełnym zdaniem mam ci powiedzieć. O co ci chodzi, typie, w ogóle? Co
0: Alojzy, to płyt z 10
1: za
0: złotych.
1: ludzie w ogóle
0: Tyle
1: przychodzą?
0: ale ja w
1: Co
0: ogóle
1: to
0: nie rozumiem
1: znaczy?
0: tego pytania.
1: Wysoka data.
0: No, co
1: Ale
0: to? Czy uważasz,
1: darowanemu
0: że
1: koniowi w zęby
0: handel
1: się nie zagląda.
0: marihuaną jest w
1: To wdowi
0: porządku? No
1: groszy
0: przecież w Polsce
1: i
0: jest handel
1: swoje pochwy
0: marihuaną.
1: nagabuje.
0: Apteki
1: Tylko na
0: handlują
1: pocztę leci
0: marihuaną
1: i
0: w Polsce
1: przekazy wypełnia.
0: aktualnie.
1: Niech
0: Z tego
1: każdy
0: co
1: rzuci
0: wiem,
1: tyle i będzie git.
0: każdy obywatel Polski może iść do lekarza. Są już powstały normalne kliniki, jakie reklamują się na internecie, do których sobie możesz zadzwonić i właśnie powiedzieć, że masz chorobę psychiczną, to co jest tematem naszej audycji dzisiaj.
1: Albo ADHD, albo
0: Tak,
1: zmiany
0: albo
1: skórne, albo
0: cokolwiek. Coś
1: cokolwiek.
0: tam sobie powiesz, co masz i oni ci przepisują receptę i legalnie w Polsce możesz iść do apteki i kupić sobie marihuanę na receptę.
1: Tak.
0: Każdy lekarz domowy nawet może coś takiego podobno wypisać w Polsce, także w Polsce jest handel marihuaną stuprocentowo legalny.
1: No, na receptę
0: Tylko, że
1: jak.
0: trzeba mieć receptę
1: No
0: na to,
1: właśnie.
0: tak. Dokładnie. To ja
1: Także
0: nie wiem, do czego on w
1: tak.
0: ogóle pije, ten gość.
1: Nie wiem, on chce chyba tu, wiesz, przyłapać na czymś, gdzieś coś nagrać, wysłać. Nie wiem, co mu chodzi po głowie.
0: Tak.
1: Bo tak brzmi trochę, nie? Jakiś taki podstępny chyba. Ale w czym problem, pisze dalej, skoro handel marihuaną jest w porządku? Na temat donoszenia to miałeś już gościa na audycji, który twierdził, że dokonuje setki donosów i nie miałeś o to sprawy. Ja nie wiem, co ci chodzi, człowieku, weź, idź. Idź sobie, sio.
0: Skupmy się na pozytywnym. Kolega ze Szwajcarii, słuchaj, że pozytywny, Marcin. No, dziękuję. No, ja staram się być pozytywnie nastawiony do życia.
1: Dzięki, panie Alojzy, za donejcika. Dyszka wpadła. I co tu pisze Alojzy? Tyle i więcej nie będzie, bo wysoka data, może rata miała być, ale darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda, to wdowi grosz i furiat niech nie nagabuje, tylko na pocztę leci i przekaz wypełnia, niech każdy rzuci tyle i będzie git. Dokładnie, jakby każdy rzucił dychę, to było spoko. Ale ja też nie będę tutaj jakoś was molestował wielce. No, piszą, że pozytywny gość, Chris. No, także dobrze.
0: No to dziękuję właśnie za...
1: usłyszymy cię, Krisie, zostaniesz z nami na jakiś czas, żeby na przykład co jakiś czas zadzwonić i nam coś tu powiedzieć ciekawego,
0: no pewnie,
1: podzielić się
0: tak.
1: Wiedzą?
0: Ja wam mogę dużo tutaj historii ze Szwajcarii opowiadać, tylko że to akurat nie jest tematem, nie? Mogę wam opowiedzieć, jeśli chcecie wiedzieć, mogę wam się wytłumaczyć z tych wszystkich spraw w Polsce, które miałem. Ja to o wszystkim mogę gadać. No może nie o wszystkim, ale o dużo rzeczy.
1: Czyli no, szczerość, dobra rzecz. No. Także to dobrze, Krisie, to co, to wiesz, bo luźne gadki są takie, że różne osoby dzwonią. Ja bym ten temacik jeszcze pociągnął właśnie chorób psychicznych. Zapraszam cię, jak będziesz miał ochotę, bo my siedzimy tu do późna, jak będziesz się nudził, czy będziesz miał ochotę jeszcze poobajerzyć, to zapraszam cię nawet dzisiaj jeszcze na antenę później troszkę, nie?
0: Okej. Dobra, to dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu, za gościnę i przepraszam za to, że nie było mnie tydzień temu, ale możesz mi wierzyć lub nie, po prostu zapomniałem, bo miałem zaplanowany wyjazd w ogóle w góry, wróciłem z pracy zmęczony, położyłem się spać i po prostu zapomniałem o tym, bo rano już o 6 czy tam o 7 wyjeżdżałem w góry. W ogóle zapraszam też ostatnim zdaniem. Na mój kanał są super filmiki, byłem w takiej super miejscowości tu w Szwajcarii, 3500 metrów nad poziomem morza, w ogóle spałem na lodowcu, kurde, w temperaturze minus 6 stopni, bez ogrzewania, masakra. Zapraszam na filmy, dziękuję za gościnę, miłego wieczoru i jak coś, to się jeszcze ja tutaj jeszcze będę sobie siedział na czacie i patrzył, kurde.
1: Dobrze,
0: dziękuję bardzo.
1: Dzięki,
0: i na pewno do usłyszenia, jeśli tylko będę mógł.
1: Do usłyszonka. Trzymaj się, Krisie. Cześć, cześć.
0: Trzymaj się, dziękuję.
1: Dobra, to teraz może nie dzwońcie przez jakiś czas. Ja tu nawet sobie chyba włączę. Nie przeszkadzać. Chciałbym coś tu nawinąć, właśnie temat.
2: Czat. 10 zł. Krawcu, zostaw czat po audycji. Poproszę bardzo. Pozdrówa.
1: Czad prosi, żeby zostawić czat. Dobra, Czadzie. Nie ma problemu, tylko nie wiem, bo to... No bo tak, jak zakończam audycję, tam klikam zakończ, to faktycznie się czat wyłącza po minucie jakoś. A jak chcecie sobie pogadać, pogawędzić, to może Discord byłby lepszy, nie? No bo nie wiem, czy będziesz miał czadzie z kim tam pogadać na tym czacie. Czacie. Bracie, chwacie. No. Tu dostaję czasem też na priwa, słuchajcie, piszecie różne rzeczy, tylko to ciężko jest ogarnąć, bo po prostu muszę przeanalizować, co ktoś napisał. Zastanowić się, jednocześnie na czata muszę lukać, rozmawiam z gościem, zaglądam do notatek, więc jest problem trochę z tym, nie? Najlepiej byłoby zadzwonić i głosowo powiedzieć, a nie tam mi coś pisać na priwa. Jest problem po prostu z percepcją trochę. No, tak wracając do tematu, może trochę bardziej, z tymi chorobami psychicznymi, jak to było. No właściwie wyczytałem, że dopiero XVIII i XIX wiek to jest czas, kiedy zaczęto się obchodzić z osobami, które mają jakieś zaburzenia psychiczne, zaczęto ich traktować jak pacjentów i z szacunkiem w miarę. Zaczęła się pojawiać właśnie jakaś psychoanaliza, rozmowy, szukanie źródła problemu. Wcześniej to tak często takich ludzi po prostu gdzieś zamykano w jakichś obskurnych miejscach. Trochę jak w intrze do Diablo 2, nie? Gdzie Marius leży gdzieś tam na podłodze w jakimś lochu. No, zakuwano w łańcuchy, kagańce jakieś ludziom zakładano. No, bardzo się tak źle obchodzono. Wiadomo, że w starożytności to też im dalej sięgamy w tył, tym bardziej było tak, że przypisywano chorobę wpływowi różnych sił nieczystych. Demony, opętania, różne złe duchy, nie? Właściwie jest to zrozumiałe, no bo co ludzie mieli sobie myśleć, nie? Jak nie było na przykład jeszcze wiedzy o drobnoustrojach, o wirusach i tak dalej, no to co mieli ludzie też myśleć? Takie dziwne zachowanie kojarzy się z jakimś złym duchem, demonem, człowiek się absurdalnie zachowuje. No i wcześni chrześcijanie to w ogóle tak podchodzili na przykład, że to jest opętanie. I ortodoksyjni różni chrześcijanie dzisiaj dalej tak podchodzą do tematu czasami, co może dziwić, no bo nauka się posunęła mocno do przodu, a spotkałem w zasadzie wielu chrześcijan, którzy uważali, że to jest po prostu opętanie, zły duch i że jedno jakby, no, troszkę się unowocześnili, bo uważają, że jakby jedno nie wyklucza drugiego. My tutaj z wierzchu sobie możemy gadać o zaburzonej chemii mózgu, o tam o serotoninie, o stresie i tak dalej, ale to wszystko się sprowadza do złego ducha i znajdzie się jakieś wytłumaczenie, nie? Że zły czuwa, modlić się, różaniec do łapy. No, ja w to tak średnio wierzę, wydaje mi się to totalnym archaizmem. No, ale cóż, jednym z prekursorów takiego podejścia naukowego i z szacuneczkiem do klienta, który ma problem, był Philip Pinel. I on właśnie wniósł sporo. O takich ludziach nie pamiętamy dzisiaj za bardzo, nie? Rzadko się mówi, ale to wielki człowiek, no, który właśnie no, przystopował te różne chore praktyki. Ja tak myślę, że w tych czasach to Kościół jaką pożywkę musiał mieć, nie? Jak tu egzorcyzmy, tu jakieś kadzidła, które mogą pomóc, tu różaniec, tu odpusty, coś, dusze czyśćcowe męczą tego człowieka. No to musieli mieć naprawdę świetny czas dla siebie, żeby swoje parszywe trzy grosze wtrynić. W XIX wieku dopiero powstały, no jak mówię, w XVIII wieku zaczęto inaczej podchodzić do tematu, a dopiero w XIX powstały pierwsze ośrodki psychiatryczne, takie jak bostońskie McLean Hospital, czy londyńskie Bethlehem Royal Hospital. Kiedyś mówiłem, że kobiety są bardziej jakby predysponowane do pewnych zaburzeń, tak jak coś czułem, no bo tak intuicyjnie, bo kobieta jest bardziej emocjonalna, czasami tak się przedstawia, że facet to bardziej logika, kobieta bardziej emocje, nie? No to jak silne emocje, no to... Ale to może z czego innego wynikać. Okazuje się, że oprócz genetycznego jakiegoś obciążenia, które no przy wszystkich schorzeniach się praktycznie pojawia, też fajnie nas ten Pan Bóg stworzył, nie? Że tak... Człowiek po prostu dostaje taki prezent. Tak o. No, ktoś wierzący może powie, to z przeklął ich na pokolenia, coś tam. Ale okazuje się, że ciąża i poród często powodują różne powikłania, które wyzwalają te stany schizofreniczne. Różne tam infekcje mózgu, coś tam się robi. w ogóle okazuje się, że poród to strasznie może kobiecie zaszkodzić. Jedna kobieta zacznie tyć strasznie, druga dostanie schizofrenii. Też kolejny taki boży cud, nie? Może to jest jakaś poszlaka, bo ciężko tu mówić o lodowodach, ale jakaś poszlaka kolejna, że jednak po prostu przyroda, natura, nie? Jakiś pan Bozia, nie? Diabeł. I że co, tak by nas stworzył ten pan Bucek, że człowiek za darmo dostaje po ryju i tu genetyka, tu jakieś powikłania i cud narodzin, nie? A tu nagle kończy się cud. Baby są jakieś inne, pisze Furiat. No tak. No są inne, no są inne. No. Czy są w ogóle faceci z borderline? Na przykład? No i ten stres się, zauważyłem, bardzo często pojawia. Stąd moja taka awersja trochę do ludzi, którzy lubią na innych ten stres sprowadzać jakby. Jak czuję, że ktoś się w tej materii posuwa za daleko, to autentycznie mam chęć przypierdolić, bo czuję, że ktoś mi bardzo źle robi, tak? Może mi zaszkodzić po prostu. Tak jakbym mnie kopał po głowie, nie? Trochę. Więc bardzo nerwowo czasem reaguję, jak widzę, że ktoś tu spięta dupa krwawi i w oczach łzy i coś ode mnie chce i płacze i kurwa. A wszystko to po to, żeby na przykład dobrze zrobić klientowi. Tak często bywa. Właśnie kiedyś wam opowiadałem, w swojej dawnej pracy miałem taką, powiedzmy, koleżankę, która ciągle przychodziła, nerwowa, ręce jej się trzęsły, krawiec, czy już dzwonili z dialogu, z winiary już dzwonili. I w końcu zareagowałem tak dosyć w sumie szybko, tak bardzo obcesowo i chamsko. Także nawet koledzy z pracy byli w szoku i tak się trochę na mnie zagniewali, jak tak mogłem. No ale się stało, nie? I dobrze się stało w sumie, bo skończyło się narażanie mnie na chorobę psychiczną i wysysanie sił życiowych kosztem zadowolenia klienta, nie? Kwaśna sraczka, tylko po to, żeby, bo klient już dzwonił, już pytał. Także koleżanka uciekła, rozpłakała się, ludzie na mnie w pracy pogniewali. No zwłaszcza ci w pokoju obok, gdzie było zarządzanie, marketing, project menadżerowie. Kolegom informatykom, programistom, web deweloperom szybko przeszło, bo w sumie z nimi się lubiliśmy, a w tamtym drugim pokoju to nie za bardzo mnie lubili, bo pamiętam nawet jak skończyłem tą pracę i się tam zwolniłem, bo nigdy nie wytrzymywałem dłużej niż 2,5 roku w jednej pracy, to z daleka mnie dobiegł taki okrzyk radości z tego pokoju właśnie, gdzie byli różni zarządzacze, różni poganiacze, zarządzacze, rozmawiacze. To usłyszałem taki wrzask radości, nie? Bo trochę im się dałem we znaki w sumie. No ale tam z kolegami z pokoju to mieliśmy dobry układ, na piwko se chodziliśmy, było git. Także ta schizofrenia mnie jakoś zaciekawiła. O typach różnych schorzeń wam mówiłem, ale ta schizofrenia jest ciekawa. Z greki to jest połączenie dwóch słów. Rozszczepić i umysł. Rozszczepienie umysłu. Tyle, że tu nie chodzi wcale o coś, o rozdwojenie jaźni. To jest inna przypadłość. Tu chodzi o stan, w którym chory tworzy sobie w głowie swoje własne wyobrażenie świata, swoje własne odczucie, wyobrażenie rzeczywistości, często bardzo takie silne, zaawansowane, to któremu towarzyszą różne halucynacje nawet i takie bardzo silne przeświadczenie, że coś się stało, kiedy to się w ogóle nie stało. A mówimy tutaj o rozszczepieniu umysłu, bo to jest właśnie, łączą się ze sobą te dwa światy. To, co jest faktem, to, co jest rzeczywistością, to, czego faktycznie doświadczyliśmy, i drugi świat, w którym mamy własne wymysły, tak jakby, to, co nam się wydaje, że się stało, to, co nam się wydaje, że słyszymy, widzimy. Najczęstsze są urojenia, bo to fachowo się mówi urojenia, wzrokowo-słuchowe, ale bywają też węchowe i czuciowe w ogóle też, nie? I to się wszystko łączy ze sobą w jedno. Czasem, gdy się budzimy ze snu, ja tak mam bardzo często, kiedyś was się dopytywałem, czy też tak macie. Pewnie tak. Ale Gosia tu pisze, że są takie kobiety też niestety, ale panów też takich nie brakuje. Chodzi pewnie o borderline. No ja spotkałem się tylko właśnie z opisami takich doświadczeń związanych właśnie z płcią piękną niewieścią. Kuba pisze, nie mogę tego słuchać,
2: Damianer, 50 zł.
1: Ale słabo merytorycznie.
2: Kurwa, kocham cię krawiec i chuj.
1: Chuj wielki i szelki. Kurwa, kocham cię krawiec i chuj. Ale donejciora machnął takiego, że ja jestem w stanie w to uwierzyć, że kocha. Bo to jest zacnie, zacnie. Dziękuję, Damianie. Podreperujesz troszkę mój budżet. No Kubo, to nie wiem, co ci mogę rzec. No, może posłuchaj jeszcze, może dalej będzie bardziej merytorycznie. Bo Kuba tu narzeka, że niemerytorycznie, w ogóle stereotypy do tego. W stereotypach często coś jest, one nie biorą się z niczego. Stereotyp to takie, jak dla mnie, przesadzenie po prostu, nie? Przesada po prostu, ale nie rzadko całkowita bzdura, więc czasem i warto o tych stereotypach też trochę posłuchać. No, ale mówiłem o tym, że budzimy się ze snu i ta rzeczywistość senna nam się miesza z realem jeszcze przez kilka chwil. To zwykle trwa tak 10 sekund na przykład, 20, dopóki się nie ockniemy z tego snu. Ja na przykład potrafię taki wybudzony nagle ze snu wygadywać totalne bzdury, tak jakbym jeszcze był w tym śnie, gdzie się, no wiadomo jak to w śnie, się dzieją zupełnie popieprzone rzeczy, absurdalne, jesteśmy kimś innym, rozmawiamy z jakimiś wymyślonymi ludźmi, nie? Ja na przykład mam bardzo barwne sny i... No i nie wiem, czy też tak macie, nie? Totalne bzdury wygaduję, bo miesza się ta rzeczywistość. I jestem przekonany i gadam o tym, co w tym śnie jeszcze było. I wydaje mi się, że osoba, która ma takie schizofreniczne stany, może czegoś też takiego doświadczać. Czyli i może tego doświadczać cały czas. To musi być trudne, ciężkie, no bo mogą nam się pojawiać fałszywe wspomnienia. Coś, co się nie wydarzyło, to my myślimy, że się wydarzyło, tak? Że spotkaliśmy kogoś, rozmawialiśmy i tak dalej. Gdzieś tu było coś chciałem przeczytać. O, gdzieś tu chyba uciekło. Aha, no było, że... A może na rozmowę o schizofrenii zaprosić Szabla? On od lat się z tym zmaga. No, w sumie nie chciałem tego tematu poruszać, ale dzisiaj też mi ktoś powiedział, że Szabel właściwie się przyznał do tego na antenie. Może by się wypowiedział. Ja w ogóle, no powtarzam, uważam, że ludzie nie powinni się krępować i wstydzić takich rzeczy. No nic, co ludzkie, nie jest nam obce. Każdemu się może coś tam przytrafić. Tym bardziej, że to jest często niczyja wina, powiedzmy, gdzieś tam jesteśmy tak predysponowani do tego, nie? Więc byłoby super, gdyby Szabel chciał się wypowiedzieć, ale no nie wiem, czy będzie chciał. No skoro już ktoś tu tak napisał, o tym wspomniał, no to może się potwierdza to, że Szabel się z tym nie kryje. Cóż, jak mi napisze sprostowanie jakieś, że to bzdura, że to jakiś wymysł, to chętnie o tym wspomnę na antenie. I słuchajcie, jeśli chodzi o schizofrenię, są takie symptomy, które się kwalifikują jako pozytywne, Oczywiście nie oznacza to, że to jest coś takiego super, ale to z racji tego, że podział obejmuje też negatywne i zaburzenia osobowości. Czyli są pozytywne, negatywne i zaburzenia osobowości. Jeśli tu dobrze pamiętam, bo też nie zawsze tu w notatkach wszystko mam zapisane. Dobra, będę leciał dalej, to może potem sprostuję. W każdym razie te pozytywne... Tak, zaburzenia poznawcze, przepraszam, nie zaburzenia osobowości, to jest coś innego, zaburzenia poznawcze, czyli mamy pozytywne, negatywne i zaburzenia poznawcze. No i właśnie te kwalifikowane jako pozytywne, czyli różne urojenia, omamy, halucynacje wręcz, to przez to ta choroba jest nazywana czasami chorobą królewską, ponieważ osoby tym dotknięte no, doświadczają ciekawych stanów, nie? No, sam bym sobie tak poprzeżywał różnych takich ciekawych stanów. Różne fajne rzeczy sobie poobserwować, psychodeliczne. Krawiec, kocham cię cały czas, tylko pieniędzy już nie mam. Bardzo dobrze, że się wyzbyłeś, synu, tych dóbr, marnych dóbr, przyziemnych. Już Gosiu sprawdzam, czy coś przyszło. Być może przyszło na PayPala bezpośrednio. Może tutaj jakoś mi się uda w tle sprawdzić. No tak to jest, widzicie. Z Ameryki to daleka droga. Mogło gdzieś się zawieruszyć. Albo jakaś łajza z spisu ukradła, czy coś. A wiecie, że Maliniak, prezydent Fasola, się pomylił i podziękował Rosjanom za ich bohaterstwo. Słuchajcie, jaki ten typ jest durny. Jedyne, co ma do roboty, to gdzieś tam podziękować, zaprosić, przeprosić, ubolewać, jednocześnie dziękować i zapraszać, ubolewając. To jedyne jego zadanie i nawet tego nie potrafi. Nawet tutaj nasz prezydent Fasola musi się wywrócić, nie? Gosia, przyszło i widzę, że bardzo zacnie. Domyślam się, że była stówka, ale już tu uszczknęli trochę. 93 przyszło, jakby co. Wow, dzięki, kurde. Nie wiem, co powiedzieć, aż chyba choroby jakiejś psychicznej dostanę z tego wszystkiego. Tyle dobroci. Płakać chcę aż od tej dobroci waszej. W każdym razie na pewno trochę to odsunie chorobę psychiczną, bo mniej stresu. Widzę, że tutaj jakoś będę miał za co sobie kupić jedzenie, będę miał za co kupić sobie picie, będę miał na życie i wiecie, rozumicie, jak jest na życie i jest na picie, to się żyje jak w Madrycie, cholera. Ale wiesz co, nie ma opisu, cholera jasna. Bo jakoś to na PayPala tylko przeszło. Poczekajmy, może to z opóźnieniem po prostu idzie i pojawi się. I pojawi się na Tipli. Bo na PayPala widzę, że jest, ale opis zniknął. Był i znikł, bo go wezwał Nick. I nie ma tu takich informacji. A szkoda, no bo się nie dowiemy, co Gosia napisała. Niestety. O. No nie przeczytam opisu, no. Bo nie widzę. Nie zesraj się od tej dobroci. No cóż. Ktoś musi być niemiły, żeby miły mógł być ktoś. No. Żebym miał skalę porównawczą, prawda? To ktoś, żebym czuł, że ta miła osoba jest miła, to musi się pojawić ktoś niemiły i napisać na przykład: weź się nie zesraj. parchu. I tak wiemy, że to ty strzelałeś do Marka Podleckiego w nerkę z komórki Reptolu. No i tak to jest właśnie. Dzięki wszystkim, kurczę. Nawet za tą trawę ogrodową dziękuję. To trzy takie duże paki. Nie wiem, chyba tylko jeszcze ziemi brakuje. Przydałaby się jeszcze ziemia, działka jakaś i domek do tej trawy, żeby było, nie? Weźcie kupta jakiś dom ufundujta czy co, jakąś willę z ogrodem, żeby miał gdzie tą trawę posadzić, co dostałem dzisiaj. No, ale to ciekawe, bo ludzie zaczynają mi dziwne prezenty wysyłać, nie? Coraz dziwniejsze. Jakieś dostałem też dziwne zdjęcie jakiejś takiej, słuchajcie, malutka koperta, wyciągam z paczkomatu malutka paczuszka, koperta i już tak widzę, coś dziwnego tam będzie. W domu otwieram, licząc, że może jakiś zatruty proszek. Tą pakę dzisiaj otwierałem to na balkonie, bo myślę, coś wypierdoli, kurde, to żeby tu krwią nie zachlapać, nie? No i ten, i zdjęcie jakiejś takiej oddziału wojskowego w Afryce, nie wiem, jakieś Afrika Korps, czy co tam. Takie zdjęcie z żołnierzami, coś mi wysłał. I to wszystko, co było. No, ktoś coś rozumie z tego? No więc mamy te pozytywne dolegliwości, które sam bym chciał mieć. No, ale te urojenia różną formę mają czasem. Mogą to być na przykład urojenia prześladowcze. Prawda? Brzmi znajomo chyba trochę, co? Czasem się mówi mania prześladowcza. To jest to, o co kiedyś delikatnie, tak delikutaśnie dałem do zrozumienia, że jeden znany nadający audycję o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, już nie powiem kto, że on to ma, może troszeczkę, i się obraził na mnie. I od tamtej pory napierdala jak w bęben przy każdej okazji, że zły człowiek, że gwałciciel, że rodziny rozbija, że haker, że morderców nasyła. Tak, ostatnio się pojawiło oskarżenie, że morderców my nasyłamy. Przyznać się, kto tu morderców nasyła? Asasinów? Przyznać się. Kto taki mądry i morderców na Michała nasyła, co? Proszę nie nasyłać morderców na Michała, bo to jest bardzo nieładnie. No i właśnie, takie urojenia prześladowcze, no współcześnie, wiecie, bo kiedyś na przykład słyszało się o babciach, które mówiły, no tam z elektrowni mnie naświetlają promieniami, prądem. Takie miały różne przeświadczenia. No dzisiaj to troszkę nowocześniej jest na przykład, że służby inwigilują, tak? Że chodzą za nami, że podsłuchują, że sąsiad specjalnie stuka, żeby nas zdenerwować i chce, to jeszcze tajnym kodem stuka, taki, który aktywuje program Super Żołnierza, bo byliśmy super żołnierzem. Wiecie co? Znalazłem kanał na YouTube, gdzie koleś tylko i wyłącznie zajmuje się tym, że zaprasza ludzi, którzy twierdzą, że byli super żołnierzami, że byli szkoleni w tajnych ośrodkach na Marsie. Autentycznie, jedna klientka twierdziła, że była szkolona na Marsie, w tajnej bazie na Marsie. Nad tym wszystkim czuwają reptilianie. I opowiadała o różnych bitwach międzygalaktycznych, o bycie, który jej podpowiada, co ma robić, i to jest istota z Andromedy. I koleś tak słucha tego i mówi, rozumiem, Andromeda, tak? No, dobrze. Program Super Żołnierz, tak? Rozumiem, no. Takim super żołnierzem był Max Pierce, znany ufolog, który, no, świętej pamięci, bo Tomisiu pisze, o kurwa, krawiec, ta trawa miała iść na moją działkę, zapomniałem zmienić adres. Nie wiem, czy Tomisiu się zgrywa, Ale wiesz, że to misiu, że ktoś powiedział, że to możesz być ty, bo takie poczucie humoru to misiowe jakby ktoś może wyczuł. Tylko że ktoś cię tu posądził o to, że filuta wyciągnąłeś, prawda, tutaj do mnie. Ale to może faktycznie pomyłka jest to misia. Może nie troluje. Także widzisz, to ciekawy szwanek. No, ale możecie teraz nagrać, na przykład jak opowiadam, że mi trawę wysłali. Tak. I wykasować, że ogrodową. To. Może będzie ciekawie. Także no, dziś ludzie mają oczywiście takie unowocześnione, bardziej nowoczesne różne wizje. No, w sumie to wielu ludzi spotkałem w życiu, których można by posądzić o urojenia prześladowcze. To polega też na tym, że ktoś jest przekonany o pewnej takiej swojej wyjątkowości, tak, że się nim po prostu bardzo interesują. Jest też takie towarzystwo ludzi doświadczających eksperymentów bronią psychotroniczną, coś takiego. Zorganizowali się w pewien klub i tam na Facebooku można ich znaleźć. To są właśnie osoby, które twierdzą, że są na nich prowadzone eksperymenty. Ktoś na nich testuje prawdopodobnie wojsko, jakąś broń psychotroniczną właśnie, czy coś. Trochę ośmieszyli się, to tak a propos psychicznie chorych, czy co? Trochę ośmieszyli się ci, którzy tutaj na czacie tak Enkiego bronili, jednocześnie oskarżając innych o całe zło tego świata. Wiesz co, Krisie, ja myślę, że większość chyba fanów Enkiego, to po nich to spłynęło zupełnie, że Nocne Radio było szkalowane przez tam 2 lata i oskarżane o konfidenctwo i że to taka zabawa była i tak jakby się nic nie stało. Nie? I tam dalej kochają cię Enki, jak słuchasz, to ciesz się, bo dalej cię kochają i jesteś najlepszy dla nich. Więc możesz, zrobiłeś ankietę, gdzie mimo, że wcześniej zjebałeś jak psy po prostu, tych wszystkich, którzy się tym zainteresowali, chcieli zobaczyć te rzekome dowody, białko, papiery, dowody, to ich powiedziałeś, że mają wypierdalać, tak, jeśli dobrze pamiętam, a teraz znów proponujesz, żeby gadać o głupkach z Nocnego Radia w ankiecie może. Jeden z podpunktów. No, tylko 18% osób niestety wybrało taki temat, żeby o głupolach tam, czy głuptasach, nie wiem, jak tam napisałeś, z Nocnego Radia gadać, żeby się z nas trochę tu pośmiać. No więc, nie wiem, i ja Enkiego też posądzam o... Jego posądzam o jakąś... Nie wiem, co to może być. Jak myślicie? Czy to jest psychopatia? Czy to jest schizofrenia? Co tam może być? I to mówię tu bez złości, po prostu słuchaj, jak słyszysz to, Enki, to zbadaj sobie może głowę, bo wiesz, też inna sprawa, że starość nie radość też, nie? I że no, robią się ludziom takie rzeczy. Demencja na przykład sprzyja stanom schizofrenicznym, różnym urojeniom, omamom. Tak więc różnie to może być. Też spotkałem się z takim komentarzem, on mi się nie wyświetla, o dziwo, bo czasami się na YouTubie nie wszystkie komentarze chcą tam rozwinąć, ale jakaś pani napisała, że coś jest w tym na rzeczy, że to Nocne Radio jest zadiablone, czy coś takiego, zadiablone, że tu są jakieś ciemne siły w tym Nocnym Radio. To jakieś zademonione jest. Tu by był egzorcysta potrzebny i to tak raczej 10. level, bo 7. może nie dać rady. No i taka cała opinia była na ten temat, nie? Cześć Krawiec, a jeszcze pamiętam, jak Enki dzwonił, się zachwycał, że super radiowiec. On dalej mnie uważa za dobrego radiowca. Znaczy, że głos, co ja wcale nie mam jakiegoś głosu. To już on ma chyba lepszy głos, nie? Wielu ma lepszy głos, a on ciągle ten głos i ciągle podkreśla, że to Asperger, on nie rozumie, to on tak ma, to jest autyzm. Nie wiem, mi by nie przyszło do głowy, żeby się tak bawić cudzym kosztem. To może być właśnie psychopatia, bo psychopaci nie czują po prostu, nie mają empatii takiej, znaczy on jakąś tam ma, tylko na przykład on nie czuje, że kogoś skrzywdził, że kogoś tam, że pomówił, chyba, czy coś takiego, nie? Więc to właśnie, to jest psychopatia, jakaś lekka może być. Także na pewno świetnie zapunktuje u niektórych po tej audycji. Już 3 osoby tutaj oskarżyłem, znaczy nie oskarżyłem, powiedziałem, że być może coś tam jest, być może trzeba byłoby zbadać tą skołataną główkę, nie? Gregory pisze tutaj, mam Schwarzeneggera i też nie rozumie wielu spraw.

0: Krawiec, nie żartuję, to miał być trawnik wiosenny. Trzy razy paczki trawy uniwersalnej, odpornej na deptanie. Co ja teraz zrobię? Jaki wstyd. Goście będą łazić w piachu. A miało być tak pięknie i zielono. A to jakaś taka droga trawa, to ja mogę odesłać, jak jakaś cenna, wiesz, no to spoko, może tam zapakuję czy coś i wyślę, tylko ta wysyłka do ciebie, do Stanów, to chyba może być dosyć droga, to nie wiem, czy się będzie to jakoś kalkulowało, nie? A właściwie to więcej osób dzisiaj oskarżyłem, że mogą coś mieć z głową, tak. Gabriel, no ale ponoć sam się przyznał, że ma jakiś tam epizod czy coś. Claude, Enki, dodajmy Ewę Lipkę, która się nie kryje zupełnie. Marek Podlecki. Marek Podlecki to właściwie taki książkowy, wikipedyczny przykład schizofrenii, bo on ma miał, świętej pamięci Marek Podlecki. Oprócz tego, że jak już mówiliśmy, że był dobrym człowiekiem, to no, wiele różnych oznak choroby, nie? Bo on raczej był dobrym człowiekiem, on dużo fajnych rzeczy w życiu robił. Ludzie go ocenili, że i serdeczny, i chętny do pomocy, i w ogóle, no, tylko coś mu się w końcu stało, coś mu się przytrafiło, no. No, byłoby super, jakbyśmy się nauczyli rozmawiać. No, ja tam się nie kryję z tym, że mam lekkie spektrum autyzmu. Pewnych rzeczy nie łapię, mam problem z kontaktami międzyludzkimi. A też swego czasu zahaczałem o schizofrenię, kiedy ostro jarałem i byłem totalnie przyjarany. Duże ilości i to jeszcze jakieś dziwne rzeczy. No i się porobiło się, tak? I pamiętam te stany, tylko że po prostu ja mam... chyba, nie wiem, jakąś taką inteligencję emocjonalną czy coś rozwiniętą, jakąś samoświadomość, coś takiego i potrafię sobie pewne rzeczy przepracować w głowie. Uruchamia się program samoleczenia, nie? Bardzo wnikliwie analizuję to, co się w głowie dzieje. Nie daje się ponieść po prostu, ale było niewesoło, bo po prostu okazuje się, że dary mamy natury mogą potęgować faktycznie. Jestem przekonany, bo to tak, no sam tego doświadczyłem, że potęgują takie stany schizofreniczne. No i mówiłem już wam, nie, że na przykład wydawało mi się, byłem przekonany, że mam jakieś połączenie przez czasoprzestrzeń z sobą samym z przyszłości. Ten ktoś mi się przedstawiał. Normalnie miałem różne informacje, odpowiedzi na pytania. No, wiele osób uważa, że są tak zwanymi kontaktowcami. To się zaczęło, mój pierwszy kontakt z takimi osobami to były jeszcze czasy Laury Jutczyk-Knight. Tak się chyba ta pani nazywała. Laura Jutczyk-Knight. No, emigrantka. No i tam byli Kasiopejanie, całe przekazy, tak, automatyczne pismo. Ciekawe w ogóle, jak to jest, nie? Mamy takie tajemnicze różne rzeczy, które, no, można by się nad tym zastanawiać, nie? I tak, no, możesz mówić, gdy trochę więcej i trochę szybciej. Nie wiem, co tu Damian pisze. Niektórzy mówią, że za szybko właśnie gadam. No, także, no, były przekazy od Kasiopejan i tam niestworzone rzeczy były, takie, które wcale nie brzmiały tak głupio, tak? Po prostu to była pewna ocena naszej cywilizacji, pewne rady, jak sobie tutaj, w jakim kierunku powinniśmy iść. No i te przekazy były właśnie formowane za pomocą tak zwanego pisma automatycznego, że ktoś niby wpada w taki trans i zaczyna spisywać to, co mu dyktują ci Kasiopejanie w tym przypadku. Byli Plejadianie, no, czyli pani Joanna Rajska, dobrze pamiętam? Tararira Rajska. No, także kiedyś tu się na czacie pojawił ktoś, kto tak się też miał, tak się podpisywał tym nazwiskiem. Się spytałem, czy to może jakaś rodzina, czy pokrewieństwo, i potwierdził, że tak. Także... To co ty jarałeś, dopalacze? Pyta dziki wieprz. No, ktoś nowy, dziki wieprz. Nie, to dopalacze swoją drogą, z ciekawości. Tam sobie testowałem. Też nie polecam, bo to jest ruletka. Może się w głowie zrobić kisiel nagle. To są bardzo mocne substancje. To znaczy to jest... To są jakby niestabilne odpowiedniki bardzo mocnych substancji. No, można by tak powiedzieć w skrócie. Ale jest coś na rzeczy. Po prostu marihuana działa jak wzmacniacz i potrafi w nas wzmocnić różne stany mentalne, psychiczne. Także te takie schizofreniczne. No, taka jest prawda. Chociaż dziś się nad tym zastanawiałem i pomyślałem sobie, że być może... Z drugiej strony, w małych ilościach na przykład i w kontrolowanym jakimś tam środowisku, pod czujnym okiem, mogłoby to być może pomóc takiej osobie, bo marihuana strasznie wzmacnia czasem u niektórych, nie wiem czy u wszystkich, ale wiem, że bywa tak, samoświadomość, tak? No a samoświadomość może być kluczowa w przypadku leczenia różnych stanów urojeniowych. Ciężko jest po prostu przekonać kogokolwiek do tego, że nie, wcale za tobą nie chodzą, nie, wcale cię nie naświetlają, nie, to, że ci się to klei w głowie, wszystko układa w ładną układankę, to wcale tak nie jest, no. Po marihuanie też nam się często tak wszystko nagle zaczyna układać. Kurde, zaczynam kumać, o co w tym chodzi. Nie, wszystko się łączy. No, a potem wytrzeźwiejesz i stek bzdur się nagle z tego robi i jakiś taki nonsens. Po prostu to są takie odczucia, że ciężko to na trzeźwo całkiem przyjąć za sensowne często. No, a jak jesteśmy pod wpływem, to nam, o kurde, wydaje nam się, że doświadczyliśmy jakiejś wiedzy, jakiejś iluminacji wielkiej, że to my jesteśmy ci świadomi nagle. Mika pisze, ja uważam, że to radio jest jakby zadiablone. A to Mika pisała. O, a co tu się coś ze Skype'em stało? A to ty Mika pisałaś, tak? No wiesz, nikt ci nie broni tutaj twoich odczuć. Są osoby, które uważają, że trochę więcej czują. Dobra, Skype się chyba spieprzył, bo widzę, że się tu zepsuł i się loguje. A ktoś chyba dzwonił, sądząc po dźwięku. Dobra, spróbujmy zresetować. Coraz częściej się psuje ten Skype, on taki niestabilny się zrobił. Zadiablony może jest jakiś. Spoko, Mika, ja tak wiesz, tutaj czasami prześmiewczo się wypowiadam, ale też z drugiej strony nikt ci nie broni tego, żebyś postrzegała nas tutaj jako takie jakieś opętane, złowieszcze radio. Chociaż tak naprawdę, to wiesz, chyba najmniej ze wszystkich atakujemy innych, nie robimy jakichś rajdów na innych. Nie obrabiamy dupy tak bardzo innym, jak niektórzy, wiesz. A czy jest jakaś taka negatywna energia, to nie wiem, czy ja coś tu namawiam, nie wiem, wiecie, co z nim zrobić, albo ten jest chujem, to z tym nie gadajcie. Raczej staram się tutaj ludzi częściej jednać właśnie, nie? I nie tylko ja, no mówię o sobie akurat, ale co? A Ania to taka, co, złowieszcza i zadiablona? Gumball też, nie? Demon w czystej postaci po prostu. Zły człowiek. No, nie wiem, czy to takie zadiablone strasznie. Mamy tu zresztą doświadczonego katolika, furiata. Jakby tu było jakieś diabelstwo, to on by to wyczuł. I by to przemodlił na różańcu i by było... No. Kunrad 44, no tak, tu Furiat wspomina o Kunradzie, no to pisze Furiat, to typowy przypadek schizofrenika, który uważa się za zbawiciela. Tak, mania wielkościowa, tak, mania wielkości, mania wielkości urojenia wielkościowe, to się jakoś chyba nazywa, tak. No tak, to ewidentnie było to. właśnie często osoba uważa się za Jezusa, za Napoleona, albo też jest przekonana, że rozmawiała z różnymi ważnymi osobami. No przypomnę tutaj Marek, wspomniany pan Marek, no to twierdził, że rozmawiał z tym, z Trumpem, z innymi, tak? I nie bardzo możliwe, że on, jestem przekonany nawet, że on był pewien tego, że tak było, że on rozmawiał faktycznie. Kurwa, zresetowałem Skype'a i klikam na kontakty i nic, tak jakby się przyblokował tym razem. To jest taki shit po prostu. Pierdolę. Masakra. Zaraz się okaże, że 100% procesora zabiera jeszcze przy tym i wszystko tu siądzie. Także narcyzm, megalomania, te hasła też tutaj padają. No tak, tak. Marek był właśnie też przekonany o tym. Kiedyś ktoś na streamie przyrównał go do Jezusa. To jest właśnie ta zła robota, myślę, którą ludzie robią. Tak jakby upewnianie człowieka w jego chorobie, tak? Że on ma rację. Ludzie to robią czasem dla śmichu, czasem dla tego, że to jest popularna taka osoba, powiedzmy, tak? Że można się gdzieś tam przykleić. O, ale było tu połączeń. Dobra, odzwaniam. Do Damiana.
1: Czasem dla tego, że to jest...
0: Prosimy wyłączyć radyjko, prosimy wyłączyć tam YouTube'a.
1: Można przykleić.
2: Halo, halo.
0: Halo, halo, cześć. Sorry, były problemy techniczne, wiesz? Skype się po prostu skiepścił totalnie, no. Nawet nie widziałem, że dzwoniłeś.
2: Wiem.
0: No, to dobrze.
2: Słuchaj, uważam, że temat jest dla mnie bardzo ważny, bo na przykład ja biorę psychotropy od lat kilku... już parę roków biorę psychotropy. I właśnie chciałem spotkać ludzi, którzy być może biorą te psychotropy, bo albo nie radzę sobie z życiem, nie radzę sobie, ale a nie wiem czemu, może jestem za bardzo wrażliwy, może za bardzo mnie kurwa coś doskwiera, może jestem ten, ale biorę takie jakieś tam 20 paroksetyryna, czy coś tam innego. I uważam, że audycja jest fajna jest, ale chciałbym spotkać ludzi, którzy, i wiem, że są tacy ludzie, którzy tutaj spotykają się z nami, którzy ten...
0: I tak, są.
2: Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że te psychotropy z piwem, kurwa, się bardzo dobrze łączą.
0: O, to nie wiem. Nie wiem, czy to dobry pomysł, stary, tak łączyć z alkoholem psychotropy.
2: No nie, no, ale wszyscy lekarze mówią, że to jest zły pomysł, ale ja walę lekarzy, co?
0: No wiesz, no może ci się wydawać, że to nie jest złe, ale gdzieś tam w końcu to zapunktuje, znaczy negatywnie, nie? Gdzieś tam się pojawią.
2: Na koniec życia, co?
0: Nie no, może już, już teraz.
2: Ale gdzie jest ten koniec życia, co? Już zaraz będzie? Już będzie zaraz, czy kiedy? Kiedy będzie? Krawiec, powiedz mi, kiedy jest mój koniec życia? Kiedy będzie mój koniec życia? Teraz już? Zaraz? Czy pojutrze? Czy kiedy? Za tydzień? Za dwa? Czy za lat? Za dwa lata? Czy kiedy? Kiedy? No, co?
0: A co ja? Jackowski? Skąd? No.
2: Krawczyk jesteś.
0: No, Krawczyk, a nie Jackowski, więc proszę mnie nie pytać, kiedy koniec życia. No, każdy ma swój własny, prywatny koniec świata i ja nie wiem, kiedy
2: ale
0: będzie
2: chodzi
0: twój.
2: Chodzi mi tak już zupełnie szczerze, nie? Że wszyscy się boją.

0: sam jakby, no to jest powszechnie wiadome, sam o tym mówił, że bierze ten zapomniałem, ale to padła nazwa dzisiaj, podpowiedzcie. No ale no. Też no, to wyczytałem, że jest to silny psychotrop, także no tu wszyscy
1: czekaj,
0: łączysz z alkoholem. Że łączysz z alkoholem, no też bym nie polecał, nie wolno leków żadnych mieszać z alkoholem, stary. A to, że ci się to podoba, no to, wiem, to wiesz, to niekoniecznie musi
1: ale
0: być
1: wiesz,
0: dobre.
1: Ale jest fajna faza, kurwa? No to nie, wiesz. Ale ja nikomu, ale broń Boże, ja nikomu, ja nie sprzedaję tego przepisu nikomu. Nikomu nie polecam łączyć paroksetyny 20 mg z piwem, nie? Ale jakby też, nie, nikomu nie polecam. Ale faktycznie jest coś takiego, że w ogóle na przykład taka wódzia, czy jakieś tam mocne whisky nie rusza mnie za bardzo, nie? Ale piwko i ta paroksetyna jest kurwa zajebista.
0: To na pewno nie jest dobre, kiedy się uzależniamy od takiego stanu, że jesteśmy na fazie, po prostu świat nam, jak tego nie mamy, to świat nam się wydaje taki szary, taki nijaki, wiesz, nudny. No ja też lubię te rzeczy, nie? No też lubię trochę se odlecieć. Lubię się czuć wyluzowany, na pewno lubię się czuć, czasem lubię mniej czuć, bo też to, co powiedziałeś, że no jesteś, uważasz się, gdzieś tam widzisz siebie jako osobę wrażliwą, no to tacy ludzie są, wydaje mi się, bardziej podatni na różne problemy właśnie, że coś się pojawi, no bo po prostu wszystko nas bardziej dotyka, coś nas bardziej boli, coś nas bardziej cieszy, większa euforia, większy smutek, no więc ta skala nam rośnie i może coś tam się rozregulować prędzej chyba, nie?
1: No ale myślę, że nocniki są takimi ludźmi, co? Czy nie? To ta nasza społeczność, to są tacy ludzie, tak? Ja tak nas odbieram. Wszystkich ludzi, którzy tu spotykam na czacie czy w audycji, to tak i ciebie też, i samego ciebie też tak ciebie odbieram, Krawcze.
0: No dziękuję. No to czasem by się chciało mniej czuć, nie? I bo osoby
1: nie,
0: takie
1: ale wydaje mi się, że proste... nie, ale po co mniej? Po co? Trzeba dużo czuć. Trzeba. Po co mniej? Że co? Bo... Zrobić, nie wiem. Ja mam 3 koty w domu, nie? I te 3 koty, kurwa, one mają 3 inne charaktery, nie? I to są, wiesz, to są zwierzęta, nie? I...
2: Dzięki.
1: W końcu ja je kocham, lubię, ale czy ja bym chciał być kotem? Nie wiem. Ja cieszę się, że jestem człowiekiem i czuję trochę więcej niż te koty. Kocham je, lubię, szanuję, ale jednak... Jestem zadowolony z tego, że jestem człowiekiem, a nie kotem. Co? Masz jakieś... Ale ty nie masz zwierzęcia, ty masz sąsiada, kurwa, z psem, nie? Ale...
0: Ale miałem koty różne. Miałem dużo zwierząt w życiu.
1: Halo, nie wiem, czy się... Kurwa, mam internet zjebany.
0: Słyszymy się. Halo. Halo, ja cię słyszę. Słyszę cię. Czy słyszysz głos w swojej głowie?
1: Jezu,
0: mój?
1: Krawcze. Internet... Mam zjebany internet, kurwa.
0: Spróbujmy się połączyć jeszcze raz może.
1: Halo.
0: Spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Zobaczymy. Teraz się już pewnie nie połączy.

No nic. Coś się skiepściło. No cóż. No czuć, że Damian taki rozechwiany trochę, nie? Taki skacze po tematach. Jakaś taka euforia lekka. Może. No... Tu wszyscy odradzają właśnie, żeby łączyć z alką leki. No. Dzięki, biedny dzidku, niezastąpiony. Biedny, ale sprawiedliwy. I bogactwo będziesz miał w niebie za twoje zasługi, powiadam ci ja. Chwę. Nie, to... Ja nie jestem Jahwe. Ja jestem

0: Krawiec.
1: No, ale no, może szepnę słówko. Jemu. Powiem, to jest w porządku człowiek, naprawdę. Dał mi dwie dychy i napisał: dzięki, w końcu jeszcze go posłuchać w trasie, pozdrawiaju, amnezja, fajna sprawa. I tu bicki napina. No nie wiem, czy taka fajna amnezja. Amnezja, na pewno amnezja jest świetnym motywem filmowym, scenariuszowym, tak? Często używanym. Są różne filmy, na przykład o, nie wiem, o człowieku, który codziennie zapomina, musi żyć od nowa. Była taka, to się na pewno spodoba tym, którzy lubią Rosję, legenda o kołowracie, czy kołowrocie, no tak na niego mówili, bo on tak nauczył się mieczami dwoma takie kołowroty wywijać, był wojownikiem. No i właśnie on gdzieś tam podczas walki doznał urazu głowy i codziennie się budził i nie wiedział, kim jest. Musieli mu od nowa mówić, kim jest, o co walczy. Fajne to było, na pewno sobie znajdziecie. Fajne, ja lubię takie historyczne, tam pseudohistoryczne filmy o wojownikach. Na pewno ciekawa alternatywa dla różnych wikingów. No, tu mamy Ruś, nie? Tu mamy Ruś. Co, mam znowu PayPola sprawdzić, czy co? Jest Otto Misia, też jest. Dzięki wielkie, dzięki. Otto Misia też wpadło. No coś, co, dzisiaj coś z Tipli się dzieje niedobrego, że tutaj na PayPola bezpośrednio idzie, a na Tipli nie widać. No też nie przeczytam od ciebie, Tomisiu, niestety, bo pewnie była wiadomość. Jakieś wygląda na to, że połączenie ze Stanami się skiepściło. Po prostu, nie? Bo zarówno od Gosi, jak i od Tomisia tylko na PayPolu widać, a na Tipli nie. Więc coś się dzisiaj popsuło. No, wiecie, ja bym nie przesadzał z tymi darami mamy natury, bo naprawdę człowiekowi się, no jak ze wszystkim, no nie można za dużo palić, pić, bo się robi bałagan w głowie. I potem człowiek żyje w takim świecie, zaczyna, na przykład strasznie się zaczynam robić wierzący i spiskami się interesuję, nie, jak się zjaram. I to nie jest taki normalny stan. Normalny stan to jest taki bez zażycia różnych rzeczy. No i też myślę, że w ogóle praca fizyczna, właśnie bo ten stres, który bardzo źle na nas działa i z niego się biorą różne schorzenia. Popatrzcie, ile tych różnych schorzeń ma związek ze stresem. Była mowa o chorobach, o chorobie aktywnej dwubiegunowej. No tutaj to nie wiem, ale depresja tak, schizofrenia tak, lęki tak, choroba... zaburzenia odżywiania, no też, bo ktoś często zajada stres na przykład, tak? Dzisiaj ludzie walczą ze stresem w taki sposób inwazyjny i niekoniecznie dobry na dłuższą metę. Zagłuszamy po prostu różne nasze myśli. Coś tam głowa przerabia, stara się analizować, przerabiać, przetwarzać informacje związane z tym, co nam się złego przytrafiło, jakieś nasze problemy, a my to zagłuszamy, puszczając sobie na przykład nocne radio. Coś musi grać, nie? Coś musi grać. No, ostatnio dużo słuchaczy, faktycznie, i tu tutaj ukłon chyba w stronę Szabla trzeba wykonać, bo to z jego świata, z jego uniwersum przyszło trochę osób, często ciekawych, naprawdę, i mających coś do powiedzenia, też jakąś wiedzę. Nawet pojawiły się takie komentarze, że no, całkiem spoko ludzie, nie? Od tego Szabla. Tak więc dzięki, Szabel. Mam nadzieję, że się też nie obrazisz, że dzisiaj o tej schizofrenii jakby tak wspomniałem o twojej osobie, bo to, no, jak mówię, no, ja słyszałem, że to nie jest jakaś tajemnica, tak? Że po prostu, no, że sam jakby o tym kiedyś wspominałeś, coś takiego. No. kurwa, znowu się ten Skype pieprzy. To jest dramat. Dramat Boży. A propos dramatów Bożych, do majora Suchodolskiego ktoś wysłał deepfake'a z Kononowiczem. To znaczy, że niby Kononowicz coś powiedział. Był to tekst o tym, że o, bo ty majorku, ja powiem, że ty wyciągłeś swojego pana, jak byłeś na rozpuchu i mnie kazałeś go wziąć do ręki i powiedziałeś, bierz mojego pana i że ty jesteś gejem, jesteś majorku. I to ktoś, słuchajcie, zrobił jakimś, no widziałem, są jakieś już takie serwisy, gdzie można czyjś głos podrobić. Tak, to mi się tu przypomina, że Jerry Springer nie żyje, tak? Tak, zgadza się, no. Gumball dzwonił. Dzwonił też, próbował się Damian dodzwonić, ale to może dajmy szansę w takim razie Gumballowi, bo tym bardziej, że z Damianem już była rozmowa, nie wiadomo jak to będzie. No, a Gumball jeszcze nie dzwonił. Cześć, Gumball, cześć.
0: Cześć Boże, dobry wieczór.
1: A co, ty się tak zawsze
0: widzę? Jaka jest najpopularniejsza wersja schizofrenii wśród nocników?
1: Jaka?
0: Schizofrenia paranoidalna.
1: Schizofrenia paranoidalna, czy to jest ta taka prześladowcza, czy co?
0: Tak, ale nie tylko, bo to działa w dwie strony. Bo to też działa tak, że myślisz, że jesteś prześladowany.
1: No to każdy myśli, że jest prześladowany, nie? Że...
0: Ale to tak, że wie, że ktoś ci pod oknem stoi, albo wie, że ktoś tam zaraz coś ci zrobi. Nie takie prześladowanie, jak wiesz, państwo cię prześladuje, tylko takie dosyć fizyczne.
1: Tak, to właśnie tutaj zahaczamy o ten klub, o to stowarzyszenie ludzi dotkniętych bronią psychotroniczną, tak? Ci ludzie twierdzą, że mają oparzenia na ciele, pokazują jakieś oparzenia i takie rzeczy. Ja myślę, że to może się brać stąd, że ktoś po prostu ma fałszywe wspomnienia i na przykład poparzył się wodą gorącą czy coś takiego, ale potem wypiera to ze swojej głowy, wyrzuca i dobudowuje mu się opowieść, że tego nie było wcale, to spowodowała ta broń.
0: Myślałem, że beta-blokery bardzo dobrze działają na coś takiego, na wypieranie jakby pamięci.
1: No, cholera wie, jak to działa, no ale to biedni ludzie, że też, widzisz, często tym ludziom nikt nie pomaga. Się trochę dziwię, że trochę mam za złe ludziom, tak ogólnie, nie, że na przykład tego Marka biednego tak eksploatowali, gdzieś tam zapraszali, jeździli z nim, nagrywali.
0: Ale on też miał schizofrenię paranoidalną.
1: On miał pełne jakby spektrum objawów towarzyszących schizofrenii, czyli mania wielkości, mania prześladowcza, urojenia przeróżne, to tam wszystko było,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, tak, no to ten człowiek miał duży problem, no ale no, jeszcze ludzie go nakręcali, wiesz, jest sporo takich osób. Kurczę, nie wiem, czy ten gość się Davis nazywał, robił Temple OS, i on myślał, że cały czas CIA go śledzi, bo on kiedyś pracował tam i po prostu go to zniszczyło.
1: No, no. Też, żeby osoby, które, no nie wiem, tu zostały to jakby tutaj, no, wywołane do tablicy, że może coś im dolega, to żeby też, no, apeluję, nie bierzcie tego tak bardzo do siebie, każdemu się może przydarzyć, tym bardziej, że to często nie od nas to zależy. Ktoś może nadużywał substancji, bo to też często jest wymieniany powód, tak? Ktoś nadużywa LSD, ktoś ma rychy i się potęgują te stany, albo się aktywuje coś, albo genetycznie może być. I to też nie umniejsza różnym treściom, które ktoś przekazuje, bo może przekazywać też i dużo fajnych, sensownych rzeczy, no ale warto też wziąć pod uwagę, że coś mogło nam się stać, może mi się coś któregoś dnia tu przydarzy i zacznę wam dziwne rzeczy opowiadać na antenie, no to kto wie, kto wie. Jak mówię, też zahaczałem o ten stan i już jakby byłem jedną nogą, udało się jakoś z tego wyjść, bez leczenia w sumie. No, też cholera wie, ciężko być sędzią we własnej sprawie, może ktoś mnie uważa tutaj za osobę zaburzoną na przykład, też proszę bardzo, to też się wypowiedzcie. No, był też taki czas, że właśnie Michał Klot, nie? No, no, dosłownie każdego oskarżał o bycie agentem. No, to normalne, to nie jest, że wszędzie widzisz agentów. I to jest takie charakterystyczne, że robisz z siebie centrum zainteresowania, tak jakby wszyscy się tobą mieli interesować nagle, pępek świata, tak? No, ale tak się robi. Znowu się Skype spierdolił. Nie wiem, czy to jakieś ataki może na Skype'a, czy coś, ale jeszcze nie było czegoś takiego, tak? Żeby się Skype tak psuł co chwilę. Zwykle się psuł raz na przykład na audycję, a nie, że muszę go resetować co 2 minuty. Także lipa straszna. Kurwa mać. Dobra, dołączę Damiana, bo się tu dobija. Cześć Damianie, witam ponownie. No, możliwe, że długo nie pogadamy, bo Skype po prostu się totalnie psuje dzisiaj, co chwilę. O, słabe połączenie, chyba coś słabo słychać. Halo? Bardzo kiepskie. No teraz...
2: Słyszymy się? Halo?
1: No teraz, no czekaj, no niech halo. Się ustabilizuje. Ja cię słyszę.
2: To.
1: Halo? Słyszymy się?
2: Słyszymy mnie?
1: No ja cię słyszę teraz.
2: Halo? No i ogólnie uważam, że fajny temat. Fajny temat poruszyłeś, bo uważam, że jest na czasie, bo wiesz, ogólnie temat jest mało poruszany, ale jeśli z kimś pogadasz, to każdy jakoś tam cię... Gdzieś tam leczy, jakoś ktoś bierze, jakieś coś tam, tu ktoś tam chodzi na jakieś tam lekcje, na jakąś jogę, na jakieś, tu ktoś bierze jakieś psychotropy czy coś. Ale zobacz, skąd się to bierze? Czy my nie jesteśmy za bardzo wrażliwi też, na ten świat? Może, nie wiem, być może nie urodziliśmy się w tym czasie, który powinniśmy. A może ułożyliśmy się w tym czasie, który powinniśmy, a może trochę pierdolę.
1: Nie, no słuchaj, to spróbujmy jakoś uporządkować. No, rzuciłeś myśl, skąd to się bierze. To jest ciekawe zagadnienie. Myślę, że jest nas za dużo na ziemi, wiesz? I tu zaraz będzie, że krawiec chce depopulować. Oprócz tego, że chce, żebyście jedli robaki i żebyście nie mieli pieniędzy swoich, używa karty, to jeszcze chce depopulować, bo mówi, że za dużo. No ale taka jest prawda. Zobaczcie, jak w celi więziennej siedzą ze sobą ludzie, to zaczynają się napierdalać, bo po prostu jest ich za dużo w jednym miejscu. No, znowu się Skype spierdolił. No nie pogadamy dzisiaj chyba na Skype'ie. O, ale jest.
2: Ale ja cię słyszę, ale ta wrażliwość w nas też się skądś bierze. Ona nie jest... Ona skądś jest, nie? Ale ja tu chciałem też powiedzieć, bo fajny temat, bo wiesz, ja też biorę jakieś tam leki i tak dalej i chciałem zobaczyć, ilu ludzi, ilu nocników mi się też jakoś tam leczy, bo ja się przyznaję, zupełnie szczerze się przyznaję, że biorę paroksetynę 20 mg biorę codziennie. A czemu? A nie wiem. Albo mam, a wiesz co? Miałem takie irracjonalne lęki. I ja w ogóle nie wiem, skąd mi się to brało, kurwa. Ale najbardziej mi się dobrało w kościele. Jak byłem kiedyś chodziłem do kościoła, to było tak, że stałem, kurwa, i bałem się mocno, nie? I nie wiem, skąd się to brało, takie było to, ja nawet nie wiem, skąd, jakieś takie, kurwa, czasem czułem, jakbym jakieś, kurwa, jakieś inne moce opętały, naprawdę. Ja się czułem, naprawdę, jak... Halo, słyszymy się?
1: Tak, tak.
2: Halo.
1: Tak, ja cię słyszę.
2: Czułem się, jakby mnie ktoś po prostu z zewnątrz atakował. Tak się czułem. Czułem się jak atakowany z zewnątrz. Nie od środka, tylko z zewnątrz ktoś by mnie, kurwa, dźgał jakimś czymś. I nie potrafiłem sobie z tym poradzić. I ani Kościół mi na to pomógł, nic. I poszedłem do psychiatry i psychiatra mi powiedział, pan tu bierze lekarstwo i to ma pan tu 20 mg i odkąd je biorę, no to już tych ataków nie mam. Ale ja tak zupełnie uczciwie, bo jesteśmy animowi, bo mimo wszystko, że tu już tam gadam coś, ale jesteśmy animowi i to jest fajne. Chciałbym spotkać się z ludźmi, którzy też Być może mają, a jeśli ktoś nie ma, to nie. Ale uważam, że jest wielu ludzi takich, którzy mają takie rzeczy, takie spotkania, kurwa, trzeciego stopnia, czy czwartego stopnia.
1: Tak naprawdę, stary, to wszyscy, to można powiedzieć, że wszyscy, wszystkim coś dolega, tylko że ustaliliśmy sobie jako ludzie pewną granicę, po której mówimy, że ktoś ma zaburzenie, tak? Ale tak naprawdę większość ludzi ma jakieś odchyły większe, mniejsze, ktoś ma jakieś jazdy swoje, wiesz, tylko po prostu się tak dogadaliśmy, że od tego i tego poziomu, no to już, to już trzeba coś z tym zrobić, nie? I tyle, no.
2: No. Tak, ja tutaj zupełnie się z tym zgodzę, tylko, że też z drugiej strony, jak złapać tą normalność, to w którym momencie jesteśmy normalni, nie? Bo tu nagle ustaliśmy jakieś odchyły, a normalni jesteśmy kiedy? Kiedy jesteśmy normalni? Że co?
1: Ja myślę, że wiesz, że po prostu większość decyduje o tym, co jest normalne i pewne, znaczy są pewne stany, gdzie można stwierdzić, że jest zaburzona chemia mózgów, źle wydziela się tam serotonina, tak dalej, no to można tak medycznie stwierdzić, że coś tu jest zaburzone, coś nie gra i to jest jakby oznaka tego, że można się wziąć za jakieś tam leczenie, ale są też, myślę, takie stany, gdzie ciężko powiedzieć, że wiesz, no na dwoje babka wróżyła, jak to się mówi i się dogadaliśmy, że tutaj no ustalamy, że to już jest zaburzenie, a tu jeszcze nie ma. No ale tak naprawdę wielu ludzi ma jakieś jazdy. Popatrz, jak się dziwnie ludzie potrafią czasem zachowywać i nikt ich nie chce ani leczyć, ani im nic podawać, ale są dziwni, nie? Mają jazdy, ktoś za bardzo agresywny, ktoś pozbawiony empatii, ale jeszcze się nie kwalifikuje jako psychopata, tylko po prostu tak jest. No. Jeszcze go nie będzie nikt leczył. No tak. Skomplikowana sprawa.
2: No, ale tak abstrahując, powiedz mi, Krawcze, czy my, jako nocniki, my jesteśmy normalnymi ludźmi? Jesteśmy gdzieś, kurwa, na prawo, na lewo? Jesteśmy, nie wiem, uważasz, że jest jakaś linia pośrodku zeszytu tego, kurwa, w kratkę czy w linie, że jest zeszyt i my tu sobie robimy ślaczek i my, nocniki, jesteśmy tu zaraz blisko tego ślaczka? Czy my jesteśmy jakoś na marginesie? Bo ja zupełnie powiem szczerze, że uważam, że jesteśmy trochę na marginesie, ale nie uważam, że to jest złe. Uważam, że to jest esencja. Ten margines to jest esencja tego wszystkiego, ale wcale nie czuję się gdzieś wypośrodkowany. Nie. Ja się czuję gdzieś z boku tego społeczeństwa.
1: Czujesz się z boku?
2: Czuję się esencją. Nie wiem.
1: Z boku jest.
2: Może jakieś nocniki też się wypowiedzą. Niech ktoś jeszcze zadzwoni. No, nie chciałbym tylko z tobą sam gadać. Może ja lubię gadać z kimś jeszcze.
1: To czekaj, to Gambola w takim razie spróbujemy może dołączyć. Wiesz co, ja myślę, że w ogóle ciężko mówić o nocnikach jako o jakimś monolicie. Jesteśmy taką społecznością, która się charakteryzuje tym, że to są bardzo różni ludzie. Jeden jest spiskowy, drugi jest sceptol, jeden jest wierzący.
2: Ale jakoś esencji, drugi, esencji to chyba tak, co? Czy nie? Tak,
1: no raczej
2: to,
1: nie.
2: Ja to tak odbieram, jako jakiś taki bardzo esencjonalny klimat tego radia.
1: Nie wiem, jak już chcesz na siłę wspólnego mianownika słuchać, szukać, to może, nie wiem, ludzie bardziej otwarci i zdystansowani, bo samo nazywanie siebie nocnikiem wskazuje pewien dystans do siebie, więc może ludzie z pewnym takim dystansem po prostu i tyle. Spróbuję tutaj dołączyć. Dobra, kurwa, ten Skype.
2: To jest... Ale to jest esencjonalne, to jest dobre, to jest dobry klimat, to jest bardzo dobra wskazówka, to jest. Uważam, że właśnie ja to bardzo lubię. Właśnie to lubię i to. Gumball, jesteś tam?
1: Nie, coś tu się chyba nie udało. Ale wiecie co, tak naprawdę ciężko by znaleźć, by było alternatywny komunikator. No co, WhatsApp? Gdzie co, chcielibyście, żeby wasz numer telefonu tu lądował? U mnie na biurku? Chyba nie. No nic, nie dołączę Gambola, chyba nie da się. za bardzo. To też kwestia różnych wersji Skype'a i tak dalej, albo mojego statusu tutaj nie przeszkadzać, damy aktywny.
2: W takim razie, Krawcze, jesteś skazany tylko na mnie.
1: Niekoniecznie, bo mogę cię rozłączyć.
2: No tak, to twoje radio. O, spoko. Halo? No, już mnie rozłączyłeś? Halo?
1: Słyszymy się.
2: A nie, jeszcze mnie rozłączyłeś.
1: Nie.
2: No, ale właśnie nie, ale dobry temat jest, bo na przykład uważam, że jest dużo ludzi wrażliwych, którzy budzą się w tym świecie i oni nie mają rozeznania, bo ten świat nie jest dla nich. To jest świat dla innych wrażliwych ludzi. Oni w tym świecie się... Ja też zaliczam się do tych wrażliwych ludzi, którzy w tym świecie naprawdę mam problem. Mam problem, muszę brać te psychotropy, bo jeśli ich nie biorę, to ja się tu nie odnajduję. A czemu?
1: Tu, w tym radio się, jak nie biorę psychotropów, to się w tym radio nie odnajduję zupełnie.
2: No, nie, ale... No nie wiem, no chciałem powiedzieć, że... No dobra, przyznałem się do wszystkiego i tak dalej, ale... Uważam, że ciężko jest się tym, ale weź ten, Krawiec, weź, zobacz ten świat, wszystko, te podatki, to wszystko, kurwa, to całe, to, a wyobraź sobie, Krawiec, jakbyśmy, ja i ty usiedli mi, kurwa, na rowie i byśmy wymyślili świat, jakiś nowy świat, to wymyślibyś, że muszą być podatki? Wymyślibyś to? Że musimy od chłopów, kurwa, zbierać jakieś, kurwa, datki?
1: No jeśli wiesz, jeśli no, świat się zmienił tak, że więcej się buduje rzeczy dla nas takich wspólnych, nie? Tam drogi, służba zdrowia, obronność i tak dalej. No kiedyś też niby były jakieś zaczątki zawsze
2: weź,
1: tego,
2: kurwa.
1: Ale było mniej podatków, było dużo mniej,
2: musi być
1: mniej
2: silny.
1: Podatków.
2: Ja się cały czas uczę. Musi być silny, kurwa, musi być, wiesz. No nie, no to zależy. Chciałeś trochę tym, ja nie podymam, tylko tym, nie dyzmam, tylko tym, jak nasz prezydent się nazywa, czekaj.
1: Nasz prezydent się nazywa, Jaś Fasola.
2: Jaś Fasol, no, ja się Fasolem zwrócił się.
1: Nie obrażaj pan, dobre?
2: Ale tak zupełnie, ale...
1: Nie przyrównuj pan mnie do Baliniaka.
2: Ale to... Tak zupełnie szczerze, z serca. Gdybyśmy tu usiedli na rowie i wymyślili sobie świat, to wymyśliłbyś coś, że musimy jakieś, kurwa, podatki, coś? Zobacz. Ale zobacz na zwierzęta. Zobacz, kurwa, bociany przylatują, kurwa, jedzą żaby. One nie płacą żadnego podatku, kurwa. Myślisz, że one mają w kwietniu teraz... Halo, słyszymy się, prawda?
1: Słyszymy się.
2: Słyszysz mnie?
1: Tak.
2: Wyobraź sobie, że bociany przylatują... I one 30 kwietnia mają złożyć PIT-a, kurwa. No, żaden bocian nie składa. Żaden bocian nie przelatuje, że o, ja tu 30 kwietnia w tej Polsce muszę... Ja tu wracam z Sahary, z Afryki, wracam do Polski. Muszę tu na 30 kwietnia przybyć i, kurwa, muszę gniazdo założyć i muszę PIT-a złożyć. A jak jakieś pichy mi nie pasuje, to je wyjebię z gniazda, bo...
1: No ale słuchaj, miasto, taka moja Środa Śląska, musi za różne rzeczy tam wspólne nasze zapłacić. No ktoś tutaj sprząta, ktoś śmieci wywozi, ktoś coś tam, no wiesz, no nie można, no z czego brać pieniądze?
2: Na te rzeczy. No spoko, nie,
1: coś,
2: spoko.
1: Jakieś haracze niech se będą, ale słuchajcie, teraz znów ten rząd... I poprzednie pewnie też zrobiły tak, że służba zdrowia w stanie katastrofalnym, czekasz tam 2 lata, aż cię przyjmą, tak dalej, więc ludzie zrobili te zrzutki i zbierają to na chore dziecko takie, to tam na kogoś, a teraz opodatkowują, że trzeba będzie tam o 1/5 więcej po prostu zebrać, żeby mieć na haracze. Czyli te skurwysyny tak nas po prostu zawsze nas dojadą, nie? Jak już sami się ludzie wezmą za pomoc sobie samym przez crowdfunding, to ten crowdfunding tak opodatkują, żeby się odechciało, nie? Jak ja ich nienawidzę po prostu, kurwa, no.
2: Nie, ale nawet było coś takiego, że oni powiedzieli, że nie, że słuchajcie, mamy tu nawet kontrustawę, że ta nasza ustawa jest taka, ale mamy kontrustawę, która to zniesie, nie? On już tak, że było coś takiego, że oczywiście my tu wygłosiliśmy, ale to nie przejmujcie się, bo zaraz ogłosimy następną ustawę, która zniesie tą ustawę, nie? Było coś takiego. No. Już przepraszam, bo już teraz nie domagam, a trochę, ale było coś takiego, że rząd ogłosił, ale ten rząd nasz ogłosił, że nagle ogłasza jakąś tam uchwałę czy coś tam, którą zniesie, że przepraszamy, ale zaraz zniesiemy, nie przejmujcie się ludzie, zaraz zniesiemy następną i to wszystko będzie okej, nie?
1: Tak, to się nazywa straczka legislacyjna. Ale wiesz co, bo też poruszyłeś temat, jaki byśmy sobie świat mogli tu ułożyć, żeby było lepiej, żebyśmy może nie chorowali tak na głowę. W filmie Johnny Mnemonic jest ciekawie przedstawione w sumie to zagadnienie, bo jest tam taka choroba, która się nazywa NAS, czyli syndrom osłabienia neuronów. I to jest taka choroba neurologiczna spowodowana tym, że jesteśmy przeładowani bodźcami. I to może być też jakiś klucz tutaj do zagadki, czemu dzisiaj tak ludzie wariują. Jest tylu różnych, wiesz, skaczą se po głowach, atakują się stąd ni zowąd, nie? Depresja, wszystko. No właśnie, może to przeładowanie. Jak człowiek żyje sobie tak, jak to się mówi, po Bożemu, albo walczy, tu jakaś wojna, albo rolnikiem jest, ma pracę. Jak człowiek pracuje se w ogrodzie, ma jakieś, tu coś majsterkuje, buduje se dom, to on nie ma czasu się tam przejmować, sromać, nie czyta newsów co chwilę, które mu rozwalają głowę, nie? On se żyje prosto, po Bożemu i często proste oznacza właśnie lepsze, nie? Simply the best, więc może takie proste życie jest jakimś kluczem do sukcesu tutaj.
2: No nie wiem, ale z drugiej strony, każdy zamieniłbyś takie życie nasze na proste życie?
1: Bo ja bym ciężko. Ciężko, bo jesteśmy ćpunami trochę, już się uzależniliśmy od filmów, Netflixów, bodźców, newsów, streamów, wszystkiego, kurwa, nie?
2: A może też, że zobaczyliśmy trochę więcej i chcemy tego, co? Nie. Jak? Że wiesz, no jak ktoś coś poczuł, to chce tego, no. Ja nie neguję ludzi, którzy mają proste życie i mają spoko i tak dalej. Okej. Ale jednak jak ktoś coś poczuł i widział to, to jednak ja dążę do tego. Ale w ogóle, weź, przepraszam, że tak trochę, kurwa, nie na temat powiem, ale weź zauważ, kurwa. Zobacz, krawiec. Nasza materia jest, kurwa, uważamy, że składa się z atomów. Atomy w 99% są pustką. Są nie wiadomo czym. Są jakąś. Mówi się, że to jest przestrzeń, ale jak opisać przestrzeń? I teraz zobacz. Te atomy, które mają 99,9%, wymyślimy sobie coś takiego. Mogę ci powiedzieć? Ja wymyślę sobie coś takiego, że zobacz, bo mówi się, że jest wielki wybuch, nie? Ale ten wielki wybuch, to nie musiał być wybuch jakiś, wiesz, że eksplozja, że kurwa zapaliło się coś, kurwa tego. Tylko wyobraź sobie, że masz czysto matematyczną, hipotetyczną jedynkę i zero, nie? Masz, jeśli na początku była jedynka, jeśli na początku była jedynka i do tej jedynki zrodziło się zero. Czysto, bo zobacz, bo czym co jest materia? Materia jest nawet nie wiadomo czym, bo zobacz, atom, nie? Jakbyśmy rozkminili atom, to on ma jakieś tam elektrony. Te elektrony też jest taka mgiełka, bo one krążą wokół, kurwa. To jest to nawet, one tak szybko krążą, że to jest jakaś mgiełka, nie? Jest to jądro, które jest, kurwa, 99,9% mniejsze niż ten cały atom, nie? I to jądro jest jakieś, kurwa, kwarków, czy tam superkwarków, czy tam pozytywnych, negatywnych, czy jakichś, kurwa, tych. I to nagle się okazuje, że to wszystko jest jakąś energią, jakimś potencjałem, jakimś czymś, co nawet może nie być materią. I weź sobie wyobraź, że my na przykład możemy leżeć, nie wiem, ja tak abstrahuję, bo w Matrixie było tak, że leżymy na łóżkach, znaczy leżymy, oni leżeli na łóżkach, nie? Leżeli na jakiś tam ten i ten Neo leżał i tak dalej, go powinali, ale czy my, czy to, tak hipotetycznie, nie może być tak, że my leżymy na jakichś łóżkach, że my mamy jakieś awatary, że my nie jesteśmy stąd? Halo, słyszymy się? Powiedz.
1: Słuchaj, no nie wiem, te całe atomy, całe te, no kurwa, no stary, może być tak, że właśnie są te energie i to tam gdzieś tam tego i wybuch był, ale nie było i takie matriksy, wszystko to tak, wiesz, leżymy i tam nie ma nic, nie, i te matriksy tylko, no nie wiem, kurwa. No.
2: Ale nie, no nie podążałeś za mną, kurwa, ja tu, kurwa, takie wywody, a ty nie, w ogóle nie słuchałeś mnie?
1: Słuchałem, tylko może cierpisz, bo... Czasami przy tej manii wielkości jest coś takiego, że tobie się wydaje, że odkryłeś coś niesamowicie wielkiego, że tak jak Marek Podlecki skonstruował deparchator i był przekonany, że po prostu to jest wynalazek wszechczasów, to tobie też może się teraz wydawać, że coś odkryłeś, a to tak chaos myśli po prostu jakiś tutaj wylałeś na
2: antenie. Ale dobrze, ale to jeśli to może mnie ukierunkuj, może mnie kurwa...
1: A co ja jestem jakiś kurwa mędrzec?
2: Ociosaj mnie, no jeśli coś pierdolę, to mnie kurwa... Jebni mnie łopatą, co?
1: Ani pierdolisz, ani nie pierdolisz. No tak po prostu wyrzuciłeś z siebie jakieś swoje takie przemyślenia dotyczące kształtu naszej rzeczywistości, zahaczające o jakieś tam różne wizje science fiction. No i to, nie wiem, no gadaliśmy miliony razy tutaj o symulacji i tak dalej. No to, nie wiem, czy mi się tak teraz chce o tym rozmawiać, bo to możemy sobie tak bajać. Tak naprawdę, wiesz... nic nie wiemy za bardzo. No, ten wielki wybuch też teraz naukowcy się zastanawiają, czy to przypadkiem nie jest błąd jakiś nasze takie wyobrażenie o wielkim wybuchu. To mogło być inaczej jednak trochę. No, ciężko powiedzieć. Możemy sobie gdybać. Ja się w ogóle nie znam za bardzo na tych sprawach, tak jak ty.
2: Dobra, to ja ci powiem, ja się znam. No, słuchaj, jest tak. Ten wielki wybuch to było tak.
1: Takie. Nie. Takie jebudu! Takie jebudu było.
2: Nie, ale Jezu, ale co w tym złego, że na przykład człowiek sobie siedzi pod drzewem i myśli, no co w tym złego? No,
1: nic.
2: Myślimy, co?
1: No nic, ja też sobie lubię czasem pomyśleć.
2: Ja lubię to radio właśnie. No? Uwielbiam to radio za to, że jest dużo, kurwa, jest mózgów, które dzwonią tu i wszystko jest spoko, bo można się wymienić tu.
1: Tomisiu pisze tutaj, Tomisiu pisze, krawiec, pan chciał przekazać, że cząstki elementarne są opisywane jako energia, a nie materia, więc można domniemywać, że my jesteśmy też energią, a nie materią. No to tak, no to, tak się czasami to rozpatruje. No.
2: Nawet jesteśmy światłem. Nawet, nie wiem, a czy światło jest energią? No tak, światło jest energią, ale światło...
1: W sumie, no, ale wiesz, no mówić, że powstaliśmy z energii, no bo tak w zasadzie jest, no, energia się zamieniła w materię, zaczęły powstawać różne pierwiastki, co tam było na początku, hel i wodór, no i potem cała ta tablica...
2: Nie wiem, ale ja mam...
1: No.
2: Ale najfajniejsze jest to, że hel i wodór to są bardzo proste pierwiastki, to są bardzo, bardzo prymitywne i proste pierwiastki. Które, kurwa, są podstawą, fundamentem tego wszechświata, nie? I też ja w ogóle to mam taki, kurwa, pogląd, że tą
1: No, się Robocop się włączył. Słabe połączenie. Halo.
2: Szatan. Stwórca Wszechświata był jedynką. Ten cały Stwórca Wszechświata był jedynką, a całym zerem był szatan. Ale sama jedynka nie mogła być sama i dopóki się pojawiło zero, i to jedynka i zero stworzyło ten cały wybuch wszechświata. Ten, jak to się mówi, ten kurwa, ten początek wszechświata, wybuch. I to nawet nie to, że to nie była materia, to nie była materia, to było jedynka i zer. Zobacz, ciąg jedynek i zer może opisać całą.
1: O, tu służby zakłócają. No, służby zakłócają.
2: To wiesz.
1: Wiesz, strasznie się połączenie skiepściło, albo służby zakłócają. Halo? No. No właśnie, nie, chyba się nie dogadamy, bo służby zakłócają. Wiesz co, no nic, będziemy kończyć, bo się kiepska jakość jest połączenia strasznie, wiesz.
2: Halo, halo. No,
1: halo, halo. Kiepskie połączenie strasznie. Ciężko się gada. Bo cię słychać piąte przez dziesiąte często. Także będziemy się żegnali. No.
2: Cała ciąg jeden może opisać całą naszą.
1: No, trzymaj się stary, no niestety, nie pogadamy już dłużej z Damianem, skiepściło się połączenie. No, dobra. Kiedyś, o, chyba jesteśmy tam nadal połączeni, musimy się rozłączyć, Damianie. Skype szaleje. Dobra, wyłączam Skype'a. Albo to jakieś głosy w mojej głowie dziwne. Kiedyś na fazie miałem taką iluminację właśnie też, że hel i wodór, no to tak. Wodór, woda, no to tak, woda życia, to takie Boże, to Pan Bóg, czyli to te siły dobra, a hel, no to wiadomo, nie trzeba tłumaczyć, no. Kto grał w Diabolo, to wie. Czyli piekło i niebo na początku były. I to się wymieszało, prawda? Te atomy, te całe te. No. Także. Ale nie, to się można śmiać, ale człowiek czasami doświadcza jakiejś takiej dziwnej iluminacji, że to, co mówi, to brzmi tak trochę, trochę, nawet bardzo nonsensownie. Takie pomieszanie z poplątaniem właśnie, ale coś w tym może być, po prostu człowiek coś tam czuje, nie do końca potrafi to wyrazić słowami, brakuje mu słów, powiedzmy, ale to ma to w sobie okruchy jakiegoś poznania głębszego, tak, którego ktoś doświadcza, bo dużo myślał, dumał, medytował, no tylko po prostu jak stara się to przelać na mowę swoją, wytłumaczyć innym, no to zaczyna to brzmieć trochę chaotycznie, trochę nonsensownie, ale można się wsłuchać i coś tam może się wyłowi, nie? Na początku było słowo, a nie hel, pisze świadomy suweren, który tu często zwraca uwagę, na przykład nie podoba mu się, że mówimy, że każą mówić osoba, nie? Na przykład zwraca uwagę na, no tak chyba twierdzi, że oni, tamci, starają się w nas wtłoczyć jakiś sposób mówienia, który ma nas w pewien sposób, nie wiem, zaprogramować i tak dalej. To nie wiem, bo tu też mówiłem, że dużo bardzo osób jakby zrobiło sobie zabawę z tego Marka Podleckiego, biednego. Ktoś może mi zarzucić, że z Kunradem było właściwie to samo, nie? Trochę u mnie też Kunradowi, Zbawicielowi 44 użyczyłem anteny i tak dalej. No a tu też mamy jakby taką właśnie manię wielkości, prawda? Trochę. no, ktoś tu proponował, że wszyscy dzwonimy do Claude'a i mówimy, jesteśmy agentami. Właśnie to, nie wiem, czy to jest takie... To jest trochę podłe bawić się ludźmi, tak, którzy, powiedzmy, mają jakieś zaburzenie i się śmiać z nich, i programować ich, nie? I utwierdzać ich w czymś tam, że są atakowani, powiedzmy, że świat się na nich uwziął, że ktoś ich obserwuje, że ktoś się umawia przeciwko nim. Właśnie jak ktoś ma takie urojenia prześladowcze, to uważa, że wszyscy go obserwują, że nawet, że specjalnie się ubierają w określony sposób, żeby mu dać jakiś znak, żeby mu dopiec. Albo że sąsiad specjalnie stuka na górze, żeby nas wkurwić i coś. No, także urojenia wielkościowe, przekonanie o swojej wyjątkowości jakieś, nie? Taki troszeczkę narcyzm. Ale tutaj taki narcyzm głęboko posunięty to się pojawia, no, u Etama się też pojawiał. Etam się z tego sam śmiał i mówił, a taki jestem po prostu, nie? No też gdzieś tam się leczy. Dlatego to może dotyczyć naprawdę wielu z nas tutaj, jakieś tam leczenie się. Więcej takich przypadków można by tu przytoczyć. No ale często znajomi się boją wytknąć komuś chorobę, bo się boją, że się pokłócą. No tak jak w moim przypadku, nie? No delikatnie gdzieś tam Claude'owi, tak jak kumpel kumplowi starałem się coś tam podsunąć, myśl, że może jakaś mania prześladowcza czy coś. No się od razu się obraził na amen i już nie ma rozmowy w ogóle. I potem on mówił na antenie, przejaskrawiając to, więc trochę tak kłamiąc w zasadzie, że oskarżył mnie o chorobę psychiczną. No i to powiedział w taki sposób, że to wynikało, że ja go napadłem jakby i go wyzwałem, że jest psychicznie chory. No to trochę zmienia postać rzeczy, nie? Jak komuś delikatnie coś starasz się powiedzieć, to nawet już byliśmy skonfliktowani wtedy, a i tak się starałem jakoś tam delikatnie, subtelnie coś zaznaczyć. Słuchaj, może lekka mania prześladowcza, co? Czy coś, tak wszyscy agenci, no drogu, wkurw. Tak to bywa właśnie. Także... Hipochondria się też pojawia. Ludzie, wiecie, czasami cierpią, bo są na przykład przekonani, że rozkładają się od środka, że się rozpadają, że jakiś robak ich zżera od środka, nie? To straszne musi być. To jest taki skrajny przykład hipochondrii, kiedy ktoś już, no... Bo, no, mówi się czasami, ale hipochondryk, nie? No to ktoś... O, mnie boli, o, choruję, o, babcia chora znowu. No to może różne też mieć różną siłę. Ktoś na przykład, jakaś nasza babcia, ciocia, czy ktoś może chcieć zwrócić na siebie uwagę, chcieć, żeby się nią zainteresować, nie? I to może się rozwinąć w taki stan, bo człowiek jest plastyczny i człowiek potrafi, nasz organizm czasami... Ja na przykład miałem tak, że jak miałem iść do przedszkola, to rzygałem po prostu... Bo byłem wkurwiony, że gdzieś tam muszę, że każą, że coś, że ze wszystkimi, że po prostu takie więzienie trochę i chorowałem. Autentycznie się choroba jakaś pojawiała. Dzieciak, który bardzo nie będzie chciał chodzić do szkoły, może u niego ta choroba zostać jakby to powiedzieć. Myślę, że to działa trochę tak, że system obronny naszego organizmu na nasze własne życzenie może się dezaktywować troszkę. To znaczy nasz organizm wspomaga nasze dążenie do tego, żeby gdzieś nie pójść, żeby coś i po prostu mechanizm jakiś tam samoleczenia, obronny może zostać na tą sposobność wyłączony, żeby no, nasz organizm sterowany mózgiem w dużej mierze po prostu się dopasowuje do okoliczności, chce nam zrobić dobrze, chce nam ułatwić to, żebyśmy gdzieś nie szli. I się rozchorujemy nagle, nie? I to nie polega na tym, że choroba się znikąd pojawiła, tylko po prostu nie były angażowane różne siły, wojsko w naszym organizmie nie poszło do boju po prostu, nie? I choroba wygrała automatycznie. Tak sądzę, że to może tak działać. No i tutaj możemy dojść do clue jakby, bo to chciałem o to zahaczyć, o to jakby środowisko alternatywne, ezoteryczne. Ilu tam jest chorych ludzi, a ilu jest po prostu takich, którzy mają bujną wyobraźnię, a ilu jest szarlatanów, którzy chcą coś ugrać, nie wiem, zarobić, bo to jest często dobry interes, jak ktoś ma głowę do tego. I żerowanie trochę na innych ludziach. Wydaje mi się, że to jest taka mieszanka po prostu. Przeróżni są ludzie, nie? Jedni mają dobrą intencję, drudzy złą. I to tu chyba jest taki główny podział. Kto ma dobrą intencję, zawsze będzie gdzieś tam do przodu, będzie człowiekiem bardziej szlachetnym, bo nawet jak coś złego zrobił, no to co? No to zrobił niechcący, zrobił nie do końca świadomie, gdzieś tam walczył ze sobą, no to już jakiś plus. A ktoś, kto tak cynicznie, chamsko po prostu wykorzystuje ludzką naiwność, opowiada rzeczy, w które sam nie wierzy po to, żeby coś ugrać, no to wiecie, to trochę inaczej jest, nie? Więc znów wracamy do tej intencji. Jakby... Yeah. No i często to jest taka strasznie parszywa robota, bo powiedzmy, ktoś ma zaburzenia, wydaje mu się, że go reptilianie z siódmej gęstości atakują jego nerkę ze smartfonów czy tam coś, a tu się nagle pojawia ktoś, tak, masz rację, słuchaj, ja ci to wytłumaczę, to są byty demoniczne z siódmej gęstości, prawda, ale jak chcesz, możesz porozmawiać z moim kolegą, prawda, z istotą, która przybyła z Andromedy. 200 zł się należy. No. Chociaż akurat ci różni kontaktowcy, to oni najczęściej chyba nic nie zarabiają za bardzo. Nie biorą pieniędzy za swoje usługi, nie? Też niekoniecznie jak ktoś bierze za coś pieniądze, to od razu zły. Już nie bądźmy takimi komuchami tutaj. Poza tym, no, taka mieszanka trochę ludzi z bujną wyobraźnią, ludzi, którzy naprawdę wierzą w te rzeczy i widzą w tym jakąś misję, osoby zaburzone psychicznie, szarlatani, trole i śmieszki, którzy po prostu lubią się gdzieś tam pośmiać z innych i dokuczać. Także myślę, że to taka mieszanka. No też mówiliśmy o jakichś tam niby dobrych stronach środowiska alternatywnego, spiskowego, że to jest takie uwrażliwianie na pewne rzeczy, które nawet jeśli to nie nastąpiło, jeśli nawet to jest jakaś fantazja, to być może się pojawi takie zagrożenie jakieś, nie? I trochę nas to uwrażliwia. Pewien jakby... Może to wszystko ma swój sens, może w tym jest jakiś zamysł, nie? Że to trochę działa na zasadzie takiej szczepionki jakby, nie? W cudzysłowie. Takiego budowania odporności w tym organizmie cywilizacyjnym. Budowanie odporności na pewne rzeczy, które mogą się przydarzyć. No, ja sobie dzisiaj na pewno tu nagrabię, na pewno dużo osób znienawidzi, powie, że już całkiem zadiabolone radio, obrażał Gabriela, słyszałeś Gabriel, jak cię obrażał? No, zaraz ktoś tam napisze, doniesie, to ja jestem na to przygotowany, ale po prostu mówię to, co gdzieś tam przychodzi do głowy, jakieś swoje wątpliwości, jakieś zastrzeżenia, to nie będę tu świrował pawiana i udawał czegoś, żeby, nie wiem, żeby... coś ugrać, żeby być lepiej postrzeganym, żeby, nie wiem, mieć kolegów czy coś, nie? No mówi się to, co się mówi, to, co się myśli, taka powinna być zasada, jakaś taka szczerość powinna być. No. Z kolei no, jeszcze ta właśnie ta psychopatia, nie? Myślę, że takim filmowym przykładem psychopaty, no to jest ten Joker ostatni trochę, nie? Tu jak czytałem o przyczynach, no to jakaś przemoc w rodzinie, nieszczęścia, których doświadczamy. W ogóle to jest chyba też trochę zmora ludzkości, że często no, straszne rzeczy się dzieją, działy, dzieją i będą pewnie jeszcze długo działy. No i człowiek doświadcza smutku, zrezygnowania, rozczarowania, przemocy i jakby... Ja mam takie wyobrażenie, że zło promieniuje w pewien sposób i stopniowo pęka taka tama, nie? Tama jakiejś samokontroli. Ta tama, gdzie po jednej stronie jesteśmy jeszcze człowiekiem, który potrafi dzięki tym neuronom lustrzanym w sumie, nie, czuć empatię. Mówi się, że człowiek, który sam doświadczył jakichś nieszczęść, to bardziej jest uwrażliwiony na te nieszczęścia, na postrzeganie tych różnych smutnych rzeczy u innych nieszczęść czy tragedii, bo sam tego doświadczył, nauczył się, potrafi sobie wyobrazić, jak to jest, nie? Ale z drugiej strony, jak następuje pewne przeładowanie, człowiek doświadcza całej masy nieszczęść, jest źle w rodzinie traktowany, zawiódł się na ludziach, okradli go, nie? To w końcu, nie wiem, nawet takie zwykłe myśli przychodzą do głowy, że to wszystko chuja warte, że świat to jest dżungla, że trzeba walczyć o swoje. Żadnego Boga nie ma, bo dlaczego miałby być, skoro, nie wiem, skoro moje dziecko wpadło do szamba, a drugie przejechał tramwaj, nie? Człowiek nagle myśli sobie, kurwa, pierdolę, nie? Chce jeszcze coś sobie tu ugrać na tym świecie, chce się poczuć szczęśliwy przez chwilę. Nie potrafię tego zrobić za bardzo w jakiś taki sposób magiczny. Nie osiągnąłem sukcesu i chyba nie osiągnę. Idzie i daje komuś w łeb, nie? Krawiec, wysłałem ci 2 złote, ale chyba nie przeszło. No nic, chyba się w ogóle zepsuło dzisiaj to tipli czy coś. Akurat w piątek, kurwa. No, a kiedyś w ogóle w każdy piątek ratowałem świat. Dzisiaj w każdy piątek nadaję, ale był czas, że w każdy piątek ratowałem świat. Zobaczę na tego PayPola. No, ratowałem świat, ponieważ... O! Halo, halo, halo.
0: Halo, halo. Chyba coś dzisiaj z internetem jest nie tak, bo... I Twitter pada, musiałem się wylogowywać, logowywać. I nawet jak się zalogowałem, to nie chciało się zalogować. I trzeba było czyścić. I Skype coś się pierdzieli, inne. A widzę, że internet mi działa, bo sprawdzam. Zresztą mam mobilny i drugi, więc na 2 sprawdzam. I to samo. Więc coś gdzieś, jakaś taka ważna usługa musiała jakaś paść.
1: Coś może być na rzeczy Gumballu, drogi, bo YouTube szwankował przez chwilę, coś tam się dziwnego działo, filmy się strasznie długo buforowały, ty mówisz o Twitterze, teraz Skype, no tak, no. Coś się, jakaś
0: może
1: rura.
0: Może Microsoftu coś, bo to wiesz, usługi powiązane, nawet jak Google coś ma, to oni też to mają powiązane i teraz chyba każdy z każdym.
1: Tymczasem Matthew pisze na czacie, krawiec, niestety zostałem dziś pobity na przystanku. Na szczęście straciłem jedynie słuchawki. No to dobrze, że nie
0: ząbki. Kurde, na szczęście słuchawki, jak ja bym stracił słuchawki, bym się rozpłakał. Kurwa, 900 zł kosztują.
1: No, zęby trochę droższe, nie? Chyba.
0: Kurwa, moje? Jesteś pewien, że moje są droższe? No, to okej.
1: Okay. No.
0: W każdym razie, no słabo. Czy to teraz, a gdzie to, w Polsce, czy gdzie indziej go skroili?
1: Nie wiem, tylko napisał, że skroili. No nie jest to nic przyjemnego, też doświadczałem bycia okradzionym na ulicy. A ciebie kiedyś skroili?
0: Czy liczy się 5 zł? Dałem piątaka, czy tam dychę, już nie pamiętam, takiemu kibolowi, co wiesz, trochę menacing był we Wrocławiu. Najgorsze, policja obok stała, jebany się trochę dowalił się. No są 2 opcje. Chuja zrobią ci policjanci i on mnie pierdolnie, bo widać było po nim. No ja mówię, no dobra, czysta kalkulacja. Jak policja nie chce pomagać, no to ja muszę niestety zapłacić haracz.
1: Ja już od dawna nie byłem zaczepiany gdzieś tam na ulicy, okradany, może dlatego, że mniej łażę niż kiedyś o wiele, ale powiedziałem sobie, że jak teraz mnie ktoś zaczepi, kurwa, napierdalam jak dziki po prostu i...
0: Kurwa, Bruce Lee.
1: Od razu, nie, ale od razu napierdalam w jaja, w krtań, biorę jakąś cegłę, łeb, rozpierdalam baseballem jak dziki. Po prostu, nie, no po prostu nie dam się.
0: Drewniany czy aluminiowy?
1: Nie no, z baseballem nie chodzę na plecach jak jakiś wieśmin, ale no, tak mówię w przenośni, no to wiesz, no raczej gazem psiknę albo kosę.
0: No, mój kolega ma jakiś metalowy baseball i zastanawiam się, co gorsze jest, dostać z takiego metalowego pustego w środku, czy z drewnianego pełnego?
1: Ja mam w domu baseballa od Kuby kiedyś dostałem i to jest taki potężny baseball, ciężki, taki po prostu, wiesz, jakbym kogoś w łeb takim przydzwonił, to zełba nie ma co zbierać w ogóle, nie?
0: No ja wiem. Tak jak moja framuga od drzwi, co pierdolnąłem w nią jakieś 3 lata temu nawet. Za takiego małyszka.

0: w łeb takiego delikwenta. Nie, no powiedziałem sobie, że nie dam się już nigdy okraść na ulicy. Czy będzie 5, czy 10, po prostu niech mnie nawet skopią, bo to jest... Tak, nie wiem, tak sobie założyłem, ale to łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, nie? No to zobaczymy, jak to wyjdzie, to jednak jest strach trochę.
1: Wiesz, ja na twoim miejscu bym sobie kupił paralizator. Wiem, że to takie cieciowe, ale kurwa, to nie jest miłe dostać paralizatorem. Kurwa, boli.
0: No, ale masz na myśli taki...
1: Takiego nie dostaniesz z pistoletu, niestety, takiego na hak.
0: Nie ma na haczyki takiego.
1: Nie, chyba to jest nielegalne w Polsce. Zaper jest chyba taki właśnie, to się tam... No ta broń taka na haczyk, to jest nielegalna. Ja mówię o stricte zaperze, nie?
0: No, to różnie tak bywa. No,
1: na blisko podchodził.
0: Różnie bywa, bo to właśnie opowiadałem, kolega kiedyś... Gdzieś mu tam na chatę wjechali coś i chciał użyć tego i bateria mu się rozładowała i nic z tego nie wyszło. I dostał oklep. Trzeba pilnować w każdym razie, żeby się bateria nie rozładowała.
1: No tak.
0: Ty, a o chorobach psychicznych coś byś jeszcze może powiedział? Bo to tematy teraz zmieniamy nagle.
1: Co, choroby psychiczne?
0: Jakie masz? Jakie masz? Pochwal się.
1: Jestem Bogiem. Uświadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem. Uświadom to sobie, sorry.
0: Czyli mania prześladowna, mania wielkościowa i mania i inne urojenia, bo mnie też uważa za Boga.
1: Coś... Kompleks Boga istnieje. To nie jest, znaczy niektórzy ludzie myślą, że są bogami, to już na takim bardzo schorzeniowym punkcie, nie takim normalnym, tylko dosyć urojonym.
0: Bajerujesz, Gumball. Mój tutaj przyjaciel niewidzialny z Aldebarana twierdzi, że bajerujesz, nie jesteś żadnym Bogiem.
1: Ja jestem Bogiem, uświadom to sobie. Zaburzenie emocjonalne, proszę puścić to na antenie.
0: No, ta Ella Gavin, o której ostatnio tutaj było trochę, no to... Wiesz, to też chyba nie jest normalne, że kobiecie zabierają dziecko, a ona jakby nic. I jeździ sobie dalej na jakieś tam zloty, nagrywa streamy, jakby się nic nie stało, nie? To...
1: Może brakuje jej tych hormonów, które są wdzielane podczas porodu. A może po prostu taka osoba, a może ukrywa to w sobie. Może psychopatka, może socjopatka. Może po prostu, nie wiadomo, różne rzeczy są. Ja powiem szczerze, nie będę tutaj oceniał. Według mnie, jeśli chodzi o dzieci, to ja na przykład wiem, że kobiety mogą dostać depresji poporodowej.
0: Tak, właśnie, jest coś takiego. No. Nie, to jest taki trochę temat tabu, ale jest wiele kobiet, które nie chcą mieć dzieci albo już mają i z tego powodu cierpią, bo po prostu stwierdziły, że to nie jest ich bajka, jak to się mówi, men. I wiesz, człowiek się męczy już do końca życia albo no, przez jakiś tam długi, długi czas, dopóki nie wyjdą z domu, bo ktoś nie spodziewał się, że to będzie dla niego tak nieprzyjemne doświadczenie, to dziecko. On po prostu nie ma predyspozycji. No, ja w ogóle uważam, że to jest bardzo kontrowersyjne, że powinny być badania psychiatryczne, jak ktoś chce mieć dziecko. Dlaczego się bada kierowcę, dlaczego się bada policjanta, dlaczego się bada kogoś tam, a dziecko może mieć każdy. I potem tyle tragedii, nie? Tutaj jakaś wyrodna matka czy ojciec, tu ktoś zabija swoje dzieci, tu coś, no... Tylko wiesz, wszyscy zaraz zaprotestują, bo będą widzieli w tym zagrożenie, że komuś się zabroni, bo niby wariat. No ale no nie wiem, no, ja bym zrobił takie badania kontrolne. Czy serek z krakersa nie spadł, czy peron nie odjechał?
1: Ja wiele razy bym robił badania kontrolne. Zresztą, czy nie dziwi cię to, że żeby mieć prawo jazdy w naszym kraju, przechodzisz więcej procedur niż jakbyś miał mieć dziecko?
0: No tak.
1: Ciekawe, nie? Że samochód z punktu prawnego jest większą odpowiedzialnością niż posiadanie dziecka.

0: No, dlatego mi się to dziwne trochę właśnie też wydaje, no. Zrobiłbym jakieś badania.
1: I to jest najgorsze, że kogo byś nawet chciał wytknąć, to zawsze ci powie, ale ty nie wiesz, jak to jest być rodzicem. Na odpowiedź. Albo ty nie wiesz nic. Tylko kiedy widzę ludzi, którzy jakoś tak nie potrafią się opiekować dziećmi, to potem prowadzi do różnych chorób psychicznych także. A co, dzieci nie mogą mieć schizofrenii? Mogą mieć jeszcze gorsze rzeczy. Zresztą większość chorób nabytych psychicznych jest przez złą opiekę nad dzieckiem. To się tworzy już wtedy.
0: Są też takie różne dolegliwości, które ciężko powiedzieć, czy to jest jakieś zaburzenie. Na przykład, znaczy jakieś jest, tylko pytanie, czy psychiczne. ADHD przykładowo, nie?
1: A, to ja mogę mieć. Czy to już nawet nie, że mogę mieć, tylko raczej na pewno, bo większość mi rzeczy pasuje, że się nie mogę skupić na wielu rzeczach, zmieniam często swoje projekty, no jest problem ze spaniem, na przykład taki, że potrafię o 3 w nocy mieć przypływ energii, różne takie rzeczy właśnie związane z ADHD gdzieś są.
0: Świadomy suweren pisze Krawiec, rodzic nie ma takiego zawodu, a kierowca to zawód, który człowiek wykonuje. Wydaje mi się, świadomy suwerenie, że zbyt często posługujesz się jakimiś definicjami sam, że po prostu definiujesz wszystko, nie? I to jest trochę pułapka, bo to nie o to chodzi w ogóle, czy to zawód, czy nie zawód, to jest po prostu odpowiedzialność jakaś duża, bardzo wielka względem drugiego człowieka i warto by może sprawdzić, czy ktoś nie jest w ogóle całkiem jakimś wariatunciem. No dlaczego osoba, która już całkiem jest jakimś wariatem, ma mieć prawo do posiadania dziecka? Bo wiadomo, że będzie je wtedy źle wychowywać, będzie krzywdzić. Tak po prostu, już nie wdając się tam, wiesz, w różne definicje, zawód, nie zawód, czy osoba, czy człowiek, czy coś, to nie jest takie istotne w tym przypadku, sądzę. Także no, trochę ludziom wmówiono w ogóle, że każdy musi mieć dziecko, że to jakaś nasza powinność tu na ziemi główna. Niby tak, no bo natura od nas chce, żebyśmy powielali geny i tak dalej, no ale już powinniśmy być trochę ponad to i nie myśleć tak naturą tylko i powinnością, jaką na nas nakłada tutaj środowisko jakieś, nie? Nie jesteśmy jakimiś małpoludami, no.
1: True.
0: Albo inną dziką świnią jakąś.
1: Wiesz, człowiek może zezwierzęcić się bardzo szybko. To nadal jest w nas. To nadal w nas istnieje. Myślę, że zwierzęcenie to nie jest wcale taka trudna rzecz. Przynajmniej w przypadku ludzi, którzy uczęszczają do budynku na wiejskiej.
0: No.
1: To jest budynek właśnie na wiejskiej. Tam są właśnie zwierzęta. Kurwa same.
0: Świnie głównie. I pawiany ewentualnie.
1: Oglądałem ostatnio. Niestety, cały czas mówię niestety, że często oglądam telewizję. Akurat to był Polsat z tego powodu, że ona jest często opuszczana. Czy z drugiej strony jest to też dobre z tego powodu, że zawsze mogę się dowiedzieć, co w głównych mediach myślą na temat różnych polityków, czyli co myślą stare babcie na temat polityków, albo jakieś tam osoby, które nie za bardzo się interesują. Ale w każdym razie no, przychodzi Kukiz na wywiad. No, wiadomo, kim jest teraz Kukiz. Człowiek, który mówił, że się nigdy nie sprzeda, się sprzedał. Tłumaczy to, że on się nie sprzedał, bo on by się sprzedał wtedy, kiedy on by te pieniądze wziął. A on tych pieniędzy nie wziął, bo on te pieniądze wydał.
0: Wiesz co, trochę można by tutaj obronić Kukiza, że może trochę jest przesadzone, że on aż taką szmatą jest, bo właściwie tak, on nigdy nie krył swojej niechęci do TVN-u, więc zagłosował przeciwko TVN-owi. podkreślał od zawsze, że z każdym dojdzie do porozumienia, że, znaczy jakby, że z każdym wejdzie w koalicję, kto będzie w stanie przybliżyć go do spełnienia jego planów jakichś dotyczących Jowów i tak dalej, więc też się tego trzymał. Może go trochę zdemonizowano, nie? Odrobinkę. Nie mówię, że całkiem, ale trochę. Przesadzają ludzie może z tym cookiesem.
1: Nie wiem, ja mam trochę problem z nim, z tego powodu, że on do PiS-u przeszedł jednak i wiesz, no to jest takie, no ja nie mogę tego zaakceptować, no nie mogę. Tak samo mam problem przez to z Konfederacją, która pewnie aktywnie się zastanawia nad tym, czy do PiS-u dojść. I to jest dopiero choroba psychiczna, myśleć na kogo zagłosować w wyborach. Jeśli, i w ogóle, czy wybory mają znaczenie, czy to ten cytat powiedziany, że jeżeli wybory miałyby jakiekolwiek znaczenie, to byłyby zakazane, nie jest na przykład prawdziwy.
0: Momencik, sprawdzam tutaj. Gosia w ogóle w tym wpisie, znaczy w donacie, znowu przyszedł kolejny zacny donacik od Gosi. No, dzięki Gosia, kurczę, to już naprawdę dzisiaj mnie dopieściłaś. Taki się czuję rozpieszczony, rozmiłowany, w niebo wzięty. No i Gosia no, nie przechodzi przez Tipli. Chyba coś tam gdzieś jakaś rura poszła między Stanami a Polską, czy coś takiego. No i stąd te problemy z netem i z Tipli, i ze wszystkim, i z Twitterem, i z YouTube'em, ze Skype'em. Ale Gosia, no, chodziło jej o to, żeby pozdrowić wszystkich prawdziwych nocników. Prawdziwych, zaznaczam. Nie tych, co się podszywają pod nocników, nie tych fałszywych nocników, nie tych, co udają, że są nocnikami, a tak naprawdę są, nie wiem, kim. W ogóle aż szkoda gadać o tych ludziach, tylko tych prawdziwych nocników. Czy ty, Gumball, jesteś prawdziwym nocnikiem, czy jakimś takim
1: ja w sumie
0: sztucznym?
1: Jestem. Myślę, że jestem. Dosyć sporo słucham nocnego radia. Także chyba jestem.
0: To nie
1: chyba,
0: wiem,
1: że donaty się liczą. No to nie. Bo ostatnio mało donatuję. Przyznaję się bez bicia. Moje donaty są dosyć rzadkie z tego powodu, że na razie, jak to się mówi, sam nie mam z czego. Ale jak mam z czego, to też donatuję.
0: No... Nie wiem, czy pieniądze tutaj grają główną rolę. Właściwie ciężko powiedzieć, kim jest prawdziwy nocnik. Ktoś musiałby to zdefiniować. Mi ciężko o taką definicję.
1: Po maślance. Prawdziwy nocnik.
0: Prawdziwy nocnik to może... To na pewno trzeba mieć trochę dystansu do świata, do siebie, do ludzi, do wszystkiego. Taki, być taki trochę... ponad różne rzeczy, to by się przydało. W ogóle Peter Jabloński pisze tutaj, że jest w trakcie pisania swojego manifestu, nie wiem, o co chodzi dokładnie, ale jakiś manifest pisze i się pyta, czy można tam zawrzeć kilka słów o NR, czy nie miałbym nic przeciwko, a pewnie, że nie, no chyba, że jakieś obelgi same i hejt, to bym może miał w sumie, ale jak coś względnie pozytywnego, to jak najbardziej. Pisz, bracie, pisz. Twórz. No. Świadomy suweren tutaj broni swojego stanowiska, że to jest bardzo ważne, jakiego języka człowiek używa. No, bez wątpienia to jest ważne, bo to jakby buduje nasze trochę postrzeganie świata. To, jak na siebie patrzymy, na rząd, na rzeczywistość, nie? To, jakich słów używamy. Na pewno ma to wpływ na te rzeczy, ale też bym nie przeceniał, jakby nie robiłbym z tego fetyszu jakiegoś wielkiego, nie? Też z drugiej strony, więc nie przesadzałbym z tym jak z niczym w sumie. Nocnik, to brzmi dumnie, pisze psycho. No tak, tak. A co myślisz w ogóle o świecie, o świadku alternatywnym? O, jeszcze tylko słuchajcie, wspomnę, że serwis Wolne Media, Maurycy Hawranek napisał o tym, redaktor naczelny, pozdrawiam, że wygrali batalię z ABW odnośnie tej cenzury, tak, że tam serwery przyblokowali swego czasu. No my tutaj trochę tak sobie gdybaliśmy, że może to jakaś podpierdolka, że może chcieli zwrócić na siebie uwagę, ale wygląda na to, że jednak nie, no bo ciężko, żeby koleś tak zmyślał o tym, że miał sprawę, że tutaj Fundacja Helsińska się dołączyła i się cieszył, że się udało w końcu i tak dalej, żeby to wszystko zmyślał, nie, no to tak. Zresztą Maurycy jest w porządku gość, on prowadzi, słuchajcie, to jest jeden z najstarszych serwisów z newsami, jeśli chodzi o media niezależne, tak, wolne media. Tam jeszcze były retransmitowane, bo to jest to trochę taki agregat, tam są autorskie artykuły jak najbardziej, ale to jest też i agregat taki, gdzie są różne treści agregowane z innych źródeł, no to tam jeszcze Radio na Fali było, nie, i Teoria Chaosu, i Ator, i no, Hiperprzestrzeń Tomka tam była też zapodawana, także bardzo stary, nie wiem ile to ma lat, ale to było jeszcze przed Radiem na Fali chyba nawet, także... się udało. No właśnie, Gumball, a jak ty myślisz, jak to jest z tym świadkiem alter ezo, niezależnym i tak dalej? Ilu tam może być ludzi zaburzonych, twoim zdaniem?
1: Dużo, ale uważam, że to nie będzie większa część słuchających, bo myślę, że większa część słuchających raczej traktuje to jako dobre medium rozrywki, czyli, wiesz, słuchaj wariatów. Chociaż ja uważam, że to też powiedzenie słuchaj wariatów jest problematyczne, bo ja nie mam pojęcia, że oni są wariatami czy nie. Zresztą to chamsko tak powiedzieć, że jak ktoś coś wierzy innego, to musi być wariatem. Ale w każdym razie na pewno są. To tutaj bez problemu znajdzie się paru. Nie będę wymieniał, bo nie chcę być chamski, ale na pewno paru się znajdzie, którzy są dosyć mocno pokręceni, ale też w taką dobrą stronę, tak pozytywnie, pozytywnie. W każdym razie no, wśród słuchających raczej jest to pewnie tak 75% takich zdrowych psychicznie, nawet powiedziałbym, że 80% zdrowych psychicznie i takie 20% no, trochę pojebanych ludzi.
0: No też mi tak po głowie chodziło jakieś 10-20% takich ludzi, którzy mają faktycznie jakiś problem z postrzeganiem rzeczywistości, większy, mniejszy. Reszta to ludzie, którzy dali się troszkę ponieść, troszkę po prostu faktycznie im w sercu gra to i wierzą w pewne rzeczy, propagują pewne treści, bo tak czują, tak? Wierzą w to i gdzieś tam się kwalifikują jako no, umownie zdrowi, bo to też... no. Wiesz, no tak sobie ustaliliśmy, ten zdrowy, ten chory. Też się mówi, że granica między geniuszem a wariatem jest bardzo cienka, albo płynna też, nie? Że tak też czasami trochę jest, nie? Że no, ktoś, kogo możemy uznać, że ma jakiś problem z głową, to on często pewne rzeczy może lepiej widzi. To może też tak być, nie? Bo jest pozbawiony pewnych barier, pewnych oporów. Nikt mu nie powiedział, znaczy on po prostu nie wie, że czegoś się nie da, do głowy mu różne rzeczy przychodzą. Może z racji, wiesz, bujnej wyobraźni, też potęgowanej przez jakąś schizofrenię czy coś, może dochodzić do ciekawych jakichś wniosków, więc to jest takie skomplikowane jakby dla mnie trochę, nie? Ciężko powiedzieć, o, wariat pierdoli, trzy po trzy, weź go tam wywal czy coś. To może być osoba, która ma przebłyski geniuszu, jest takim, no tak jak mówię, granica między wariatem a geniuszem się czasami może być płynna, może być cienka, a może się i zacierać. A może się odwracać tutaj czasami też ktoś, popatrz, taki ktoś uważany za normalnego, taki normals, to może być na przykład taki prosty człowiek, który wierzy właśnie we wszystko.
1: Czekaj, czy ty widzisz, co się w komentarzach, znaczy w czacie dzieje?
0: Gumball, ty gnoju, tak?
1: Gumball, ty gnoju. Jesteś jemięty, kocham cię, wszystko.
0: Ja myślę, że Damian wcześniej, ten Damian dzwonił, on wpada w takie stany euforyczne po prostu teraz. No to... Kocha i nienawidzi. Człowiek. Kocha i nienawidzi jednocześnie i buzują w nim emocje.
1: Borderline.
0: Może.
1: Taki to się kojarzy z syndromem borderline. Znaczy, to nie wiem, czy jest syndrom, czy zespół, czy. Nie wiem, nie będę mówił. Wiem, że jest zespół Tourette'a, syndrom Downa. Nie, zespół Downa, czy
0: Zespół.
1: syndrom Downa? Ja już nie wiem, kurwa, macie. Ale zespół Tourette'a to na pewno nie jest chyba syndrom Tourette'a, to jest zespół.
0: Często na przykład słuchamy jakiejś wróżki, nie? Jakaś wróżka Isis czy coś. I ona, wiesz, rozalnielona, rozkłada kamyczki, orgonity porozstawiane, karty, kamienie i tak dalej. I ona mówi różne rzeczy. I ja często słyszę momentami takiego wspaniałego człowieka, który chciałby, żeby było dobro, chciałby, żeby dostrzega pewne wariactwo u ludzi, którzy powiedzmy zapędzili się w pogoni za kasą, wiesz, za sukcesem i mówi całkiem rozsądne, mądre rzeczy. I mówi to, wiesz, jakimś tam głosem rozanielonym, coś. I to, i pytanie, jak ocenić taką osobę? Ona często może być właśnie, tak jak o Ewie Lipce kiedyś powiedziałem, skomplementowałem, mówię, Ewa, to może jest właśnie ta jedyna osoba, co się nie napiła z tej studni szaleństwa, bo ona czasem wygłasza takie rzeczy, że słuchasz i mówisz, kurczę, fajnie by było, gdyby taki był świat, nie? Właśnie,
1: Czyli, czy mówisz teraz o Ewie Lipce?
0: No tak.
1: Ciężko mi się zgodzić, niestety. Znaczy, dużo mogę się zgodzić z wieloma rzeczami, które ona mówi, mogę się zgodzić. Ale niestety są pewne rzeczy, które nie mogą mi pozwolić na to, żeby stwierdzić, że ona jest jakby osobą, która nie napiła się ze studni szaleństwa. No nie mogę.
0: No,
1: Ale
0: a
1: że nie mogę powiedzieć co, bo niestety są to prywatne rzeczy, które gdzieś były prywatnie, więc no sorry. Can't tell.
0: no. Nie no, chodzi mi, że po prostu o to, że ona poprzez swoje takie niestandardowe widzenie świata, jakieś takie romantyczne czasami takie, że neguje rzeczy, które wszyscy uważają za oczywiste, że no taki jest świat, tak ma być. Ale wiesz, ona nagle mówi, nie, właśnie ja nie chcę takiego świata. Wszyscy się stukają w czoło, no jak to? Ale może to właśnie ci inni, to są ci, którzy się przyzwyczaili do pewnego syfu, do, wiesz,
1: Ja
0: do.
1: rozumiem, ja rozumiem.
0: No.
1: I ja tu nie mam problemu z tym. Tu chodzi całkowicie o coś innego. Jakby jej podejście do pewnych rzeczy. Chciałbym powiedzieć, ale cholera. No nie mogę, no nie mogę. No ale no, bo w każdym razie to co? No jest to osoba jak każda inna w nocnym radiu. No może nie w nocnym radiu, jak w multiversum nocnego radia. O, to będzie dobre słowo. Multiversum nocnego radia. Każdy ma swoje jakieś takie popierdolenie. Ja mam na przykład popierdolenie, że dużo pierdolę i bez sensu. I co? I często przynudzam. Głupie rzeczy gadam. Ewa Lipka ma tak, że ona sobie usiądzie, czasem coś zepsuje. Ostatnio widziałem jej chyba audycję, coś próbowała nadawać i zepsuła. Tomisiu ma tak, że na przykład wyśle ci dwie paczki trawy.
0: Trzy. I podkreślam, że to jest trawa ogrodowa, wysłana przez pomyłkę i nie będzie trawnika u
1: Jak
0: Tomisia.
1: to
0: No,
1: się stało w ogóle, że przez pomyłkę?
0: wiesz
1: Jak
0: co?
1: on to się...
0: No bo nie wiem, bo Tomisiu używa jakiegoś tam sklepu czy coś i pewnie niechcący mu się, wiesz, uaktywnił mój
1: Może
0: adres, bo.
1: Amazona wszystko zamawia.
0: No bo tak czasami jest, że wpisujemy w sklepie, chcemy wpisać adres i nam auto uzupełnia. To może się
1: Może
0: auto.
1: być, może być, bo przecież Amazon jest w USA i w Polsce, to mógł pewnie z Amazonu ci to wysyłać.
0: Tak, bo to mi już wcześniej fajne różne wysyłał prezenty i pewnie mu zapamiętało mój adres i on, wiesz, kliknął tu szybko tego trawa. No i wysłało do mnie. Ale fajny prezent, słuchajcie, trzy wielkie wory jakiejś ziemi z trawą ogrodowe, coś.
1: Chcesz, mogę ci dać trawy. Ja mogę ci przywieźć.
0: Spoko. Słuchajcie, ja tu mam swojego ogrodnika w razie czego.
1: A kiedyś i tak wpadnę. Czy miałem taki plan, ale stwierdziłem, że nie będę stalkerem. Muszę się tak z tobą umówić jakoś na jakieś spotkanie. Miałem taki jakiś plan. Bo ja bym cię kurwa znalazł w Środzie Śląskiej po tym, że wiem, do jakiego dino chodzisz. Nie powiem nikomu, ale raz pokazałeś zdjęcie, chyba na Discordzie. Nie wiem, gdzieś kojarzę, ale to mam nadal w pamięci, gdzie to jest na mapie i pewnie bym tam, kurwa, kampił na ciebie.
0: To byś się czaił i czaił, no.
1: Nie, no żartuję, nie zrobię takiego czegoś.
0: Mógłbyś się nie
1: doczekać.
0: Się
1: kiedyś spotkać.
0: Tak?
1: No a czemu nie? Masz jakiś problem z tym, że jesteś takim piwniczakiem, że boisz się interakcji ludzkich, a z młodszymi osobami?
0: To jest moja choroba psychiczna.
1: To jest moja choroba i będę płakał, jak będę chciał.
0: A skąd wiem, że nie jesteś jakimś agentem reptiliańskim?
1: Mossadu, nie?
0: Z Alfa Draconis.
1: A wiesz, gdzie w ogóle pierwszy raz zadzwoniłem do nocnego radia? Mówiłem ci kiedyś, czy nie wiesz?
0: No nawijaj.
1: Ja zadzwoniłem pierwszy raz do nocnego radia, jak byłem w Hiszpanii. To było na Discorda, nie na Skype'a jeszcze. Byłem sobie, oglądałem, pamiętam wtedy, oglądałem sobie morze. Taki fajny właśnie, no, trochę nawet burżuazyjny apartament z widokiem na morze. Piłem sobie kolę. Bez alkoholu, bo nie jestem piusem i zadzwoniłem na radio, bo pamiętam, było jakieś spotkanie, potrzeba coś zorganizował i to było takie pół na Discordzie, pół na YouTubie i dzięki temu spotkaniu w ogóle się zainteresowałem tak w pełni nocnym radiem. Nie wiem, po co to powiedziałem, ale taka ciekawa. No,
0: ja też nie wiem po co, ale...
1: No nie wiem, po chuj to powiedziałem, jakaś taka z dupy rzecz. No to jest właśnie zaburzenie psychiczne, widzisz, to masz kolejne. To jest zaburzenie, że ja pierdolę o różne rzeczy. To jest ADHD właśnie, że potrafię zmienić temat co 10 minut. Nawet no. Więcej, szybciej.
0: I też powinna rosnąć świadomość, uważam, odnośnie wszystkich różnych zaburzeń. Przeróżne one są, i bo na przykład takie ADHD, no dawniej uważano, niektórzy dalej tak uważają, że no, fanaberia, w dupę dać i przestanie. No niekoniecznie, po prostu człowieka roznosi młodego. I na przykład mój kolega, który to ma, już doczekał czasów, gdzie dostał jako jedyny takie zezwolenie, że może sobie wstać na lekcji i pochodzić, i pobiegać, jakoś tam coś porobić, bo go roznosi. I to wydaje mi się jest fajne, to jest okej, okay. Trzeba brać poprawkę, że jesteśmy różni. Jednemu to, drugiemu tamto, coś tam dolega i powinna być pewna wyrozumiałość, nie? A nie zakrzyczeć, opierdolić, wtłuc. To jest takie rozwiązanie chama. Ham ma zawsze jedno rozwiązanie, wpierdolić mu, to zrozumie się, nauczy rozumu jeden z drugim, kurwa. No i tyle.
1: No ty też czasem masz tak, że zapominasz jednak i potrafisz kogoś tam, wiesz, zirytować się, że ktoś ma taką, a nie inną manierę.
0: No jesteśmy tylko ludźmi, no ja jestem też trochę nerwus, tak jak Zenon na przykład, nie?
1: Ja ciebie wyczuwam w ogóle, nie wiem czy to jest zła czy dobra rzecz, ale wyczuwam ten moment, kiedy ktoś zaczyna zbyt dużo mówić. Albo coś się dzieje i już czuję, że ciebie już gdzieś tam uwłacza, już gdzieś ci się pali w mózgu, że chciałbyś wypieprzyć te osoby wszystkie.
0: No.
1: Już jest tak wyczuwalne, nie wiem dlaczego, ale ty coś masz, że to ciebie czuć.
0: Czuć ode mnie, to potwierdzam. Ale ten, bo to jest taka niecierpliwość po prostu trochę. Mam małą cierpliwość, nie?
1: Zbyt mało, jak na radiowca. Radiowiec powinien być cierpliwy, dać powiedzieć. Zresztą dobry radiowiec, który jest prezenterem albo robi wywiady, no to powinien szczególnie tutaj, redaktor, o, dobre słowo, redaktor powinien bardzo dobrze umieć trzymać język na wodzy, czyli pozwalać wypowiadać się, oczywiście też kontrolować wypowiedzi, czyli na przykład jak polityk zaczyna coś mówić, to on mówi ale i go blokuje.
0: Ale ja, dobra, bo tu jeszcze Matt, niespodziewanie, dołączam Mata. Oberst też pytał, czy można dołączyć.
1: On nie będzie bił, on mnie zawsze bije.
0: Tak? Cześć, Matt.
1: On bije wszystkich. To jest zły człowiek.
0: Czołem, Macie.
1: Jak mogłeś?
2: Dobry wieczór, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże! Bóg zapłać.
1: Czemu biednych ludzi bijesz? To ty tam poszedłeś na ten przystanek i skroiłeś.
2: Nie, nikogo nie pobiłem.
1: Ja mam certyfikaty na to.
2: A Gumball, widzę, że dzisiaj taki agresywny jesteś, zaczepny. Halo?
1: No.
0: Jest taki jakiś, taki pobudzony, o, dobre słowo, taki pobudzony, no.
1: Kokainy się nawciąga.
2: Byle czystej, to na zdrowie.
1: Na zęby dobre, tak zawsze wycierają, to znaczy, że na zęby musi być dobre.
2: Kość słoniowa będzie jak nic. Dobry wieczór, halo, czy mnie słychać w ogóle, bo jakoś tak dziwnie się teraz czuję.
0: No czemu dziwnie?
2: Aha, dobra, okej, bo miałem tak, czułem, że nie mam kontaktu. Dobry wieczór.
1: Choroba psychiczna.
2: Dobry wieczór, Gumball. Właśnie o tych chorobach psychicznych też chciałem nawiązać, że może tak nazywanie, trochę przesadzamy w tym nazywaniu i określaniu każdego stanu czy chwili, w której jesteśmy, jako predyspozycji do pewnej choroby, bo tak naprawdę choroba zaczyna się w którym momencie? Kiedy możemy określić, że jesteśmy chorzy, szczególnie psychicznie, no bo to jest choroba najtrudniej określona, no bo ludzie są, posiadają różne temperamenty, różnie reagują, mają różne osobowości i czasami sobie przypisujemy, tak? Bo teraz ja zauważyłem taką tendencję, że łatwiej sobie przypisać pewnego rodzaju chorobę, aniżeli po prostu sobie radzić z własnymi wybrykami własnej osobowości czy charakteru. No bo jednak mamy różne temperamenty i to nie zawsze musi być choroba. To są różnice ludzkie. Choroba zaczyna się, gdy nasze zachowanie przysparza nam straty w relacjach, straty, nie wiem, finansowe, problemy w pracy i tak dalej. Także trzeba ustalić ten próg. Od kiedy to jest choroba, od kiedy to jest po prostu nasz charakter czy osobowość. Nie wiem, jak
1: to uważasz. To tak jest z uzależnieniami.
2: Tak, oczywiście. Też to się łączy bez... Ponieważ no uzależnienia też nie biorą się znikąd. Czasami może być jakiś czynnik zewnętrzny, czyli praca, w której, tak jak Krawiec często nawiązuje, gdzie spotykasz się z osobami, które obarczają cię stresem, czy słabe zarobki, czy po prostu coś, czego nienawidzisz i gdzie nie chcesz być. Ale też czasami, gdy praca, na przykład, nie wiem, masz jakiekolwiek satysfakcję z wykonywanej tej pracy, którą masz, i nagle pojawia się jakaś blokada czy przeszkoda w postaci, nie wiem, twoich zachowań czy choroby fizycznej, która przekłada się na jakieś czynniki negatywne. Nie wiem. Ja teraz w ogóle zauważyłem, że jest ta tendencja na przypisywanie sobie chorób psychicznych, a nie zauważane napięcie panujące w społeczeństwie i jakby rzeczywistość, w której teraz funkcjonujemy, która już od pewnego momentu wymknęła się spod kontroli i prowadzi nas na
1: No, tak. Ale ty masz tutaj jeden problem z tą teorią. Znaczy, bardzo lubię to, co ty mówisz, w sensie takim, że się w większości zgadzam z tym, ale jak mi się zdaje, że cały czas próbujesz rzucać to na zewnątrz, czyli jakby, że nie wpływa to na twoją pracę, nie wpływa to na twoje życie, nie? Tylko jest coś poza tym. Twoje wnętrze, twoja psychika. I wiesz, to też jest ważna rzecz, żeby ona nie była zaburzona. Bo jeżeli, wiesz, twoja psychika będzie wysiadać, to już jest problem.
0: Jeśli w ogóle to jest też ciekawy temat, poruszyłeś, Macie, właśnie te typy osobowości. To się gdzieś tam zaczęło od Hipokratesa, który opisał takie cztery główne, jakby elementarne typy osobowości. One do dzisiaj są jakby używane, ale on je opisał w ciekawy sposób, bo mamy sangwinika, przewaga krwi, choleryk, przewaga żółci, melancholik, przewaga żółci czarnej i flegmatyk, przewaga śluzu. Ale dzisiejsi psychologowie, na przykład mamy 16 typów osobowości według Myers-Briggs i ona opisuje administratora, administrator, człowiek odpowiedzialny, lojalny i bardzo pracowity, ma dużo energii, nie ma problemu z podejmowaniem decyzji. Ja będę w skrócie, bo tu są dłuższe opisy, będę tak skrótowo. Czyli administrator, adwokat to osoba dobrze zorganizowana i energiczna. Adwokat ma duże poczucie odpowiedzialności, jest sumienny, cechują go serdeczność i życzliwość wobec innych. To dusza towarzystwa, ceni sobie harmonię, nie lubi konfliktów. No i tu dalej jest, ale przejdźmy do kolejnego podziału. Animator. Wszędzie go pełno. Animator jest energiczny, aktywny i przedsiębiorczy. Działa za dwoje. Lubi towarzystwo innych. Tak w sumie to w podobny sposób to wszystkie typy. Spontaniczny, elastyczny.
1: Jak chcesz, mogę ci powiedzieć, jaki mam.
0: To czekaj, to przeczytam do końca. Artysta. Wrażliwy, twórczy i oryginalny. Doradca. Dyrektor. Entuzjasta. Idealista. Innowator. Inspektor. Logik. Mentor. Opiekun. Praktyk. Prezenter. I strateg. No ciekawe, ja myślę, że to może być sensowne nawet, nie wiem jak wymyślicie takie.
1: Ja pamiętam, że mi wychodziło INTP.
0: Czyli który?
1: Logik, chyba tak to się nazywało. Logician było po angielsku, nie wiem jak to jest po polsku. Będzie chyba logik, nie? Na pewno nie logistyk, bo to jest inne.
0: Logistyk. No, także to może mieć sens jakiś, nie?
2: Spedysta.
1: Ej, zaraz ci powiem, jak to się nazywa.
2: Logistyka i spedysta.
1: Weźmy sobie kliknę na polski język na tej stronie. Okej.
2: No tak, Krawiec, też właśnie świetnie widzę, że jesteś przygotowany dzisiaj do ćwiczeń. Także tutaj plusik przy twoim nazwisku, ale ten, no właśnie, różnice osobowości, zachowań w pewnych sytuacjach życiowych, to pewne zachowania, których osoby z zewnątrz mogą nie rozumieć, mogą reagować inaczej, mogą inaczej pojmować, to się tyczy po prostu ludzkiemu funkcjonowaniu i ścieraniu się nas. Także tutaj mądre i inteligentne jest, by dawać sobie ten pewien nawias i by nie było pierwszą rzeczą, gdy masz kontakt z drugim człowiekiem, nie była ta ocena, bo potem twoja reakcja, gdy jesteś oceniany przez swoje zachowanie, może nie takie nie wiem, no według ciebie adekwatne do sytuacji, a według kogoś może być dziwnym zachowaniem, to jest to jest w zasadzie alfabet. Alfabet budowania relacji, czy nawet budowania relacji z zespołu i tak dalej. No jest mnóstwo tych rzeczy, jeżeli chodzi o pracę w zespole i ja bardzo tego nie lubię. Raczej zawsze skupiam się na indywidualności i na wyciąganiu czegoś z człowieka, który posiada jakieś umiejętności, a niekoniecznie ma charakter czy osobowość, nie wiem, która przystaje do norm. No nie? No bo w ostatecznym rozrachunku no to liczy się wartość jego wykonywanej, nie wiem, korzyści dla grupy, czy czegokolwiek, czy jak to tam nazwać, ale tak że z tymi chorobami, no to bardzo dużo teraz jest tych określeń. Nie trzeba sobie ich na siłę przypisywać. Choroba pojawia się wtedy, gdy po prostu pojawiają się straty i to głębokie straty.
0: A co myślisz o tym, żeby na przykład, nie wiem, w takim nowoczesnym, światłym, dobrze działającym społeczeństwie powinniśmy na serio potraktować to, że faktycznie mamy takie archetypy mentalne jakby, artysta, logik, doradca, animator i przydzielać ludzi odpowiednio do ich charakteru, do ich żywiołowości, do ich takich cech, na odpowiednie stanowiska, zagospodarować odpowiednio i wtedy każdy będzie na właściwym miejscu, jak to się mówi, odpowiedni człowiek na właściwym miejscu i lepiej by wszystko działało, nie? A problemy się zaczynają, jak się powtyka ludzi, którzy nie pasują zupełnie do jakiegoś zajęcia tam, gdzie nie trzeba, nie?
2: No właśnie, no i to byłby piękny świat z tym, że nie mamy narzędzi, które potrafimy, nie wiem, w pierwszych latach życia określić człowieka, dziecko, do czego się nadaje, do czego się nie nadaje. Nie posiadamy jako
1: cywilizacji. Do śmietnika się nadaje.
0: Ten, co się do śmietnika tylko nadaje.
2: Albo rozbijać je o te ściany.
1: No a co, a jak jest aborcja, to co? No?
2: Wiecie co, była taka bajka, nie wiem, czy tam były te mrówki, czy coś takiego, że tak te mrówki się rodziły i takie stemplowano. Żołnierz, pracownik, żołnierz, pracownik, żołnierz, pracownik. I tam gdzieś była, gdzieś te stemple przybijali i tam potem był taki ten melancholijny, taki był melancholijny żołnierz, taka młoda mrówka, to była bajka o tym. I był taki bardzo, bardzo taki stanowczy i agresywny pracownik, nie? Że gdzieś tam błąd w systemie się pojawił. Ja myślę, że trzeba by przede wszystkim wykształcić jakieś takie mechanizmy w naszej cywilizacji. Braku pochopności w ocenie drugiego człowieka. Nauczenia dawania przestrzeni drugiej osobie. Wiecie co? Tego, żeby nie określać człowieka z góry przez na przykład jakiś błąd albo zachowanie, którego nie rozumiemy, a najprostszej go określamy jako zły, dobry, kłamliwy, szczodry. No, mamy mnóstwo w głowie tych określeń, ale żeby nauczyć, uczyć społeczeństwo. To się pojawia na przykład w tych przeklinanych, zapluwanych skandynawskich krajach. Tam to się pojawia właśnie uczenie tego braku oceny z góry, co też dla nich się odbiło źle, ponieważ ich imigranci, których tam w Szwecji przyjmowali i to społeczeństwo szwedzkie bardzo, bardzo szturmowane pod kątem braku oceny z góry, jakby wyzbyło się tego, że jakby oni, nie oceniając z góry tych ludzi, których przyjmowali do siebie, wyzbyli się też tego, czym im to grozi, czyli tego, co to przyniesie za sobą, czyli takiego postrzegania dalszego. Nie wiem, to jest tak skomplikowany i trudny temat, że ciężko mi się określić.
0: Adam,
1: weź coś śmiesznego powiedz, bo wyświetlenia spadają. Było 117, teraz jest 113. Weź tam beknij, Matt.
0: Okej, okay, pierwsza sprawa. Łowca filatelistów. Jeszcze raz będziesz pisał jakieś tutaj wysrywy swoje odnośnie ludzi, że tam kogoś znasz niby, coś... Weź wypierdalaj w ogóle z takimi tekstami.
1: Ja też jednego zbanowałem. Ty wszystkich obrażał.
0: Ja go zbanuję lepiej od razu, bo to jest jakiś przykry pacjent. To właśnie... Dobra. Sorry, że tak późno, ale tu się zagadałem. Są tacy właśnie ludzie, którzy przychodzą, jakieś mają... Jedyne, co wnoszą, to jakieś wąty, obrażanie... czy coś, to w ogóle, fuck you. Ale też chciałem się odnieść tutaj, bo Adam Łamysz napisał Nocne Radio, prawdę Claude mówił, nie wiem czy ironicznie pisze, czy nie, że NR rozbija streamy i niszczy kanały. Od słynnego wspólnego streama z Szablem tamten ani razu nie zrobił później streama, a codziennie nadawał. Wiesz co, Adam, też zwróciłem na to uwagę, że Gabryś tam nie nadaje coś i to apeluję, ty, no stary, weź coś ponadawaj, bo znów będzie na nas, tak, że cię zniechęciliśmy po prostu i nie wiem w sumie czym, bo wiesz, ale faktycznie...
1: Nie, no on ma swoją przerwę, no przecież on tak zawsze ma. Robi tam parę streamów, potem przerwa, potem parę streamów, potem przerwa, no takie właśnie zdrowe nadawanie.
2: Ej, no też pomyślcie, że kolega Szabel prowadzi gospodarstwo tam z braćmi czy coś w tym stylu, no i teraz na wiosnę jest dużo pracy, także pewnie ma co robić. No.
0: On był taki strasznie zapracowany, przecież nawet jak do nas tu później dzwonił do nocnego, to parę razy dzwonił, się nawet rozgadaliśmy i nawet chyba się spoko tutaj czuł. Słuchajcie, jak sam Gabriel nic póki co, nie wiem, może coś się zmieniło, ale póki co nic do nas nie ma, no to nie mówcie za niego, że Nocne Radio złe i niszczy go, tak? Skoro on nie ma pretensji żadnych. Na razie przynajmniej, nie wiem, nic o tym.
1: No, to jest właśnie zdrowe, żeby nie mówić za nadającego. W ogóle nie róbcie tego, nie bądźcie czyimś głosem, szczególnie w takim sensie, bo to niedobre jest. Jak będzie coś chciał powiedzieć, to powie to sam.
2: No, ale Krawiec też zauważył, że wiele się wydarzyło tak pod moją nieobecność. To była właśnie ta łączona audycja z Szablem. Tutaj nowi ludzie, większa popularność kanału, ale też tam bo tak intensywnie nadawałeś, bo nie wszystkie audycje odsłuchałem. Ale tam jakieś problemy miałeś z Enkim? W ogóle już zapomniałem o tym człowieku, ale gdzieś jakieś takie rzeczy?
0: Tak, jakby ktoś nie wiedział, to się przyznał, że sam na siebie donosił, a wcale nie Nocne Radio. No, ale
1: było, już... minęło.
0: No nie było, minęło, bo nie było, minęło, bo nie przeprosił i za takie coś ale, się powinno
1: ale
0: przeprosić.
1: Nie, ale nie przeprosi, no. Po co to zrobić?
0: Mało, że nie przeprosił, to jeszcze wykasował te audycje już, gdzie się przyznaje, także znów będą chodziły, ktoś tam nie... I to jest zła robota, bo tak... Tej audycji, gdzie on się przyznaje, w sumie ile tam z 500 osób odsłuchało czy coś, no to jeszcze z 1000 się nie dowie, że to on, tak? Ja muszę o tym przypominać, ja muszę to prostować, bo inaczej to, kurczę, by się nikt tu nie dowiedział, nie? Ale to zostawmy, zmęczyły mnie w ogóle te różne dramy i tak dalej.
2: No właśnie, tak dramowo, tak jak patrzyłem te audycje tam... Dramowe tytuły i ten... A jak ty się z tym czułeś? Jak to jako ty, jako twój charakter, jako twoja osobowość, jak ty odbierasz takie sytuacje? Bo możemy nawiązać przez to właśnie do tematu audycji.
0: Ja mam dosyć grubą skórę, jak również nawet ci, których to dotyczy, tak? No tam główne oskarżenia przez... Długi czas, przez lata padały na potrzebę Zenona, że to oni takie kapusie, A tu się znów okazało, ja przypominam sytuację, jak Klot oskarżał potrzebę, no dziś już Kotkiewicza, że on mu grozi w mailach i ciągle o tym trąbił, że groźby dostaje czy coś. Kotkiewicz w końcu się wkurzył i upublicznił tą korespondencję, z której wynikało, że nie grozi, tylko chce pomóc. To widzicie, jak można nakłamać na czyjś temat, nie? I szkalować.
2: Kotkiewicz nie wydaje mi się osobą, która by szukała hejtu czy gruźb osobom innym, ponieważ mam wrażenie, że on ma swój jakiś taki dorobek, którym się rozlicza, wiesz, w sensie takim, że...
1: Mówiąc krótko, ma to w dupie.
2: No, dokładnie, no, to coś w tym stylu. No, nie podejrzewałbym go jakieś... Znaczy, muszę nawiązać do tego, co mnie zdziwiło, bo akurat słuchałem na żywo audycji z tego... Przepraszam, że do tego wracam, no, ale z tego linczu Etama. No i te informacje, które tam podawał, takie głębokie, no trochę mnie to wystraszyło wtedy, tak mówiąc szczerze.
0: No przegiął trochę, wtedy nie powinien takich rzeczy robić, też tak uważam. No. A gadałem dzisiaj z Etamem nawet. Wszystko u niego w porządku.
1: Ale że Etam czy potrzeba? No nie wiem.
0: Potrzeba, uważam, że źle zrobił wtedy, że tam...
1: No ja też to uważam niestety. Jak myślę, że w wielu wypadkach raczej nie można go winić, tak sorry. Tutaj trochę przegiął, tak jak mówisz.
0: No cóż, no każdemu się zdarza zrobić coś niekoniecznie słusznego, dobrego, no i dać ciała. Uważam, że dał ciała trochę z takimi akcjami, nie powinno się robić. No... Cóż, gadałem dzisiaj z Zetamem, wszystko u niego w porządku, odpoczywa sobie, no gdzieś tam go zachęcałem, że może by się pojawił tutaj, coś, no zobaczymy.
1: No mnie też pisał. Trochę się martwiłem, ale na szczęście napisał, także wiem, że istnieje, jeszcze żyje. No dobrze. No ale serio się zamartwiłem, jak już zaczął, tak w sumie, no ponad miesiąc, nie? Czeka nie ma.
0: No, Adam prostuje. Adam tu prostuje, że ironicznie pisał o tym, że nocne radio rozwala, że Gabryś teraz przez nas nie nadaje. To żartował sobie na szczęście. To uff, bo wiecie, to dzisiaj można się wszystkiego spodziewać po ludziach, nie? Że nawet, że zaczną nas obwiniać, że Gabryś nie nadaje. No proszę, nocne radio rozwaliło Gabrysia. Już nie ma go.
2: Tak. I Gabryś ironicznie teraz nie nadaje. Enki ironicznie opowiada o relacji z nocnym radiem. Kotkiewicz jest ironiczny. Może panowie tutaj ukształtujemy jakąś nową chorobę psychiczną nadmiernej ironii. Jak by się to nazywało? Może...
1: Kij w dupie.
0: Nie, no to może... nie pasuje za bardzo.
2: Syndrom House'a.
1: To już jak masz mówić, to syndrom Sherlocka, bo House był wzorowany na Sherlocku.
2: No to syndrom Sherlocka nawet lepiej brzmi, trudniej napisać, także no, będzie nośne.
0: Ale co to, Sherlock słynął z, no właśnie, ja też... z ironii jakiejś?
1: No słynął, przecież był takim trochę dupkiem, przynajmniej jak książkę czytałem, bo w serialach to w ogóle z niego już takiego kompletnego dupka zrobili, ale w książce też był.
2: Ale ja myślę, że Sherlock akurat nieświadomie tą ironię używał, ponieważ to jego... właśnie dlatego... Ta jego inteligencja i to jego łączenie wątków i to wszystko, co się w jego mózgu jakby tam działo.
1: Mogę coś powiedzieć? Na sekundkę przeczytać komentarz?
2: No akurat chciałbym dokończyć wątek.
1: Okej, dobra.
2: Bo potem to zgubię. Sherlock jakby nie był ironiczny, tylko był bardziej autystyczny. To znaczy on wypowiadał szczerość i prawdę. Wiesz, te jego wątki, ta jego inteligencja...
1: To no, ale też wypowiadał prawdę bardzo
2: ale
1: często.
2: To mogło być odbierane jako ironia, ale to było zapodowane jako szczera prawda i jakby, wiesz, narzędzie, przykładasz narzędzie do odpowiedniej...
1: Ale House też tak mówił, też często mówił prawdę i to też...
2: Nie, House, to nie, ironia. Nie, House się bawił z ludźmi.
1: Kto jak chce, ale w którym patrzę, ja tu czytam. Adam Łamysz, Gumball, minęło już trochę czasu. Czy zmieniłeś zdanie i wpuścić Zenka na Discorda? Ciekawa sprawa, Zenek w ogóle nie jest banowany na Discordzie. Naprawdę. Może wejść w każdej chwili, ja nie mam... Ja powiedziałem, ja tak stwierdziłem, że ten Discord będzie otwarty i to naprawdę jest otwarty i trzeba nieźle przeskrobać. Ja nie wiem, co trzeba byłoby zrobić, żeby dostać bana. Jest to możliwe, żeby nie było. Ale w tym momencie ja teraz wejdę w ustawienia serwera, bany i są tylko trzy osoby, które są zbanowane, z czego jedna osoba ma usunięte konto, a druga osoba to taki gościu, co wrzucał praktycznie porno na główny czat i jakieś żygi i gówno.
0: No nie wiem, jak kogoś temat Zenka interesuje, to nie wiem, ja mogę tylko tak powiedzieć, że to on nie jest osobą, która by nie potrafiła się jakoś zreflektować, czy myślę, że to się spokojniejszy człowiek trochę zrobił i tak dalej, no to tyle w temacie. Także ludzie się zmieniają. O, Enki się na czacie pojawił, ciekawe.
1: O. Niech zadzwoni, to ja się rozłączę. Jak chcesz Enki, to możesz dzwonić, bo wiem, że pewnie miałbyś trochę... Byłoby niekomfortowo pewnie ci rozmawiać, jak ja bym był, to mogę się rozłączyć, jak chcesz dzwonić.
0: Jak chcesz przeprosić, to dzwoń, proszę bardzo.
1: Jezu, musisz być taki chłodny?
0: Muszę.
1: Co, w lodówce byłeś? Piwko.
0: Dzisiaj wypiłem całą dwulitrową butelkę zmrożonej coli.
2: Ale zero czy... Zero czy...
0: Cukrowej.
2: Cukrowej, no to grubo.
1: To grubo. Ja taką wypiłem dwulitrową w ostatnim tygodniu i się zastanawiam, kiedy umrzeć.
0: Słuchajcie, może jakąś przerwę zrobimy muzyczną na przykład, bo... co jakiś czas by się przydała, a potem możecie dzwonić.
1: Disco polo.
0: Chętnie bym posłuchał sobie utworu Moonlight, Szaleństwo. Dawno go nie słuchałem.
2: Dobrze, w takim razie dziękuję, dobranoc.
0: Dziękuję, dobranoc.
1: Na razie.
0: Tyle się dzieje, że ja muszę odsapnąć trochę. W takim razie Moonlight, Szaleństwo. Tak, a propos tematu.

psychopatia, czy schizofrenia, czy dwubiegunówka, raczej bym powiedział, dwubiegunówka cukrowa, jakaś taka. Zresztą, a może jedno nie wyklucza drugiego, jak mawiał dziadek Jacek Poszyprzyński. Każdy coś ma. Każdy coś tam ma. A bardzo mi się podobał Holmes, grany przez Roberta Downey Jr. To chyba jeden z najlepszych Holmesów. Bardzo współczesny, klimatyczny, nie głupi też. No, a porównywałem sobie ze starymi różnymi Holmesami filmowymi, to wiecie co? To bajeczki i żenada troszeczkę, nie? Ludzie marudzą często na te współczesne filmy, a tak naprawdę one jednak przewyższają moim zdaniem często, nie zawsze, ale często te nowe produkcje. Nawet ostatni pojedynek, kiedy Holmes szykuje się, właściwie rozkminia doktora Moriartiego, matematyka genialnego, stoją naprzeciwko siebie, tam jeden drugiemu fajeczkę odpala, a już przewidują, nie? Holmes mode. Holmes zastanawia się, jaki będzie wynik pojedynku, kiedy w końcu się wezmą za łby. Moriarty się uśmiecha zagadkowo i w myślach mówi: myślisz, że tylko ty potrafisz grać w tę grę? I robi własną symulację. No, ostatecznie Holmes decyduje się poświęcić swoje życie dla dobra sprawy, dla dobra ludzkości i razem spadają z urwiska, po prostu łapie tego Moriartiego i się rzuca w takim samobójczym skoku razem z nim. I to można fajnie rozkminiać, bo tak naprawdę Holmes miał jedną cechę, był troszkę słabszy w boksie. No, Moriarty, mistrz tam Cambridge w boksie. Równie inteligentny, równie przewidujący. Ale Holmes miał jedną cechę, potrafił się poświęcić, miał w sobie dobro. Potrafił się poświęcić i to było coś, czego Moriarty nie przewidział, ponieważ sam miał cechy psychopatyczne. Nie potrafił, nie przyszło mu do głowy. To było jedyne, czego nie przewidział. To, że Holmes może po prostu wykonać ruch samobójczy i w imię dobrej sprawy poświęcić swoje życie, nie? I to była jedyna zmienna, której nie znał. Krawiec, szybkie pytanko. Szukam tytułu filmu. Komedia amerykańska o redneku, co historię pogoni za laską omawia w radiu i całe USA go słucha. Taka fajtłapa z fryzurą z czeskiego piłkarza. To nie znam chyba Gandalfie, przykro mi. Chyba nie wiem. Może ktoś inny tutaj, jakiś nocnik będzie znał. No co, Enki, dzwonisz czy nie? Czy nie dzwonisz? Tutaj cię Adam posądza o brak jajec. No, rzuciłeś ankietę, że można, jeden z tematów proponowanych, że można by sobie pożartować z głupiotkich nocników i z jakiegoś tam nocnika, może ze mnie, to proszę bardzo. Zapraszam.

No, także różne rzeczy mogą wyzwalać w nas zaburzenia psychiczne. Dieta, stres, doświadczenia życiowe, przemoc, jakieś zło.

0: zło, które promieniuje i rodzi następne zło, ale i genetyka, na którą nie bardzo mamy wpływ. Może kogoś ta audycja natchnie, żeby sobie zbadał główkę skołataną? Czasem niektórzy doradzają, żeby sobie zrobić reset głowy, nie? Jakieś srogie grzyby. Srogie grzyby, milordzie. Albo, nie wiem, kwasa sobie zarzucić w lesie i poleżeć, popatrzeć w gwiazdy. Też można. Ja bym czegoś takiego raczej nie proponował. To ktoś musi sam taką decyzję podjąć. To nie są rzeczy, które powinno się od kogoś usłyszeć. To... Jak to mówił kapitan Tomek? Człowieku, grzyby znajdą cię same. Wiesz, zobacz. No, można i w sumie wierzyć w trochę w taką dziwną opowieść o tych grzybach. No. Kto to mówił, że grzyby są być może przybyszami z kosmosu? A Timotylery? Timotylery? No, niektórzy też przypisują właśnie psychodelikom nasz postęp cywilizacyjny, że człowiek nagle przestał być bardziej zwierzęciem, a stał się bardziej człowiekiem. No. Bardziej człowiekiem się stał. Dzięki psychodelikom, które... To się trzyma kupy nawet. To jest sensowne, ponieważ psychodeliki zmieniają sposób myślenia, a tego właśnie było potrzeba człowiekowi, no jeszcze temu małpoludowi, powiedzmy, nie? Żeby nagle zacząć, żeby zacząć podchodzić do wielu spraw od innej trochę strony. Zwierzę działa dosyć szablonowo, tak jak go natura, jak go ewolucja usposobiła. Pewne, no, górę biorą instynkty, górę bierze walka o przetrwanie, chęć rozmnożenia się, no instynkty. A nagle coś się zmienia. Na przykład dzwoni Oberst, Obersturmbannführer, jak teraz się podpisuje. Ostatnio był Gargamel, no a teraz jest Obersturmbannführer, witam.
1: No dobry wieczór, siema. No nie, dalej jestem Gargamel, z tego co wiem na Skype'u.
0: Aha, to jest mój podpis, bo czasami odczytuję ludzi tak jak sam sobie podpisałem, to po prostu tak. To...
1: Tak, także tak. No, dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór nocniki, dobry wieczór Krawcul, no i wszyscy. Dzwonię w sumie bez żadnego jakiegoś celu albo myśli przewodniej, tak o, mam takie luźne jakieś propozycje, a chciałem się podzielić z jednym takim spostrzeżeniem luźnym, mianowicie, że zauważyłem, a to jest bardzo miłe i fajne dla NR, że bo generalnie jeśli chodzi o audycje piątkowe, to tak spostrzegłem, bo jestem spostrzegawczy bardzo, spostrzegawczym człowiekiem, że ci, znaczy wcześniej miałeś około 70 widzów, tak pira ze drzwi, ale około 70 widzów to był taki maks. No a ten, a po szabelku ci tak fajnie wskoczyło do góry. Chyba zyskałeś nowych słuchaczy, co jest bardzo miłe i fajne. W ogóle chciałem pogratulować też przeprowadzenia tej ostatniej audycji, bo świetnie wyszła. Nie spodziewałem się, że w ogóle wyjdzie tak fajnie, bo była wymiana zdań, szabel się wypowiedział, ty mu zadałeś pytania, wyszło petarda, nie? Dla mnie, jakby ja jestem ukontentowany. Także brawo.
0: No niektórzy uważają inaczej. Ja raczej tutaj powiedziałbym, że nie do końca może to poszło tak, jakby mogło, ale cóż, no czasem wyjdzie lepiej, czasem gorzej. Znaczy mówię od swojej strony tutaj, nie zarzucam nic szablowi. Raczej mogłem trochę inaczej może. Lepsze argumenty, lepsze różne dane, tylko wiesz, jest trochę zawsze taka obawa, bo jak jest gość, to nie chcesz go zakrzyczeć, coś mu zaraz udowodnić, żeby mu poszło w pięty i tak dalej, tylko na początek przynajmniej, no to starasz się, żeby ten gość się też poczuł trochę komfortowo, tak, w miarę, a nie zaatakowany czy coś. Zresztą Szabel miał takie przewidywania, pewnie mu ludzie też trochę podpowiadali, że uważaj, to są złe wilki, chcą cię wpuścić w maliny, chcą cię, wiesz, ośmieszyć czy coś. I nie chciałem go utwierdzić w tym i pokazać, że w zasadzie mieli rację ci, którzy by tak powiedzieli, tak, że on tu przychodzi, żeby go tu zniszczyć. To bez sensu by było trochę. No a też nowi słuchacze, słuchajcie, może Ania też ma tutaj trochę swoją zasługę, bo na przykład ostatnio była audycja z człowiekiem, który ma pseudonim Lem, ale to jest inny Lem i on też ma swoje uniwersum, dosyć pokaźne, więc może od niego też ktoś przyszedł, no tutaj. Dziękuję wszystkim, i Lemowi, i Szablowi, no i Ani też, no.
1: Tak, to dobrze, że to zwróciłeś na to uwagę, bo w sumie ja to tak kompletnie mi to wleciało z głowy, a to jest bardzo słuszna uwaga, bo jest część widzów, które zauważyłem, że też po prostu się pojawia u Ani, tak? Jak Ania zaczyna nocną zmianę, no to po prostu przychodzi część słuchaczy i to jest spoko jakby, tak? Ostatnio chyba była taka sytuacja, że ty nadawałeś i dosłownie skończyłeś i zaraz od razu Ania się wbiła, bo w ogóle podziwiam, bo miałeś chyba taki rajd w ogóle, że 3 czy 4 dni pod rząd, kurde. Jeb, po prostu jak kapitan bomba, nie?
0: No, nawalałeś. Tak wyszło ostatnio. No.
1: Fajnie.
0: Tutaj Damian ma chyba do mnie pretensję, że go nie odebrałem teraz. Damian, po pierwsze już gadaliśmy dzisiaj, po drugie troszkę się zacząłeś powtarzać, więc uznałem, że może już na dzisiaj wystarczy. Nie ma to nic wspólnego z tym, że się tam przyznałeś, że coś bierzesz, tak dalej. No, więc jakieś tu bezsensowne zarzuty. Dajmy każdemu tutaj szansę, nie? Pobyć na antenie. Ja staram się nie odbierać kogoś po 5 razy albo trzymać 5 osób na antenie. Tutaj dawkujemy troszeczkę i pilnujemy anteny.
1: Także no tak, no i to jest też jakby spoko opcja, nie? Że jakby ogarniasz to. Dobra, a już dosyć lizania się po fiutach, a teraz może przejdźmy do takiej kolejnej rzeczy, że ten, no to o tych słuchaczach to ci powiedziałem. Tak fajnie, tak zauważyłem, że około 30% właśnie jakości weszło więcej. No i ostatnio w ogóle tak żartobliwie się nazwałem na Discordzie, oczywiście ja sobie to w żartach napisałem, swój nick dałem, że agent oficjalny XXL Krawcura czy coś takiego. Oczywiście to żarcik, tak? Takie heheszki sobie. Ja tak lubię sobie takie pierdolnąć niki, no, żeby ktoś się głupio odpalił i tak dalej. No, ale to tak ku gwoli wyjaśnienia. A kolejna kwestia, zupełnie teraz odrębna i inna, to taka, że masz brodę? Albo macie brodę w ogóle? Znaczy to takie pytanie retoryczne do czatu. Ale na przykład ja mam, nie? I lubię sobie brodę, bo się nie lubię golić, to raz. A dwa, czuję się lepiej z brodą, nie? A ty masz krawcze?
0: Raz mam, raz nie mam. Raz mam krótkie włosy, raz długie. To różnie bywa. Teraz mam brodę i długie włosy akurat.
1: Bo jest taka... jak sobie parę lat temu zacząłem właśnie zapuszczać brodę, to jest taka zajebista szczotka. I chciałem po prostu polecić. Ona się nazywa Czekaj. Mi ten kurde okienko. Kartacz do brody naturalne włosie dzika. Z włosia dzika jest robiona. To jest taka szczota, która jest zajebiście czesze brodę, pielęgnuje ją, ale do tego polecam taką, czekaj, to się nazywa pomadka czy balsam do brody? Roizela, nie? To jest szwajcarska bodajże firma, ale robi tak zajebiste produkty. Napiszę na czacie, mówi się Roizel, a pisze się Reuzel. No i oni mają i do włosów, do kudłów i do brody. Dla facetów. Tylko to nie jest takie jakieś, kurwa, zniewieściałe, tak? Tylko takie... Naprawdę te zapachy są porządne. To jest jakość, nie? Jak ktoś używał, to wie, a jak ktoś nie używał, to bardzo polecam, warto się zaopatrzyć. Najlepiej kupić tą małą, te małe takie, bo one są po 35 gram bodajże i chyba po 113 gram. Ale nie dość, że nadaje to takiego... Broda wygląda, nie? Widać, że jest przypielęgnowana. Plus te kombo ze szczotą, jak się po prostu przeczeszasz, to ona się zupełnie inaczej układa, nie? Te włosy się jakby, jak to nazwać, nie wiem, uczą układu czy coś takiego. Z kombo w duecie właśnie z tą pomadką, czy kurwa, nie wiem, jak to już myli mi się, bo do włosów inaczej się nazywa, a do brody się inaczej nazywa, chyba to balsam w końcu. I ten, ale jest taka gęsta, woskowa bardzo, tak jak do butów trochę, bo trzeba się po prostu, jak się otwiera i masz taką holender, jak do butów macie pastę, nie? I otwiera się taką metalową tą, nie wiem, jak się to nazywa, cholera, prosta nazwa. W każdym razie się otwiera, tak? I po prostu tam paluchami musisz rozgrzać to pomasować, tak? Jakby to. I wtedy sobie nabierasz na paluchy i sobie rozprowadzasz po brodzie. Nie? I to jest zajebista sprawa. No, polecam. Chciałem to właśnie w sumie tak się podzielić z tym, że używam od paru lat, jak sobie zapuszczam brodę i ten. To zajebista sprawa. Jak ktoś używa brody, znaczy używa, ma brodę, to jest spoko opcja. No.
0: Gdyby ktoś miał takie przekonanie, że nie wiem, dbanie o brodę to jest jakieś zniewieścienie, czy jakiś wymysł dzisiejszy, czy coś, to przypominam, że Wikingowie dbali właśnie o brody. Golili sobie szyję, dbali o te brody, zaplatali sobie warkoczyki na tej brodzie i słynęli z higieny też. Jak podbijali, czy przybywali do innych różnych krajów, to kobietom się podobało właśnie to, że są zadbani i że tą brodę nie mają takiego krzaczora, nie? Jak jakiś rycerz europejski, co kościelny, co go przekonano, że nie warto dbać o ciało, bo to marność nad marnościami, popsute zęby, krzaczor taki tutaj. A Wiking przyjeżdżał ładny, zadbany, bródka przystrzyżona, szyja tu wygolona ładnie, no i podobał się kobietom.
1: W ogóle więcej ci powiem, bo tutaj też są pewne teorie. Ja tak trochę półsceptycznie podchodzę na to, bo w ogóle jakoś tak od jakiegoś czasu mam coś takiego, że do wielu teorii sceptycznie podchodzę, aczkolwiek niektóre fakty są niezaprzeczalne, w ogóle z tym nawet nie dyskutuję i tego nie kwestionuję, bo wiem, że po prostu tak jest i nawet nie próbuję z kimś dyskutować, komuś tłumaczyć, już wrosnąc z tego etapu, że ja muszę naprawiać świat, tłumaczyć wszystkim. Kurwa, no jak nie kumasz, jesteś tumanem, no to jest twoja sprawa i tyle, nie? No idź sobie na drzewo, postawać banany, słuchaj telewizorni, okej. Okay. Ale właśnie jestem taki sceptyczny. Cholera, zapomniałem wątku, i mi się zgubiło.
0: Coś jakiś nie. Jesteś dzisiaj pobudzony.
1: Może trochę.
0: A czym?
1: Czym? Chyba audycją, bo się spoko taki czuję flow. Czy masz jakieś inne sugestie?
0: Yo, check the flow.
1: Check the flow. Nie wiem, coś mówić o tych kurde teoriach.
0: Masz jakąś chorobę psychiczną? Bo dzisiaj o chorobach też psychicznych gadamy sobie.
1: Ja myślę, że mam, na pewno mam. Nie wiem w jakim stopniu, ale jakaś tam fobia na pewno jest, nie? Kiedyś na przykład miałem z 3-4 lata temu coś takiego, że zawsze jak, w ogóle nie znoszę jak idę gdzieś przez park ciemny. Ja lubię w ogóle przez parki ciemne, przez ciemne miejsca sobie przychodzić. Bardzo się dobrze czuję, tak? Jakby wtedy nie potrzebuję lampek, świateł. Mi się na przykład wzrok szybko dostosowuje. Ja nie znoszę, kiedy ktoś za mną chodzi, ale nie w kontekście tego, że jest ciemno, ja się boję. Nie, to nie o to chodzi. Bo ja po prostu, nawet jak jestem w środku miasta, pominę tłum, tak? No to tłum to wiadomo, to musisz wybaczyć. Ale generalnie nienawidzę sytuacji, kiedy słyszę, że ktoś za mną kroczy, nie? I to może być środek dnia. Po prostu nienawidzę osób, kurwa, za mną, nie?
0: Kroczy, jak ładnie powiedziałeś. Proszę, to mnie, no. To któż tam za mną kroczy?
1: Tak, i strasznie mnie to wkurwia, nie? I przepraszam za przekleństwo, dobra, nie będę przekinać. Nie lubię tego. Nie wiem, to taka minifobia chyba moja. A kiedyś miałem tak, że przy pasach, jak stałem, to miałem schizę i ciągle się obracałem, że mnie ktoś pchnie na pasy, nie? Ale to nie wiem, to mi minęło, nie? Ale to miałem 4-5 lat temu. Jakieś takie kurwa jazdy, że... tak jak kolega dzwonił wcześniej, że on w kościele miał w ogóle... strasznie sympatyczny koleś. Nie wiem, czy sobie po prostu nie zrobił już problemu z tym, że sobie tam bierze te psychotropy, ale to już jego sprawa, nie wnikajmy. Oczywiście nie polecamy, tak? Wiadomo, tutaj jest oficjalne stanowisko NR, że nie polecamy, absolutnie to jest złe, niedobre i w ogóle należy tego unikać, mieszania z alkiem. Natomiast ale coś takie z podobnej rodziny fobii, tak? Jakby takich, tylko że to nie doskwierało mi jakoś strasznie, tak? To było takie na zasadzie takich impulsów myślowych, nie wiem. Ale było coś takiego, no. Także taka choroba fobiczna, nie wiem, coś jakby można było pod to pociągnąć, coś takiego, nie?
0: No właśnie, to ciekawe, bo jeszcze o tym dzisiaj nie wspominaliśmy, właśnie o takim typie zaburzenia, czyli jakaś fobia silna, a ludzie się potrafią bać zadziwiających rzeczy, to znaczy zadziwiające mogą być te ich strachy, bo na przykład jest lęk przed drzewami, nie? Jakaś dendrofobia.
1: Ktoś serio? Dla boi. Mnie to wspaniałe w ogóle, nie że stworzenia istoty, ale w ogóle jakieś takie... Jak to nazwać właśnie, bo to jest co, no roślina, tak? W sumie, no drzewo, no drzewo to drzewo, to nie ma kategorii jakby. Ale to są, kurwa, no to jest sieć taka neuronowa albo internetowa, ale w naturalu, tak? No bo tak naprawdę oni, tak w skrócie powiem, tak, że tworzą, jak mamy park lasy, to jeżeli na przykład nadchodzi jakaś zaraza, to te drzewa sobie komunikują, tak, na nadejście czegoś. Ja mówię bardzo, bardzo skrótowo, tak, ale korzenie do czegoś służą. Jest przekazywanie informacji, tak, jest to na zasadzie takiej sieci w sumie, nie, albo neuronowej, albo internetowej, no bo jest komunikacja, tak, jest te korzenie do czegoś służą, oprócz tego, że pobierają wodę, składniki mineralne. No to jest ciekawe. Nie wiem, jak się można bać drzew, bo ja uwielbiam drzewa i w ogóle to są wspaniałe w ogóle jakieś no byty roślinne, no drzewo, tak, drzewo, więc jakby drzewo w ogóle ma klimat, ma coś, fotosynteza, tak, ochrania nas, ochładza nas tak naprawdę w lecie, no gdybyśmy w lecie nie mieli w mieście drzew, ja akurat mieszkam w takim terenie we Wrocławiu, bo to już mówiłem nieraz, że ja z Wrocławia jestem, koło Odry, ja mam tutaj dużo parków, tak, no ale gdybym ja bym miał mieszkać, nie wiem, w jakimś takiej, na takiej łysej powierzchni, gdzie nie ma zupełnie drzew, no to masakra. W lecie, kiedy jest rosół, kiedy jest 35, 7 czy 8 stopni, ostatnie parę lat, to jest masakra w ogóle w jakichś takich miastach, bo nie ma przewiewu, nie, zupełnie inaczej jest w górach, tak? Gdzieś tam już Kłodzko, 100-200 kilometrów dalej, ale we Wrocławiu jest masakra. Gdyby nie parki, gdyby nie lasy, które chronią cię, tak? Wracasz sobie z pracy i sobie wejdziesz na chwilę, po prostu siądziesz na ławce, nie? No jest zupełnie inaczej. Te liście, no robią robotę jednak, nie? No to mówię, to jest fotosynteza, która nas chroni, sobie też pomaga, przetwarza to na energię. No fantastyczna sprawa, to tak niesamowicie współgra, że to jest świetne, nie?
0: No, czytam, że są też właśnie takie fobie, fobia jazdy, seksualna, szkolna. To ja, szkolna. No, każdy słyszał o agorafobii, nie? Czyli o lęku przed otwartymi przestrzeniami.
1: Też.
0: O akrofobii, lęk przed wysokościami, klaustrofobia, odwrotność agrofobii, nie? Etam się coś chwalił, że on ma z kolei tak, że on nawet lubi takie ciasne, on by się najchętniej zamknął w jakiejś szafie z komputerem. Hemofobia, lęk przed krwią. No, ale niektóre te fobie są bardziej absurdalne, inne mniej. Myślę, że te bardziej absurdalne fobie pokazują nam, że jednak jesteśmy trochę takim komputerem i no i możemy się zaprogramować nawet na coś bardzo absurdalnego i po prostu tak to jest, tak nam potem w duszy gra. Dołączyłem Mata, witam ponownie Mata, także jesteśmy tu w trójkę.
2: Witam ponownie, uruchomiłem się Oberst, tak?
1: Cześć.
2: Do siebie zwracać, dzień dobry, czy wieczór, cześć.
1: Zrugnęło to do mnie, więc nie ma problemu.
2: Słuchaj, te fobie, one nie wynikają z logiki, wiesz. Jeżeli dla ciebie drzewa, tak jak opowiedziałeś, dla mnie też zresztą, łączą się z jakimś bezpieczeństwem, z jakimś takim ładem, z jakąś taką strefą zdrowia i nie wiem, przydatności naszej natury, to ludzie z fobią, ich mózg odbiera to jako zagrożenie. Także to jest jakby uszkodzenie mózgu. Tego nie można logicznie jakby rozważać, że ktoś, że coś takiego jak drzewo dla ciebie i dla mnie i dla pewnie mnóstwa osób jest pięknym dorobkiem natury dla osób, które mają fobię. Ich mózg określa to jako zagrożenie. Jest też taka fobia, właśnie sobie tutaj kiedyś to usłyszałem, pteranofobia, i to jest lęk przed piórami, wyobraź sobie, przed piórami. I na przykład taką dziewczynę, która akurat na tym punkcie miała fobię, przeprowadzano testy w takiej komorze białej, położono pióro na krześle i ją tam wpuszczono i ona dostała histerii ze względu na to, że to pióro tam było. Wiesz, jej mózg każe jej odbierać to jako śmiertelne zagrożenie. Także fobie to są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Po prostu nasz mózg działa z uszkodzeniem takim, że odbiera takie trywialne rzeczy dla większości, dla społeczeństwa jako zagrożenie. Także nie możemy tego rozważać jako rzecz, która nam się podoba, która jest przyjemna, którą my odbieramy to nie wiem, z przyjemnością, bo fobie, także jak arachnofobia, czyli ten lęk przed pająkami, no to już łatwiej nam to zrozumieć, bo wiele osób się boi pająków, ale nie każdy też ma fobię pod kątem pająków, bo niektórzy ludzie po prostu szaleją ze względu na to, że widzą pająki. A najbardziej takim trywialnym przykładem fobii jest lęk kobiet przed myszami. Bo to gdzieś tam było zawsze w filmie, w komedii, że z pod lodówki wybiega mysz i kobieta staje na krześle.
0: Chyba takim najłatwiej wytłumaczalnym lękiem jest lęk wysokości po prostu, bo to jest naturalne, że ktoś się boi, że się poślizgnie, spadnie, głupi ryj się rozwali.
2: Albo umrze. Tak, tylko że różnie reagujemy. Kto się boi wysokości, po prostu potrafi w jakiś sposób to w sobie, wiecie, no jakoś zabezpieczyć się, nie wchodzić ani ten, ale osoby, które mają fobię wysokości i to na przykład królem ukazywania fobii w przestrzeni publicznej był Hitchcock,
1: tak.
2: który pokazywał prawdziwą fobię, czyli histeryczną reakcję. Są osoby, które histerycznie reagują na wysokość. Które nie korzystają z wind, które zawsze na parterze gdzieś tam funkcjonują.
1: Właśnie z windami zaraz coś powiem, bo to właśnie fajnie, że nam powiązałeś do tego.
2: Nie, to proszę, dokończ.
1: Bo z windami była w ogóle taka sytuacja, znaczy nie sytuacja, tylko film, który kiedyś zobaczyłem, bardzo ciekawy. Nie pamiętam tytułu, nie pamiętam, pamiętam zarys fabuły, który zaraz opowiem, natomiast była strasznie fajna sytuacja, bo chodzi o to, że film miał chyba w przekazie trochę przekazać, że ludzie podobni do siebie mają podobne też fobie. Taki był jeden z przekazów filmu. Ale fabuła polegała na tym, że jakaś tam dziewczynka, był badacz i była jakaś tam dziewczynka, którą się zainteresował ten badacz. Ta dziewczynka zginęła w jakimś tam strasznym wypadku dotyczącym właśnie zjeżdżania. Ona w ogóle bała się wind, ale niestety potem jakoś przyciągnęła do siebie taką złą sytuację, że ta winda doprowadziła, nie wiem, czy do jej śmierci, czy do jej bardzo takiego przykrego skutku dotyczącego, że po prostu pogorszył się jej stan zdrowia, że miał jakiś tam wypadek, czy coś, bo się tam zacięła, próbowała się dostać, spanikowała. No i ten badacz zainteresował się tym przypadkiem i on miał jakąś taką teorię i wyznacznik, że na świecie istnieją grupy ludzi, bardzo malutkie grupy ludzi, które którzy mogą żyć na dwóch krańcach świata, a są do siebie bliźniaczo podobne, jeśli chodzi o geny, wygląd i fobię. I znalazł pod koniec filmu w ogóle, gdzieś znalazł jakąś dziewczynkę, która identyko wyglądała, w ogóle żyła zupełnie w innym kontynencie, te osoby się zupełnie nie znały. I się, słuchaj, okazało, że w ogóle rozpierdala końcówka tego filmu, sorry za przekleństwo, rozpierdzielała końcówka tego filmu, bo pokazywała, on zainicjował jakąś sytuację zjazdu windu, ale na z dużej wysokości, tak, jakimś tam dużym wieżowcu. I jak zobaczył reakcję tej dziewczynki, nie, która zupełnie się nie znała z tą dziewczynką, on znał tą sytuację i chciał udowodnić sobie tą teorię i ludziom, tak, i w ogóle środowisku naukowemu. I się okazało, że ta dziewczynka zaczęła zakrywać twarz, głowę i zaczęła panikować z nim, nie? No, no i wiesz, i to miało tak dowalić widzowi i w ogóle mieć taki wniosek, że no jednak coś jest na rzeczy, nie? Że ludzie podobni są po prostu dusze jakichś bliźniaczek gdzieś na świecie, które potrafią nie znać się, żyć na osobnych kontynentach, a mieć podobne właśnie fobie, podobne zachowania, nie? I dla mnie zrobił wtedy duże wrażenie ten film, nie pamiętam tytułu zupełnie, ale jest taki film. Może ktoś z czatujących będzie wiedzieć, nie? Generalnie właśnie tak jak mówisz, nie? Bo jednak winda, no to jest pomieszczenie klaustrofobiczne, zawsze jest to ryzyko, tak. Jeżeli sobie wkręcasz w głowie, no to no nawet ja bym był w stanie sobie wkręcić, że kurde, no może coś się stać, zaczynasz się pocić ręce, zaczynasz się denerwować, stresować, wyobrażać sobie, ale pomimo, że do tej sytuacji nie dojdzie, no ale niektóre osoby mają, bo nie wiem, jakieś, po prostu akurat się zdarzy coś niedobrego, no i wiesz.
2: No, wiesz, jeżeli chodzi o to, że jakby dwoje ludzi w tej samej rzeczywistości żyją w tym samym momencie, jest tak, świetny film polskiego reżysera Krzysztofa Kiszczowskiego, Podwójne życie Weroniki. I tam jest historia dwóch dziewczyn, które wychowują się jakby no akurat to był taki film nacechowany trochę rzeczywistością społeczną, bo jedna Weronika wychowywała się w Polsce za żelazną kurtyną, druga w Paryżu, obie były tancerkami, jakby przekazywały sobie pewne emocje, nie wiedząc o tym, ale to jest bardzo świetny, metafizyczny film, także polecam Krzysztof Kieślowski, Podwójne życie Weroniki.
1: Chyba widziałem, ale muszę sobie odświeżyć, bo takie rzeczy po latach, wiesz, każdemu z nas się co parę lat zmienia totalnie światopogląd, a teraz szczególnie w tych pochrzanionych czasach, to już w ogóle wszystko tak dynamicznie się zmienia, że filmy, które 5 lat temu, wiesz, jakoś odbierałeś, czy
2: tak, to już jest przeszłość.
1: Tak, tak. I okazuje się, że po prostu jest kompletnie inne spektrum, nie? I po prostu patrzenia wszystkiego i no, to, także muszę sobie odświeżyć, dzięki, nie? To jest spoko opcja.
0: Okej, tutaj przerwę, słuchajcie, no wywołałem wilka z lasu, dołączył Enki, cześć, witam.
1: Cześć.
3: Pozwolę sobie na taki inside joke.
0: Głośniej troszeczkę może, bo tu jeszcze...
1: Tak, bo jakoś się nie słyszę.
0: Słabo słychać.
3: Czekajcie, dam sobie na głośne. Kłoszczę.
0: Spokojnie. Mamy czas. No.
2: To może krawiec je zadzwonię nad ranem. 20
0: Dobra, to zapraszam później, w razie czego, trzymaj się.
3: No, ale nie chciałem płoszyć. Pozdrawiam.
1: Mnie nie spłoszyłeś, także ja się zamieniam w słuch.
0: Tymczasem donate od Damiana. Szkoda, kurwa, mam tyle do powiedzenia. A tu, o, już mi się skończyło, dobra. Mam tyle do powiedzenia. Ale goście na antenie są spoko, pozdrawiam. No dzięki, Damianie. Wiesz, to chodzi też o połączenie twoje. Dzisiaj cały czas nawalało, masz słaby internet. To jest ten problem główny. Ta, ale za pieniążki dziękuję. No. Co tam, Enki, chciałeś tu powiedzieć przed nam tutaj?
3: O czym rozmawiać? Ale nie wyjebuj mnie, to był żart. Nie wyjebuj mnie. Jak ktoś wchodzi po 3 godzinach i się pyta, o czym rozmawiacie, to u mnie ban, kurwa, dożywotnie.
0: O wariatach dzisiaj sobie rozmawiamy.
3: Nie, no wiem przecież, bo mi donosiciele donieśli, imprezowałem. Sorry, jestem ten troszkę, ale tylko troszkę, bo już dochodzę do siebie. No.
0: Cała antena twoja, cała antena twoja.
3: Mam znakomitą rekomendację odnośnie zaistniałej sytuacji filmową. Uwielbiam przenośnie. Uwielbiam przenośnie. Myślałem, że kino długometrażowe zmarło gdzieś kilkanaście lat temu, ale tutaj proszę, może takie syfiaste czasy mamy, że dobry film wydaje się, w miarę dobry film wydaje się genialny. Na kanal plus, to sobie pewnie na torrentach poszukacie, jak ktoś nie ma kanala. Anala jest film z Melem Gibsonem, Gorąca linia. No, i to jest świetny film, świetna przenośnia, metafora zaistniałej sytuacji. I kto tam ma jakieś zwoje wolne jeszcze obliczeniowo w mózgu, to bardzo polecam sobie obejrzeć ten film. No, film jest rewelacyjny. Nie będę spoilerował. Jest kilka dni wolnego, także można sobie go zarzucić.
1: Powiesz tytuł jeszcze raz?
3: Gorąca linia polska. Polski tytuł, a że widziałem to na Anal Plus, to nie wiem, jaka jest oryginalna nazwa. Z Malem Gibsonem. Łatwo znaleźć.
0: Okay. Mi się podobał Ścigany z Harrisonem Fordem na przykład, gdzie bohater zostaje oskarżony o morderstwo żony i skazany na śmierć, no i musi uciekać. No, tylko że on jest niewinny, a wszyscy są przekonani, że to on jest złolem i że jest strasznym człowiekiem, no, i go ścigają.
3: To trochę zaspoileruję gorąco linię. Wszyscy są źli i wszyscy są niewinni. Bo to ludzi kręci. Ja sobie wcinam kiełbaski, popijam wódeczkę, zapijam piwerkiem dobrym. Kurczę, tylko gorzkie. Znacie się na piwach? Zaraz. Tyskier Pilsner jest w chuj gorzkie. Nie wiem, co to ma znaczyć, ale dobrze wchodzi.
0: Jeśli chodzi o piwo, to uważam, że jak się go naważy, to trzeba wypić.
3: No. Aha, ty teraz chcesz, że ja z kwiatami do ciebie przyjadę, tak?
0: Do mnie może niekoniecznie, ale może...
3: Że ci wyślę kurierem.
0: Do kogoś innego na przykład mógłbyś kwiat wyciągnąć i powiedzieć: przepraszam, że cię oskarżałem, że jesteś donosicielem, bo to sobie sam wymyśliłem dla zabawy. Ale cieszę się, że cię dobre samopoczucie nie opuszcza. To ja się cieszę bardzo.
3: Ale też ja to powiedziałem wyraźnie, że te dwa donosy dwa lata temu i ten, to ja napisałem.
0: No właśnie. Ja bym się trochę...
3: To było niepowiedziane. Ja krzyczałem na ludzi, żeby nie było jakichś niedomówień, że to ja napisałem sam na siebie i koniec, kropka, toczka.
0: A nie uważasz, że to trochę wypadałoby jeszcze powiedzieć przepraszam na przykład dwóm osobom, które przez to były oskarżane, że są konfidentami, że zniszczyli ci kanał i tak dalej?
3: Tak, kto?
0: Zenon i Potrzeba.
3: Zenuś, kochany, słodziutki, przepraszam cię. I Potrzeba też. Potrzeba również.
0: No, to już się gdzieś do przodu posuwamy, myślę. I o to mi chodziło właśnie, że tak, takie zwykłe przepraszam. Bo wiesz, jedna osoba nas szkaluje, druga osoba nas szkaluje i potem mamy opinię, że jesteśmy gównojadami najgorszymi i w ogóle nie zadawaj się z tymi ludźmi, bo to są gwałciciele, rozbijacze rodzin i morderców nasyłają.
3: Teraz wchodzisz w tryb wkurwiający. Nie zostawiaj mnie z klopem. Nie zostawiaj mnie z jakimś rozbijaczem rodzin, bo ja nie wiem zupełnie, o co chodzi. Ja nie siedzę w twoim multiversum, więc nie wiem zupełnie o co chodzi.
0: O prostą rzecz, o oskarżenia względem nas, które się gdzieś tam zaczęły piętrzyć i nagle się okazuje, że jedno nieprawdziwe, ale drugie dlaczego, nieprawdziwe.
3: Dlaczego tworzysz takie paczki promocyjne jak pierdolona Biedronka i wrzucasz mnie do takiej paczki promocyjnej?
0: To, ale to nie jest tu ważne, no czy ci coś tam uwłacza. Ale to nie jest w tym wszystkim w ogóle ważne, że tobie uwłacza no przyrównanie cię do kogoś.
3: Przeprosiłem pożyczkę, przeprosiłem Zenka, a ty mnie wrzucasz do jednej paczki z Klopem i do jednej paczki z jakimiś rozbijaczami rodziny. Ja nie wiem, kurwa, naprawdę o co chodzi.
0: O oskarżenia po prostu chodzi, że różne osoby nas o różne rzeczy oskarżają, a potem się nagle okazuje, że jednak nocniki nie takie złe i że nic nikomu nie zrobiły. O to tylko mi chodzi. Z tego powodu cię przyrównałem i to nagle tobie uwłacza, że cię z kimś tam wrzuciłem do jednego worka, kto też nas o coś oskarża? To takie ważne mogę, w tym wszystkim?
1: Mogę trzy słowa coś powiedzieć, czy Anki coś chcesz powiedzieć jeszcze?
3: Nie, dawaj.
1: Znaczy, po pierwsze... Ja cię jakoś nie znam tak turbo dobrze, tam wiem trochę, słuchałem sobie, ale wiem, że tam padły z twojej strony słowa, a że nocniki to takie owakie, że jakieś ameby umysłowe. Ja nie mówię, że tak powiedziałeś, co nie, coś w stylu, ja nie pamiętam dokładnie, nie generalnie, ja tam sobie to machnąłem ręką, mam to, wiesz, jakby wysrane na to i spoko, ale znaczy właśnie nie spoko, bo tak chyba też Krawiec nawiązuje do tego i tak po prostu, że jakby odniosłeś się do społeczności jakby NR i wszystkich określiłeś, rzuciłeś do innego wora, a to takie i takie typy, no i chyba o to chodzi, nie?
3: Też. Ale jaka z was społeczność, skoro ja sobie wcinam kiełbaski i dostaję z waszej tak zwanej społeczności newsy, jak mi chorobę psychiczną diagnozujecie.
1: Ale kto ci tak musisz powiedzieć precyzyjnie, bo...
3: Nie wraca się nigdy z źródeł. No jejku, no przecież, no przecież wyraźnie zjebałem wszystkich tych, którzy chcieli dowodów, papierów.
1: Nie, bo wiesz...
3: To jest płytkie i niskie. To jest płytkie i niskie.
1: Jest. Zgadza się. Zgadza się.
3: Ludźmi.
0: Ja ciebie zupełnie nie rozumiem, bo jakby cała ta gra mi się jakby tak nie klei. Ja nawet do końca i wiele osób nie wiedziało, czy ty tego nie powiedziałeś wszystkiego znowu ironicznie, na zasadzie, że tak, sam na siebie doniosłem, jasne, wiesz, że po prostu ciężko cię rozszyfrować. Do czego to wszystko niby miało prowadzić? Do tego, żeby wskazać, że się ludzie rzucają na gówno i lubią się w bagienku taplać? To tak, taki był cel?
3: Tak, taki był cel, dlatego że ludzie tymi wszystkimi donosami jedni na drugich. Nie? To już nie chodzi, że tam... Nie, broń Boże, żeby jakiś pajac nie pomyślał znowu, że Nocne Radio wypuściło sforę wilków na mnie. Nie? Tylko krążą sfory takich wywiniałych, ropiejących psów i jedni na drugich donoszą. I ja muszę tego słuchać. I mi w końcu tak wysoko podeszła treść żołądkowa do przełyka, że się wyżygałem na to wszystko.
0: No dobra.
1: No okej, okay, nie, jakby.
3: No tak samo teraz, spędzam sobie miło czas i kurwa zaraz dostaję od usłużnych konfidentów, tewulców, informacje, co u ciebie się dzieje na audycji.
0: To nie są konfidenci, ludzie przysyłają informacje, bo żaden z nas nie ma obowiązku odsłuchiwać wszystkich audycji, a mamy prawo się odnosić do tego, jak o nas mówią, więc ktoś robi nam przysługę w zasadzie i pisze, słuchaj, tam coś o tobie mówią, weź tam się łącz jak chcesz, czy coś. To nie jest konfidencjum.
3: Mnie tu rzucają pod bramą. Ja dochodzę do siebie, muszę dzwonić, odkręcać. Bym sobie chciał, nie wiem, poczochrać psa po brzuchu, posłuchać jak chrapie, a muszę w dramacie uczestniczyć, który dawno wyjaśniłem, że ja doniosłem na siebie.
1: A nie masz, Anki, takiego wrażenia, że jeżeli mogę teraz powiedzieć, że po prostu stary omija jak woda tematy, tak? Ja rozumiem, że są pewne granice omijania, bo kiedy ktoś przekroczy pewne granice i przekracza prawo, to trzeba zareagować, tak? To nie można wszystkiego sobie traktować jak woda, że woda czy prąd ale... po prostu pójdzie poboczną becz. Ale żeby, wiesz, olać, nie? Po prostu takie pomówienia, nie? Jeżeli one oczywiście gdzieś dochodzą do jakiejś zdrowej granicy, bo jeśli przekraczają, no to, to niestety trzeba zareagować. Natomiast takie gówno, wiesz, dramy, gówno burze, może po prostu warto pierdolić, nie? Czyli po prostu nie reagować, bo to jest takie na zasadzie, że ktoś zaczepia, oczekuje atencji i on czeka, że zareagujesz, nie? Ja też spadłem ofiarą jakichś kretyńskich pomówień pewnych osób i chuj, ale mam to w chuju, nie? Bo po prostu ja stwierdziłem, jeszcze skończę dwa zdania i ci dam słowo. Ja stwierdziłem, że po prostu ja nie będę się po prostu odnosić do tego, bo to jest jakaś kompletna fikcja. Jeżeli koleś nie ogarnia podstawowych tematów, no to to jest jego problem. I tyle. Zaproponowałem, nie wchodźmy sobie w drogę, ty idź tam, ja sobie idę tam i tyle. Także może to jest metoda, nie? Nie wiem, jak to, sądzisz. Oddaj zdanie.
3: Podpisuję się, ale że nie znam uniwersum dobrze, nocnego, to powiedz mi swoje story, bo póki co to masz tylko tyle kojarzę, że masz taką ksywę jak jeden z moich doktorów.
1: Nie, ja nie jestem doktorem. Wiesz co, no Zen się tam odpalił, że jestem nazistą, faszystą, tak w skrócie i tak dalej. Bo go strollowałem na pewnym serwerze, bo wiedziałem, że jest jaki jest i się odpali. I on dysponuje zrzutem ekranu, gdzie sobie dałem swastykę faszystowską przez tam minutę, czy tam pół minuty. No i chciałem zobaczyć jego reakcję. Ja to tłumaczyłem, już się odnosiłem do tego, nie będę tego wracać. Jak chcesz, to sobie przesłuchaj, dałem jakieś poprzednie audycje i uznał, że jestem naziolem, neonaziolem. Kontynuował to, potem dzwonił do radia, wyzywał i tak dalej, i tak dalej. Ja też dzwoniłem, potem wyjaśniałem, ustosunkowałem się do tego. No, na tym polega gówno shit story, jakby tak. No, jemu się wydaje, że ja jestem taki, bo jeszcze mam na Discordzie w tle Olszańskiego, no i że ja jestem onucą, że jestem faszolem, że jestem naziolem, bla, bla, bla, turbo pierdolenie. No,
0: dobra, to zostawmy. Enki, jeszcze jedno chciałbym ci powiedzieć. Przepraszam.
3: Tylko nie właśnie na katedrę, bo się wypierdolisz.
0: Jak rozmawialiśmy na priwa, nie będę zdradzał żadnych szczegółów, ale z rozmowy jasno wynikało, że znaczy jakby ciągnąłeś całą tą grę rozmawiając ze mną na priwa. Jakby utwierdzając mnie, że faktycznie być może któryś z nas tu donosił. Ja się nad tym zastanawiałem i tak dalej. To znowu coś nieeleganckiego. Wiesz, tak potraktować człowieka, w tym przypadku mnie.
3: Krawiec. Serduszko to moje. Ty masz jeszcze kolejny problem, poza resztą chronologia. Do mnie cały czas spływał strumień szambo donosów. I ja musiałem to sortować, przesiewać, oczyszczać, wydłupywać jakieś wartościowe gwoździe z tego gówna, z tego szamba. Zanim to się ułożyło w całość. Myśmy rozmawiali jeszcze przed tym, jak ogłosiłem, że to ja sam na siebie doniosłem.
0: No, czyli rozmawiając ze mną szczerze, jak kumpel z kumplem na priwa, musiałeś dalej grać, bo to była twoja zabawa, dalej gra. Rozumiem, okej, dobrze.
3: Nie, no nic nie rozumiesz. Nic nie rozumiesz. Po prostu te grupki wyleniałych ropiejących psów, donosicieli tak namieszały mocno, że straciłem orientację w terenie. Dociera teraz?
0: No tak średnio, no ale niech będzie. Nie wiem, ja staram się w ludziach dobre rzeczy jakoś widzieć, wybaczać, ale tutaj pojechałeś troszkę, wiesz, po bandzie, moim zdaniem. No ale cóż, zdarza się. Mi też się zdarza może pojechać po bandzie. Czyli co, zaprzeczasz, nie jesteś psychopatą? Na pewno?
3: Kurczę.
1: Przepraszam.
0: Czyli moja teoria się rypła. Słuchajcie, no Enki zaprzecza, nie jest psychopatą pozbawionym empatii i gówno go obchodzi, że tam ktoś się będzie martwił, przejmował. To nie jest. Okej, dobra, to nie jest. Jak nie, to nie. Dobra.
3: Nie, zastanawiam się. Rozmawiacie się, ja to muszę przeprocesować.
0: Właśnie, no zanim odpowiesz, dobrze się zastanów. Pytanie brzmi właśnie, czy Enki jest psychopatą, czy pozbawionym empatii?
3: Bo też zwlekałem z telefonem, bo miałem telefon od jednej bardzo sympatycznej dziewczyny. Akurat mnie wyczaiła sorry, na czacie. I ona twierdzi, że jestem psychopatą. Więc teraz, jeżeli mnie nie wyjebiesz, nie, to sobie przeanalizujcie, co tam analizujecie, a ja pomyślę. Może tak być, czy...
0: Pewnie, że tak. Bardziej bym się bał tego, że się obrazisz i sam się rozłączysz. Ja nikogo...
1: Też bym tak obstawił. W sensie z tym szacunkiem męki do ciebie, ale po prostu krawiec nie ma w zwyczaju. Chyba, że ktoś robi po prostu lipę, no to wtedy.
3: No ja jestem trochę najebany. Ja wyjebuję najebany. Poczekaj, bo zgubię myśl. Krawiec, wiesz co ty masz skurwione z tym Skype'em? Nie aktualizujesz Skype'a po prostu. Dlatego... od wszystkich wiadomości dochodzą, a od ciebie nie dochodzą i dlatego masz problemy.
0: Zawsze aktualizuję. Dzisiaj też aktualizowałem.
3: Are you sure?
0: I'm sure.
3: Okej, dobra. To się nie wtrącam przez chwilę.
0: No to Enki się tam zastanawia poważnie nad tym, czy jest psychopatą, czy nie. Takim trochę może jak nie wiem, czy bardziej jak Joker, czy bardziej jak ktoś tam inny. No, a my tutaj sobie siedzimy, nadajemy luźne gadki piątkowe. Widzicie, no, o chorobach psychicznych dzisiaj, nie? Może się zaraz czegoś tu... wiemy, o, donejcik, przepraszam bardzo. Psycho, 5 złotych.
1: Mnie ciekawi w ogóle... Aha, dobra, to przeczytaj, donej. Zapraszam na kozetkę i dobranie tabletek i
0: dawkowanie. Psychiatra psycho... Enki, umiesz powiedzieć po prostu przepraszam? No powiedział, no wymusiłem na nim to. Chociaż troszkę robił z siebie zaraz potem ofiarę i tak dalej, ale jednak przeprosił. No dobra, takie wymuszone, ale niech będzie, zawsze coś. Zapraszam na kozetkę i dobranie tabletek i dawkowanie. Psychiatra, psycho. Dzięki za piątaka.
1: O właśnie, ja ci też muszę abonament jakiś zapłacić zaraz. W ogóle nie wiem, bo ja się tak czułem między motem a kowadą. Może mam sobie iść, bo jak coś to powiedz krawiec, co nie? Czy tam męki.
0: Może będzie bardziej intymnie, jak zostaniemy sami.
3: Nichuja, bo naprawdę zrobią za mnie psychopata. Ochroń mnie, kolego Macie.
1: A powiedz mi, jak mogę zapytać, bo powiedziałeś, że ci się kojarzę, w sensie nie ja, tylko chyba mój nick, z twoim jakimś wykładowcą. Ciekawi mnie ta story.
3: Diabetolog. Mhm. Diabetolog. Lekarz diabetolog. Tak się nazywa. Matt.
1: No okej, okay, Matt trochę mi się nie kojarzy z moim tym, no ale dobra. No.
3: Bardzo nieciekawa, to znaczy bardzo interesująca publika historia, także ten. I tak się zastanawiałem, co bym mógł robić, chociaż przyłapałem go w mediach społecznościowych, jak bawię się Midjourneyem, tak jak ja.
1: Właśnie, muszę przetestować ten, bo to jest bot chyba na Discorda, co nie? Ten Midjourney i on tam generuje obrazy, tak? Bo ty mówisz o tym site takich od...
3: Tak. Dlatego jestem zmuszony używać Discorda.
1: Czyli nie lubisz tej formy komunikacji?
3: Tak, bo z tego cała szambiarnia się zaczęła.
1: A, czyli po prostu masz złe kojarzenia. Platforma nie jest zła, tylko po prostu masz złe skojarzenia, rozumiem.
3: Platforma jest bardzo okej, okay, jest bardzo, bardzo, bardzo szybka i no i pozwala tworzyć mikrogrupki dyskusyjne. w czasie rzeczywistym, nie trzeba czekać na audycję. Tu jeszcze się powymądrzam, że każda trójca jest doskonała i to dotyczy też układów towarzyskich między ludźmi. To znaczy tylko trzyosobowy układ towarzyski między ludźmi zdrowymi psychicznie jest stabilny. Jeżeli jest 4, 5, 6 osób, to jest bankowe rozwiązanie, że 5 osób rzuci się na 6, zacznie jej dupę obrabiać, zbanuje tak dalej, i tak dalej. Ale do takich właśnie małych grupek 3, 4, 5, max 6, no to jest idealne narzędzie i też do wielu innych rzeczy, choćby do komunikacji z serwerem Midjourneya.
1: Wiesz, sama deweloperka jest ekstra w Discordzie, bo tam możesz pisać sobie sam boty, możesz stworzyć, być po prostu aktywnym deweloperem, co nie? I to za darmo, to jakby to jest narzędzie za darmo. Poza tym Discord ukłania się, nie wiem jak to powiedzieć, skrótowo w stronę graczy, którzy nie chcą wydawać pieniędzy, nie jest otwarty na to. Bardzo sprytnie podjął politykę ludzi, którzy chcą się wyróżniać, ale chcą troszeczkę zapłacić, ale nie za dużo. Bardzo fajnie to znaczy najłatwiej to chyba przyrównać do skórek gdzieś w grach, tak? Na zasadzie takiej kosmetyki, aczkolwiek możesz się wyróżniać, gdzieś tam dołożyć jakiś od siebie grosz i to jest spoko. Także ja polecam, według mnie jest to bezkonkurencyjna platforma, jeśli chodzi i trochę o underground, i trochę o gry, i trochę o sociale, wszystko, taki miks. Możesz sobie tak skonfigurować, żeby udostępnić społeczność, być jakimś kanałem, który ostrzega o treściach, być dostępny publicznie, albo nie być dostępnym i tak dalej, więc...
3: Ale widziałeś, że ostatnio wprowadził Discord płatnego feature'a.
1: To znaczy, że co?
3: Wiesz co, nie czytałem tego. Jakieś ikonki animowane, jakieś...
1: Tak, a to jest kosmetyka.
0: To jest Nitro, tak? Tak? To już od dawna można...
3: Nitro, jak od dawna?
1: Nitro tak, tu Makrowicz rację, że to akurat ja jestem prawie od początku, więc jakby kibicuję od początku, jestem fanem, super dla mnie jest... To no, ekstra jest ta aplikacja, nie? I na komórkę. Ale Nitro tak, jest od, ja wiem, 2-3 lat na pewno co najmniej.
0: Ale to zostawmy może geekowskie tematy, jakieś tam dodatki do Discorda. Tak. Nikogo nie interesuje. Ciekawsze są liczby na przykład. Zauważcie, że nigdy się nie daje dwóch kwiatków. Nie robi się takich bukietów. Trzeba dać 3 kwiatki, nie? 3 na pewno jest taką liczbą, gdzie 3 osoby, to wtedy można podjąć decyzję zawsze. W 2 osoby możemy się kręcić w kółko w nieskończoność, nie?
3: Krawiec, masz rację, ale teraz u ciebie na czacie widzę na moim monumentalnym telewizorze Q100SZ. Jakbyś go wyjebał, bo się zachowuje... No to jest złe zachowanie.
0: No nie
3: zdecyduj. Wiem. Oczywiście to jest twoje radio, ale tym pokażesz swoją klasę.
0: Upomnienie, panie kustoszu, proszę tak brzydko tu nie pisać, bo to niegrzeczne. No. Nu. Ty kustoszku, ty. No. Już, spokój mi tu na czacie. W ogóle proszę tam nie obrażać, dzisiaj jakieś awantury są na czacie. Co to ma być? Co to, jakieś przytyki personalne, jakieś wyciąganie, nie, czy coś?
3: Przede wszystkim z tym kustoszem nie jestem na ty. I tak samo Zenuś jest kawałem psiego gówna, bo Zenuś też pił do mojej choroby w bardzo niewybredny sposób. 2 lata temu właśnie. Czy zacytować?
0: Jeśli chcesz. Tutaj nikt nikogo nie cenzuruje.
3: Kilku moich lekarzy donosiło mi, że robią zapasy lekarstw dla siebie, bo dostali jakieś pisma z NFZ-u. Dla siebie, dla swoich pacjentów, dla rodziny. Ja o tym powiedziałem u was na antenie, po czym Zenuś odczekał 2 miesiące. i powiedziałeś: co, Enki, żyjesz jeszcze?
0: No wiesz, no tak samo się no zachowujesz. Ostatnio życzyłeś potrzebie śmierci, żeby mu się udar przytrafił. No, i
3: nie,
0: żeby...
3: Udar to jest po rosyjsku uderzenie.
0: Było życzenie śmierci Błażejowi, było potrzebie. Już nie rób z siebie teraz jakiegoś tutaj kulturalnego świętoszka, proszę cię.

0: więc wiesz, nie bądź taki teraz przewrażliwiony, że ktoś ci, coś ci napisał i jeszcze mam go wyrzucić. Kustosza.
1: Ja jestem przewrażliwy. Podziękuj tam.
0: No, dziękuję bardzo za donata. No, kolejne okazanie miłości już któreś dzisiaj tutaj. Słuchajcie, nie piszcie, bo potem będą mówili, że się tu po jajkach liżemy i że krawiec guru sekty czy coś. No. Ale dziękuję za miłe słowa. No. A za donata jeszcze bardziej. Bo się przyda. Za dziękuję, nic nie kupuję. No, ale 25 zł to już co innego.
1: No, starczy na slice of pizza.
0: Albo na złotą lochę z Biedry. Nie, już teraz po 35 chyba jest.
1: Ten, co to złota locha?
0: Taki łiskacz podły.
1: Aha.
0: Którym się raczę też właśnie. W sumie.
2: Zobaczką.
0: Tak to widzicie jest na tym świecie. Enki chciał walczyć z szambem i z donosicielstwem, z takimi rzeczami, ale moim zdaniem troszkę przesadził i się zapędził w tym. I to się wymknęło trochę spod kontroli. A teraz robi dobrą minę do złej gry troszkę.
1: Nie. Ja byłem zmęczony. Postawiłem tamę szambu. Ale nie dałem rady. No i zmiotło mnie z planszy. No bo metr sześcienny gówna waży około tony. Tony 200, może tony 400. W zależności jakie to są ścieki. I no, siła kinetyczna uderzenia takiej pękniętej tamy szamba, no to no jest ogromny.
0: No, cały internet dzisiaj jest strasznie przesączony hejtem, dramami, napierdalają ludzie na siebie bez żadnych oporów. To, co u nas się dzieje, to i tak jest w sumie małe miki. Jakby spojrzeć na takich topowych różnych youtuberów, najpopularniejszych różnych patocelebrytów, to tamto wyciągają na siebie brudy takie, że o, to my jesteśmy hen daleko i 10 leveli niżej, naprawdę.
1: I jeżeli jeszcze mnie wpuścisz na minutę przed MM, to dzisiaj rano widziałem coś przerażającego. Goście wyciągają brudy sprzed 12 rok, 11 lat, jedni na drugich szukają wpisów na forach, w których te fora dawno nie istnieją. Żeby znaleźć nieistniejące fora, to trzeba wejść na webarchiv.org.
2: Jest coś takiego.
1: I tam wszystko można znaleźć, a można poznać po tym, że to nie przechowuje grafik awatarów, tylko sam tekst. Z 20 kilku lat przechowuję te teksty i tam ile trzeba energii w to włożyć, ile tygodni musiał koleś siedzieć nad tym, żeby szambo burzę sprzed 11 lat rozpętać od nowa. Szok.
0: Wiesz co, Enki, ale ja nadal czegoś nie rozumiem. Jak ma się na przykład twoja walka z tymi toksycznymi rzeczami, o których mówisz, jakimś takim obgadywaniem innych, donoszeniem, braniem na języki, no te wszystkie rzeczy, co ci się nie podobają, z założeniem kanału komentery takiego bardzo agresywnego, gdzie bierzesz wszystkich na języki i komentujesz z Mirą. Ale
1: posłuchaj, no kurwa, no krawiec, lituj się. To przede wszystkim przynajmniej połowa z tych materiałów, jeżeli to można nazwać materiałami, bo kręciliśmy to z buta, przynajmniej połowa tych materiałów to są polecajki, że polecam jakiś kanał. Druga połowa to jest przyjazne naśmiewanie się. Tam jest tylko dwa raki, które dojeżdżam, czyli langusta na palmie, ten dominikanin,

0: zakonnik katolicki, komunistyczny. To jest wyjątkowe ryczysko. Zresztą langusta to jest taka krewetka, która wyłazi na ląd i waży 2 kilo. I drugi megarak to jest Kurzątkowski z kanału Jak to ogarnąć, który żeruje na ludzkim nieszczęściu. Tylko dwa raki tam dojeżdżą, a twoje radio tam polecałem, szczerze.
1: Tak, to przyznaję. No ale ciężko mi się zgodzić, że takie proporcje są, jak mówisz. No ale dobra, to jest twoje zdanie.
0: No, nie przejrzałeś tego i to jest zrozumiałe. Bo
1: dokładnie, jest... bardzo, dosyć dokładnie przejrzałem i jestem przekonany, ale... że tam była dosyć taka no, ostra szydera z większości, tak z 3/4 przynajmniej.
0: No to jest tylko twoje wrażenie, bo nie sądzę, że filmy mają po pół godziny, żebyś 100 filmów obejrzał, to jest 50 godzin. Nie sądzę, po prostu nie sądzę. Aczkolwiek mogę się mylić.
1: No spoko, spoko, loko. Mat, no tutaj czeka chyba, aż powiemy dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
3: No, cześć, cześć.
2: Dobry wieczór, panie Enki.
0: Dobry wieczór, panie Mat. A to ty jesteś tak jak ten Mat? Ten Mat, bo zaraz, bo ja...
2: Bo panie Enki, chyba powstała pewna pomyłka. Pan się zwracał jako do mnie względem Obersta.
3: Aha. Tak. Tak, tak. To jest jednak znaczna różnica, bardzo duża, wielka.
0: A czemu mnie nikt nie zjebał za to?
3: No ja ci próbowałem powiedzieć, ale też nie chcę jakby tutaj, wy tutaj prowadzicie, tak?
1: Tak.
3: Ale dobra, kontynuuj, Mat.
1: Jeden jest dentystą, a drugi nazistą.
2: Nie.
3: Proszę to cofnąć, bo to jest już skalowanka.
1: No, żartowałem, no.
3: No, dziękuję.
2: Ja też chcę sprostować i panienki, ja też nie jestem lekarzem. Nie trzeba być kucharzem, żeby posiadać restaurację.
1: Oj, tam doktor Zięba mówimy, no to lekarz Mat, doktor Zięba. No.
0: Ja pierdolę.
1: Krawiec, radiowiec, no.
0: Tak.
2: W każdym razie, panie Eki, tak chciałem zapytać, czy mogę zadać kilka pytań?
0: Śmiało, kontrolne. Masz pewnie test na psychopatę 10-punktowy.
1: Kiedy po raz pierwszy zauważył pan u siebie cechy psychopatyczne? Nie, no dobra, nie. Żartowałem, dobra.
0: No. Nie, w wieku 5 lat, kiedy paliłem mrówki soczką powiększającą.
2: Nie chodzi mi o pytania takie odnośnie osobowości, tylko chciałbym zapytać, czy, nie wiem, urodził się pan w latach 70., czy wcześniej?
0: W 72.
2: I ja chciałem jako osoba, która się urodziła w 88, zapytać, jak pan patrzy na dzisiejszą rzeczywistość względem tego, co się dzieje tutaj i obecnie, bo znowu mamy wojnę.
0: A gdzie?
2: No, za płotem.
0: A w Ukrainie?
2: Tak.
0: Wiesz co, to jest inscenizacja wielkich mocarstw.
2: Mhm.
0: Naprawdę ludzie, zginęło 400 tysięcy ludzi so far. A wielkie mocarstwa się ze sobą bawią. Tu chodzi o zepchnięcie Rosji do czarnej dupy na Syberię. Nie?
2: No i drugim moim pytaniem jest na przykład, jak pan przeżył ten... Pan na przykład w latach 80. już był pan w pełni rozwiniętym i funkcjonalnym mężczyzną na... Jak pan zapatruje się na dzisiejsze komunikatory, no bo wtedy co mogło być komunikatorem? Radio CB? telefon, budka telefoniczna, telefon stacjonarny.
0: Budka telefoniczna, do której się wrzucało 2 złote. Bo telefonu nie miałem, ponieważ moi rodzice nie byli prawilni, a tylko prawilniacy komunistyczni dostawali telefon.
2: A jeszcze jakbym mógł zapytać, bo dzisiaj mam wrażenie, to znaczy nie wiem, mam takie, jako człowiek, który ma 34 lata, mam takie bezpośrednie odczucie, że
1: głównie
2: że ludzie komunistyczni, że to znaczy, powiem tak, że czasy się zmieniają, a pewne osoby zawsze są w komisjach. Nie wiem, czy pan rozumie.
1: Czy pan oglądał Psy 1, bo to chyba cytat.
2: Dokładnie.
0: Tak, też to w rozmowie, bo Krawiec przytoczył rozmowę prywatną, to ja też się do niej odniosę, nie? Że czasy się zmieniają, a konfidenci te wódce, nie ci sami, bo oni mają po 20, po 25 lat, po prostu to jest stan umysłu, bycie konfidentem, te wódce, tajnym współpracownikiem, donosicielem. Kurwy są kurwami, tak jak wtedy, tak i teraz.
2: No ale to się chyba nie bierze znikąd, nie? No bo...
0: Nie, właśnie to się bierze znikąd. To jest
2: kurwa.
0: Kurwa Gaussa, rozkład normalny społeczeństwa.
2: To ja tracę wiarę w ten świat.
0: Aj, przestań. Ten świat jest właśnie dzięki temu cudowny. Jest 5% kurew, 90% normalsów i 5% szlachetnych.
2: Bo wie pan, ja kiedyś dostałem wpierdol od ojca za to, że nakapowałem na kolegę z klasy.
1: I dobrze, należało ci się.
0: Oj, słusznie. Gdybyś był moim synem, to jest dostał taki łomot, że ja pierdolę.
2: Ja tamtego czasu się w to nie bawię. Nawet tutaj na tych forach śmiesznych. Ale czy to nie jest takie śmieszne, bo wydaje się pan bardzo poważnym człowiekiem, inteligentnym, i czy nie wydaje się panu śmieszne to, że pan w ogóle bierze w tym udział?
1: Ja dodam tylko od siebie, że psychopaci są bardzo inteligentni, bardzo często.
0: Nie wydaje.
3: Ach, te twoje szpilki.
0: Nie wydaje mi się to śmieszne. Wręcz szampańsko. Szampańskie. O, szampańskie.
3: Rynsztokowe.
0: Różowy szampan.
2: No to spoko, bo tak sobie myślę, że na siłę szuka pan przeciwników w miejscach osób sprzyjających panu.
0: Nie, to za duży poziom abstrakcji, nie łapię.
2: No bo jeżeli pan na przykład tutaj przychodzi do nocnego radia albo wcześniej na nie nadaje z takim negatywnym przesłaniem, to musi się pan liczyć, że odnosi się pan do całej społeczności. Na przykład ja lubię pana audycje i lubię ich słuchać.
1: A co tam fajnego jest?
2: Przykro zrobiło ze względu na ten atak. Ponieważ...
3: No nie, przepraszam, skończ. W sumie przerwałem ci, sorry.
2: Nie, proszę.
1: Skończ już. Nie, no dobra.
3: W sensie jedno zdanie. I też o tym właśnie mówiłem, że Enki się odwołał po prostu do społeczności i też nazwał po prostu stricte nas, tak? A, że to banda taka i taka i sraka i owaka. I po prostu o to chodzi, nie? Że też...
0: Aha, że nie sprecyzowałem, że chodzi o zenkistów i potrzebistów.
3: Też nie, to też powiedziałeś, ale powiedziałeś też o społeczności, czyli o nas. No, ja też to odebrałem do siebie, tylko że po prostu ja to machnąłem ręką, mówię, tam noże, słuchacze NR, to są tacy i owacy.
1: Większość, tak? było tak, że tak. Większość to są ludzie, no co,
3: szambo. Matt tak na okrężnie trochę próbuje to powiedzieć, ale ja też o tym właśnie mówiłem. No bo powiedziałeś to, Enki, tak, jakby to nie można tego wycofać, no to co się powiedziało, no to trzeba jakby ponosić odpowiedzialność za to, co się powiedziało, więc jakby...
0: Ale to co mam wpłacić na jakiś stres?
3: Nie odchodzi. Nie. Po prostu takie...
1: Chcesz to
3: wpłacić. Określiłeś, słuchaj, po prostu przez pewien jakiś pryzmat, nie wiem, określiłeś wszystkich, tak, bo założyłeś, że a to my, te kurwy, Boże, może, przepraszam, zaraz powiedziałem tak po swojemu, że ja to tak zinterpretowałem, ale założyłeś, że to na pewno my, tak, jako społeczność, no i a to nie można tak zakładać, no są naprawdę różni ludzie, rozmaici, ja nie, wiesz, nie wiem, kto tu jest na NR, naprawdę są rozmaici ludzie, to jest przestrzał, kurwa, od zero do nieskończoności. Nie wiem, może faktycznie ktoś, ale kto? Nie wiem, ja nie mam pojęcia. A ty założyłeś, że na pewno my, że my to jesteśmy w ogóle i tacy i owacy i wiesz, to takie słabe, nie?
0: No. Ja wiem, kto to zrobił, bo przeglądając różne skrzynki pocztowe odezwała się jedna z moich osobowości rozszczepionych i otworzyła skrzynkę, a tam donosy na Ankiego. Także ja wiem, kto to zrobił. Teraz już wiem. Wszystkich przeprosiłem.
3: To okej.
2: Okej, spoko. Ja jeszcze chciałem, panie Enki, a pan jest na emeryturze, rencie?
0: Na emeryturze wojskowej.
2: A, wojskowej. Robił pan ciekawe rzeczy w swoim życiu.
1: Teczki uzupełnione. Wojskowa emerytura. Proszę, proszę.
0: To kolega Matt powiedział, że ciekawe, no tak średnio.
2: Pewnie służył pan w jakichś konkretnych jakichś dewizjach? Czy
1: rzeźnik z Kosowa. Mówi to panu coś?
2: Nie, na pewno nie.
0: Strzałkow. Nie, nic mi to nie mówi. Nie znam, nie widziałem, nie słyszałem. Zarobiony jestem, byłem.
2: Rozumiem, że nie brał pan udziału w sprzedaniu złomu do Serbii.
0: Za młody byłem. Końcówka lat 90, jeśli już.
2: Ja mam takie przeczucie, że brał pan udział w komputeryzacji wojska.
0: Coś chyba przerywa. Jadę nie, w tunel.
1: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
0: Nie, bo przejeżdżałem przez tunel w Katowicach.
2: O, no to ja tu niedaleko mieszkam, jeżeli chodzi o Katowice. A może jakaś ciekawa opowieść z tej swojej ścieżki zawodowej?
0: Nie, podramciujmy lepiej. Nie, serio, nie. O takich rzeczach nie mówię.
2: No, rozumiem, dobrze.
1: Pan wybaczy, się nie tłumaczy. A Grzesiu, to bo często tak jest, że już jak jest końcówka audycji, 5 godzin na antenie, temat został tu wyeksploatowany dosyć mocno, znaczy może nie wyeksploatowany, ale już no, to, co było do powiedzenia, się powiedziało. I przychodzi Grzesiu i mówi, co, nic ciekawego, żadnego tematu. To się wcześniej przychodzi, panie Grzesiu. I tyle, no. A nie jak jest już taka afterowa mocno część i to już zakropiona, afterowa.
2: Ale raczej myślałem, że to mówisz do mnie. A tu chciałbym jeszcze z panem Enkim jeszcze wywiad przeprowadzić, bo mam takie pytanie. No jak teraz, jak się panu teraz życie podoba, jeżeli chodzi o robienie zakupów, nie wiem, w pobliskiej Biedronce, Lidlu czy Adlu, czy tankowanie na stacji, nie wiem, załatwienie banalnej sprawy w urzędzie. Jak to wygląda w pana przypadku?
0: Źle. Źle. Wkurwia mnie to, że kawa w takim piździsze, wie jak bytom, jest dwa razy droższa niż w fancy miejscowości turystycznej na Sycylii.
2: Był pan na Sycylii?
0: Nie raz, nie dwa.
2: Widział pan erupcję Etny? Mamy? Mamma.
0: To znaczy w grudniu, czyli 4 miesiące temu, byłem na 2 kilometrach na Etnie i nie dymiło nawet. To znaczy może i dymiło, ale była zasłonięta chmurami.
2: Ja akurat miałem taką niespotykane szczęście, że byłem podczas erupcji bardzo silnej świadkiem i to było coś, to znaczy, no nie wiem jak to określić, ale erupcja wulkanu, to znaczy ogromnej góry, przed którą się stoi, która wydala z siebie niesamowite ilość energii, ognia, lawy i popiołu, który osiada dookoła wiosek sycylijskich, jest rzeczą nie tylko taką bardziej duchową. Znaczy widzi się energię natury, której się nie da okiełznać, której się nie da, którą tylko można podziwiać. I którą można tylko błagać o to, żeby nie była mocniejsza. Także byłem też szczęśliwym uczestnikiem widoku erupcji wulkanu Etna.
1: Przypomina mi się teleturniej, ten dresiarz dostaje zapytanie. Dymi na Sycylii, mafia. A tutaj dziki wieprz, krawiec, jak się czujesz banując kustosza z Enkiego polecenia? Nie zbanowałem kustosza, jełopie.
2: Czy akurat po tej erupcji, którym byłem świadkiem, gdy już zjechaliśmy, bo gdy już zjechaliśmy do swojego miasteczka, to tam były prace jakby drogowe, miejscowe. Ludzie zamiatali ten popiół, który przykrył całą wyspę.
0: U góry, tam na tych 2 kilometrach, nawet niżej, na 1800 metrów, bo to się w pizdu długo jedzie, były resztki takie, takiego pumeksu już wystygniętego. Ja nie pamiętam, w którym to roku było, w 20 czy w 19, jak Etna tam mocno czadziła, mocno wyrzucała. I to pozostałości było widać, takie świeże bulwy, lawy.
2: No i ja byłem około 3 lata temu. 3 lata temu w zasadzie byłem na Sycylii.
0: Aha, to mogło być wtedy właśnie.
2: I no to czy tutaj przyjazd do stacji, kolejka, potem przewóz ciężarówkami takimi dostosowanymi, już pod sam wyziew. Wszyscy się straszyli nawzajem, że jak tam już dojedziemy na miejsce, to będzie tak gorąca, to już będzie tak gorące podłoże, że nam się adidasy roztopią.
0: Byłeś z drugiej strony, od zachodu. Ja byłem od wschodniej strony autem. A od zachodu dawno temu. Nieważne, chyba hermetyzujemy krawcowi audycję, nie?
1: Nie, nie. Ostatnio a propos wulkanu, myślałem sobie, że to w sumie dobry sposób na samobuja, skoczyć do wulkanu po prostu sobie, pojechać na wycieczkę piękną sobie tam tego i do wulkanu. Hyc, no bo to tak, nie ma co zbierać, nie ma żadnych przykrych szczątków, zakrwawionych, rozpłaszczonych, zabrudzonych, zaśmierdzonych, tak bardzo czystą i też chyba szybka śmierć. No jak wpadniemy do tej lawy, to tam chyba nie cierpimy, nie wyciągamy tak jeszcze kciuka do góry jak Terminator, nie, z tej lawy.
2: Znaczy, no, krawiec to tam w zasadzie do tego epicentrum to ciężko się dostać. Mam wrażenie, że nie, zanim tam się dostaniesz, to już zginiesz. A przede wszystkim, jakbyś tam nawet chciał, nie wiem, skoczyć, wylądować, to po drodze byś się też rozbiło. Bo to jest taka skala, której sobie nie możesz wyobrazić, jak wielki jest ten wulkan.
0: Nie, przede wszystkim on nie ma dziury, ten wulkan. Ale krawca pomysł jest zajebisty. Biorę go pod uwagę teraz. Dołączam do mojej listy jakby marzeń. Wulkan z dziurą, a Etna się różni od wulkanu z dziurą, że Etna bardziej przypomina, no nie chcę nic brzydkich porównań, coś bardziej, co wypluwa i możesz oberwać takim plackiem, na przykład plackiem rozżarzonej lawy 2x3 metry. Jak taki placuszek na ciebie spadnie, to też praktycznie odparowujesz.
1: I ciekawe, czy wtedy się stawia, bo nie wiem, bo jest w Polsce obowiązek chyba postawienia grobu każdemu, tak? Że nie można nie mieć grobu. No to pusty grób i podpis. Zginął śmiercią wulkaniczną.
2: No to brzmi dumnie. To ja bym tak chciał na przykład, nie? A nie zginął śmiercią, bo powiesił się w łazience, albo zginął śmiercią, bo przedawkował żurek. Zginął śmiercią wulkaniczną, no brzmi dumnie.
1: Ale to co, to się nawet, no to jest jakoś tam niewykonalne, tak? Bo się nie zbliżysz do tego wulkanu, bo tam za gorąco, tak? Czy co?
2: No zbliżysz się. Są takie ekstremalne wycieczki, gdzie tam już masz te kaski i tam ci tam prowadzą, ale tak naprawdę to, no nie wiem, w te strefy wyrzutu, tak jak Enki wspomniał, gdzie może dostać takim gorącym plackiem, bo jest ciągle aktywny ten wulkan, nie? No i to ja nie wiem, czy ty sam na własną rękę, może w jakichś porywach szaleństwa byś tam się dostał, ale jakbyś, nie wiem, jakbyś tam się zagłębił, czy wpadł w to gdzie, nie wiem, jak.
0: Nie wpadłbyś, bo Etna ciągle wylewa, z niej się ulewa. Tak żebyś nie wpadł, co najwyżej byś się usmażył, że akurat jest aktywna.
1: A nie ma takich wulkanów jakichś mniej aktywnych, że można wejść, powiedzmy, na jakiś tam, na obrzeża tego wulkanu, gdzieś tam niżej coś tam się gotuje i hyc.
2: A ja wiem, krawiec, co masz na myśli. Ty chciałbyś tak wpaść w taką gęstą lawę, a potem się wyłonić z niklu jako predator.
1: No ale żeś wymyślił predator?
2: No wiesz, że tak byś...
1: Terminator, tak? T-1000, jeśli...
2: Terminator, właśnie. Przepraszam.
1: Proszę, to wszystko mogę wybaczyć. Mogę wybaczyć jakieś tu dramy, hejty, ale mylenia Terminatora z predatorem...
2: Wybacz mi, że te kinowe badziewia mieszam.
3: Oho.
1: Badziewia?
3: Dyskryminacja predatora, przepraszam.
1: Badziewia? A ty... Aż mi ręce chodzą z... Jak można? Świętokradztwo. To jest obraza uczuć predatorsko-terminatorskich. Jest na to jakiś paragraf? Nie ma. A powinien być. Etam by się ze mną zgodził. On był na Terminatorze 68 razy w kinie.
2: Wiesz co, ostatnio tak się zastanawiałem nad Etamem i tak sobie pomyślałem, bo on mówił o tych swoich butach, nie? 7-milowych. I tak sobie pomyślałem, że gdyby włamać się do domu Etama i nie pozostawić ze sobą śladów, tylko mu zabrać jeden z tych butów. Rozumiesz? Ukraść mu ten but.
1: To nie miałby w czym pójść na policję, tak?
2: Ale nie, zgłosić. Nie. No, wyobraź sobie, co robi Etam. Wstaje, mówi, o, muszę iść do tego swojego tutaj ABC. I co? I zakłada but lewy. No i gdzie jest ten prawy? Wyobrażasz to sobie? Wyobrażasz sobie, no co on mógł zrobić ze swoim drugim butem? Kto, gdzie jest ten jego drugi but? Kto mógł go ukraść? Kto? Wiesz, tak się psychicznie ludzi wykańcza przez takie szczegóły.
1: Tak, wiele osób jest właśnie z zaburzeniami. To są osoby przekonane, że ktoś był w ich domu, bo tu klamka inaczej, a coś tu jeszcze ruszone, to inaczej stało. No to jest też tak, często są takie opowieści u ludzi.
2: A wyobraź sobie, krawiec, masz buty i nagle budzisz się, zakładasz i chcesz założyć swoje buty i nie ma drugiego buta. I zadajesz sobie pytanie komu? Sobie. Sobie zadajesz pytanie. Gdzie jest mój drugi but? Co ja wczoraj robiłem? Nic wczoraj nie robiłem. Gdzie byłem? Nic nie robiłem. Ale jak mógł mój drugi but zginąć? Gdzie był mój drugi but?
1: Jak słucham tej opowieści wspaniałej, to tak się zastanawiam, czy ty, Macie, masz jakieś orzeczenie o niepełnosprawności?
3: Nie, ja myślę, że troszeczkę troluję. Tak cicho byłem, ale sobie tak słuchałem, co Mac mówi i wszyscy mówicie, takie to fajne, pocieszne. Rozchmurzam się. O, może tak. Także ten. Dobra, chłopaki, nie będę wam tam sobie kontynuujcie rozmowy, dysputy. Dzięki za poznanie, bo chyba z Enkim pierwszy raz gadałem i tego.
1: Za poznanie. Chcesz, to cię umówię z Enkim na lody czy coś, mogę to załatwić.
3: A tak jak Biedronia kiedyś pytali, czy że on się na lody chętnie umówi, no i on się tak uśmiechnął i był speszony. Znaczy nie on, tylko on zapytał chyba jakiegoś posła, że on się na lody chętnie umówi i ten poseł się strasznie speszył, nie? I nie wiem czemu w sumie. Przecież żyjemy w świecie takiego równouprawnienia i przecież lody to lody, tak? Smakowe, śmietankowe są pyszne. No. Nie wiem, czemu się ten poseł speszył, nie? To w tym sensie mówisz?
1: Wyobraźnia zaczęła działać, nie wiem.
3: Dobra, trzymajcie się. Dzięki za pogawędkę. Heja i cześć.
1: No na razie, hej.
0: You're around.
1: To co, Enki, mówisz, że pijany zadzwoniłeś, jutro będziesz miał kaca moralnego, że zadzwoniłeś do nocnego radia.
0: Wywaliłem całą cisowiankę. Prawie. Także nie. Poza tym nigdy się nie... Nie miałem chyba jeszcze kaca.
1: Jeszcze nigdy nie miałem wyrzutów sumienia.
0: Nie, nie miałem kaca, a wyrzutów sumienia tacy jak ja nie mają.
1: A, pozazdrościć. Ja to ciągle mam. O byle gówno jakieś. To też źle, nie?
0: Tak. Musi być balans.
1: Kurde, balans. Dobra, panowie, będziemy chyba kończyli już po drugiej. Parę godzin tutaj na antenie. Wcześniej wstałem i tak dalej, i tak dalej.
0: No już sobie idę.
1: Czyli co? Czyli kanał Enki tak naprawdę dostał strajka, ale to sam na siebie.
0: Nie. Może na poważnie teraz to troszeczkę. Mam dwa strajki, jeden mi uznali odwołanie i nie wiem, czy po prostu chce mi się dalej to robić, bo jeżeli ta moja druga osobowość znowu mnie podpierdoli, no to będzie tej głównej osobowości przykro. bardzo przykro, jak zlikwidują kanał.
1: Ale to druga osoba, przepraszam, bo się pogubiłem. Drugi ty, twoje alter ego wewnętrzne, czy...
0: Tak, no bo przecież mówiłem, że to śledztwo wykazało, że to ja sam na siebie doniosłem.
1: Jest was jakby dwóch. Rozdwoił ci się jaś, znaczy jaźń. Przepraszam bardzo, ale jaś to jest chyba rodzaj męski, więc rozdwoił się panu jaś, tak?
0: Czy co? Jaźń,
1: aha, dobra.
0: Ni jest na końcu.
1: Ni. Nie wymawiaj tego słowa. Ni, kurwa.
0: Sytuacja u mnie, nie robię żadnej reklamy, sytuacja u mnie na kanale jest chujowa, bo co prawda strajk jest odwołany, ale tam się w chuj rzeczy popsuło. Ja monetyzację utrzymywałem, żeby YouTube mnie lubił, to mi pościągło z wszystkiego monetyzację. No się zjebał kanał. Zjebał się totalnie.
1: Monetaryzacja. Śmiechu warte.
0: No żałosne pieniądze, ale dla algorytmu to się liczy, bo algorytm lubi bardziej tych, którzy przynoszą pieniążki YouTube'owi.
1: Ach, te pieniążki znowu. No widzicie. No, ale to szkodzi, bo najebałeś tych reklam. I na przykład na telefonie się nie da słuchać ciebie, bo masz co 2 minuty reklamę i jest ich 150 tych reklam. To
0: nie,
1: jakby...
0: nie da się ich ustawić. Nie da się ustawić. Poza tym ja mam zupełnie inny format niż ty. Ja mam format taki, że się dzieje tu i teraz, jest audycja, ludzie mają tydzień na odsłuchanie. Po 2 tygodniach audycja znika i cześć. Nie?
1: Kto tam szcza? Kto tam oddaje mocz? To na antenie? Takie rzeczy?
0: Tak, no.
1: Oj, macie. Macie się z nim, z tym matem. Mata. Chcieliśta to mata. No dobra, ja chyba się złośliwy robię coraz bardziej, im później, ale tak mam. Od 4 to w ogóle by było już, więc...
0: No, spierdalam.
1: Dobra, no to Pala. Cóż. To w takim razie dziękuję za rozmowę.
0: Ja również, na razie.
1: Na razie. Coś tam Matt wzdycha. Się wysikał i zdycha. Ja ostatnio mam tak, że jak sikam, to serce mi bardzo szybko bije. To chyba oznaka, że są dziury w tym sercu, czy coś, nie wiem. To przez Enkiego te dziury w sercu.
2: Teraz zjebałeś mnie teraz, kurczę. Ja byłem tak intymny.
1: Już się tak nie śmiej. Bo ci przepuklina wyskoczy.
2: No, już wyskoczyła.
1: Co prawda młody jesteś, no. 2 razy młodszy od Enkiego. To jeszcze ci nie wyskoczy przepuklina.
2: Fajny gość.
1: No, świetny. Miodas.
2: Nie, no czemu? Słuchaj, zadzwoni do ciebie, pogadał, objaśnił i co? No i gitara, honor jest.
1: No, jakiś tam plus jest, że zadzwonił i wytłumaczył. Przeprosiny trochę wymuszone, ale dobrze, niech będą. Zobaczymy, czy potrzeba i Zenon przyjmą.
2: Takie... No ale to jak to jest? To wy jesteście jednym, czy osobna komórka?
1: Ale że co?
2: No, potrzeba Zenon, Discord, to... No to właśnie, to co to jest? To jest nocne radio, czy jesteście osobni?
1: Kotkiewicz to, no, co prawda nie jest teraz w załodze tutaj redaktorskiej, ale był kapitanem, jest związany z tym radiem, chcąc, nie chcąc. Jest to taki no jego bękart. Zenon
2: to, co...
1: też był redaktorem, nadawał tutaj. Jakoś też jest tam związany, no ale to nawet nie jest w tym wszystkim najistotniejsze. No tutaj znamy się, pojawiają się, no, padły oskarżenia i to trzeba było wyjaśnić. No. Kurde, muchi. Jedyne, co mnie wiośnie denerwuje, to muchi.
2: No, się zaczną dopiero.
1: No, robactwo wyjdzie niedługo.
2: Wyjdzie i zagłosuje.
1: No. Taka to pora roku, że wszystko z ziemi wychodzi, więc uważajcie, żeby was...
2: Pędraki, to jest najbardziej pospolity rodzaj robactwa, pędrak. Pędrak wchodzi i wyżera ziemniak, a ziemniak wyżera pędrak. I tak to wszystko w pizdu idzie.
1: Pędrak? A ja dostałem pędraka i tu zgrałem audycję na pędraka.
2: O!
1: Z Lajtopa na pędraka.
2: To ja nie pozwolę. To nie, moje to nie można. Kurwa, dawniej oglądałem Majora, nie umiem go nadawać teraz.
1: O, znów co Majora, tam, o, znów zaczynasz? O, trzeba się mnie pozbyć.
2: Trzeba, no właśnie, to już, żeby się pojawiło to pozbyć, to i ten, to coś, dawno tego nie... nie odbierałem.
1: No, już się raczej nie zejdą chyba panowie, bo Major był łaskaw oświadczyć na streamie, że Kononowicz ruchał własną matkę i że to jest potwierdzone ogółem, bo było w telewizorze. A do Majora wysłali takiego fejka, deepfejka, że Kononowicz oskarża o gejostwo Majora, że pytkę przy nim wyciągał i tak dalej, więc jak oni się zejdą po takim czymś, to już mnie nic nie zdziwi. Ale jeszcze Grzesiu dołączył, no już dla Grzesia to wyjątek i jedyna osoba, dla której jeszcze 10 minut posiedzę na antenie. Cześć Grzesiu.
2: Tak, okay. Do dupy. Masz siedzieć kurwa do rana, no co ty?
1: Tak?
4: Cześć Krawiec, cześć Mat. Cześć Maciej.
2: Jo.
4: Tak sobie myślałem, z czym tu zadzwonić, bo nie mam żadnego pomysłu, ale przyszedł mi pomysł do głowy jeden, z czym można zadzwonić.
1: Z czym?
4: Może nie przebiję Majora i Kononowicza, ale ich tam, kto komu kózkę pokazywał, nie wiem, nie siedzę w tym uniwersum, ale nawiążę do pierwotnego zamysłu audycji, a mianowicie o chorobach psychicznych i schorzeniach, niedogodnościach wszelakich, które nas nękają nieszczęśliwie. Zabrakło podstaw moim zdaniem, a mianowicie rozmowy o emocjach, o tym, co Kuba właśnie w rozmowach w nocy
1: emocje,
4: często poruszał te tematy i często rozmawiał.
2: Tak, zabrakło o emocjach. Dlaczego nie tam sobie nie odkreśliłeś punkt emocji?
4: Ale czekajcie, tylko skończę. No bo jednak od dziecka, jeśli jesteśmy nauczeni, żeby pewnych emocji nie odczuwać, albo pewne emocje przekształcać w inne, nie odczuwać tak jak należy, czy też właśnie chować, czy za bardzo się podniecać niektórymi, to wyuczamy w sobie różne rozwiązania alternatywne, inne gdzieś tam naokoło, które może na nasze dzieciństwo czy na czas szkolny to są fajne rzeczy, fajne rozwiązania, fajne schematy, ale kiedy już dorastamy i według tych schematów podążamy dalej podświadomie, to gdzieś te korki muszą wybić i potem przychodzi nagle, że depresja, nie? Przecież kurde, cały czas się czułem dobrze, mam 30 lat, czy tam 27, 8. Skoninąd wiek, gdzie właśnie takie rzeczy się objawiają najczęściej i po 30. I właśnie abstrahując od chorób
5: jakby tych genetycznych, tak? To mam na myśli środowiskowe rzeczy. No to prawie wszystkie nasze niedomagania, które można diagnozować na różne sposoby, na różne sposoby wychodzą od tego braku odczuwania dobrych emocji w bezpiecznym środowisku. No, to chciałem zaznaczyć. Bez tego nie rusz przy rozmowach o schorzeniach różnych.
2: Odczuwanie dobrych emocji w środowisku musisz mieć też odbiór osób otaczających cię. A Grzegorz, jak myślisz, jaka jest pierwsza przyjemna emocja w życiu człowieka?
5: O kurwa, tak, ale pierwsza w ogóle?
2: Tak, jak się rodzisz.
5: Prawdopodobnie strach. Bliskość mamy, tak?
1: Strach.
2: Sranie i szczanie.
1: Nie no, strach no, myślę, że...
2: Sranie i szczanie to jest pierwsza pozytywna emocja w życiu człowieka. I na tej podstawie w ogóle się kształtuje funkcjonowanie w takim otoczeniu.
5: Zapytałeś o dobrą emocję, kiedy dziecko jest 9 miesięcy w mamy brzuszku i jest wyjęte z tego brzuszka do obcego środowiska, więc podejrzewam, że z powrotem, kiedy mama je przytuli, to no, czuje tą więź z mamą, prawdopodobnie to jest dobre. Dobrą emocją pierwszą, a tam szczanie, no to tam to takie fizjologiczne bardziej rzeczy.
2: Ale to chodzi ci o twoją, nie tą, że dzielisz, tylko o twoją własną. Czyli masz satysfakcję z tego, co zrobiłeś, czyli zrobiłeś kupę i oddałeś mocz. I to już jest twoja pierwsza dobra emocja.
5: Oj tam, przesadzasz.
1: No dobra, może umata to inaczej trochę było. No.
2: Nie, to nie jest umata, czy to nie jest, tylko to jest normalna. Od tego się w ogóle psychologia człowieka zaczyna, od złożenia kału i moczu. To...
5: No nie no,
2: to
5: pędraka, czy małpoluda, czy nie wiem, lwa, zebry, czy osła też, to tak zaczyna rzeszcza i sra.
2: Panowie, to jest nauka. Pierwsza rzecz, której młody człowiek jest dumny, to z tego, że załatwia się w ogóle. Musicie sobie uświadomić po prostu. No. Od tego pochodzi nasza w ogóle koncepcja zachowań.
1: Ty jakoś miałeś dziwnie. Macie inaczej trochę.
2: Nie, dumę, ja nie miałem dziwnie.
1: Już przecież takie małe dzieciątko, które jeszcze sra pod siebie, ono nie czuje jakiejś dumy, że się zesrało.
2: Nie, kiedy pierwszy raz się załatwisz sam i złożysz mocz sam.
1: No to mówisz już o jakimś dalszym etapie rozwoju. To nie przychodzi tak od razu, że siadasz na nocnik, prawda?
2: Ale to jest świadome. To chodzi mi o tą świadomość, tak? Że jesteś świadomy tego, że załatwiłeś się sam.
1: No świadomość to jest taka skalowalna, ona się nie pojawia na pstryknięcie. Ona gdzieś tam ewoluuje i zwiększa się rozdzielczość tej świadomości, że tak powiem symbolicznie.
2: Kiedy robisz pampers, kiedy się mama zanosi na nocnik i tak dalej, ale kiedy załatwiasz się sam i tak dalej, to jest twoje pierdnięcie jako człowieka.
5: Okej, dobra, to abstrahując, niech będzie nawet. Okej, dobra, sranie. Do nocnika akurat. Omen, omen. Jesteśmy na dobrym kanale. Okej, ale dobra, idąc dalej z emocjami właśnie. Kiedy już jesteśmy na przykład dorośli, no to samo to, że zesramy się do kibla, nie czyni z nas ludźmi szczęśliwymi. Na przykład czasem tak, kiedy okoliczności przyrody...
2: Jesteśmy w tamtym momencie...
5: Jakby tak się gdzieś tam wpieprzymy, że jest, nagle jesteśmy w cyrku i wszystkie dzieciaki w połowie występu na przykład, bo się wzięło tam bratanka na występ i okazuje się, że kolejka jest 200 metrów do tej toja, a wujek wypił dwa piwa i go szlak trafia. Nie? To teraz to jest to już jest potrzeba filozoficzna bardziej niż ten fizjologiczna. Ale abstrahując od tego, wracajmy do tych emocji, tych normalnych.
1: to ja was na chwilę opuszczę i pójdę poczuć dumę i satysfakcję z tego, co muszę zrobić. Za sekundę wracam.
5: Paka. A więc Macie, jak twoje emocje? Myślisz, że odczuwasz je w porządku na dzień dzisiejszy? Czy jednak są emocje, przed którymi się wzbraniasz na przykład? Uciekasz albo co innego robisz jeszcze?
2: Znaczy ja posługuję się podręcznikiem do psychologii, który mówi i określa jasno, że pierwszym i bezwzględnym czynnikiem zachowania człowieka jest załatwienie się w swój własny sposób. I tego nie można podważyć, bo to jest nauka.
5: Tak, ale to już przeszliśmy dalej od tego. Tak, ja przytaknąłem, że tak jest wcześniej. Dobra. Oś czasu przewińmy do wieku 30. Masz 34 lata, tak?
2: Nie, mam 16. Aha. Mam 16 lat i w ogóle nie wiem, o co chodzi. Ale no Grzegorz, z całego szacunku dla ciebie. Nie wiem, o czym mam rozmawiać w ogóle. Jakieś... Nie wiem, słuchaj. Otwaram oczy pod budką telefoniczną, gdy jest niesamowita ulewa. Słuchaj, zróbmy jakąś teraz... pisz mi dalej.
5: To w Matrixie się przełączali od budki do budki, wychodzili z Matrixa przez kabel.
2: Nie, to jest 39 rok. Niemcy nacierają.
5: Aha, to jeszcze nie
2: masz, było. Masz na sobie mundur.
5: A też nie było budek w 39, też nie były? Były.
2: I co robisz? Stoisz na stacji. Dziewczyna za szybą robi gulasz, nadjeżdża pociąg.
5: I wszystko to w budce telefonicznej się dzieje.
2: A wraz z nim wagony wypełnione niemieckimi młodymi żołnierzami. I co teraz robisz? No.
5: Mhm. A ty jestem żołnierzem polskim na przykład, czy jestem zwykłym obywatelem cywilnym?
2: Jesteś po cywilu.
5: Po cywilu. No to ten hände ho i wypierdalam z budki. No co mogę zrobić?
2: Nie, ale musisz zanieść informację.
5: Komu?
2: Musisz się dostać do Białegostoku i musisz mieć lepszą... Jak on to powiedział? Musisz mieć lepszą...
1: Wiadomość.
2: Wiadomość.
5: Nie wiem, to bym sobie gwizdał i sobie chciał uciec gdzieś, złapać potem jakiegoś, z miasta się oddalić, złapać jakiegoś wieśniaka, który ma konie stronie... i powiedziałbym mu, że mam bardzo ważny order. Gdzie tam? Do Bielska Białej? Czy gdzieś tam?
2: Nie, po drugiej stronie dworca masz postój taksówek, gdzie stoją samochody.
5: No w 39 to nie było takich, kurwa, rarytasów, bardziej dorożki. No ale...
2: Nie, oczywiście, że były Citroeny.
5: Tak. No dobra, no to w każdym razie nie biorę Citroena, cyk pyk, i mówię, panie, ruch oporu cię zajebie, bo jest ważny, jak nie wypełnisz rozkazu, podążaj za moimi tymi orderami. No i jadę z kościa.
2: Nie masz za sobą.
5: Do Bielska Białej, czy tam gdzieś chciałeś.
2: Nie masz za sobą żadnych tych wiesz, protekcji, tylko stajesz jako wyrwi kapciur.
1: Tutaj Gosia pyta, czy doszło. Jeśli coś teraz nowego, to chyba nie, nic nie widzę, ale no były wcześniej dwa donaty, tak? Tłuste, także jeszcze raz serdecznie dziękuję, ale jak coś teraz, no to raczej chyba nie bardzo.
5: Zamknąłeś mi wszystkie drogi ucieczki, także wiesz co, to chyba wkładam rękę pod płaszcz i do Niemców mówię, że mam bombę i odsuńcie się, bo was zapierdoli, oni mnie zastrzelą i chyba to jest najlepsze rozwiązanie tej sytuacji, skoro nic innego nie mogę zrobić. Poddaję się.
2: Nie, ja myślę, że wkładasz rękę pod płaszcz i mówisz, że znam Dariusza Kwietnia.
5: O kurwa, to suchie było.
2: Dobra. To w takim razie dziękuję.
5: Ale na przykład to ci szło dobrze z tym wagonem Niemców, to propsuję. No dobra.
2: Nie, no bo jest taka opowieść o tym wagonie, taka wieczna opowieść tych bohaterów. Jest taka opowieść, że siedzisz sobie siedzisz sobie w przedziale pociągu jadącego do Poznania. Masz informacje, kwestie, które musisz przekazać, bo jesteś doręczycielem, jesteś pocztą. I wpadasz w taki moment, że wchodzą SS-mani do twojego przedziału. Każą ci mówić, kim jesteś i tak dalej. Wyskakujesz za okno, wchodzisz na dach, pada deszcz. Ledwo się utrzymujesz na tym śliskim dachu, ale mimo tego SS-mani skakują. Widzisz na horyzoncie, że wskakują na ten dach. Nie masz już szans. W każdym razie wycofujesz się po tym śliskim dachu, ześlizgasz się z tego wagonu, wchodzisz, widzisz oficera. Pierzesz go nożem.
5: To wszystko na dachu, także też zapierdala.
2: Nie. Jesteś już
5: W wagonie.
2: Bierzesz tego oficera pod gardło nożem. Jedyne, co ci zostaje, bo masz pocztę. Bardzo, bardzo wąską, która się sama spala. Odpalasz tam linkę, która się spala na twoim ciele. Zarzynasz oficera, wyskakujesz z pociągu, giniesz. To jest jedna z opowieści, która autentycznie wydarzyła się podczas II wojny światowej, jeżeli chodzi o polskich okupantów.
5: O to chodziło, żeby oni nie przeczytali tego, tak? Że co masz? Tej depeszy, tak? Żeby nie czytali.
2: Bez względu.
5: Skoro nie możesz dostarczyć, to też, żeby nikt nie dorwał się do niej. No, bardzo bohaterski czyn. Bardzo, bardzo.
2: Dziękuję, dobranoc.
1: Ale co, że się żegnamy? Serio? No dobra.
2: Kurwa, no skończył mi się alkohol, muszę iść do sklepu.
1: Ty już nie pij. Ty już lepiej nie pij. No. No dobra, to wietrzymy antenę w takim razie. Trzymaj się, Matt, dzięki za telefon.
2: Jo,
1: motherfucker.
5: Trzymaj się, Matt, hej.
2: Jo.
5: Ja myślałem, że o mocach pogadamy, ale to chyba nie ta godzina.
1: To z Kubą, come on, to by był impact, gdyby z Kubą o emocjach. No, a tego, no Gosiu, tym razem przeszło, ale coś czuję, że będziesz zawiedziona, bo dzisiaj najhojniejsza sponsorka w ogóle przelała pół renty kapitanowi Pijawce, a kapitan Pijawka się będzie ewakuował zaraz, no. chciwość, pazerność, roszczeniowość. Gdy połączą się wasze moce, powstaje ja, kapitan Pijawka. Kto tu się dołączył? Oberst znowu. To dzisiaj taka moda, dzwonienie po 5 razy, tak?
3: Tak, tak. Wpisuje się jakby w trend. Tak. Dzień dobry. Buongiorno. Dobry wieczór.
1: Dobranoc.
5: No, siema, siema, hej.
3: Cześć.

0: sytuacje i to jest powtarzalne.
1: Tak, tak,
0: I tam
1: tak.
0: jest,
1: U siebie, tak? Akurat tu żeś trafił
0: na
1: tak...
0: przykład?
1: Dokładnie ci podam przykład. Nie lubię atencji. Nienawidzę, kiedy się wobec mnie kręci jakieś gówno. Ale nie tylko gówno, szambo. Ogólnie, generalnie, pochwały, niepochwały, zwracanie uwagi, jakiekolwiek. Nie lubię tego. Ja jestem człowiekiem, który lubi być w cieniu, ale nie mówię w aspekcie prywatności internetowej czy coś. To jest osobna kwestia. Tylko
2: czyli,
1: po prostu...
2: przepraszam, czyli w ogóle nie lubisz, jak się ktoś odzywa do ciebie?
1: Nie, nie o to chodzi. To nie tak.
2: To ja tak mam.
1: Jak to?
0: Na przykład jesteś w pracy i okazuje się, że jesteś tam pracownikiem miesiąca i nagle wszyscy klaszczą. Nie muszę tak klaskać, ale fajnie coś tam, a ty tak what the fuck, w chuju to mam jakąś broszkę dostanę, czy dyplom wypierdalać z tym. Tam chuj z dyplomem, ale całe te półtorej minuty, nie? Jest dla ciebie stresujące.
1: Nie, ja się bardzo czuję po prostu dyskomfortowo, nie? Ja nie odnajduję się w takich sytuacjach. Czuję się głupio i tyle, nie? Po prostu i tyle. To nie chodzi o taką kretyńską skromność, tylko po prostu wynika z mojej osoby, że ja nie lubię i unikam takich sytuacji i tyle, nie? I po prostu jest mi źle, tak? Ja się czuję nie chujowo w takich sytuacjach, no i tyle, nie? Ale nie tylko w takim sensie, jak powiedziałeś, przytoczyłeś przykład, chociaż to bardzo dobry przykład, ale też w innych takich sytuacjach, nie? Że generalnie zwracanie na mnie uwagi, tak? Na przykład pamiętam, że taki uraz miałem, mam do tej pory w sumie, nie? Właśnie to jest dobra psychoterapia w sumie. Kurwa, NR leczy. NR leczy, to jest jednak, kurwa, jakiś, powinieneś krawiec uruchomić jakąś drugą linię taką supportową wsparcia takiego psychologicznego, bo jednak jest coś na rzeczy, nie? Że leczysz. No, żarty żartami, ale po prostu sobie przypomniałem taką sytuację z dzieciństwa, że nie znosiłem w szkole podstawowej, kiedy nauczycielka na mnie zwracała uwagę, czyli na przykład bo myśmy mieli takie godziny wychowawcze i to nie było tak, że problemem byłem ja, chociaż ja sobie tak wmawiałem, bo nadinterpretowywałem jej spojrzenie wobec mnie, kiedy były grupy wychowawcze. Ona po prostu utrzymywała kontakt ze wszystkimi, nie? To ja sobie za bardzo coś wkręcałem. Wobec tego narosło może we mnie takie coś, że reflektory są za bardzo na mnie i to nie w sensie takim gwiazdorskim, nie, absolutnie nie, tylko po prostu skupianie uwagi, nie, i to takie, nie lubię tego, jakby, nie, w jakimkolwiek sensie, nie, to zbierania laurów, czy inaczej, kiedy jest konstruktywna krytyka, to tak, to zajebiście tak, no bo to jest dla mnie sygnał, kurwa, okej, powiedzcie mi, co jest, ja nie lubię nie wiedzieć, co jest nie tak ze mną, są szepty, nie lubię szeptów, nie, szeptów, a ten, kurwa, powiedz mi, chłopie, pira ze drzwi, co jest, co masz do mnie problem.
0: I ja to już sobie, sorry, bo tu już tam... ten, dorabiasz sobie, ale chodzi o ten pierwszy same emocje, tak jak właśnie bycia, tak powiedziałeś, w blasku reflektorów.
1: Centrum
0: uwagi. Że to na początku wzbudza u ciebie jakiś tam dyskomfort, no. To jest właśnie emocja. Później to już jest teraz racjonalizowanie tej emocji, a skąd to się wzięło i tak dalej. No wiesz co, to mam podobnie mam chyba. Chociaż ostatnio przez tam, nie wiem, ostatnio mówiąc 2-3 lata, może sobie lepiej radzę niż wcześniej. No, był taki czas, że bardzo nie lubiłem też w pracy czy coś. Na przykład, nie wiem, ja miałem jakąś fakturę i musiałem odczytać, tam kurwa pudełka na magazynie jakieś przyszły. Coś, i to nagle, nie wiem, 15 chłopa się na mnie patrzy, ja coś tam, pudełeczko z tym i to kurwa, no tragedia. No.
1: Wiesz, tak. Zrobimy to, tak? W sensie ty i ja wyczytamy czy coś, ale czujesz dyskomfort. Ale są osoby, atencjusze 180 stopni, nie? Co się odnajdują. Oni uwielbiają, oni czerpią z tego energię, nie? No nie, ja jest taki, żeby to fajnie porównać, jest taki typa, z którego nie znoszę, nie? Dla mnie to jest wydmuszka, to jest produkt telewizyjny. Mówię o Łukaszu Jakubiaku. On prowadził taki program 20 metrów kwadratowych, parę na...
0: No, 27 chyba nawet miałeś, czy 23, kurwa.
1: Może, nie kłócę się, bo nie pamiętam, może masz rację. On zapraszał do różnych gwiazdy, tam kurwa, koleś po prostu tak pusty, dla mnie był pustakiem, jest, bo po prostu on się skupia na jakichś bzdurach, kurwa, nie, kompletnie nieważnych, nie, ale okej, nie, dla niego to są super wartości w ogóle.

0: wiesz, sława, tu, że on sobie cyknie, to są do niego cele i sprzedaje to.
1: To jest dla ciebie ten archetyp kolesia, który nie przepuści żadnej okazji, tak. Jak na przykład by kręcili reklamę, kurwa, BP na przykład, i on by przychodził z boku, to by się wpierdali między kamerę a prowadzącego i zacząłby swoje głupoty robić, bo tak ma koleś, bo nie przepuści
0: żeby tylko,
1: okazji.
0: Tak, dokładnie, nie, to właśnie
1: no,
0: ja jestem...
1: Są tacy ekstrawertycy, którzy mają parcie na wszelaką tam sławę, w jakiejkolwiek formie. No.
2: Ale zgodzimy się chyba, że są tacy ekstrawertycy, z którymi się miło przebywa i jakby nie razi ich ekstrawertyzm, a są tacy, którzy są w tym strasznie jacyś uciążliwi. Ja znam przynajmniej dwie osoby w życiu spotkałem, które są świetnymi ekstrawertykami. Po prostu gadanie z nimi to jest czysta przyjemność. Nawet jak dominują, nawet jak są duszą towarzystwa, rozgadani, to są świetni w tym, nie? Po prostu można to na różne sposoby robić też, jak się okazuje.
1: Tak, to ja od razu odpowiem ci. Tak, lubię takich, mam takich znajomych. Jeśli jesteśmy w grupie większej, to tak. Tacy ludzie są nieocenieni, bo potrafią tą grupę na przykład, nie wiem, kurwa, tam w parę osób wyjeżdżamy, nie wiem, na Kraków rynek i każdemu się, kurwa, nic nie chce, bo są i każdy z piwniczy takim jak ja. I nagle taka jedna osoba potrafi, o tu, kurwa, idziemy na koniki, tutaj, tu przez most, tam jest, kurwa, tam są lody, coś, i rozkręci tą grupę i wszyscy się fajnie bawią i taka osoba jest fajna wtedy. Ale jeśli na przykład ja jestem sam na sam, dłużej niż tam godzina, dwie, no to mnie męczy już taka osoba.
3: Tak, ja też się odniosę. Nie, to jest absolutna racja, co ty, Krawiec, powiedziałeś, bo to trzeba odróżnić, bo to są dwie osobne kwestie. To, że ktoś ma parcie na szkło i dla niego cele wewnętrzne, życiowe są dla mnie puste, kurwa, wydmuszkowe i nijakie, i bezsensowne, i idiotyczne, kurwa, i po prostu dla mnie beznadziejne, i dla mnie to jest mniej niż zero, tak, te cele, to nie oznacza, że gdybym z takim Jakubakiem się spotkał, ja byśmy się super dogadali, nie? I byłoby mi fajnie się gadać. Tylko że ja wiem w perspektywie tego, nie no, gościu, kurwa, ty idziesz chyba tam, ja chyba troszeczkę idę tam. Spoko, fajny jesteś, fajnie się z tą gada, ale dobra, na razie. Fajnie było, cześć. Nie?
2: On był jakiś tyle, taki, taki irytujący jakiś faktycznie był ten człowiek. Nie wiem, czy on jeszcze
3: jest, bo ja widzę, słuchaj, on poniósł porażkę taką medialną. Obejrzcie sobie, bo on tam przyfejkował w 2017 roku, zainwestował w to kupę kasy chyba. 0,25 miliona, czyli 250 tysięcy złotych, zainwestował w jakąś zjebaną akcję marketingową, gdzie sobie wymyślił jakiś, kurwa, turbokrytyński żart, ale nie zrobił tego 1 kwietnia, tylko miesiąc wcześniej, kurwa, i potraktował to poważnie i udowodnił, że zrobił w chuja swoich wszystkich słuchaczy, i tak dalej. I po prostu wyszło to tak turbo słabo, że po prostu skompromitował się, odbiło mu się to czkawką i ludzie go tam strasznie pojechali. I dobrze, należało mu się, bo po prostu dostał karmę za to, co wyprodukował. Siejesz wiatr, zbierasz buszę. Burze, tak.
2: Żałosny bywa ten świat celebrytów, strasznie. Tak. Wszystko tam się potrafi zawalić, bo za późno puścił tweeta, albo fejka walnął, albo skama zareklamował. Boże, straszne. I to jest.
3: I wiesz, i najgorsze jest to, że ten koleś ponosząc taką klęskę, dlatego się ostatnio tak wkurwię, mówię, to ja pierdolę, ja zapierdalam za jakieś tam grosze, kurwa, nie? Spuszczam się, muszę posiadać pewną wiedzę księgową, kadrową, kurwa, tak? I tłumaczyć kretynom, kurwa, jakimś księgowym czy kadrowym, kurwa, ich obowiązki, nie? Do chuja wafla, gdzie one te tempe, czy dobra, się odpaliłem niepotrzebnie, ale po prostu te osoby powinny to ogarniać, nie? To
1: dobra, tak, o tym, co mówiłeś wcześniej, tak w skrócie, bo Jakubiak sobie miał marzenie, ten z 20 metrów z kawalerki, polski youtuber, miał marzenie, żeby dostać się do jednego z największych talk show amerykańskich.
3: To właśnie o tym mówiłem.
1: Ellen Ellen, tak?
3: O tym
1: taką
3: mówiłem.
1: Małą blondynę, taką krótkościętą, ona to prowadziła.
3: Tak.
1: I on zainscenizował całe, tak jak była Ewa Dżazga i miała rozmowy w toku, no to całe studio zbudował. Zatrudnił modelkę, która jest podobna, no jak jeden do jeden do niej, i tam zrobił fryzurę, wszystko. Właśnie i całe talk show nakręcili tak, jak on by był i przez to on myślał, że tak jej się podliże, tej amerykańskiej prawdziwej, że ona go zaprosi i w ten
3: że
1: sposób
3: zobaczy, chciał, tak, że zauważy.
1: Przez okno, jakby drzwiami, tam chciał się zawsze dostać, ale drzwiami nie dał rady, także chciał oknem, nie? Bardzo no taki no interesujący sposób, ale jednak źle to ta cała scena youtuberska to przyjęła, bardzo po nim pojechali wtedy, co nie?
2: I to wynika nie, chyba, to wynika chyba z tego, to, że on coś takiego żenującego wypuścił, to chyba po prostu wynika z tego, że ktoś jest głupi, że nie ma takiego, że brakuje mu wyczucia, że nie rozpoznaje żenady, powiedzmy, nie? Bo to wynika z głupoty jakiejś takiej zwykłej chyba.
3: Wiesz, jakie to jest żenujące? Spróbuj, stary, to odnajdziesz sobie, to tam poklikasz, to sobie odnajdziesz, ale stary, spróbuj to obejrzeć całe bez żenu tak, i bez klikania
1: pauzy. To prawda, bo to nie było z dystansem, i z ironią, czy to było, to on próbował tak jak naprawdę cały czas i wyszła, no cringe okrutny wyszedł z tego.
3: Z masakra po prostu, masakra to, co on tam, wiesz, wychodzi, klęka tam, wiesz, udaje łzy, że on się z nią, ja pierdolę, to jest chłopie, no, ja nie wiem, nie czułem nigdy więcej, bardziej chyba większej żenuły, no ja pierdolę, nie, no koleś. I słuchaj, on teraz, po paru latach, on sprzedaje kursy na swojej stronie o nazwie Magia Spokoju za 1700 zł, za 4 koła. Bo on kurwa zrozumiał życie, rozumiesz? On jest kurwa tak zajebisty. Jak ja wszedłem na jego stronę, to zobaczyłem. Mówię, nie no, wziąłem zgniotłem swoją myszkę, tak się powstrzymałem, żeby nie pierdolnąć nią o ścianę. Paweł mówi spokojnie, tą stronę, spokojnie, luz, nie? Mówię, i słuchaj, i tacy ludzie kurwa biorą sobie 4 koła i robi live'a 20 minut i widzę laski, które wchodzą tam. Jezu, jaki ty jesteś wrażliwy. Jaki ty jesteś niesamowity, cudowny. Jezu, o ja pierdolę. O Boże. I wiesz, i orgazmatron. Co myślę, ja nie wiem. Powiedz mi, Krawiec, Grześ, czy ja jestem pierdolnięty, czy o co chodzi, bo...
2: Nie, ten świat nie, jest pierdolnięty tych celebrytów właśnie.
3: No, witki opadają. Wiesz, koleś wali w chuja ściemę taką. A laski, wiesz, one w niebo wzięte, one... Słów brak, skończyłem.
2: A tak się zachowują ludzie, którzy gdzieś tam nie poznali życia za bardzo, chyba, nie wiem, gdzieś tam kuleją u nich kontakty, komunikacja, samoświadomość i żyją w takim świecie jakichś naklejek, show, tweetków, pipków... Tu. On wpada na pomysł i zaraz... I też... Nie ma krytycyzmu jakiegoś, bo wydaje mu się, jestem gwiazdą, wow. To jest chore jakieś, ja to takie...
3: Szczera, ogóle... wiesz, hasło, szczera spowiedź, łzy jakieś takie, ja to widzę, po prostu, wiesz, aż mnie bije to, kurwa, po ekranie. Widzę, że ten koleś jest fałszem, że jest po prostu kupą gówna, nie? Wy, kurwa, kobiety, w ogóle, co wy widzicie w ogóle w tym zjebie, nie?
1: Dwa, trzy miesiące temu Krzysztof Stanowski zrobił Dziennikarskie Zero, on ma taki cykl i było właśnie o tym całym festiwalu tej dobroci, dawania i tych przelewów takich, jakoś to było, kurwa, z dobrobytu, przelewów, radości. I tam Jakubiak był między innymi na Bali wyspie. Tak, tych kilku szurów się spotkali, no i Stanowski zrobił o tym film chyba 40 minut. No i ręce mi opadły, nogi. Ja myślałem, że szurostwo jest już w Polsce tak poznane. No ja kiedyś zaczytywałem się w książki Grzesiaka, Mateusza Grzesiaka czy innych tego typu ludzi. No potem ludzie zwariowali, okazało się. Albo no chyba w dobrym momencie się rozłączyłem z nimi, tak, że no poszli w szuryzm już ostry, tak, niby miał być samorozwój, okazało się, że no, że peron odjechał. No, i była taka fala, myślałem, że to już się tak jakby skończyło, okazało się, że teraz jakby właśnie przez ostatni rok jesteśmy świadkami nowej fali, tego jakby szuryzma, ale takiego dobroci serca właśnie.
3: Jest taki fajny celebryta, to jest chujowe w ogóle określenie, celebryta, tak jak ktoś powiedział z was, chyba Krawiec, już się zgadzam jak najbardziej i ten, bo serio kurwa się tak zachowują, więc to jest pejoratywne określenie. Nie, powiem inaczej, to nie jest celebryta, ale to jest człowiek rozumny, nazywa się Miłosz Brzeziński. On pisze fajne książki, bardzo dużo jest z nim wywiadów, możecie sobie to wygooglować, jeszcze raz powtórzę. Miłosz Brzeziński, ja przeczytałem jego jedną książkę, parę wywiadów obejrzałem, powiem wam, że bardzo do sensu koleś mówi, a co najlepsze, potrafi ocenić i komentować relacje związków, nie? I to takich związków, wiecie, nie to, że tam się poznajemy, mamy motylki przez 2 lata, nie, nie, nie. On mówi o tych związkach, które są z drugiej strony, czyli mają już staż 15-20 lat, co dalej, nie? Są konflikty, są rozmowy, a tu pranie, a ten nie wkurwia, a on robi tak i tak, srak, nie? A tu trzeba żyć dalej, nie? Kochamy się niby, ale coś tutaj wygasło i tak dalej, i tak dalej. Zajebisty człowiek, świetnie komentuje w ogóle. Polecam się zapoznać i czatowiczom, i wam. Miłosz Brzeziński, jeszcze raz powtórzę. No, fantastyczna postać, nie? Ale to jest taki fajny komentator, nie? No i tyle. Chciałem tak powiedzieć. To jest taki według mnie bardzo dojrzalszy człowiek, nie? Który umie komentować, umie dodawać rzeczywistość, ale on tak zdrowo podchodzi do związku z doświadczeniem, a nie kurwa motylki, jakieś bzdurki, jakieś kurwa kolorki, pustaki, nie wiem, wydmuszki. Takie wiecie, takie pieprzenie. No,
1: warto też zwrócić uwagę, na przykład jeśli ktoś robi tam jednego live'a, czy tweeta, czy cokolwiek, drugiego, trzeciego, czwartego i tak, i dziesiątego, i setnego, i nie sprzedaje szkolenia, książki, albo nie robił jakiegoś super spędu, gdzie tam wejściówkę jest 500 zł czy coś, to już o czym świadczy, bo to już jest spoko.
2: Ten Jakubek kojarzy mi się z kimś, kto jest tak plastikowy, słodko pierdzący, nigdy się nie zapyta o nic, co mogłoby być niewygodne. Cały czas się uśmiecha i będzie szczerzył ząbki. Gdzieś tam najważniejsze są dla niego oczywiście tam suby i zasięgi, wszystko, będzie o tym dużo gadał. Czyli takie właściwie nic, takie no... Znaczy, nie wiem, może jako człowiek jest spoko, ale jako taki prowadzący program to jest jakieś takie obrzydliwe, takie tak nijakie, że aż obrzydliwe.
3: Ja to nazywam, wiesz, byciem, mi się bardzo, dla mnie to jest adekwatne pojęcie, jedno słowo, namaszczony. On jest kurwa tak namaszczony, że jest misjonarz kurwa, nie? I hałderiu, że go nie kumasz.
2: Takim youtuberem, który wzbudził u mnie w ogóle takie zdziwienie i tak pomieszane z obrzydzeniem. Często podkreślam, że do homoseksualistów nic nie mam w sumie, ale to jest jakiś taki gej. To jest jakiś taki, słuchajcie, gej, który nagrywa taką serię, stworzył takie alter ego swoje Biedrona. I on się przebiera w taką chustę jakąś, tak jakby taki no facet, baba, trans jakiś, nie wiem. I jego show polega na tym, że wkłada samego siebie, tą Biedronę swoją, do Harry'ego Pottera na przykład, do jakichś filmów i tak prześmiewczo, po gejowsku komentuje. Ten, o ty Harry Potter, ty weź ty nie bądź taki mądry, kurwa, bo ci jebnę. I tymi rączkami, i tymi gałami wywraca. I ja nagle patrzę, a tutaj milion subów, coś tam, milion odsłon. I tak myślę sobie... w jakim kierunku ten świat idzie w ogóle, nie? Ale Psycho tutaj dołączył jeszcze do nas. Psycho dzwoni na końcu, pamiętajcie, bo to właśnie do końca.
4: Nie, to jeszcze nie koniec. Ale nie, dobra, pytanie mam takie na ten temat właśnie jakiegoś tam Jakubiaka. Nie znam postaci, ale dlaczego prowadzący i ci rozmówcy w ogóle oglądają ten kanał, jeśli im nie odpowiada?
3: Ja nie oglądam.
4: To jest jakiś masochizm, forma masochizmu?
1: Nie, nie, wiesz co, Psycho, bo on miał akcje takie, jak jest sinusoida, góra, dół, góra, dół. I właśnie to wydawało się, że on w tych swoich 20 metrach jest autentyczny. Tam od komorowskiego prezydenta tam 2014-2015 urzędującego poprzez małych youtuberów on przewinął setki ludzi przez to swoje mieszkanie. Popek był. Pierwszy raz widziałem wywiad Popka właśnie u niego, u tego Jakubiaka. I był spoko, był zajebisty. w ogóle wow, nie wiedziałem, że Popek jest normalnym gościem. Myślałem, że jest wariatem odklejonym totalnie od rzeczywistości. Okazało się, że gdzieś tam był przed walką i tak mówi, no kurwa, nie mogę pić wody, nie mogę tam się płać, w ogóle nie jestem.
4: Taki, czekaj.
1: To było fajne, Rzeciu. Autentyczne, więc dlatego miał autentycznie fajnych fanów i wcześniej coś tam robił, potem stracił i takie ma sinusoidy. To mu się ten kanał 20 metrów Łukasza mu bardzo urósł i potem zaczął gwiazdożyć, mu spadł i właśnie ma takie wyszło później, że kolesiowi nie zależy na autentyczności, tak jak wydawało się w tym 20 metrów Łukasza pokoju, tylko na zasięgi wszelakie, że po prostu no wylizze każdą dziurę za fame, jednego
0: fame,
1: suba.
0: Fame.
4: Dobrze, a to nie mogliście po prostu zrezygnować z oglądania tego, musieliście dalej tak kontynuować?
1: Zrezygnowałem kilka lat temu i u Stanowskiego 2-3 miesiące temu zobaczyłem film właśnie o spędzie takich gdzieś tam z wyspy Bali, bo skąd jak nie z Bali, tej wyspy, tam gdzie promieniuje szczęście i dobroć ludzka, ci od tych przelewów, jak to tam jakaś grupka polska tych najbardziej, co kochają wszystkich, prowadzą szkolenia. No i taką łaskę nam robią, że raz na jakiś czas do Warszawy z tej Bali tą miłość przywiozą, tak, ze sobą i tam jest Jakubiak, okazuje się. Nie? Więc on potrafi się koleś wkręcić w najbardziej śliskie tematy, jakie te są po prostu. To nie tak, że go śledzę, no tylko no koleś, tak jak szampo wybija czasem w studzienkach, to tak on tam wybije od czasu do czasu tu i tam, no to stąd to znam. Ale z tych 20 metrów go tam szanowałem nawet przez jakiś czas.
4: No nie, ja pierwszy raz dzisiaj od was usłyszałem w ogóle o jakimś tam Jakubowskim, Jakubiaku, jak on tam, 20 metrów kwadratowych, tak? Tak. Muszę to sobie spojrzeć na to.
0: Łukasz Jakubiak. Generalnie spoko są te wywiady. Faktycznie tutaj Grześ przyznał rację, że ten. Ja też się zgodzę, że te niektóre programy były fajne pytania zadawał. Fajna w ogóle taka forma, nie? Wyszła i spoko. To się przyjęło. To według mnie tutaj uważam, zgadzam się z Atorem, bo Ator ma taką teorię, że jest to produkt telewizorniany i faktycznie no, na taki wygląda jakiś eksperyment wykreowany, bardzo mocno wspierany i spoko. Tylko. No nie bardzo się to zgadza, albo w sensie tą wtopę, którą postąpił, raczej telewizornia nie ucieka się do takich eksperymentalnych eksperymentów z tego względu, że po prostu oni nie idą w ryzyko, więc a to było bardzo ryzykowne zachowanie, więc jakby to udowadnia jego naturalności, że to faktycznie on albo podpadł, no nie wiem. Czymś nie. W każdym bądź razie no, miał faktycznie te 20 metry kwadratowe. To był spoko format.
2: Może był po prostu za cienki tak naprawdę na telewizję, bo telewizja ma na koncie dobrych prowadzących. Wojciech Jagielski, wywiad z wampirem. Bardzo dobre rozmowy były i to jest niegłupi facet. To się czuje, że ma coś do powiedzenia, że coś wie, jakąś wiedzę ma. Potrafi o kontrowersyjne rzeczy zapytać. Jego żarty są śmieszne. Mariusz Szczygieł, też chyba lubiłem go oglądać, Mariusza Szczygła. On łamał pewne tabu, coś nowego się w Polsce pojawiało, nie? Jakieś nowe tematy.
0: Tak,
2: to, to są wartościowi prowadzący, a taki jakiś słodko pierdzący misiu, wywracający gałami i szczerzący ząbki, pytający, co lubisz jeść na śniadanie, powiedz. No to...
0: Ale wiesz, jak on się zachowywał, no słuchaj, jaka godność Polaka, człowieka, już nie mówię, że Polaka, ale tak człowieka, no wychodzisz na kolanach, no pierdol, nie? Ty jesteś typie, no kurwa,
1: to już miesza z tym Jakubowskim, bo Krawiec, ciekawie powiedziałeś, Jagielski, a tak mówisz w czasie rzeczywistym, że on prowadzi tam, czy...
2: Prowadził chyba.
1: No chyba już nie robi, tak? No,
2: chyba nie.
1: Show od dłuższego czasu.
2: To było dawno.
0: Ale świetny no, był, świetny był.
1: Bardzo świetny. No, te archiwalne odcinki na YouTubie był są, tam, są. Od czasu do czasu kiedyś obejrzałem i czasem mi ten YouTube wypluwa na pierwszą stronę i sobie włączam. Z tym Cejrowskim, kiedy jeszcze robił na Kowboja. No,
0: Wódce Kwadrat też rzeczy. Sobie oglądałem. Też
2: tak. I jak Cejrowski był u Jagielskiego, to były kontrowersje, bo oni się od początku tak trochę pogryźli, nie zgadzali się i Cejrowski strzelał z bata dosłownie tak przed nosem temu Jagielskiemu, a ten tak stał i patrzył się z taką dezaprobatą, a nie drgnął, nie? A ten, no to teraz cowboy cię zastrzeli i z bata ci szczeli, a masz, i tam strzela mu z tego bata, a ten tak patrzy, panie Wojtku, proszę pana, naprawdę. No.
3: A jakie to urocze jest oglądać to, jak oni się tam kłócili w ogóle, jak na przykład Zajerowski zaprosił do siebie Owsiaka. Ten Owsiak przyszedł w jakimś indiańskim stroju, reklamował te swoje, te swoje Woodstocki i tak dalej. I to było takie śmieszne, bo Zajerowski miał do niego halo, ale w sumie sobie wyjaśnili, że w sumie spoko, ale w sumie...
1: Czemu mówisz o Jagielskim czy Zajerowskim?
3: Zajerowskim, nie. Teraz mówię, mówię o WC Kwadransie, no o Zajerowskim.
1: A nie o Jagielskim.
3: Ja wiem, ogarniam jakby. Wiem, że Jagielski to jest tam Noc z wampirem, to jest zupełnie...
1: No tak przeszedłeś szybko właśnie.
3: Ktoś z was mówił, chyba Krawiec powiedział.
2: Mówiłem o sytuacji, gdzie Zajerowski był gościem u Jagielskiego. A w zasadzie ten WC Kwadrans, tak z perspektywy czasu, no z poglądami można się nie zgadzać i tak dalej, ale miało to charakter, jakiś styl i było odważne tak naprawdę trochę też, nie? Więc tutaj jakiś plus dla Zajerowskiego bym dał.
3: No tak, właśnie pod tym względem mówię, okej, odszedłem trochę tam faktycznie od... naszego toku rozmowy, nie, ale właśnie była śmieszna sytuacja, że po prostu, ale chciałem nawiązać do tego, że oni tak śmiesznie się konfliktowali i widać tą różnicę czasu, jak oni tam ze sobą polemizowali, jak Zajerowski próbował powiedzieć Owsiakowi, że no, wkładać mu w usta, no ale wiesz, ty powiedziałeś to i to, czyli teraz uważasz to i to, to powiedz na antenie to i to. Ja znalazłem taki właśnie smaczek na YouTubach i to jest tak śmieszne, fajne, się tak przyjemnie ogląda, a myślisz, kurwa, minęło 20-30 lat, metody się niewiele zmieniły, ale jednak się to fajnie ogląda, nie? No, tak z perspektywy
1: czasu. Ja wiem, czy metody się może niewiele zmieniły, ale ci prowadzący mieli nazwisko, twarz.
3: Tak.
1: Teraz już nie mają nazwiska i twarzy ci w głównym ścieku tak zwanym. No jednak no, tej telewizji.
3: Nie, tak zwanym, tylko tak jest. Tak.
1: No po prostu. No. Tak samo Zajerowski prowadził z kamerą wśród ludzi i też był taki... Ta Frytkę miał tą za gościnę, gdzie tak ją strasznie pojechał. No za bardzo chyba.
2: No to fatalne było, to fatalne, bo on po niej to cały czas jechał i ją upokarzał. Ale
1: nie chciałem o Frytce, tylko bo był tam też Komorowski. I właśnie kiedy Komorowski został prezydentem, pamiętam, że kiedyś pamiętam za dzieciaka tą rozmowę, włączyłem sobie i Komorowski już tam okazał się tak śliskim, takim że nie dorastał troszkę z IQ do swojego wizerunku właśnie, a potem jak już tam pod koniec swojej prezydentury tam się no trochę zbłaźnił, nie oszukujmy się, i nas jako Polaków na arenie międzynarodowej, no to więc
2: żeby
1: to już go tam Zajerowski wyciągnął z niego to co najgorsze. No.
2: Chyba wcześniej powiedziałem wywiad z wampirem, się przejęzyczyłem, tak? Bo chodzi oczywiście o wieczór z wampirem, show Jagielskiego. No wywiad z wampirem to film.
4: Ale każdy wie, o co chodzi przecież.
1: Dokładnie.
2: No ale może ktoś będzie chciał sobie znaleźć to, żeby wpisał dobry tytuł, bo to warto zobaczyć, jak kiedyś wyglądały takie talk showy, a dzisiaj to pajacerka taka właśnie, gdzieś tam będzie z siebie pajaca robił, nie? Ja tam w ogóle nigdy nie przepadałem na przykład za Wojewódzkim, to

Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie. Sąsiad wiertacz zdaje się, że zakończył właśnie wiercenie. A chciałem wcześniej, kiedy jeszcze wiercił, ten wierci pięta, sąsiad, wtedy chciałem zrobić sobie przerwę w pracy, bo nie sposób się skoncentrować, jak za ścianą ktoś drilluje. Na screenie właśnie taka kolekcja wiertła, może jakieś udarowe, nie znam się. No, taki był jakiś żart, nie? Że przyjdą do mnie koledzy z wiertłami udarowymi i robimy sobie imprezę taką, będziemy wiercić. No, przerąbane trochę mieć sąsiada Majsterkowicza, Majsterklepkę. I jak się wprowadzacie gdzieś i widzicie, że jest Majsterklepka. Czasem się da jakoś to wyczuć, rozpoznać. Flanelowa koszula, jakaś skrzyneczka z narzędziami w łapie, może jeszcze jakieś gogle i no, spodnie ubabrane jakąś farbą. Witam i pozdrawiam pana prezesa i Arę Lamsona. No, to są właśnie, wy to jesteście takimi ludźmi, którzy się zjawiają o trochę wcześniejszych porach częściej, nie? We wcześniejszych porach raczej bywacie na czacie. Tak sobie jakoś to zapamiętałem, że jak nadaję w takich godzinach 15, 16, to właśnie Arę Lamson się zjawi. Pan prezes to w sumie w późniejszych porach. Co ja tak o tych porach, no, czy to takie ważne są pory, czy dżinsy, czy sztruksy, no. W każdym razie sobie teraz trochę odpoczywam, a odpoczywam gadając do ludzi. Nie wiem, czy w ogóle będę poruszał jakieś tematy z przepastnego folderu, bo już mi się tu nazbierało tyle. Ostatnio mniej trochę nadaję, więc się zbierają różne tematy. Calutki folder mam tutaj. Tylko pytanie, czy mi się chce w ogóle rozmawiać o jakichś poważniejszych rzeczach. O, audycje można by podzielić na takie dwie grupy. Na takie, gdzie są jakieś konkretniejsze tematy. Na takie, gdzie jest jeden temat, jakiś ważny, ciekawy. I na takie audycje, gdzie ktoś po prostu gada, dzieli się tym, co mu się tam przydarzyło, jakimiś swoimi przemyśleniami albo zakupami na przykład. No, właśnie Etam gustuje w takim sposobie nadawania, przynajmniej ostatnio. I najwięcej tego typu audycji robi, gdzie po prostu opowiada coś. Tu mam serek Jana, tu mam serek Stefana. No, swoją drogą serek Jana daje radę. Trzeba przyznać. No, trochę się boję czasami patrzeć na skład tych rzeczy, które no, gdzieś tutaj zachwalamy, nie? Serek Jana. Nikt nam za to nie płaci, a tutaj już któryś raz się pojawia marka serek Jana. To by dopiero było, nie? Nocne radio. Audycję sponsoruje firma Mlek Zdzich, nie wiem, Zdzich Mlek. Mlek Zdzich, Zdzichomlek. Mlek. To jak serek Jana, to może też Jan, jakiś mleczny Jan. Dzisiaj się ludzie prześcigają się na nazwy, kto lepszą wymyśli, jakieś mleczne doliny, czary z mleka, mleczne Jany, serek Jana. Ja się aż boję myśleć, tutaj boję się kontynuować swoją myśl. Skąd ten serek Jana jest? Majonez dziadka jakiś, babuni,

0: Stronka się w ogóle zepsuła chyba znowu, wykrzeczyła się, bo widzę, że się audycje nie aktualizują w MP3-kach. Najgorsze jest to, że ja nawet nie za bardzo mam kontakt do Glena, który jakby jest głównym tutaj autorem całego systemu. No widzicie, jak to jest. A może się miejsce po prostu skończyło na serwerze. Już nie tak dawno temu miałem takie przeczucie, że to właśnie stąd problemy, które były wcześniej. No przyszło mi też powiadomienie o podwyżkach za serwer. No to wiecie, jak to dzisiaj jest, nie? Dzisiaj to musimy być gotowi na to, że każdy będzie chciał od nas podwyżek. Wyszli na ulicę mundurowi w Polsce. Różni strażacy, policjanci. Strażniki miejskie pewnie też się przyłączyły. Są jak zaraza, wieśniaki, jak szaza, kto tak rapował o nich. No w każdym razie też krzyczą day. Wszyscy teraz wyjdą na ulicę, będą krzyczeć day. Muszę odkaszlnąć. Odkaszlnąłem. Cóż, no właśnie. Ciężkie czasy, coraz więcej wywieszek do wynajęcia. Widziałem na jednym zdjęciu, co prawda, ale była zabawna wywieszka, bo było tam napisane już niedługo do wynajęcia, czy prawdopodobnie niebawem do wynajęcia. W każdym razie brzmiało to tak, że ktoś już się szykuje, już ledwo zipie i już do wynajęcia. Już niedługo, już długo nie pociągnę. No właśnie, a pan prezes przypomina, że sierżant Bagieta wystąpił z policji. To też ciekawy news. No, nie wsłuchiwałem się jeszcze za bardzo, co tam ma do powiedzenia po tym wyjściu, ale po przeczytaniu paru nagłówków mniej więcej wiadomo, o co chodzi, że tam jest lipa, bida z nędzą i żenada. No, to żadne odkrycie, nie? No, wiemy, że u nas przeróżne instytucje, przeróżne służby i politycy też, i media, i świat sportu, że to wszystko jakoś nie domaga, tak typowo po polsku jakoś, no, nie chcę być złośliwy, zaraz adwokat się objawi i powie, a może tak, Krawcze, to nie musisz po raz kolejny wyładowywać swoich frustracji na Polsce? Czyżby jakieś kompleksy? Może są tacy, którym wyszło? A co z tymi, którym wyszło? No, szkodliwy stereotyp Polaka znów w nocnym radio. Antypolskie. No, jakoś tak jest i każdy chyba normalny to czuje, że tutaj wiele rzeczy nie funkcjonuje tak, jak powinno. No, rekordowo wysoka inflacja, ceny w Polsce, nie? Też to... Na to się tu pewnie parę rzeczy składa. I jeszcze ten sąsiad wiertacz. Jak to dobrze, że przestał wiercić. W sumie. Powiercił parę godzin i przestał. No, także to... Różni ludzie dzisiaj rezygnują z ciekawych karier. Ktoś tam w Fejmie, Fejm MMA zrezygnował, zerwał umowę za porozumieniem stron, żeby prowadzić swój własny prywatny kanał. Może Bagieta też jest w takiej sytuacji, że jakoś mu prosperuje kanał, że jest popularny. Jakiś, może coś myśli właśnie, jakiś produkt placement, rozwijać kanał, poprawić sobie tam wszystko, nie? I pójść na swoje po prostu, jak to się mówi. A ocena jego ocena tego, jak się pracuje w policji, jak to wygląda ta policja, no to może być takie trochę też dorabianie ideologii w sumie, nie? Na pewno to jest woda na młyn dla niego. To jest dla jego, dobre dla jego, że tak powiem po warmiańsku. No właśnie, i no bo teraz będzie prowadził sobie kanał dalej komentery, ale skupiony wokół spraw właśnie prawa, przestrzegania prawa, komentowania interwencji różnych, tak jak to robi do tej pory, ale się rozwinie jeszcze, nie? No już, no. Kolejna gwiazda na YouTubie. No, na YouTubie właśnie, na tym YouTubie dzisiejszym, tacy, przepraszam, jeszcze to gardło cały czas nie domaga, czasami odrobinę kaszle, przepraszam. Nie zawsze zdążę i nie zawsze też mi się chce sięgać po przełączniki i wyciszać. Staram się przynajmniej łeb odwracać. No właśnie, co chciałem powiedzieć, że ostatnio odnoszę wrażenie, że tacy weterani, takie dziadki jak ja czy Martin Lechowicz, to my już trochę nie rozumiemy dzisiejszego YouTube'a być może. Nie rozumiemy do końca mediów społecznościowych, to znaczy coś tam rozumiemy. Ale popatrzcie, znowu się posłużę przykładem Etama. A co, ja już się pogodziłem z tym, że on o mnie gada cały czas, a krawiec to, krawiec tamto, jak to krawiec mówi, bo bez krawca to nie ma krawca i z krawcem przez krawca krawcze. No, a jest krawiec w ogóle, krawiec jest. O, i mnie to trochę denerwuje, zawsze mnie denerwowało, że on tak krawcuje, no to się mu odwdzięczę i będę etamował teraz. Tylko, że jemu to z kolei się podoba bardzo, on lubi. No, także coś mi się wydaje, że my nie do końca rozumiemy. Martin z Hugo niby teraz spoko są ich audycje, ale od razu tak jakby poczułem taki klimat, jakby właśnie to wszystko takie zdziedziałe było, bo znów tematy niby zabawne, niby ktoś to podesłał, jak nie wychować dziecka na lewaka. Czyli znowu wracamy jakby do tego, jakbyśmy takimi gówniarzami byli. Lewak, lewak, pośmiejmy się z lewaka. No, ja też się przecież śmiałem z lewaka. No, w moich tych loremach była taka jakaś takie nagranko było, gdzie ja opowiadałem, jak zajmować się lewakiem, jak i tam jakieś lewaki były w klatkach pochowane, różne odmiany tych lewaków, lewak północno-koreański tam, lewak rosyjski, no coś tam było, nie? Jako taki gucwiński, krawiec gucwiński opowiadałem, no to też się tak śmiałem, tylko że mi się wydaje, że to jest cały czas takie tkwienie w tym świecie kuców, nie? Kuców, korwin, lewak. Może czegoś nowego trzeba by po prostu spróbować, nie? Trochę innego podejścia, trochę innego sposobu mówienia do ludzi. Jak się nadarza dobra okazja, no bo reset kontestacji, można tak powiedzieć. No, a ja tam cały czas działam, nie? Z tą kontestacją po trochu. Ostatnio w ogóle, no, kilka projektów mam na głowie. Dla kilku osób robię jednocześnie. Więc wybaczcie, że to wszystko czasami trochę trwa, czasami błyskawicznie, no tak jak dzisiaj machnąłem, poprawiłem wizytówkę, no to wiecie, to takie coś się robi pół godziny, nie? Co innego, jak się trzeba zrobić na przykład bardzo dużo różnych grafik autorskich, co innego jeszcze, jak się robi animacje, co innego, jak się robi dla kogoś brand i podsyła różne propozycje i się trafi wymagający klient. No. Także przeróżne rzeczy teraz robię. Cieszę się nawet, bo trochę się rozpędziłem z robotą. Nabrałem chęci do roboty. Pracuje się okej, nie? Praca jak praca. Coś robić trzeba. A właśnie, a propos pracy. Muszę uruchomić Tipli i uruchomić donajcika, który przyszedł w międzyczasie. No, znowu to wszystko zaczyna działać jak krew z nosa. Za dużo różnych programów w tyle. Co prawda nie jestem takim lamerem, żeby się dziwować jak Michał Klot, że ma 50 zakładek otwartych lub otworzonych, jak to niektórzy mówią. Wspaniale. I mu muli, nie? Komputer. To dziwne faktycznie. Dobra, są już donajciki. Pasieka Prawdy wysłał.
1: Pasieka Prawdy. 5 złotych. Test, czy PayPal mi działa, bo założyłem właśnie uśmiechnięta buźka.
0: Wygląda na to, że działa. Wygląda na to, że działa, ale to było wpłacane przez Tipli, znaczy metodą PayPal, ale przez Tipli, bo inaczej by się nie pojawiło na Tipli, jakby było bezpośrednio na PayPala. Ale rozumiemy, o co chodzi. Dziękuję bardzo za piątaka, dla cwaniaka. No, ludzie się powoli schodzą. Prosimy raport ze szkolnej, bo jakoś nie śledzę ostatnio. A wiesz, Borsuku, ja też jakoś wielce nie śledzę w sumie. Tak pirazy drzwi się orientuje. No. Nic ciekawego, nic, co warto by było opowiadać, nie? Oprócz tego, co mówiłem już, że po reportażu u Jaworowicz nagle wzrosło zainteresowanie sytuacją Krzysia i pojawiło się wielu rycerzy na białych koniach, albo koniach na białym rycerzu, raczej. To koń na białym rycerzu, na białym rycerzu to koń. Pojawiły się te konie na białym rycerzu i będą ratować Krzyśka, mimo że on nie chce i mu dobrze, i się cieszy, i się śmieje, i ma pieniądze, to będą go ratować. No dziękujemy. To się chyba nazywa zasrany dobroczyńca. Ja strasznie nie lubię zasranych dobroczyńców. Kto lubi zasranych dobroczyńców, jedyneczka na czacie i zdziwię się, jak chociaż jedna osoba da jedyneczkę. Lubicie zasranych dobroczyńców? A najlepszy to jest zasrany dobroczyńca, który tak naprawdę chce się pokazać na przykład światu, że jest dobroczyńcą. Coś takiego. I na tym mu zależy. A nie na samym dobroczynieniu. No, różni dziwni ludzie jacyś dookoła. W ogóle ten świat się jakoś psuje troszeczkę. Jakby. Jak dla mnie. Ale może to jest takie subiektywne odczucie. Co mógłby powiedzieć już nieżyjący, może jakiś weteran dwóch wojen, pierwszej i drugiej światowej, nie? Co całe jego życie to błoto, syf, głód i rozpruwanie flaków. To ten to dopiero ma życie. A my tu marudzimy. Ktoś ostatnio mądrze zauważył, gdzie to było? To było właśnie w audycji Martina i Hugo. No, że jak są trochę łatwiejsze czasy, to ludzie słabną. Trudne czasy wychowują. No, dobrze, to znów sąsiad wiertacz się uruchomił. To dobrze. Jest w temacie audycji przynajmniej. Być może słyszycie wiercenie w tle, ale to nic nie poradzę.
1: Waran podkreślenie z podkreślenie Komodo. 24 zł 50 groszy. Abonament radiowo-telewizyjny za listopad. Obiecałem po wypłacie, więc jest.
0: O proszę. Jaki sumienny, słowny człowiek. A właściwie waran. Jaki sumienny, dotrzymujący słowa waran. Tak więc, jak ktoś by coś tu miał do warana, to wara od warana. Z Komodo. Z Komodo? A ta komoda to z szuflado? Coś pomyliłem chyba. No, abonament radiowo-telewizyjny za listopad. Bardzo ładnie odnotowane, zapłacone, proszę bardzo. Fakturka, dziękuję. Zapraszam ponownie. No właśnie. A na czacie Jan Winnicki zresztą pisze: Siemka Krawiec, słucham cię kupę czasu i pierwszy raz na żywca. Pierwszy raz na żywca słuchasz? Serio? To ciekawym przypadkiem jesteś w sumie, Janie, bo słuchać po raz pierwszy, słuchać kogoś kupę czasu, kto nadaje zawsze na żywo, tylko na żywo i dopiero tam po długim czasie, nie wiem, po latach go pierwszy raz usłyszeć na żywo, to takie niespotykane faktycznie. Kurde, denerwuje mnie to wiercenie. Nie mogę się skoncentrować, dlatego też wszedłem na antenę. Musiałem się oderwać od pracy, której, jak mówię, mam sporo, ale ciężko się skoncentrować, jak wierci. Dobrze, że przynajmniej, wiecie, niektórym się trafiają takie sąsiady, albo sąsiady. Chyba na Śląsku się mówi sąsiad, nie? Przez M. Już zapomniałem, kiedyś był ten temat poruszony na antenie. Można trafić na takiego jakiegoś na przykład dresa, pana dresa z wiertarą, który sobie będzie od 23 wiercił, miał wszystkich w dupie, nie? W ogóle cisza nocna to jest taka rzecz umowna, to jest właściwie regulamin spółdzielni, indywidualny. No tak się przyjęło, że od 22 spółdzielnie mają w swoim jakby regulaminie. Tego nie ma za bardzo w prawie, nie? Znaczy, ja nie wiem do końca, jak to jest, bo tak twierdzą właśnie sceptycy, że nie ma czegoś takiego w ogóle jak cisza nocna. Etam też to powtarzał. Ale przecież zawsze można po prostu zgłosić zakłócanie spokoju, nie? Jak uznamy, że już jest nawet 20 i chcielibyśmy sobie odpocząć, a ktoś wierci, to można zgłosić zakłócanie spokoju. I już. Oczywiście mniejsze są szanse może na jakiś mandat niż w przypadku ciszy nocnej. Borsuk pyta, którego rozmiaru wiertła z widocznych na obrazku wybrałbyś do przewiercenia sąsiadowi kolan? No to jest trudne pytanie. A którym najbardziej boli? Takim grubym czy cieniutkim? Może rozmiar wiertła nie ma aż takiego dużego znaczenia, bo co to za różnica? Czy on będzie miał małą dziurę w kolanie, czy troszkę większą dziurę w kolanie, nie? Liczy się ilość odwiertów. I miejsce, w którym wiercimy. Bardziej się liczy miejsce, w którym wiercimy w tym przypadku, niż samo wiertło, jeśli mówimy o kolanach sąsiada. Na sąsiada najlepsza szlifierka kątowa, pan prezes pisze. Co, tu widzę majsterkowicze chyba, bo takie tematy was tutaj interesują. Rozmiar wiertła, szlifierka kątowa, to chyba mamy tutaj majsterkowiczów. Założę się, że z połowa facetów tutaj, jakbyśmy tak zrobili jakiś test, jakieś badanie, to by się okazało, że z połowa facetów tutaj to ma do czynienia od czasu do czasu z jakąś wiertarą, z jakimś kluczem, śrubokrętem, szlifierką, młotkiem. Więc a to dobrze. Ale bardzo nie takie jakieś, myślę, że to będzie odchodziło. Bo ludzie raczej nie wieścieją z pokolenia na pokolenie, to znaczy ludzie, faceci, no. Faceci nie wieścieją, a wśród kobiet się pojawia więcej takich, które się czują chłopczycami, które lubią, nie wiem, same majsterkować, albo jeździć samochodem, albo robić cokolwiek innego. Takie kobiety wyzwolone, które, powiedzmy, nie sugerują się w ogóle jakimiś kulturowymi stereotypami, schematami, może lepiej. Tylko sobie robią, co chcą. No. Dobrze. Ja na przykład jestem zupełnie nie majsterkowicz. Kiepski, bardzo, bardzo kiepski majsterkowicz. Jak coś otworzę raz na 5 lat, żeby może naprawić, spróbować naprawić, to też mi zostanie, tak jak Etamowi, połowa śrubek potem po zakręceniu i to może nie działać dalej. Ale kiedyś trochę lepiej było. Kiedyś coś tam się majsterkowało, nie? Nawet lutowało się troszkę, majsterkowało, ale raczej nie takie rzeczy jak wiercenie dziur, instalowanie jakichś wieszaków czy coś. Mój ojciec był dobry w takich rzeczach, no potrafił całe mieszkanie sam zrobić, tak jakby, nie? Różne tam klepki, boazerie, podłogi, coś tam, łazienka. Ktoś mu tam pewnie pomagał, ale myślę, że tak było to jasne, że potrafi. No, skoro potrafił sam sobie skonstruować magnetofon na przykład, albo jakiś aparat fotograficzny tam do robienia czegoś, no to chyba kogoś takiego zdecydowanie można uznać za majsterkowicza. A syn się nie wdał zupełnie. A jak to z wami jest? Jak to z wami jest? Z waszym majsterkowaniem potraficie? No wiem, że Czektul coś tam potrafi, bo on jest taki komputerowy, ale też taki techniczny. Chyba z lutownicą czasami coś robi, składa komputery, takie rzeczy, nie? No to trzeba się trochę orientować, przynajmniej tak. No nawet nie wiem, w jakim on jest stopniu zaawansowany w tym. No ale przypominam, że pojawił się temat zbudowania magrawa, nie? I Czektul się jakby podjął i on od tego nie odżegnuje się. Tylko trzeba by jakąś zbiórkę na miedź zrobić, bo podobno jest droga i to tak domyślam się, że nie chciałby z własnej kasy wykładać na tego magrawa jeszcze. Więc liczymy tu ewentualnie na jakąś waszą pomoc, sponsoring. Zobaczymy, czy ten temat was zainteresuje, bo to będzie też pewnie może jakiś taki wyznacznik tego, czy was w ogóle to interesuje, żeby tego magrawa zrobić i przetestować. Bo jak się znajdą dwie osoby na przykład tylko, które w ogóle to interesuje, to też będzie taki sygnał, że może sobie dajmy spokój po prostu, nie, bo po co? Azja pisze, uwielbiam skręcać meble. Zamiłowanie. No coś wspaniałego, skręcanie mebli. To co w tym fajnego jest? Może ktoś skręcając takie meble czuje się jakby coś z klocków budował fajnego. Taka sama zabawa jak klockami, nie? Pobawiłbym się klockami, ale przypuszczam, żeby mi się to znudziło po pół godziny, bo się odzwyczaiłem po prostu. Ale kiedyś klocki Lego to była moja najulubieńsza chyba zabawka. Komputer i klocki Lego, no to dwie może takie. I komiksy jeszcze. Dzisiaj to zupełnie bym na to wszystko inaczej patrzył. To znaczy, jakbym kupił sobie jakieś klocki Lego tak dla testu, jak nie miałbym co robić z Forsą, i bym sobie kupił jakieś klocki Lego, na przykład jakiś średni zestaw, żeby sobie przypomnieć młode lata, żeby sobie tutaj przy lampce siąść i sprawdzić, to przypuszczam, że patrzyłbym po prostu raz, żebym się szybko znudził, bo po prostu chciałbym tylko sprawdzić sobie, czy te klocki są dalej z tak dobrego plastiku, jak tam instrukcje wydrukowane. No wiecie, taki pierdolec, nie? Trochę człowieka, który się zajmuje grafiką, projektowaniem, to mnie takie rzeczy interesują nawet, nie? Jak te klocki są na przykład, czy dalej są tak dobre matryce, tak dokładne, a potrafiłbym to pewnie stwierdzić. Ale z drugiej strony mógłbym się też jakby zasugerować, tutaj mogłaby nostalgia jakaś zadziałać i patrzyłbym na taki klocek i powie, mimo że to by jest dokładnie taka sama jakość, tak samo dobrej jakości, równiutkie wszystko te klocuszki są, to ja bym gdzieś tam patrzył i to już nie jest ten klocek, kurwa, to już nie jest ten klocek, kiedyś to były klocki, teraz nie ma klocków i wyrzuciłbym zły. Bo dziecku się trochę wszystko inaczej widzi, że tak powiem. Inna jest percepcja. O, po prostu na przykład nie wiem, czy wiecie, ale dziecko widzi świat bardziej kolorowy. Tak po prostu. Tak jak weźcie sobie na Photoshopie, otwórzcie jakieś normalne zdjęcie i, przepraszam, tu czek tu dzwonił, nie zauważyłem, i podkręćcie saturation. Saturation sobie podkręćcie. Cześć, Czektulu, wybacz, nie zauważyłem znowu, że dzwoniłeś, znów zapomniałem zmienić status i mi się nie pojawił
2: jasne, message. Jasne. No, mam nadzieję, że dzisiaj mnie dobrze słychać, testowane były te słuchaweczki nowe, także powinno być chyba git.
0: Wiesz co, znośnie, no nie, jest okay. Taki trochę, ale jest taki, jednak czuć, że jest taki płaski dźwięk, nie, taki po prostu okay. Na tych różnych słuchaweczkach, pierdolniczkach, to zawsze jest dźwięk taki troszeczkę płaski, nie ma tej głębi, ale się słyszymy, no, to najważniejsze.
2: Wiesz, czego wymagać od słuchawek do telefonu, tak?
0: No, to
2: dzwoniłem z tematem takim, że no to jestem tą osobą, która powiedzmy przeszkadza ludziom w nocy i nie daje spać, tak?
0: No tak wyszło ostatnio. Za głośno tam szepczesz do mikrofonu, nie?
2: Dokładnie tak.
0: Szurasz krzesełkiem.
2: Więc też się ten remont, którym się zacząłem bawić, polski urlop mi się z tego wziął właśnie, żeby sobie też trochę to biuro poprawić i trochę może ogąbkować, żeby nie było aż tak bardzo, powiedzmy, na zewnątrz słychać, co się dzieje w trakcie nagrywania.
0: No. Nice.
2: A druga sprawa jest... Czekaj,
0: bo to jest ciekawy temat właśnie, że sobie rozważasz ogąbkowanie. To teraz takie jest bardzo takie modne też i co lepsi youtuberzy to mają tak fajnie wygąbkowane właśnie teraz ścianki. To kiedyś nie było tak popularne. Pamiętam, że jak Michał Giereś, Klot, sobie kilka lat temu, jak to studio swoje nieszczęsne, które zaraz potem zamknął, zbierał tam kaskę, to też no, u Marcina Tesli z Kilder, no, to zrobili to studio On Air, o, przypomniałem sobie, On Air. No to właśnie też jak zobaczyłem te gąbki, pomyślałem, nawet fajne, nikt takiego czegoś nie ma, nie? Nikt takiego czegoś nie nagrywał w tamtym czasie, a dzisiaj co któryś tam widzę te gąbeczki, to nawet spoko wygląda, pewnie są różne dzisiaj wzory też tych gąbek. Coś się rozglądałeś może za co jest do wyboru na przykład?
2: Wiesz co? To jest tak jak z każdym sprzętem, który aktualnie istnieje. Masz wersje normalne dla zwykłego, szarego człowieka, albo do zwykłego studia, albo masz wersje gamingowe. Więc masz tam też i jakieś LEDy, jakieś inne pierdoły, i jakieś inne fikuśne kształty, ale mnie raczej bawią takie, wiesz, najzwyklejsze, które będą po prostu działać. No bo to wiesz, żadna filozofia, bo masz tam i piramidki, i różne pułapki basowe, no także... No będę musiał się po prostu zaopatrzyć i porobić pułapki. Trochę takich rzeczy.
0: Pułapki basowe, fu.
2: Tak, to są takie, wiesz, na narożniki na przykład, takie elementy właśnie z gąbki, które mają pochłaniać te niskie częstotliwości, żeby to też tak nie dudniało po całym pokoju.
0: A masz na tyle warunki, jakby, że tak, nie chcę tu za bardzo wnikać w twoje tam życie, ale czy masz warunki tak, żeby sobie osobno zrobić jakiś pokoik fajnie, czy raczej będziesz tak na biedaka trochę, że tam sobie oddzielisz jakąś ściankę, zrobisz w jednym pokoju, w tym samym, czy coś?
2: No wiesz, no inaczej, pokój, w którym mam swoje biuro, w którym spędzam 20 godzin dziennie,

0: życia trochę przeprowadzenie się do innego kraju, nie? I nie każdy ma ochotę w sumie na jakieś wielkie resety, na reorganizację całego swojego życia, nie?
1: Dokładnie. Więc bierzemy z życia to, co mamy. Z racji, że mamy własnościowe mieszkanko, no to przynajmniej trochę, żeby to poogarniać. A dwa, że też fajnie sobie w końcu normalne łóżko kupić, a nie tylko, no wiesz, na kanapie rozkładanej całe życie, bo i plecy nie te, więc no bierzemy się w końcu też i za to. Bo u teściowej remont skończony, a tutaj już sobie we własnym zakresie będziemy się bawić. No.
0: No ale to wszystko ma swoją też niestety nieprzyjemną stronę, taką, że Czektula przez najbliższy czas no, nie usłyszycie na antenie, bo ma właśnie sprawy związane z remontem, życiowe różne, musi sobie poogarniać, albo tak po prostu też przy okazji trochę odpocząć od radia, nie można tak cały czas. Ja też już trochę tak ostatnio właśnie mi się, no tak czuję, że po prostu trzeba sobie przerwę czasami zrobić. I to
1: no,
0: będzie
1: ukrywał,
0: też jakaś okazja.
1: Trochę mnie zaczyna boleć to, że wiesz, pół godziny nadawania i od razu do pierdolajów, ty rury, jakby im łeb miało oderwać. I gadałem z sąsiadami wszystkimi dookoła. Po lewej, po prawej, na dole. Nikomu nic nie przeszkadza, jak słyszą tylko jakieś szmery. A że tam mieszkam od 10 lat, a tam się po prostu nade mnie wprowadziły jakieś mędy, no to z nimi trzeba zrobić porządek tak naprawdę. No.
0: A z nimi to rozmawiałeś? Z tymi samymi, co ci ze stukaczami?
1: Cztery razy poltergeistami. Cztery razy próbowałem się do drzwi dobrać. Stukałem, pukałem, dzwoniłem. Nawet za pierwszym razem to poszedłem z jakimiś pralinami, żeby przeprosić, że może za głośno, żeby się dogadać, co, jak. A chuj! Nawet nie otworzyli. Stwierdziłem, jebane, ja wam dam.
0: To ola ci, jak tak się zachowują. Ewentualnie jeszcze możesz ewentualnie spróbować kartkę zostawić, ale to...
1: Nie, to nie dogadasz się.
0: To jacyś dziwni ludzie, nie? Dziwni ludzie.
1: Dokładnie. Wiesz, mnie to tam, wiesz, to ksuj boli, tak? Jak to mawiają. Ale no tu chodzi o to, że moja żona wstaje o 5 rano do roboty, więc budzą ją, tak? No. I to stukanie nie tylko mi przeszkadza, ale też sąsiadom i powyżej tego mieszkania, gdzie biją, i poniżej, mnie nawet. Bo też właśnie gadałem, czy coś im tam przeszkadza tym sąsiadom moim w trakcie nocy. Mówią, że ktoś bije w rury. Ja mówię, no biją z pomieszczenia, znaczy z mieszkania nade mną.
0: No. też to nie przejdzie się, nie zagada, nie powie dobry wieczór, czy mógłby pan trochę ciszej, bo tu coś, tylko napierdalanie jakoś czymś tam.
1: Dokładnie,
0: w rurę.
1: Wiesz, punkt 22 i od razu łomot. Więc wiesz, no, jest to problematyczne. No i muszę po prostu, jak to się mówi ładnie, niwelować szkody, tak? Więc na razie sobie poogarniam to, co mogę we własnym zakresie, żeby zniwelować dźwięki wydobywające się z mojego mieszkania, a później będziemy patrzeć co innego. No, bo ja też cały czas czekałem, żeby może tę policję nasłali na mnie. Niech naś tą policję. A ja powiem, panie, w pracy jestem, spotkanie mam, o co chodzi? To, że ktoś pracuje za granicą jako programista, nie znaczy, że musi to robić w godzinach od 8 do 16. Każdy ma swoje jakieś tam godziny pracy, prawda?
0: Tym bardziej, że ty mówisz wcale nie głośno jakoś, normalnie, tak jakbyś rozmawiał w mieszkaniu z kimś właściwie.
1: A dajże spokój, ja to w ogóle szepczę teraz, jak wychodzi godzina 22. Przecież słychać, jak ten głos mam taki przytłumiony, nie?
0: Tak myślę sobie, są takie rury, czasami jest takie jakieś budownictwo, że rura sobie idzie z piętra na piętro, z góry na dół, czy tam z dołu do góry, i tam, gdzie ta rura przechodzi na piętro wyżej,
1: jest dziura,
0: tak, taka wiesz,
1: tak,
0: i może to, zatkać czymś, nie?
1: Tak, sprawdzałem to, zapiankowałem, jak tam były jeszcze jakieś otwory, więc nie ma w tym momencie żadnego przejścia. Jest teoria, że jak tam robili im kilka lat temu remont w tym mieszkaniu i zmieniali na przykład panele, to nie położyli żadnej warstwy pomiędzy panelami a samą podłogą. Więc tak samo jak oni tam chodzą, to słychać u nas tuptanie cały czas. No, więc najprawdopodobniej po prostu ktoś właścicielowi skopał remont.
0: Faktycznie różnie z tym bywa. Ja wynajmowałem sporo mieszkań i w niektórych było bardziej słychać, jak ktoś chodzi, się krząta, coś tam otwiera, szafkę, nie? A w niektórych wcale.

0: Czyli bardzo różne to budownictwo musi być, jeśli chodzi właśnie o dobór materiałów wpływający na wyciszanie, nie? Tu wytanią coś, tu deweloper machnie ręką, a weźcie tam, macie zwykłą piankę, a nie tą drogą bierzeta.
1: No, a druga rzecz to to, że no cóż poradzić, no. Potem to jest, wiesz, stary blok, także też tutaj niewiele się da poradzić.
0: Dużo lepiej są wyciszone kamienice takie stare, nie? Gdzie są wysokie sufity, grubsze ściany, a z blokami to po prostu trochę ruletka jest, nie wiadomo na co się trafi troszeczkę.
1: No. Powiem ci, że pierwsze mieszkanie w Krakowie, jakie miałem, które zakrawało o skłod, bo było tak zaniedbane, no to takie rzeczy, co tam się odpierdzielały, to dziwne, że nikt do nas nie przychodził. A jakbym tutaj coś takiego zrobił, to zaraz by się zebrało statko.
0: No, ty właściwie u siebie to nie masz prawa zrobić żadnej imprezy. Wiadomo, że jak się robi imprezę, to się nie kończy jej o 22. Tylko no, siedzi i rozmawia przy stole gdzieś, to jak ty nie możesz już z ciszonym głosem nawet mówić, bo przeszkadza, nie, no to jest jakieś szaleństwo.
1: Tak. Nie, no wiesz, imprezy to i tak robimy raz na rok, bo siłą rzeczy nas nie ma w domu cały czas, bo cały czas jeździmy z żonką. Ale jak już się zbierze, to wiesz, to już olewamy wszystko. Poza tym sąsiedzi też są wyrozumiali, no bo słyszą, że nic się nie dzieje po bokach i na dole, no dookoła naszego mieszkania, więc no. A jeszcze co do tych remontów, bo tam wspominałeś, że ja tam jestem coś tam bardziej może w stronę tych, jak to się ładnie mówi, robienia jakichś jako złota rączka rzeczy. No to powiem ci, że no jak chłop ze wsi, no to muszę się po trochę na wszystkim znać, ale po tym jak u teściowej robiliśmy 3 lata temu remont w przedpokoju i zaczął odpadać tynk i nie dało się tego w żaden sposób załatać prawie, uznałem, że jak teraz robiliśmy u teściowej łazienkę, to nie mam zamiaru ja się w to babrać, bo szkoda moich nerwów, bierzemy ekipę. No. I chłop po prostu zdarł wszystko do tego, do gołych pustaków, bo inaczej by się tego nie dało zrobić.
0: No jakby szanuję takie podejście, że czasami się zdajesz na fachowców, a nie wszystko sam, nie? Takie, to no. im starsze pokolenie, tak się da, to się da zauważyć, że im starsze pokolenie, tym bardziej sami chcą wszystko zrobić i wybudować najlepiej sami dom od A do Z.
1: Wiesz, dla mnie to nie jest problem, tak? Tylko jeżeli mamy przeliczać ilość czasu, jaką spędzimy na tej zabawie, a ilość pieniędzy, którą byśmy w tym czasie mogli w cudzysłowie zarobić, tak, zamiast samodzielnie to dłubać, no to mi się bardziej opłaca zapłacić temu fachowcowi, niech on to zrobi na przykład w tydzień, robiąc to dzień, noc, a nie żebym ja to robił powiedzmy 2 godziny po robocie.
0: No widzisz, a gdzieś tam trafi ci się sąsiad, taki wieczny majsterkowicz, który cały czas w domu coś robi, przez całe lata potrafi wiercić, a to tu wiesz, tu zmienia płytki, tu wieszaki, tu wywierci, tu ściankę będzie wyburzał i ciągle ma w głowie 100 różnych koncepcji. Tu, Halincia, wyburzymy ściankę, a tu barek byśmy mogli postawić sobie i wiesz, i całe jego życie, bo to jest jego hobby po prostu, robienie sobie mieszkania. On nie robi po to, żeby zrobić, tylko żeby robić, nie? I to najgorzej, jak na takiego traficie, bo nie będzie spokoju.
1: No powiem ci, że ja gdybym mógł, to też bym sobie tak siedział i majsterkował w wolnych chwilach. No, mam duże biurko, także wiesz, tej z lutownicą się mogę rozłożyć i tak dalej, pobawić się w takie drobne pierdoły. No ale niestety mieszkając w bloku nie mam tak jakby takiego miejsca, gdzie mógłbym mieć swój warsztat. No bo to jednak musi być miejsce przygotowane, że a tutaj masz powieszone jakieś klucze, a tutaj coś innego. No i tak, żeby po prostu nie chować wszystkiego po szufladach, no bo to się też mija z celem, tak? Bo wtedy samo rozkładanie całego tego sprzętu zejdzie dłużej niż robota, którą chcesz wykonać.
0: Tak na dobrą sprawę to nie powinno się robić sobie warsztatu w domu, bo to nie jest lokal użytkowy. Wiesz, no
1: dokładnie
0: co,
1: tak.
0: Ktoś sobie robi warsztat i co, i będzie wiecznie coś piłował, wiercił, a pozostali mają słuchać, tak? I sobie mieszkać z panem złotą rączką, który sobie postanowił zaoszczędzić, nie wynajmować lokalu, tylko on będzie u siebie w mieszkaniu warsztat robił. Ty, to może jeszcze zrobić sobie, chciałem powiedzieć burdel, ale to się robi.
1: Tak, dokładnie.
0: W mieszkaniu właśnie, burdel.
1: Powiem ci, że miałem sąsiada już świętej pamięci, który był taką złotą rączką i sobie po prostu schodził do piwnicy i taki warsztacik miał w piwnicy zrobiony. No i tego wiesz, nie było ani słychać, ani nic. No jedyne co, to musiał w cudzysłowie prąd przynosić wiadrami, no bo akumulatory sobie po prostu podłączał. No, bo tam nie ma żadnych gniazdek, no jest też, nie można tam nic podpinać, jak jest jakieś gniazdko. No, no ale wiesz, lubił sobie dłubać, czy tam przy rowerze, czy przy czymś innym, no i siedział, dłubał. Nikt mu nie przeszkadzał, on nie przeszkadzał nikomu. No, no i tyle, no, spoko.
0: To faktycznie inna trochę sytuacja, jak ktoś rowery naprawia, no, albo z elektroniką coś robi, ewentualnie coś składa, montuje, ale nie tak, że wierci, piłuje, nie? No bo, no... Taki warsztat, że coś naprawiasz, jakieś, nie wiem. Tylko też ja nie wiem, czy w ogóle prawnie można świadczyć jakieś usługi i mieć w normalnym mieszkaniu wybudowany jakiś warsztat. Nie wiem, dorabiasz klucze, czy tam coś. Można tak w ogóle robić?
1: Nie mam pojęcia.
0: Chyba wiesz, trzeba mieć lokal użytkowy.
1: Jak zakładasz firmę, to bierzesz sobie i wynajmujesz, to inaczej. Zakładasz firmę, podajesz miejsce wykonywania tego zajęcia, tak?
0: Dowolny adres dajesz po prostu.
1: No.
0: Ja miałem na mieszkanie, nie? Też zarejestrowaną firmę, no, ale to jest trochę, no też myślę, dużo zależy od branży. Wiadomo, że żadne gastronomiczne rzeczy, znaczy tu już się problemy pojawiają. Coś takiego jak stołówki takie w mieszkaniach, to znaczy takie jakieś starsze panie się organizują i robią jakieś pierogi, wiesz, w mieszkaniu i tak dalej. Są porozstawiane stoliki i ludzie normalnie przychodzą do lokalu mieszkaniowego sobie zjeść. Tylko jak to prawnie wygląda, z tego co słyszałem, nikt się do takich osób nie dopieprzał, bo były reportaże o tym. No to jak w telewizji pokazują, tu nas zaprosiły panie, lepią pierożki, no to nie jest to raczej niezgodne z prawem, nie? Ciekawe, no, jak to jest.
1: Wiesz, no inaczej, jeżeli ktoś po prostu na przykład robi kanapki, tak? Bo jak jestem teraz przy takich biurowcach, no i tutaj często pan kanapka tak zwany przyjeżdża z kanapeczkami i to gdzieś w jakimś lokalu te kanapeczki w nocy robią, bo tam kiedyś gadałem z tą osobą. I wiesz, po prostu kanapki robią gdzieś tam w jakimś mieszkaniu i to po prostu rozwożą po biurowcach. No i to jakoś się kręci. I nie mają chyba po prostu żadnej stołówki własnej, gdzie to, powiedzmy, sprzedają dodatkowo.
0: U nas to takie prawo, że jak ktoś by chciał takiego sąsiada udupić i sanepid mu nasłał, to by mu tam wpadli do mieszkania i myślisz, że co, żeby się nie przypieprzyli, że jak krążą takie słuchy, że ileś tam zlewów musisz mieć, każdy na mycie warzyw osobny zlew, na mycie mięsa osobny. Wiesz, na przykład na garmażerkach w sklepach to muszą mieć oddzielne krajalnice do sera, do wędlin. Ileś tam metrów, decybele, wiesz, no to wszystko tam, no, sanepid się przygląda, no to na stówę to jest pewne jak amen w pacierzu, że coś by znaleźli.
1: Wiesz, no, wydaje mi się, że u nas w Polsce to niestety jest tak, że jeżeli już kontrol gdzieś wchodzi, to już coś na pewno znajdzie.
0: Bo taka ich praca, że to
1: dokładnie
0: muszą znaleźć, no, taka ich praca. Jak nic nie ma, to i tak znajdą. Coś muszą, no, muszą się wykazać, nie?
1: No. No, jeszcze co do tego ma grawa, bo powoli będę kończył, bo czekam na lekarza.
0: A coś się stało? Coś się stało?
1: Nie, badania takie na bieżąco. Mhm. No. Co do tego magrawa, to tak jak wspominałeś, no to miedź droga, nie chcę tego robić za swoje pieniążki, z tego głównie względu, że ja jestem wielkim sceptykiem tego i jak widziałem, że jak to tam było, nanocoating tych miedzianych elementów był za pomocą zapalniczki, no to jest po prostu osadzanie sadzy na tym, tak? No ja nie jestem chyba pewien, czy to
0: nie,
1: jest takie...
0: Nie chyba zapalniczki, to musisz tam moczyć w roztworze, tam elektroliza jakaś, no to nie że no, zapalnisz.
1: Różne wersje widziałem, także wiesz, no i wszystkie te wersje ostatecznie działały, więc jestem sceptykiem. No ale wiesz, jak
0: no, się... No ale to mu zgłębi tam, no, dokładnie temat, popatrz, wiesz, posłuchaj sobie wykładów, Mehrana Keshe 7-godzinnych. Mehran Keshe, jak Fidel Castro potrafi przez 5 godzin takim smętnym głosem opowiadać.
1: No, albo do Tomka napiszę, albo zadzwonię. Może się podzieli swoimi planami.
0: O, jak Tomek usłyszy, że to redaktor z Nocnego Radia, to powie, nie, dzięki człowieku. Nie moja bajka. Sorry. No, tak raczej nie... Może ja się odezwę, żeby przynajmniej na przykład jakieś dobre schematy podesłał, bo potem będzie, że złych schematów użyliśmy, nie? Nieprawidłowych. No człowieku, przecież co ty wziąłeś tu?
1: Dokładnie tak.
0: No, no, to jest śliski troszkę temat, no ale...
1: No, ale tak jak wspominałeś, no to tak nie było wczoraj audycji mojej, no i najprawdopodobniej do stycznia nie będzie, no bo muszę się uporać ze wszystkimi swoimi demonami, które nade mną czyhają.
0: Demonami, no, demonami, sąsiadami, demonami.
1: Oraz demonem sadu. Bo w grudniu głównie będę siedział w sadzie i przycinał jabłonki w wolnych chwilach. No. Nagrałem jakiś czas temu trochę materiału o tym, jak zbieraliśmy jabłka i później to do tłoczni zawoziliśmy na przerabianie takiego soku, że wiesz, masz takie soki tłoczone z jabłuszek. I kurde, mam trochę tego materiału nagranego, ale nie jestem pewien, czy to jest taki materiał, który nadaje się na publikację gdziekolwiek.
0: Ale no, to rozumiem, że bracia sadownicy to nie ty i tatko.
1: Nie, nie, nie.
0: Nie, nie. To, ale jakaś inna jest taka marka? Co może gdzieś się natkniemy w sklepie na tłoczone na zimno soczki jabłkowe i to będzie od Czektula
1: Nie,
0: i
1: wiesz co, to jest taki sad, że mamy 100... Z tego całego sadu mieliśmy 100 pojemników takich 5-litrowych, takich foliowych worków. No i to na własny użytek, nie?
0: Aha. No to ewentualnie nawet jakby to gdzieś kiedyś byś postanowił sprzedawać, to byłoby to kraftowe takie, po prostu tak jak się mówi na piwo kraftowe, to może można też powiedzieć na tego typu soki, wiesz, w niedużym nakładzie, gdzieś tam się, na przykład tutaj kiedyś wszedłem do takiego małego sklepiku i tam były wystawione miody. I widać było po etykietkach, że to ktoś po prostu robi sobie, wiesz, ma jakąś tam małą pasiekę, nie wyglądało to, wiesz, jak produkt taki profesjonalny, tylko tak właśnie rzemieślniczo-kraftowo, nie? Wiesz, co chodzi?
1: No to tak u mnie, jak była pasieka jeszcze, no to tak właśnie nasze miody wyglądały i się sprzedawało na targu po prostu.
0: No właśnie.
1: No. Więcej na temat tej pasieki można usłyszeć na moim kanale, tam wywiad robił Michał Giereś z moim dziadkiem.
0: I nie chodzi tu o pasiekę prawdy, mimo że to syćko prawda.
1: Tak, tylko kanał Czektul.
0: Kanał Czektul. Miód no. Czektula. Jak jest majonez babuni, to miód Czektula. Dokładnie z ucha.
1: No. A co do tych tych soczków z jabłek, no to takie wiesz, to jest 100% ekologiczne, bo to ani nie było pryskane żadnymi pestycydami, ani nic. Jedyne co, to w zeszłym roku przycinałem jabłonki. Słuchając siebie, jak mówisz o tym filmie Netflixowym, co asteroida leciała w ziemię.
0: Nie patrz w górę chyba, tak?
1: Dokładnie tak.
0: No, bardzo dobry film. Niektórym się, nie wiem czemu, nie podoba. Mówią, że lewacki. Tak często się spotykam z taką opinią, że film, który ogólnie jest uważany za dobry, ktoś mówi, nie, to lewactwo i do dupy. Ten film, tak było z V for Vendetta. Większości ludzi się podoba i nie widzą tam jakiegoś lewactwa, a znajdzie się ktoś lewackie. Nie oglądam syfu.
1: No wiesz, jeżeli ludzie potrafią podczas przemarszów 11 listopada wyrywać drzewka z korzeniami tylko dlatego, że mają czerwone liście, no to wiesz, o czymś to świadczy. Dobra, dzięki za rozmowę, ja się zawijam.
0: No to do usłyszenia, Czektul, za jakiś czas w sumie, nie? Ale, no, ale się pojaw tak, mówię... pojaw się przynajmniej tak gościnnie na antenie, żebyśmy tu wiedzieli, że żyjesz, że...
1: No tak, no myślę, że będę dzwonił, jak będę miał jakąś chwilkę, a może się uda coś w międzyczasie jeszcze z jubilerem nagrać, jak do niego wpadnę.
2: Wyznawca Dobra, fajnie. Krawca.
1: No, 5 zł. To trzymaj się, hej.
0: Hej, trzymaj się. Wyznawca kwantowego krawca. Kwantowy krawiec. Kwantowy, kraftowy, nie, co ja czytam. Kraftowy, no. Kraftowy krawiec. Czyli kaka. W skrócie. Kaka. Niezła kaka. No, pozdrowienia dla pasieki. O, tu
2: Ciocia Jadzia.
0: Ziomkostwo.
2: 50 zł. Masz cukiereczku ty mój z okazji imieninek. Kup sobie coś ładnego albo coś smacznego. A czasem nie przepij albo nie przepal, o zdrówko musisz dbać. Buziaczki, cmok, cmok i uściski od ciotuni kochającej.
0: Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Kto to wysłał? Ktoś wiedział, że mam imieniny? To... Kto wie, że ja mam imieniny? Coś dziwne rzeczy się tu dzieją, jakieś niespotykane. Ciocia Jadzia, dziękuję ciociu. I to jaki ładny cukieras jeszcze. Jeszcze buziaczki. Dziękuję, kochana ciociu. No, na pewno kupię coś smacznego. Jeszcze się dzisiaj do sklepu wybiorę po coś smacznego. No, ale miło, fajnie. No to, kurde. Że takie wieści się rozchodzą? Ach. Ciekawe. Ja nie obchodzę za bardzo jakichś tam imienin, urodzin, świąt, nic. Mi się już nic nie chce po prostu, więc tak, nic nie obchodzę. Obchodzę szerokim łukiem. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie obchodzenie. Wali w klapę świeżak, pisze poufny tajniacki na czacie. Rwisz, rozumisz. To a propos tego, tych stukaczy, tak? Knakerów poltergeistów. Sąsiad poltergeist. Siedzisz sobie, a tu ci stuka. Są takie duchy, które stukają. Są takie, które mówią, które tylko coś jęczą. Są jęczące duchy, stukające duchy. Tu musicie jakiegoś księdza zapytać. No, księża coraz lepsi w ogóle. Księża coraz lepsi. Tu mam przynajmniej raz, dwa, trzy, cztery, przynajmniej pięć newsów katolickich. Newsy katolickie. No, księża coraz bardziej są odrealnieni, tak samo jak władza, jak Kaczyński. W ogóle, zobaczcie, jak ci ludzie są odrealnieni. Oni żyją w innym świecie, mają swój świat, nie? Świat jakichś tam bankiecików, wręczania sobie kwiatków, dziewczynki w ludowych strojach, tam usia, tu kwiaty, całowanie chleba. Ostatnio nasz minister rolnictwa, coś mu się popierdoliło, może był pijany i poszedł do kopalni, nie wiem, nie wiedzieć czemu. Zamiast gdzieś na wieś, nie wiem, do gospodarstwa, to poszedł do kopalni. Bo pomyliło mu się, co... Ale do kopalni nie mogę, panie dziennikarzu. No, Kaczyńskiego trzeba teraz gdzieś schować, bo wstyd przynosi. Co się nie pojawi gdzieś i otworzy gębę, to z niej wychodzą takie dziwne rzeczy, takie jak on... Słuchajcie, no, może nie powinienem tego mówić, ale... Teraz trzeba bardzo uważać. Ta władza jest bardzo zajadła i mściwa, więc powiem tak. Moim skromnym zdaniem, wyrażonym jako performance artystyczny, nie będący prawdą i publikowany na serwerze, jest mój komentarz tylko w celach kolekcjonerskich i nie nadaje się do słuchania przez ludzi. A poglądy moje wygłaszane na antenie są odwrotne z faktycznymi, choć nie zawsze. A wszelkie podobieństwo tego i owego wynika z niczego nie wynika. To powiem, że, tak się trochę zabezpieczając, że ten Kaczyński to on jest głupi. Nie, no taka jest prawda. Słuchajcie, to jest taki, on jest głupi, Kaczyński. Nie za mądry, przepraszam. Nie tryska z niego intelekt. Nie jest tytanem intelektu. To jest bardzo, bardzo, bardzo prosty człowiek. Taki... Jego mądrości... Nie wiem, czemu ludzie tego nie rozumieją, że jego mądrości na temat polityki, gospodarki, to są takie same mądrości na tym samym poziomie, co jego mądrości o kobietach, które... Że jest mała dzietność w Polsce, bo kobiety chleją, piją się, upijają za dużo i nie ma dzieci przez to. Już tak nawet na logikę, jak ludzie dużo piją, to raczej są chętni właśnie i się tam mniej zabezpieczają, to powinno być więcej, ale już pal licho, wygłaszanie jakichś takich mądrości, co on o kobietach sądzi, że za dużo piją i dlatego nie ma dzieci, mimo że on 500 plusa dał. Ostatnio znów zabłysnął, nie? I on tak... Zawsze jak gdzieś wyjdzie i powiem wam, że zwyczaj chowania prezesa do szafy to jest w PiS-ie nie od dziś, nie od wczoraj. To jest taki zwyczaj po prostu, że jak się im bliżej wyborów, tym bardziej prezesa trzeba gdzieś schować, bo wstyd przynosi. Cytowali go już w zagranicznych mediach. No, wstyd nam przynosi, wygłaszając jakieś takie mądrości na poziomie wujka Włodka na weselu, nie? Pijanego. Wujka Włodka na weselu 15 minut przed tym, jak wpadł pod stół, nie? To takie mądrości są Kaczyńskiego na przeróżne tematy. Jak on ogólnie widzi świat i rolę swoją, PiSu, jak on patrzy na sytuację ekonomiczną Polaków, na gospodarkę. To wszystko są jakieś takie niewydarzone jego... tak jak sobie to mały głupi Jaś wyobraża wszystko, to on tak jakoś... On jest w ogóle bardzo dziecinny, on mówi nawet w taki dziecinny sposób trochę, tak, taki bobasz taki, nie? Musimy ich pokonać! Bo jak to mówią, jak my nie pokonamy, to kto? No to takie jakieś ma, tak trochę Gomułka z niego wychodzi jakiś, trochę Gierek, towarzysz Gierek, tak jeśli chodzi o sposób bycia, mówienia. Tak naprawdę ten Kaczyński, ten mega lider, który ma tak duży wpływ na cały kraj, na to, jak nam się tu żyje, to jest taki prostak, takie hamidło. On ma nawet taką gębę, taką złośliwą zawsze i patrzy, co to komu dosrać, nie? I powstrzymuje się tylko, no bo wie, że ja jestem polityk i od wczoraj tu serce narodu, tak można by powiedzieć. Te jego dowcipy też, nie? Coś takiego pierdolnie i sam się śmieje z tego. No, klakierzy też się śmieją na sali. I dziwnym trafem, jak coś walnie jakiegoś suchara, skwara, to duża część Polski jest oburzona. Media są oburzone, komentują to ludzie, to takie niesmaczne, takie głupie to było, nie? Takie to przecież to nieprawda też jest. Skąd on bierze te dane? Co on pierdoli w ogóle? Ale na sali śmiechy, brawa, no bo zwożą tych pisiorów autobusami, no zwożą jakichś klakierów, nie wiem, jakieś dogadają się. Skąd oni ich biorą, nie wiem. Jakieś tu może... Tu z koła gospodyń wiejskich, tu jacyś tam klakierzy do wynajęcia, co za wódkę przyjdą, nie wiem. No bo skąd się biorą tacy klakierzy, którzy chętnie przyjdą, będą klaskać, śmiać się. Często się gubią w tym, bo on coś takiego powie, że nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. I tak i to nie miał być żart, a ludzie się śmieją, bo im to zabrzmiało śmiesznie, nie? Albo, znaczy, nie zabrzmiało, tylko może myśleli po prostu, że trzeba się śmiać. Albo może tam stoi jakiś aparatczyk z taką, jak na teleturniejach mają, z taką... z transparentem, jak to się mówi. Jak jest na kiju, tak, kurde. No, taki znak, nie? I pokazuje śmiech, nie? I wszyscy bucha, ha, ha, ha. I brawa. I wszyscy klaszczą. No nie wiem, skąd to się bierze, ale trzeba by odsunąć... Czemu się nie mówi o tym, że ci najstarsi politycy na polskiej scenie politycznej to są już ludzie często z demencją starczą, którym już się coś tam nie do końca klei, już im trochę peron odjechał i ich spojrzenie na świat jest mocno, mocno wykrzywione, zawężone, ułomne takie, oni wolniej myślą, nie kojarzą. No to jest normalne, jak jesteśmy starzy, to nas dotykają takie choroby. I myślę, że powinno się odsuwać ludzi już takich niepełno kumatych, którym trochę siadła kumacja, gdzieś na zieloną trawkę, nie? Jakaś emeryturka, coś. Dlaczego normalny Polak ma nawet obowiązek jakoś przejść na emeryturę i potem mu państwo wadza, mu patrzy na ręce, czy on pracuje, czy on se dorabia przypadkiem, a tak to może mu zabierzemy tą emeryturę. A posły, te świnie przy korycie, to siedzą w nieskończoność i jakby mogą nawet zdechnąć przy tym korycie. To jakieś znowu inne są zasady dla nich, inne dla nas? Dobrze rozumiem? Nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. I zdecydowanie na zbyt wiele sobie pozwalają. Zakończyła się komisja śledcza Parlamentu Europejskiego. Badano, na ile Pegasus, ten system do szpiegowania, był używany niezgodnie z przeznaczeniem, czyli nie do łapania terrorystów, do podsłuchiwania jakichś mafiozów i tak dalej, do rozbijania grup przestępczych, tylko do podsłuchiwania opozycji i Polaków, nie wiem, niewygodnych jakichś dla władzy, nie? Na przykład Giertych był tak podsłuchiwany. Po prostu atak na opozycję i wykorzystywanie tego, żeby wygrać wybory, żeby jakieś brudy wyciągnąć, to jest coś całkowicie niedopuszczalnego. To jest to... takie i okazało się, że tak, że zdecydowanie tak, że w Polsce to miało miejsce. Tak twierdzi przynajmniej ta komisja. Taki jest wynik prac tej komisji, że tak, że zostało bardzo, bardzo mocno naruszone prawo w tym temacie w Polsce. Różne kampanie nienawiści robione przy pomocy tego Pegasusa, wyciąganie z telefonów, jakichś rozmów. No po prostu bandytierka, takiego czegoś się nie robi, przecież to nie do tego służy, nie wiem. To zupełnie czemu innemu miało służyć. Takie coś to zbliża nas do jakiegoś bantustanu, albo do jakiejś dyktatury, nie? Do jakiegoś kraju niedemokratycznego w każdym razie. Dziwna sytuacja dla mnie. No ale dobra, no. O, afera pedofilska z Sadowskim, jazzman znany, no, który już dawno temu tworzył takie programy jak Tęczowy Music Box, gdzie tam dzieciaki śpiewały. Zastanawiałem się w kilku co najmniej audycjach, poruszałem ten temat, dlaczego ta sprawa w ogóle stoi w miejscu, dlaczego mimo zeznań tylu pokrzywdzonych już dzisiaj kobiet, zgłaszających się kolejnych, Mariusz Zielkę, dziennikarz, który ten temat wyciągnął, do którego dotarły te ofiary molestowania, postawił na szali swój autorytet właściwie cały. I wiecie co? Sprawa... Zostało to załatwione w najgorszy możliwy znowu sposób, bo tak, przez 3 lata przesłuchiwano świadków, pokrzywdzonych, dręczono ich. To jest takie rozdrapywanie ran trochę, nie? Po czym stwierdzono, że sprawa się przedawniła. Ciekawe, nie? To nie można było od razu powiedzieć, dajcie spokój panu jazzmanowi, znanemu artyście, wybitnemu, bo za wysokie progi i wąsno się przedawniło i tak. Tylko trzeba było jeszcze męczyć. I myślę, że to jest taki komunikat, takie ostrzeżenie, taka przestroga dla wszystkich, którzy chcieliby dotykać tego typu spraw, wyciągać je, że popatrzcie, co was czeka w Polsce. Będą was maglować, przesłuchiwać, rozdrapią właśnie te stare rany. Będzie to dla was upokorzenie. Kto wie, w jaki sposób jeszcze były to wszystko się odbywało, to przesłuchiwanie świadków pokrzywdzonych, nie? Osób po prostu, które twierdziły, że i opowiadały, to są całe historie są opowiadane. Te ofiary się w zasadzie jakoś nie kryją specjalnie. Udzielają wywiadów. Nie wygląda to na jakąś ustawkę, zdecydowanie. Tak, zmówili się na biednego dziadziusia wszyscy nagle dookoła, nie? Cały świat. No, znowu jakiś dramat, Wygląda na to, że to te pedofilskie siły są o wiele silniejsze niż nawet mi się wydaje, nie? Co ja zakładam, że tutaj jest naprawdę grubo. I to dotyczy oczywiście świadka i świadka artystów, aktorów, muzyków, świat mediów, nie? Jak i kościoła, jak wiadomo, nie? Że i tu są jakby tak silne wpływy, że to ciężko coś z tym zrobić. No, czyli tak jak to do tej pory było, cały czas tak jest w Polsce, że łapie się tego malutkiego, nie? Złapią babcię, która sprzedaje pietruszkę w przejściu podziemnym na stoliczku, nie? I ją ukarają, a nie ukarają jakichś milionowych przekręciarzy, którzy robią jakieś karuzele VAT-owe, jakieś finansowe machloje, optymalizują sobie, wyprowadzają z Polski tam jakieś podatki i tak dalej. To nie, to z nimi nic. Weźmiemy się za tych najsłabszych, za, nie tego, co ukradł milion, tylko tego, co ukradł batonika. Nie pedofila prawdziwego, który przyczynił się do tragedii, być może, na to tak by wskazywało, kilkudziesięciu dzieci, nie? To całe lata trwało. Wiele, wiele lat. To jego się nie ukaże, złapie się jakiegoś gawędziarza, co tam przez Facebooka wysyłał zdjęcia swojego przyrodzenia, nie? Jego się złapie. I to też nie złapią go organa ścigania, tylko łowcy działający na własną rękę. O, czyli na przykład ECPU Polska. I tak jest u nas ze wszystkim. No, najgorzej zawsze wychodzi ten najsłabszy. To jest kraj, który sprzyja silnym, a słabych gnoi. Więc smutny finał, niestety. Bardzo długo to trwało. Ja to w ogóle myślałem, że tak po prostu pod dywan zamietli, nie? Że... No bo jak sprawa jest umorzona, no dopiero teraz to się stało, ze względu na przedawnienie. Ciekawe, że niektóre przestępstwa się przedawniają, a niektóre nie. I... Muszę kiedyś sprawdzić, które się nie przedawniają. I tu też pewnie będzie duża niespodzianka i zdziwienie, i what the fuck, nie? Moim zdaniem taką miarą, którą można mierzyć to, jak dany kraj jest rozwinięty, jak jest cywilizowany, to jest to, jak podchodzi do kobiet, do najsłabszych, do dzieci, do staruszków, czy dba właśnie o staruszków, o dzieci, o kobiety, nie? To jest dla mnie taka miara przynajmniej. Jak wiem, że jest jakiś kraj, gdzie się kobiety na przykład leje, gdzie one nie mają za bardzo praw, gdzie losem dzieci się nie przejmują, nie? Na przykład w Rosji kiedyś towarzysz Stalin, jak już kiedyś opowiadałem, kazał wymordować zwyczajnie bezdomne dzieci, bo mu przeszkadzały, nie? To taka cywilizacja na przykład. Nie wiem, czy podoba wam się to? Moim zdaniem tak słabo trochę, nie? I to zrobiono. Bo to bardzo psuło wizerunek Moskwy i w ogóle. Te wszystkie bezdomne dzieci wąchające klej, nie? Polecam dokument Dzieci z Leningradzkiego. Jak kogoś takie tematy interesują.

0: Katowice gaszą światło. Cześć Adamie, witam cię serdecznie.
1: No cześć. Przybyłam ukoić twoje łzy.
0: A w jakim konkretnie temacie?
1: W konkrecie władzy.
0: Danej od Boga, której trzeba się słuchać, bo tak nakazuje Biblia?
1: Każda władza pochodzi od Boga. Bóg powołuje władzę, żeby mu służyła. W związku z tym, że jesteśmy bezbożnym narodem, mamy bezbożną władzę.
0: Ale to nie Bóg powołuje władzę, tylko ludzie głosują. Przynajmniej jak jest demokracja, to tak to wygląda.
1: Nic się nie dzieje na ziemi bez woli Boga.
0: Ale to co, Bóg mną pokierował, żebym ja postawił tam krzyżyk, ptaszka, tam gdzie trzeba?
1: Okolicznościami. Bóg to sprawił.
0: Ale jak?
1: Dokładnie tak samo, jak było w Izraelu w Starym Testamencie. Ilekroć odchodzili od Boga, tylekroć Bóg dawał im złą władzę, albo jakieś tam kraje sąsiednie na nich najeżdżały.
0: Tak, no ale jak on to robi, to wytłumacz, bo to mi się, bo dlatego tak się dopytuję, bo to jest jakieś nielogiczne. No, gdyby nawet przyjąć, że Bóg wpływa na to, jak ja zagłosuję, żeby dana władza została wybrana ta, co ma być według Boga, no to gdzie tu moja wolna wola? Jakaś zabiera mi wolną wolę, która jest tu kluczowa jakby, nie? Że daje nam wolną wolę. To dlatego to mi się wydaje takie niewytłumaczalne. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Jak Bóg to robi w ogóle, że jest władza od Niego?
1: Tak to robi. Po prostu napuszcza jedne narody na drugie narody, jedno ugrupowanie na drugie ugrupowanie. Pamiętasz?
0: Napuszcza.
1: Kilka lat temu w Korei Południowej pani premier podała się do dymisji. Powodem było chodzenie do wróżki. Taka trochę lapidarna sytuacja, prawda? Ale tą dymisję wymusili chrześcijanie, dlatego że w Korei Południowej jest 20% chrześcijan. I oni do tego nie dopuścili po prostu. I mają lepszą władzę niż my. U nas chrześcijan, takich biblijnie wierzących, jest bardzo mało, jest 200 tysięcy. My nie mamy takiego przełożenia i nie możemy nic z tym zrobić.
0: Coś mi się to wszystko jakoś nie układa, bo to by wynikało, że niewiele, znaczy, że wszystko się sprowadza do tego, czy jesteśmy Boży, czy nie Boży, czy żyjemy po Bożemu, czy nie. Jak po Bożemu, to Bóg nam da dobrą władzę, a władza ma fundamentalny wpływ na to, jak nam się żyje, jakie są ceny, jaki klimat jest w kraju, jak jest z wolnościami różnymi, jakie jest prawo, wszystko zależy od tej władzy. Czyli trzeba żyć po Bożemu i wtedy Bóg nam da dobrą władzę i będę miał więcej pieniędzy, będę szczęśliwszy, będę mógł sobie kupić na przykład mieszkanie, nie będę płacił tyle w sklepie. Tak? To jakie dziwne.
1: Ale tak to działa. No wyobraź sobie, że w jakiejś grupie, żyjesz w jakiejś grupie społecznej, no i tam się stosuje te 10 przykazań. Nikt nie kradnie, nikt nie kłamie. Żyje się lepiej. A jeśli żyjesz w takiej grupie złodziejaszków, bandziorów, którzy jeden drugiego okrada, no to nigdy nie będzie dobrobytu w takiej grupie. To jest niemożliwe po prostu. Każdy będzie kombinował na swój sposób.
0: Czyli Bóg nam zsyła, a to PiS, a to PO, tak za karę mamy klapa w tyłek, że nie po Bożemu.
1: Bóg nas uciska. Uciska nas dlatego, że Bóg nie lubi bałwochwalstwa, a najbardziej prymitywną formą bałwochwalstwa jest czczenie obrazów i figur. To nie tylko to, można czcić pieniądze i inne różne rzeczy. Dlatego Bóg uciska narody w ten sposób.
0: No dużo mamy bożków. Wojtyła, Mama Jezusa, z całym szacunkiem dla niej, no to też nie jest obiekt pewnie według ciebie do czczenia takiego w sensie religijnym. Można się do kogoś odnosić z szacunkiem, ale na przykład nie czcić go jako jakiejś świetlistej Bożej istoty. Jak ty się w ogóle odnosisz do czczenia Matki Boskiej?
1: Nie czcimy, czcimy tylko Boga. Aha. Ale szanujemy Maryję, zrobiła kawał dobrej roboty.
0: No i tak chyba powinien chrześcijanin podchodzić z grubsza, też mi się tak wydaje. W ogóle była ostatnio ciekawa rozmowa tu w komentarzach, wiesz, bo zeszło na Martina Lechowicza i to, że on protestantem jest tak właściwie, że Martin Lechowicz to protestant, on się zawsze odżegnywał, nomen omen, od tego, twierdził, że jest takim chrześcijaninem po swojemu, po prostu zgodnym z Pismem Świętym, trzymającym się Biblii, no po prostu tak jak to protestanci też. No i wiesz, i stąd go ludzie tak oceniają, że no ty jesteś protestantem, nie zaprzeczaj. I to, tak mnie to zastanowiło, czy właściwie, żeby założyć kościół protestancki, to są jakieś procedury, jakiś system. Czy ja na przykład w mieszkaniu, krótko mówiąc, mogę sobie się obwołać, że ja jestem pastor Krawiec i przyjdzie do mnie trzech kumpli i będziemy sobie razem czytali Pismo Świetne. Pismo Świetne, ładne przejęzyczenie. No dla niektórych świetne. Pismo Święte i będziemy sobie czytali i się modlili i czy to będzie kościół protestancki? Ja będę protestantem?
1: Możesz sobie założyć jakikolwiek kościół, jakikolwiek chcesz, nie? Tylko, że to są procedury, są dosyć upierdliwe i chyba 15 członków musisz mieć minimum, aczkolwiek nie jestem pewien, nie? Ale protestantyzm to jest taka nazwa umowna, wiesz o tym. Tak się mówi potocznie, protestanci, nie?
0: No nie wiedziałem właśnie. Mi się to zawsze jawiło jako taki kościół troszeczkę jakoś zorganizowany, że on ma jakąś strukturę, że gdzieś jest jakiś, wiesz, centralna, tak jak no, Świadkowie Jehowy nawet mają jakąś tam swoją centralną strażnicę gdzieś tam na świecie, nie? To myślałem, że to trochę no, tak wygląda z protestantami też.
1: Nie, no mamy swoje struktury, nie? Przy czym każdy zbór jest niezależny. Nie mamy jakichś wytycznych od góry, że załóżmy w tą niedzielę to ma być takie kazanie, nie? Każdy zbór jest niezależny, aczkolwiek jesteśmy na przykład, ja jestem w strukturze Kościoła Zielonoświątkowego, nie? Ale nie mamy żadnych kontroli, żadnych wytycznych, żadnych nic.
0: A pastorem to się ktoś sam obwołuje, czy go wybierają na przykład wierni, bo to jest jakiś taki zasłużony, uważany za mądrego, za roztropnego i on mówi, dobra, to ja będę waszym pastorem. Tak to mniej więcej wygląda?
1: Albo jest ze zrzutu, po prostu zebrało się kilkanaście osób i potrzebują pastora, nie? I po prostu przyjeżdża pastor po prostu z jakiejś innej miejscowości. Nie, no bo pastor to jednak to jest funkcja, on musi pracować 24 na dobę. Nie każdy tak może. Pastor musi być z powołania. Po prostu inni członkowie zboru muszą widzieć, że ten pastor wkłada serce w tą robotę, nie? Nie można być od tego lewusem.
0: No musi dawać przykład chyba, nie? Dobry zawsze.
1: Tak, no pastor to jest taka najgorsza funkcja, najcięższa, nie?
0: Ciągle ktoś przyłazi do ciebie i coś chce, nie?
1: Dokładnie. To już marudzi. To jest naprawdę bardzo ciężko jest być pastorem. Nie masz chwili dla siebie.
0: Ciągle przychodzi i się pyta, jak żyć? Jak żyć? Tam ty już sobie śpisz. Dobrze, ciężki dzień. W końcu mogę za coś tu. Puk, puk, puk. Panie pastorze, sprawa jest.
1: No może aż tak to nie, ale jest. A teraz powiem ci coś o przekleństwach. O przekleństwach, o złorzeczeniu. Załóżmy, ty się wziąłeś na tego biednego Jarka Kaczyńskiego. W świecie duchowym to wygląda w ten sposób, jak przeklinasz Jarka Kaczyńskiego czy kogoś innego, to tak jakbyś złapał demona, cisnął w tego Jarka, ten demon by się przykleił do tego Jarka i ten Jarek by chodził cały czas z tym demonem. Jarek z tym demonem idzie do Sejmu i musi podejmować decyzje. Decyzje ustaw, które dotyczą ciebie, te ustawy. A w związku z tym, że ma tego demona przyklejonego, to on podejmie złe decyzje. Bo ty go przykląłeś.
0: Czyli raczej modlić się trzeba za Jarka i Panie Boże, ześlij rozum, charyzmę, talent, wszystko ześlij, bo tam duże braki są na tego Jarka. Bardzo proszę.
1: Dokładnie, za władzę trzeba się modlić, nie można przeklinać. A teraz pomnóż tych krawców, które rzucają w tego Jarka przez ileś tam i zobacz, jaki ten widny Jarek chodzi do tego Sejmu obklejony tymi demonami wszystkimi.
0: Zademoniony kompletnie, a to nie mógłby jakiś egzorcysta jednym egzorcyzmikiem po prostu te wszystkie demony odegnać i jeszcze jakąś tarczę ochronną dać, żeby się nie przyklejały?
1: Egzorcysta wiąże się z kościołem katolickim, nie? To są księża katolicy, egzorcyści. Tylko, że to działa w ten sposób, że to jest egzorcysta działa, egzorcyzmy generalnie działają. Tyle, że to jest ta sama strona medalu. Po prostu egzorcysta wypędzi tego demona jakiegoś, ale ten człowiek nie jest uwolniony, tylko idzie po prostu, później oddaje cześć Maryi, idzie do kościoła katolickiego, nie? I wpada z deszczu pod rynnę.
0: Czyli to tak trochę nieskuteczne, mówisz.
1: Bardzo skuteczne, tylko że po prostu zniewala człowieka jeszcze bardziej.
0: Albo skuteczne na chwilę po prostu z tego, co mówisz, nie? No bo ktoś wraca do swoich, błyskawicznie do swoich starych praktyk bałwochwalstwa i tak dalej. I zaraz nowe demony, no to co to da, że się umyłem, jak wskoczyłem w błoto znowu po chwili, nie?
1: No, no dokładnie. Może nowych demonów nie ten, może się nie przykleją do niego nowe demony, może będzie żył w prosperity, ale na koniec i tak wyląduje w piekle.
0: A jak ktoś ma naprzyklejane na przykład, jak się można oczyścić twoim zdaniem, jak ktoś jest zademoniony na przykład kompletnie? Można się samemu jakoś oczyścić?
1: Samemu nie, no ale Jezus uwalnia od demonów, nie? Jakiegoś wyganiacza demonów trzeba złapać, jak ktoś ma jakiś dar. Często przy modlitwach, założę się w jakichś zgromadzeniach, nie? Ja nie spotkałem takiego człowieka, wiesz, co by tam, wiesz, wyganiał demony, nie? Ale na internetach, na żywo nie spotkałem, nie? Ale na internetach mówią, że ludzie mają takie zdolności, nie? Że podczas nabożeństw na przykład nikt tam nie robi żadnych egzorcyzmów, ale podczas nabożeń są ludzie uwalniani, nie? Wychodzą demony. Zwłaszcza w Afryce to się dzieje, nie? Na nabożeństwach.
0: No tam w tej grupie modlitewnej Martina, gdzie jeździli na takie odwyk kampy swoje, gdzie się spotykali przy ognisku, modlili tam, rozmawiali sobie o Bogu, no to twierdzili, że na tych zlotach dochodziło do cudów uzdrowienia, że na przykład koleżankę przestała boleć noga, co ją bardzo długo bolała, miała problemy. I też, że jakieś takie, nie wiem, czy było wyganianie demonów, chyba też coś takiego, bo oni tak podchodzą, co z Jezusem to wszystko. Ja mówię, precz demonie w imię Jezusa, i on odchodzi. Nie ma.
1: No ja bym uważał na Martina Lechowicza, bo on ma poznanie Boga intelektualne, a to nie wystarczy. Pamiętaj, że cuda może czynić także diabeł. Są dwa źródła mocy na ziemi, od diabła i od Boga.
0: Słyszysz, Martin? Słyszysz? No.
1: On jest takim wolnym chrześcijaninem. Nie ma wolnych chrześcijan. Jak Bóg cię zbawia, idziesz do zboru. Zbory są różne. Jeden jest dobry, drugi jest zły. Przeważnie każdy zbór ma jakieś tam swoje problemy. Nie ma idealnych zborów. Ale właśnie na tym to polega, że musisz iść do zboru. Bo Jezus nie przyjdzie po indywidualnego chrześcijanina. Przyjdzie po kościół, po zbór.
0: A, w ten sposób. No.
1: Tam może dopiero dorastasz, nie? Przyklejają się do ciebie jacyś inni braciszkowie, siostrzyczki, którzy cię denerwują, drażnią. Ty musisz to znosić.
0: Mnie to wszyscy ludzie drażnią dookoła. Nawet sam siebie drażnię już. Ale cóż. To ja już jestem tak zademoniony, że to jakby tu jakiś egzorcysta przytknął ręce czy coś, to by go tak odrzuciło na 5 metrów i takie bielma miałby wywalone. I ślinił się. To już jest przypadek beznadziejny. A woda święcona ma jakąś moc, jakby się pokropić? Albo kogoś?
1: Uchwalstwo.
0: No proszę. No widzicie, jak się różnią chrześcijanie od ciebie. Przychodzi chrześcijanin i on wierzy, on zupełnie inaczej patrzy na to wszystko praktycznie. Nie uznaje tego, tamtego, siamtego, to jakieś dziwne gadżety, bałwochwalstwo, niepotrzebne, niezgodne z Biblią. No, tak to jest. To dziękuję ci bardzo, Adamie, za wyjaśnienia różne. Masz cierpliwość tutaj, zawsze tutaj masz chwilkę, żeby coś opowiedzieć fajnego.
1: No, ja również uciekam. No, cześć.
0: To cześć, cześć. No, już. Patrzcie, nie żegna się ze mną tutaj szczęść Boże Krawcze, tylko cześć. Już wiesz, to nie ma. Cześć. Bardzo świetna inicjatywa. Liga Superbohaterów. Wyobraźcie sobie, że są ludzie, którzy pokupowali sobie, no, często całkiem takie zawodowe, bardziej profesjonalne stroje superbohaterów, nie jakieś takie na Halloween, nie, tylko już takie, wiecie, w które trzeba troszkę zainwestować. I ich praca polega na tym, znaczy to takie ich zamiłowanie, że chodzą po szpitalach i pocieszają chore dzieci, często bardzo chore, nie, takie po chemioterapii jakieś, albo takie, które, no, wiadomo, że odejdą. I przychodzą poprzebierani jako Batman, Superman, Wonder Woman, Deadpoola widziałem. Liga Superbohaterów, tak się to nazywa. Jakbyście chcieli kiedyś rzucić parę groszy na jakąś dobrą inicjatywę, dobrą fundację, no to ciężko znaleźć lepszą w sumie, nie? To coś tak pozytywnego, coś tak fajnego, te dzieciaki się cieszą, różne... No, jak to fundacja ma pewne środki, no to kupują jakieś zabawki fajne. No, tacy ludzie to czasami kupują i za swoje, nie? Po prostu to ich kręci, robienie czegoś tak fajnego. No i przynoszą tam do szpitala zabawki, wygłupiają się, rozmawiają właśnie jako ci superbohaterowie. Taki całkiem mały dzieciaczek, to on tak do końca jeszcze nie kuma, czy to jest naprawdę, czy nie. Tak sobie myślę, nie? Że... Nie wszystko tak ogarnia dobrze, więc dla niego taki Batman, jak do niego przyjdzie, to jest coś, nie? Czy Spider-Man inny, fikołka zrobi. Tom Holland też po szpitalach się troszkę bujał właśnie w tym stroju filmowym Spider-Mana. No i to na dzieciakach musiało zrobić wrażenie, bo Tom Holland jest bardzo wysportowany i on potrafi salto w tył zrobić tak sobie po prostu, nie? I różne inne wygibasy robić jako Spider-Man, no to już dla tych małych biedaków to musiało być coś naprawdę niesamowitego, bo to był ten Spider-Man, którego widzieli na ekranie, na srebrnym ekranie. Ten sam. To dziwny komentarz za mojskie drogi. Pisze tutaj, że chyba Liga Super Świrów. Niech oni sami siebie pocieszają, bo mają krzywo pod sufitem. To dziwne. Jakiś... Nie wiem, o co chodzi. Wydawało mi się, że każdemu się to wyda fajne, sympatyczne, nie? I wartościowe takie, że można chociaż te dzieciaki jakoś pocieszyć, im jakoś uprzyjemnić życie odrobinę, nie? Także Liga Superbohaterów. Zacna inicjatywa. Jedna kobiecina szła sobie, pani seniorka, ulicami Łodzi. I nagle, jak nie grzmotnie po prostu o ziemię, no bo krzywy chodnik był. I wyobraźcie sobie, że sąd przyznał jednorazowo 300 tysięcy złotych i 5 tysięcy comiesięcznej renty miłej pani, która się wywaliła. No to takie wywalenie dosyć bolesne, bo 87-latka trafiła do szpitala. Po tym miała jakieś tam lekkie wstrząsienie mózgu. Kurczę, ja tu widziałem, że jest na jednej z uliczek taka klapa do kanałów, taka, wiecie, okrągła, metalowa. Tam jest taka dziura, że mogłaby noga tam wejść. Ludzie to jakoś omijają. Ja chyba zaraz polecę. Się wywalę, se głupi ryj rozwalę. No, takie pieniążki. To by mi się to podobało w sumie. Nie wiem, czy Środę Śląską byłoby stać na takie, na wypłacenie 300 tysięcy komuś, kto się wywalił. Powiedzieliby, idź pan stąd, głowy nie zawracaj, panie. To są dopiero historie lepsze niż w Silmarillion. Silmarillionie, to ciężko się wymawia, Silmarillion. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Silmarillion. Silmarillion. No. Także niezłe odszkodowanko. O. Madonna chyba zaczyna świrować. To jest to, co mówię, że w pewnym wieku już troszeczkę inaczej głowa pracuje i Madonna dziwne rzeczy zaczyna robić. Dziwnie wygląda, dziwnie się zachowuje. Brwi sobie goli, jakieś naklejki na zęby przykleja i fani są podobno zaniepokojeni zachowaniem swojej idolki. W sumie się nieźle trzyma jak na swój wiek, jak na 64 lata. Piszą, że się pogubiła, potrzebuje pomocy. No, to musi być naprawdę spory dylemat dla wielu gwiazd, jak zmieniać swój wizerunek na przykład, nie? W pewnym wieku. No, wiadomo, że przy pewnym... No, Madonna tu już ma tyle operacji plastycznych, od których jest jakby uzależniona trochę. Ona sobie ciągle robi jakieś operacje plastyczne. Taki sztuczny człowiek trochę już, nie? Większość osób w jej wieku to już by trochę inaczej wyglądała i też nie czułaby się na siłach, żeby wyglądać na przykład jak jakaś dzidzia piernik, nie? Tu jakieś sobie dziwne kołnierze instalować, jakieś fryzury farbować, nie? Okularki, jakieś buty na 10-centymetrowych koturnach. No w pewnym wieku to tak już nie przystoi nawet, nie? Ja też właściwie powinienem jakiś kaszkiet na głowie już nosić albo kapelusz, a nie chodzić w czapeczce z daszkiem, bo w moim wieku zaczynam wyglądać po prostu jak... znaczy nie zaczynam, tylko wyglądam jak menel po prostu, nie? Także w pewnym wieku pewne rzeczy już nie przystoją. A mafia przerzuca się na suple. To jest teraz wielki rynek. Wszelkie te gale patafianów, gdzie troglodyty

0: Do Madonny, to ona powinna zejść ze sceny. Ja pamiętam jej pierwsze nagie zdjęcie, które widziałem. Jeszcze miała boberka wtedy. Fajnie wyglądała na tamte lata. Natomiast no, taki popatrzę na przykład na taką gwiazdę jak Tina Turner, nie? No po prostu w pewnym wieku powiedziała dość i tyle, nie? No co, zarobi więcej pieniędzy? O co w tym chodzi?
1: No to też tak nie rozumiem tego pędu, żeby jeszcze więcej. Jak ktoś już ma grube miliardy z tantiemów, mu ciągle spływa, to jeszcze mu potrzeba więcej, to jeszcze. Może tu faktycznie jest, no Bierut tutaj pisze, że Madonna jest zapaloną okultystką, tak samo jak Celine Dion. No tak, no o Madonnie krążą takie pogłoski, że to Illuminati Puppets, że ma w jakiś sposób swoją sztuką mamić ludzi, nakłaniać do czegoś. Może taką ma misję i ta misja jest ważniejsza od pieniędzy dla niej, nie wiem.
0: No, wiesz, gwiazdy Hollywoodu i w ogóle tego całego show biznesu to kiedyś nie zarabiały takich pieniędzy wielkich, no bo powiedzmy sobie szczerze, no, praca kasjerki w Biedronce jest trochę trudniejsza od pracy gwiazdy, która ma talent, no chyba, że wyrobiła sobie ten talent sama w sobie przez ciężką pracę, no ale nie oszukujmy się, że jest inaczej, tak? Praca fizyczna też jest trudniejsza. Natomiast nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, kto był taki wielki wolnościowiec, podpowiem, był, jakby to powiedzieć, przyczynkiem do tego, że firmy wytwórnie wielkie amerykańskie podzieliły się ze swoimi gwiazdami i że zaczęły nagle zarabiać takie duże pieniądze. No wtedy nie miliony, a tysiące, bo dolar był dużo więcej wart, a teraz jest miliony, tak?
1: Ale to ja nie wiem nic. Była taka sytuacja, że wytwórnie się jakoś
0: No
1: dogadały.
0: największy strajk. Kto był przywódcą strajku, tak jak nasz Wałęsa.
1: Ale
0: Tak? I to jest
1: słuchaj,
0: osoba,
1: to
0: która to...
1: powiedz coś o całej tej sytuacji, tak jakby o co tu chodzi, nie?
0: No,
1: Ja też nie
0: lata
1: wiem.
0: 50. lub 60. Dokładnie jeszcze tej sprawy nie sprawdziłem. Natomiast takim aktorem, który został później prezydentem w Stanach i przywódcą związkowym, który doprowadził do buntu aktorów, z którymi się wytwórnie postanowiły podzielić, był nie kto inny jak Ronald Reagan.
1: No tak, grał w filmach kowbojów, nie?
0: Tak.
1: Jakiś. I co? I
0: Tak, tak.
1: on jakby zaproponował, zrobił taki strajk, tak? Że trzeba coś tu, że jest jakaś chora sytuacja i że wytwórnie mają się podzielić swoimi gwiazdami sprawiedliwie i skończyć jakieś tam wojny, podchody, czy
0: Znaczy, z
1: co?
0: tego co wiem, to powstały, zdaje się, pod jego przewodnictwem, albo on był zaczynkiem do tego, związki zawodowe, ale to jest bardzo trudno znaleźć gdzieś tutaj w polskich tych, tutaj bariera dla mnie jest językowa. Natomiast słyszałem na ten temat po prostu opowiadanie jednego historyka i właśnie on potwierdzał to, że to się zaczęło właśnie od te wielkie zarobki, takie niespółmierne gwiazd, od tego związku Ronalda Reagana, nie? Także może ktoś, kto jest tutaj bardziej angielskojęzyczny, sprawdzi te wiadomości, ale nie wydaje mi się, żeby to ta osoba, która to mówiła, nie sprawdziła tego, nie?
1: A
0: Tak więc tak
1: kiedyś
0: to.
1: zauważyłem, że faktycznie pewne informacje znikają z internetu, tak jakby na zamówienie. I tak kiedyś ktoś twierdził, z kim rozmawiałem, że tak to się odbywa, że wiele niekorzystnych dla Disneya czy innych wielkich molochów informacji znika. I to mi się wydaje zupełnie oczywiste i naturalne, bo ktoś, kto ma jakieś, wiesz, biliony dolarów i jest mu niewygodna jakaś stronka, to on to załatwi tak czy owak. No, dała pówę komuś. Sam gdybym był autorem, gdybym robił jakąś stronę o Disneyu i nagle bym miał perspektywę, że ktoś mi wpłaci 100 tysięcy złotych na przykład za to, żebym nie prowadził jakiegoś tam serwisu. Nie wiem, czy bym się nie skusił, bo może bym uznał, że nie jest to aż taka ważna, mega sprawa, nie? Jakaś misja tutaj wielka, dziejowa, a te pieniądze są mi potrzebne i może bym się zgodził nawet.
0: No, umówmy się, że gdyby nam zaproponowano za to, żebyśmy nic nie robili 10 milionów dolarów w złocie, to nie jest złą kwotą, no to po prostu byśmy przestali coś cokolwiek robić. No,
1: To
0: byśmy
1: byśmy po
0: siedzieli,
1: prostu
0: chcieli wiedzieć co.
1: zaczęli robić, nic nie robić. Zaczęlibyśmy nic nie robić. Zawodowo nic nie robić.
0: No, po prostu miałbyś taką propozycję, zamykasz nocne radio, ja miałbym taką propozycję, zamykamy Tama, czy ten DF0. I już, no i po prostu możemy sobie tam robić, co chcemy, oprócz tego, żeby nie publikować, nie?

0: Żeby
1: no, trudne
0: nie
1: by
0: mówić o czymś tam. A no, Michał Giereś kiedyś powiedział też wprost na antenie, żeby wziął pieniądze, jakby się ktoś do niego zgłosił. To taka zachęta może dla... niby nas słuchają ze służb, jesteśmy tacy ważni. Słucham je w tej chwili tu 43 osoby plus 7, no 50 osób około, stawiam, że połowa to agenci. Niedoczekanie wasze, nie przestanę mówić prawdy. Tylko prawda, Pan Jezus też mówił, tylko prawda was wyzwoli, nie przestanę, to moja misja. Ty, Etam, za ile byś zamknął swój kanał? Za tysiaka byś zamknął? Chyba nie, za dwa?
1: Nie.
0: Za 10?
1: Ja mam problem, bo ja mam kilkanaście kanałów zarejestrowanych. Zawsze jak kupuję zagraniczne karty, to od razu na każdym rejestruję dwa kanały. Tak dla sportu, pod różnymi nazwami, różnymi serwisami i tak dalej, żeby mieć zapasowe po prostu, nie? Taka moja metoda już jest. Natomiast za ile bym zamknął? Nie wiem. Nie wiem, ile wynosi moja cena. Nie wiem, teraz zanotują sobie, kurde. Znaczy zanotuję bota, przekażę temu. Myślę, że tak musiałbym rozsądnie zastanowić się, ile jest potrzebne mi w tej chwili w dzisiejszych cenach, bo kilka lat temu liczyłem, jaka kwota by mi wystarczyła, żeby zostać rentierem. To było 540 tysięcy wtedy, natomiast ile dzisiaj, no trudno by było. Musiałbym przekalkulować.
0: Razy dwa. Wszystko, milion. Ty, ja idę sobie, kurczę, po jakieś Biedronce, czy nie, to chyba były delikatesy. Patrzę, wszystkie konserwy od 10 zł, prawie wszystkie od 10 zł w górę. Tam jakaś po 5 zł, taka wiesz, tańsza, nie? Idę, patrzę, bułka 3,50, taka duża buła, bagieta, nie? 3,50. I tak się zastanawiam, co tu kupić? Wszystko jakieś takie drogie. Słoik śledzi 15 zł. Kurwa, co to się porobiło, człowieku?
1: Nie wiem, czy widziałeś mój filmik, bo musiałem udowodnić koniecznie furiatowi, bo mi 2 albo 3 razy pisał w komentarzach, że prościej jest paragony niż filmiki skręcać z zakupu, bo ja to chcę utrwalić, nie? Żebyśmy pamiętali te ceny mniej więcej. No ale ja paragony mu pokazałem, bo ja mam z 20 lat, około 20-25 lat paragony, nie? Myślę, że to był 2002, kiedy zacząłem zbierać. Mam tego ze 20 kilo pewnie. Bardzo cienko spięte recepturką, wiesz, żeby się nie utleniały, bo inaczej znikają cenki. Ja to zbieram po prostu sobie, nie? Że teraz to już to może nie, bo teraz wolę takie filmiki sobie kręcić. Żeby ten tej Zamojskiej Drogi pisał, że tam się wygadał. Ja kiedyś się wygadałem coś innego Zamojskiej Drogi. Ja się wygadałem, że kupię TVP z wszelkimi włościami za złotówkę i nie chcę od nich tych miliardów. I jeżeli nas słuchają, to udowodnią tym samym, że im nie sprzedadzą za tą złotówkę, z całym dobrodziejstwem biorę. To po prostu są niegospodarni, udowodnią swoją niegospodarność. Bo 4 miliardy, ja nie chcę tych 4 miliardów, ja chcę tylko całe TVP. Z nadajnikami, z tym wszystkim biorę to w ciemno. Ciebie wezmę do roboty tutaj paru tych czeków, pewnie się zgodzi.
0: Już kolesiostwo, znowu kolesiostwo.
1: Nie kolesiostwo, to będzie prywatna wtedy firma. To będzie prywatna firma.
0: A, dobra.
1: I my sobie zarobimy, wy będziecie musieli na siebie zarobić, nie? Na te pieniądze, za to, że nie będziemy sobie płacić po jakieś 100 tysięcy czy coś tam nic nie dostajemy z budżetu. Takie jest moje założenie. Biorę TVP z nadajnikami, ze studiami, z kamerami, wszyscy do zwolnienia od razu idą grupowego, biorę swoich ludzi, tak? I my będziemy starać się zarobić na reklamie, tak? W kablówkach będzie tak, jak jest, przepisy mają zostać. I tylko złotówkę płacę symboliczną za to. Poradzimy sobie. Myślisz, że sobie nie damy rady? Damy sobie radę.
0: Dziwne to czasy, kiedy tak wydawałoby się prężnie działające firmy jak CCC już są o krok od ogłoszenia upadłości, już takie jakby są alarmowe bardzo mocno sygnały, że może się zamknie CCC. Kurczę, to strach coś robić teraz w ogóle w tym świecie, otwierać coś.
1: Znaczy strach to jest w ogóle siedzieć w tym miejscu, gdzie jesteśmy w tej chwili, bo siedzimy na beczce prochu. To są już tylko tygodnie lub miesiące, że tutaj będzie deeskalacja umówione przez jednych i drugich. Właśnie się po to mają spotkać w najbliższych 2 tygodniach, żeby umówić dwa, tak jak mówiłem, druga Japonia będzie w Polsce. Hiroshima, Nagasaki, tylko że w innych miejscach. I Zdeeskalują to elegancko. To jest wszystko ustawione, to jest teatr, to jest wszystko ustawione. Już widać w tym.
0: Może i się sprawdzi taka wizja, którą no, niektórzy właśnie, niektórzy twierdzą, że tak to trochę wygląda, że Polska będzie jakby złożona na ołtarzu walki tutaj wschód-zachód, nie? Że Zachód się posłuży trochę właśnie naszym krajem, żeby tu wywołać konflikt, dać łupnia, że jesteśmy traktowani tak instrumentalnie, że tak naprawdę nikt się tu nikim nie przejmuje, to że się nikt nikim nie przejmuje tak naprawdę, i że polityka to taka gra troszeczkę, kto
1: no,
0: co zyska, to jest oczywiste.
1: Udowodniło, nie? Ostatnio. Że się nikt nikim nie przejmuje. No co, zatłukli kurde 150 czy tam 200 tysięcy Polaków. Pośrednio oczywiście, metodami pośrednimi. I co? Przecież to są zbrodniarze. To są zbrodniarze. W normalnych czasach, w normalnej Polsce, no, byłoby kilku niewiadomskich, którzy by załatwili sprawę i tyle. To taka prawda, no. To są zwykli zbrodniarze.
0: No, my się tu odzwyczailiśmy trochę od takich metod. Nie ma u nas za bardzo jakichś zamachów terrorystycznych. No, raz na jakiś czas się trafi jakiś świr, jak z Adamowiczem, nie? Co wejdzie na scenę i zasztyletuje, ale
1: to... nie
0: to...
1: był zamach terrorystyczny. To był zamach na życie człowieka. Natomiast zamachy terrorystyczne to nawet nawet nie wiecie o tym tutaj w radiu, że Polacy w czasie wojny wysadzali dwa razy dworzec w Berlinie, we Wrocławiu został wysadzony. To były normalne zamachy, gdzie było po kilkadziesiąt osób ranionych, tam były, to były ładunki z gwoździami i tak dalej. Były w czasie okupacji takie akcje. No, poczytajcie sobie. To o polskim terroryzmie w czasie okupacji.
0: A Windman przypomina, że z nowym rokiem ma zejść zerowy VAT na żywność. To dostaniemy po rajtach. Czyli o 20 ile wynosi? 22%?
1: Nie, no na żywność 5-8, a na luksusowe rzeczy, takie jak na przykład kawa czy coś, to 23. Natomiast ja bym przypomniał w tym momencie, no trzeba zadzwonić do gabinetu, dzwońmy wszyscy do gabinetu prezesa Rady Ministrów, może któryś się przebije i mu przypomnieć o tym, że obiecywano, że VAT jest tylko na chwilę wprowadzany w 90-tych latach, a 23% miało być zdjęty z automatu po 2 latach. Tam w ustawie było zapisane, że po 2 latach znika i z powrotem jest 22.
0: Zapomnieli, no, to już się nie czepiaj.
1: Nie zapomnieli, bo to jest ustawa, to jest automat.
0: No i oj tam.
1: No cóż, no ale my musimy pomagać krainie U, oczywiście. Wiesz o tym, że było teraz głosowanie w ONZ, nie? Nad tym, żeby potępić nazizm. I wiesz, że Polska zagłosowała przeciw.
0: Żeby nie potępiać nazizmu, Polska zagłosowała?
1: Tak, Polska, Szwecja, Finlandia.
0: A czemu tak? Że nie, myślałem, że potępiamy wszyscy.
1: A się spytaj tego, co głosował. Ja nie wiem, ja nie głosowałem.
0: To na pewno takie newsy? To dziwne.
1: No napisz sobie głosowanie w ONZ ustawy, czy tej petycji o potępieniu nazizmu i symboli nazistowskich. I zobaczysz, Polska, Ukraina, Finlandia, Szwecja, to wiadomo, bo się teraz starają o aneksję do NATO, notabene głupota to jest kompletna, bo jeżeli Rosja podejmie jakieś kroki w tej chwili, prawdziwe kroki agresywne, to pierwsze co to zajmie Finlandię i Szwecję, także żeby mieć basen Morza Bałtyckiego, to jest morze zamknięte, tak samo jak Czarne czy Jezioro Kaspijskie. Nie? To jest oczywisty ruch.
0: Teraz chyba dużo zależy od sojuszy w sumie, nie? Więc tak mi się wydaje, więc to dobrze,
1: tak,
0: że jesteśmy
1: jak najbardziej
0: w NATO.
1: Nie,
0: gdybyśmy nie byli w NATO, to może już byśmy byli zaatakowani nawet przez Rosję.
1: Nie. Gdybyśmy nie byli w NATO, to byśmy byli mniej zagrożeni tym, bo byśmy nie uczestniczyli w tym cyrku. Natomiast...
0: No tak, znaczy cyrk jak cyrk. Jak ty sobie to tam wyobrażasz, że my będąc członkiem NATO musimy się wstawiać za tymi krajami, co ogół członkowski się wstawia? Nie możemy, nie możemy działać na zasadzie moja chata z kraja i mamy to wszystko w dupie, jesteśmy neutralni i nic ani nie pomożemy, nie zaszkodzimy. I sobie żyć po swojemu, bo to nie na tym sojusze trochę polegają. Byśmy się stali niewiarygodni dla sojuszników, otrąciliby nas, nie chcieliby z nami za bardzo może coś robić. Wiesz, no są pewne zobowiązania, które wynikają z tego, nie? Mamy, ale za to mamy też i ochronę. No coś, za coś wszystko ma swój koszt.
1: Ale jaką ochronę mamy? Przecież my nawet nie mamy nawet parasola atomowego nad sobą ze Stanów Zjednoczonych. Bo nie
0: taką,
1: mamy.
0: Że jesteśmy członkiem NATO. To i że mamy niby gwarancję, że wiesz, że jak zostanie zaatakowany kraj członkowski NATO, to NATO całe odpowie, no, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak? Ale to była inna sytuacja, stary. To była inna sytuacja trochę.
1: Nie, to nie była inna sytuacja. Ta kurwa Anglia specjalnie wprowadziła nas do wojny przez swojego agenta Piłsudskiego, no przecież łajda kompletna, wsadziła po prostu do wojny nas. Po to, żeby stworzyć bufor, bo przecież gdybyśmy my zjednoczyli się z Hitlerem, pierwszym krajem, który byśmy uderzyli z Niemcami, zresztą tak samo jak Czechosłowacja się podzielili między siebie, to byłaby Francja oczywiście. W 1940 roku, tam w 1939, już trudno teraz prorokować, kiedy to by to było. No. No zresztą co Anglicy zawsze, zresztą rozbiory polskie przecież były i ten cały, jak on się nazywa, Poniatowski, ten król, przecież finansowany przez Anglików. Anglia to jest czwarte państwo, które rozbiera Polskę w rozbiorach.
0: A, się nie znam za bardzo, to się nie wypowiadam. Nie znam się za bardzo.
1: Wiesz, no, to jest prosta analiza tego, no, przecież jak on poszedł, ten cały nasz król? Przez łóżko carycy Katarzyny, no. Został tutaj ten. I potem kasę brał, no. Stary, no to trzeba troszkę no, poczytać tutaj niestety. No. Ja też nie jestem alfą i omegą z tego tytułu. Dopiero się co tam trochę zacząłem lizać ten temat, bo widzę, że nas wszyscy robią w balona. Przecież nawet w takie rzeczy jak Święto Niepodległości świętujemy w zupełnie innym dniu. Rada Regencyjna, przecież już kilka razy mówiłem, kiedy 7 października ogłosiła niepodległość. A przekazanie tam tej władzy, tym legionom i tak dalej, notabene facetowi, który spierdolił od razu, kiedy zaczął się konflikt ze Sowietami w 19-20 rok, tak? Bo przecież Rozwadowski i Heller prowadzili ten, a potem ich co usunął. No. Przecież polityczne, na polityczne zlecenie. I schedę przyjął. No, zresztą w syfilik, nie? No, także wiesz.
0: Trzeba by sprawdzić, ilu u nas syfilityków w rządzie jest. Chociaż syfilis już dzisiaj nie jest tak powszechny jak kiedyś.
1: Nie no, penicylina kiedy się pojawiła, został uleczalny. No. Natomiast no, no akurat pan P się nie doczekał tego. No w sumie to szkoda, bo byśmy nie mieli wojny z Niemcami, nie? W 1939, gdyby tak było, nie? Jednak te jego legiony to był jednak, zdaje się, austro-węgierski pomysł. No ale mówię, ja jeszcze za mało na ten temat wiem, ale te rzeczy, które tam sobie liznąłem, że tak powiem, z tego, co jest dostępne, nie jakiś tam pierdół szkolnych, tylko to, co jest dostępne normalnie, to wiesz, to po prostu wskazuje wszystko na to, że cała nasza historia jest zafałszowana. Także żadnego dnia niepodległości 11 listopada. Oczywiście można sobie powiedzieć umownie, tak, ale prawda jest taka, że proklamowanie niepodległości to jest 7 października. Powstaje państwo. Tak samo zresztą jak cały ten Napoleon. Znaczy, jak możemy mieć Napoleona w hymnie? Przecież to jest Hitler francuski. No. A my mamy go w hymnie. To jest w ogóle śmieszne. No, takie rzeczy. No. Ja wiem, że to jest może dla wszystkich kontrowersyjne, aż czat zamilkł, kurde, ale no to poczytajcie sobie trochę, no po prostu. Kto czyta, nie błądzi, jak to mówi taki jeden publicysta, nie? No.
0: Ja nie chcę za bardzo wchodzić w ten temat, raz, żeby nie tu eskalować, dwa, żeby go za bardzo tu nie rozwijać, a trzy, po prostu się słabo znam, więc bym jakieś głupoty tutaj pierdolił.
1: Widzisz, ja też się słabo znam, ale wystarczyło, że troszeczkę 3 dni pointeresowałem i kurde widzę, że to nie są rzeczy, które są gdzieś zakopane głęboko. Oczywiście sanacja oczywiście bardzo dba o to, żeby dokumenty zostały poniszczone, tak? No, tak samo jak po 90 roku, 89 w Polsce, nie? Natomiast no, no, nasza historia jest totalnie zafałszowana i to nie jakaś tam historia 1000 lat wstecz, bo to jeszcze mogę zrozumieć, że poczet królów polskich przed księciem Myszką jest zafałszowany, ale nie mówię tam jakieś wielkie lechy, bo to też są przegięcia w drugą stronę z kolei. Zawsze się tworzy dwie teorie spiskowe. Skrajnie głupie. A prawda jest po środku w tym przypadku. W tym rzadkim przypadku, bo rzadko jest prawda po środku. No. No, ale dobra, wróćmy do bardziej przyjemnych tematów. Kto ci wierci? Bo właśnie u mnie też coś wierci.
0: Sąsiad wierci. Sąsiad wierci pięta. Wierci. Strasznie
1: od
0: dużo...
1: Od której zaczyna?
0: Tak, nie wiem, o 10. gdzieś tak do 16 sobie wiesz.
1: A to masz, masz wiertarkę w domu?
0: Nie.
1: Nie masz, no to kurde, to jesteś bidny. Bo ci powiem coś, co robisz. Włączasz udar w wiertarce, walisz jakieś wiertło, kładziesz podkładkę na ścianę w postaci deski, czekasz do 3 nad ranem i zaczynasz napierdalać w ścianę. A potem, po takich 3 minutach napierdalania w ścianę, wychodzisz na klatkę zaspany i mówisz, co to za kurwa napierdala, nie? Gwarantuję ci, że sąsiad już nie będzie o 10 napierdalał. Że nie wyśpi.
0: No to chyba nie jest to chyba za bardzo metoda na załatwienie sprawy. Tym bardziej, żebym wszystkim dookoła jeszcze uprzykrzał egzystencję no i ktoś by na policję szybko zadzwonił, że o 3 w nocy ja tu wiercę. No to są takie sposoby, wiesz, twoje sposoby czasami to są jakieś takie, nie wiem, z filmów wzięte.
1: No dobrze, to w takim razie przerób sposoby, metody, które są metodami, które nie doprowadziły do... Znaczy doprowadzą, bo możesz doprowadzić. Możesz wziąć w Środzie Śląskiej pewnie za 200 zł przyjdzie jakiś radca prawny i zawołać w policję artykuł 51 KW Kodeks Wykroczeń i powiedzieć, że ty w dzień śpisz, bo w nocy pracujesz. Co nie jest akurat nieprawdą, bo pracujesz w nocy i masz na to świadków nawet tutaj. Także ma przestać. I tyle. Każą mu przestać. To ci mówię od razu. Jeżeli będzie prawnik przy tym, każą mu przestać. Jeszcze ci poradzi, żebyś złożył z cywilnego, z 144, o odszkodowanie za to, że cię obudził. No, to się przyprawia na przykład o stres.
0: No
1: już twoje dobra osobiste.
0: Zobaczymy. W sumie nie jest to aż taki straszny problem. No po prostu tak dzisiaj szukałem, co by tu wpisać akurat wiercił. To nie jest tak, że jakoś strasznie cierpię to okropnie czy coś. Da się wytrzymać. No powierci trochę, mam nadzieję, że przestanie, nie? Tylko coś tak nadspodziewanie dużo właśnie wiercą wszyscy dookoła. Nie wiem, ciągle wszyscy remonty robią, coś instalują sobie. Mi się wydaje właśnie, że to są tacy zamiłowania majsterkowicze, których wielką pasją jest... robienie czegoś sobie w domu, nie? Konstruowanie, wiercenie.
1: Ja mam wrażenie zupełnie inne, że przybyli przybysze z krainy U i jadą sobie po prostu, jadą. Dlatego...
0: Przybysze z krainy U, to jak ich wynajmiesz, to ci przychodzą i szybciutko ci zrobią i masz skończony remont, a nie będą wiercić 2 miesiące, nie? To właśnie jak ktoś sam chce sobie zrobić, to ma jakąś wiertarkę najtańszą z Biedronki, co wierci nią dziurę 10 minut, a nie 2 sekundy. I wiesz, i wiadomo, że jak samemu robisz, to tu se zjesz obiadek, tu dokończę jutro i tak to wygląda. A jak weźmiesz fachowców, to właśnie fachowiec zrobi sprawniej, szybko, bo musi, bo taka jego robota. Nie może se przedłużać w nieskończoność, nie, prac. I pokazywać właścicielowi, że tego dnia nic nie zrobił na przykład. To się nie da. No,
1: oj,
0: a tutaj
1: Andrzej tutaj pisze mi na tym, że jak go ekspedientka zrugała, no bo przecież, słuchaj, ja bym ją zwolnił w jeden dzień, jeszcze w tym samym dniu, kiedy była, no ale po co ja mam kobieci nie robić? Robić miała okres albo kijek w tyłku, nie wiem, co tam sobie wsadziła. I tyle, no. Już teraz się normalnie odzywa, więc no, po prostu miała zły dzień, no. Coś jej się nie spodobało. Zresztą no, nie przesadzajmy, ja się tam mówię, że mogłem się przecież poczuć urażony o to, ale nie wiesz, umówmy się, no 90% rzeczy się puszcza jednym uchem, a wyrzuca drugim uchem. No gdyby na przykład w kolejce stała osoba jakaś ważna dla mnie i po prostu zostałby naruszony, to jakiś tam sposób, poczułbym naruszony autorytet jakiś taki, nie wiem, to nawet nazwać. Dyskomfort bym poczuł, to pewnie bym postąpił inaczej, ale nie postąpiłem inaczej, tylko mówię, że pouczyłem ją, że gdyby trafiła na osobę, która chciałaby jej zrobić pod górę, to już by wyleciała z roboty za to, co zrobiła, nie?
0: No to się wyjaśniło. A co do przyjaźni tutaj z Ruskimi, jak my mamy żyć jak bracia z Ruskimi, z Rosją, skoro już nawet w mediach mainstreamowych nawet wiedzą, że Rosja destabilizuje specjalnie tutaj sytuację w Polsce przez agentów, przez różne siły wpływu, ciemne różne interesy, łapówki. Po prostu taką mają, oni tak patrzą na jakieś kontakty między narodami. Rekordowo wielu agentów jest odsyłanych z różnych krajów ruskich. Oni tacy są, takie mają bandyckie sposoby kogoś szpiegować, nagrać, szantażować. I właśnie są bardzo duże obawy, że wpłyną na nasze wybory teraz, że w dużym stopniu zostanie to, że zostaniemy rozegrani. I my z kimś takim mamy się przyjaźnić, tak?
1: No chlewnia zostanie. No. Natomiast ten, czy chlewnia ten, wiesz, ten polityk, nie? A tego, natomiast nie, no już Amerykanie by dokładnie to samo. Nie muszę ci dużo wskazywać, bo sam wiesz, ambasada amerykańska, pan Brzeziński. Już, tyle w temacie.
0: Wydaje mi się, że Amerykanie w bardziej cywilizowany jednak sposób starają się...
1: Nie mniej wątpliwości, że jest bardziej cywilizowany.
0: To nie jest taka mentalność jak w Rosji.
1: Policz sobie konflikty w ciągu ostatnich 50 lat, ile zrobili Amerykanie, ile Rosjanie. No. Wcześniej Związek Radziecki oczywiście. No. A to ci wyjdzie suma, którą w przypadku ruskich policzysz na, no powiedzmy może dwóch dłoniach, a w przypadku Amerykan zabraknie ci jeszcze palców od nóg, od rąk jeszcze drugiego będziesz mógł kogoś poprosić.
0: Na temat konfliktów możemy wzniecanych przez Stany, jasne, możemy kiedyś sobie porozmawiać, ja się trochę przygotuję, ale dla mnie to jest też trochę co innego starać się wprowadzić demokrację w jakiejś dyktaturze i jakiegoś Husajna, wiesz, odpalić, a co innego napaść na taką Ukrainę, nie? Która się czuje suwerennym krajem i po prostu sobie tam wjechać z czołgami, bo ci zależy na ziemiach i chcesz się przejmować. To jest trochę jakby inna sytuacja, wiesz, można, jak popatrzysz na policjanta i na dresiarza, to jeden i drugi z pałą idzie na ciebie, tylko trochę są inne... inna jest ich misja, inne jest ich działanie, inna jest ich praca, nie? A obaj idą z pałą i leją kogoś tą pałą, nie? Tylko nie, też można powiedzieć, o, a policjant to lepszy, też pałą napierdala, co, on lepszy od dresiarza? No jakoś tam lepszy, bo strzeże prawa, no i...
1: Widziałeś mapkę tą taką optymistyczną ukraińską po zwycięstwie nad Rosją i jej rozczłonkowaniem? Widziałeś? Ile żeśmy dostali? A? Wiesz, co żeśmy dostali? Bo Finlandia dostała tam tak sporo tej ziemi tam obok, nie pamiętam, jak to się nazywa, ten okręg nad Leningradem byłym, czyli w Sankt Petersburgiem. Ile Niemcy dostali? No dostali Kaliningrad, tak. Tam Chińczycy dostali Syberię. Kto tam co jeszcze dostał? Mołdawia tam się rozrosła, Węgry chyba się rozrosły. A Polska byś to dostała? A? Zgadnij.
0: No, nie trzymaj już mnie dłużej w niepewności, powiedz.
1: Dostała Ukrainę w granicach swoich wschodnich. Przemyśl trafił pod Ukrainę i ten, okroili nas na tej mapce. Zajebiste, nie?
0: Nie, no to, że będziemy zawsze tak traktowani, że dostaniemy jakieś ochłapy, że ktoś inny, że my pojedziemy na misję z kimś i my będziemy tam,
1: ale
0: wiesz,
1: właśnie... Ale my nie dostaliśmy ochłapów, my zostaliśmy przez nich okrojeni. Stąd też moje hasło, wypierdalać z tą jebaną wojną z Ukrainy. Wypierdalać, koniec do zbrajania.
0: Już, koniec, wynocha.
1: To jest wewnętrzna
0: słyszeliście, sprawa. Słyszeliście, co ja tam powiedział. Wynocha, już.
1: Po prostu.
0: Koniec.
1: Po prostu. Nie, co innego są ludzie, którzy tutaj przyjechali, żeby sobie poprawić stan bytności. Ja do tych ludzi nic nie mam, a co innego jest podsycanie do dolewania oliwy do ognia. Po prostu. Po prostu. Nie robi się takich rzeczy. I popatrz na mądre kraje, takie jak Węgry, takie jak Szwajcaria. Popatrz się na mądre państwa, jak postępują. Większość państw na świecie jest przeciwna do zbrajaniu tego konfliktu. Koniec, kropka.
0: Nie no, masa broni z różnych stron świata tam przecież płynie, nie? Nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale każdy coś tam dorzuca. To Czesi, to Niemcy, to my.
1: No, ostatnio podziękował ten cały Zieliński, cały, jak go Zieliński nazywam. Notabene wystąpił w drugim sezonie jakiegoś serialu sprzed już dobrych 8 lat. Była Ukraina w stanie...
0: No i dobrze, Reagan też był aktorem. No.
1: Tak, tak, ale wystąpił, w sensie aktor wystąpił, który się nazywał Zieliński, kiedy jeszcze ten pajacował na stand-upie i przewidzieli to dokładnie 8 lat temu. Natomiast tą samą sytuację. Natomiast no, po prostu podziękował Australijczykom, nie? Wiesz, ile Australia tam dała tego w stosunku do swojego PKB? Jakieś tam 3 promila chyba.
0: No i co? I źle, że podziękował im? Czy co?
1: No takim dziękował, jakby to oni byli najbardziej obciążeni, nie?
0: No nie wiem, ale to już, tam to już wydziwiasz tutaj. Wszystkim dziękuję, a po prostu bardzo dziękuję przy każdej okazji praktycznie, no i... I Polskę się uważa teraz za taki dosyć silny kraj i który ma duże znaczenie w całej tej sytuacji. Mówi się, że Polska jest dużo lepiej dozbrojona obecnie, że mamy całkiem niezły sprzęt. No, czytałem taki artykuł, z którego można by wysnuć takie wnioski, że Polska się staje liczącym się graczem w całej tej grze coraz bardziej, nie? Że to, słuchaj, to może mogłoby nie być takie proste zaatakować Polskę. Okazało się, że ruska armia, ta osławiona, wspaniała armia, to jest gówno warta, że biorą ludzi z łapanki, obszczymurów jakichś, że wysyłają tam bandytów, że mają kłopoty ze wszystkim, totalna porażka. I mi wydaje mi się, że wizerunkowo Rosja strasznie na tym wszystkim straciła, już pomijając inne aspekty, ale wizerunkowo, bo okazało się, że ten niedźwiedź, to on jest szczerbaty, nie ma jednej łapy, sra pod siebie, jest stary i nic mu się nie chce. No.
1: To zobaczymy, jak się ten konflikt skończy, o ile zobaczymy. Także to musimy poczekać, bo ten niedźwiedź nie jest taki, jak pokazuje to na jak to się mówiło ładnie, publicystycznie, ziemia bez narodu, naród bez ziemi. Nie? Także zobaczymy, jak to wszystko wygeneruje. Nie chcę tutaj, wiesz co, tak może to jest i tak tylko 30%, nawet nie 60% tego, co bym chciał powiedzieć w tym temacie, żeby wam dać trochę do myślenia. Nie tobie, bo ty teraz nie jesteś w tym momencie krawiec, ty jesteś Krawczuk, nie tak jak tam poprzednio był. No akurat jeden się nie kryje z tym, mam na myśli Kotkiewicza. Natomiast Zenoniuk to się wywkurzył już dawno.
0: Ja jestem major Krawców.
1: Krawczuk. Krawców to jest rosyjskie nazwisko, Krawczuk.
0: A Krawczuk to ukraińskie, tak?
1: Oczywiście, że tak.
0: To jak Krawczuk.
1: Także mówię, nie chcę tutaj was drażnić, po prostu pozwólcie mi mieć swoje zdanie na ten temat.
0: A ty jesteś Etamow, a ja Krawczuk.
1: Powiem szczerze, że gdybym miał w tej chwili wybrać państwo, do którego miałbym się udać za drugim paszportem lub azylem politycznym, to tym państwem byłaby albo Białoruś, albo Rosja. Z bardzo prostego względu. Po prostu te państwa są państwami związanymi z BRICS-em, który rośnie, bo właśnie dzisiaj kolejne państwo, czy to czasami nie jest Paragwaj, cholera, nie jestem już teraz pewien. Dziś Ameryka Południowa złożyła deklarację przyjęcia do BRICS-u. Także BRICS już ma w tej chwili 3,5 miliarda kontra 1 miliard w naszym, że tak powiem, tutaj towarzystwie anglosaskim. BRICS oczywiście wygra. BRICS oczywiście wygra, to już jest nieuniknione. Rosji nie jest potrzebny Zachód. Właściwie to oni mogą ten cały przylądek zarzucić głowicami i mieć tutaj Stalker będzie. Rosyjski film proponuję obejrzeć. No, oni sobie doskonale poradzą w wymianie handlowej z Chinami, z Indiami, Pakistanem czy dużym Wietnamem, 150-milionowym, prawie tak samo dużym jak Rosja, chociaż mały terytorialnie.
0: Straszny czas. Teraz niewykluczone, że Chiny napadną na Tajwan. Tutaj Rosja na Ukrainę. I jak się wydaje mi się, że jak się te konflikty tak rozszerzą, że każdy zacznie napadać teraz na tego, na kogo długo planował i sobie chciałby napaść, to już będzie huzia na juzia i wtedy to już wszystko może się zdarzyć.
1: Zapomniałeś o paru bardzo ważnych rzeczach. Turcja chce napaść na Grecję. To jest ciekawe, bo to są dwa państwa w NATO.
0: No tak, też. No.
1: Izrael chce utrzeć nosa Iranowi, co zresztą skończy się źle dla Izraela. Iran to jest zresztą bardzo postępowe państwo w tej chwili. Teraz następny konflikt, czyli Kosowo kontra Serbia. Powinni sobie odpuścić w ogóle Serbowie to Kosowo. No ale to już jest inna sprawa. Jest jeszcze tam troszeczkę zadziora między Maltą, jak to się nazywa, kurde.
0: A my na kogo? A słuchaj, a my na kogo moglibyśmy napaść? Tak jakby tak chcieć skorzystać z okazji, jak wszyscy, huzia na juzia i każdy na swojego jakiegoś tam nemezis, czy swojego jakiegoś tam oponenta, wroga napada, z czym się długo wstrzymywał, ale teraz okazja, to my na kogo? Nie wiem na kogo.
1: Nie, my na nikogo. My byśmy musieli się bronić przed rozpadem Śląska i Pomorza Zachodniego.
0: Ale musimy na kogoś napaść, jak już wszyscy znowu mamy być frajerami, wszyscy się zaczną tłuc, a my będziemy siedzieli jak ta mama łyga taka.
1: Akurat ostatnio dosyć, zresztą poleciłem gdzieś ten materiał na temat kolonii naszej na Madagaskarze, najbiedniejszym państwie w Afryce w tej chwili. No właśnie, gdybyśmy mieli polityków, nie mówię, żebyśmy mieli mądrych polityków, żebyśmy w ogóle mieli polityków, niestety ich nie mamy, to można byłoby jak najbardziej obecnie podyskutować sprawę z Francuzami i ten Madagaskar przytulić. To naprawdę jest potrzebne 230 euro na dziecko, nie? Żeby to miało ręce i nogi.
0: My musimy na kogoś stosunkowo słabego napaść, nie wiem.
1: Na kogo? Czy to na Niemcy możemy.
0: Kto tu jest najsłabszy? No da, na Niemcy. Niemcy. To, tak, najsłabsze Niemcy. Niemcy, tak?
1: Niemcy. W tej chwili nasza gdzie sam powiedziałeś, że rośniemy na potęgę regionalną. W tej chwili Niemcy, to jesteśmy pod Francją zaraz, będą uciekać, kurde, tam do Belgii, do Luksemburga, żeby tego, jak już to zbombardować.
0: Może na jakiś mały, taki słaby kraj, nie wiem, jakaś Malta czy coś.
1: No ale gdzie na Maltę? No przecież pamiętaj o jednej rzeczy, pomimo tego, że mamy przeloty i tak dalej, możliwość, to zawsze konflikty są z granicznikami, tak? No, na Szwecji to tak nie wypada, bo morze jest niezamarznięte, aktualnie by nie można było karczem budować. No, Dania blisko, ale to byśmy musieli też przez te Niemcy przejść, nie? No nie mamy na kogo za bardzo napaść, aczkolwiek ze wszystkimi jesteśmy prawie pokłóceni, nie? Także mówię, no ale szkoda, że nie mamy polityków.
0: To dobrze, jak jesteśmy ze wszystkimi pokłóceni, to na każdego możemy napaść, na dobrą sprawę.
1: No ale to wiesz, to jest troszeczkę bez sensu po to, żeby ten... Chcesz w sumie?
0: Ja bym sobie napadł na kogoś i rozebrał go. Zrobił rozbiory, bym go rozebrał. Napadł i rozebrał.
1: Pytanie jest takie, wiesz, czy my, nas by zechcieli w ogóle Niemcy przejąć ten zachód, stare swoje ziemie? No bo tak logicznie patrząc to, co się dzieje na wschodniej granicy, przy wschodniej granicy Niemiec, to tam w zasadzie Niemcy nie chcą mieszkać. Oni są, Niemcy się przenieśli do RFN, nie? Tutaj to są, to psy szczekają podobno po ulicach. Nie jeżdżę po tych miastach, ale podobno tutaj się nic nie dzieje w ogóle.
0: A dlaczego nadal wiele osób używa nazwy RFN, jak nie ma RFN-u i NRD już?
1: Nie, jest RFN. Niemcy to jest Republika Federalna Niemiec.
0: Aha, czyli to się oficjalnie tak nazywa? Republika Federalna Niemiec, RFN? To można powiedzieć, że jadę do RFN-u na handelek.
1: Dokładnie to się nazywa, jak sobie bardzo dokładnie sprawdzisz, to się nazywa Republic Federal of Deutschland, OF. Tak samo jak Poland Republic OF, tylko tam jeszcze jest dodane GmbH. Natomiast u nas tego nie ma, tak? U nas i tam dodajesz sobie wtedy off police, off fiscus, off coś tam, off coś tam. To są firmy zarejestrowane na Wall Street i te wyjaśnienia, które tam były na zapytania tam MSZ-ów czy tam, to są głupoty oczywiście, tak? To jest firma. Według prawa międzynarodowego to jest firma.
0: Niemcy. Dobra, będziemy już powoli kończyli, ja powoli się zbieram. Muszę się znowu za robotę brać. Miałem w sumie dzisiaj wejść tak na troszkę, wiesz, bo sąsiad wiercił, nie mogłem się skoncentrować, a tu znów kolejne godzinki lecą. Także
1: zacznij zbierać podpisy w Środzie Śląskim.
0: Na co?
1: Żebyśmy mieli jakiegoś polityka. Nie wiem, ty czy ja, ale jakoś sobie damy radę.
0: Aha, na siebie mam zbierać, tak?
1: No bo na mnie, no. Chcecie, żebym był waszym prezydentem? Będę prezydentem wszystkich Polaków. I nawet wezmę te PSL, dam tym Ukraińcom biednym. Wiesz, że Ukraina już ma tylko 25 milionów ludzi podobno, oficjalnie. Przecież oni mieli 60 milionów, kurde. Bez jaj, naprawdę. Jak tego, jak no, jak przyjmowali niepodległość, nie wiem, był Kuczma, czy kto to tam był, ten pierwszy, to oni mieli, kurde, 60 milionów ludzi na Ukrainie. Milion kilometrów kwadratowych, tak prawie milion, tam dwa razy Polska, no tam 300, my mamy 324 chyba, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Ale to 300, mówisz, że zostało na terenie Ukrainy tyle po prostu, tak? Bo ludzie się rozjechali.
1: 24-25 szacowane, nie? W Polsce zostało Polaków około 32, przy czym teraz nas podratowali, nas Ukraińcy, no bo jest ich około 10 milionów w nieoficjalnych oczywiście rachunkach. Przyjęliśmy na siebie w zasadzie dwa razy więcej niż cała reszta świata. Tak, jakoś tak wyszło, nie? Także my mamy troszeczkę podratowani, jesteśmy tutaj. No, tylko u nas, kurde, jest ten problem, że u nas HIV wzrasta o 1700%. Nie?
0: Tu przestań, takie tematy tutaj, że co, Ukraińcy no, przyjechali stary, no. HIV przywieźli.
1: Ale popatrzcie na oficjalnie europejskie, te Ukraina to jest europejska Kenia. Także jeżeli chodzi o to, te. No tak, to taka jest prawda, no przeczytaj sobie, to jest w mainstreamie, to nie jest gdzieś ukryte. Zaskakujący wzrost zakażeń HIV w Łodzi to było 1700%. Oni się dziwią. No. Wirus HIV nie jest dzisiaj groźnym wirusem. Wirus HIV wykryty jest, daje to, że firma farmaceutyczna do końca życia leczy takiego człowieka. No, po prostu.
0: Wirus HIV. Dobra. No to tego. To będziemy kończyli, nie?
1: No. No to dobra, już niech ci będzie. Będziemy kończyli. Dzisiaj było trochę kontrowersyjnie z mojej strony. No i nie traktujcie, że ja wszystko wiem, nie? Popatrzcie sobie, poczytajcie o ten temat. Albo narysujcie, no, jak już macie stres. Mam nadzieję, że nikt tutaj depresji nie dostał. No, trzymajcie się. Hej.
0: No, pa, pa.

Sebastian Fabiański, którego być może niektórzy kojarzą z filmów Patryka Wegi, grał na przykład Cukra, takiego gangstera, no taki aktor, gdzie walczył w Fame MMA. Pojawił się tam w masce, stwierdził, że to jego alter ego będzie walczyło, coś tam pierdolił, 3x3. Nawet nie oglądałem za bardzo już tego Fame MMA, co było. Odzwyczajam się trochę. A tym bardziej, że to taka podła rozrywka. Wódz ostatnio pisał, no w końcu krawiec zrozumiałeś. To nawet nie chodzi o to, czy tam zrozumiałem, czy nie zrozumiałem. Proszę mnie nie traktować tutaj jak dziecka, które w końcu pojęło. Tylko po prostu ta impreza się zmieniała też z czasem. Na początku to trochę inaczej wyglądało. Już pomijam, że to było nowe, że to było jakieś tam zjawisko, ciekawostka. Ale z czasem coraz bardziej się to robi bandyckie, dresiarskie, coraz więcej tam jest typów spod ciemnej gwiazdy się pojawia. Przykładowo taki Murański, co do którego teraz wychodzą informacje, które go stawiają w fatalnym świetle, że to jest w ogóle straszna gnida w stosunku tam do bliskich swoich, nie? W ogóle no taki... taka łajza straszna. No, a młodzi oglądają i jarają się całym tym rapem, gangsterką, energetykami, suplami. Co to za wzorce są, nie? Na początku to nie wyglądało aż tak. To były jakieś tam awanturki, youtuberzy się spotkali, będą walczyć, okej, ciekawa inicjatywa. No, ale bardziej mnie teraz ciekawi zdecydowanie nowa gala, która ma powstać. Ma być to piłka nożna frikowa. Wyobraźcie sobie, że będzie gra w piłkę po prostu na podobnych zasadach. To znaczy, że różni celebryci, aktorzy, znane osoby, które nie są zawodowcami, grają w piłkę, nie? No i to brzmi nieźle, przyznacie. A będzie można na przykład wezwać Herosa. Wyobraźcie sobie. To znaczy, dostajecie w dupę, jest tam niekorzystny wynik, przegrywacie, i w tym momencie wciskacie przycisk i wzywacie Herosa. I tym Herosem będzie zawodowy piłkarz, który wpadnie na to boisko i pozamiata, nie? Zawodowy piłkarz. I on będzie mógł tylko przez 2 minuty być. To taka super moc trochę. Trochę mi się to kojarzy z kultową bajką Kapitan Tsubasa, gdzie piłkarze różnych niezwykłych rzeczy dokonywali. Jakiś tygrysi strzał, nie? Że tam bramkarz wpada z piłką do bramki. Tak silny strzał. No i może u nas też tak będzie, że jakiś Zygmunt Heiser na bramce, a tu jakiś Lewandowski wpada, napierdala i tam jep, i Heiser wpada i robi dziurę w siatce w ogóle z tą piłką. No, także taka gala będzie. Robią to, z tego co wiem, ludzie związani z kanałem sportowym, więc na pewno będzie zrobione z przytupem, nie byle jak, nie na odwal się i nie wytanione jak jakaś gala Najmana. Już tego nie ma chyba nawet. Ta gala VIP, nie? To porażka była już w ogóle całkiem. Ten Fame to przynajmniej jakoś tam te trybuny zapełnione, widać, że tam jest pieniądz, że tam jest show, nie? No, takie show jak show, no... Już dzisiaj uważam, że kiepskie po prostu show, bo ani ci zawodnicy już nie są jacyś rewelacyjni. Już się wyczerpali trochę, no już były najciekawsze pojedynki może, teraz już tak ciężko im wymyślić, kto tu z kim. Zaczynają się powtarzać te postacie, piosenka w przerwie trwa 10 minut, można z nudów po prostu się zesrać. Ci komentatorzy nie potrafią poprawnie po polsku często mówić, kaleczą polski język, też tak. Wiem, że tutaj niektórzy nie zwracają uwagi i się wykłócają, że to nie jest takie ważne, czy się mówi poprawnie po polsku i pisze, czy się byki sadzi, nie? Ja uważam, że jednak jak się działa coś w branży medialnej i przeprowadza wywiady czy coś, no to wypadałoby jednak poprawnie mówić w ojczystym języku. Inaczej jest to po prostu oznaka nieprofesjonalizmu i tandety. No. Tak jakbyście przyszli do dentysty, a dentysta ma zęby popsute i tłumaczy wam, ale to nie jest takie ważne, czy, że ja mam popsute, ja tylko leczę, twoje. Nie? Bez sensu.
dzwonię tam, dzwoń, to dobrze, że są kontrowersje, no, ja to lubię, jak coś się dzieje, nie? Lepsze kontrowersje niż nuda. Etam, jakie ma poglądy, to wszyscy już tu wiemy. Też czasami zgrzytam zębami, jak słucham jego wizji w ogóle rzeczywistości. Ale zawsze trzeba się liczyć z tym, że niektórzy lubią Etama. Na przykład adwokat pisze, dzwonię tam i lubi Etama. I pewnie się znajdzie jeszcze sporo innych osób tutaj, nawet teraz na czacie, których nie drażni Etam, nie? Trochę cierpliwości, no czasami się musicie pogodzić z tym, że ktoś zupełnie inaczej na wszystko patrzy. Fakt, że czasem trochę nerwy są, nie? Jak się słucha i ktoś według nas coś mówi takiego, że o, mózg rozjebany w ogóle, jak można tak myśleć. No ale trzeba się trochę przyzwyczaić.

Co tu jeszcze ciekawego? Dobra, chyba będę kończył, bo naprawdę już jest dosyć późno. Czas mija, czas leci. Spotkamy się na pewno w piątek, czy jutro, to nie wiem. Mówię, muszę się uporać z projektami, które mam na tapecie, żeby mieć już wolną głowę. Tu się niektórzy już niecierpliwią, piszą, no kiedy i tak, no muszę w końcu skończyć kilka różnych rzeczy. Czektula nie będzie trochę. Może jak jest taki okres, że i Czektula nie ma i ja trochę zwalniam z nadawaniem, to może ja, Ania sobie też trochę odpocznie od nadawania. O gambolu to już nie ma co mówić, szkoda gadać, to chłopak się normalnie zepsuł, nic mu się nie chce chyba. No, on twierdzi, że właśnie mu się chce, bo ja się go pytałem, on mówi, że właśnie mu się chce, tylko tutaj była wystawa kolejek, tutaj turniej CS-a, okazuje się, że ten CS to jest ważny dla gambola, on jest namiętnym graczem chyba w tego CS-a i takim, który kocha tą grę, nie, że ta gra jest ważna dla niego. I on tam śledzi turnieje różne, rozgrywki. I to go ostatnio też pochłonęło. Mam nadzieję, że wróci i ponadaje coś. Przez 2 minuty to nawet zawodowy piłkarz za wiele nie zdziała. No, możesz się, Lusaku, mylić, bo wiesz, jak taki zawodowy piłkarz wskoczy na boisko, gdzie będzie Tadeusz Drozda, Zygmunt Heiser i Pospieszalski. Nie wiem, kogo tam będą brali, ale przypuszczam, że w tej gali wezmą mniej może jakichś tam youtuberów czy coś, a więcej właśnie różnych celebrytów, takich, których znamy z telewizji, z filmu, może aktorów. Zobaczymy, no pewnie chcieliby jak najbardziej znane postacie i myślę, że ta ekipa jest w stanie to zrobić. Mają pieniądze, mają znajomości, nie? No, jak taki zawodowiec wskoczy, no to może okiwa tam wszystkich, nie? Jak się nazywa japoński piłkarz? Jako tako kiwa. Takie były dowcipy kiedyś. Japoński piłkarz. Jako tako kiwa. Japoński futbol nie jest jakiś chyba zbyt prężny, nie? Oni nie odnoszą za bardzo sukcesów. No to zrobili bajkę, gdzie mają wymyślonych piłkarzy, którzy są niesamowici. Kapitan Tsubasa. No i może tak to będzie trochę wyglądało, nie? Niezły pomysł, aby Etam ponadawał trochę w NR. Ja bym się nawet zgodził na to. Przypominam, że kiedyś Etam nadawał, ale został jakby tak przeze mnie odsunięty, bo były problemy techniczne. Ja już prędzej zniosę jego różne dziwnostki, które on opowiada, no dla mnie przynajmniej, no i dla niektórych tutaj, nie? Możemy sobie pozgrzytać zębami, tutaj jest jakby wolność, pluralizm, ale Etam by sobie nie poradził, nie mógłby ustawić tego OBS-a tutaj, rozdzielczość byłaby nie taka, coś by tutaj zrywało, nie chcę już tego i niestety taki jest wymóg, trzeba ogarnąć dupę, jeśli chodzi o technikalia. A Etam jak to Etam, no wiadomo jak to u niego jest, nie? U niego to jest też tak dziwnie, że u siebie to jeszcze jako tako mu to wszystko teraz wychodzi, ale jakby tu przyszedł, to znowu by się, on by na przykład poczuł sobie w sobie duszę eksperymentatora i zacząłby, a ja tu kabelki przepnę inaczej, to do wzmacniacza, przez Amigę to przejdzie i jak to nam tu wyjdzie? I zacząłby się bawić tym, nie? Etam, jak był w Nocnym Radio, to on to traktował często jako taką zabawę z technikaliami, że on raz se ponadaje z tego, raz se ponadaje z kalkulatora, raz sobie z prysznica ponadaje. I wiecie, taka zabawa, nie? To trochę nie o to chodzi, żeby się bawić w radio, tylko żeby robić radio. Bo bawić w radio to się można przez pierwsze 2 audycje, nie? Znaczy, wszyscy się trochę bawimy w radio, ale do pewnego stopnia. Jednak trzeba przyjść, ogarnąć, coś ludziom opowiedzieć. I Etam też tutaj ma trochę inną filozofię. Etam nie lubi, jak się go do czegoś zmusza, jak on coś musi, jak jest jakiś plan. On sobie lubi, trochę tak jak ja, wejść, no, i pogadać, co mu tam na serduchu leży. Tylko, że ja to robię, staram się przynajmniej robić w taki sposób, żeby to
było troszkę takie bardziej jakby dopracowane, profesjonalne, no może złe słowo profesjonalne, żeby to miało ręce i nogi, a u Etama czasami nie będzie ani rąk, ani nóg, bo on sobie coś tam wymyśli, że będzie sobie coś tam eksperymentował. No, Etam też jest moim zdaniem trochę taki hermetyczny, że on jest dla wąskiego grona ludzi, którzy po prostu lubią taki typ nadawania i że to dużo by było sprzeciwu po prostu też, nie? Już tu widzę, zawsze jak jest Etam na antenie, to niektórzy protestują zaraz, nie? I to jest już taka, no, grupka prężna dosyć. Więc ciężko by to było jakoś to wszystko pogodzić. To Misiu pisze, wysłałem tobie dwie paczki do paczkomatu, są do odebrania na dziś. Ale to co, to mnie chyba żart chyba jakiś, to co piszesz, bo ja nic nie wiem, nic mnie nie informowałeś. Chyba, że to nie do mnie, tylko do kogoś innego piszesz. To do Etama chyba, tak? Nie wiem. Ja nic nie wiem o żadnych paczkach. Nie wiem, jaki paczkomat, co, gdzie, jak. Zresztą co, z Kalifornii wysłałeś do Polski paczkę? Nie wiem, o co chodzi. To Misiu jakieś ostatnio tutaj dziwne rzeczy pisze. Udało się coś z tym PayPalem ugrać? Idzie jakoś to ku dobremu? Może już sprawa została załatwiona? Dlatego PayPala, co ci się włamali?

Etam ma też swoje bardzo tak twardo ustalone różne zasady, przyzwyczajenia ma swoje co do różnych czołówek, wstawek. Nie lubi się uczyć nowych rzeczy za bardzo. No przypuszczam, Etamie tak z całym szacunkiem, ale że ty nie potrafiłbyś dzisiaj udostępnić ekranu po prostu i pokazać nam czegoś z przeglądarki, nie? Bo by to było dla ciebie tam nie do przeskoczenia. Ciężko ci, widać, że ciężko ci się wdrożyć w te takie trochę nowsze rozwiązania różne. Bardzo mocno tkwisz w swoich retro rozwiązaniach i czujesz jakiś taki wstręt, niechęć do tego, żeby się nauczyć jakiegoś, czy to WordPressa, czy Tipli. No, no stary, jak ty nie wiesz, jak otworzyć ponownie Donate'a na Tipli, nie? Jest jakimś tam wyzwaniem, żeby on się w ogóle wyświetlał. No, no troszkę po prostu byłyby techniczne tu same problemy, myślę. Ale może coś w przyszłości tu będziemy dumać, no. Z PayPalem wszystko w porządku. Hasła, scan. No, ale to najważniejsze, czy się udało pieniądze odzyskać. Czy się udało pieniądze odzyskać, napisz. A, czyli paczka dla Etama, bo tu pisze to Misiu, że prezencik, żeby poprawić jakość nagrań, sprawdź Skype'a. No, czyli faktycznie coś tu jest. O. No to koniecznie Etam, zobacz, co tam od Tomisia fajnego dostałeś. No, to sympatycznie. Tylko z Etamem to uważajcie, bo on zaraz twierdzi, to za dobra, ja nie potrzebuję takiej tam, nie wiem, kamery czy tam czegoś, co tam wysłał Tomisiu, powie, nie, to się nie nadaje, bo tu widzicie, to jest inny standard, ja nie uznaję tego standardu. Ja tylko uznaję standard VHS i to musi przez Genlock przejść, amigowy, ważne, amigowy Genlock. I ja to potem dopiero wgrywam do mojego laptopa, bardzo mocnego, dwurdzeniowego. Dwurdzeniowego Celerona mam. To jest bardzo dobry Celeron. To różnie może być. Właśnie. Albo dostał Etam jakąś kamerkę 4K faktycznie. Tak jak tu Bieszczad pisze, że Amiga nie uciągnie kamerki. No ja myślę, że jak taką kamerkę jakąś super by Etam podłączył, to komputer by zgłupiał w ogóle ten jego, nie? I takie iskry by poszły tylko. Albo ta kamerka miałaby 4 razy mocniejszy procek w sobie niż komputer Etama na przykład. I nagle by było tak, że to ta kamera ciągnie cały ten komputer i komputer przyspieszył w ogóle, nie? Komputer zemdlał. Komputer Etama nie widział jeszcze czegoś takiego jak kamera 4K i w ogóle zdębiał, zgłupiał, poszły iskry i okazało się, że ta kamera jest 5 razy mocniejsza od tego komputera i ma więcej RAMu. No, to takie rzeczy się mogą dziać, naprawdę, no. To jest Etam. No i rozdzielczości też musi jakiejś niestandardowej używać. 1440 na 720. Kto to widział? No. Też jakaś niestandardowa, dziwna rozdziałka. No, mój komputer też nie jest jakiś najsilniejszy. Też tak już powolutku coś muszę zacząć odkładać chyba na jakiś nowy sprzęt. Ciekawe, ile jeszcze pohula. W nocnym radio zawsze nadajemy w 1280 na 720. No, nie jest potrzebna wyższa rozdzielczość. Wiem, że zabrzmie jak Etam, ale nie jest faktycznie potrzebna, bo nic tu się na ekranie nie dzieje. Tu są najczęściej plansze statyczne. Więc to nie ma żadnego znaczenia. A po co się ma film przetwarzać dłużej? Po co ma być to 4K dla...

0: monitor NEC. Słuchajcie, on to był jakiś 21-calowy czy coś takiego, ale to był taki grzmot, że ciężko było go przenieść w ogóle. Taki grzmot. NEC. Sprzedałem go, jak wyjeżdżałem z Polski do Irlandii. To pozbyłem się, bo po co ma stać? A zawsze parę groszy jeszcze, nie? Najgorsze u Etama były ostatnio te rozpikselowania obrazu, że obraz tak jakby rozpikselowywał się tak, że bardziej się nie da już tak wszystko takie piksele jak cegły i na przemian się rozpikselowywał i odpikselowywał. No bo Etam ustawił jakąś taką progresywną, progresywny bitrate to się nazywa chyba, nie? Że on się zmienia w zależności od przepustowości. Ale to też, no, jak ktoś ma jakieś skoki, takie, że ma sieć dziwną jakąś, że ma ciągłe skoki tej przepustowości, to też algorytm może tutaj zwariować. Algorytmy, różne kodeki mogą zwariować trochę. No właśnie. U Etama jest czasami tak słaba, tak, to jest to, o czym piszesz, że Bieszczad właśnie, że tak słaba była ta jakość, że się nic tam już nie dało odczytać, nawet wielkich napisów, po prostu rozpikselowało się to bardziej niż na Amidze 500. Także, no, bo Etam, on się lubi bawić takimi rzeczami, sobie eksperymentować, tu sobie coś przestawić, tam sobie coś przestawić, no tak ma chłopak. A ja zaraz skoczę do sklepu. Czas kupić jakiegoś energetyka. Może coś wszamać. Może się jeszcze załapię na jakiegoś... Co to się tak... Ale się dziwnie rozdzwoniło. Wiesz co? Bo Michał też zadzwonił.
1: Etamie. Ja bym milczał.
0: Dajmy Michałowi, bo my już sobie tutaj pogadaliśmy. Cześć Michale, witam Cię.
2: Cześć, co tam? Cześć, Etamie.
0: Cześć, wszystko w porządku.
2: Tak sobie dzwonię, bo dawno z nikim nie gadałem, to pogadałbym sobie z kimś.
0: No tak, z nudów to może nie najlepsza pora, bo już miałem się zwijać. Siku mi się chce, jeść mi się chce, pracować mi się chce. Słuchajcie, że pracować mi się chce, to ja jestem zaniepokojony. Słuchaj, Etam, czy to może być jakaś choroba, że mi się chce pracować?
1: Nie, my jesteśmy połączeni, to jest ping-pong, tobie się bardziej chce pracować, a mnie jeszcze mniej się chce pracować.
0: A czy tobie, Michale, się chce?
2: Mi to się nic nie chce w tym momencie.
0: No tak powiedziałeś ostatnio na antenie nawet, że masz też taki okres zniechęcenia teraz.
2: Kurwa, źle się czuję, powiem ci. Coś jeść nie mogę w ogóle.
1: Nie szczepiłeś się czasem?
2: Nie.
0: Może się strułeś czymś? Coś...
2: Nie. Nie, jakby to powiedzieć, wrażenie mam takie... A zresztą nie będę o prywatnych sprawach gadał. Nie, no kurde, chory jestem.
0: Coś ci dolega, nie wiesz co do końca.
2: No coś dobra, mi... Nie wiem co, jeść nie mogę w ogóle. Tak jak zawsze mam apetyt, tak normalnie ani jeść nie mogę. Krwią plułem ostatnio. Też myślałem, że to może czy z dziąsła, ale kurwa nie, no. Plułem krwią do umywalki, także kurwa coś...
0: Ty stary, to nie, to koniecznie idź do znachora jakiegoś, bo... To jest bardzo niepokojące. Jak już krew idzie ci, wiesz, jak plujesz krwią, to jest coś bardzo niedobrego. Może masz, słuchaj, wrzody żołądka na przykład, albo coś takiego i trzeba... I takie rzeczy, to im szybciej się za to tam zabierzesz, tym lepiej pewnie, nie? Jak z każdą chorobą.
2: No nie wiem, coś tam mam. Coś mi dolega, nie? Ale nie wiem...
1: Co, coś cię boli?
2: Jakiś... Co?
1: Coś cię boli?
2: Życie mnie boli.
1: Powiedz coś więcej, to może jakąś diagnozę wystawimy tutaj.
2: Nie, ja jakoś tak mam, że jak się coś złego ma dziać czy coś, to mi się stan kurwa zdrowia zmienia. Nie wiem, takie to dziwne to jest.
0: Już się stało coś złego, to nie masz się co przejmować. Już się już stało bardzo dużo złego. Cały czas się dzieje kolejne złe rzeczy, to już się nic gorszego nie wydarzy, chyba że atomice, trzecia światowa i tak dalej.
1: No właśnie to chciałem powiedzieć, że on ma takie przed te... przed, jak to się mówi, przebłyski choroby popromiennej.

0: się pluje krwią, nie, po prostu teraz będzie skóra
1: Nie,
0: płatami
1: nie.
0: odchodzi.
1: Poczekajcie, stało się coś, czy sobie jaja teraz robicie?
2: Ale co?
0: Nie, nie, no nic się nie stało, tylko mówię, że ty
1: nie,
0: masz
1: no,
0: takie...
1: że już się stało coś, no to...
2: No, a pandemia, wojna, drożyzna, różne kryzysy, to,
1: nie,
2: to nic?
1: To nie, to nie chodzi o... to nie o to mi chodzi.
2: Ogólnie no,
1: ja
2: na
1: mam,
2: świecie się źle dzieje.
1: Ja mam jakoś tak, jestem bardzo uduchowiony, że tak powiem.
2: O.
1: I po prostu mam takie czasami, jakby to powiedzieć, no jak się ma coś złego stać, to ja to jakby czuję. Nawet jak to się dzieje gdzieś, nie wiem, daleko na przykład, nie?
0: To tak samo jak ja. Od kilku dni mi się mobilizacja śni, wybuchy i takie różne rzeczy.
1: Ale nie, tam fizycznie coś ci się dzieje, zmienia ci się coś, nie
0: A
1: wiem.
0: A to ja rozumiem, rozumiem też to. No, ja mam akurat troszeczkę inaczej, bo akurat mam bardziej w marzeniach sennych takie rzeczy. Natomiast dzisiaj miałem dosyć ciekawy sen akurat, bo kilka dni temu śniło mi się, że jechałem z kimś samochodem i kluczy zapomniał, ja włożyłem je do kieszeni, a dzisiaj mu oddałem. Przyśniło mi się dalsza część jakby tego, nie? Oddałem klucze, tego się cieszył. Ciekawe jestem, czy to kurde w tych snach, to może to jest jakaś wirtualizacja, taka jakby emulator włączony, jeżeli jesteśmy wirtualni.
1: To mi się też śniło ostatnio i tu miałem taki pojebany sen, że człowieku, płynąłem w ogóle promem, nie? Przez morze i był trochę sztorm, ale słuchaj, jaki motyw. Płynąłem promem przez morze i na promie było boisko do koszykówki. I w ogóle było tak jakoś dziwnie, że ja byłem trenerem tego kosza i trenowałem ludzi. I była jakaś dupa, jakaś kobieta, nie? I ona była strasznie na mnie wkurwiona, tylko nie wiem czemu. I ona mi rzuciła do mnie piłkę i ja tej piłki nie złapałem i się obudziłem. I to było takie kurwa dziwne. I ten sen mi tak zapadł w pamięć, bo ogólnie ze snami jest tak, przynajmniej ja tak mam, że jak się budzę, mi ja nie wiem, 10 sekund i ja nie pamiętam, co mi się śniło w ogóle. Nie?
2: Każdy tak ma. Jak sobie nie utrwalisz, to każdy tak ma. A tu się liczne osoby pytają, to bardzo ważne, czy był kał we krwi. To...
1: Jak kał we krwi? Co miałem kałem pluć?
2: Nie no, czy jak...
0: Gdzieś źle zrozumienie. Ty oddawałeś to górą układu pokarmowego, a nie dołem.
2: A co, przepraszam, ja powiedziałem, czy był kał we krwi? Aha, tak. Bo to mnie mruczek zmylił tutaj. Pytanie oczywiście brzmiało, czy była krew w kale, no.
1: Nie, nie, nie.
2: Nie było.
1: Mam jakiś rozstrój żołądka cały czas.
2: A długo to trwa?
1: No już tydzień czasu.
2: A, to ci może przejdzie. Ja też ostatnio się fatalnie czułem. Też różne biegunki, choroba, gardło, kaszel. To przejdzie ci pewnie.
0: Rozchodzisz, krótko mówiąc. No to jest bezpieczniejsze niż pójście do lekarza w tej chwili na NFZ, nie? Rozchodzić.
1: Nie, no ale lekarze to są w ogóle jacyś durni, dziwni.
2: Konowały, były... nie chodzić, tylko sok z buraka i czosnek.
1: Ostatnio, człowieku, byłem u hipnotyzera, nie? Bo ten, tam mam jakieś coś takiego, jakby to powiedzieć, no wiem, że tam czegoś nie pamiętam ważnego i mam przez to jakieś problemy, tylko kurde właśnie, żeby tak sobie pomyślałem, żeby mi problemy przeszły, nie, no to muszę jakoś sobie coś tam przypomnieć. I człowieku, szukałem hipnotyzera, to gdzie nie zadzwoniłem, to mi zaczęli pierdolić jakieś kryształy, aury, jakieś czakry, wiesz, jakieś takie bzdury, kurwa, totalne i że to ileś tam sesji potrzeba i w ogóle jakieś nie. Takie na całkowite. Stary, żeby dobrego takiego klinicznego hipnotyzera sobie znaleźć, takiego, wiesz, to jest masakra jakaś.
0: Hipnoza jest jak najbardziej prawdziwym zjawiskiem, tylko są ludzie bardziej i mniej albo niepodatni po prostu.
1: Ale nie, nie, nie, słuchaj, tam, bo to chodzi o to, że wiesz, niektórzy podchodzą do hipnozy po prostu w naukowy sposób, wiesz, wiedzą jak pracuje mózg i według tej wiedzy, wiesz, postępują po prostu, nie? Ale jest cała masa jakichś takich new age'owców, takich bym powiedział, co oni, wiesz, właśnie wierzą w jakieś czakry, w jakieś aury, w jakieś kryształki, w jakieś takie gówna, nie?
2: Krótko mówiąc, wierzą we wszystko, co akurat jest na tapecie, co jest modne w Szurlandii, no.
1: No, dokładnie, nie? i ci, wiesz, pieprzą jakieś takie bzdury, kurwa, typu, wiesz, a pan może mieć problemy z aurą, wiesz, i on ci takie coś powie, że ty nie masz żadnej wiedzy na ten temat, na przykład, i nie pozostaje ci nic innego, jak mu uwierzyć. Albo...
2: Ale co tu za wiedzę można mieć, stary, jak on ci jakieś banieluki gada, wszystko ze wszystkim właśnie, zamiesza, w stylu rozregulowały się panu czakry w siódmej gęstości, ale może pan to wyregulować przez astral za pomocą ayahuaski. No to wiesz, no to se tam nazbierał do głowy wszystkiego, co mu przyszło do głowy i coś pierdoli, no to, to ciężko tu mówić o rozumieniu, nie?
1: No dokładnie. Dokładnie tak.
2: Ja was przeproszę na sekundkę, dobrze? Nie obraźcie się, ale już od dłuższego czasu mi się bardzo do toalety
0: chce. Chciałem ci to właśnie już dawno zaproponować. No,
2: zostawiam Michała i Jetama z wami na chwilę.
1: Do...
0: A co do tego doktora, to wiesz, to po prostu do kliniki jakiejś zadzwoń. Najlepiej to jest z polecenia. Jak masz jakiegokolwiek lekarza zaufanego, ja na przykład ostatnio próbowałem przez lekarza, któremu...
1: Dziwne słowo dla mnie, zaufanego.
0: No ale takiego, którego wiesz, znasz już tam ileś lat i on się tam trochę nad tobą pochylił. Ja mam takiego doktorka.
1: Nie znam takiego.
0: No właśnie, to jest problem właśnie, żeby ten... Bo na przykład moja stara lekarka, która już jest emerytowana, ale ponieważ jej raz kiedyś bardzo pomogłem w jej praktyce, to od strony informatycznej, to mogę do niej do dziś, nawet mimo że już jestem emerytką starszą, zadzwonić, to po prostu ona na przykład mi poradziła na jakieś ostatnie moje dolegliwości, poleciła mi po prostu medycynę mongolską akurat w jej przypadku, nie? Taka tam jakaś akupresura czy coś, mówi, że świetna sprawa, sama korzysta. I ten akurat chodziło tam o jakiś tam kręg szyjny, czy coś tam, czy bark, coś tam mnie strykało, nie? W tym, no bo jestem też w takim wieku, że to się potrafi dziać, nie? No, że wiesz, no po prostu no, najlepiej mówię, no najlepiej z polecenia, najgorzej jest jak właśnie tego polecenia nie ma, nie? I poszukasz po reklamach, no, bo w sumie wtedy nie ma za bardzo wyjścia. No jeszcze internet zostaje, tylko pytanie, czy te takie różne portale, jak Dobry Lekarz i te oceny, które tam są wystawiane rzeczywiście przez pacjentów, tak. Czy jest wynajęta grupa ludzi, która będzie to opisywała, nie? Także, no niestety...
1: W portalach jak Fiverr to kupisz sobie 20 takich, wiesz, pozytywnych opinii za $20, nie?
0: No dokładnie, no wiesz. No.
1: Z tego wpisania opinii, wiesz, robią kopiuj w klej, ale fajny lekarz, bardzo mi pomógł, miła obsługa, szybko wszystko poszło, dziękuję bardzo, nie? I 20 takich opinii, kurde, za $20 można kupić. Swoją drogą łatwy zarobek to jest bardzo, nie?
0: Mhm. A jeżeli mogę coś ci poradzić, bo ja mam doświadczenie w życiu z między innymi z hipnozą i z autohipnozą, to polecam ci, no powiedzmy może nie na jako dolegliwość, ale właśnie wszystkim polecam Andrzeja Wójciekiewicza i Długi Relaks. To jest takie nagranie około półgodzinne, które warto sobie słuchać. Pierwszy raz polecam posłuchać z kimś, bo reakcje mogą być bardzo różne. Od natychmiastowego zaśnięcia po jakieś tam takie bardziej nieprzyjemne rzeczy. Ale jeśli odkryjesz, że to jest dobrze działa na ciebie, bo to cię wprowadza w stan taki, jak gdyby, jakby to nazwać, w stan taki podobny troszkę do stanu snu.
1: No wiem, ale w takim śnie byłem, znaczy w takim stanie byłem, ale się nic nie dowiedziałem. Mało się dowiedziałem.
0: Uruchamiają się mechanizmy, wiesz, uruchamiają się w tym mechanizmy, niekoniecznie w tym nagraniu, bo tam jest kilka, musisz dobrać się po prostu indywidualnie sobie, które ci najbardziej pasuje. Uruchamiają się mechanizmy, tak zwane mechanizmy samoleczenia, czyli sprzężenia ujemnego, gdzie staje ten organizm się z powrotem homeostatem zwyczajnie. To jest taka prosta metoda. No bo czasami wiesz, czasami jest coś takiego na przykład...
1: Nie złapałeś, co ja mówiłem. Ja hipnozę potrzebuję po to, dlatego że mam problemy...
0: Przypomnieć, ja pamiętam o tym.
1: No,
0: pamiętam o tym.
1: Mam problemy z pewnymi ludźmi i nie wiem, o co chodzi, nie? Dlatego chcę sobie przypomnieć, no.
0: A chcesz to, wydobyć z tych warstw głębszych.
1: Stan zdrowia to jest co innego. To, nie wiem, czy to się wiąże z tym, no ale... To nie o to mi chodzi. Dlatego wiesz, jakieś homeo, coś tam, to owszem, może to i działa, no ale w moim przypadku to nie znajduje zastosowania, bo mi nie o to chodzi.
2: A takie wydobywanie czegoś schowanego głębiej w głowie, bo tak nasz mózg, myślę, pracuje, że pewne informacje nieużywane, one nam się wydaje, że coś zupełnie zapomnieliśmy, ale to zostało po prostu przeniesione do foldera jakiegoś głęboko ukrytego, do którego trzeba się dobrać, nie? I nie jest to takie proste, bo gdzieś tam jest. Popatrzcie, czasami na dysku czegoś szukamy, nie? Ja już mam tyle tych folderów i szukam, nie mogę znaleźć. Tak przypomina trochę takie mordowanie się. Jak to szło, nie? Że zapomniałem, jaki tu był. To gdzieś tam jest.
0: A ja na to odkryłem metodę, Krawiec, wiesz? Ja po prostu, już nie chodzi o nazewnictwo katalogów, bo to jest oczywiste, żeby mieć pewną swoją jakąś tam wypracowaną metodę nazewnictwa. Ale jak już całkowicie nie pamiętam, jak to mogłem nazwać, to przeszukuję, robię kategoryzację według dat, bo to ulokowanie czasowe jakoś mi się zapamiętuje, nie? A swoją drogą to, co powiedziałeś, to ja niedawno, to myślę, że w ciągu ostatnich kilku dni trafiłem na artykuł odnośnie właśnie przechowywania pamięci krótkotrwałej i okazuje się, że nasz mózg ma algorytm, który jak się przełoży, to jest oczywiście chemiczno-elektryczny, ale jak się go przełożyli go naukowcy badający akurat tutaj płaty czołowe, okazało się, że ma to strukturę bardzo podobną do pliku ZIP, czyli do archiwizacji. Taka ciekawa sprawa.
2: Czyli się kompresują prostu... się, znaczy to twierdzisz, że się kompresują w głowie informacje, żeby mniej zajmowały, tak?
0: Dokładnie tak. I tak samo jest przy widzeniu. My w kolorze, tutaj oszczędność jest na kolorze. My renderujemy to, na czym jesteśmy skupieni, czyli skupieni w sensie takim, że nasze oczy się lekko zezują i ogniskują się na jakimś przedmiocie. Natomiast to wszystko, co jest dookoła, tak naprawdę jest czarno-białe, a to, że my widzimy jakby mimo wszystko, zerkając kątem oka kolor, to jest to tak gdyby taka narzutka, jakby to nazwać. Philips kiedyś miał takie telewizory, które oprócz tego, że miały jakiś tam duży ekran, to jeszcze z tyłu miały diody, które na ścianę za telewizorem rzucały kolory, jak gdyby sprawiając tylko wrażenie większego obrazu. I tak samo działa mózg, nie? Że po prostu w centrum my jesteśmy kolorowi, a na zewnątrz jest to obraz tylko, nawet nie czarno-białe, a kontury, a na to wszystko jest jakby tak chlapnięta farba z grubsza, nie? I na tym polega właśnie ten procesor widzenia. Ale wiadomo, to jest wszystko w sferach domysłu, bo to takie, te badania są takie bardzo na zasadzie, że jeszcze nie wiemy, ale się domyślamy, nie?
2: Są różne techniki na lepsze zapamiętywanie też. Można się nauczyć, jak lepiej zapamiętywać. I to tak w dużym uproszczeniu pamiętam, że to polega na przykład na powiązywaniu sobie jednych rzeczy z innymi na zasadzie skojarzeń. Zauważcie, że na przykład małe dzieci się uczą pewnych rzeczy... gdzie informacje są ułożone w wierszyk jakiś. I faktycznie, jak sobie ułożycie jakiś na przykład wierszyk z jakąś informacją, to nie zapomnijcie tego, to wam się lepiej utrwali. To jest dobry sposób na zapamiętywanie. To układanie sobie wierszyka z jakąś informacją do zapamiętania, to jest tylko jedna z technik, których można używać.
0: No, i tutaj Kagibierut pisze o mnie, że ten wiesz, że ja Kagibierut tą twoją działkę, jeśli mnie oczywiście nie oszukałeś, że to jest twoja działka, to jest, ja mam ją w ZIP-ie, ja widzę jej kontur po prostu, rozplanowanie, nawet widzę, jak ją podzielić, żebym ja też miał tam działkę. Tylko cholera, ten smród, który mi się kojarzy z tym miejscem, to potworne szambo, które tam jest od już 20 lat, po prostu to mnie dobija, że tam będzie tak pachniało. Ale tak poza tym to mam zzipowaną tą twoją działkę właśnie.
2: Jak ja na przykład nie mogę zapamiętać, jak się przechodzi przez ulicę, to sobie tak staję i mówię sobie wierszyk. Popatrz w lewo, popatrz w prawo, nic nie jedzie, ruszaj żwawo. I sobie przypominam, że to trzeba pierw popatrzeć... właśnie znów zapomniałem. Popatrz w lewo, popatrz w prawo. Najpierw w lewo, o, już wiem. Bo sobie wierszyk powiedziałem.
0: Najpierw w lewo, potem w prawo, potem jeszcze raz w lewo, a na środku ulicy w prawo. Tak jest prawidłowo.
1: To zależy od ruchu, czy ruch lewostronny też, więc wtedy jest odwrotnie.
0: No tak, ja mówię, dla naszych właściwości. Bo mieliśmy takie króliczki namalowane na ścianie w pierwszej klasie, właśnie tą metodę lewo, prawo i prawo na środku. I do dzisiaj mi się to zzipowało właśnie.
1: A podobno bardziej prawidłowy jest ruch lewostronny, podobno bardziej jest tak, to praktyczne. Tak. A wiecie w ogóle, skąd się wziął ruch lewostronny? Taka ciekawostka.
2: Skąd?
0: Znaczy, ja kiedyś słyszałem na ten temat takie dwie teorie. Jedna teoria to była taka, że jeżeli kierowcy pas, ten środkowy, który przedziela jeden pas do przeciwnej jazdy, jeżeli kierowcy mijają się bardzo blisko, bardziej uważają, ponieważ jeśli się zderzą kantami samochodów, to jako pierwsi. Nie. Jako pierwsi doznają obrażeń. Natomiast jest jeszcze druga.
1: Ruch lewostronny wziął się stąd, bo ruch lewostronny w ogóle pochodzi z Japonii, taka ciekawostka. I wzięło się to stąd, że jak się samurajowie mijali, to lepiej było, żeby się mijali po lewej. Dlatego, że jak się mijali od prawej strony, to im katana wystawała i się zderzali katanami, albo jeden drugiego zaczepił. A w kulturze samurajów to było jak wyzwanie do walki. I po prostu szło dwóch gości, mijało się od prawej, jeden zaczepił drugiego kataną, no i w tym momencie się zaczynali napierdalać. No. Więc jak się wbijali z lewej strony, no to się nie zderzali katanami, bo ta katana nie wystawała. Nie?
0: No i taka nasza ciekawostka lokalna do czasów rozbioru Czechosłowacji przez Polskę i Niemcy w 1938 roku. Ruch w Czechosłowacji był właśnie ruchem prawostronnym.
1: Chyba lewo... Co? Bo czekaj, po pierwsze...
0: Przepraszam. Jest... Lewostronny, dobrze, już się sam zasypowałem.
1: Jaki rozbiór Czechosłowacji, o czym ty mówisz w ogóle teraz?
0: Znaczy w marcu 1938 to Polska i Niemcy, kiedy zajęli Sudety, a potem poszli dalej, zresztą Słowacja chciała się przyłączyć do Polski tak w ogóle, to w wyniku wojny w 1921 z Czechami, a właściwie interwencji czeskiej w Polsce, straciliśmy Zaolzie. Natomiast w 1938 wspólnie z Niemcami zajęliśmy, tylko my zajęliśmy to, co było nasze wcześniej, nie? Także to było na tej zasadzie, nie? My działaliśmy wtedy wspólnie, że podpisaliśmy w tym momencie na siebie wyrok de facto, bo Czechosłowacja miała potężny przemysł, przede wszystkim Skoda, tak? Gigantyczne zakłady, co nie znaczy, że nie byliśmy w stanie wygrać kampanii 1939, bo gdyby dostał Kutrzeba odpowiednie rozkazy na czas, uderzyłby armią Poznań na tyły rozpędzonych Niemców i po prostu rozbiłby ich w puch.
2: Gdyby kto dostał rozkazy?
0: Generał Kutrzeba.
2: Generał armia Potrzeba. Aha, generał Potrzeba.
0: Kutrzeba. Ale była taka potrzeba, żeby Kutrzeba dostał rozkaz. A on czekał po prostu, no i Niemcy minęli bez, tak jak teraz bez ruskie, tak? Bez zaopatrzenia zostały z tyłu, no i po prostu była ogromna szansa po prostu, a trzeba pamiętać, że przewaga Niemców była tylko 3-1, a myśmy się okopali w tym celu, żeby przeprowadzić kontratak, a trzeba było typową wojnę obronną. Wtedy jest potrzebne przynajmniej 5-1.
2: Nie wiedziałem, że tak się znasz na wojskowości genialnie.
0: No, cóż,
2: trzeba ci kupić taką czapkę Napoleona. Tutaj zbieramy.
0: Ja mam tutaj tego. Komendaros mam takiego. Kiedyś wam się pokażę z cygarem w tej czapce. Normalnie jak młody ten. Jakąś na Kubie nazywał, zapomniałem. No, Herr Komendante, no. Kto rządził na Kubie?
2: Che Guevara? Nie.
0: Che Guevara nie był na Kubie.
2: Fidel Castro, no.
0: No, normalnie. Dlatego, bo ostatnio odkrywam w sobie.
1: W 1935, tak?
0: No, Fidel.
1: No, w którym mówiłeś.
0: Wiesz co, historii to ja nie pamiętam. Pamiętam tą Zaragoza, czy jak to się nazywało, ta zbiórka cukru, bo nowy ich sojusznik Rosja, czy Związek Sowiecki, zaproponował, że kupi każdą ilość cukru, no i on bardzo sprytnie postanowił, że całą wyspę obsadzi cukrem i zbierali. Jest na ten temat. Wpiszcie sobie wielka zbiórka cukru na Kubie i tam po prostu ta akcja wszystkich pracowników z wszystkich firm, kurde, na pola, nie? I trzcinę sadzić, bo Ruscy mieli kupić od nich cały cukier, który produkują.
1: Ty nie pamiętasz, że Fidel Castro to się Fidel Castro nazywał?
0: Tak.
1: Jak możesz nie pamiętać takich rzeczy?
2: Starość nie radość. Ja ostatnio chcę się zalogować na Skype'a Nocnego Radia i zapomniałem hasła, które wpisywałem tyle razy. Coś się z głową dzieje.
1: Słyszeliście, że podobno, to nie wiem, czy to jest teoria spiskowa, czy nie, ale podobno Justin Trudeau, ten premier, to jest premier Kanady albo premier Kanady, tak, premier Kanady, że podobno jest synem Fidela Castro. Taka ciekawostka.
0: Wcale bym się nie zdziwił, że oni sobie tam między sobą różne te to w dynastiach się, no to są tak zwane rozgrywki dworu, nie, no teraz to nazywamy politykami, demokracją, ale tak naprawdę to no, tak nie jest, to jest dwór i tam są pewne, no to u nas ten dwór, no to wiadomo, wokół takiego małego pana tam z tego, z Warszawy, tam kto z kotem mieszka.
2: Karakana, wokół Karakana,
0: tak, aczkolwiek to nie jest najważniejszy człowiek w tej partii, najważniejszym człowiekiem jest aktualnie Morawiecki, no. I to jego trzeba tutaj podmienić, nie? Natomiast co zrobić? No jest jak jest, no. Ja obstawiam, że oni zostaną przy tej władzy, nie? No ale obiektywnie rzecz biorąc, jeszcze nie mamy tak źle. Jeszcze są róże ciepłownicze, można na nich spać, już grzeją już trochę mniej, a więc nie mamy obiektywnie lepiej niż król na zamku. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co z tym wszystkim będzie. No, na razie wywożą drzewo, przerzedzają lasy, węgiel, kurde, nie ma węgla. W Polsce nie ma węgla. To jest po prostu najlepsze. Po prostu jak trzeba być głupim człowiekiem, żeby w takie rzeczy wierzyć, nie? W Polsce nie ma węgla.
2: PiS teraz...
1: W Polsce się dzieje nie ma węgla, tylko jest jakiś, nie wiem, jakiś dziwny ten... Nie wiem, czy to przez Unię Europejską, czy przez co, ale jest zakaz wydobywania węgla, bo na przykład niby jest za dużo kopalni w Unii Europejskiej, więc Polakom kazali pozamykać, natomiast Niemcy mają ten węgiel brunatny, który atmosferę chyba najbardziej tam, wiesz, brudzi, nie? Najwięcej emisji dwutlenku węgla do atmosfery produkuje i Niemcom jakoś nie...
0: Siarka idzie. Siara idzie i się łączy w
1: kosmosie. Nie, to nikt nie mówi, że mają przestać węgiel brunatny wydobywać. Oni nawet niby pozują na takich ekologicznych, że oni są tutaj za green energy i tak dalej. Greta Thunberg, wiesz, o co chodzi, nie?
2: Ja ci to wszystko wytłumaczę, Michale. Ja ci to wszystko wytłumaczę. Jak pójdziesz do lasu, to tam widzisz, są takie małe drzewka i są większe drzewka.
1: No.
0: Ja co ty mówiłeś?
2: I już.
0: Jakiś Gumberg, tak?
1: Nie rozumiem, o co chodzi z drzewkami. No i co to ma do węgla?
2: To chodzi o to, że na tym świecie to są kraje większe, ważniejsze, którym więcej wolno, to są te większe drzewka i są takie małe drzewka, gówno. Jak Polska, że im gówno wolno.
1: Nieprawda, kurwa, to jest jakaś iluzja, po prostu wszyscy w to wierzą i dlatego myślą, że takie... Co to kurwa jest, żeby Niemcy Polsce mówiły, co ma robić, bo Polska jest małym drzewkiem, a chuja kurwa.
2: No, ja się śmieję. No,
0: to każe im spierdalać, nie?
1: O człowieku kurwa, chodzi o to, że wiesz, politycy biorą dużą kasę za pewne układy, bo to nie jest wszystko za darmo, nie? Właśnie jesteś takimi Niemcami, przychodzisz do mniejszego kraju i mówisz, no słuchajcie, no nie możecie robić tego i tamtego. Mówię, no jak to my nie możemy? Nie, my sobie będziemy robić, co chcemy. A to my wam tutaj damy 50 milionów na przykład, panu tutaj wpłacimy zaraz. To zmieni pan zdanie, czy nie zmieni pan zdania? A no chyba, że tak.
0: Ja bym ich do niemieckiego obozu zamknął od razu. Od razu. By nie przyjechała delegacja, by znikła, nie byłoby. Nie ma, nie było, nie było ich. Pojechali gdzie indziej, nie? Co to w ogóle jest? A ten mówi, to już wiem, co ty mówisz. Mówiłeś o tej dziewczynce tej na wózku, tej Greta Thunberg, tak?
1: Nie jest, ona nie jest na wózku. To jest taka, podobno to jest podstawiona opozycja, taka, wiesz, kontrolowana opozycja, że ją podstawili niby, wiesz, żeby ona tam krytykowała wszystkich, że zatruwają środowisko i że energia powinna być zielona i tak dalej. A tak naprawdę to jest, wiesz... Po prostu, wiesz, już wiadomo, że w planach jest, żeby za tam, nie wiem, 10 czy 20 lat, żebyśmy już mieli te odnawialne źródła energii i ona po prostu, wiesz, jak dorośnie, to już będzie kimś tam od spraw energetycznych, nie?
0: No, ona jest chyba z Downem czy z czymś, ja nie wiem, co to takie. Ja widziałem kiedyś zdjęcie tego...
1: Downem, no.
2: normalna dziewczynka, no ma taką urodę nieszablonową, ale to jest no taka dziewczynka, no i jej rodzice są jakimiś tam lewicowymi podobno działaczami. Ja nie widzę powodu, dla którego nie miałaby się jakaś młoda dziewczyna zaangażować w tego typu działalność ekologiczną.
0: Ale to ona powiedziała how dare you i została Nobla, tak? To jest ta?
1: No ale to nie jest przypadkowa dziewczynka, tylko to jest, wiesz, no jest dużo małych dziewczynek, które mówią takie same rzeczy, ale jednak to ta Greta Thunberg, córka jakichś tam, wiesz, działaczy, nie?
2: Ale ona jakby tak zaistniała dzięki temu, że stała się memem po tym słynnym how you dare. I cały świat się z tego śmiał, różne memy, i stała się znana nagle. A jak ktoś już jest znany, to już połowa drogi do sukcesu, nie? Do tego, żeby ktoś z tobą zrobił potem wywiad, żeby gdzieś cię zaprosili. No przebiła się po prostu, można powiedzieć. Ja tak to widzę.
0: Mogłaby kanał na YouTube otworzyć, to by się przebijała. Nie, no to wiesz, szkoda.
2: Ale czemu tak wszystkich denerwuje ta Greta Thunberg? Za to,
0: ona
2: że
0: denerwuje, bo
2: ona
0: ja
2: denerwuje, nie... rozumiem, tych, którzy uważają, że to jest pic na wodę cała ta ekologia i że to służy po temu, żeby ktoś się wzmocnił, a my po dupsku, żebyśmy dostali. No w praktyce nie, tak no, to wychodzi trochę, ale
0: okay.
2: Czemu
0: ekologia
2: winna jest Greta... O Jezu, kurwa, wszyscy jednocześnie jak mówią, to ja zaraz będę szedł, kończył. I tak będę szedł. 19. Już skończyłem.
1: To, że to jest kontrolowana opozycja. Wszystko, co się dzieje na skalę, na jakimś tam forum ogólnoświatowym, powiedzmy, czy ogólnoeuropejskim, to jest taki teatrzyk trochę, nie? Wiesz, tam nie ma nic przypadkowego, rzadko coś, mało co się dzieje przypadkowego, tylko to jest już jakby wszystko z góry ustalone, szczerze powiedziawszy.
2: Może nie aż tak, do tego stopnia, ale wszystko. Zauważcie, że cały świat tak trochę działa, że wszystko to jest trochę taki pic na wodę i teatrzyk i pewna gra i chyba musimy się z tym oswoić trochę, nie?
1: Nie, nie powinniśmy się zgadzać na takie coś w ogóle. Czemu mamy być owcami sterowanymi?
2: Ja mówię do pewnego stopnia, że jest pewna gra, wiesz, że zawsze jest pewna gra pod publiczkę, ze strony władzy, że media będą zawsze trochę koloryzowały i gdzieś tam, o Jezu, ten też zawsze jednocześnie ze mną musi mówić, dobrze, mów, już, proszę, mów, szybko, bo czasu zabraknie, już szybko.
1: No, do tego. Chodzi mi o to, że może przestańmy w końcu, kurwa, grać i ściemniać i bądźmy w końcu szczerzy wobec siebie, kurwa, wszyscy nawzajem.
2: O, jakby znaczy, było ja wiem, pięknie, jak w bajce.
1: Zrobić, ale wiesz o co chodzi, wiesz o co mi chodzi, że dużo niepotrzebnego gówna by się nie działo, wiesz, gdyby ludzie tak naprawdę byli, wiesz, w porządku, że tak powiem, a nie ktoś w coś z tobą gra, sam nie wiesz o co chodzi tak naprawdę i wiesz, nie wiesz czy się masz zgadzać, czy nie zgadzać, przyjdzie ci jakiś, kurwa, wiesz, koleś, czy jakaś taka Greta Thunberg, zacznie mówić, niby stwierdzisz, o, mądrze mówi, no to ma rację, ale to nie wiesz, czy to właśnie jest, rzeczywiście nie jest, wiesz, ukartowane wszystko, a jest na pewno, nie? W Unii Europejskiej jest takie prawo, że firmy produkujące samochody już chyba od 2020 roku, o ile się nie mylę, muszą przynajmniej połowę tych samochodów produkować, przynajmniej hybrydowych, i w miarę upływu czasu przechodzić na już tylko na elektroniczne silniki, nie? Tak żeby do elektryczne, przepraszam, tak żeby do chyba 2030.
2: Tak, było coś takiego.
1: O ile się nie mylę, że już mają być tylko te ekologiczne samochody, już nawet nie będzie można się poruszać, wiesz, po drodze takimi.
2: To jest jak niewykonalne zupełnie, przecież to jest jakaś abstrakcja, więc jak oni chcą?
1: Dlaczego?
2: No co, to do 2030 mamy wszyscy powymieniać samochody na ekologiczne, elektryczne i tak dalej?
0: No tak, bo my nie mamy.
1: Czekaj tam. Koncerny samochodowe mają przestać w ogóle produkować silniki spalinowe.
2: Aha, tak, bo to jakby nakłada na koncerny same taki przymus, że mają przestać produkować, ale ludziom nie będzie się, rozumiem, odbierało samochodów nieekologicznych, czy zakazywało jeżdżenia nimi?
1: Wiesz, to fakt, obwalą ci podatek jakiś taki, że będzie ci się, nie będzie ci się opłacało po prostu jeździć spalinowym, nie?
2: No pewnie tak. Na razie to PiS wprowadza, taki nowy haracz dla wszystkich spekulantów, co sobie kupili mieszkanie i nie wynajmują. Prywaciarze, spekulanci, to po co on kupił, jak mu niepotrzebne, trzeba mu zabrać.
0: Ciekawe, ilu jest spekulantów PiS w takim razie, którzy sobie kupili te mieszkania.
2: Tam nie ma ani jednego prywaciarza, nie obrażaj, tam się nikt nigdy żadnej firmy nie prowadził, nic, to są uczciwi ludzie, na steropianie leżeli całe życie w polityce, zawód dyrektor, tacy są, a nie jacyś prywaciarze wstrętni, tfu.
0: A ja mam ciekawe pytanie, może ktoś będzie na nie w stanie odpowiedzieć, jak zadzwonić do ministerstwa i spytać się, czy nawet do biura poselskiego, a kiedy poseł, minister ostatnio był u spowiedzi i kto był jego spowiednikiem.
2: I czy masturbacja była? Tak się zapytać.
0: Nie, tak na poważnie, nie? Kiedy było pierwszej, czy u pierwszej komunii, kiedy był ostatniej komunii, kiedy zrobił pierwsze piątki miesiąca. No to jest takie ciekawe.
2: Czemu to jest takie ciekawe?
0: No, jak to dlaczego? No przecież tak są katolicy, ci wszyscy ludzie, że bardziej katolicy niż ja.
2: Nie można być bardziej od ciebie katolickim. Ty jesteś tak katolicki, Etam. A kiedy byłeś w kościele?
0: Nie, jestem.
2: Z 10 lat temu byłeś w kościele pewnie, nie?
0: Nie, oj. Przede wszystkim ja protestuję przeciwko mówieniu byłeś w kościele, bo to się idzie się na mszę świętą, a nie do kościoła. To jest raz, a dwa to... Czekaj, bo jak miałem w planach pójść w kościele za nawrócenie się ekipy Nocnego Radia, dać 50 zł na mszę, to było ciekawe, ja bym to nagrał, jakby ksiądz czytał z ambony, ale potem sobie pomyślałem, że są stracone pieniądze, że to lepiej po prostu, nie wiem, coś kupić fajnego za to. Chociaż teraz, a ja ci wysłałem chyba coś takiego, tak mi się świta, bo mi się to przyśniło, że wpadłem na fajny pomysł właśnie z tym Madagaskarem, żeby adoptować dziewczynkę, nie? Na Madagaskarze. Dostałeś to ode mnie? Czy mi się wydawało, że ci wysyłałem?
2: Nie pamiętam już. No ja kiedyś chciałem myślałem, żeby dwie Azjatki 16-letnie adoptować.
0: Ale to jest wirtualna adopcja. To nie chodzi o to, żeby adoptować. Za 230 euro, uwaga, to jest tylko 230 euro rocznie, można dziecku z Madagaskaru, z biednej rodziny, wykupić a. rok szkolny, B, wyprawkę, C, obiad każdego dnia i D, ubezpieczenie zdrowotne. To już jest 230. Tam kobieta, na przykładzie takiej rodziny pokazane, materiał, tam kobieta pracuje piorąc sąsiadom, pralnię sobie zrobiła, tylko oczywiście ręczną, bo tam nie mają pralek, nie? I pierze im ten, wyobraźcie sobie, ile ona zarabia, ile ona pranie musi zrobić, bo ona 30 groszy za jedno pranie dostaje. W takiej wielkiej misie, to tak jak kiedyś były te takie balie, nie? Pierze i ona dostaje dziennie, przeliczając na dolary, 1 dolar. A jej mąż handluje jajkami, co im kury zniosą w nocy i drugi dolar ma, także mają 2 dolary na dzień, nie? No i teraz tam jest taka polska misja, tam dużo w ogóle Polaków jest, bo to jak mówię, kiedyś miała być kolonia w 1938 roku, ale się nie udało, bo wojna i wiadomo, nie, tak? Także tego. I tam po prostu ci Polacy założyli taką fundację, gdzie można zrobić tak zwaną wirtualną adopcję i to kosztuje około 230 euro na dziecko. Jeżeli będziesz takim sponsorem, takim mecenasem tego dziecka, to po prostu on dostanie wyprawkę, dziennie obiad i ubezpieczenie zdrowotne na cały rok, nie? Za 206 euro.
1: Przepraszam, co to jest za organizacja konkretnie? Skąd oni pochodzą?
0: Wiesz co, jak napiszesz sobie życie na Madagaskarze, to znajdziesz na pewno na YouTube materiał.
1: To jest, nie wiem, na przykład Kościół katolicki, czy to jest...
0: Nie, to są dwie dziewczyny, które tam pojechały, bo chciały po prostu... Jako turystyka, tak? O, jaka fajna koszulka, co nam tutaj pokazuje. Kurde, ten z izraelskich sił specjalnych. No, co chciałem powiedzieć. Czy sorry, to nie wiem, po czym ja to powiedziałem.
2: Karolina chodzi w koszulce izraelskich służb specjalnych, tak? To...
0: Sił, nie służb. No, w każdym bądź razie, a ja mam systemę rosyjską, więc koszulkę, więc to jest odpowiedni krew magii. Natomiast, jeśli chodzi o czym ja mówiłem, Boże kochane, no te kobiety, to są pani, które tam pojechały i po prostu postanowiły tam zostać i tą fundację rozwijać na takiej zasadzie właśnie, że szukają mecenasów, którzy dadzą te 230 euro i sobie adoptują dziecko. I tam jest oczywiście jakaś wymiana zdjęć potem. No to tak się zaprzyjaźniasz jak gdyby na odległość. Możesz tam nawet przyjechać. Tam życie jest naprawdę tanie. To jest najbiedniejszy kraj w Afryce, jak mówię. Nie?
1: Co, Madagaskar?
0: Tak, Madagaskar.
1: Tak, są jakieś biedniejsze. Z tego co wiem, to Burundi jest najbiedniejszym krajem na świecie.
0: No nie wiem, jakbyś zobaczył ten materiał, wpisz sobie i w ogóle wpiszcie sobie te życie na Madagaskarze. Jedna z pierwszych dwóch, trzech pozycji to tam będzie młoda para z Polski, która jeździ, oni po francusku tam mówią, bo to jest kolonia francuska, czy była kolonia francuska. Natomiast mieliśmy ją odkupić w 1939 roku od Francuzów, bo były tak nawet takie manifestacje w Polsce. Żądamy kolonii, żeby było nam lepiej, nie? No i tam tą kolonię byśmy mieli. Dużo jest właśnie tych polskich takich różnych.
1: Nie ma sensu, powiem wam. Powiem wam taką ciekawostkę na poparcie tezy, że nie ma sensu. Wiecie, jakie jest przeciętne IQ szympansa?
0: No nie wiem.
1: Nawet do 91 dochodzi. Między tam, powiedzmy, zdrowy, dorosły szympans ma IQ pomiędzy 80 a 90. Tak mniej więcej, do 91,
2: nie? Ale to nie może być w tej samej skali liczone chyba, co ludzkie IQ, no bo wiesz, wiele osób...
0: Szympansów. Jezus, szympans to jest ja człowiek pierdolę, niepełnosprawny ewolucyjnie.
1: Ja coś mówię, jeden na mnie wyjeżdża, a drugi jeszcze zagaduje w ogóle.
2: Ja już się nie mogę przebić, nie mogę przebić.
0: Dajcie mi sekundę. Ja z przyczyn technicznych muszę kończyć.
1: Cały czas i zagadujesz. Daj mi skończyć moją myśl.
0: Dobrze, ale ja muszę już kończyć.
2: Dobra, Etam, to trzymaj się w takim razie.
0: Dzięki wam bardzo, na razie.
2: Dobra, no hej.
1: No i poszedł. No to co ja mam mu teraz mówić? Dobra, przeciętne IQ u szympansa to jest między 80 a 90, takie średnie, jak to liczyli. Nie wiem, jakimi metodami.
2: Ale ty, to ja mam niewiele wyższe chyba, no.
1: Masz, no co ty stary, jak no ty masz, serio? Wiesz, obycie z komputerem i ten, to ja myślę, że masz powyżej 120 na bank.
2: Nie sądzę. To ja mam coś bliżej tego szympansa. Ale przecież wiele osób, które spotykamy gdzieś tam na co dzień, jacyś prości ludkowie, to mogą mieć mniej niż to 90. To ja nie sądzę, żeby to się dało jakoś tak przeliczyć.
1: Mniej niż 90 to już ma naprawdę taki troglodyta, taki wiesz, ham taki typowy.
2: No i nawet on będzie o wiele bardziej rozwinięty niż szympans, bo rozmawia, wyciąga jakieś ludzkie takie wnioski, nie zwierzęce już, zwierzę się kieruje bardziej instynktem, potrafi całą masę narzędzi używać, szympans to najwyżej jakiś tam, wiesz, jakieś termity wyciągnie sobie za pomocą kijka.
1: Tak. Widziałem testy, jak robili na monitorze dotykowym, że pojawia ci się obraz i masz literki o tam powiedzmy A, B, C, D i tak dalej, idą do Z-ki, nie? Cały alfabet. I najpierw się szympansa uczy po prostu kolejności, w jakiej występują litery, czyli jak idą A, B, że A jest pierwsze, B jest drugie, C jest trzecie i tak dalej.
2: Ja bym dałbym radę z tym.
1: A potem na przykład on dostaje takie zadanie, że pokazują mu się te literki na zasadzie jak skrable, jak masz, nie? Tylko że one są rozrzucone, nie są w żadne słowa poukładane, tylko jakbyś skrable rzucił na ekran. Po czym po 5 na przykład sekundach ekran się, znaczy nie tyle wyłącza, co po prostu te literki znikają. Zostają same klocki, ale nie ma tych literek na nich napisane. I szympans potrafi w 5 sekund, a czasami nawet szybciej, zapamiętać rozłożenie tych wszystkich liter i każdą po kolei, tak A, B, C, D, E, kliknąć, wiesz, dotknąć palcem, nie? I cały alfabet potrafi, wiesz, w ten sposób. Jedną literę po drugiej, wiesz, zapamiętać, nie? W 5 sekund. To jest ciekawa rzecz. To one nie są wcale głupie, te szympansy. A taka ciekawostka, że niektóre kraje w Afryce, w tym Madagaskar, to tam ludzie mają IQ na poziomie właśnie 70-75. W jednym kraju, tylko nie pamiętam w którym, chyba w Gwinei, to jest 59, to jest średni IQ.
2: Tak, było tutaj kiedyś też na antenie, był taki przegląd krajów, gdzie mieszkańcy mają najniższe IQ i najwyższe też. No, my jako Polacy całkiem nieźle tu wypadamy, trzeba przyznać. Są takie...
1: Tam jest 9, nie?
2: A już nie pamiętam właśnie. Musiałbym tu wygrzebać linka i zobaczyć na tą mapkę. Ale też tutaj Bieszczad pisze, IQ to nie jest miara mądrości, to efekt wklepywania wiedzy na pamięć, jak magnetofon kasetowy z nagrywaniem. Mógłbym potwierdzić, bo miałem takie badania. Moja matula kiedyś chciała sprawdzić, czy przypadkiem syn nie jest pierdolnięty jakiś, bo miałem kłopoty w szkole. No to byłem na badaniach i było przeważająca ilość testów, to były testy z wiedzy ogólnej. No to przepraszam, no to wychodzi na to, że to jest test na to, kto ile zapamiętał ze szkoły, czy się dobrze uczył.
1: Ale nieprawda, bo przecież co ty, krawiec, nie robiłeś nigdy testu na IQ, to jest na umiejętność rozwiązywania problemów i przyswajania informacji.
2: No miałem taki właśnie, no mówię ci, że miałem i były tam, owszem, tam były testy manualne, musiałem coś poskładać, były testy na myślenie logiczne, ale tego było bardzo mało. Przeważająca część to były pytania z wiedzy po prostu, nie? Czy jak się nazywa stolica jakiegoś kraju, kim był ktoś tam.
1: To nie jest inteligencja, to chyba miałeś jakiś inny test.
2: Nie wiem, to może są różne tego typu testy, może to był test bardziej nakierowany na to, żeby sprawdzić, czy są jakieś dysfunkcje po prostu, nie?
1: To miałeś ten test chyba WISCAR robiony, WISCAR jakoś tak się nazywa.
2: Możliwe. Ale efekt jest taki, że też dostałem wynik swojego IQ też, nie? Że było tam wyliczone IQ na podstawie tego
1: testu.
2: A to
1: mi nie chcieli dać. Mi powiedzieli, że, znaczy mojej matce powiedzieli, że jestem zdolny bardzo, ale leniwy. Czyli standard ogólny. To wszystkim tak chyba mówią, że jest zdolny, ale leniwy.
2: No trudno, żeby powiedzieli, jest pracowity, ale głupi. A tutaj Chris pisze, IQ to nie jest żaden wyznacznik. Większość słuchaczy Nocnego Radia ma bardzo niskie IQ, a mimo to mówią bardzo ciekawe rzeczy. No, ciekawe skąd takie wnioski tutaj, że
1: nie
2: niskie.
1: Nie uważam, że to nie był wyznacznik.
2: Czegoś tam wyznacznik jest, ale ja akurat wierzę, że są różne na przykład rodzaje inteligencji. Inteligencja także dotycząca wyobraźni przestrzennej, manualne takie bardziej sprawy, to też jest jakiś rodzaj inteligencji, bo to jest po prostu sposób posługiwania się mózgiem. No to tym naszym mózgiem można się posługiwać na wiele różnych sposobów, w różnych kategoriach, w różnych dziedzinach i to są wymagane różne umiejętności i nie dzieliłbym, nie generalizowałbym, że jest jedna jakaś inteligencja i wyznacznik jej, nie? Jeden, no. I ostatecznie...
1: Nie, ale też wiesz, dużo ludzi się, zauważyłem, że dużo ludzi, wiesz, zrobi sobie test na inteligencję, wyjdzie im, że mają niski i wtedy zaczynają gadać, że to nie jest wyznacznik tego czy tamtego, no. Ale to jest wyznacznik jednak, no to jest na przykład umiejętność rozwiązywania problemów logicznych, tak, no jeden weźmie i powiedzmy, nie wiem, ma problem, żeby wyjść z dołka, no to zacznie, nie wiem, grzebać w ziemi, aż sobie górkę usypie i po niej wyjdzie, a drugi będzie, wiesz, próbował doskoczyć do krawędzi i nie będzie mógł tego zrobić, nie, no. Jeden sobie usypie górkę i z niej wyjdzie, albo nie wiem, zrobi sobie jakieś otwory i się po nich wdrapie, a drugi będzie, wiesz, siedział i płakał, nie?
2: No i bywają...
1: Nie mów mi, że to nie jest wyznacznik na inteligencji, nie?
2: Znałem, miałem kiedyś kolegę na przykład, który był bardzo niewyedukowany, był po podstawówce, tylko tak, no. Na tym zakończył swoją edukację, ale był bardzo charyzmatyczny, potrafił świetnie gadać, miał fenomenalną gadkę, można powiedzieć, wiesz, charyzma 100, nie? I przegada każdego, no. Każdego na coś namówi, zachęci. To też wydaje mi się jest rodzaj jakiejś inteligencji, świetne komunikowanie się i pewna taka charyzma, nie? Którą się posługujesz do przekonania innych do czegoś. Czy to nie jest jakaś inteligencja też?
1: Czy ja wiem? No na pewno jest, nie? Ja miałem kolegę, który, wiesz, wyrzucili go z liceum, miał w sumie podstawowe wykształcenie tak de facto, a wiesz, po szkole, wiesz, wszyscy poszli na studia, a on otworzył sobie firmę i tam przewoził jakieś tam paliwo, skądś ściągał, czy no coś tam, jakąś firmę paliwową i zarabiał naprawdę gruby hajs, nie? W czasie, gdy jego koledzy poszli na studia i wiesz, i później pracowali w McDonaldzie na przykład. No może bez przesady, no ale nie mieli jakiejś dobrej roboty, a on, wiesz, sobie po prostu wziął firmy, otworzył, pojechał gdzieś, kupił paliwo, kupił taniej, sprzedał drożej i wie. No i mu się to kręciło, nie? I zajebiście zarabiał.
2: Inteligencja emocjonalna, o której wspomina Bieszczad, myślę, że jest też nie. Coś takiego. A ty nie wierzysz,
1: ja nie wiem,
2: tak?
1: Nie ma takiego. Nie ma testów na to w ogóle.
2: Nie uznajesz czegoś takiego w każdym razie.
1: No nie wiem, testy, sobie no. Wyobrazić inteligencję emocjonalną, czy na czym to miałoby w ogóle polegać, że co, że co to jest.
2: Na empatii na przykład, na umiejętności wczucia się w drugą, w rolę drugiej osoby, różne przemyślenia z tym. Z tym
1: normalny, każdy normalny człowiek ma empatię przecież, to nie jest...
2: Nie każdy.
1: Ktoś, co się, no nie, no mówię, każdy normalny człowiek, na przykład psychopaci się charakteryzują tym, że nie mają empatii, nie?
2: No.
1: No, no, ale ja mówię normalny człowiek. Każdy normalny, zdrowy człowiek ma empatię.
2: Ale tak, jeden ma większą, wie. Jeden ma bardziej rozwinięte te umiejętności, wiesz, związane właśnie z emocjami, z odczuwaniem. Jest wrażliwy bardziej, powiedzmy. A jak ktoś na przykład jest plastykiem, tak jak ja, jest bardziej wrażliwy na kolor, na kształt i potrafi w tym dostrzegać różne rzeczy, których nie widzą inni, no to czy to nie jest jakaś inteligencja emocjonalna przypadkiem u artysty? Że on zachwyca się kroplą, zauważa jakąś kroplę na liściu, potrafi ją oddać w sposób nie fotorealistyczny, tylko przetworzony już przez mózg, żeby to było ciekawsze niż fotografia, to jaki to rodzaj myślenia jest?
1: To nie wiem, czy to jest emocjonalne. Mi się to bardziej kojarzy z tym, na przykład, nie wiem, ja ostatnio płakałem, bo chodziłem po necie i znalazłem, wiesz, artykuł, no tam nie będę mówił co dokładnie, no ale że dziecko chore, nie? I tam, wiesz, małe dziecko i potrzebują, wiesz, na jakąś tam operację, nie? I mi się żal zrobiło i aż, no nie mówię, że ryczałem, no ale parę łez mi poleciało, wiesz, o co chodzi. I ja takie coś uważam za powiedzmy, inteligencję emocjonalną.
2: No bo ci się kojarzy tak. Słówko, tak? Że jak emocjonalny, to płacze. No to tak ci się może kojarzyć. No, tutaj lepszą definicję podaje chyba Bieszczad, który cytuje tutaj. Kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też zdolność używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób. Tak tutaj jest taka definicja inteligencji emocjonalnej.
1: No to okej, dobra, no to zajebista definicja, to muszę przyznać.
2: Nie no, to, nie myślałem, a co zła?
1: Wiesz co, pierwszy raz usłyszałem w życiu taką definicję tego typu, wiesz, mi się to bardziej kojarzyło z tym, że właśnie no emocje, no, że no, że właśnie, o, że cię chwyta za serce, jak widzisz, wiesz, małe, chore dziecko, nie, na tej zasadzie.
2: To bardziej wrażliwość może po prostu, nie?
1: To nie wiem, ja może wrażliwy jestem po prostu, no ale to też jest
2: wrażliwiec.
1: Jakaś rodzaj inteligencji, bo w sumie, znaczy... Wiesz, jeden się wzruszy, a drugi stwierdzi, a tam dużo dzieci jest chorych na świecie, no i co z tego, nie? I pójdzie dalej, nie? Czy tam będzie dalej scrollował TikToka albo Facebooka, nie? Na takiej zasadzie. Tak mi się wydaje.
2: Okej, Bieszcza pisze, doczytaj do końca. Dobra, kompetencje zaliczane do inteligencji emocjonalnej to zdolności komplementarne w stosunku do inteligencji ogólnej, rozumianej jako zdolność czysto intelektualne, analityczne i abstrakcyjne. No dobra, no ja tak już tu piąte przez dziesiąte rozumiem, nie mogę się za bardzo teraz... Takie mądre te definicje, że trzeba by się teraz tu zastromać nad nimi i rozkminiać może dłuższą chwilę.
1: Kopię, wklej i wrzucił na czata. Na pewno.
2: Dobra, albo... Michale, będziemy powoli kończyli, bo już naprawdę jestem głodny strasznie. Robota co prawda nie zając, ale...
1: A propos roboty. Nie wiem, czy ktoś pamięta. O
2: pamięta. Pamięta, pamięta. No, ale to jakby też, żeby sobie ludzie nie pomyśleli, jakby mały tutaj reset robimy, nie? To też, to wiesz, zostało zrobione coś, jakby zamknięte, ale to się nie sprawdziło, tak? Mogę tak powiedzieć?
1: No, możesz tak powiedzieć, no, ale jakby to powiedzieć, jakbyś zdążył do grudnia, to byłbym bardzo wdzięczny, jakbyś zdążył do grudnia. Bo ja naprawdę potrzebuję tą stronę i w sumie chciałem nawet ci zlecić następną stronę do zrobienia, ale dopóki tej nie skończysz, to ten.
2: Jasne, znaczy strona została skończona, tylko że nasz szablon się okazał niezbyt taki ciekawy i trzeba to po prostu inaczej trochę zrobić, inaczej do tego podejść. Zrobimy, jasne, jasne. Będziemy działali, no.
1: No dobrze, to ten. Dziękuję, drodzy słuchacze, za słuchanie. Mam nadzieję, że podobają wam się moje telefony, kiedy dzwonię.
2: Bardzo.
1: Że jest to taką wisianką na torcie nocnego radia i audycji Luźnych Gadek. Żegnam się z wami bardzo uprzejmie, serdecznie, miło. Pozdrawiam was wszystkich i życzę oczekiwać w napięciu na kolejną audycję, do której zadzwonię. Miejmy nadzieję. Dobranoc, kłaniam się bardzo nisko, po same piździsko.
2: O, to tak na koniec takim, tak, to nie możemy pozwolić na takie telefony w nocnym radio. Takie słowa. To widać, że tu jest jakieś opętanie demoniczne, najprawdopodobniej. Nie jestem ekspertem, ale tak wyczuwam, że tu jest jakieś opętanko. Opętanie to jakiś Polak, który prowadzi sklep za granicą, mógłby taką wywieszkę dać. Opętanie. Taka zachęta.

No, dla adwokata oczywiście to bełkot, bo on wszystko wie lepiej, po bożemu, tradycyjnie. Kiedyś nie było takich farmazonów i człowiek żył, i oni teraz wymyślają lewactwo, głupoty jakieś, geje. No. No dobra. Idę coś przekąsić. Może jeszcze zdążę kupić. Do kiedy jest otwarte kurcze pieczone? Kurcze blade. Do kiedy jest otwarte kurcze blade? Kurcze pieczone, godziny otwarcia. Fajnie, dzisiaj w internecie sobie wpisujesz cokolwiek i ta googlowska sztuczna inteligencja, to ona nieźle się sprawdza, bo rozpoznaje, kiedy ty o coś pytasz i podaje ci taką krótką definicję, od razu wyszukuje do 19:00. A nie zjem kurczaka pieczonego niestety. Zamknięte do 19:00. Ciekawe, jakie mają. Wiecie, dlaczego tylko 15 opinii? Jakieś Euro AGD to ma tam dziesiątki tysięcy tych opinii. I wiecie co? Mój chyba największy sukces, najwięcej odsłon to miał mój komentarz, jak oceniłem, moja ocena Euro AGD, jak lodówkę tu przywieźli. No to skrytykowałem, bo zupełnie dali dupy, nie? I według mnie bardzo kiepska jakość usługi, no więc napisałem to i cały czas teraz dostaję na telefon, że tam 1000 ludzi polubiło twoją opinię, 2000 ludzi znowu oglądnęło twoją opinię, 5000 zarekomendowało twoją opinię. Tak jakby największe sukcesy ma moja opinia odnośnie dostarczenia lodówki. A tutaj trochę mniejsze zasięgi. Mogę się pochwalić gdzieś. Jak będę składał CV-kę, pisał list motywacyjny, to napiszę: moim największym sukcesem jest 10 tysięcy łapek w górę. Bardzo duży rozgłos był. To się cieszyło bardzo dużym zainteresowaniem. Mianowicie moja opinia na temat dostarczenia mi lodówki przez firmę AGD, Euro AGD. Kto nie skacze, ten za Tuskiem. Hej, hej, hej. Adwokat tu krzyczy. No właśnie, on się chyba zatrzymał na tym etapie, na tym levelu, że Tusk Kaczyński, Kaczyński Tusk. Jak powiesz coś na Kaczyńskiego, to a co, a Tusk lepszy? No to on tak się, jest w takim świecie troszeczkę, a jakby szanuje adwokacie tutaj. No, my tutaj to chyba nie jesteśmy ani za bardzo za Tuskiem, ani za Kaczyńskim. Ogólnie gardzimy. Spora część, myślę, tutaj większa część słuchaczy ma dość tych wszystkich

Pewnie zauważyliście, że temat muchomora czerwonego był ostatnio popularny. Pojawiło się nawet no, co najmniej kilku youtuberów u nas, którzy propagowali jedzenie muchomorów, suszonych oczywiście, nie surowych. Chociaż jeden jadł też i surowe i zachęcał ludzi na ulicy, to znaczy pokazywał to niby trujące. No, tak jakoś mówił z uśmiechem cały czas na ustach, bo coś mu się tam chyba poprzestawiało, cały czas taki uśmiechnięty był. I mówił, to dzień dobry, muchomor tutaj, mówią, że nie można jeść, a ja jem, proszę bardzo, widzi pan? I zjadał na surowo te muchomory czerwone. No a teraz mamy wypadek, mamy śmierć z powodu muchomora. Mianowicie jakiś jegomość najadł się tych muchomorów i uciekał przed ojcem, myśląc zapewne, że to jakiś demon z piekła rodem, czy inny bobołak, albo leszy, albo jakiś inny stwór. No i uciekał przed ojcem i nieszczęśliwie uderzył w słup. I jeszcze o kant. Musiał być to jakiś kwadratowy słup. I umarł. I tak bywa. No, są różne wizje. No, można pomylić ojca z szatanem. To się zdarza. No, jakbym zobaczył szatana, to bym nie uciekał. Tylko bym powiedział, dzień dobry. Przepraszam. I poszedłbym dalej. Ale bym się normalnie przywitał. Albo bym się spytał, coś ciekawy byłbym. Powiedziałbym, pan naprawdę jest szatanem? A czy ten wizerunek, który my jako ludzie znamy szatana, jak on jest zgodny z prawdą, panie szatanie? Może jakiś wywiadzik, panie szatanie? Zapraszam, może by się pan zgodził. Wiem, że zasięgi, no dla pana to nie będą pewnie duże zasięgi. No ktoś tak popularny jak pan, panie szatanie, no to tutaj no, nie mamy dużych zasięgów, małe takie radyjko, medium, ale może się pan zgodzi na jakiś wywiad, to bym chętnie porozmawiał, dowiedział się, co tam w piekiełku, czy tam nie przygasa. No i takie mam tu jeszcze pytanie, kiedy piekło zamarznie? Tak tutaj z przymrużeniem oka. No właśnie. No to już w sumie się sponsorami Nocnego Radia są różne diabły, bo tu były różne. Jest przynajmniej kilka postaci, które się podpisują diabelsko. Ale Pan Jezus chyba też był. I wszyscy byli w ogóle. I Napoleon by się jeszcze znalazł. Także przeróżne postacie. No dobra. To ja w takim razie się ewakuuję. Do usłyszenia się z wami, no raczej w piątek, myślę. Bo muszę pracować. Pracować muszę. Dlaczego ja? Panie Boże, dlaczego ja? Dlaczego pracujemy i po co ZUS płacimy? No powiedz, moja luba, nim skusisz mnie słoniną. Taka piosenka była Tymona Tymańskiego i zespołu Kury. No, dobra, to trzymajta się, Barry White'a. Do usłyszenia niebawem, cześć.

Witajcie, moi kochani przyjaciele. Ja nazywam się Boniface Zapiecek, a dzisiaj wraz z wami, moi kochani przyjaciele, nauczymy się

W jaki sposób możemy jebać YouTube'a? Dokładnie tak, ponieważ otrzymałem mnóstwo dokumentów, o których istnieniu nawet nie zdawałem sobie sprawy, oraz dotarłem do pewnych danych, które mało kto czytał, chciałbym właśnie dzisiaj z wami porozmawiać o kwestii bardzo często poruszanej na różnego rodzaju kanałach, czyli słynnej demonicznej demonetyzacji. Pamiętajcie, nie bez powodu jest słowo demon w słowie demonetyzacja, a ponieważ jesteśmy dzisiaj w formule luźnych gatek, to oczywiście zapraszam również chętnych do dzwonienia, Skype, Nocne Radio, inne przydatne rzeczy znajdziecie w dzisiejszym opisie dzisiejszej audycji. A dlaczego YouTube? A to właśnie z paru powodów. Ze względu na to, że ciekawiło mnie to od bardzo, bardzo dawna. Przecież historia, no po pierwsze, wszyscy korzystamy z YouTube'a. No jakby nie było, ciągle jeszcze nie nadaję na Icecastie. Może kiedyś to zrobię, tylko sobie muszę oskryptować jedną rzecz, a nigdy mi się nie chce, nigdy nie znajduję na to odpowiednio dużo czasu, ale przynajmniej jakoś się tutaj wszystko w miarę sensownie sprawdza. No i tak, od jakichś 2-3 lat regularnie wielcy twórcy strasznie narzekają na to, że ktoś im zdemonetyzował kanał, trochę mniejsi twórcy narzekają na to, że komuś tutaj film usunięto, i za całą historią jest całe mnóstwo przedziwnej spekulacji. A dlaczego właśnie w tej formie? Dlaczego w formie luźnych gatek i tak do gawiedzi? No dlatego, że na pewno spotkaliście się z tym, że ktoś właśnie płakał, że mu skasowano film, albo właśnie, że zdjęto mu monetyzację, albo że ta monetyzacja zachowuje się w dziwny sposób i nie do końca rozumie, w jaki sposób to działa, i nie jest w stanie przewidzieć, przygotować się do tego, żeby to mniej więcej miał ręce i nogi. A powiem szczerze, że nawet słuchałem sobie takiego szuro streamu tam 3 czy 4 dni temu, gdzie szczerze mówiąc, w momencie jak to zacząłem w pewnej chwili słuchać, w którymś momencie jeden z gadających, jak się odpalił, kogo by on to nie wieszał, kogo by tutaj nie topił, kogo by tutaj nie wymordował razem ze wszystkimi członkami ich rodzin. No ja tak się zastanawiam, no i gdzie jest ta słynna cenzura na YouTubie? No i właśnie, no i przy okazji nocny kierowca, pozdrawiam tutaj Nocny Radyjko, pozbawiam mnie oglądania meczu. Słuchaj, spokojnie, jak wolisz mecz, możesz sobie wrócić, ta audycja nie zgaśnie, bo chyba odkryłem, w jaki sposób tak oszukać YouTube'a, żeby faktycznie się tutaj za bardzo nas nie czepiał, a jednocześnie zrozumiałem bardzo wiele rzeczy poruszanych przez różnych twórców treści. Anyway, o czym ja to mówiłem? Mówiłem tak, a po co może być to wam potrzebne? No głównie dlatego, żebyście mogli nieść kaganek oświaty, i w momencie, jeżeli znajdziecie jakiegoś typa, który ma tam, nie wiem, 100 tysięcy czy milion tych subskrypcji i narzeka, że on nie rozumie, jak to jest możliwe, że mu zdjęto monetyzację, bo przecież on na tym zarabia, a tutaj przestaje zarabiać, albo że z jakiegoś filmu ma 4 razy mniej pieniążków niż ma normalnie, ilekroć wrzuca, to ja to wam wszystko dzisiaj wyjaśnię, bo się okazuje, że jakieś szczególnie duże sekrety za tym nie stoją. Ale ponieważ też miałem szansę i wpadła w moje ręce pewna analiza, którą wrzucałem wczoraj na Discordzie, dyskusja nie została podjęta, ale tak bardzo mi się ta analiza spodobała, że postanowiłem poświęcić jej istotną część dzisiejszej audycji. Ponieważ jest ta analiza, która jest właśnie, link również w opisie dzisiejszego filmiku, Demonetization Report, zrobiony przez firmę Ocelot, czyli taką, można powiedzieć, taką biedronkę programistyczną, która zajmuje się pisaniem różnego rodzaju chatbotów, z którymi możecie od czasu do czasu spotkać się gdzieś tam w marketingu, gdzieś tam na Messengerze. Jakaś firma robi konkurs, albo jest jakiś taki, nie wiem, wirtualny asystent mBanku, dajmy na to, oni wykorzystują podobną technologię. No i co do zasady polega to na tym,
Sorry, telefon mi dzwonił i zasadniczo polega to na tym, że nie rozmawia z nami żywy człowiek, tylko maszyna. No, oczywiście, nie jest to jakieś tam szczególnie duże osiągnięcie w dzisiejszych czasach, natomiast jest to firma, która zajmuje się przede wszystkim doedukowywaniem młodych talentów, ludzi, którzy dopiero co wchodzą na swoją ścieżkę kariery zawodowej i dają im właśnie taki zarówno bardzo konkretną biznesową robotę, żeby się otrzaskali w danej branży, ale również daje potężną możliwość rozwoju szkoleń, zachęca do prywatnych projektów i dzisiaj właśnie opowiem wam o tym raporcie, który jest prywatnym projektem zainicjalizowanym przez jednego z tamtejszych pracowników, czy może można nawet powiedzieć uczestników programu Ocelot, bo to nie jestem pewien, czy nazywać to tylko i wyłącznie firmą. No, jak tak sobie popatrzyłem na ich profil działania, to naprawdę robią fantastyczną, dobrą robotę. A projekt miał na celu, projekt w ogóle powstał w 2019 roku i miał na celu zweryfikować, o co do ciężkiej cholery chodzi w tej całej demonetyzacji. Bo pierwsza afera demonetyzacyjna, z tego co pamiętam, to się zaczęła już w okolicach roku 2018 i wówczas wszyscy wielcy kreatorzy YouTube też, można powiedzieć, i bardzo zmasowanej akcji, że im to się nie podoba, że to nie powinno tak być. No i też pewne zmiany zostały zastosowane. Witam również wszystkich na czacie w międzyczasie. Floki w stylu Godek. Okej, ale adrem, bo temat jest dzisiaj ciekawy. No właśnie, wobec czego było wiadome, że na podstawie pewnych informacji automat rozdaje te, to nie są strajki, tylko właśnie demonetyzacje, jakieś prostsze słowo muszę sobie do tego znaleźć. Więc pewien koleś tak się zawziął, zrobił listę 1500 słów, założył sobie kanał na YouTubie, przystąpił do tego programu partnerskiego i zaczął wrzucać filmiki dwusekundowe z jakimś losowym gadaniem, z jakimiś losowymi obrazkami, na tyle losowymi, że nie zawierały, one były całkowicie neutralne, coś może na zasadzie białego szumu, ani dobre, ani złe, coś mniej więcej koło tego. I zaczął ręcznie wrzucać, jednocześnie używając w tytułach słów, co do których miał podejrzenie, że mogą one uruchomić właśnie ten nędzny, paskudny algorytm YouTube'a, który włączy demonetyzację. I co się stało? Kurde bele, zadziałało, słuchajcie. Zadziałało. Biedaczek klikał i klikał przez kilka miesięcy. Dodał te kilka tysięcy filmów, bo też każde słowo, też słowa były w różnych kontekstach stosowane. No i się okazało, że jeżeli w tytule pojawi się takie słowo jak Adolf Hitler, no to wtedy pewnie zostanie zablokowane. Ale jak się okazało, słowa takie, to oczywiście było po angielsku, więc tutaj będę mógł zamienniczo stosować właśnie język polski i język angielski. Co ciekawe, pojawiło się bardzo takich niespodziewanych rzeczy, ponieważ okazało się, że to też była jedna wielka afera, kiedy społeczność LGBT oskarżyła YouTube'a o to, że ich treści są demonetyzowane. No to się okazało, że takie słowa jak gej czy lesbijka w tytule są dużo bardziej demonetyzujące niż samo LGBT. Badacz, którego tutaj mam imię wypisane, nazwę go Andrew Patron, bo nie mam jego nazwiska w tym raporcie zapisanego, a przynajmniej nie mam go na gdzieś w miarę pod ręką. No właśnie, więc spróbowano różnego rodzaju kombinacji, żeby właśnie wychwycić, czy to bardzo konkretne słowo powoduje, że dany film zostaje zdemonetyzowany. Okazało się, że pewne konkretne pojęcia powodują mieszane sytuacje w zależności od tego, w towarzystwie jakich innych słów, wystąpią. I tutaj mam je gdzieś oznaczone, tylko sobie jeden, tutaj mam neutrale, nie, to tutaj mam, o,
Na przykład, jeżeli użyjemy w tytule słowa 420, który jest slangowym określeniem na proces, czy na marihuany, czy proces palenia marihuany w zasadzie, no to różnie, no ale pozdrawiamy Tomu, Tomu 420. W zależności od tego, w jakim kontekście zostało użyte to hasło, a słowo pedał. No właśnie, widzisz, nie mam, mam tylko i wyłącznie słownik angielski, który znajduje się w raporcie, który jest podpięty w linkach pod audycją. Więc jak to wygląda po polsku, nie wiem, ale na podstawie tego możemy sobie trochę zekstrapolować i stwierdzić, że jeżeli Hitler po angielsku jest B, no to Hitler po polsku też będzie B. No między innymi się okazuje, że takie tagi jak 18+, które od czasu do czasu się pojawiają w tytułach filmu, żeby odpowiednio oznaczyć, to jest praktycznie stuprocentowa pewność, że nastąpi demonetyzacja. A na przykład 4chan, czyli takie, można powiedzieć, historyczne miejsce, z którego wywodzi się Anonymous, również ma bardzo mieszane wyniki. Ale okazało się, że wśród tych wszystkich słów pojawiają się takie słowa, których kompletnie byśmy się nie spodziewali, że one za każdym razem, jeżeli zostaną użyte, to mają, może nie tyle za każdym razem, bo to też jest mała powiedzmy próbka, ale podczas testów za każdym razem, jeżeli się pojawiły, to uruchomiły właśnie proces demonetyzacji. I takim słowem jest biotechnologii. Nie wiem, co YouTube ma do biotechnologii, ale najwyraźniej nie lubi. Audit. Animals. To też jest dość ciekawe ze względu na to, że na YouTubie mamy całe mnóstwo różnego rodzaju filmików, które są właśnie o zwierzątkach, no i na przykład cats albo dogs to nie ma, ale animals już jest. Cousin, no to nie wiem, to chyba zaciągnęli z Pornhuba te kategorie. Czech, nie wolno wrzucać nic o Czechach. Demokrat, no to wiadomo, tak, no to już jest gruba przesada. Education, bardzo często właśnie coś takiego wzbudzało. No i też, Andrew, badając tę sprawę, a potem jeszcze doszło do tego bardziej już zautomatyzowane badanie, gdzie używał właśnie takiej programistycznej wypustki do automatycznego generowania tych słów, dzięki czemu miał dużo większą próbkę danych, dzięki czemu mógł sobie dużo więcej tam sprawdzić, zweryfikować, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Zauważył też, że musi istnieć pewien mechanizm przyznawania punktów, że możesz użyć jakiegoś słowa, które jest raczej złe, ale go przykryć słowem jakimś dobrym. Dlatego właśnie w ciągu pierwszych 30 sekund dzisiejszego filmu powiedziałem o moich wspaniałych przyjaciołach, o tym, że się nauczymy i w ogóle. A dlaczego 30 sekund? O tym jeszcze wam dzisiaj opowiem. Natomiast tylko sobie jedną rzecz tutaj muszę wyciągnąć. No właśnie, wobec czego powodowało to oczywiście różne wyniki badań. No i się okazuje, że słowa takie jak imagine, takie jak Josh, Jenny, Jessica, czy nawet gdzieś tutaj miałem takie a także słowa, które są bardzo charakterystyczne dla mojej pracy, czyli programowanie typu HTTP, typu coś tutaj jeszcze miałem z tego kawałka. I co kompletnie mnie rozwaliło, to znaczy dużo rzeczy mnie tutaj rozwaliło, jednym z takich słów kochanych jest peaceful, pokojowy. To jest bardzo dobry sposób na to, żeby sobie zdemonetyzować dany film. Bo pamiętajcie, cały czas mówimy o kontekście demonetyzacji, do kwestii blokowania materiałów, jeszcze sobie później przejdziemy. No właśnie, cała metodologia polegała na tym, że po tych pierwszych 1500 słów kluczowych, które przetestowano w pierwszej fazie badania, przeszli do kolejnej fazy, gdzie uruchomiono automatycznie 14 tysięcy słów, automatycznie generowanych i
wrzucanych na YouTube. Okazało się, ze względu na to, że oczywiście YouTube bardzo zaleca, no musi być jakaś miniaturka, do miniaturki zaraz sobie przejdziemy. Natomiast do paru ciekawych wniosków również doszli, że przykładowo coś, czego absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć i uważam to za bardzo złe, pisanie wielkimi literami nie zmienia statusu. Czyli możemy sobie napisać cały tytuł wielkimi literami. Ludzi wkurzymy, ale nie wkurzymy tym maszyny. Oczywiście ta lista cały czas się zmienia, bo okazało się, że w tej drugiej fazie testów słowa, które wcześniej na pewno wzbudzały właśnie mechanizm demonetyzacji, w drugiej fazie już tego nie robiły i odwrotnie. No i najważniejsza rzecz, mówimy tutaj tylko o tytułach, z uwagi na to, że oczywiście wymaga to tytanicznej pracy, osobną rzeczą są jeszcze opisy, osobną rzeczą są tagi do danego nagrania na YouTubie. Więc to teraz radio to tylko na YouTube. No niestety moje audycje tak ze względu na pewne ograniczenia techniczne. Link do streama audio jest na naszym Discordzie, również znajdziesz link w opisie i tam Milficja z towarzystwem cię zaprowadzą i poprowadzą, którędy iść, żeby sobie posłuchać. A ja sobie tymczasem jeszcze wrócę, tak, wracając do tematu. Dość ciekawym i tutaj bardziej poruszonym w kwestii analizy było właśnie podejście do tematyki LGBT. I przykładowo, jeżeli przykładowy tytuł, który nie brał bezpośrednio udziału w badaniu, ale był gdzieś tam zgłaszany właśnie jako bardzo często demonetyzowany, to przykładowo przewodnik po Wiedniu dla gejów i lesbijek. I to już jest złe. To jest paskudne. Najlepsze 10 par lesbijek w Hollywood, które wzięły legalny ślub. Nie wolno na tym zarabiać. Lesbijskie córki z matkami. Błąd, źle, paskudnie. Ale wpadli na pomysł, żeby zastąpić właśnie słowa związane z orientacją i identyfikacją seksualną z słowem szczęśliwy. I nagle się okazało, że jeżeli zrobimy szczęśliwy i przyjaciele. Więc jeżeli wrzucimy kompletnie z dupy tytuł szczęśliwy... To może inaczej. Przewodnik po Wiedniu dla szczęśliwych przyjaciół? No to już jest super, to już możemy zarabiać. Szczęśliwe córki z matkami? Super. Top 10 szczęśliwych par w Hollywood, które wzięły ślub? Super, wszystko ładnie, pięknie. I w ten prosty sposób można maszynę oszwabić. Ale... I tutaj właśnie chciałem się odnieść do pewnego, miałem wrażenie, że to jest w ogóle tajny dokument, o którym istnieniu jest odwrotność teorii spiskowej, że wszyscy o tym wiedzą, a nikt o tym nie mówi, nikt tego nie widział. Nie wiem, coś takiego kiedyś słyszałem w pewnej audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. A właśnie, jestem ciekaw, czy w Polsce, jeżeli w tytule pojawi się słowo debil, to zostanie dany film zdemonetyzowany, czy po prostu CBA wpada o 6 rano do domu. W każdym razie gdzieś tutaj miałem wypunktowane, bo się zgubiłem. A, no właśnie, natrafiłem na pewne bardzo tajne, niezwykle, no naprawdę, słyszałem o tych dokumentach, ale nie wiedziałem o ich istnieniu. Wpisałem sobie, i to żeby było śmieszniej, bo na telefonie komórkowym cały czas korzystam z przeglądarki Google Chrome, nie wiem dlaczego, chyba z wrodzonego lenistwa. Tam jest taki feature, że jeżeli zaczynamy coś wpisywać, to oprócz tego, że Google wkłada nam palec w dupę i ten nas profiluje, to jednocześnie dostajemy informacje, takie autouzupełnianie danej frazy, tego, co chcemy wyszukać. Fajna rzecz, można tutaj szybko ustalić i też przy okazji dowiedzieć się, że jeżeli ktoś, tak jak ja dzisiaj, wpisuje w wyszukiwarkę YouTube standardy, no to spodziewałem się, że się pojawią standardy społeczności, bo
chciałem się z nimi zapoznać, chciałem wreszcie znaleźć ten mityczny dokument i go przeczytać. To mi Google zaproponował standardy gołębników. Serio. Serio, standardy gołębników są częściej szukane w Polsce niż standardy społeczności. I to oczywiście w kontekście YouTube'a, więc muszę coś o tych standardach gołębników sobie w wolnym czasie poczytać, bo to być może minąłem się z powołaniem i to jest naprawdę niesamowicie istotna rzecz dla każdego użytkownika YouTube'a. Natomiast poświęciłem trochę czasu i przeczytałem dokładnie wytyczne dla społeczności YouTube oraz wytyczne na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam. I o ile pierwsza rzecz była dla mnie mniej więcej oczywista, to lektura, która nie zajęła mi jakoś tam szczególnie dużo czasu, na pewno bardzo mi pomogła. Z uwagi na to, że pewne rzeczy tak intuicyjnie bierzemy, tak, że jeżeli ktoś epatuje brutalnością, tak, albo się znęca nad jakąś konkretną, identyfikowalną osobą, albo nie wiem, tam prześladuje jakąś nację, rasę, wyznanie, cokolwiek, no to czujemy to intuicyjnie, że to w ten sposób działa. Intuicyjnie też czujemy, że jeżeli zaczniemy rzucać kurwami na lewo i prawo, no to wtedy YouTube też się może wkurwić i wypierdolić nasz film. A gówno prawda. O ile YouTube twierdzi, że rozpoznaje ciężkie i lekkie przekleństwa, to kwestia przekleństw pojawia się tylko w dwóch kontekstach. Jeżeli tworzymy coś dla dzieci, i to nie chodzi o to, że nasz materiał, bo stworzeniem treści dla dzieci to też są dwie opcje, bo jedno to jest materiał tylko dla ludzi dorosłych i materiał nieodpowiedni dla ludzi nieletnich. I przykładowo, gdybym włączył teraz u siebie, że materiał jest tylko dla ludzi dorosłych, to każdy z was, który tutaj ogląda, musiałby być zalogowany na swoje konto Google, a ponieważ jest to straszny wrzut na dupie, no to tego zazwyczaj nie robimy. Natomiast istnieje coś takiego jak YouTube Kids, gdzie jest to właśnie taka bezpieczna, no coraz bezpieczniejsza na szczęście przystań, poza której dzieciaki nie mogą wyjść, a my jako dorośli, tacy cywilni dorośli, też za bardzo nie jest nam za łatwo tam wejść i zobaczyć tego całego YouTube'a dla dzieci, a już na pewno nie zaangażować się w sekcję jakichś tam komentarzy, czy wrzucać tam jest dużo, dużo, dużo ciężej. No jeżeli tam mięsem zaczniemy rzucać, no to oczywiście bardzo szybko się rozstaniemy z naszym kontem YouTube, natomiast osobną rzeczą jest to, jeżeli zaczniemy przeklinać w programie partnerskim, w którym to właśnie będziemy mieli wyświetlanie reklam. I tutaj pamiętam, nie tak dawno temu oglądałem filmik dość dużego, to znaczy nie wiem, czy dość dużego, no ale tam nie wiem, z tych 100 tysięcy subskrypcji ma. Nie, to był chyba właśnie Szymon z Wojny Idei, który w swoim filmiku dotyczącym właśnie też dość ciekawych spekulacji odnoszących się do demonetyzacji wspominał między innymi, że niektóre jego filmy mają tam dużo mniej z tych reklam, mimo że mają podobną ilość wyświetleń. W momencie, gdy wejdziemy sobie w wytyczne na temat tworzenia tych filmów, jesteśmy zachęcani do tego, żeby samodzielnie najpierw je ocenić. I przykładowo, jeżeli robimy treści kontrowersyjne, to możemy wyłączyć monetyzację dla tego konkretnego filmu, żeby sobie nie szkodzić swojej opinii w programie partnerskim. Natomiast w tych wskazówkach, które są bardzo dobrze, bardzo na przykładach opisane, że jest taki specjalny czyściec, gdzie zleceniodawca reklamy wybiera, czy chce przykładowo się reklamować na filmie, który zawiera przekleństwa. I to takie powiedzmy, jak to było, tytuły zawierające mocne wulgaryzmy, nawet jeżeli zapisano je w niestandardowy sposób. I to piękny przykład, mocnym wulgaryzmem jest gówno prawda. A moim zdaniem chuja się znacie.
Oprócz tego mamy też informacje o tych pierwszych 30 sekundach, na podstawie których tworzony jest kontekst. Do kontekstu filmu jeszcze sobie przejdziemy, natomiast myślę, że to jest coś ogromnie ważnego, gdy sobie tak dzisiaj po cichu przejrzałem w ramach przygotowań kilka bardziej popularnych kanałów, które strasznie właśnie się burzyły o to, że im coś tam zdemonetyzowano, zabrało, zabrano i w ogóle YouTube zły, wszystko złe i oni teraz muszą iść do normalnej pracy w fabryce azbestu zamiast dalej sączyć ludziom jad do głów. Więc mamy dla każdego z tych punktów, które dotyczą reklam. Niestosowny język, przemoc, gdzie w przypadku przemocy okazuje się, że takie moje bezlitości, no to tak powiedzmy średnio na jeże, jest mniej więcej gdzieś pomiędzy tym czyśćcem, gdzie nie wszystkie reklamy trafiają, a miejscem, gdzie nie mógłbym dawać reklam, dlatego że bardzo często poruszam mięsne szczegóły dotyczące danych zbrodni. A ile na nocnikach się zarabia, nie mamy monetyzacji i nie będziemy mieli monetyzacji. I teraz, kurde, choćby mnie krawiec przypalał żywym ogniem, to w życiu się na to nie zgodzę, ze względu na to, że przeczytałem tajemną księgę przewodnika po monetyzacji. Działania szkodliwe i niebezpieczne, osobne przepisy dotyczące treści związanych z bronią palną, przykładowo właśnie bardziej techniczne opisy broni palnej, czy powiedzmy w jaki sposób nielegalnie taką broń zmodyfikować. One jeszcze nie do końca łapią się na to, żeby zostać zdjęte fizycznie z YouTube'a, chociaż różne rzeczy widziała, ale jeżeli coś jest, może inaczej, jeżeli chodzi o broń palną, co jest niesamowicie ciekawe, to jeżeli zaprezentujemy film z używania broni, która nie jest w bezpiecznym miejscu typu strzelnica, to już jest nunu. To jeszcze nie jest całkiem demonetyzacja, ale to jest ograniczenie zarabiania. Czyli właśnie to, o czym Szymon mówił, że z niektórych filmów ma mniej kasy, bo nie każdy sobie życzy, żeby być powiązany z kontrowersyjnymi treściami i jest to związane z reklamodawcami, z ich wolą. Treści związane z narkotykami, treści poniżające i szerzące nienawiść, treści szokujące, Czyli też rzeczy trochę powiązane z przemocą bardzo często. Prowokowanie i poniżanie treści związane z tytoniem nawet mają swój osobny kawałek. A także zdarzenia o charakterze wrażliwym. No i tutaj ból dupy się może zrobić naprawdę, naprawdę całkiem niezły, z uwagi na to, że takie tematy drażliwe gdzieś tutaj miałem, kurde bele, zgubiłem, aborcja, to nie było tu, kurde bele. A, dobra, już rozumiem, już mam. Czyli teoretycznie możemy zrobić, jako twórcy, możemy sobie zrobić, tak, jedynie to do Nate'y, panie Peborodo, czyli tak, możemy sobie zrobić materiał o tym, jak Chiny podchodzą do Ujgurów. Możemy sobie zrobić materiał typu bezlitości o szczegółach tego, jak ojciec Denke jadł bezdomnych ze swojego miasteczka. Możemy zrobić materiał o atakach terrorystycznych. I to już jest kurde przypał. Są to wydarzenia o charakterze wrażliwym, czyli rzeczy, które sprawiają, że komuś się zrobi zwyczajnie niemiło. To będą też materiały dotyczące szerszej kwestii zamachów terrorystycznych, gdzie będą to materiały właśnie... Gdzie będą to materiały przywołujące zwyczajnie kiepskie wspomnienia. Nie musisz tutaj rekrutować do Al-Kaidy, żeby twój film został zdemonetyzowany. Wystarczy, że poruszysz temat, że będziesz się skupiał na World Trade Center.
Tylko jest jeden wyjątek. Są to filmy edukacyjne, które są traktowane w nieco inny sposób. Ten błąd, który jest popełniany, to jest to, że dodasz się do kategorii edukacja, nie znaczy jeszcze, że twój film jest edukacyjny. To, czy twój film jest edukacyjny, czy nie, i czy on straci monetyzację, czy nie, zależy przede wszystkim od kontekstu, ewentualnie późniejszego ręcznego przejrzenia. Materiały edukacyjne to w ogóle osobny temat, w którym można naprawdę dużo. Można pokazywać nawet treści związane z anatomią czy seksualnością człowieka, pod warunkiem, że będą na manekinach. Gdzie jest to faktycznie w zupełnie inny sposób traktowane i jest też ważne skupienie się, co jest pojęciem, można powiedzieć, bardzo, bardzo miękkim i łatwo je nadinterpretować, ale wystarczy zwyczajnie zobaczyć, czy jeżeli nawiążę do World Trade Center, czy to nawet w jakimś dowcipie, tak, to nie będzie skupienie się. O ile to będzie z mojej strony, dajmy na to przesada, ktoś by mógł się urazić, nie będzie to skupienie się i nie wpada to w właśnie tę negatywną wytyczną, która by dany film zdemonetyzowała, wobec czego, cytując wielkiego mędrca, nie powinien takich rzeczy robić, ale chuj. Tylko że, no właśnie, na czym polega skupienie się? Zauważmy, że dużo tych materiałów, które oznaczone są jako edukacyjne, też są przepełnione pewnymi czy to opiniami, czy to właśnie szerszą opowieścią na temat, który może jest atrakcyjny dlatego, że opowiedzony w sposób atrakcyjny, nie tyle dlatego, że ma pewną wyższą wartość merytoryczną, ale na przykład dzięki temu, że skupia się na tych krwawych, brutalnych szczegółach, jest czymś wyjątkowym, tak? Bo wszyscy słyszeliśmy o 9/11. Wszyscy słyszeliśmy o Boston Bombings. Wszyscy słyszeliśmy o Columbine, o Sandy Hooks. Wszyscy słyszeliśmy o zamachach w Nicei, w Berlinie i gdzie tylko nie będzie. Co to znaczy, sklejasz akcje? Więc oczywiście to wszystko już zostało opowiedziane. Stworzyć ciekawy materiał i tym bardziej nie mając dostępu, nie wiem, do świadków tych wydarzeń, nie mogąc z nimi przeprowadzić wywiadu, nie mając nowych materiałów wideo, zajebiście ciężko jest zrobić atrakcyjny materiał. Dlatego my tutaj, twórcy z Koziej Wólki, idziemy bardzo często zwyczajnie w kontrowersje. Sam się do tego przyznaję. Myślę, że wielu z nas, a też myślę, że w waszych głowach też coś takiego się tlić może, że w innym wypadku by się to zwyczajnie nie przyjęło, nie byłoby oglądane, nie byłoby komentowane, nie byłoby wspierane i ogólnie by zmierzało jedną wielką równią pochyłą prosto do szamba. Tylko że, żeby wiedzieć o tym, to trzeba znać te wytyczne. Dość ciekawą jest sekcja treści poniżających i szerzących nienawiść. Ze względu na to, że mamy zdefiniowane grupy chronione, które są które są bardzo czysto zaznaczone. Rasa, przynależność etniczna lub pochodzenie etniczne, narodowość, religia, niepełnosprawność, wiek, status weterana, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, wszystkie inne cechy wiążące się z systemową dyskryminacją lub marginalizacją. Dlatego też, jeżeli jakaś grupa uznawana jest za mniejszość w jakimś takim common sensie, będzie traktowana w sposób uprzywilejowany. Dla wyrównania. Tak to, misiu, do tego za chwilkę dojdę. Wobec czego, jeżeli będziemy mieli, dajmy na to, film, który atakuje feministki, to on zostanie zdemonetyzowany. Jeżeli będziemy mieli ten sam content, który atakuje mężczyzn, on nie będzie zdemonetyzowany. Jeżeli będziemy mieli atak na czarnoskórych, ryzykujemy demonetyzację. Jeżeli będziemy mieli atak na białasów, ryzykujemy dużo, dużo mniej. Co więcej, ta lista jest całkiem
zamknięta i okazuje się, że jeżeli kogoś obrażamy, to bardzo istotnym elementem jest to, że jeżeli się wyśmiewamy z konkretnej identyfikowalnej osoby. Podkreślam, identyfikowalnej. Więc tutaj mała zagwozdka i kurde, chciałbym kiedyś samego pana YouTube'a zapytać, jakby to wyglądało, gdybym zaczął najeżdżać na pewne osoby, ponieważ pewne osoby w naszym kontekście, w kontekście to z tego radia, są identyfikowalne, ale z drugiej strony właśnie wygląda, jest to jakiś unik, coś co sprawia, że możemy uniknąć właśnie tego, uniknąć tego bana. I przypomina mi się historia, którą kiedyś mi opowiadał Enki, że właśnie pochwalił mnie i Krawca za to, że kiedy rozmawiamy o Morawerze, czy o Kurduplu, czy o Szumowinie, to wtedy jest dużo mniejsza szansa, niż gdybyśmy powiedzieli po ich imieniu i nazwisku, że ten filmik trafi szlak, czy coś się z tym filmikiem stanie. Wygląda na to, że używanie, to z czego się zawsze śmieję, używanie tej grypsery, która często się na szurkanałach pojawia, ale tylko w określeniu do konkretnych, no w sumie nie, też do konkretnych osób i to również do grup etnicznych, ma szansę zadziałać. Ze względu na to, że identyfikowalny, słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie moja spekulacja, identyfikowalny oznacza identyfikowalność w pewnym szerszym kontekście. Wobec czego? Gdybym powiedział, cytuję, stare baby jebać prądem, już w tym momencie narażam się na demonetyzację. Dlaczego? Dlatego, że zaatakowałem pewną grupę społeczną, która jest narażona na krytykę, czyli stare baby. Ale jeżeli bym powiedział, że pewne osoby jebać prądem, to już jest cool, już jest okej, okay. To już jest luźny żarcik, już jest wszystko w porządku. Już YouTube się tutaj do tego absolutnie nie przyczepi, ponieważ pewne osoby są zwyczajnie zbyt miękkie dla tego YouTube'a. I dzięki temu możemy sobie jechać absolutnie po wszystkim pod warunkiem, że nie będziemy w jakiś nie pozwolimy na to, żeby albo algorytm, albo ręczny weryfikator, który też czasami poza tym się pojawi, będzie nas słuchał, będzie weryfikował nasze treści. Bo to jest osobna kwestia. Oj, pewne osoby nie. Rzymianie, oni już nie istnieją. Znaczy się, wiesz, Rzymianie tak, wiesz, tak przez RZ, ale Eskimosi to jest grupa etniczna i wiesz co, i to jest chyba najgłupsze przezwisko, jakie tylko można było wymyśleć, dlatego, że jeżeli powiemy coś złego, że nie wiem, tam, cytując, Eskimosów należy wysłać na Madagaskar, no to to już jest atak na pewną grupę etniczną. A ponieważ nie dolewam do ognia, nie zacytuję Floki w stylu Godek. Ale wszyscy, kto ma wiedzieć, ten wie. No właśnie, więc mamy bardzo konkretną listę, bardzo konkretny charakter i o ile, jeżeli przesadzamy właśnie z takimi z naszymi przytykami, w treściach humorystycznych spoko, o ile to nie jest grupa chroniona, w sytuacji filmów edukacyjnych, jeżeli zaczniemy cytować jakieś materiały zawierające treści, oczywiście tak czysto rasistowskie, jakieś właśnie wypowiedzi ze słynnym słowem na N, tudzież nyga. Super, tak, YouTube for Dummies, zaoszczędzę 15 dolków, super, tak to się mogę bawić, nagle nie dolewa do ognia, wiesz co, nie, na lajtach nie mam ochoty dolewać do ognia, od plucia jadem mam Discorda. W sytuacji, jeżeli bym robił materiał o rasizmie i wrzucił w tym jakiś film, dajmy na to, gdzieś z Alabamy lat 50., gdzie bym miał jakąś bardzo konkretną taką agresywną wobec czarnoskórych wypowiedź, to wtedy tak, ryzykuję zdemonetyzowanie, mimo że mój film jest edukacyjny, mimo że on pokazuje, jak ten świat wcześniej działał. Sam się pcham w gips. Dlaczego? Dlatego, że nie przeczytałem tego pieprzonego przewodnika. Że nie wiem o tym, że takie rzeczy mogą się wiązać z demonetyzacją.
nawet jeżeli jest to materiał edukacyjny. Jest to też z drugiej strony pewne szokowanie. Bo mógłbym opowiedzieć wam w bezlitości jakąś historię jakiegoś morderstwa i sam proces zabijania, krojenia i tak dalej skwitować. No, zabił, zostawił ciało w lesie, nie? Tylko, że nie robię tego, bo się trochę tym bawię. A w międzyczasie oczywiście zapraszam do dzwonienia, ale jeszcze to misiu tylko jedna ważna rzecz ze względu na to, że dobrze sobie te wytyczne dla społeczności i wytyczne na temat tworzenia filmów do zarabiania zwyczajnie przeczytać. Zajmie ci to pół godziny, ale która jest naprawdę bardzo pouczająca, tym bardziej jeżeli słyszałeś wcześniej komentarze osób, którym materiał zdemonetyzowano, ale też pojawi się trochę moich spekulacji i estymacji ze względu na to, że parę rzeczy jest tutaj powiedzianych moim zdaniem pomiędzy wierszami. A mnie dzisiaj zasycha w gardle, ja pierdzielę. Ale to chyba tak zawsze mam, jeżeli jak się wystarczająco nakręcę. I tak przykładowo mamy... Jeżeli mamy do czynienia z treściami związanymi z treści dla dorosłych, o treści jakieś wywołujące pobudzenie seksualne, to mi się przypomina pan poseł Piłka, który kiedyś dawno, dawno temu, jeszcze za czasów bodajże AWS-u, chciał właśnie zdelegalizować pornografię zarówno twardą, jak i miętką. A co u miętka robi, to ja nie wiem. Ale właśnie powiedział, zapytany, czym jest pornografia, no to powiedział, że wszystko, co podnieca i to powinno zostać zakazane. No i w którymś z komentarzy jakaś, nie wiem, czy to była pani Senyszyn, czy ktoś właśnie, jakaś kobieta właśnie z SLD, wspomniała, a jeżeli pan poseł Piłka mnie podnieca, to znaczy, że jego też należy zdelegalizować. No i faktycznie tutaj YouTube idzie całkiem po bandzie ze względu na to, że treści wywołujące pobudzenie seksualne to treści, które mają na celu wzbudzenie podniecenia seksualnego u widza lub mogą wzbudzić takie podniecenie. Więc może kiedyś dojdzie do takiej targetowanej reklamy, że na parefach nie będą się wyświetlały filmiki z młodymi chłopcami uprawiającymi jogę. Bo to też jeden taki przykład, o którym być może powiem, jeżeli nie zapomnę. I tutaj okazuje się, że romantyczne, jakieś łagodne sceny spokojnie możemy na nich zarabiać. Jeżeli trochę tej nagości, ale takiej można powiedzieć miętkiej właśnie się pojawi, dajmy na to w teledysku, to jest spoko, pod warunkiem, że, i to jest, słuchajcie, to jest explicit, tutaj wskazane jasno, że nie wolno skupiać kamery i ostrości na piersiach, na dupie, no nie wolno, bo wtedy to już jest ten, bo wtedy to już jest uprzedmiotowienie i ryzykujemy demonetyzację. No właśnie, i tutaj też się pojawia kwestia, że inne są warunki, w kategorii edukacyjne, a inne w rozrywka przy tej samej ilości wyświetleń. Dokładnie tak jest i tutaj bardzo dobrym przykładem jest to, że kontekst taki jak wojna, jak atak, czy nawet powiedzmy terroryści, jest bardzo dobrze akceptowane w sekcji gry komputerowe, gdzie wrzucamy sobie let's playa z Battlefielda, gdzie możemy to nazwać nazistowskim szturmem i to jest okej, to jest fajne. To na tym można spokojnie zarabiać. YouTube się do tego nie doczepi. Z kolei, jeżeli chodzi o gaming, też te wytyczne dotyczące tej samodzielnej oceny filmów, do czego zaraz jeszcze tutaj przejdę i będę tak trochę sobie spekulował, bardzo jasno pokazuje, że gry, które zostały zmodowane, gdzie wrzucono, nie wiem, jakiegoś tam moda na cycki do Skyrima, dajmy na to, mają bardzo dużą szansę na to, że zostaną właśnie zdemonetyzowane. Dlaczego? Dlatego, że YouTube w dość łatwy sposób jest w stanie określić, z jakiej gry pochodzi dany film, który let's play. I może zidentyfikować, tak, czy to jest content właśnie oryginalny, czy tutaj pojawia się coś, co nie gra. Ze względu na to, że wszystkie gry współcześnie dostają rating, od jakiego wieku są. Więc ponieważ wykryliśmy, dajmy na to, FIFA, no to można ją wyświetlić dzieciakom. Oczywiście pod warunkiem, że nie ma tam w audio wulgarnych komentarzy. Ale jeżeli to będzie zmodowana FIFA, gdzie będą sobie panowie za piłką biegać z fujarkami na wierzchu,
no to już się pchamy w gips. Z uwagi na to, że nie wiem w jaki sposób, wątpię, żeby to robił automat, żeby był w stanie wykryć takie mody, ale to jest takie powiedzmy naruszenie, którego YouTube bardzo nie lubi, bo prawie nam się udało go oszukać, myśmy tę blokadę ominęli. Na kanałach edukacyjnych za te hasła była hekatomba nie tak dawno. Wiem, ja mówię o kanałach gamingowych. Wręcz w wytycznych mamy zapisane, że jest to bardziej okej, tak? Jeżeli powiedziałem, że na kanałach edukacyjnych, to przepraszam, bo nie w ten sposób chciałem powiedzieć, a że dzisiaj gadka mi się lepi, to mogłem się przejęzyczyć. Chodziło mi tylko i wyłącznie o kanały gamingowe. A co jeżeli chodzi o kopiowanie filmików, content shooterski mi chodzi bardziej, no to tutaj wchodzi w życie tylko i wyłącznie kwestia praw autorskich, czyli właściciel praw autorskich ma prawo zażądać widząc swój content, ma prawo zgłosić, zażądać, słuchajcie, to jest mój content. No i tutaj są dwie opcje, albo żądasz wyświetlenia reklam i zarabiania na swoim kontencie na cudzym kanale, albo żądasz usunięcia. Inna historia jest w momencie, jeżeli jesteś wytwórnią, czy właścicielem praw autorskich, które są w systemie Content ID, czyli są w tym fajnym automacie, który wczoraj Błażejowi z morza wyciął film. Zenon, ja niesłusznie założyłem, że Edu też powinna być tak chroniona. To jest bardzo słuszne założenie, ale YouTube myśli inaczej. Także tutaj jak najbardziej się zgodzę, że tak, to nie powinno w kategorii edukacja, dokument być tak bardzo traktowane. Jeżeli w gamingu się da, to kurde, w historii chyba tym bardziej, no ale widocznie YouTube ma trochę inne założenia. Anyway, no właśnie, natomiast... Jeszcze jedna bardzo istotna... Tomisiu, jak ktoś otwiera kanał edukacyjny, żeby więcej zarobić, a gada bzdury i cały czas szura, to może za to dostać strajka. Już ci powiem, na pewno coś może dostać, tylko... Tak, może dostać za to strajka. Natomiast nie mówimy o charakterystyce kanału, tylko o charakterystyce filmu. Twój kanał jest taki, no... powiedzmy przezroczysty, tak? Natomiast ilekroć dodajesz jakiś materiał, to możesz sobie wybrać odpowiednią kategorię. Pamiętam kiedyś, tak przez krótką chwilę, czasami jeszcze do tego wracam, wrzucam sobie właśnie szoty z różnych foliarskich kanałów, zawsze wrzucam kategorię zwierzęta i póki co jeszcze tam mi się nic nie stało, więc najwyraźniej pasuje. Natomiast tutaj chodzi o bardzo konkretny film, dlatego tutaj w Nocnym Radiu zasadniczo skupiam się na rozrywce, ze uwagi na to, że też nie chciałbym, żeby przykładowo wrzucić, że film jest edukacyjny, dajmy na to, i być rozliczany według zasad, których nie do końca rozumiem, które mam nie do końca opisane, a wiemy, że te zasady są zwyczajnie różne, bo mimo bardzo obszernej listy przykładów poprawnego i niepoprawnego, niepoprawnej treści, czy nieakceptowanej, czy treści, no jest to lista w pewien sposób otwarta, tak jak czytałem listę właśnie tych grup chronionych, gdzie się okazuje, że to są tam rasa, religia, identyfikacja seksualna i wszyscy, którzy mogą mieć ból dupy. No tutaj mogą mieć zezwolenie od gameplayowców, żeby szotować najlepsze akcje. Tak, natomiast kwestia jest taka, że domyślnie, jeżeli, nie wiem, ktoś by wyciął fragment mojego głosu, gdzieś tutaj mnie zszotował, gdzieś tutaj wrócił, no to ja zgłaszam ten film jako mój content, pokazuję tutaj, że to jest link, fragment z mojego contentu i przykładowo żądam usunięcia i zazwyczaj jest to w ten sposób usuwane. Zresztą Content ID też dotyczy materiałów wideo, swoją drogą była zabawna sytuacja bodajże, jak Codemasters wypuszczało grę Formuła 1 2019 albo 2020, coś im się popieprzyło. Z uwagi na to, że w momencie tuż przed premierą dużych gier, no to zazwyczaj są rozsyłane właśnie, te gry są dorzucane też do tego systemu Content ID i one są rozpoznawane czy to przez Twitcha, czy to przez YouTube'a. I z uwagi na to, żeby nie było za dużo spoilerów, to też była wielka afera z The Last of Us 2, gdzie udało się w zasadzie zamaskować fakt, że Joel nie przeżyje. Hehe, kto nie grał, ten ma pecha.
To Codemasters w dniu premiery zapomniało zdjąć tę blokadę. Ludzie rzucili się, żeby gierkę postreamować i poleciała fala banów. Zajęło to parę dni, ale to było naprawdę piękne. Ktoś po prostu zapomniał przełączyć wajchy, więc są to rzeczy nie robione z automatu, tylko w pewien sposób ręcznie kontrolowane, a tam, gdzie pojawia się ręczna kontrola, tam się zawsze pojawia katastrofa. A wracając do oszołomów, którzy robią treści pseudoedukacyjne, no to okazuje się już tutaj... Czy to będą dodatkowe zasady? Sekundka. A, to będzie dobre. To będzie dobre i to będzie bardzo ważne, ale jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do kontentu banowalnego, bo to jest coś zupełnie innego. Tutaj póki co byliśmy w szarej strefie dotyczącej tylko i wyłącznie zarabiania. Jedna bardzo istotna rzecz jest to kontekst, o którym YouTube cały czas w kółko jak durny pisze. Kontekst. Co się składa na kontekst? Na kontekst składa się tytuł, miniaturka, opis, tagi i pierwsze 30 sekund nagrania. I to jest moja spekulacja, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest w programie partnerskim, to każdy content, który tylko wrzucimy, przechodzi przez jakiś automat, który próbuje ten kontekst wyłapać i odpowiednio sprawdzić, czy odpowiednia kategoria jest ustawiona, czy to wszystko ma sens. I te pierwsze 30 sekund. To jest cholernie istotna rzecz, bo jak sobie popatrzyłem po różnego rodzaju większych twórcach, to zrozumiałem jedną zajebiście ważną rzecz. Są tacy, którzy mają jakieś intro, tam dłuższe, krótsze i zwyczajnie marnują te pierwsze 30 sekund na treść, która nie będzie przez nikogo w żaden sposób zrozumiana, przez automat, który to szybko zanalizuje. I jeżeli mamy te 30 sekund i je przepieprzymy na, tak jak nas uczyli pisać rozprawkę w podstawówce, na wstęp, rozwinięcie, zakończenie, jeżeli to zrobimy wstęp, taki ogólny wstęp do tematu, to jesteśmy w czarnej dupie. To wtedy prosimy się o to, żeby ten kontekst, który chcemy nadać, że słuchajcie, my tutaj mamy wartość edukacyjną. Ja tutaj z przyjaciółmi chcę się nauczyć, w jaki sposób... jebać YouTube'a, dajmy na to, tak? A te pierwsze 30 sekund się okazuje zajebiście istotne. Jeżeli zmarnujemy je na właśnie czy to intro, czy to już faktyczne przejście do tematu, to sami sobie robimy problem. I właśnie coś, czego wcześniej nie rozumiałem i dzięki tej dzisiejszej lekturze zrozumiałem. Zauważcie, że jest też wielu twórców kontentu, którzy mają bardzo krótkie intro, jakieś tam, nie wiem, przelot jakiegoś napisu, jakiegoś logo kanału, przedstawiają się i tak opowiada, a dzisiaj będziemy coś tam. Te 30 sekund jest, kurde, czasami lepiej przemyślane niż cały content dalej. Właśnie dlatego, żeby zachować monetyzację wszędzie. I to jest coś, co pewnie właśnie to Misiu by znalazł w tej książce. To Misiu czy Tomu, kurde, któryś z was? Muszę, nie wiem, was jakoś kolorami oznaczyć. To Misiu, tak. I to jest pewnie coś, co by się znalazło w tej książce za 15 dolków, żeby na te pierwsze 30 sekund zwracać uwagę, bo jest to jasno opisane właśnie w wytycznych dotyczących programu partnerskiego. Nie wiem, czy tak jest również w przypadku, tego kontentu poza programem partnerskim, ale wydaje mi się, że całkiem ma to sens, dlatego właśnie dzisiaj dokładnie w 31 sekundzie stwierdziłem, że dzisiaj nauczymy się jebać YouTube'a. Ale i tutaj ostatnia chyba mniej więcej z listy, którą sobie przygotowałem. Coś się nie mogę dzisiaj wygodnie ułożyć. Ostatnia rzecz, którą sobie przygotowałem, jeżeli chodzi o content do zarabiania. Pracownicy YouTube'a naprawdę zrobili kawał roboty, kawał czasu poświęcili na to, żeby tę listę przygotować, żeby te wszystkie przypadki z nami omówić, wytłumaczyć się, dać tam jakieś bardzo konkretne przykłady. I to wszystko znajduje się w sekcji przewodnika po samodzielnej ocenie filmów, gdzie jak mantrę co chwila jest powtarzane, nawet jeżeli jesteś w programie partnerskim, sprawdź swój film, możesz być w programie partnerskim i wyłączyć
i wyłączyć monetyzację na danym filmie, jeżeli uważasz, że będzie z tym problem. No i tutaj znowu powrócę do Szymona z Wojny Idei, który był bardzo zaskoczony, że coś gdzieś tam dostał gdzieś po łapkach, no i nagle się okazało, że wszystkie jego filmy, które potem wrzucił, są od razu z definicji zdemonetyzowane, a kiedy wysłał zgłoszenie do ręcznego przetworzenia, no to wszystkie się nagle okazały, że może na nich zarabiać. I może to jest właśnie ten problem, z uwagi na to, że było to poprzedzone paroma innymi kontrowersyjnymi treściami oraz wrzuceniem, z tego co pamiętam, materiału, który został już usunięty po raz kolejny, czego YouTube bardzo nie lubi i bardzo konkretnie podkręca ten i bardzo, bardzo, bardzo mocno to podkreśla. Z uwagi na to, że ten program partnerski, że ta śmieszna analiza 30 sekund, biorąc pod uwagę, jak duży jest YouTube, jak wiele tysięcy godzin każdej minuty praktycznie jest wrzucane na YouTube, no to jest gigantyczny koszt dla YouTube'a. Więc jeżeli byłbym takim panem YouTube'em, to i bym zauważył, że typa, który wrzuca wszystko z monetyzacją, czy się zastanowi, czy nie zastanowi, na zasadzie, że najwyżej zablokują, to pewnego dnia bym się po prostu wkurwił i przełączył wajchę, żeby przez 2 tygodnie wszystko, co wrzuci, było demonetyzowane, bo czemu nie? Gumball, ja sobie siedziałem na loży YouTuberów, normalnie mogłem pogadać z deweloperem algorytmów w YouTube. Jak masz coś ciekawego, to zapraszam do dzwonienia z

Jak na samym początku mówiłem, że są treści, które są bardzo przez YouTube'a lubiane, jak właśnie Friends, Happy i tak dalej. I są treści, które są nie do końca lubione, takie jak Adolf Hitler. Więc wydaje mi się, że nie każdy tutaj, nie każdy film zaczyna od zera. Że nasza historia w programie partnerskim ma na to ogromny wpływ. A co do samego usuwania filmów, bo to jest jeszcze osobna, zupełnie osobna kwestia. No bo usunięcie to już całkiem sporo. Całkiem duży problem i z tego, co właśnie widziałem, to jest zasady dotyczące treści szkodliwych i niebezpiecznych. Mamy w ogóle osobny dokument, osobną stronę, też jeszcze bardziej rozbudowaną niż wytyczne na temat tworzenia filmów do programu partnerskiego. Friends happy like happy tree friends? Wiesz co? Myślę, że tak. Myślę, że zresztą na starym YouTubie to się całkiem dobrze pozycjonowało, więc może to nie jest akurat, to teraz to może być wręcz ręcznie wykluczone, ale właśnie to Misiu zapytał, czy jeżeli się pojawi jakiś oszołom, który pod pozorem kanału czy tam wideo edukacyjnego będzie właśnie sprzedawał szurię, no to mam, o ile kłamanie na YouTube nie jest zabronione, natomiast jest jasno napisane, że promowanie lub polecanie zażywania szkodliwych substancji bądź stosowania szkodliwych kuracji jest niedozwolone. Poniżej znajduje się kilka przykładów, to nie jest pełna lista, no i tutaj mamy Black Goo i roztwór Mineral Solution. I dlatego takie osoby jak Zięba czy Czerniak spadają z YouTube'a, nie są tam mile widziane, bo mamy jasno opisane. Nie wolno tutaj nakłaniać ludzi do jakichś dziwnych lekarstw. Tak samo jakieś szurskie kanały, które będą sobie pierdoliły koło co poło różnych dziwnych rzeczach, no to też będą spadać ich filmiki, będą spadać ich kanały, dlatego że jest to jawnie napisane. Więc gdyby taki Zięba poszedł po rozum do głowy i przeczytał tę pieprzoną stronę internetową, to by się ograniczył do tego, żeby sobie zasięgi poszerzać, żeby rozmawiać właśnie o witaminkach, żeby nawet reklamować swoje suplementy diety, to jakieś tam powiedzmy jakieś tam nieszkodliwe, dajmy na to, a nie opowiadać ludziom, żeby sobie wsadzić wykałaczkę w dupę, jeżeli mają udar. Czy to zawał serca był, już nie pamiętam. Więc to jest ten problem, że znając te zasady, można naprawdę robić takie fikołki, że to okej, no pewnie prędzej czy później przyjdzie kryska na matyska, no ale sądzę, że tutaj całkiem dużo można sobie pozwolić. Zresztą przytoczony Zięba przez wiele lat sobie z tym radził. Jakoś Gabryś nie spadł. No i właśnie to mnie ciekawi, bo to bodajże właśnie u Gabrysia ostatnio słuchałem o tym, że lekarze będą wieszać, rozstrzeliwać i robić im Norymbergę. Ale to też się wiąże z tym, że nie wierzę na podstawie tego, co widzę na świecie, że współcześnie jest content analizowany tak 24/7. Sądzę, że jest analizowane tylko i wyłącznie pierwsze pół minuty. Natomiast uważam, że kiedy miałem bez litości dotyczącą zamachu w Monachium, nie pamiętam dokładnie daty, ale to... Gdzieś tam pewnie kojarzycie, kiedy właśnie mój light został przerwany, gdzie dostaliśmy strajka, gdzie się potem odwołałem i tego strajka nam zdjęli, to podejrzewam, że właśnie ten mechanizm został wówczas włączony. Jako bardzo oczywiście niedopracowany. I wszystko, co mówiłem, wszystko, co wszyscy mówili na swoich lightach, przechodziło cały czas przez AI. Więc krótko mówiąc, o ile oczywiście jakiś dupek nas nie zgłosi, no to możemy sobie po pierwszych 30 sekundach robić absolutnie wszystko. Być może, nie wiem. I dzięki Hunter za donajcika. Witam, ja również witam. Także jak coś, to pamiętajcie, tam na dole są takie fajne linki. Dostał pan linki? No właśnie, więc nie wykluczam, ja bym przynajmniej tak to zaprojektował, że mając content, który dajmy na to trwa 3 czy 5 godzin, wziąłbym, ty kurde, pierwsze pół minuty gumanoidy. Ja pierdzielę, złamał system.
No właśnie, więc na pewno

0: bym zrobił tak, że pobrałbym kilka losowych próbek z różnych miejsc danego lighta i je przez to AI przepuścił, żeby zobaczyć, czy tam nie ma czegoś, powiedzmy, dziwnego. No tylko właśnie jak to potem policzyć, tak? Bo jeżeli sobie wezmę jakieś losowe pół minuty, no to już nie będę miał tego całościowego kontekstu. Nie będę miał, wiesz, nie będę miał, wiecie, jakiejś tam kompletnej informacji, bo może się okazać, że dany wulgaryzm jest jakimś cytatem, albo że jest to trudne, tak? I podejrzewam, że jeżeli pobrałbym takich próbek 5 i bym szukał, dajmy na to, mowy nienawiści, to bym chciał, żeby przynajmniej w 2 albo nawet w 3 ta mowa nienawiści była. A jeżeli to będzie light, który trwa 4 godziny, no to się tak bardzo rozmyje, że dopóki ręcznie to nie zostanie zgłoszone, no to za bardzo nie ma o czym mówić. Pan Władimir P., bo RODO, jak nie chcesz cenzury, to lepiej zrobić miniaturkę bez cenzury i w tytule dać ciekawe, czy by coś to dało. No właśnie problem jest taki, że zarówno tytuł, jak i miniaturka przechodzą przez kontekst i one są weryfikowane w momencie wrzucania, w momencie uruchamiania, więc jeżeli, i to jest jeden z przykładów opisanych właśnie w wytycznych na temat tworzenia filmów do programu partnerskiego, że jeżeli wrzucisz miniaturkę z napisem, dajmy na to, jebać PiS i wygwiazdkujesz jebać, to już jest takie, wiesz, to już jest słabe. To już może zostać, to już jest w tym limbo, tak? Tym, że będziesz na tym zarabiał, ale będziesz zarabiał na tym mniej. Więc niestety to jest ten problem. Kurde, jednej rzeczy nie powiedziałem. Odnośnie miniaturek, słuchajcie. Jest coś takiego jak Google Vision. To jest taki system machine learning, sztucznej inteligencji, który zasadniczo ma podstawowe zadanie rozpoznawać obrazy. Każda miniaturka, którą wrzucamy, przechodzi przez taki, to jest moja spekulacja, każda z miniaturek przechodzi przez Google Vision, natomiast w sumie nie, to nie jest moja spekulacja, ponieważ w tym raporcie o demonetyzacji jest jasno to opisane. I kiedy sobie wpiszemy w Google Vision AI, to możemy znaleźć nawet takie narzędzie pod nazwą Try It, żeby sobie wgrać jakieś zdjęcie. I każde z tych zdjęć jest opisywane pewnymi rzeczami, pewnymi cechami, no i między innymi jest tutaj, czy to jest treść dla dorosłych oraz czy to jest taka treść, tutaj użyli słowa racy, czyli takie spicy, takie wiecie, takie hot, takie no, z jakimś takim podtekstem, można powiedzieć, o lekkim zabarwieniu erotycznym, może w ten sposób bym to nazwał. I w momencie, jeżeli będziemy mieli więcej niż 3 punkty na 5 w kategorii racy albo adult, to wtedy dostajemy się do tej średniej klasy zarabiania, do ograniczonego zarabiania. Więc miniaturki mają ogromne znaczenie, a jednocześnie Google Vision AI bardzo dobrze radzi sobie z rozpoznawaniem pisma, nawet pisma odręcznego całkiem nieźle. Kto zna Google'a, ten wie, że ich chmurka potrafi naprawdę niesamowite rzeczy. Więc skrobanie czegokolwiek więcej w miniaturkach zwyczajnie mija się z celem, bo Google już jest 100 lat przed nami pod tym względem. No ale właśnie, wracając do kwestii usuwania. Niebezpieczne lub groźne żarty. O Jezu, to w tym jestem absolutnie mistrzem. Grożenie bronią, straszenie bombą. No właśnie, osobną kwestią, która akurat w naszej radiosferze nie ma szczególnie dużego znaczenia, ale jest dość dużym wrzodem na dupie dla szerzej pojętych twórców, to jest content z dziećmi. Ktoś wrzuca filmik ze swoim dzieckiem, które, nie wiem, które robi coś tam. Dzisiaj czytałem historię o tym, jak jakaś babka strasznie się burzyła, że puszczała filmiki swojego kilkuletniego syna, jak on uprawiał jogę i że właśnie YouTube się na nich uwziął i YouTube ich tutaj prześladował. No, powiem tak, kilkuletni chłopczyk rozciągający się w obcisłych gadkach, no to sami się zastanówcie. Ogółem jak dla mnie to w ogóle content z dziećmi... I to było jeszcze, i to żeby było śmieszniej, to nie było w YouTube Kids, tylko to było właśnie w tej dorosłej strefie YouTube'a. I o ile cała afera mniej więcej rozbiła się o to, że film został usunięty ze względu na pedofilskie komentarze, które się pojawiły. Natomiast nie wiem, na ile to jest prawda, na ile jest to spekulacja. A tymczasem dzwoni do nas Grzesiu. Już cię, Grzesiu, tutaj podłączam i witamy na antenie. Za co dzisiaj banujemy?
1: To jest dobre pytanie, bo że podkreśliłeś dzisiaj, bo właśnie cześć, w ogóle do tego chciałem nawiązać. Czy algorytm jest stały i powtarzalny, czy to nie jest tak może, że właśnie dzisiaj sobie kogoś za te słowa kluczowe zbanuje, a w następnym tygodniu za trochę inne i potem ciachaj sobie filmik 4-godzinny, właśnie rzucaj po kawałku i sprawdzaj, czy za co ci algorytm usunął filmik. Nie dojdziesz już wtedy przy założeniu, że ten algorytm powtarzalny nie jest. Przykład. Kiedy swego czasu poleciało dużo prawicowych kanałów, to było, nie wiem, rok temu, może niecały. I może dostali z góry prykaz, że och, tam w Polsce się prawica rozbrykała, mowa nienawiści się szerzy, no to podkręcili coś do polskiego algorytmu YouTube'a, kilka tagów dodali i poleciało, potem się wyrównało, no to może te tagi zdjęli, żeby nie być bardzo opresyjnym i wtedy nie wiesz, kiedy były, kiedy nie były w użyciu. Nie mamy pewności, że on jest jeden algorytm cały czas i raz na jakiś czas jest tylko update'owany. Może być zmieniany regionalnie też, nie? Czyli w dupie jesteśmy, bo...
0: Tak, co do zasady tak, nawet powiem więcej, jesteśmy w 100% pewni, że o ile sam algorytm, czyli procedura, sposób działania być może za bardzo się nie zmienia, bo to byśmy zauważyli właśnie jak choćby wtedy, kiedy to Bez Litości zleciało i mnóstwo różnego fajnego kontentu też poleciało przy okazji, ale wiemy na 100% z uwagi na to, że ten eksperyment trwał, jeżeli mnie pamięć nie myli, od czerwca 2019, ten raport, który cały czas mnie tutaj się przewija. On zaczął się w czerwcu 2019 roku, a został skończony na początku tego roku, gdzie pojawiły się takie hasła jak na przykład Stop the Steal, właśnie związane z wyborami w Stanach Zjednoczonych. No i faktycznie okazało się, że słowa kluczowe zmieniały się, że ktoś tutaj siedzi z workiem słów i tutaj sobie dorzuci trochę pieprzu, tutaj odejmie trochę soli, no i generalnie ciężko powiedzieć, w którą stronę to wieje. No tym bardziej, że wiesz, że pojawiały się bardzo dziwne słowa kluczowe. Jednym z takich śmieszniejszych, którego kompletnie nie rozumiem, jest Xerox. Tak? Firma produkująca kopiarki. Nie możesz i chuj, to nie dostaniesz kasy za to.
1: No właśnie, czyli jesteśmy skazani jako tam konsumenci YouTube'a na ich łaskę. Może konsumenci, no to mniej.
2: Potrzeba może stać
1: konsumentów
2: za,
1: to mniej dotyczy,
2: za tymi ale twórców,
1: no już trochę dotyczy. No, są na pewno jakieś takie fundamenty, jak i lewa noga, prawa, jeszcze ze dwie, no, których można wybadać, że faktycznie tyle 100 na 100 osób zrobiło, poszło w tamtą stronę, powiedziało coś rasistowskiego i kanały poleciały. No to raczej się nie zmieni, nie?
0: I dzięki Sławę za donajcika. No tak, no tutaj...
1: Ale takie pomniejsze właśnie tagi, które mogą rozbić tam tutaj 100-tysięczny kanał, tutaj 200-tysięczny, może akurat gdzieś w Bawarii ludzie zaczną sobie Mein Kampf odgrzewać i czytać i te słowa, wiesz, klucze polecą, a potem znowu im odpuszczą i no nie wiesz co, bardzo jestem pod wrażeniem i pełen podziwu dla tych ludzi, którzy to badają, bo to jest taka trochę walka z wiatrakami, czyż nie? Bo tam se ktoś myknie paluszkiem, wsuwa gwewo w prawo, jeden z tysiąca, a twoja prasa tego gościa na przykład idzie się pieprzyć, nie? Bo już mu pomieszali.
0: No wiesz co, no może nie do końca, bo tutaj pojawiło się parę takich anomalii właśnie, jak choćby to właśnie, teraz sobie patrzę, balanced, begin, blind... Bind, przepraszam, są właśnie słowami, które demonetyzują. Oni akurat nie badali pod kątem usuwania kontentu, ale to podejrzewam, że te mechanizmy są ze sobą bardzo ściśle powiązane i masz Oj, 15 od niebanowanego, niezbanowanego Tomisia. Tylko tutaj, bo na opłacenie okupu dla YouTube'a jakby podniósł rękę na potrzebę i zbanował tę audycję, jak coś zostanie, to na świeże serduszka dla Magrawa. Buźka, buźka, Tomisiu, dziękuję. Dziękuję bardzo. Wiesz co, jest to przede wszystkim projekt nowy, bo o tych algorytmach wiemy już od bardzo dawna, ze względu na to, że pojawiła się przede wszystkim metodologia, w jaki sposób to badanie jest przeprowadzone i ma to ogromny impact, że tak powiem, na społeczności zarówno programistów, jak i twórców treści, więc w tym momencie spodziewam się, że tak jak w każdym innym badaniu, ludzie z całego świata zaczną się, wiesz, zrzucać, dołączać do tego i zaczną i być może właśnie wyjdą takie kwiatki, jak mówisz, że coś zupełnie inaczej działa w Polsce, coś zupełnie inaczej działa w Indiach, a jeszcze inaczej w Stanach Zjednoczonych, bo myślę, że u nas republikanie będą zupełnie inaczej traktowani niż republikanie w USA. To wszystko jest przed nami. Ktoś zrobił jeden bardzo istotny, fajny krok i myślę, że YouTube może mieć teraz dość ciepło w zbroi, bo tej siły już nie zatrzymasz. Już mamy konkrety. Już mamy konkretne, wiesz, twarde dowody.
1: Tak, i podejrzewam, że ten algorytm, ten wielki YouTube'owy algorytm nie robi jedna osoba, tylko cały zespół ludzi jest tam zaangażowanych. To jest dziedzina interdyscyplinarna. Na pewno. I zatem idzie pytanie następne, czy nie pojawi się jakiś Snowden, który na duży dysk sobie, czy mały teraz, weź za pazuchę schowa, zczyta dane i puści w świat. I to może zacząć YouTube'em wtedy. Wiesz, gdy taką pracę jak ten YouTube, cały rozwój jego na przykład by wypłynął, tak?
0: No powiem szczerze, że czekam naprawdę z niecierpliwością, aż taki Snowden się zdarzy, bo moglibyśmy się dużo dowiedzieć właśnie o tym, o tym, że jest to też pewne takiego swego rodzaju kierowanie ludźmi, tak? Bo z jednej strony oczywiście z jednej strony będziemy mieli mnóstwo krzykaczy, którzy będą mówili o gazowaniu nacji, a potem będą zaskoczeni, że ktoś im usuwa filmy, tak? Ale też z drugiej strony będziemy mieli spokojnych twórców treści kontentu przykładowo związanego z bronią, którym spadnie kanał because fuck you, that's why, bo tak się YouTube'owi uroiło. No i to też może być taki przypadek, że to jest coś, co zauważyłem i coś, co sam robię, czyli to, że opisy są robione według takiej pewnej sztancy, że tutaj link do donate'ów, tutaj link do PayPala, tutaj link do Discorda, tutaj jakieś tam pierdoloty wrzucone i wszystko od jednej sztancy i wszystko do jednej kategorii i ludzie na to nawet nie zwracają uwagi. To jest strasznie powszechne i nie wykluczam sytuacji, że ktoś robił naprawdę zajebiście fajny content, ale przykładowo gdzieś tam mu się ręka omsknęła i zrobił content o czyszczeniu broni, który jest dla dzieci. I to mogło to spowodować. Nie wiem, nie znam się, nie wykluczam tego. Na pewno coś takiego by ujawnienie by nas bardzo zaskoczyło, bo każdy twórca, czy to nawet zwykły zjadacz YouTube'a, ma pewne jakieś takie wyobrażenie, bo nasz mózg zwyczajnie potrzebuje odpowiedzi i w momencie, gdy tych odpowiedzi nie ma, to sobie wymyśla swoje własne i jestem w 100% przekonany, że wszyscy się bardzo zaskoczymy i ci, którzy mówią o tym, że YouTube jest, wiesz, w 100% skupiony na banowaniu, powiedzmy, tam treści, czy to prawicowych w Polsce, czy lewicowych gdzieś tam, w zależności oczywiście od lokalnego systemu politycznego, ale też tutaj jedno dobre słowo powiem o Wojnie Idei i o Szymonie, że wspomniał tam o rozmowie z jakimś tam rzekomym byłym moderatorem YouTube'a, że podstawową cechą, podstawową taką, wiesz, taką najwyższą wartością jest to, żeby dbać o wizerunek YouTube'a. I to jest najważniejsze w całym tym, wiesz, banowaniu, niebanowaniu, żeby to właśnie wywoływało pozytywne emocje. To jest cały świat social mediów, tak? Bez względu na to, czy spojrzymy, wiesz, czy spojrzymy na YouTube'a, czy na Facebooka, tak? No to choćby komentarze na YouTubie obecnie, a zauważ, że ile czasu przecież na takim Facebooku nie było innej reakcji niż lubię to. Nie mogłeś wyrazić żadnej negatywnej emocji właśnie przy użyciu tych podstawowych przycisków. I teraz nawet masz reakcję wrr jako najbardziej negatywną, a to jest, wiesz, to jest twoje wrr, to ty się zdenerwowałeś. Nie ma przycisku, jesteś chujem, wracaj do szkoły, debilu.
1: No Tak, tak. A to też ciekawe, bo te cztery przyciski chyba, czy pięć, plus lubię to cztery emocje, które, tak jak mówisz, które wyraża, tak jak powiedziałeś, które wyrażamy, to jest tylko też po to, żeby reklamodawcy mieli większy feedback, tak, tak naprawdę. I jeszcze lepiej nas pozycjonowali. Nie to, że łaskawy YouTube pozwoli nam się zrobić wrr, tylko reklamodawcy, jak już widzą wrr, to już tam coś sobie delikatnie pozmieniają, już wiedzą, który użytkownik tak zawerczał i tak dalej. I co z nim, wiecie, co z nim zrobić, tak? Mówi do swoich marketerów.
0: No to wiesz, to z tego akurat można bardzo dużo wyczytać, bo jeżeli ktoś zrobi, dajmy na to, pod jakimś artykułem na temat nowego Opla, no to może się okazać, że będzie atrakcyjnym targetem reklamowym dla Peugeota. Więc te negatywne emocje trochę sporo mówią, ale jednocześnie zabierają nam umiejętność takiego, nie wiem, takiego wolnego nie zgadzam się, takiej, wiesz, takiej negatywnej, ale wycelowanej na zewnątrz emocji. Nie, my tutaj mamy tylko, wiesz, tylko o sobie mówić, tylko o własnych emocjach.
1: Tak, spoko, to ja tak właśnie też czekam na wyciek jako... Po prostu laik, konsument YouTube'a. Na algorytmach w ogóle się nie znam, a powiem ci, że słowo algorytm w kontekście YouTube'a i w ogóle Google'a to przeraża mnie trochę.
0: Dobra, to krótka lekcja. Algorytm to jest coś takiego jak przepis kulinarny, czyli krok po kroku, co zrobić, tak? I to w zasadzie tyle, tak? I jeżeli masz, nie wiem, algorytm na zrobienie placka ziemniaczanego, no to jest, no to tyle, tak? A jeżeli dorzucisz do tego, dajmy na to, nie wiem, mięty, dajmy na to, taki szalony pomysł, aż wkrótce muszę spróbować, bo to ma szansę zadziałać, to jest nakarmienie tego algorytmu czymś dodatkowym. Więc proces zostaje w dalszym ciągu, ale składniki mogą być różne.
1: Wiesz co, nie pamiętam nazwisk, dwóch gości dostało Nagrodę Nobla za właśnie algorytm ekonomiczny, który miał w nieskończoność robić zyski na giełdzie i to trwało nawet, działo się tak przez ileś tam sezonów, ale to wszystko zbankrutowało, sorry, że nie powiem nazwisk, nie pamiętam, tym 2000 któryś rok. I okazało się, że ludzkie reakcje są tak dziwne i na dłuższą metę nieprzewidywalne, że ten super algorytm nie sprawdził się, a właśnie z YouTube'em jest ten problem, że on z Googlem, że on śledzi nasze, on jest dwa kroki przed nami, tak? I no i giełda nie zbiera od nas wiadomości, przynajmniej do niedawna tak było a Google to robi, sami mu je wysyłamy, więc no Ja się boję algorytma YouTube'a. Dobra, to ja trochę się na odsłuch.
0: Okej, dzięki wielkie za telefon, do usłyszenia. To był nasz kochany Grzesiek od pizzy, który też ma swoje algorytmy rozwożenia i dostarczania. Oczywiście możecie dzwonić, Skype nocne radio. W międzyczasie pojawiło się parę donate'ów, za które bardzo, ale to bardzo wam wszystkim dziękuję, a my tutaj jeszcze wróćmy sobie do tych wytycznych dla społeczności YouTube, czyli jak to mówię, standardy gołębników sobie ogarnąć. I tutaj bardzo, jedna bardzo ważna rzecz, jak tam wspominałem, że ten kontekst, który też tutaj w wytycznych dla społeczności YouTube bardzo często się pojawia, ale dopiero w zasadach tego programu partnerskiego jest dokładnie opisany, że tu chodzi o te wszystkie elementy i o te pierwsze 30 sekund i tutaj... Znowu czytam między wierszami, ale jeżeli zauważysz treści, które twoim zdaniem naruszają wytyczne, skorzystaj z funkcji zgłaszania, by przesłać te treści do sprawdzenia przez zespół YouTube. Co to znaczy? To mówi mi jeden do jednego, że żaden YouTube, żadne AI w tym momencie mnie nie słucha. Nie ma żadnego precrime'u, nie ma myśl o zbrodni, nie ma jak w tym momencie, tak, oczywiście, nie ma kogoś, kto by tutaj na żywo słuchał i mnie pilnował i tutaj szarpał za język, a w międzyczasie pojawił się nasz ekspert do spraw YouTube'a i social mediów, czyli Gumball.
3: Cześć, miałem nie dzwonić, ale coś mnie szarpnęło, żeby jednak zadzwonić. I tutaj chciałem powiedzieć, bo wszyscy myślą, że algorytm YouTube'a jest cholernie nafaszerowany danymi z filmów, jakimiś tam tagami, jakimiś innymi pierdołami. Jasne, to jest. Ale wiesz, co tak naprawdę jest największym konfidentem i tak naprawdę pokazuje YouTube'owi, wielkiemu algorytmowi, że na przykład film, który sobie leci, jest szurski, bodajże na przykład ma pana z śmiesznym wąsikiem?
0: Stawiam, że tytuł miniatura, ten kontekst, o którym cały czas mówię?
3: Nic z tego. Ludzie, którzy tam wchodzą. YouTube, dowiedziałem się od gościa, który robi, bardziej kieruje się tym, kto wchodzi na jakie filmy, jakie grupy docelowe i na tej zasadzie może przewidzieć, o czym ten film będzie oraz czy będzie zawierał jakieś niebezpieczne treści dla nich. Wcale nie to, czy masz miniaturkę, czy nie. Jasne, oni to wykrywają też, ale to jest mała pierdoła, bo pewne grupy, na przykład tutaj mówimy o lewicowych na razie poglądach, chociaż to technicznie YouTube nie ma żadnych poglądów, no ale nie kłammy się, algorytmy są w pewien sposób dostosowywane. I powiedzmy, że przykładowo, to jest przykład, bo ja nie wiem jak to działa, powiedzmy jest sobie tam grupa A i grupa B, już nawet nie będę nazywał. I grupa A jest super, my ją lubimy, grupa B jest zła. I na przykład grupa A postuje praktycznie porno. I YouTube może to zblokuje, ale jak to będzie teledysk, coś tam innego, oni będą mieli to gdzieś spoko, nawet postuj cycki. Już widziałem takie rzeczy. Ale jeśli jesteś z grupy B, to nieważne, czy tam się pojawi nawet mikrogram tego, już zostanie zablokowany, ponieważ twój target i nawet nie ty, bo ty się nie liczysz. Ludzie, którzy przyszli do ciebie, to była ta grupa zła. I ta grupa będzie ciebie niszczyć. I to jest najgorsze. Wcale nie miniaturki, nie tagi, tylko ludzie, którzy do ciebie przychodzą, bo tym kieruje się algorytm.
0: No to tutaj proszę pewną grupę o szybkie opuszczenie tego streama i pójście sobie gdzieś tam. Czyli tak czysto teoretycznie mówisz mi, że jeżeli bym sobie na przykład, nie wiem, przeniknął do jakiejś grupki czy czegoś takiego faszyzującego i z jakiegoś konta zwyczajnie oglądał tego YouTube'a jakieś właśnie tam Romle, Hitlery i inne bajery, po czym rzuciłbym tej grupy, ej, a tutaj posłuchajcie, taki fajny materiał o szczepionkach i o Norymberce dla lekarzy, to wtedy daje całkiem dużą szansę na to, że ten film, że ten kanał, na którym pojawiły się treści takie typowo szurskie, zostanie skojarzony z hitleryzmem i zostanie po dupie, tak?
3: Tak, ale nie do końca. To musi być większa grupa. Jak mówiłem, ty się nie liczysz. Ty jako twórca możesz mieć swoje poglądy. Liczy się grupa, która będzie ciebie odwiedzać. Mm-hmm. Liczy się większe ziarno. Jasne, są mniejsze filmy, które zostają blokowane, ale ten kanał już jest odwiedzany przez pewne grupy. Te informacje już w algorytmach są. One już wiedzą, że tutaj będą chodzić ci ludzie. To kurwa, trzeba go pyk. I od razu na odstrzał.
0: No fajne, podoba mi się to, naprawdę. To się trzyma i pod kątem programistycznym, i pod kątem zarządzania bardzo. Jest jak najbardziej technicznie do wykonania. Fajny pomysł, podoba mi się to.
3: Właśnie ja sam myślałem, że to działa w ten, a gościu mi to wytłumaczył. Powiedział, że oni badają grupy docelowe, nie filmy. To grupa docelowa właśnie, te grupy ludzi, oni decydują o tym, co się stanie z filmem.
0: Czyli jeżeli ktoś narzekał na strajka, bo mu pewne osoby ten zgłosiły, to wcale nie było tak, tylko jego najbliżsi akolici, oglądając różne świństwa na internetach, na YouTubach, sami mu tego strajka zapewnili. O proszę.
3: Tak. Tak, i to nie tylko YouTube, bo przecież Google ma informacje o tobie i on dobrze wie, co oglądasz. Jeżeli zbierze się odpowiednia liczba osób, bo jasne, jak przyjdzie parę osób, to jest tylko szum i to nie jest problem. Ale jak mówię, jeśli zbierze się pewna grupa tych osób, to algorytm to widzi i on wie, że czekaj, przyszli tu naziści, kurwa, coś jest nie tak, nie? I od razu tak, nie.
0: A to jest, a wiesz może, czy to jest takie prewencyjne, czy po prostu jeżeli przyszli naziści, to prewencyjnie zabijemy autora, a potem pójdziemy?
3: Jest to, powiem ci, że ma to ziarno tak zwane też, że nie wszystkie filmy mogą zostać wypierdzielone, dla bezpieczeństwa, to znaczy, żeby, to już jest trochę moje przypuszczenie, ale wywnioskowałem z tego, co gadał, że po prostu wygląda na tej to zasadzie, że żeby ludzie nie do końca wiedzieli, co się dzieje, bo oni sami nie wiedzą trochę, co dzieje się w algorytmach, to po prostu nie każdy film będzie tak traktowany, po prostu większość, ale nie wszyscy. Aha, czyli... Będą takie wyjątki, które będą psuły, wiesz, teorię.
0: Czyli taka zasłona dymna, żeby się czasami nie połapali i żeby się biedni ludzie zastanawiali, dlaczego to akurat przeszło, mimo że było bardziej kontrowersyjne, a wpierdol dostał ten, który był grzeczniejszy. Dobre.
3: Tak, i to jest też liczone na zasadzie ludzi, bo jeżeli gdzieś jest naprawdę dużo tych odbiorców i oni mogą na przykład zacząć to rozpowszechniać, to ten film jest o wiele bardziej, to ten film ma większą szansę na to, że zostanie wywalony. To też jest zależne od aktywności tych ludzi, bo jeżeli na przykład to są bierni oglądacze, którzy sobie przychodzą, to YouTube zwykle nawet tego filmu nie zablokuje. To jest jeszcze ciekawa rzecz. To też jest zależne od tego, czy to są bierni, czy aktywni oglądacze. Jeżeli to są ludzie z tej złej grupy i będą aktywni, no to...
0: Czyli
3: no to
0: być, tak może te być może te łapki w górę i łapki w dół jednak mają dużo większe znaczenie niż przypuszczałem?
3: Nie. Nie do końca. To chodzi o szery. Szery na socialach.
0: Aha, ale to wiesz co, to wyobraziłem sobie taki botnet, który spokojnie można stworzyć, nie wiem, patrząc na rosyjskie farmy troli. Wyobraź sobie jakąś taką grupę parudziesięciu tysięcy starzystów, którym płacisz 30 groszy, czy tam, nie wiem, 3 grosze za obejrzenia filmika o Hitlerze. Tak 8 godzin dziennie sobie klikasz i tam, wiesz, szerujesz gdzieś tam i tak dalej. To wiadomo, farmy troli adyc fanest. Finest i nagle dostają rozkaz. Tutaj wejdźcie na kanał Nocnego Radia i sobie obejrzcie ten filmik, też go wyszerujcie. No i to jest i tutaj takie trochę zaganianie owiec do pewnej zagrody. Mi się wydaje, że spokojnie można by to było nawet nie tyle zmechanizować, co właśnie wynająć bandę hindusów, jakieś tam Himmlerjugend czy coś takiego, które byłoby właśnie, które generowałoby tę grupę. Kurde, jeżeli to jest o tyle dobre, że jeżeli taka informacja gdzieś by, nie wiem, trafiła bardziej szerzej, bardziej publicznie, no to YouTube znowu mógłby mieć całkiem ciepło w zbroi z tego powodu, bo wydaje mi się, że spokojnie jesteśmy w stanie technologicznie manipulować tym mechanizmem.
3: Tak. I mówię, to wszystko wyciągnąłem z tego, co ten gościu gadał. On praktycznie był bardzo otwarty. On jasne mówił to pozytywach tych, ale ja widzę, jak ten algorytm działa przez to, co on dał w informacjach. On to mówił tak, wiesz, że no dzięki temu na przykład młodzi ludzie, którzy wchodzą na przykład na Fortnite'a, będą polecani więcej Fortnite'a i filmy, na przykład jeżeli też film, który jest z Fortnite'a i do tego ta grupa docelowa będzie wchodzić, to też będzie bardziej promowany. Ale dobrze wiesz, że to można wykorzystać do wielu innych rzeczy. A jeżeli ten algorytm już jest tak ustawiony, to znaczy, że działa na wszystko w ten sposób. I to jest bardzo efektywne, bo nie musisz martwić się o co jest w tym filmie. Bo na przykład po co blokować jakieś tam pierdołowate filmy, które jasne są złe, tam ktoś powie, a chuj. Ale nikt go nie obejrzy albo grupa, która będzie oglądała, nic nie zmieni. A można poblokować takie, które będą coś zmieniały. I wiesz, w ten sposób też trochę dziwnie się dzieje i ludzie nie wiedzą, o co chodzi.
0: Ale nie, to kurde, naprawdę czegoś sensownego się dzisiaj, nawet wielu sensownych rzeczy się dzisiaj dowiedziałem. Wiesz co, o tym takim grupowaniu i bańkach słyszałem akurat w kontekście reklam na Facebooku i to takich można też powiedzieć bardziej, nie tyle opartych na znajomościach, na zainteresowaniach, tylko przede wszystkim na geolokalizacji, tak? I to było opisywane tam swego czasu. Na przykładzie, to była w ogóle dość głośna historia, gdzie jakaś parka sobie rozmawiała o tym, że im się karaluchy zalęgły, no i jeszcze tego samego wieczora czy następnego dnia na Facebooku się pojawiła reklama jakichś środków na karaluchy i firm zajmujących się usuwaniem karaluchów. No i oczywiście pierwsze, co im przyszło do głowy, to właśnie, że mikrofon tam coś tam pozbierał i podsłuchiwał, no bo o tym rozmawiali, nie wpisywali nigdzie w Google, wyszukiwarki, nie rozmawiali przez Messengera, to była rozmowa gębą w gębę, nie? No ale potem po pewnym tam śledztwie, już nie pamiętam kto to zrobił, ale wyszły informacje właśnie, że Facebook ma takie powiedzmy bańki lokalizacyjne, trochę oparte właśnie na sieciach Wi-Fi, na temat tego, co mamy w swoich telefonach komórkowych, bo to dość stara sprawa, gdzieś tam sprzed 3, 4, 5 lat mniej więcej. No i wystarczyło, że twój sąsiad z dołu szukał środka na karaluchy, to wtedy zacznie ci pokazywać właśnie środek na karaluchy. Także jeżeli ktoś, nie wiem, jeżeli pracujesz w jakiejś firmie i nagle Facebook ci zaczyna wyświetlać dziwne reklamy korków analnych, no to prawdopodobnie ktoś od was szukał.
3: Tak i nie, bo YouTube też jest, to znaczy YouTube, bo YouTube ma fajną rzecz, że on wie mniej więcej, co do czego chcesz używać. To znaczy, on trochę ciebie rozumie bardziej niż tam, sam siebie. Na przykład, jeśli założysz sobie drugie konto na YouTubie i zaczniesz specyficzne rzeczy tam szukać, dlatego, żeby na przykład nie pokazywały się na twoim głównym. Tak, to jest rzecz, którą ja robię. Bo na przykład są rzeczy, które nie muszę, żeby na przykład ktoś, jak wejdzie na mój komputer, od razu widział w moich polecanych, nie? Nie jest to nic, czego bym się tam jakoś wstydził, po prostu musiałbym się raczej tłumaczyć z tego, a nie mam takich zamiarów. Powiedzmy. No i okej, okay. YouTube wie, że ja na tym koncie szukam sobie tego i on tego nie przeniesie nigdy na moje główne konto. Już to po prostu zaobserwowałem i on dobrze wie, że to jest moje drugie konto, które ja używam do oglądania innego typu filmów i on zawsze będzie mi ten typ polecał, ale on dobrze wie, że to jest ta sama osoba. Dlaczego? Bo też pojawiają się filmy pomiędzy tych dwóch kontach. I ja to zauważam, że on dobrze kurwa wie, że na przykład w tym momencie ja wtedy poszukuję czegoś innego, a tu czegoś innego. To są w ogóle świetne sprawy. I jeszcze w ogóle powiem ci, masz pojęcie w ogóle, kiedy przeszedł YouTube właśnie na ten taki społeczny aspekt algorytmów, czyli zamiast tego, że algorytm się wysila, to ty się tak naprawdę wysilasz, bo to ty pracujesz dla algorytmu tak naprawdę. Wiesz, kiedy to się stało?
0: Wiesz co, nie mam pojęcia, spekulowałbym, miałbym parę spekulacji, tak 2012, 2016 albo 2018.
3: Oj, o wiele później. Znaczy 2018 już blisko. To jest moment, w którym przez tagi przestały mieć znaczenie, bo tagi to był system nadal działający na algorytmach, i tagi, miniaturki, te wszystkie rzeczy łączyły się i one próbowały dopasować się do ludzi, nie? Znaczy algorytm próbował to zobaczyć tutaj, to takie miniaturki działają na tych. Okej, okay, to wtedy tak działało. Ale było parę mądrych ludzi, prawdopodobnie w YouTubie, którzy powiedzieli, no poczekaj, po chuj mamy marnować moc obliczeniową na przetworzenie tej masy danych, jak my możemy po prostu wykorzystać ludzi, którzy już i tak to robią. I to jest z punktu w ogóle, kurwa, nie tak, że to jest genialne pod względem tego, że zaoszczędzasz masę mocy obliczeniowej, to jeszcze działa to o wiele lepiej. No po prostu kunszt geniuszu.
0: To jest kwintesencja tego, co cały czas powtarzam. Jeżeli coś jest za darmo, to znaczy, że ty jesteś produktem.
3: Tak, w tym wypadku tak, to się zgodzę. To jest najlepsze, że ty nawet pokazujesz Google'owi, jak, co to jest, nie? Sam wchodząc już dajesz mu informację, co to jest. On nie musi nawet wiedzieć. To jest, kurwa, genialne.
0: No to nieźle, no to nieźle. Tutaj, kurde, faktycznie sporo tutaj z tym posiadaniem dwóch kont. No, któż tak nie robi, ja na pewno, tak? To przypomina mi się taka anegdotka właśnie ze szkoły średniej, kiedy się urwaliśmy z jakiejś tam ostatniej religii czy czegoś i poszliśmy sobie na bilard i piwo. No i tam po 15 minutach wchodzi nasz matematyk, a następnego dnia o 8 rano pierwsza lekcja matematyka. No to piwo tam na stoliku, postawiliśmy plecaki tak, żeby kufli nie było widać. Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry. No i nic tam nie poszło, nie? I następnego dnia przychodzimy tacy cali osrani rano do szkoły, na tę matematykę idziemy. No i właśnie pan profesor mówi, no wczoraj w Twiście spotkałem właśnie tutaj kilku uczniów z tej klasy. Wiedziałem, że się zerwali, wiedziałem, że piją piwo, ale tak pięknie udawali, że nie piją, że aż mi się chętnie udawało, że tego... aż mi się chciało udawać, że tego nie widzę. I to tak właśnie ten YouTube z tym, że masz drugie konto. Tak ładnie udajesz, że nie masz drugiego, więc on może udawać, że tego nie widzi.
3: Tak, i to jest wszystko dobrze zgrane, bo to jest też wręcz działa na tej zasadzie, że popatrz się, masz drugie konto i na nim nie pokazuje ci się twój content, to znaczy, że wiesz, my nie wiemy nic o tobie, to wiesz. To jest tak, że wiesz, prywatność, tak.
0: No, podejrzewam, że sam bym to zaprojektował w podobny sposób, ale to jest o tyle fajne, sam mi się zdarza często tam wrzucić sobie YouTube'a do snu, no i tam jest ten cholerny autoplay, tak, no i ten autoplay działa różnie. Natomiast wolałbym, żeby mi się nie pojawiały jakieś tam rzeczy, które sobie oglądam z kąta potrzeby na swoim głównym, żebym właśnie tam, wiesz, jakiś sobie, a to wykład jakiś, albo tutaj jakieś właśnie treści edukacyjne czy coś, żeby mi się nie włączył Tarasiuk czy inne coś.
3: No, ale YouTube wie też to, że nie chcesz tego oglądać, pomimo że brzmi to dziwnie, ale autoplay jest kompletnie, działa inaczej niż rekomendacje YouTube'a. To znaczy autoplay z automatu, jak już masz włączony i YouTube nie widzi twojej aktywności, on twierdzi, aha, czyli ty sobie oglądasz coś w tle. Wtedy on daje treści, on dopasowuje treści tak, żeby one nie wymagały twojego myślenia. Po prostu sobie leciały w tle.
0: A to dlatego tyle szurskiego kontentu mi się włączało kiedyś, bo ostatnio to zmienili.
3: Tak, i często w zależności od tego, co robisz, YouTube autoplay zmienia. Autoplay jest bardziej dynamiczny niż polecane treści, bo autoplay działa na zasadzie tego, co ty w danym momencie robisz, dosłownie z komputerem. Jeśli widzi jakąś aktywność, to jeśli widzi aktywność na stronie, że zmieniasz karty, jakieś tam inne rzeczy, to widzi, że na przykład pracujesz. Ale jak siedzisz aktywnie, oglądasz film, to on wie, że jednak jesteś zainteresowany i chcesz treści, które zwykle oglądasz i wiesz. Mhm. On ma, kurwa, dosyć duże tutaj pole do popisu. Także on zbiera informacje aktywnie, pasywnie i jeszcze z okolic. Więc on ma bardzo dużą bazę danych, ustawioną pod, mówię, grupy docelowe i to jest najważniejsze, że on wie, jak będzie zachowywał się człowiek, na przykład w danym momencie, jeśli on będzie robił to znaczy, że on będzie oczekiwał tego. Jeśli będzie robił coś innego, znaczy, że inaczej. Ja to zauważyłem, jak robiłem w Photoshopie. Puściłem sobie muzykę, najpierw to była jakaś tam muzyka wywalona, i przeszedłem do Photoshopa i YouTube zaczął mi puszczać z takiej bardzo hardkorowej muzyki do takiej bardziej monotonnej, która pasowała do takiej pracy, którą robiłem. I on, kurwa, wie, że ja już sobie tu przerzuciłem i ja już tutaj robię w tym momencie i że wymagam czegoś innego. Nawet nie musi specjalnie się wysilać.
0: Ale to by było technicznie może nie tyle niewykonalne, bo wiesz, mam coś takiego, że jeżeli czegoś nie rozumiem, to zamiast nazwać to głupim, próbuję to zrozumieć, bo karta przeglądarki jest, wiesz, jest w takim sandboxie, ona nie powinna widzieć cokolwiek,
3: co się
0: dzieje poza jej kontekstem, ale sobie pomyślałem, że jeżeli miała, że taki YouTube może sobie tam od czasu do czasu sprawdzić, ile milisekund znajdzie ci znalezienie 2137 liczby pierwszej. I to, wiesz, to zajmie chwilę. Ty tego nie zauważysz, ale on już będzie wiedział. Przed chwilą zajęło to, dajmy na to, 12 milisekund, a teraz 24 milisekundy, więc robisz coś procesorożernego.
3: Nie. Wystarczy, że wie, w jakiej pozycji jest kursor na twojej karcie. Czy w ogóle jest. To mu wystarczy. Ta informacja ta ma.
0: A, dobra, czyli ty miałeś aktywną zakładkę, a potem wyszedłeś, zmieniłeś fokus na inne okno, tak?
3: Tak. I on też sprawdza przy okazji, czy nie szukasz czegoś w Google. Na przykład, kurwa, ja daję słowo, że on sprawdza, jak robisz coś w Photoshopie, to on jest pewny, że to robisz w tym programie, bo ty już szukasz sobie grafiki. Na przykład jakiś tam rzecz, jakiś tam pierdół i on to wie. Już.
0: A to akurat całkiem łatwo można zrealizować, chociaż z tymi liczbami pierwszymi też wydaje mi się, i to kurde muszę wrzucić do swojego pewnego demonicznego projektu, bo mogę sobie spokojnie od wyobrazić, że to będzie w ten sposób działało, a tymczasem jeszcze łączy się z nami Raca, dodam go tutaj do naszej konwersacji, ponieważ jesteśmy w formule luźno-gadkowej, więc spokojnie możemy sobie zrobić taką mikrokonferencję. Co? Czołem Raca.
4: Siema, chłopaki. Ja odnośnie tego autoplaya z YouTube, ja nie wiem, czy wy go trochę nie przeceniacie, bo moim zdaniem on jest tak zjebany, że tam jakieś chyba, nie wiem, błędy są, bo mi autoplay jakby notorycznie włącza non-topper ten sam wykład Brauna.
3: To ciekawe, ale to też się zdarza.
4: Włączę muzykę, następny jest Brown, kurde, nie wiem, włączę cokolwiek innego, następny i tak będę wiedział, że jest Brown, no.
3: A przewijasz to?
4: Jak przewijam? Nie, no
3: to
4: wiesz.
3: Znaczy,
4: no,
3: że reguły... słuchasz tego, czy przewijasz to, w sensie jak to wygląda, bo na przykład leci ta muzyka, jest ten Brown, nie, i tego Browna przewijasz?
4: Nie, no wtedy wiesz, ja to z reguły tam przy jakimś goleniu i tak dalej, to autoplay jakoś tam działa i wtedy z reguły nie mam wpływu na to.
3: YouTube wie, że nie irytuje cię do tego poziomu, że wszedłbyś i zmienił to. YouTube całkiem dobrze się zachowuje.
4: Znaczy nie, bo uważam, że ten YouTube w takim razie jest pierdolnięty, ponieważ to jest cały czas ten sam wykład.
3: Tak, ale jeżeli
4: pierwsze po 10 minut tego wykładu, ja już chyba na pamięć mam to.
3: Ale może właśnie...
4: Zawsze zdążę coś tam ręce opukać i tak dalej, zanim dojdę do tego telefonu, to zawsze pierwsze 10 minut i upierdalam to, no, ale on notorycznie chyba próbuje mnie wkurwić, może...
3: Musisz ten algorytm zmieniać, bo 10 minut to jest całkiem sporo.
4: No wiesz, no to zależy jak dojdę. Raz dojdę po 5 minutach, raz po 2, raz po 10.
3: Tak, ale YouTube wie, że jak ja jestem wkurwiony na jakieś treści, to nie jest tak, że YouTube jest nieomylny. Kurwa, wszystko się myli. To ja zmienię tą treść szybko. I on jej więcej nie puści. On dobrze wie, że jak ja już na przykład podczas mycia się, bo ja często sobie tak wtedy puszczam autoplay, zmienię coś, ja już poświęcę na to czas. O, to już YouTube wie, że nie, tego nie.
4: Wiesz, bo trochę nie wiem, chłopaki, co ja mam zrobić. Ja tutaj trochę wołam o pomoc, kurwa. Nie wiem, mam jakieś dziwne rzeczy sobie włączyć, żeby mi w końcu przełączył Brauna.
3: Ale pamiętaj, że zawsze możesz nacisnąć przy filmie. Każdy polecany film ma takie 3 kropeczki i jest opcja niezainteresowany. To jest najlepsza rzecz, jaką możesz używać, bo to już jest dosadnie do YouTube'a. Jeżeli w ogóle zainteresowałeś się tą opcją, to znaczy, że tego nie lubisz i z automatu to już nie będzie ci się pojawiało. Wiem, działa. Jak tylko mi się coś pojawiło, czego w ogóle nienawidziłem i nie chciałem tego widzieć, starczyło 2 razy, to zaznaczy, że nie jestem zainteresowany. YouTube już ani razu mi tego więcej nie pokazał.
4: Mm-hmm. Dobra. No spróbuję, ale no mówię, jeszcze gdyby po prostu jakby te wykłady jakoś były bardziej... różne, tak? Czyli raz o tym, ale no jakby bardzo usilnie jeden wykład jakiś się upierdolił. No. I to nie wiem czemu, bo to akurat gdzieś tam o Brauno Żydach coś mówił, także nie wiem, czy to ma jakąś konotację, czy to jakaś aluzja jest, czy może po prostu algorytm, albo jest tak głupi, że po prostu u mnie on nie działa, ten algorytm, albo jest genialny i wie, jak mi podnieść ciśnienie, bo ja na ogół mam niskie ciśnienie i być może algorytm wie lepiej, że o tych godzinach mniej więcej powinien mi podnieść ciśnienie z rana. Także może jest mega genialny. Może jest mega genialny albo mega głupi. Tego jeszcze nie wiem. Także spróbuję, zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: Fajnie. Tutaj Psycho przypomniał jeszcze jeden temat, który chciałem poruszyć i który dodawałby się do tego, co Gumball mówił. Mianowicie mieliśmy takie odnośnie właśnie tego, że YouTube patrzy na nas jako pewne grupy. I kiedyś tam dawno, dawno temu, gdzieś to w zeszłym roku było, się okazało, że wśród tych polecanych przy nocnych markach, które były na live, pojawiła się Świnka Pepa. I okazywało się, że mnóstwo osób... Ja też mam świnkę Pepę. No to widocznie być może się okazywało, że ktoś czy tam jakaś większa grupa, przed Nocnym Markiem puszczała świnkę Pepę dla dzieciaków, a potem to rekomendowało absolutnie wszystkim. I to właśnie nie na zasadzie, nie wiem, jakiegoś kontekstu powiązanego z Nocnym Markiem, no bo ten kontekst... No, do świnki Pepy, no mam nadzieję, mamy dość sporą odległość, ale to było wspólne dla wielu oglądaczy naszego live streamu.
3: Tak, i ja się z tym zgodzę, że to ma sens. Dlaczego? Już tłumaczę. Dużo osób, i to nie, myślę, że się zgodzisz, ma dzieci jednak na Nocnym Radiu i jest tak, że sobie oglądają wcześniej tą, powiedz mi, to jest Nocny Marek, tak? Nocnym Marku. Różni ludzie są w różnych regionach czasowych, więc nie zdziwiłbym się, jak na przykład zdarza się tak, że ktoś po Nocnym Marku puszcza dzieciakowi świnkę Pepę, bo ma na przykład telefon już wolny albo coś innego. I wiesz, i tym to tak stwierdził, o, tutaj bajki puszcza, nie, dużo osób z tego samego tego, no to może innym polećmy, nie? To też może tak być. No.
4: No dobra, ja się przełączam na odsłuch. Ja tylko jestem przerażony, że tak za bardzo nie ma alternatywy do YouTube'a, bo się tutaj robi moim zdaniem trochę bonanza.
3: Alternatywy Szkoda. Są, tylko nikt nie chce z nich korzystać, bo ludzie są leniwi. To jest podstawa i to tak zawsze jest.
0: No to prawda, tutaj no, zwycięzca bierze wszystko, tak? Dlatego też no, korzystamy z tego Google'a, czy właśnie YouTube'a, czy Facebooka. Mimo że istnieją inne rzeczy, no to tutaj jednak jest content, a YouTube ma w pizdu mnóstwo contentu, jest wygodny. Dla twórcy jest zajebiście wygodny.
3: Nie chcecie korzystać z YouTube'a? Mam dla was rozwiązanie. Albo Japonia, albo Chiny. Który was kraj bardziej interesuje? Japonia? Niko. Chiny? Bilibili.
4: A, jeszcze mam jedno pytanie do potrzeby, bo mi się przypomniało. Bo ja generalnie mam wykupione YouTube Premium. Płacę za to co miesiąc. No i takie pytanie do ciebie potrzeba, czy oni się dzielą tymi pieniędzmi z tobą, bo YouTube się zarzekał, że też z kont Premium będzie dzielił się z twórcami tymi pieniędzmi. I takie pytanie, czy ty dostajesz jakieś pieniądze?
0: Nie, ponieważ nie jesteśmy w programie partnerskim.
3: Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda, bo ja mam program partnerski. Jeśli cię to oczywiście interesuje.
4: Tak, no bo wiesz, no bo mam jakby premium i chciałbym wiedzieć, czy rzeczywiście jakaś część tych pieniędzy, które płacę co miesiąc, idzie do twórców, wiesz, no bo...
3: Tak,
4: to,
3: idzie.
4: To oglądam. To
3: średnio 8 razy więcej niż z reklam.
4: Aha, no to
3: od dobrze. Osoby, czyli osoba mająca premium jest jakby 8 razy cię obejrzała, albo 8 razy klik na reklamę. Ogólnie jest tak, że premium użytkownicy po prostu generują więcej dochodów, dlatego że idzie to bezpośrednio z Google'a i nie ma takiej, że wiesz, czy reklamę obejrzysz, czy nie, bo nie ma reklam. Po prostu to jakby ty płacisz.
4: No dokładnie, tylko wiesz, ja się obawiałem, że jednak to nie do końca gdzieś tam dochodzi do twórców, dochodzi.
3: Dochodzi do osób, które mają partnerstwo, czyli zarabiają na YouTubie. Czyli wszyscy, którzy zarabiają, tak, rzeczywiście dostają od tego większą kwotę. Więc to jest dobry tip. Jak bardzo was bolą reklamy i macie tą kasę, ja wiem, zabrzmi jak jakiś bufon, to kupcie sobie tego YouTube'a premium, nawet podzielcie sobie go z rodziną, bo można go na 5 osób podzielić. Ja sam go używam, żeby nie było i tak wspieram osoby, które oglądam, bo wiecie, nie muszę mieć adblocka włączonego, chociaż i tak go mam, ale to jest raczej do śledzenia adblock, ale wiem, że przez to, że mam ten YouTube premium, każda osoba, którą obejrzę, dostaje jakąś kasę, jeżeli właśnie mówię, ma to zarabianie. Więc jeżeli nie lubicie reklam i chcecie wspierać, no to jest pewna opcja.
0: No ja sam też mam YouTube Premium, ale z trochę innych pobudek, ze względu na to, że dużo oglądam. na potrzeby blokowania reklam, tak bardziej z lenistwa, szczerze mówiąc. I tak kiedyś sobie podliczyłem, bo reklamy na YouTube mają to, że albo można je przewinąć tam po kilku sekundach, ewentualnie nawet są takie zablokowane, co też jest całkiem fajnym nowym trendem w reklamie, że są reklamy tam 3 czy 6 sekundowe. Faktycznie, tutaj trzeba się postarać, żeby zrobić fajną reklamę w ten sposób. No ale zazwyczaj tego YouTube'a oglądam, czy tam słucham pasywnie i nawet w momencie, kiedy wpada reklama, to mi się nie chce szukać tego pilota i tak zrobiłem sobie krótki rachunek sumienia. Ile czasu mi zabiera, żeby czy to właśnie znaleźć tego pilota i przeklikać i rozproszyć się w ogóle, bo nie wiem, tam programuję i nagle coś mnie tutaj oderwie i muszę tutaj zaraz klikać, żeby to zmieniać, bo poziomy głośności są zupełnie inne i nie chcę tego kontentu i on mnie rozprasza. No to wobec tam, nie wiem ile to kosztuje, 20 czy 30 zł miesięcznie, no to stwierdziłem, że mój czas jest dużo więcej warty niż te 3 dychy, które poświęcam na YouTube Premium.
3: No, jeszcze jest trzecia opcja, tak zwana nuklearna, ale to jest dla ludzi pokroju Snowdena, którzy kompletnie nienawidzą bycia śledzonym i nie chcą mieć żadnych reklam. Istnieje coś takiego jak Pi-hole. To jest coś, co łączy się pomiędzy routerem a twoimi urządzeniami sieciowymi. Działa to na zasadzie wykrywania pakietów i sprawdza na przykład, czy coś nie łączy się z serwerem reklamowym Google'a. Jeżeli tak, to już nie łączy się.
0: No trochę pomieszałeś, ale mniej więcej tak to działa, ale to też jest takie kwestia, nie chcę kolejnego urządzenia, już mam za dużo tych kabli. To Misiu pyta, jak mam premium i dodam do swojego konta konto NR, to czy premium obejmie NR tak, jakbym chciał nadawać z poziomu NR? Nie bardzo rozumiem. Konto.
3: Ja wiem.
4: Dobra, panowie, to ja się tylko pożegnam. Do usłyszenia, na razie.
0: Okej, dzięki za telefonik, na razie.
3: Ja wiem, że ci potrzeba, to odbieram, ale ja akurat w tych tematach to znam się cholernie dobrze.
0: Jasne,
3: i wiem,
0: dawaj.
3: Jak działa YouTube Premium. Jeżeli masz podłączony pod swoje konto znaczy jakieś konto marki, nieważne czy jest to twoje, czy jest to kogoś innego, YouTube Premium będzie. Tylko to musi być w twoim koncie, na którym jest premium. Czyli możesz mieć na przykład 5 kont marek z innych w ogóle kont, ale jest przypięte do ciebie, czyli masz tego menadżera, to ten YouTube Premium będzie u ciebie. On nie będzie u kogoś innego, na przykład jak ktoś sobie wejdzie na nocne radio, ale u ciebie będzie. Więc na przykład jak będziesz oglądał przez nocne radio, chociaż nie wiem jaki to ma sens, bo treści z tego konta nocne radio to są dziwne. Nie wiem, ktoś tam pewnie wchodził, nie wiem kto tam oglądał, ale jak patrzę się czasem przez to konto właśnie jak wchodzę...
0: Cicho. Mądrzejsze o tym nie wspomnieć i to wcale nie o mnie chodzi.
3: No ale tak, premium się wtedy pojawia dla ciebie. No, na wszystkich po prostu.
0: No dobra, okej, to dzięki wielkie Gumball za telefon, bo tutaj, no, chociaż może jeszcze chcesz zostać przez chwilkę, bo chcę powiedzieć, dlaczego będę się bronił ręcyma i nogiemi przed przystąpieniem Nocnego Radia do programu partnerskiego. Ze względu na to, że jestem w 100% przekonany, że nie będzie nam się chciało na przykład wyłączać monetyzacji przed kontentem, o którym wiemy, że coś pójdzie nie tak, czy powiedzmy odpowiednio wcześnie zareagować. I wydaje mi się, że w momencie, jeżeli jesteśmy w programie partnerskim, no to jednak już jesteśmy tak trochę wyżej na tym radarze i mamy bardzo dużą dynamikę na naszych audycjach. Ktoś tutaj zadzwoni, ktoś tutaj się pojawi, ktoś tutaj jakieś dziwne rzeczy zacznie wyczyniać, a nam się tego nie będzie chciało potem, wiesz, pilnować, żeby to właśnie tutaj kliknąć, pójść i podejrzewam, że gdybyśmy mieli tak od początku Nocnego Radia na YouTube włączoną monetyzację, no to podejrzewam, że nasza populacja strajków znacznie by była większa.
3: Jest rozwiązanie na takie rzeczy. Wystarczy po kontrowersyjnym streamie skasować go od razu i nie będzie żadnych strajków. Rzadko kiedy pojawiają się strajki na streamie, to jest rzadkość, naprawdę musisz coś odjebać poważnie, żeby się pojawił. Ktoś musi fizycznie zwykle to sprawdzić, bo ciężko jest algorytmom badać streamy. Nagrania premierowe mogą, bo nagranie premierowe już zostało wcześniej wrzucone, to ono bankowo, ale streamy... I tutaj nawet prawa autorskie, nie? Mhm. sam YouTube nie zrobi ci tego na żywca, on zajmuje mu to pół godziny po streamie, żeby to obadać, więc jeżeli skasujesz to od razu po streamie, nie ma żadnego problemu w większości. Wiem, bo sprawdzałem ani copy strike, ani inne rzeczy, po prostu w większości, to jest 99% sytuacji, nie ma problemu.
0: No tak, ale wiesz co, obawiam się, że w naszym przypadku by się to nie sprawdziło, dlatego że z tego co patrzę, to ludziom się nawet nie chce kliknąć zakończ transmisję i potem to wisi i mieli. Ewentualnie jak właśnie wczoraj Błażej ze Zmorą dostali copy strike'a, film jest ukryty i Błażej miał wyedytować, od rana mu łeb otosuszyłem, ale poszedł spać, bo był zmęczony, więc może wróci, może nie wróci, mi to rybka, to ich audycja.
3: Ja się nauczyłem już, jak podchodzić do streamów, wiem jaką muzykę puszczać, jak widzisz na paru streamach zdarzyła się muzyka u mnie, nie było żadnych copy strike'ów, ponieważ ja już mam jak w małym paluszku nauczone, co można, czego nie można, jakie rzeczy przechodzą, jakie nie. Ja to nawet, ja nie mam tych zasad w ogóle, nigdy ich nie czytałem, po prostu już tak jak ten kurwa siódmy zmysł, wiem po prostu co będzie problematyczne.
0: No, trochę tak, ale to wiesz, też masz kontakt z podejrzeniem.

0: zdrowo.
1: No, jak przypomniało mi się, ja tu jeszcze tak powiem, jak pracowałem w firmie kurierskiej, która próbowała się rozpromować w mieście, dali mi za zadanie rozpromować Facebooka i mówią, no tutaj masz Facebooka, popatrz, mamy główną filię, nie, tutaj ten i popatrz się, tutaj będziesz, ripostował rzeczy z głównej filii. Ja tak mówię, a mogę zobaczyć statystyki? Tak patrzę, no tak jak się spodziewałem, każdy repost, 5 wyświetleń. Klikam sobie, pokaż posty stworzone i nagle 1000 wyświetleń. No ciekawe, nie? I to jest dla mnie wkurwiające, że ludzie nie zauważają. To jest w ogóle podstawa reklamy. Jeśli macie jakąś taką submarkę i to są często franczyzy, sorry, to kurwa nie korzystajcie z tego, co wam dają odgórnie. Znaczy, warto z tego korzystać, ale nie kopiować tak stuprocentowo. Jeżeli macie pozwolenie coś zedytować, bo często franczyzy na to pozwalają, kurde, trzeba w socialach zmieniać. I oni jak zobaczyli, że nagle tutaj ludzie są aktywni, jakie o kurwa, co się dzieje? Jak nie wiedzieli, że to się da, że tutaj obrazki, że te rzeczy działają, nie? Oj, mieli ząg 200. No, bądź co bądź, bardzo szybko od nich uciekłem. Powody, no, prawie wszyscy chyba znają, bo tą historią się dzieliłem. Ale strata dla nich, bo ja mogłem im całkiem dobrze to rozpromować na mieście. Zresztą po moim wyjściu praktycznie ich social padł, bo ja go moderowałem. I ludzie znowu nie wiedzieli, jak tam dojść, jak tam ten, bo był w takim dziwnym miejscu. Ja robiłem zrobiłem parę zdjęć, tam jakichś rzeczy i co post, dawałem taką informację, jak tam dojść, jakieś inne pierdoły. I oni wszystko ładnie wiedzieli, ale tupło się, rozpadło się i z tego co wiem, będą zamykać właśnie swoją działalność niedługo. No bo tak się okazało, że jednak ludzie nie wiedzą, gdzie oni są i nagle za mało tych. Jak bardzo się z tego cieszę, jestem tak zadowolony, mam to ich w dupie.
0: Karma wraca, no ale tutaj to też, no kurde, kiedyś się, ale to w ogóle jakiś materiał na osobną audycję odnośnie jakiegoś takiego internetowego marketingu dla takiego szaraczka, dajmy na to, nie wiem, jakiegoś mikroprzedsiębiorcy, który chciałby zaistnieć w social mediach, jak to mniej więcej działa, żeby to za tym stał pewien, wiesz, za tym stał pewien cel, żeby też było wiadomo, żeby patrzeć w te statystyki i umieć w nie patrzeć, bo to też dwie osobne rzeczy, ale wiesz co, ale to nie dzisiaj, bo ja już na dzisiaj będę powoli kończył.
1: Okej, dobra, to może ja się rozłączę, dam się tobie pożegnać. Cześć, trzymaj się i miłego wieczoru, czy co tam będziesz robił.
0: Dzięki wielkie, do usłyszonka i dzięki za inspirujący telefon. Na razie, cześć. To był Gumball, moi drodzy, który podzielił się z nami naprawdę niezłą historią odnośnie tego, w jaki sposób YouTube działa, tak trochę można powiedzieć od kuchni. Także tak, jeszcze tak spinając całą historię dzisiejszą i całą dzisiejszą opowieść. Mam nadzieję, że wszyscy trochę wyciągnęliśmy, wszyscy czegoś się odrobinę nauczyliśmy, w jaki sposób to działa i właśnie może to jest ten moment, w którym warto by było pójść, nieść ten oświaty kaganek, jeżeli po raz kolejny nasz ulubiony YouTuber gdzieś się wkurzy, bo zaczęli mu blokować konta, blokować możliwości zarabiania, pozbawili go z źródła dochodu w postaci $8 miesięcznie i on przez to musi zrezygnować z kawioru na rzecz świeżego tuńczyka błękitno-płetwego. Świat jest trudny, świat się powoli zmienia, ale tak jak wspominałem, mam nadzieję, że wspominałem, bo miałem to w notatkach, ale jeżeli chcemy zrozumieć kota, to musimy myśleć jak kot. Jeżeli chcemy zrozumieć Gumballa, musimy myśleć jak Gumball. A jeżeli chcemy zrozumieć maszynę, to musimy zacząć myśleć jak maszyna. Bo tutaj Tomisiu jeszcze miałeś jedno albo dwa pytania. Jeszcze jedno pytanko do speców. Czy istnieją jakieś boty czyszczące, które zabezpieczają, oczyszczają kanał czata? Tego nie wiem, a co do strajków, to strajków można zebrać, jak się zbierze 3 w ciągu 90 dni, no to kaplica i usuwają kanał. Także tak, czegośmy się tutaj wszyscy, mam nadzieję, nauczyliśmy. Ja się z wami na dzisiaj żegnam i usłyszę się z wami, a wy

Usłyszycie się ze mną w poniedziałek w Nocnym Marku, a co tam będzie po drodze, no to zwykle bywa. Także ja się z wami na dzisiaj żegnam, życzę wam spokojnej nocy. Także trzymajcie się i uważajcie na algorytmy, bo algorytmy gryzą.

To była wspaniała audycja w Nocnym Radio autorstwa Etama. Bardzo wciągająca, taka merytoryczna i działo się. Naprawdę działo się. Myślę, że wszyscy byliśmy pod wpływem dużych emocji i dużo nam dała ta audycja. Myślę, że pewne wnioski możemy wyciągnąć. Na przykład takie, że mikrofonu nie trzyma się w majtach, tylko się tam gdzieś blisko twarzy. Szczególnie jeśli jest to mikrofon dynamiczny. Gdyby to był mikrofon pojemnościowy, słyszelibyśmy też odgłos majtającego się pindola. Pani Zenobi, która gdzieś tam rozmawia sobie z panem Włodkiem i tak dalej, i tak dalej. I też odgłos towarzyszący oddawaniu kału, że tak ładnie powiem, przez zwierzę z gatunku psowatych. Taki, wiecie, odgłos typu zrób kubkę. No bardzo dobrze zrobił kubkę. To jest uważne, mamy załatwione. Odhaczam, kubka zrobiona. No. A słyszeliśmy tylko szuranie. Szuranie, on do nas szura coś, on do nas szura. Słuchajcie, a dzisiaj proponuję wam taką zabawę, że przyglądałem się w ogóle dzisiaj logosowi WSI, Wojskowe Służby Informacyjne, i stwierdzam, że to logo jest wieśniackie, wsiowe takie, takie WSI-owe, takie właśnie. Ciekawe, ile kosztowało to logo i tutaj możemy obstawiać. Może ktoś znajdzie taką informację, zabawi się w detektywa i dowie się, ile kosztowało logo WSI. Czy 50 tysięcy złotych na przykład, czy na przykład milion może, bo to nie są tanie rzeczy, panie Fertku. No i co my tu mamy na tym logo? Postaram się tak omówić w dwóch słowach. Mamy coś, co niby miało jakoś nawiązywać do heraldyki, do tego typu wzornictwa, ale to jest tak jak troszeczkę jakby mały Jaś, który dopiero dostał kredki, sobie wyobrażał rysowanie herbów, tak? Nie robi się tego w ten sposób zupełnie. Nie robi się linią obrysu, to nie jest bolek i lolek, prawda? Zresztą strasznie krzywe są tutaj te linie, takie jakby ktoś nie znał się na kompozycji, nie miał wyczucia co do grubości tych linii. Nachodzą na siebie, są krzywe, jedno tu na drugie nachodzi, tu za dużo, tu się nie łączy, tu rozwalone, tu jakieś za cienkie i zanika. No takie jakby to kredkami ktoś narysował. Ale cienkopisem. Wziął, narysował na serwetce cienkopisem, potem ktoś to zeskanował, powiedział, no to panie, to widzisz pan, to się tak nie, na serwetce mogłoby być, ale widzisz pan, to trzeba to skomputeryzować, panie. Panie, komputer jest to taki skaner, panie, tak zwany skaner, i z tej serwetki, panie, ja to przerzucam, panie, do komputera i mamy logosa, panie. No, to trochę tak sobie to wyobrażam, nie wiem.

0: Strasznie to wygląda, to logo. Okropnie, odpychająco. Orzeł jest jakiś nieforemny, niegeometryczny, tak? Patrzy się w lewo. Patrzy się w lewo, to nam może dać coś do myślenia, że tutaj lewe interesy, handel bronią, jakieś narkotyki i lewica i człowiek pod żyrandolem nasz, prawda? Widzicie, rozumiecie? Kto to logo... Ma jakiś beret taki moherowy dziwny, ten orzeł, taki biskupi jakiś moher z jakimś tym... z antenką na górze, może to jest taka antenka do odbierania na przykład. Fal jakichś tych komunikatów, kto tam nadaje, że tam tego, że przyszliśmy, ten, że samobójstwo trzeba zrobić komuś, albo że na przykład trzeba zadzwonić z pewną informacją do pewnej osoby i ta pewna osoba se potem w łeb strzeli na przykład. Ciekawe, co powiedzieli, no jeśli to faktycznie było tak, jak to przedstawia Patryk Wega w filmie Służby Specjalne, to co, jaką wiadomość dostała Barbara Blida? Ciekawe, ciekawe. Może na przykład coś w stylu, weźmiesz teraz pistolet i strzelisz sobie w łeb, inaczej zabijemy twoje dzieci, wszystkich twoich bliskich zamkniemy w psychiatryku, a winna będziesz ty. Wybieraj. Pip, pip, pip. No, wyobraźcie sobie, że dostajecie taką wiadomość, nie? W ten sposób tak rozmawiają ci różni agenci właśnie w filmie Wegi. I sam Wega w ogóle rozmawiał z około 60 informatorami. To byli różni współpracownicy z byłego WSI właśnie, zlikwidowanego, jak wiemy już. To byli różni informatorzy, osoby, które no, wiedziały coś. No i naprawdę był taki człowiek, taki agent, który się zajmował ściganiem księży. To znaczy niszczeniem księży, tak? Podrzucaniem im jakichś małych chłopczyków, na przykład zrobienie potem zdjęć i potem szantażowanie, przepisywanie ziemi. Myślę, że dosyć, oczywiście wszyscy widzimy, że tam jest Macierewicz, wszyscy widzimy, że tam jest Leper, a na końcu filmu jest oczywiście komunikat, że podobieństwo czegokolwiek do kogokolwiek, do czegokolwiek i kogokolwiek do kogokolwiek jest, wynika z tego i owego i nie czepiaj się, panie kolego. Na co? Propozycja od Kucha z czata, żebym co, też logo namalował jakieś i sprzedał za milion i będzie kasiorka na radio? No, a to trzeba mieć znajomości, kolego, misiu, to trzeba mieć znajomości. Nie dla psa kiełbasa, dla takiego skromnego grafika, ja to mogę zrobić najwyżej coś, nie no, w sumie robiłem dla dużych marek, Crunchips, Lorenz, Enter, co tam było, dużo był ten Gerber, dużo znanych marek, Ceneo, no może mógłbym się postarać, może, ale no takiego logosa to bym nie zrobił, naprawdę. Wróćmy do tego orła, trzyma dwie szabelki, to jakiś taki orzeł kmicic. No, w ogóle ja bym go zrobił bardziej geometrycznego, jak to się mówi? Kurczę, zgubiłem słowo. No, że jak się go złoży na pół, to się zgadza, tak? Symetryczny, o, symetria, no. Jak grafik może zapomnieć o takim słowie jak symetria? Chyba jestem zmęczony dzisiaj. No i tak, najlepszy jest kontur polski, taki w ogóle trochę chyba na górze powinno być tak bardziej i tutaj tak. To jest jakiś nocnik. Nomen omen tutaj. No nie wiem, jakiś taki dziwny znowu, jakiś bohomas taki. Co to jest? Co to jest w ogóle? Co to w ogóle jest? Napis WSI wygląda jak napisany czcionką pojebus, ściągniętą z freefonts jakiś PL, czcionka pojebus. No popatrzcie na ten font. Czy to nawet koziołek matołek, jakby taki font zobaczył, to by z dezaprobatą tylko zabeczał. A na antenie witamy Maxa, który tutaj coś szeleści. Weź tą tam ręką, nie smyraj.
1: Już dobrze? Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Dobre noc na radio.
0: Nasz tutaj kolega z radia Kunrad 44, którego pozdrawiam i no, mam nadzieję, że z nogą się jednak jakoś tam udało, kurczę, to wita się w ogóle w sposób dobranoc chyba. On ma taki nietypowy sposób.
1: No bo noc jest dobra w sumie. No to dobra.
0: To raczej na dowidzenia, nie? Się mówi dobranoc. Nie spotkałem nikogo innego, kto by się
1: tak,
0: witał dobranoc.
1: Głównie jak ludzie są w nocy, No to już idą spać, to mniej więcej to zależy od tego, no tak, no. Dobre popołudnie, no to też ludzie wiedzą, że ze sobą za dużo nie pogadają, no bo wszyscy w popołudnie odpoczywają. A dzień dobry, no to każdy jest aktywny, no to mniej więcej tak to jest połączone z jakimiś tam uczuciami, nie? Czy z habitami, jak to się mówi, habit po polsku. Nie materiał, tylko bardziej zachowanie. Nazwałbym to, no coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Habit. A ja jeszcze, jeśli pozwolisz oczywiście, Krawcze, chciałbym Ciebie przywitać w audycji. No i podziękować serdecznie Tamowi, którego kieszeń bardzo niecodziennie brzmiała. Natomiast chciałem mu podziękować nie za to, tylko za bardzo fajną grafikę, którą dla mnie zrobił do mojej audycji. No i też fajnie, że zrobił to tak jakby sam z siebie, bo ja nie prosiłem, nie spodziewałem się, że cokolwiek będzie, także bardzo mi miło, fajna grafika i mam nadzieję, że będzie taki więcej.
0: No, ostatnio Etam robi właśnie grafiki tutaj, więcej niż ja już prawie na razie, no nie robię, no mam mało czasu i Etam przejął tutaj stanowisko grafika naczelnego i on właśnie robi i to on wprowadził te takie animowane właśnie gify, które są fajne, różne scenki są czasami. Trochę mrygan na stronie, ale w rezultacie myślę, że to jednak nie jest takie złe. A ty jak myślisz? Lubisz te animowane, czy raczej nie przepadasz za takimi wodotryskami, jak niektórzy mówią?
1: A jakbyś to zdefiniował, bo pamiętam ostatnie kilka audycji, na przykład jak audycja I co tu gadać, to ona była taka dla mnie bardziej animowana, że tak jakby z tej perspektywy na to patrzę. Natomiast jakie są nieanimowane według Ciebie?
0: To znaczy, no chodzi o to, że jak wejdziesz na główną stronę, no to że niektóre graficzki się animują. Jakieś tam na przykład słonko sobie lata, albo facet wchodzi na plan, gdzie kręcą właśnie lądowanie na Księżycu. A niektóre są zwykłymi obrazkami.
1: No tak, tak. Przepraszam, zostałem zahipnotyzowany przez zachód słońca, bo akurat teraz sobie jadę z takiej górki. No jak jedzie się z górki, to też się widzi takie wysepki w oddali, zatopione w największym jeziorze tutaj. Także przepraszam.
0: No to pięknie, pięknie. A ty w ogóle jedziesz samochodem teraz?
1: Tak, no mam zestaw słuchawkowy, więc mogę się skupić na jednej rzeczy i tutaj skupić na drugiej.
0: No jak fajnie. Widzicie? Smoluchy, nowoczesność. Polskie cebulaki, smoluchy, tu kolega, widzicie, ma aparaty takie, że po prostu wy cebulą od was, no.
1: Był też odcinek cebulacki bajta, tylko założyłem, że jest tylko ten pierwszy. Nie było tego tak zwanego aftera, czy nie wiem, czy to był after, jakbyś to nazwał, w którym mówił też kontynuację o torze, tak? Także akurat, no niestety... Nie miałem okazji być na całym, a to jest bardzo fajny temat. Taki, można powiedzieć, wprowadzający nas w taką rzeczywistość roku 2017 i tego, jak to może wyglądać w przyszłości. Bo bądź co bądź, no, jak ktoś ma coś do ukrycia, albo po prostu nie chce, żeby mu walili w prywatność, no to używa tych przeglądarek, w tym Tora. Nawet słyszałem Etam, nawet słyszałem Etam, że używa sobie Tora, ale chyba jeszcze jakiś inny sobie używał, z nich korzystał.
0: Też używam, przyznam się. I no, jak podobał Ci się odcinek o sieciach cebulowych, a wiem, że w ogóle był chwalony ten odcinek, nie tylko przez Ciebie, no to pamiętajcie, że możecie zawsze Bajtowi zafundować piwko. Na przykład jest tam numer PayPala, można mu rzucić na piwko, on się wtedy bardzo ucieszy i będzie jeszcze więcej nagrywał ciekawych audycji. A ja, słuchaj, dzisiaj tutaj się przyglądam logosowi WSI, Wojskowych Służb Informacyjnych. Czy Ty widziałeś to logo?
1: Wiesz co, nie, ale słyszałem, jak komentowałeś mniej więcej, jak to ma wyglądać. Także starałem sobie to wyobrazić.
0: Aha, no bo teraz nie za bardzo możesz zobaczyć, bo rozmawiasz z samochodem.
1: Nie patrzę teraz na telefon, tylko na drogę, trzeba być uważnym. Natomiast przed wyjazdem oczywiście puściłem sobie audycję i pozwoliłem sobie zadzwonić, żeby tutaj już na tym się nie koncentrować na telefonie. Żeby nie było dystrakcji.
0: No to, no to widzisz, już ci opisałem, jak to wygląda. Straszna żenada jest, a my możemy się w ogóle dzisiaj zastanowić, bo taki miałem w sumie plan, żeby się zastanowić nad różnymi logosami różnych dużych instytucji, dużych firm i mogliby słuchacze podrzucać jakieś nazwy marek czy instytucji właśnie, najlepiej może państwowych, bo no takie znaki zawsze najwięcej kosztują, to nie są tanie rzeczy, jak mówiłem, to miliony kosztuje, więc można by ocenić, zrobić taki mini audyt i zastanowić się na przykład, jak wygląda logo, no wiesz co, akurat na przykład logo TVP stwierdzam, że jest niezłe. Wszyscy znamy to logo, prawda, TVP? Czy ono się zmieniało w ogóle przez lata, czy kiedyś TVP miało inne logo, jeszcze za PRL-u?
1: Wiesz co, ja pamiętam, no, za PRL-u, TVN czy TVP?
0: TVP na razie mówimy.
1: Aha, TVP, nie no, to zmieniało się, na pewno dwójka się zmieniała, bo pamiętam, że była jakaś taka dziwna, tak. Że była jakaś taka bardzo puszysta, taka okrąglutka, potem była taka już bardziej linijką, jakby to po prostu odrysować, więc oni zmieniały się, natomiast jedynka to ciężko stwierdzić.
0: Świetne logo miał Widzę Dziennik, telewizyjny, połączenie dwóch liter D i T, no ale widać tutaj już fajne zabiegi kompozycyjne, ładnie to się układa, jest jakaś harmonia w tym i po prostu optycznie jest przynajmniej dobre, no nie jest jakieś mega odkrywcze, nikt tu Ameryki nie odkrywa ani nie zaskakuje niczym szczególnie, ale fajne jest to logo. Tak.
1: No to prawda.
0: Jakie to jeszcze mamy znane logosy? Przychodzi ci do głowy jakaś duża instytucja, polska firma, czy nie wiem, marka?
1: No akurat PKP Cargo się zmieniało. Pamiętam, jak weszło na giełdę, to oni też musieli zmienić sobie jakieś logo. No ale to taka spółka akcyjna, jak ktoś jest zainteresowany.
0: Popatrzyłem na logo PKP Cargo i pierwsze, co mi się skojarzyło, to, że się dwa pociągi ze sobą zderzyły wypadły z torów i stoją takie rozpierniczone.
1: No, czyli najgorsze się już wydarzyło. Teraz może być tylko lepiej.
0: Dokładnie.
1: Ale nie, wiesz, nie wiem, czy ktoś się interesuje rynkiem akcyjnym. Natomiast była taka sytuacja, że PKP Cargo po wejściu na rynek tutaj akurat zostało ocenione na około 80 złotych za akcję. Później było to parę słów decyzji, spadło na 25, która była najniższa cena.
0: Usta bliżej mikrofonu troszkę, bo zanikasz.
1: Dobrze, jestem, tak już lepiej?
0: No, po prostu musisz cały czas trzymać w miarę blisko mikrofonu, bo jak oddalasz, to zanikasz troszkę.
1: No to widzisz, bo będę musiał zmienić słuchawki, bo kupiłem akurat sobie nówki, ale zostały w domu, żeby je oszczędzać. Ale no dobrze, wróćmy do tego tematu z tym cargo. Zależy, czy po prostu, no, nie wiem, czy ktoś się interesuje rynkiem akcyjnym, tak? Ale w sumie bardziej mówiliśmy o logach, więc to też nam daje trochę czasu, żeby się nad tymi logami zastanowić. Czy Tymbark był kiedyś zmieniany? O, może tak zapytam. Przypominasz sobie, żeby Tymbark był zmieniany? Taka marka jest to już w sumie długowieczna.
0: Swoją drogą całkiem znośna marka, jeśli chodzi o jakiś kompromis między jakością a ceną, myślę. Tymbark
1: albo
0: soczki.
1: Piwa jakieś, czy one się zmieniały się? Godła piw. Bo tak... Mhm. To jest ciężko, bo oni muszą jednak dbać o tą swoją tradycję i żeby jednak ludzie też kojarzyli, czy tam nalepę, czy te jakieś tam małe godełka, jak człowiek wchodzi do sklepu. No chociaż też nazwa jest ważna, więc tutaj co jest bardziej ważnego? Godło, czyli taki aspekt wizualny, żeby ludzie to kojarzyli, czy nazwa?
0: Wszystko jest ważne. W tej chwili się przyglądam na przykład logosowi z Połem. No i kurczę, mam wątpliwości, strasznie retro i strasznie nieczytelne jest w zasadzie to logo. Jakieś
1: no,
0: takie.
1: Teraz już retro.
0: Z Połem i za późno wstałem. Logo Solidarność, bardzo znany znak. Takie litery, które w założeniu miały się układać w coś takiego, co przypomina tłum ludzi. I faktycznie mrużymy oczy i no jakby byli ci ludzie. Można powiedzieć, że troszeczkę to nawiązuje faktycznie.
1: Nie uważasz, że to jest tak jakby taki post fact, czyli wiesz, jakby nikt ci tego nie powiedział, że taka jest idea, to nikt by tego nie zauważył, ale dopiero wtedy, jak ktoś ci powiedział, że no, to słyszałem, że tak to ma wyglądać, no to w tym momencie twój mózg dodał tak jakby nową możliwość do tego i stara sobie pod to podpisać to, co mu powiedziałeś, że to ma wyglądać jak ludzie. Też może być.
0: No, być może coś w tym jest. Ale wiesz, z drugiej strony te różne znaki, ich skojarzenia, to tak czasami tylko wnikają troszkę do naszej podświadomości i to się buduje jakoś w głowie i to nie jest ani takie bardzo oczywiste nic tutaj. Więc no, nie wiem, raczej bym miał takie skojarzenie, jakbym długo to logo kontemplował, że to miał być tłum ludzi, bo wiedziałbym po prostu, że twórca miał jakiś, że musiał mieć jakiś zamysł i chciał jakieś skojarzenia wywołać i domyśliłbym się, że właśnie takie to były skojarzenia, że tłum ludzi. To tak bardziej na logikę, nie? W tym przypadku.
1: No rzeczywiście. Też może, jeżeli logo ma jakiś konkretny tytuł, no to on mógłby też nadać temu jakąś, no jakiś motyw, tak, za którym można podążać. Natomiast jeżeli chodzi o takie skojarzenie, to bardzo się to przydaje w nauce języków, bardziej w sumie takich poza łacińskich, bo to jednak te słowa nie są ani podobne, ani nic do tego, co znamy, więc trzeba sobie robić jakiś inny łańcuch skojarzeń, tak. I no, pomaga, tylko trzeba to robić codziennie. W przeciwnym wypadku po prostu umysł czy pamięć krótkotrwała nie wrzuci tego do pamięci długotrwałej.
0: No.
1: I słyszałem właśnie jak ostatnio, przepraszam, że jeszcze dokończę. Słyszałem jeszcze, jak wczoraj dzwoniłem do was, jak sobie zdanie zaproponowaliście, tak? To był Daniel wtedy?
0: Tak, adwokat.
1: Tak, adwokat, no jasne. No i... jak ty też starałeś się jako tutaj boss radia, wiesz, też ładnie do kolegi powiedzieć po angielsku, czyli no bo on akurat tam też sobie coś mówi po angielsku, więc nie musiałeś do niego mówić po polsku, bo on jeszcze tyle nie umie, także słyszałem, że no jednak te audycje, które prowadzę, mam nadzieję, że są opisy, więc można sobie powoli przetłumaczyć słowo po słowie. Staramy się tam dość wolno mówić, żeby każdy mniej więcej mógł zrozumieć te słowa, bo oczywiście nie mówią tak, powiedzmy Angol z Angolem by tak nie mówili ze względu na to, że po prostu ta rozmowa by była zbyt szybka. I człowiek, który nie ma styczności z językiem angielskim na co dzień, jednak musi sobie dać trochę czasu na wyłapanie wszystkich słówek i tej całej gramatyki. Także no oczywiście takie ćwiczenie też pozwala mózgowi się rozwijać, co polecam.
0: No nawet czytam ten opis i o dziwo rozumiem nawet... O, tu się tłumaczenie opisu nawet pojawiło, proszę bardzo.
1: Tak, tak, pozwoliłem sobie zrobić w dwóch językach, żeby... no wiesz, najpierw czytasz sobie po polsku, potem po angielsku, no bo taka jest idea tego nagrania, tak? Żeby się oswoić, pozwolić się mózgowi załapać ten fakt, że...
0: Maksie, przepraszam, że ci przerwę, ale szurasz mikrofonem gdzieś znowu, jesteś od niego oddalony i słabo cię słychać.
1: Dobrze, bardzo dziękuję za informację. A teraz lepiej?
0: Tak.
1: Tak, no więc po prostu telefon mi spadł, bo przyszedłem sobie do domu.
0: Spoko.
1: Ale chyba sobie wyjdę na jeziorko, jak myślisz?
0: No nie wiem, dzisiaj we Wrocławiu duchota, pisaliśmy tu wcześniej na czacie sobie, jak u kogo jest, na Mazurach ponoć przyjemnie, a we Wrocku duchota i pot śmierdzi spod pach. Dobra, słuchaj, wracamy do tematu logosów, tak? Jest dzisiaj temat audycji. Nie wiem, czy to cię interesuje, Maksie, w ogóle logos?
1: Ja bardzo, ja akurat muszę przyznać, że coraz bardziej się tym interesuję. Po pierwsze, już zdaję sobie sprawę z tego, że jako inżynier budownictwa no nie mam z tym nic tak za bardzo wspólnego, ale z drugiej strony też wiem, że przy tak szybko szalejącym świecie i szczególnie właśnie tutaj IT trzeba być jego częścią, żeby nie być za bardzo do tyłu. Więc zdecydowanie grafika i logo, które są też częścią marketingu, który jako tako zawsze będzie, więc myślę, że to jest bardzo fajny temat, dzięki którym można się trochę rozwinąć, szczególnie jeżeli no, eksperci jakby mówicie o ich no tutaj jak to się rozwija, jak to wygląda, jak to się robi.
0: Okej, to może takie zrobię krótkie wprowadzenie dla tych, którzy właśnie się interesują. Logo, jak już mówiłem, składa się z sygnetu, czyli tego obrazka, grafiki, ikony i z logotypu, czyli napisu. Wszystko to się składa na logo. Zwykle jest dwukolorowe, jednokolorowe, trójkolorowe, czasem cztery barwy się, no czasem nawet więcej, ale ja na przykład jak projektuję, zwykle się staram zamknąć w tych góra trzech barwach. Ponieważ no, takie mam przeświadczenie, że dobrze, jeśli jest jakiś wyraźny brand i jakiś, no to się mówi primary color, czyli ten główny, czyli to na przykład będzie jakiś
1: coś przeważającego.
0: Pomarańczowy, tak, taki główny, który dajemy na przykład też jako tło i wtedy używamy wersji tak zwanej w kontrze. Kontra to jest po prostu logo przygotowane na pełne tło, na kolorowe tło i ono często na przykład jest białe, tak? W przeciwieństwie do wersji standardowej, która jest na jasne tło, na białe tło. No i zakłada też przeźroczystość, że ktoś to da na przykład na jeszcze na jakąś fakturkę czy na coś, ale raczej się tego unika. Dzisiaj jest moda, aby było czysto, aby było prosto. Najmodniejsze znaki to są takie, które są dosłownie z paru kształtów, z paru kresek, ale w których jest jakaś myśl, w których jest jakiś zamysł i jakaś symbolika, którą można sobie łączyć. Można łączyć właśnie ze sobą dwie różne rzeczy i stworzyć coś absurdalnego, na przykład, nie wiem, autobus ze skrzydłami, tak, dla firmy przewozowej. Tak mi teraz przyszło do głowy. Albo na przykład komputer, który żyje, który ma głowę, buźkę. No, popularny Android też tutaj, taki robocik. Zauważcie, on jest bardzo, bardzo prosty. Dosłownie tu kółko, tu kwadracik. Tak teraz się projektuje. Jak zrobicie w ogóle za dużo detali różnych odstających rzeczy, to zwyczajnie to brzydko wygląda, nie jak logo. Bo logo ma w sobie cechy, ikony, no to jest informacja też, tak? To jest coś, co musi się dać wyciąć z folii na przykład też. Nie wytniecie z folii czegoś, co jest bardzo jakieś skomplikowane, ma jakieś żyłki, cieniutkie paski. Te cieniutkie paski się odkleją po prostu, tak? Czyli logo musi być też funkcjonalne. Logo musi się dobrze skalować, czyli no wiadomo, jak je bardzo zmniejszymy, to nie może zgubić wszystkich swoich szczegółów, detali za bardzo. Czcionkę trzeba odpowiednio poustawiać, światło między literami, jak to się mówi, tak? Czyli kerning. I tutaj nie wolno się zdawać tylko na automat, który to robi, czyli na komputer, na Photoshopa, czy na Corela, czy na Illustratora, bo automat to zrobi niedoskonale. Trzeba te literki trochę poprawić, bo nie wyliczy nigdy dokładnie dobrze tych przestrzeni między literami, żeby to dobrze wyglądało. No, dużo jest takich informacji, które mógłbym tutaj wam podsunąć, każdemu, kto chciałby projektować logo, ale zastanawiam się właśnie, wiesz, wpisałem na przykład teraz CBA i okazuje się, że jest chyba z kilkaset instytucji, firm, marek, które mają logo CBA i strasznie, no zatrzęsienie, bardzo popularny skrót się okazuje CBA, a na no i tutaj też zaskoczenia nie ma, logo wyjątkowo słabe, Centralne Biuro Antykorupcyjne, tak? Mamy wyciętego na żywca orła z godła polskiego, tak jakby ktoś po prostu go, wiesz, wyciął jeden do jednego i do tego dorobione jakieś kółko z 12 trójkącikami. No genialne, po prostu 12 trójkącików, co to ma symbolizować? Kuźwa, 12 apostołów, 12 pół roku, nie wiem. Orzeł w koronie jest. 12, no nie wiem właśnie, o co tu chodziło. No tak, żeby ładnie, żeby może 12 godzin, że nie wiem, jeden dzień.
1: Przychodzimy po 12. Czyli między 12 a 6.01 przychodzimy.
0: No to właśnie, tak bardziej by pasowało 6. Może nie? Kwadracik.
1: No ale to za dużo skojarzenie z szatanem, a on to raczej nie miałby. To bardziej u masonów albo w Stanach.
0: A logo Pentagonu, zobaczmy, bo tu są jakieś właśnie, posądza się o jakieś szataństwa. Pentagon. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy pięciokąt. Właściwie w logo Pentagonu widzę Pentagon namalowany. To jest też... No dzisiaj się już nie robi raczej tak logosów, że maluje się jakiś czy budynek, czy coś. To jest takie bardzo też retro. To w nazistowskich Niemczech można było takie robić. Chociaż no tutaj o dziwo swastyka jest bardzo dobrym logo, wręcz genialnym, myślę. To chyba Hitler zaprojektował sam, nie?
1: No, taka jest legenda, tak? Tak było też w filmie jakimś tam półbiograficznym na jego temat, że no ale jeżeli człowiek ma tyle ludzi też na swoich, no to myślę, że on się też nie babrał w takie rzeczy, tylko po prostu zawsze u takich wielkich, akurat ten nie był dobry, ale u takich wielkich jednostek ktoś za nich to robi. Ludzie mają swoich... Popatrz na Goebbelsa, tak? On był jego ministrem propagandy, czyli on nawet jeżeli ktoś stworzył te logo ze swastyką, to oni o to zadbali bardzo dokładnie, żeby we wszystkich kartach historii było zapisane, że to Hitler na to wpadł. Tak? Ponieważ no, takie było ich zadanie, tak? Za to... tutaj ich wynajmowano jako ministerstwo. Ministerstwo.
0: Czyli co? Czyli byś sugerował, że to trochę mogła być taka legenda, jak taka legenda o tym, że Kim Jong-il, jak był mały, to swoje buciki oddał biedakom spotkanym. A jak pierdnął, to fiołkami pachniało.
1: Tak, i dzięki temu zaczął latać. Bo te kapcie były po prostu dla niego za ciężkie i nagle odkrył swoją nową supermoc.
0: Właśnie, a patrzę na swastykę, no to jest, to wiedziałem, że to jest stary bardzo symbol, ale teraz sobie właśnie czytam, że jest swastyka.
1: Jest hinduski.
0: Buddyjski i indyjski, tylko ta indyjska swastyka troszkę inna jest, ma jeszcze takie kropki. Aha.
1: Tak, rzeczywiście ma kropki po wszystkich czterech stronach.
0: I widzę też, że swastyka była oznakowaniem lotnictwa fińskiego. To też taki bardzo uniwersalny symbol. Na swastykę się chyba czasami mówi złamany krzyż lub jakiś rodzaj krzyża. No bo to jest na dobrą sprawę rodzaj krzyża.
1: Wiesz co, sprawdź też, jeżeli mówisz o lotnictwie fińskim, to sprawdź też, w którym to było roku. Ponieważ Finowie tam kolaborowali z Niemcami, no musieli, ponieważ mieli wspólnego wroga Rosję, czy tam Związek Radziecki, więc to akurat nie wiem, czy rzeczywiście to była fińska, czy to były niemieckie dywizje w Finlandii.
0: No chyba tak jak mówisz, właśnie ponieważ w 1944 był to znak do 1944. Od 1918 do 1944. W ogóle 1944, zauważ przypadek? Słuchajcie. Nie sądzę.
1: Numer 44. Ogólnie ostatnio też w jednym z radiów słyszałem bardzo fajny wykład na temat Mannerheima, czyli taka postać, którą mało Polaków kojarzy. Ja też go nie kojarzyłem, dopóki tutaj nie przyjechałem i nie widziałem tak dużo czasopism i jego głównego nazwiska. To jest taki ten fiński Piłsudski, tak? On akurat jemu przysługuje się taki respekt, ponieważ oni obronili się przed przynajmniej ten pierwszy, czy bodajże drugi raz przed tutaj radzieckimi wojskami. I oni to traktują totalnie jak my naszą obronę Warszawy, czy tam bitwę warszawską, cud nad Wisłą tak zwany, więc no rzeczywiście każdy kraj ma swojego Piłsudskiego najwidoczniej. Nawet kraj ze swastyką w tle, tak jak oni mieli z tym lotnictwem.
0: No wygląda niestety na to, że niegrzeczni chłopcy dalej się bawią i blokują tutaj sloty nam, wysycają nam sloty. No, dzięki, fajny żart. A co, wracając jeszcze do logosów, patrzę w tym momencie na logo Disneya. To jest też ciekawostka, ponieważ niektórzy tu się dopatrują trzech szóstek zawartych w tym logo. Pierwsza szóstka to element pierwszej litery D, druga to kropka nad I, a trzecia no to Y ma szóstkę też taką. Ja bym tu jeszcze do S się przypieprzył, tu jest taka trochę szóstka też, czyli nie trzy szóstki, tylko cztery. No i cała teoria, bo muszą być trzy, bo trzy to połowa sześć, a sześć to sześć, sześć, sześć, a cztery to już nie pasuje niestety.
1: Wiesz co, miałoby to jakiś sens, tylko to, bądźmy szczerzy, to jest nazwisko. Więc po prostu, wiesz, w moim nazwisku czy w twoim nazwisku też możemy się czegoś dopatrzeć. I w jednej audycji też było coś takiego, o czym po prostu człowiek mówił, że jeżeli w coś wierzysz, to widzisz to wszędzie, tak? Dlatego na przykład jak ktoś jest takim mega chrześcijaninem, bo to nie będę dzielił na jakieś tam różne odłamy, po prostu jakimś takim mocnym chrześcijaninem, czy tam wierzącym, no to widzi Boga wszędzie i tak wszystko przypisuje Bogu. Jeżeli ktoś wierzy w no, tutaj latającego spaghetti, to będzie wszędzie widział tutaj naczynia kuchenne i takie inne rzeczy. Więc no rzeczywiście trzeba się skupić na tym, w co się wierzy, no ale rzeczywiście, żeby to jakoś tam nam przynosiło przyjemność.
0: No, dodam jeszcze, że logo Disneya całkiem nieźle wygląda. Jest to czcionka, o której się mówi pisanka, czyli taka wyglądająca jak ręcznie pisana. No i dosyć zgrabnie to wygląda. Widać, że ktoś poświęcił trochę czasu. Jakie jeszcze? To dla kontry tutaj zobaczmy Studio Semafor. Studio Semafor, jakie ma logo. Czyli taki nasz Walt Disney. Studio Semafor. Semafor. Nie wiem, czy to jest, kurczę, ten semafor, który teraz znalazłem. Chyba nie.
1: A może sprawdzisz, bo tutaj mówiłeś o logach, no to zdecydowanie też każde miasto ma swoje logo i ono coś niby tam znaczy i to jest już jakoś tak, można rzeczywiście czegoś się dopatrywać.
0: O, dobry pomysł.
1: Bo firmy to one muszą jakieś randomy robić, oczywiście marketing działa, ale jednak miasta mają jakąś historię z tym związaną. A gdzie, z którego miasta nadajesz na przykład, to może sprawdzimy twoje najpierw.
0: No właśnie się przyglądam logo miasta Wrocław i tutaj widzę, że ktoś się silił na taki artyzm, że jesteśmy tacy artystyczni tu w tym Wrocławiu i tacy nowocześni też, bo takie mazaje są trzy. Niebieski mazaj, czerwony trójkąt. Trójkąt iluminaci.
1: No od razu. No widzisz, co ten zachód robi z ludźmi?
0: Słuchaj, jest trójkąt iluminacki i na tym jakby ślady szponów, tak jakby rogata jakaś stopa odcisnęła swój ślad na tym trójkącie, czyli szatan swoim kopytem odcisnął na iluminackim trójkącie swój znak, swoje kopyto, a to żółte to pewnie uryna. Nie wiem, co tu chodzi.
1: No rzeczywiście kolory mają jakieś znaczenie, szczególnie w takich logach. Tak jak akurat nasza flaga to też ma jakieś tam, akurat każda barwa coś symbolizuje. W miastach jest tu trochę już inaczej, bo akurat śląskie miasta mają więcej takich podobnych barw jak barwy Ukrainy, czyli tutaj niebieski czy żółty. No w sumie można by powiedzieć tak jak Szwecja też.
0: Zadzwonił miłośnik anime Full Metal Alchemist, ale się rozłączył. Pewnie coś chciał powiedzieć o mojej mamie, ale zabrakło mu odwagi, może nie wiem. Dobra, popatrzmy na loga innych miast. Jakie? Rzuć jakieś miasto.
1: No to wpisz Lappeenranta i teraz literuję. Lappeenranta.
0: Jakie R? Czekaj, R czyli R, tak?
1: Tak, tak, przepraszam, myli mi się z angielskim, bo Lappeenranta.
0: Ranta. Aleś nazwę. No dobra, coś, jeśli to jest to pierwsze, to mamy takie dwie falki. Niebieską i zieloną.
2: Właśnie oddech ciała, kurwa, cokolwiek.
0: Pan magnetofonik.
1: Random comment.
0: Pan magnetofonik zadzwonił. To cóż za finezja, zadzwonić, odtworzyć coś, jakiegoś sampla i spierdolić. Brawo. Przynosisz chlubę swojej społeczności, myślę. Panie kolego. Dobra, wracamy tutaj do audycji. No dwie falki, kurczę. Wiesz co, trochę bym się bał coś takiego klientowi dać, bo tu są dwie falki. Musiałbym bardzo grubo przekonywać, mówić, proszę pana, to jest symbolika głęboko, to jest art, to za takie dwie falki to się właśnie najwięcej płaci. Ja nad tym myślałem, po prostu tak myślałem, że aż się czerwony zrobiłem, panie. I to kosztować musi. To nie wiem, to musiałbym bardzo tu się starać, bo to no takie dwie falki. No dobra, no niebieska i zielona.
1: Wiesz co? Z tego, co wiem, to tam to logo jest trochę inaczej z tego miasta, ponieważ jak akurat byłem ostatnio w centrum, to był to jakiś gościu w zielonych portkach z brodą, więc może mówimy o innych logach.
0: Ale to jest godło chyba bardziej, bo widzę tego zielonego gościa.
1: A, właśnie, rzeczywiście, godło.
0: Bo, wiesz, bo miasta mają teraz właśnie i logo, i godło, taka moda, że godło już nie wystarczy. Tak, ale to jest strasznie biedne godło, bo to jest takie godło znowu, jakby to namalował, wiesz, mały Jaś kredkami, bo to po prostu jest zupełnie nie zrobione na zasadach heraldyki, nie? Mm. Tylko to coś, co jest stylizowane
1: na swoje czasy.
0: Na dobrą sprawę to bardziej heraldyczne jest logo mojej firmy 30 Fingers, 30 palców, które zresztą zaprojektował kapitan Radia na Fali, jakbyście nie wiedzieli.
1: Ja właśnie chciałem się nawet zapytać, bo tutaj już były jakieś śmiechy o Radiu na Fali, a nie wiem, jaka jest przyszłość radia właśnie nocnego radia, czy to po prostu było tak, że miało jakoś coś wspólnego z Radiem na Fali? Opowiedz o tym, bo ja jako nowy słuchacz też w sumie no, zaciekawiło mnie to.
0: W dwóch słowach, no, odeszliśmy z Klodem z Radia na Fali i założyliśmy nocne radio. Potem Klod się odłączył z pewnych względów i tak to wygląda.
1: No właśnie. Czyli jest załapanie jakiegoś doświadczenia i tego systemu, jak to działa, i potem zrobienie coś na własną rękę, z własną ideą.
0: Tak, tak. Okej.
1: Okay. Czyli Klod jest z tobą od początku, tak? To też możesz wspomnieć.
0: No, Klod tutaj, wiesz, nadal się i kolegujemy i w ogóle jest okej, tylko że Klod robi teraz bardziej, się skupia na swojej audycji, na Teorii Chaosu, która zresztą leci tutaj, jak wiadomo, w piątek o godzinie 12 zapraszamy. Teoria Chaosu, audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. A ja się tu dziwuję tymczasem nad logosem Poznania. Bardzo dosyć odważny logo, ponieważ jest sam napis Poznania, i z czego P, O i Z pierwsze są podkreślone, są kapitalikami, czyli dużymi literami lub drukowanymi, jak to woli, napisane. Nie wiem czemu podkreślili to Poz.
1: Może pozytywnie.
0: Aha, że pozytywnie, no może.
1: Albo że pozerzy. A może to jest właśnie jakiś skrót, czyli no bardziej po polsku by to było chyba, czyli polskie obywatelstwo legiony, albo coś podobnego.
0: Klod robi powyżej 80 IQ, w domyśle audycje swoje, tak? A Krawiec poniżej, taki komentarz od adwokata. Dziękuję bardzo, panie kolego.
1: No dobra,
0: wróćmy tutaj do logosa Poznania i do tego jest taka gwiazdka, która jakby, no, promyczek nadziei może, gwiazdka z nieba. Nie wiem, co to tu jest, ta gwiazdka. Może to manna z nieba jakaś spada tutaj do poznaniaków, albo to jest taki błysk jakiegoś splendoru albo bogactwa na okularach biznesmena, takie ting, gwiazdka, nie wiem, bo Poznań ponoć zamożne miasto, no nie wiem. No i błękity, ale to bardziej by mi na jakieś nadmorska jakaś miejscowość pasowało, nie wiem.
1: A jakie najbardziej miasto ci się podoba w Polsce, w którym byłeś i tak powiedziałeś sobie, ach, tutaj w sumie nawet mógłbym sobie zamieszkać, bo fajnie jest. Miałeś takie uczucie kiedyś w jakimś mieście?
0: nie wiem, Warszawa mi się tak średnio podobała, taka, ale to bardzo dawno byłem już, z kilka lat temu. W Poznaniu fajnie, no ja tak nie mam, ja lubię ten Wrocław swój w sumie, tak jak z tego co...
1: No Wrocław ma swój czas, to mogę ci powiedzieć, bo też bardzo dużo moich znajomych wybrało się tam na studia, no i w sumie zostało na dłuższy czas, że jednak najwidoczniej widzą siebie w tym mieście i no tym bardziej, że miasto się rozwija też, myślę tutaj od tego nowego stulecia. Bo pewnie po tych latach 90. nie było tam zbyt spoko. No ale potem już tak się rozwinęło. No, a ty jak długo jesteś we Wrocławiu? Mieszkasz całe życie?
0: Tak, w zasadzie całe życie. Ja tutaj zostałem zrobiony co prawda gdzie indziej, w Wilczu. Bardzo ładna miejscowość wypoczynkowa, ale we Wrocławiu całe życie w sumie spędzam. No. A ciekawe, które z miast ma najbrzydsze logo, się teraz tak zastanawiam, które może mieć. Weźmy może Białystok, sprawdźmy, co? Ojczyzna Krzysztofa Kononowicza, jego po prostu miasto.
1: Białystok. Strzelam, że będzie zamek jakiś.
0: Mówisz?
1: No tak wyobrażałbym.
0: No i tu cię zaskoczę, ponieważ nie, jest słońce w zasadzie, zachodzące lub wschodzące, chyba ponieważ jest napisane wschodzący Białystok. Wschodzący, czyli to rozumiem, że takie miasto szans, tak, które może nie jest na razie takie super, ale przeżywa swój rozkwit i są perspektywy i nadzieje, stąd wschodzące i tutaj słońce do tego. Czcionka bardzo mi się podoba, jest taka fajna, nowoczesna, przypomina mi trochę Czcionkę Lato, bardzo ładny font polski zresztą, polecam, bo darmowy jest. No i takie słońce wschodzące, czerwono-żółte, no, dla mnie takie no, czerwienie żółć to pomarańczowe, jak zmrużę oczy to widzę pomarańcz, a to raczej zachodzące, a wschodzące to takie jest właśnie niemrawe, jeszcze takie żółto-blade, never mind. No to fajne nawet logo, jestem zaskoczony, myślałem, że będzie gorsze.
1: Białystok ma...
0: Co ma?
1: Starali się zainfekować nasz kraj swoją ideologią. No i teraz prawdopodobnie Białystok się teraz z tego spowiada i miał jakąś tam pokutę i może teraz wzrośnie, będzie jakieś takie fajniejsze miasto. Jeżeli ktoś był, to napiszcie w komentarzach, bo w sumie nie miałem okazji być tam w środku. Byłem na Suwałkach, bardzo fajne miasto. Polecam. A daleko od wszystkiego teoretycznie, no ale pewnie w lato to jest fajny ośrodek, nawet, żeby sobie na Litwę pojechać.
3: Jak pan mógł dał.
0: Osoby, jak już mówimy o Krzysztofie Kononowiczu, to są osoby, które się do niego specjalnie teraz tam jeżdżą, żeby się z nim spotkać. On się stał gwiazdą YouTube'a i różne osoby do niego tam wpadają w odwiedziny. Jak wiemy, jest to jegomość, taki bardzo prosty człowiek, który kandydował do władz Białegostoku, na prezydenta Białegostoku, tak, wręcz.
1: Tak, dokładnie.
0: No i znany jest z powiedzonka, że trzeba narkomaństwo, proszę państwa, trzeba zlikwidować, żeby nie było, że chodzą pijani i mówią brzydko do osób starszych, tak nie wolno, ja to zlikwiduję, nie będzie pijaństwa, nie będzie niczego.
1: Nie będzie.
0: Tak mówił.
1: Nie będzie pozerstwa, nie będzie hipsterów.
0: No i dokładnie, i taka ciekawostka, że osoba, która pojechała do pana Krzysztofa i tam z nim pogadała, to już na wstępie na dzień dobry została zapytana, czy ma 2 złote, czy parę złotych by nie dał. I to tak, dopiero coś, kogo poznajesz i od razu go prosisz o pieniądze, to tak dziwnie, nie?
1: No coś za coś. Ja akurat wczoraj byłem na mieście tutaj właśnie i był tam pan, który grał sobie na trąbce, no ale akurat miał przerwę, ale chciałem go zmotywować, żeby coś zaśpiewał, żebym wrzucił tam jego nagranie na Instagrama. No i co? Wrzuciłem mu tam 2 euro i pograł bodajże z minutę. Bo to w sumie jak za minutę, to fajna pensja. Ale ogólnie bardzo fajny klimat i akurat czy w waszym mieście też są jacyś trąbkarze, którzy grają, żeby robić klimat temu miastu? Nie no, we Wrocławiu?
0: Pewnie, pewnie. Ładnie grają na skrzypcach, na gitarach, no jest trochę grajków. Nie lubię tylko tych z harmoszkami tymi, z tymi akordeonami, to tak jak na Dniu Świra mnie wkurzają tego Adasia przychodzić na akordeonie rzempoli. Rumun jakiś. Nie ma tu rasizmu, po prostu nie jestem fanem akordeonu, no przepraszam.
1: Jeżeli to ma jeszcze jakiś fajny rytm do tego i no akurat rzeczywiście może to tak wyglądać czy brzmieć jak coś bałkańskiego, szczególnie przez ten akordeon, no ale myślę, że niektórzy artyści dają sobie z tym radę. Był jeden taki jakiś raper, producent, oni byli sławni, bo nie wiem czy nie grali na Eurowizji z tą Polką, blondynką. My Polacy, my Słowianie, coś w tym stylu. Kojarzysz tą piosenkę?
0: Tak, tak, no to znane, nie? Chyba.
1: Jak się wabiła ta to dziewczynka?
0: My Słowianie, to znane, no chociaż jakoś...
1: Chloe, to... czy Chloe bodajże. Chloe. To blondyneczka, no. I akurat tam był akordeonik. Akurat powiem ci, że brzmiało to, tak? Czy jednak jakiś doświadczony muzyk potrafić nawet z takiego instrumentu zrobić coś, co jednak dobrze brzmi. No i bądź co bądź, dobrze się sprzedaje. No akurat gram na perkusji, więc to jest trochę inna bajka. Ale to co zamiast akordeonu, byś powiedział?
0: No nie wiem, ale powiedziałeś, że na perkusji grasz, a to masz jakiś domek, jakieś mieszkanko swoje? Czy wynajmujesz tak, jakąś bo tak nie, bo tak mnie interesuje, czy ktoś tego słucha, oprócz ciebie jeszcze, przymusowo.
1: Oczywiście, historia jest akurat bardzo fajna, bo mam tą opcję, tak, że mam dwa zestawy perkusyjne, czyli taki na koncerty, no i akustyczny, no oraz taki elektroniczny, czyli można sobie pozwolić, żeby to grało w domu, czy nawet w mieszkaniu, jeżeli dobrze się to zaizoluje, tak nawet amatorsko. No i co jest najważniejsze, akurat jak przyjechałem, to przez wszystkimi, jak ktoś tam był, sąsiad przychodził do klatki, to witałem się, mówiłem, że no jestem nowym sąsiadem, jak będzie tam u was za dużo bitów, jakby, jeżeli będzie trochę za głośno, bo mam perkusję, no to proszę tutaj grzać do mnie, do mojego mieszkania i się skarżyć, nie? Czyli tak oddałem im, bo szanuję każdego spokój i jeżeli komuś się po prostu to nie podoba, to od razu tak chciałem grzecznie ich poinformować.
0: No to ładnie z twojej strony.
1: No, bo to, no jeżeli ktoś puszcza jakąś muzykę też nie w takich godzinach, no to w sumie każdy, nie rób innym tego, czego byś nie chciał sam, tak? Mniej więcej. No i akurat miałem takie szczęście, bo jeszcze nikt, już po bodajże dwóch, trzech miesiącach, nikt nie nikt się nie skarżył. Nawet sąsiadka, jedna z sąsiadek powiedziała, że no ja mam takie głośne psy, one tutaj strasznie szczekają, to ona też uprzedza, nie? A ja mówię, serio? Bo już to tak było w paru tygodniach. W ogóle nie słyszałem o tych psów. I dopiero wtedy, kiedy ona o tym powiedziała, zacząłem skupiać się, czy będą te psy i tak dalej. I coś tam niby słyszałem. No ale oczywiście teraz wszyscy mają, fajna pogoda jest, nie tak gorąco jak w Polsce, więc bardzo rzeźko, więc teraz wszyscy mają balkony otwarte, więc to takie rzeczy wychodzą z tych mieszkań jednak w eter.
0: No nie lubię osobiście ludzi, którzy hałasują i nie liczą się z sąsiadami. Planuję tutaj się zemścić zresztą na sąsiadach, z którymi się nie dogadałem w tej sprawie. Ale to zostawmy. Patrzę sobie teraz na logo z kolei ONR. Obóz narodowo-radykalny, tak?
1: Tak.
0: Bardzo taki narodowy, a jak narodowy, to musi mieć oczywiście znak falangi, czyli ręki trzymającej miecz, taki charakterystyczny, całkiem zgrabny symbol. W kwadracik taki się to wpisuje, ta rączka z dwóch prostokątów dosłownie. No widzicie, ktoś potrafił kiedyś już dawno temu zrobić bardzo prosty i atrakcyjny znak. Geneza znaku sięga, czytam tutaj, XVI wieku. kiedy został umieszczony na proporcu floty kaperskiej. Nawet nie wiem, co to jest, ta flota kaperska. Za panowania Zygmunta Starego, pierwszego. No spoko logo, no oczywiście, tylko nie, przepraszam, wycofuję, powiedziałem, że spoko, jest głupie, jest debilne, ponieważ mamy tak, mamy tarczę, na której jest znak ON, jest napis ONR plus ta falanga, czyli ręka trzymająca miecz i jeszcze jest drugi miecz, czyli taki w innym stylu za tą tarczę.

0: na przykład. To możemy się na tym
1: dlaczego
0: zastanowić.
1: Dlaczego PiS ma ptaka, mówisz?
0: No tak, no bo nie mamy jakiegoś tam ptaka, tak?
1: Czy to no jest orła, to, no jakie jest... ptaka? No jak ale, ty śmiesz mówić w ogóle ptak o naszym orłu narodowym?
0: Orle.
1: Orłu. I Donaldu. Orłu. Donaldu. No patrzę teraz Donaldu. na logo PiS, są zabawne przeróbki. Były zabawne przeróbki loga ONR, bo gdzie na falandze było zamiast miecza organ męski ta ręka trzymała i wykonywała ruchy posuwiste pewnie, jeszcze w domyśle, ale patrzę na przerobione logo PiS, które ma zamiast tego orła samolocik taki, który w dół sobie pikuje nad i. Właśnie, coś w tym jest, bo to religia smoleńska, prawda, ciągle te ekshumacje, samoloty, Smoleńsk, wrak, oddajcie wrak, my wiemy, my nie zapomnimy i pomówmy o wraku i samolot i to, no to samolocik doskonale pasuje na logo PiS-u. Orzeł jest źle zaprojektowany w logo PiS, w tym oryginalnym, ponieważ wygląda, ponieważ widać, że ktoś mu tą koronę dorobił w troszkę innym stylu niż sam zarys głowy orła. Zarys głowy orła jest grubą taką linią o grubości zbliżonej do grubości liter PiS, tej czcionki, a korona jest bardzo cieniutka, więc wygląda jak taka dosztukowana.
0: Czyli tak jakby nie tą samą kreską.
1: Tak, no. Ktoś wziął i dokleił. Ktoś zrobił wpierw samego orła, przyszedł do prezesa i prezes... Zamlaskał i powiedział: a gdzie korona? I trzeba było dorobić.
0: A są jacyś pani w futbolu? Bo też jeżeli chodzi o logo Realu Madryt, to słyszałem, że oni tam zlikwidowali w swojej place Real Madryt, czy właśnie w logu, mieli zlikwidować krzyże, ponieważ właścicielami klubu są no tutaj ludzie z Bliskiego Wschodu, tak? Którzy nie lubią za bardzo krzyży. Kojarzy im się pewnie za bardzo z tutaj wyprawami krzyżowymi na Bliski Wschód i nawracaniu, więc no w sumie rozumiem ich trochę, no ale to jest to takie wchodzenie w coś bardzo personalnego, nie? No bo to jest jednak klub i kraj jest też związany jakiś tam chrześcijańsko, więc oni sobie robią też takie potyczki nawet. W tym aspekcie.
1: Furiat, który się interesuje właśnie futbolem, też napisał, że tak, ale tylko w krajach muzułmańskich i chyba tak jest, ponieważ te loga, które tutaj widzę, Realu Madryt, mają jeszcze ten krzyżyk. Co prawda on jest taki malutki na czubku korony i taki jakby zbyt mały w stosunku do tego loga, ponieważ to, co wam mówiłem o skalowaniu się, tak? Poszczególne elementy nie mogą być tak zrobione, że macie grubą czcionkę, tu grube jakieś obrys, kółko, grubą linią ta korona, a krzyżyk taki pici. Kurde,
0: a to no. Już tam do estetyki pijesz.
1: Nie, no, to nie jest właśnie estetyka, panie kolego, to jest funkcjonalność.
0: To jak to nazwiesz? Funkcjonalność.
1: No ponieważ jak to logo tylko troszkę zmniejszysz, to ten krzyżyk ci w ogóle całkiem zniknie. Poza tym, wiesz, estetyka estetyką, ale jak patrzysz i widzisz, że coś jest po prostu krzywo, albo źle zrobione, albo tu wszystko jest grube i wiesz, spójność, trzymanie się spójności,
0: o, może właśnie
1: to jest coś, co zahacza o estetykę, ale to jest coś więcej, nie? Bo to jest już konkretna wiedza, jak zrobić, żeby było spójnie i trzeba zrobić, żeby było spójnie, bo spójność zawsze się sprawdza, praktycznie zawsze. No pomyśl, jak zrobisz logo, w którym masz to namalowane jakby kredką świecową, to farbami, a tu jakiś jeszcze jakaś ikona, wiesz, jakby nalepka jakaś, nie wiem, czarna, to wygląda dziwnie, tak? I nie podoba ci się to. Nawet jak się tam za bardzo nie znasz na projektowaniu, na logosach, nie?
0: No rzeczywiście jednak spójność jest dość istotna, szczególnie czy tam niektóre barwy ze sobą totalnie pasują, niektóre akurat nie. Nawet chciałbym zauważyć, że flagi krajów europejskich znacznie różnią się użyciem kolorów w porównaniu do flag afrykańskich. Europejskie, a afrykańskie, zobaczcie sobie. Przede wszystkim w europejskich najwięcej jest z tego, co już tak kojarzę, czerwonego i białego koloru. No, jeszcze tam była manipulacja niebieskim, ale mniej więcej głównie te kolory.
1: Żółty zawsze się pojawia, bo on jest we fladze

0: Afryki chyba, nie? Teraz sobie tu szukam.
1: A tak, jeżeli chodzi o afrykański kontynent, tak. Na przykład Tunezja, ona się trochę wyróżnia, bo Tunezja, z tego co wiem, ona jest biało-zielona. Oczywiście jest ładny tam półksiężyc też.
0: Ładny ale to zestawik, ale masz rację, że faktycznie te zestawy kolorów państw afrykańskich są zawsze też jakieś takie spójne. Zawsze jest ta zieleń, żółć i czerwień prawie, że zawsze. Czasem brakuje czerwieni, ta czerwień gdzieś ucieka. Chociaż widzę, że z reguły jest. Nie, no to są, ja, wiesz co, jak zmrużę oczy i patrzę na wszystkie te logosy zebrane tych państw afrykańskich, to widzę po prostu kolory rasta. Plus błękit.
1: No tak, zdarza się. No, no widzisz,
0: może
1: że
0: za dużo jaram.
1: Taki big picture.
0: Może za dużo jaram i kojarzy mi się wszystko teraz z rasta, ale nie, no są to kolory. A jakie są kolory rasta? Żółty, zielony i czerwony, tak? Kolory...
1: Zielony, żółty, ale nie wiem, czy czerwony. Pewnie też. No tak, bo to ta flaga ma trzy barwy, to pewnie czerwony też. No.
0: Zielony, żółty i czerwony, tak.
1: No,
0: reggae, rasta. Bardzo ładny zestaw swoją drogą. Te kolory się świetnie ze sobą komponują. Naprawdę są jakieś takie fajne. A czy są takie barwy, które ci się na przykład nie podobają, albo zestawy kolorów, że patrzysz i czujesz obrzydzenie?
1: No myślę, że jeżeli chodzi o kolory, bo tu oczywiście nie będę wymawiał nazw państw, bo to bardziej tylko czy to odrzuca, czy przyciąga, no to zdecydowanie trochę czerwony kolor, bo z jednej strony jest no, trochę agresywny, a z drugiej strony też nie kojarzy się tak jakby bardzo z życiem i rozwojem, więc jest to taki kolor według mnie trochę odpychający, czyli na przykład Związek Radziecki.
0: No właśnie, może mamy takie skojarzenia ze względu na historię, bo czerwień była też wszechobecna w nazizmie. Przy tej swastyce, czerni, ale to też ciekawy zestaw kolorystyczny, który zawsze kojarzy się jakoś z nacjonalizmem, właśnie z walką, ta czerwień, biel i czerń, nie?
1: Coś w tym jest, no.
0: Z narodowcami.
1: One po prostu, te kolory po prostu reprezentowały kiedyś jakieś wartości i zostały zapamiętane poprzez historię, więc myślę, że nasze odruchy mogą być trochę już takie nabyte.
0: Patrzę też na logo, na legendarne wręcz logo CPN-u. Jest fajne. No oczywiście litery C, P i N układają się w coś, co wygląda jak znak drogowy troszkę, ponieważ jest właśnie ten element górny, ta blacha ze znakiem i fragment słupa. No fajnie pomyślane nawet. Po prostu to jest typograficznie i kompozycyjnie ładne. Jest świetnie, te litery są poukładane. No i to może... Chociaż też widzę taką niespójność, że raz to logo ma większe przerwy, raz niższe, raz mniejsze, raz większe. I tego też trzeba pilnować, ponieważ nie możecie mieć znaku, który raz sobie narysujecie tak, raz siak, tu trochę zmienimy sobie może raz... bo za duże to jest, wegnijmy tam coś, to nie tak. Musi być zawsze ten sam w 100% znak. To świadczy o profesjonalizmie. Żaden bank, żadna czy telewizja nawet, ta polska, nasza, nie pozwoli sobie na to, żeby ich logo wyglądało raz tak, a raz trochę inne, siak. To tak nie można.
1: No to prawda. Szczególnie można to zauważyć w wojnie o rynek pomiędzy Coca-Colą a Pepsi. I ile razy, czy butelka, czy po prostu same logo zmieniało się na przestrzeni no, tego poprzedniego stulecia. I Pepsi zmieniało bardzo dużo razy Coca-Cola, tylko...
0: Halo? Zerwało nam połączenie? Jesteś, Maksie?
2: Jestem.
3: Słychać mnie raz, dwa, trzy...
0: No słychać, co tam się przewróciłeś, potknąłeś się o sznurowadło, czy co?
3: Nie, położyłem się na ławeczce i akurat jeżeli mam telefon w kieszeni, ale mam zestaw słuchawkowy, jak wcześniej mówiłem, więc nie muszę go trzymać w ręku, no ale kieszeń była otwarta. No więc zastanawiałem się, bo jeżeli Furet jest na czacie, no to zagadam go trochę, bo teraz są takie plotki, że Ronaldo miałby się przenieść do Anglii. I ciekawe, czy po prostu opuści Real Madryt, czy nie, bo to jest w sumie jednak w historii całego futbolu jest to dość istotny aspekt, ponieważ jest to zwycięzca złotej piłki już tam kilkukrotny, No a teraz jest cały czas na wielkiej fali, więc to w sumie cały świat na to patrzy teraz, gdzie on pójdzie.
0: To ja, widzisz, o ile ty możesz ze mną pogadać o logosach, to ja z tobą o sporcie nie pogadam.
3: No, a na naszym Euro byłeś, bo było w sumie też we Wrocławiu, w twoim mieście.
0: Żartujesz chyba. Nie interesuję się zupełnie piłką kopaną.
3: Ale w FIFA grasz?
0: Też nie. Ale wiem, że wielu ludzi uwielbia tą grę. Ty sobie coś tam pogrywasz na konsolce? Może w jakąś FIFA?
3: Tak, no był okres czasu, w którym, no, tam pół roku temu kupiłem sobie konsolę, później ją sprzedałem, bo stwierdziłem, że chciałbym sobie poczytać więcej książek, więc nie chciałem, żeby mnie za bardzo kusiła, bo rzeczywiście FIFA 2017, w którą miałem przyjemność grać, jest, jeżeli gra się już swoim składem w Ultimate Team, czyli to jest taki układ gry, który pozwala na kreowanie swoich drużyn i taki z menedżerką trochę związany, że tam kupuje się zawodników, dostaje się normalnie kasę za mecze i tak naprawdę człowiek buduje całą swoją drużynę. Czyli może to nie nazwałbym tego RPG-iem, ale każda drużyna oczywiście też ma jakieś swoje połączenia czy statystyki, więc to się stało tak taktyczne, i zajmuje to trochę czasu, żeby utworzyć tam dobry skład. No i oczywiście trzeba dobrze grać na boisku, więc to jest jednak dość skomplikowane i czasochłonne. Więc tak jak mówiłem, FIFA zajmuje dużo czasu, chyba że ktoś po prostu chce sobie popykać, bo przyszedł znajomy. No i co? Napijemy się piwka, pogadamy i zagramy sobie mecz FIFA. Nawet jak nasi piłkarze. No, ale tak jak wspomniałem, musiałem sobie sprzedać konsolkę. No, niestety trochę na tym straciłem, bo kupiłem za 500 jakąś taką wypasioną z FIFA. No i sprzedałem
0: ale
3: za 200.
0: Co to była za konsola?
3: PlayStation 4.
0: O.
3: No, akurat byłem bardzo zadowolony, bo akurat jeszcze dostałem prezent Battlefield 1, a to był taki dość wielkie i popularne otwarcie, bo Battlefield wchodził po prostu trochę na inne na wyżyny swoich tam osiągnięć tą grą i miał być to coś kompletnie innego, czyli gra w czasach pierwszej wojny światowej z po prostu bardzo rozbudowanym systemem gry i map, a co lepsze, że mają bardzo dobry kontakt z graczami, czyli jeżeli gracze zgłaszają bugi i jest to bardzo właśnie proste, żeby to zgłosić, jeżeli coś tam się zauważyło, i co tydzień czy co dwa tygodnie są update'y, czyli po prostu gra strasznie szybko się rozwija, bo oczywiście nawet jeżeli jest gra za paręnaście czy parę set milionów dolarów, to też jednak te setki tysięcy ludzi, którzy w to grają, to jest niesamowity feedback. Tak? I akurat ta gra prawdopodobnie teraz będzie wisiała na serwerach PlayStation 4 parę lat. Tak jak Counter-Strike jest już na rynku po prostu, no, zaraz będzie 20 lat, tak? Kiedy powstał pierwszy Counter-Strike? Taki w sumie, w które ludzie pykali, to myślę, sprawdź Krawcze, 1.5. Grałeś może w Counter-Strike'a?
0: Tak.
3: No i który jest twój ulubiony? 1.6 czy może Global Offensive, który jest teraz popularny?
0: W starszego jakiegoś. Ja grałem w te takie Counter-Strike'i starsze jeszcze jakieś. Już nawet nie pamiętam, jak się nazywały. CS? Może?
3: Tak. CS i potem masz 1, czyli wersja taka już standardowa. I no już tam wielkie początki były 1.3, 1.4. Potem 1.5 był takim fajnym wejściem, a od 1.6 stało się to już po prostu popularne i była to taka wersja, która już na lata została na komputerach fanów tej gry. No natomiast potem było takie skręcenie trochę w grafikę, podobna grywalność Condition Zero, Counter-Strike oczywiście. No, później był kolejny etap w grafikę. Tam był Counter-Strike Source. To był też ich jeden z takich kamieni milowych, który no,
1: podbudował też tych graczy, którzy mieli dużo zastrzeżeń do grafik, które były w poprzednich wersjach Counter-Strike'a, także zaspokoili i tych słuchaczy. No a potem był Counter-Strike Global Offensive, więc to jest teraz ta wersja, która będzie przez parę lat.
0: Nie grałem, co prawda, w Battlefield 1, ale dużo dobrego słyszałem i recenzje dobre, więc jak ktoś jest miłośnikiem pierwszej wojny światowej, na pewno nie będzie zawiedziony. Macie tam odtworzone różne starsze właśnie maszyny, uzbrojenie charakterystyczne dla tego okresu. A ja tu z uporem maniaka będę wracał jednak do tematu logosów i cię tym tematem tutaj terroryzował trochę. I powiem, że logo PlayStation mi się podoba, kurczę, fajne jest. Też jest ciekawy przykład, bo widać, że wersja jednokolorowa czasami się różni kształtem trochę od wersji wielokolorowej. Wersję jednokolorową robicie też zawsze klientowi, żeby miał na przykład do wysłania faksem, czy do wytłoczenia sobie gdzieś. To potrzebna jest taka wersja jednokolorowa też, czyli czerni biel po prostu. No dobra, z kolei jeszcze inne fajne logo mi przyszło do głowy, ale w międzyczasie napisał tu ciekawą rzecz adwokat. Chyba już sobie tu nie mogę przewinąć za bardzo teraz szybko, ale pisał o tym, że na początku naszym kolorem narodowym był karmazyn, nie czerwień, taka krwista bardzo, znaczy taka nie taka soczysta i nasycona, taka pstrokata, waląca po oczach jak teraz bardziej, tylko to jest taki ładniejszy odcień, ten karmazyn. Więc szkoda, że od tego odeszliśmy. Ostatnio były jakieś rozmowy o tym, że chcą właśnie zrobić w końcu chyba jakąś księgę znaku tak zwaną, czyli taki dokument, w którym się opisuje dokładnie, jakie barwy, jak tego używać, tego logosa, jakie są pola ochronne, czyli te marginesy. Szkarłat? Pisze Lukacjusz, że szkarłat, kuźwa. To było o szkarłacie czy o karmazynie? Czekajcie, aż piszę sobie szkarłat.
1: Jakaś odmiana czerwonego po prostu.
0: Ale ja widzę, że szkarłatny i karmazynowy, to nie wiem, czy to nie jest to samo przypadkiem, bo to jest taka czerwień z domieszką lekką różu, fioletu, taka bardziej właśnie dostojna, jak to wcześniej słuchacz pisał.
1: Rzeczywiście, fioletowy ma taki dostojny wymiar.
0: Tak, mówi się czasami kolor biskupi, nie? No, w każdym razie jeszcze inny jest ciekawy bardzo znak, logo, które nie jest logiem ani żadnej korporacji, ani żadnej firmy, nie jest to właściwie, jest, ale jest to jakaś marka i to bardzo taka mroczna, złowroga marka, jak zobaczycie takie logo na horyzoncie, mówię oczywiście o Jolim Rogerze, piszczele i czaszka na czarnym tle. Wszyscy chyba znają na ziemi to logo, które kojarzone jest z piratami, prawda? Co się tam tak...
1: Coś w tym też jest.
0: Co się tak wiercisz?
1: Wybacz. Jestem bardzo mobilny. Nie umiem ustać w jednym miejscu za długo. No, to przynajmniej rozpieram. Wiecie, u mnie cały czas jest jasno, więc ja nie jestem w takim nocnym klimacie. Czyli w nocy robię sobie drzemki, ja śpię w dzień. No bo w sumie co to za różnica? Jest jasno w tę godzinę i w tę, to... Wiecie. Ale tam jedna osoba z czata do mnie napisała, że jest akurat w Norwegii i też u niego są długie noce, czyli oczywiście to nie jest tylko specjalne w Finlandii, ale też u sąsiadów w Szwecji czy w Norwegii, ale u nas jest plus jedna godzina, czyli jest jakaś tam różnica czasowa, więc to też robi jakąś zmianę spojrzenia na to i odczucia, czy jest dzień czy noc. Jakie kolejne loga posyłasz?
0: Teraz to bym w sumie zrobił przerwę muzyczną jakąś, żebyśmy sobie trochę odetchnęli. Co ty na to?
1: Bardzo chętnie. Co puszczasz?
0: Teriona, Under Jolly Roger.
1: Okej.
0: Słyszałeś kiedyś ten zespół, Terion?
1: Nie, właśnie sobie teraz jestem przy komputerze i będę miał okazję sobie przegooglować.
0: No to taki metal symfoniczny, można powiedzieć, tam jest dużo, wiesz, orkiestry. No to w takim razie przełącz się na odsłuch, posłuchaj i jak się połączymy znowu, to powiesz, jak ci się podoba.
3: Jasna sprawa.
0: Hej, hej.
3: Hej, hej.
0: A teraz już zagra sobie Therion. No, co jest? Graj.

W międzyczasie, jak tu sobie rozmawiamy, to Etam zaprojektował swoje własne logo, przepiękne. Jest tam E, które ma gębę, mikrofonik i jest nawet piesek robiący kubkę. Wszystko jest, co miało być. Wszystko jest na miejscu.

Jedno z moich pierwszych zleceń komercyjnych, które było takim testem, czy nadaje się na stanowisko grafika w firmie Cubeteam.com, robiącej portale internetowe, było właśnie przygotowanie alternatywnego logo dla tej firmy. No, wyszedł świetny nawet znak. Jakoś mi się udało, trafiło jak ślepej kurze ziarną. I dostałem tą pracę.

Oczywiście grube miliony pompowane w tą firmę nie pomogły jej przetrwać. Nie załapałem się też na zbyt wiele okruchów ze stołu przy likwidacji. A moje logo ostatecznie i tak nie zostało użyte, tylko ktoś inny zrobił. Takie granatowo-różowe, ten różyk. A moje nie było różowe, było stalowe. Zimna stal. Żadnej gejozy. Nawet jak je oddawałem, to miałem zimne jak stal spojrzenie. I podkreślałem, że to jest narodowe logo. Państwowe takie, metalowe. Żeby nikt nie urwał, no, z metalu. A propos metalu, zespół Therion, polecam.

0: luźne gadki, krawiec przy mikrofonie i gadamy sobie o logosach, różnych znakach, podrób ile jest, kurczę, ile jest podrabianych różnych tu wklejona została na czata przeróbka loga LG. Charakterystyczny mrugający okiem ludek. Co to ma znaczyć? Proszę pana, to ludzie będą myśleli, że to jakieś niepoważne. Co on okiem mruga? Co to jakaś jest prostytutka, że do mnie okiem mruga, proszę pana? Nie, proszę i co innego zrobić, panie krawiec. To ludzie tego nie zrozumią, proszę pana. I to, co myślałem, że to takie będzie takie L i takie G, wielkie G, że pan mi zrobi. Chciałem od pana dostać wielkie G. I na antenie jest Max, witam. Ponownie. Przypominam, że słuchamy się na Skype'ie, należy włączyć radio przede wszystkim, tak?
1: Witam, witam.
0: Słyszymy ponownie. Się dobrze i tak. Słuchasz w Skype'ie, a nie w radio.
1: Tak.
0: Chyba jednak w radio. Z opóźnieniem.
1: Nie, słucham cię na Skype'ie. Raz, dwa, trzy.
0: Baba Jaga patrzy. Słyszysz teraz?
1: Baba Jaga patrzy.
0: A, to dobra, to bez opóźnienia. Dobra.
1: Tylko chciałem się ciebie zapytać właśnie, czy słychać mnie lepiej ze względu na mikrofon, bo akurat mam nowe słuchawki i tak. Wcześniej, przed piosenką rozmawialiśmy z moimi starymi słuchawkami, to tak chciałem porównać. Jak uważasz?
2: Teraz cię słychać tak trochę, wiesz, tak po prostu buczysz trochę, tak, o, tak, tak cię trochę słychać właśnie, jak ja teraz.
1: Tak basowo.
2: No, taki bardziej jesteś basowy i dudniący.
1: Dobra.
0: Ale dobrze cię słychać, więc to jakiś wywiad z krawcem, ciekawe. Chyba raczej nie. Logo krawca tu, a ja mam swoje logo też. Spróbujcie kiedyś zrobić coś takiego, że spróbujcie zaprojektować swoje własne logo, tak jak Etam dzisiaj zrobił. To może być ciekawa przygoda dla was. Czy ty, Maxie, byś potrafił zaprojektować swoje logo, które by jakoś ciebie oddawało, nie wiem, twój charakter, twój sposób bycia, twoje upodobania?
1: Mam akurat dwa takie obrazki, które sam miałem przyjemność robić w dość nowej, jak na te czasy, aplikacji Fresh Paint. Czyli wiecie, jak dostaliście tego swojego pierwszego Windowsa 8 czy 10, bo to też jest na 10.
3: Strasz Marzo Koska, no życie sobie pokazać. Łaził za posłem samobrony, taki był jeden co kul.
1: Zauważasz, hej, jest nowa aplikacja Fresh Paint. No i tam akurat można... No, rzeczywiście malować. Jest taki efekt pędzla. No i akurat miałem przyjemność zrobić sobie dwa loga. Także... A ty?
0: Kiedyś mi jedna dziewczyna powiedziała, że z ciebie krawiec to taki artysta, że aż ci z pędzla kapie. Ale to zostawmy. Ja mam swoje logo. No. Zaprojektowałem. To są tam takie nożyce są i kreska i to się układa w literę K, jak krawiec. No takie mało odkrywcze trochę. Może jakieś lepsze mi przyjdzie jeszcze do głowy. Nie wiem, wiesz, ty mógłbyś zrobić coś, że na maksa, z maksem na maksa. I taka strzałka w górę. I czerwone.
1: Ja nawet myślałem, żeby nawet zastosować tutaj rym. Czyli z czym może się maksę rymować. No raczej z niczym po polsku za bardzo, ale właśnie. Po angielsku rymuje się to z woskiem. Wiesz, jak jest wosk po angielsku?
0: Wax.
1: Wax, dokładnie. Mówi się wax, czyli był Max Wax.
0: Aha, bo to, się pisze przez W, znaczy przez
1: W.
0: W. Aha, myślałem, że przez V.
1: W, A, X.
0: A V się zawsze czyta po angielsku jak W, tak?
1: Jako bardziej V, czyli po... może dam jakiś przykład. Jest takie słowo pavement. I tam jest przez... jest V, pavement. P-A-V-E-ment. Więc pave, czyli te W jest tak bardzo dość akcentowane na górę niż na dół. A W to jest bardziej jak nasze ły. Czyli... Mhm. Jest jakaś różnica.
0: Ale jak jest na przykład słowo, nie wiem, velvet, jedwab, no to czytamy po prostu velvet, a nie wielwet, nie?
1: Rzeczywiście. To akurat też fajny przykład. Czy jako samo W. No tak, no jaka inna litera. Oczywiście tylko V jako W.
0: No bo to wtedy po rusku by tak brzmiało. Wielwiec.
1: Dokładnie. Akurat też, jeżeli chodzi o rosyjski, to powiem wam, że najlepiej zacząć się uczyć cyrylicy od imion. Ponieważ polskie i rosyjskie imiona są dość podobne, tylko że rosyjskie są pisane cyrylicą. Więc jak zobaczycie jedno i drugie imię obok siebie, to bardzo łatwo jest załapać ten pattern. Mniej więcej co z czym się łączy, co znaczy co inaczej, co innego. Więc jeżeli ktoś chciałby się nauczyć rosyjskiego, to oczywiście. No a później patrzycie na jakieś takie dziwne rosyjskie kanały, czy na przykład jakieś gazety. No i jednak ktoś może zauważyć, że niektóre słowa są podobne. Tylko ze względu na to, że ta cyrylica to jest po prostu inny pattern. No to tak z technicznego punktu widzenia. Bardziej wzrokowego bym powiedział.
0: Jedwab, przepraszam, to jest silk po angielsku, a velvet to jest, jak tutaj słusznie poprawia słuchacz, aksamit.
1: Aksamit. No to prawda.
0: Ciekawy, jak wygląda na przykład logo Watykanu. Zobaczymy, czy tam są jakieś mroczne masońskie znaki, pentagramy. Logo Watykan. Na pewno są. Na pewno Murzyn jest też gdzieś tam schowany, ukryty. Ostatni papież Murzyn. Klucze są. A, bo to daje ci klucze do stolicy Piotrowej. Masz tu klucze. Nie zgub, masz dwa. Jeden zapasowy. Dlatego są dwa klucze. I trzy korony aż. Czemu trzy korony są?
1: To jest dobre pytanie.
0: Bo jest czarny papież, biały papież i pedofile to rządzą.
1: Ale nie zapomnij o żółtych, bo oczywiście flaga też jest biało-żółta, więc czarni, biali i żółci. A Indianie mają tam swoje inne rzeczy, więc...
0: No i tu w końcu widzę coś, co można by nazwać faktycznie, że heraldyka jakaś tutaj jest, bo jest wszystko tak narysowane. Chociaż nie wiem, właśnie... Chyba wcześniej źle powiedziałem, że się nie robi obrysami, bo jednak się robi w heraldyce chyba też obrysy, nie tylko wypełnienia, ale no tutaj jest to zrobione jakoś zgrabnie i wszystko jest symetryczne i jakby geometryczne i są te figury heraldyczne konkretne, typu tam krzyż, jeden, drugi, trzeci, właśnie na pewno jest sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ooo!
1: Och, za dużo. Ja patrzę sobie teraz na herb San Marino. I oczywiście wszyscy wiedzą, że jest to jeden z najmniejszych krajów Europy, bo jest otoczony Włochami, czyli to jest tak zwana enklawa. Czy enklawa? Enklawa. No. I tutaj w logo możemy zauważyć, że to jest krzyżem.
0: Czy możesz powtórzyć? Możesz powtórzyć ostatnie zdanie, co możemy tam zobaczyć, bo trochę cię przecinało.
1: Możemy zobaczyć tutaj koronę zamkniętą. Na koronie jest krzyżyk. Jest też to jakby taki jakby puchar i na tym pucharze są namalowane trzy wieże. Jakaś dziwna jest estetyka tych wież, ponieważ są dwa rodzaje tego loga. Wieże na wzgórzach z Atenami czy z czymś innym. No ale oczywiście są dwie gałązki oliwne z prawej i z lewej strony. I jest napisane Libertas, czyli wolność jest dla nich ważna. Wolność tutaj widać od Imperium Rzymskiego, bo jednak San Marino długo się trzyma.
0: A zastanawiałeś się kiedyś na przykład, czemu logo Pana Boga jest takie same jak logo Iluminatów, czyli oko w trójkącie?
1: Tak, i akurat nawet wytworzyłem do tego jakąś taką swoją filozofię. Krótko mówiąc, opiera się to na tym, że też szatan, oczywiście wiemy, że jak ma według Apokalipsy Świętego Jana tam przybyć na ziemię z powrotem, to on ma ludzi po prostu zwodzić. Więc prawdopodobnie Iluminaty to może być coś takiego, co zwodzi ludzi ze względu na jakiś symbol, który był uznawany za no, najwidoczniej boski, więc to może być coś w tym.
0: No, mówi się, że satanizm to jest w dużej mierze parodia chrześcijaństwa, no bo kozioł jest jakoś tam parodią owcy, która symbolizuje właśnie tą ofiarę. Kozioł jest trochę takim podobnym, też rogatym zwierzątkiem, ale jest uparty z kolei. No i tak właśnie, no taka parodia trochę jakby. W satanizmie się parodiuje różne rytuały też chrześcijańskie czasami, odwracając trochę, znaczy no robiąc taką po prostu szyderę z tego najzwyczajniej w świecie, więc może faktycznie tu o to chodzi, że to jest znak fałszywego Boga, fałszywego Mesjasza, coś w tym stylu. A te trzy korony w logo Watykanu, zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem Duch Święty, Bóg Ojciec i Syn, nie? Ta trójca jakoś.
1: San Marino tutaj? Bo trzy wieże, tak?
0: Nie, ja mówiłem o logo Watykanu, a ty mówisz o logo San Marino, tak?
1: Tak, tak, no.
0: To, trzy wieże, bo... no to trzy, to wiadomo, no trzy...
1: Trzy razy... korony, trzy wieże.
0: Trzy szóstki, trzy razy dwa to sześć, to szatańskie wieże. Starota wyjęte z szatańskiego, bo tam są też wieże. Nie, ale właśnie te figury heraldyczne, to są, ja już nie pamiętam jakie, ale tam był jakiś właśnie koń, jakieś liście, ten laur, krzyż, to jest tych figur trochę. I to też nie można tak z dupy sobie, nie? Tylko to trzeba właśnie się trochę w tym orientować. No dobra, jakie jeszcze tutaj logosy można by...
1: Są to tak zwane atrybuty reprezentujące. Aha. Jakieś tam...
0: Atrybut. Ładne słowo. Atrybut. Dużo bardzo jest rodzajów krzyża. Jest ich chyba z kilkadziesiąt. Różne są krzyże. Jak wpiszecie sobie na... Jak zerkniecie sobie, jakie są typy, to mamy krzyż prosty, krzyż celtycki, swastyka jest też właśnie rodzajem krzyża, krzyż podwójny. No one się fachowo tu nazywają, oczywiście krzyż świętego Piotra odwrócony, krzyż liliowy z takimi właśnie lilijkami. O, właśnie lilia jest też figurą heraldyczną, z tego co pamiętam, ważną jakąś tam. Grecki krzyż, czyli taki równy. Krzyż Ankh, tak, czyli klucz Nilu. Często w grach komputerowych widzimy ten krzyż Ankh. O, różne rodzaje krzyży.
1: Krzyż celtycki nie był to właśnie ten w okręgu?
0: Tak, tak. I tu widzę, że są właściwie dwa rodzaje tego celtyckiego krzyża, bo jeden ma ten krzyż wychodzący poza koło, a drugi jest równo zamknięty po prostu w to koło. No, to takie detale. W sumie to można powiedzieć, że młot Tora się kojarzy wielu z odwróconym krzyżem, stąd moi koledzy wikingowie i ja sam też trochę miałem z tym czasami problemy, że ludzie myśleli, że o, szatany. Kiedyś nawet widziałem na rynku, szła taka grupa narodowców i darli się coś tam, my zniszczymy te szatany, coś tam się szykowali na metali akurat chyba.
1: Oczywiście. Ale to jest też taki stereotyp, że wszyscy metal to są sataniści.
0: No jest też metal chrześcijański, nie? Na przykład Believer,
1: no, zespół.
0: Pewnie dużo.
1: Ja mam POD, czyli Payable on Death. On jest taki trochę metalowy, ale... Ale też jest taki bardziej w sumie nawet bym powiedział chrześcijański. Taki trochę jak Lux Torpeda, tylko Lux Torpeda jest szybsza. Bo oni tam... Za dużo filozują.
0: Nie filozuj pan.
1: Filozujem. No był kiedyś taki dowcip i tak trochę się z tego podśmiechuję teraz. Znasz ten dowcip. Zaraz sobie przypomnę to, co ci powiem. Ale mówiliśmy tutaj o krzyżach celtyckich i ja nawet zauważyłem, że jeden krzyż celtycki ma barwy polskie. To może to też jest jakiś odnośnik do jakiejś takiej grupy społecznej tutaj, która ktoś się z nim identyfikuje.
0: Może.
1: No taki symbol kojarzy mi się bardziej troszkę z latami przedwojennymi. Bo nie spotkałem się z czymś takim wcześniej tutaj w Polsce, po 89.
0: A my znowu mamy dzisiaj rekordową słuchalność. Dziękujemy wam pięknie, słuchacze z Kresów. W szczególności tu pozdrawiam Kresy. Tak.
1: To tak masz na statystykach, że tutaj z Białorusi mamy.
0: Tak, jest.
1: Z Ukrainy.
0: Jest Wilno, jest tutaj wszystko. I jeszcze Rumunia, zawsze Bułgaria, Austria. Ilu Rumunów nas słucha? Słuchajcie, rekordowa ilość Rumunów. Tylko słuchajcie, to jest kiepski pomysł, żeby pod tym samym IP sobie otwierać to radio kilkanaście razy, no bo to naprawdę nie robicie jakiejś wielkiej krzywdy tutaj, tylko się sami przed sobą chyba ośmieszacie, że tak tu zapychacie, tak jakbyście przyszli do kina i tam gdzieś, nie wiem, i rozłożyli się na kilka foteli, no to świetna zabawa. No dobra, jak ktoś lubi, to niech się tak bawi, każdy ma swoje zabawy.
1: W końcu wszedłem na czata i widzę, że tutaj jest dość dużo dyskusji, także leci szybko. Było bardzo dużo logów wcześniej, do których moglibyśmy wrócić. Wspomniałeś tutaj, Eta wspomniał o Peweksie. Tutaj chyba nie mówiliśmy jeszcze o Peweksie.
0: No, całkiem fajne, przyjemne logo, ładny znak. Trochę staroświecki, tak dzisiaj taki już właśnie trąci myszką, ale... dosyć kształtny taki. Znaczy, to jest, nie, jakoś nie jestem fanem chyba loga Pewex.
1: No barwy niebiesko-żółte, tak? Także one też tutaj takie śląskie nawet bym powiedział, albo bo w sumie jakby się nie patrzeć, no to kolorystyka Pewexu, przynajmniej dostarczona przez Eetama, jest bardzo podobna do Ikei. Ikea też ma takie barwy właśnie. No bo możliwe dlatego, że wywodzi się to ze Szwecji.
0: I cóż, że ze Szwecji.
1: Cóż.
0: Kiedyś ta kolorystyka była w ogóle bardzo popularna. Właśnie żółto-granatowa, żółto-niebieska, żółto-fioletowa. Pstrokata, żółć taka waląca po oczach. Ją się jakoś nazywa żółć sygnałowa, tak? Bo ona często na jakichś znakach drogowych się pojawi. To takie bardzo takie przaśne trochę i wieśniackie jest rozwiązanie. W takich kolorach się robiło potem parodię, że właśnie logo z Dichpol albo jakieś takie właśnie tego typu rzeczy. No i dzisiaj to już nie jest modne. Jedną z ostatnich marek, która z takimi barwami się obnosiła dosyć długo, był Dialog, który w rezultacie to zmienił potem na trochę inne kolory, bardziej takie złamane to się mówi, bo mówi się, że o kolorach właśnie złamanych, czyli takich, które mają w sobie kilka różnych, znaczy, że mają w sobie, są zrobione z kilku, nie są takie prosto stópki. O, jak kupujecie sobie żółty stópki, to nie jest taki, że wyciskacie ten sam żółty i już macie żółty, tylko trzeba dodać, złamać trochę ten kolor właśnie czerwienią, może dodać trochę niebieskiego, żeby powstał jakiś ciekawy odcień. A to jest przykład właśnie takiej wioski trochę, nie? Że bierzemy pstrokaty granatowy, pstrokatą żółć i mamy widoczne, panie, i konkurencja wysiada, bo my jesteśmy najbardziej widoczni.
1: Kto jest na czacie teraz, zauważy, że akurat Etam bardzo szybciutko nam tutaj zaprezentował nowe logo Krawca. Także póki macie, to ściągnijcie sobie. Póki nie ma Etam swojego watermarku, czyli znaku wodnego, więc kopiecie i potem będziemy wszyscy słać Krawcowi.
0: To mówisz o tych nożycach i czarnym pasku?
1: Nie, te późniejsze. Przeskrolisz sobie trochę w górę, to zobaczysz, że tam tutaj się postarał. Ile ci zajęło tam je zrobienie tego loga? Napisz na czacie. Albo dołącz się w sumie do nas, bo tutaj na samym dole teraz.
0: Na samym dole wkleił, dobra, już patrzę. A, jest. Aha, że tak tu rozpina. Krawiec. No. Aż zaparcia dostałem z wrażenia.
1: No bo tak w sumie trochę z całym szacunkiem oczywiście, ale przypomina to troszkę dolną część pleców, jak się tak spojrzeć z daleka.
0: Ale to troszkę też, no może tak, ale z drugiej strony przypomina to dolną część kobiety też z drugiej strony.
1: Dokładnie, albo nawet górną, tą poniżej szyi, jakby nie patrzeć.
0: Dlaczego to bardziej powinno jak wagina wyglądać właśnie, taka rozpinana na zamek? Nie no, to głupoty gadam. Ale czcionka kurier, tak? To jest chyba ta, co z Windowsem jest od razu. To fajna. I krzycząca pani z rozkoszy, rozumiem, tak? Ale czemu ona jest ubrana?
1: No, rzeczywiście jest ubrana, no ale wiesz, to może tu jest ubrana, a gdzie indziej nie jest ubrana, więc no, to wszystko zależy, czy zdecydowała się założyć bieliznę tego dnia.
0: I tym optymistycznym akcentem powoli się będziemy tutaj z wami żegnać. Dzięki w ogóle, Maksie, że potowarzyszyłeś dzisiaj. W sumie współprowadziłeś dzisiaj ze mną audycję.
1: No dzięki, cała przyjemność po mojej stronie. I no i bardzo mi miło też, że wiesz, mogliśmy się tak poznać na antenie i sobie porozmawiać między innymi o logach. Mówiliśmy w dzisiejszej audycji. Przewinęły się jeszcze różne inne tematy, ale głównie tutaj nawet flagi bardzo bym powiedział.
0: Jakie piękne podsumowanie, zauważcie, jaki to jest radiowiec normalnie. Podsumował, pięknie zrobił na koniec.
1: Powiem ci, że uczę się na błędach Blachy, jeżeli chodzi o Blachowe. Nie no, oczywiście. I oczywiście profesjonalizmu od tutaj, czy Potrzeby, czy Krawca. Profesor Leniów, który się świetnie rozwija, daje też fajnego kopa, żeby jednak być merytorycznym.
0: A zauważyłeś, że większość nadających w nocnym radio się nie przedstawia? W ogóle chyba tylko ja się przedstawiam. Większość to mówi od razu. Witajcie, słuchajcie, jest taki temat tu. Tak jakby nieważne było, kto nadaje.
1: Tak, ale wiesz co, to też myślę zależy od tego, czy prowadzący mówi ktoś, kto dołączył. Bo jeżeli już mówi, kto dołączył, no to nie jest to mów, żeby się przedstawiać. Tak myślę, że to jest z tego punktu widzenia, ale jeżeli na przykład ktoś bardzo szybko chciałby się dołączyć i od razu zaznaczyć swoją obecność, to od razu myślę, że mógłby się przedstawić i walnąć swój temat. Bo tak bez przedstawiania to raczej... No nie wiemy, kto mówi, tak? Bo słuchacze, czy na przykład odsłuchujący sobie później też by chcieli wiedzieć, czy to jest ktoś randomowy, czy już nasi słuchacze właśnie już z dłuższego czasu.
0: No. No to dzięki wielkie, trzymaj się i jeszcze nieraz się zgadamy na antenie na pewno.
1: Dziękuję ci, Krawcze, i życzę wam miłej nocy. U mnie już po północy, więc czas idźcie spać. Spać na radio. Żegnam się, trzymajcie się i miłej nocy.
0: Hej, hej. To był Maks, który coraz częściej pojawia się na antenie nocnego radia i fajnie, bo jak słyszycie i ma gadane, i ma coś do powiedzenia ciekawego na różne tematy też, więc myślę, że polubicie Maksa też. I co jeszcze mogę powiedzieć tutaj z ogłoszeń parafialnych? No, jutro pewnie Nocny Marek będzie. Jeszcze nie wiem o czym. Trochę mam teraz z czasem problemy, szczerze mówiąc. A może znowu jakieś zastępstwo będzie, a ja się pojawię znowu w tygodniu. No, bo zauważcie, że gadam do was czasami w tygodniu i po dwa razy, nawet jak nie nadaję o ustalonej porze tej konkretnej audycji, mowa o Nocnym Marku, to się pojawiam na przykład tak jak dzisiaj na zastępstwie, albo tak jak wczoraj też na luźnej audycji. I tak się coś dzieje, nie? I tak się coś dzieje. Staramy się, abyście mieli każdego dnia nowy content. Coś, albo żeby było coś wrzucone, albo żeby była audycja. Nie zapominamy o was i wy też nie zapominajcie o tym, żeby czasami radio dofinansować, bo ostatnio to prawie, że nic się nie dzieje w tym temacie. No i ja tutaj ani szczególnie jakoś nie naciskam na was, szczególnie nie naciskam na tych, którzy już sponsorowali wiele razy, bo są tacy wśród was tutaj, nawet na czacie w tej chwili się odzywają. I no i tak głupio, żeby radio miało tylko kilku takich sponsorów, którzy się poczuwają, a reszta żeby zwalała na nich, nie? Rzućcie czasami jakąś tutaj kwotę, bądźcie mecenasami. No bo inaczej to pewnie będzie się trochę mniej działo, no i wiecie, każdy ma tutaj swoją własną pracę. Każdy pracuje gdzieś dodatkowo, no i jak jest do wyboru, czy zająć się hobby, czy pracować, to czasami się wybiera pracę, nie? A jak jest jakiś grosz z tego radia, to wtedy jest duża, naprawdę duża motywacja, żeby jednak wejść na antenę i pogadać z wami. Tak więc dobrze by było, żebyście czasami zasponsorowali. Dobra, a wtorek z kolei Byte Eater powinien już być. Środa nam się tutaj troszkę jakby zesrała, że tak powiem, poetycko. Czwartek, luźne gadki. Ogólnie jest trochę chaos z ramówką, musimy to jakoś ogarnąć. Zobaczyć, jak, co tam się dzieje z niektórymi, co się nie pojawiają, czy jeszcze się pojawią, czy nie. Pozmieniać tą ramówkę na właściwą. No niestety, czasami coś teraz odwołujemy. W zasadzie, wiecie co, no powiem wam szczerze, no powiem wam tak, jak myślę. Zawsze jestem z wami w 100% szczery i niczego nie ukrywam raczej. Może coś tam ukrywam, ale każdy coś ukrywa, nie? Ale tak sprawy radiowe, to wiecie, macie jak na dłoni wszystko. I mówię wprost, że ja nie mam teraz za bardzo czasu, dużo się, u innych też się sporo dzieje. Jest to czasami trudność, żeby tu nadawać coś i może być tak, że no, jak nie będzie dalej nic, żadnego sponsoringu, no to po prostu się bierzemy bardziej za tutaj przygotowywanie do Patronite'a i tak dalej i odpuszczamy sobie nadawanie na przykład, nie? Mówię o takiej ewentualności. No właśnie, niektórzy sobie robią w ogóle przerwę wakacyjną i mało co robią, tak? My nadajemy, my cały czas jesteśmy, staramy się. No ale wiadomo, że jak zupełnie dalej nic nie będzie, to ja się trochę skupiam bardziej tutaj na pozyskaniu, że tak powiem, funduszy z innych źródeł. No, Patronite, reklama jakaś, zdobycie nowych słuchaczy i wtedy nie nadaję, bo robię coś innego. Tak więc, jak lubicie sobie posiedzieć tu z nami wieczorami, to no to już pamiętajcie czasami o Nocnym Radiu. To tyle. Reszta audycji, co tam jest, to sobie zobaczcie do ramówki. Ja już znikam i no właśnie, biorę się za robotę. Zaraz jeszcze tutaj mam coś do zrobienia. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.

Proste zwierciadło, 10 stycznia 2018 roku, Krzysiek Maczyński, Welbite Eater się wita z Wami. Dzisiaj porozmawiamy o eutanazji. Słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza dobrą śmierć. Mamy w nim przedrostek eu, oznaczający dobry, spotykany w takich słowach jak euforia, po polsku eufemizm, ewangelia, czyli dobra nowina, po grecku euangelion, również eugenika, dobre płodzenie, czyli generowanie nowych generacji, czyli pokoleń, rozpowszechniając swoje geny z użyciem genitaliów albo i bez. Wracając do naszego przedrostka, to na przykład też w imionach się on pojawia: Eugeniusz, Eusebiusz, Eustachy, Eunika. Natomiast Thanatos to bóg śmierci, jeden z dwóch synów bogini nocy Nyx. Teraz będzie cytat, zgadnijcie z kogo. Gdybym ja był problemem dla swojej rodziny, bliskich i bardzo bym cierpiał z powodu choroby, poddałbym się eutanazji. Mówiąc wprost, skończyłbym ze swoim życiem, żeby nie być udręką. Gdy takie słowa padają z ust znaczącego polityka, to wiedz, że coś się dzieje. To syn premiera, wówczas jeszcze nie premiera, ale wicepremiera i ważnego ministra Mateusza Morawieckiego, mianowicie Kornel Morawiecki. Ja już dawno przewidywałem, że rząd prędzej czy później zacznie promować eutanazję i to niezależnie, czy u władzy będzie PiS, czy Platforma, czy PSL, SLD, Razem, czy Zmiana. I właśnie zaczęło się na poważnie, jak widać po tej wypowiedzi, testowanie reakcji, powolne gotowanie żaby, oswajanie nas z retoryką przychylną takiemu posunięciu. Początkowo oczywiście w bardzo ograniczonym zakresie, pod szczególnymi warunkami, ale gdy większość z Was, drodzy słuchacze, będzie w podeszłym wieku, należy się spodziewać retoryki mniej więcej takiej, że już wzięliście z życia to, na co zasługujecie, że teraz już tylko starość, nieradość, cierpienie, choroby, nie warto się męczyć, ani męczyć innych, zwłaszcza najbliższych. Że dajcie teraz pożyć innym, nie bądźcie obciążeniem ani dla rodziny, ani dla pracujących pokoleń, bo deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będzie co najmniej kilka razy większy niż teraz, a stosunek, no przez zapaść demograficzną, liczby emerytów do pracujących też znacznie podskoczy. I że to patriotyczna powinność w pewnym wieku zejść dobrowolnie z tego świata, tak jak na Księżycu w powieści Cylinder van Troffa Janusza Zajdla. No i autorytety moralne w telewizji będą występować i dyskutować, czy to wiek lat 80, czy raczej 75, w którym to należy zrobić najpóźniej. A kto śmie swoją konsumpcję, a nie produkcję, do której już większością utracił zdolność, przy czym wychowanie wnuków się oczywiście nie liczy jako produktywna działalność, kto śmie ją narzucać społeczeństwu dłużej, jest podobnie podły co kapitalista, szef firmy zatrudniającej pracowników, wróg publiczny, czy choćby firmy sprzedającej coś z chęcią zysku nawet bez pracowników, a nie jak państwo bezinteresownie dla wspólnego dobra. I na koniec przypomnienie. Podsumuję w punktach, jakie problemy powoduje ten szatański wynalazek Polakożercy i twórcy wzorca współczesnego potężnego państwa, wszechwładnego, wszędzie wpychającego swoje macki, który został prawie na całym świecie powielony. No i ten właśnie wzorzec państwa. I to chodzi o Ottona von Bismarcka. Jemu zawdzięczamy też m.in. przymus szkolny, politykę germanizacji w zaborze pruskim. No a wynalazek, który mam na myśli, to państwowy system obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych, a w Polsce nazywa się on Zakład Ubezpieczeń Społecznych, chociaż ta nazwa bywa często przekręcana dla efektu tyleż komicznego, co pouczającego. No smutną prawdę podaje się właśnie w taki żartobliwy sposób, na przykład Zakład Utylizacji Szmalu. Tak więc są to ucisk fiskalny oczywiście. Na dzień dobry płaci się 500 zł przez pierwsze 2 lata działalności gospodarczej około. I to oczywiście co roku rośnie, a po 2 latach 1200 około złotych. No a jeżeli się jest na etacie, no to 1200 się płaci. I to nie, że pracodawca płaci, to się płaci. To znaczy to jest odejmowane od wartości tego, ile
wynosi wasza praca, ile wy wypracowaliście, bo za tyle z jakąś tam marżą może to sprzedać. No właśnie, bez tej marży, tak? Marża to jest jego zysk, tak? Po opodatkowaniu. To jest przychód pracodawcy. Znaczy przychód, no zysk, tak? Bo musi wam zapłacić i jeszcze odprowadzić podatek, no i potem ma zysk netto. No i gdyby nie ten ZUS, no to wtedy o tyle większą część z wartości tego, co żeście wypracowali, byłaby do podziału między was a pracodawcę, drodzy pracownicy etatowi. Więc nie dajcie sobie zmydlić oczu, że są jakieś koszty po waszej stronie i po stronie pracodawcy. To wszystko jest z jednego worka, mianowicie z tego, ile jest warta wasza praca, odejmowane, a wkładane do kieszeni państwa. Następny skutek, kryzys finansów publicznych. No to jest socjalno. Wiadomo, że to wywołuje wyuczoną bezradność, podstawę roszczeniową. Ludzie sobie myślą, a co ja na starość będę? No państwo mi zapłaci oczywiście. No. I oni wiedzą to, że kto inny będzie pracował na ich emeryturę. Chcą, żeby wszyscy inni mieli dzieci, tylko sami nie są mieć dzieci. No i przechodzimy w ten sposób do trzeciego punktu, czyli kryzysu demograficznego. No bo po co ja będę wkładał wysiłek wychowania dzieci, inwestował w ten sposób, tak jak w modelu afrykańskim, tak? Trzeci filar afrykański, w to, żeby mieć dużo dzieci, żeby te dzieci miały dzieci, czyli wnuki, pomagać im w wychowaniu tych wnuków. No i skoro państwo się mną zajmie na starość, tak? Cudze dzieci niech na mnie pracują. Kryzys wychowawczy również. Jak już masz te dzieci, to po co je wychowywać tak, żeby czuły się jakoś zobowiązane do tego, żeby na starość ci pomagać i żeby w ogóle dawały sobie radę w życiu tak, żeby nie tylko były w stanie siebie dobrze utrzymać, ale i tobie pomóc, czy to finansowo, czy w jakiś inny sposób. I znieczulica społeczna. Teraz jest urzędnik od wszystkiego, od starości, od choroby. Choćbyś nie chciał nawet, to ten urzędnik ci przyjdzie i pomoże, w cudzysłowie, pod przymusem. W związku z tym się już nie przejmujemy, czy tam sąsiad czegoś potrzebuje, czy jest stary, czy zniedołężniały, czy coś mu pomóc, czy mu zakupy zrobić. Kiedyś, no tak było. Teraz w blokach nawet nie wiemy, jak się nazywają nasi sąsiedzi często, jak mają na imię, którzy mieszkają w przeciwległych drzwiach. A na wsiach jeszcze trochę tego jest. Tam państwo no, od zawsze mniej sięgało niż w większych miastach. W związku z tym tam się dzieje do tej pory wiele zdrowych zjawisk i ekonomicznych, i społecznych, których nie udało się jeszcze całkowicie wyprzeć, wypłukać mackami państwa. Tak więc to wypieranie postępuje, ale nie tak szybko.

0: Te problemy oczywiście nawzajem się wzmacniają, to nie jest tak, że jeden nie wpływa na drugi, pogarszają się. No tak więc nie ratujcie ZUS-u, ratuj się kto może. Jeśli będzie się nam walić niebo na głowy, Atlas już go nie będzie podtrzymywał, ten, od co go Ayn Rand opisała, który też jest z mitologii greckiej zresztą. Uciekajcie, póki granice otwarte, tam gdzie odpowiednika ZUS-u nie ma. Ewentualnie jest, ale w mniej zjadliwej postaci, jak na przykład kanadyjska emerytura obywatelska. I to tyle w tym krótkim odcinku. Żegna się z Wami Byte Eater. Do usłyszenia w przyszłości.
1: Wyobraź sobie, drogi słuchaczu, że idziesz sobie ulicą i napotykasz na przykład czegoś, co w rachunku prawdopodobieństwa nazywa się martyngał. Mianowicie otrzymujesz ofertę gry, w pewną grę, w której masz prawdopodobieństwo 50%, czyli 1/2 wygranej i 1/2 także przegranej. Może to być na przykład rzut sprawiedliwą monetą i możesz obstawiać, czy wypadnie orzeł, czy wypadnie reszka. Dowolną kwotę możesz postawić. Jeżeli wygrasz, czyli wypadnie to, co typowałeś, to wygrywasz 100%, czyli drugie tyle. Otrzymujesz dwukrotność kwoty, którą obstawiłeś. W przeciwnym przypadku tracisz. Kwota, którą postawiłeś, przepada. Możesz w tą grę grać dowolnie wiele razy pod rząd. Krzysiek Maczyński, Welbajditer się nazywam i witam Cię w audycji Epicentrum, w tym odcinku takim typowo podcastowym, nagrywanym nie na żywo i krótkim, w którym takie oto matematyczne rozważanie z zastosowaniem do ekonomii, do gry na giełdzie, do konkurencji, właśnie Wam tutaj o tym chcę opowiedzieć. Tak więc można by sobie wyobrazić następującą strategię. Obstawiasz złotówkę na początek. Stawiasz złotówkę, obojętne czy na orła i na reszkę, w końcu i tak prawdopodobieństwo jest takie samo. Ludzie, którzy mówią, że mają jakieś systemy obstawiania w totolotka, że jakieś tam liczby wypadają, jakieś tam inne wypadają kiedy indziej, no to jeżeli to jest naprawdę losowe, no to obojętne jakim algorytmem, czy zupełnie też losowo obstawimy, nie zwiększa to ani nie zmniejsza naszej szansy na wygraną. Aczkolwiek na marginesie wspomnę, że w totolotku no niekoniecznie warto obstawiać liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6 czy coś podobnie absurdalnego, żeby wypadło. Nie dlatego, że to ma jakieś mniejsze prawdopodobieństwo wypadnięcia niż 2, 5, 18, 20, 29, 33 i 44, tylko ten pierwszy wynik w przeciwieństwie do tego drugiego wzbudziłby zbyt wielkie podejrzenia, że coś tu było ustawione, no i mogłoby to zostać po prostu anulowane i powtórzone losowanie. Nawet jeżeli przepisy mówią, że tak nie będzie, to no to są ludzie, mogliby po prostu kierując się emocjami stwierdzić, to jest niemożliwe, to jest nieprawdopodobne, jak tak mogło się stać, to przecież jest mniej prawdopodobne niż dowolny inny, taki wyglądający na naprawdę losowy wynik. No, może i by mieli rację, no bo ktoś mógłby taki trolling tutaj zrobić, zhakować maszynę losującą, żeby tak wypadło. Ale wracając do naszego martyngału, to obstawiasz złotówkę i albo przegrywasz, jesteś w plecy o złotówkę, albo wygrywasz 2 złote, jesteś do przodu o złotówkę. No to jeżeli jesteś o przodu do złotówkę, to załóżmy, że kończysz. Wygrałeś złotówkę, jesteś zadowolony. A jeżeli przegrałeś złotówkę, a to mówisz, gram jeszcze raz, stawiam 2 złote. No i znowuż możesz albo wygrać. No i wtedy wygrałeś 2 złote, poprzednio przegrałeś, założyliśmy, że to jest po przegranej. Przegrałeś złotówkę. Wygrałeś 2 złote, więc jesteś w sumie o złotówkę do przodu. No to dziękuję, kończymy. Jeżeli natomiast przegrałeś także, to przegrałeś w sumie już 1 złoty, 2 złote, czyli w sumie 3, stawiasz 4 złote. I albo wygrywasz z prawdopodobieństwem 1/2 i jesteś o złotówkę do przodu, bo 3 złote do tyłu, 4 do przodu, więc w sumie złotówkę wygrałeś na tym całym procesie stochastycznym. Natomiast możesz też przegrać. No i wtedy mówisz, a chcę się odegrać, stawiam 8 złotych. Jak wygrasz? No to wcześniej 3 razy grając przegrałeś kolejno 1, 2 i 4, czyli w sumie 7 złotych. Teraz wygrałeś 8, więc jesteś złotówkę do przodu.

0: no to możesz ją schować do kieszeni i ciesząc się z mądrej strategii zrealizowanej pomyślnie odejść z zyskiem. No ale też mogłeś przegrać. No i zapewne się domyślasz, co dalej. Stawiasz dwa razy więcej. Dopóki przegrywasz, to grasz dalej i stawiasz dwa razy więcej. No i kiedy w końcu wygrasz, to jesteś do przodu o złotówkę. Możesz wygrać od razu, kiedy postawiasz 1 zł. Za pierwszym razem jesteś o złotówkę od razu do przodu. A możesz za 16 razem na przykład. No i wtedy za ostatnim razem postawiłeś 16 536 zł. A w sumie 16 535 zł przegrałeś poprzednio w poprzednich 15 w sumie. No i jeżeli wygrasz, to jesteś o złotówkę do przodu. No i czy to się opłaca? To jest pytanie. Zagralibyście? A jeszcze jedno. Po wygraniu złotówki. Kto powiedział, że musicie iść? Możesz przecież zacząć od początku. A, to skoro to jest taki genialny sposób na wygranie złotówki, pomimo że szanse były 50-50, no to może warto zagrać jeszcze raz i jeszcze raz i za każdym razem tak wygrywać złotówkę. No i to się może ci udać ileś razy. Aż w końcu będziesz miał taką serię pecha, że nie będzie cię stać na kolejne obstawienie. Że to obstawianie za każdym razem dwa razy więcej spowoduje, że kolejne dwa razy więcej to już będzie więcej niż twój kapitał. Więcej niż masz pieniędzy. Nastąpi coś, co się nazywa ruina gracza. Bo nasz martyngał jest przykładem rozważanego w rachunku prawdopodobieństwa też ogólniejszego zagadnienia problemu ruiny gracza, w którym grają dwaj gracze właśnie w taką grę losową, powtarzalną i jeden ma jakiś początkowy kapitał, a drugi ma jakiś być może inny. I w przypadku, od którego zaczęliśmy, gramy właśnie w coś takiego, tylko że nasz przeciwnik, ten, który wypłaca, zakładamy, że on zawsze będzie wypłacalny, zawsze nam tą złotówkę co najwyżej, ale przy każdej kolejnej grze też, jeżeli wygramy w końcu, zanim zdążymy sami zbankrutować, wypłaci. Czyli on ma nieskończony kapitał. Jeżeli by miał skończony, no to moglibyśmy go doprowadzić do ruiny. Ale tak naprawdę zanim zostaniemy milionerami, to o ile sami nie mamy milionów kapitału, to tak po złotówce wygrywając, dopóki nie wygramy miliona, to jest raczej prawdopodobne bardziej, że sami zbankrutujemy, o ile mamy mniej niż milion kapitału. Więc nie ma tutaj jednak takiego złotego sposobu na wygrywanie tych złotówek bez końca. A jeżeli natomiast mamy my nieskończony kapitał, no to co nas interesuje złotówka, to jest mniejsza od dowolnie małej, niezerowej części naszego kapitału, więc nie warto w ogóle nawet poświęcać czasu na taką grę. Jakie z tego, moi drodzy, wnioski? No, wnioski z analizy matematycznej tego, który tutaj nie będę oczywiście z wzorów cytował, szczegółowo przytaczał, ale są takie, że jeżeli grają dwaj gracze, nawet niekoniecznie jeden z nieskończonym kapitałem, ale z kapitałami różnymi i grają o stawki z prawdopodobieństwem 50%, że jeden bądź drugi ją wygra od drugiego oczywiście, na koszt drugiego, czyli jednemu się zmniejsza, drugiemu tyle samo zwiększy i te stawki tworzą szereg, czyli sumują się do nieskończoności, bądź przynajmniej do liczby większej niż kapitał, którym dysponuje uboższy z tych graczy. Mogą obaj wtedy, ale jeżeli więcej niż uboższy, a mniej niż ten bogatszy, no to wtedy ten bogatszy na pewno nie przegra, nawet jakby przegrał wszystko, wszystkie losowania po kolei. Natomiast jeżeli jest możliwość przegranej ze strony co najmniej jednego gracza, to dużo gorzej ma ten gracz, który ma mniejszy kapitał początkowy. Dużo większe szanse ma na zbankrutowanie. Dużo bardziej prawdopodobna jest ruina tego gracza. I to powinni wziąć udział inwestorzy giełdowi, zwłaszcza uśredniający ceny akcji, dokupujący spadające, bo one mogą spadać dalej do śmieciowych wartości, nawet i do zera. I oni grają właśnie w bardzo podobną tutaj grę. Z kim? Z rynkiem, ze wszystkimi innymi inwestującymi w dane aktywo, a którzy w sumie prawdopodobnie mają większy kapitał niż on sam, więc prawdopodobieństwo ruiny gracza no, jest wysokie w przypadku niego, no bo po prostu nie dysponuje takim kapitałem, ani nawet drobną cząstką tego, co cała reszta rynku. Również, co by było, gdyby, rozważmy, gdyby prawdopodobieństwo wygranej nie było takie samo, 50% w pojedynczym ruchu, w pojedynczym losowaniu, gdyby ta moneta była trochę niewyważona, czy gdyby to była jakaś sytuacja na rynku, niekoniecznie w loterii, to może być przypadek konkurencji między dwiema firmami, idą na konfrontację, na serię konfrontacji. I wtedy, no jeżeli to prawdopodobieństwo jest choć trochę większe niż 50% wygranej, to powtarzanie takiego czegoś wielokrotnie prawie na pewno da nam wygraną. Prawie na pewno, nawet jeżeli początkowo byśmy przegrywali, to w końcu wygramy tyle, że będziemy mieć przewagę i już nigdy jej nie stracimy. To jest z prawdopodobieństwem 1 taki wynik przy nieskończonym powtarzaniu takiej gry. No i tutaj podobnie załóżmy, że to jest szereg taki, że ruina gracza jest możliwa, przynajmniej tego obuższego, jeśli nie obu. I w tym przypadku, jeżeli gra jest długa, jeżeli liczba rund jest duża, no to niewielka przewaga w każdym rzucie, jeżeli jest taka sama ona, albo po prostu w każdym, jeżeli jest nawet nie taka sama, ale większa po prostu od jednej drugiej, to przy długiej grze no, możemy sobie na to pozwolić. I dlatego, jeżeli jesteśmy małą firmą i wyzywamy na pojedynki firmy większe, rzucamy wyzwanie liderom rynku, no to powinniśmy to robić w taki sposób. Z drugiej strony, jeżeli gra jest krótka, liczba rund spodziewana jest niewielka, no może być tak, że od razu pierwsza runda jest o stawkę większą niż obie strony posiadają, no to wtedy to się sprowadza do po prostu tej jednej rundy. Po jednej rundzie będzie któraś strona zrujnowana. Ale jeżeli tak nie jest, no to a jednocześnie liczba rund jest niewielka i ten efekt, że to prawdopodobieństwo nam tutaj różne od 50% przeważa szale, no to mamy znowuż przypadek, że bardzo duże znaczenie ma choćby nawet niewielka przewaga kapitału początkowego. Znaczy niewielka, ale istotna w porównaniu z kwotami, jakie jednorazowo gramy. No i wtedy, w takiej sytuacji, to znaczy, że firma duża, która dysponuje dużym kapitałem, będzie chciała raczej unikać takich konfrontacji, takiego skubania po malutku i takiego długiego budowania nowej równowagi na rynku z nowymi konkurentami. Nie, raczej jak się pojawi konkurent, to będzie go chciała szybko wykończyć, nawet idąc na takie konfrontacje, które ma większe prawdopodobieństwo przegrać. Ale takie, że gra z takimi konfrontacjami nie potrwa długo, nie będzie miała prawdopodobnie wielu rund, bo wtedy ty jako mały konkurent, dopiero raczkujący, nawet widząc, dobra, mam szansę 55%, 60%, 70%, żeby wygrać, ale jednak ta szansa na przegraną no, mnie przeraża, bo stracę dużo. Tamten straci nie tak wiele w porównaniu ze wszystkim, co ma, bo jest bogaty, ma zakumulowany duży kapitał, a ja na bieżąco po prostu opłacam koszta, na bieżąco nadwyżki inwestuję w rozwój. No, mi czyni to dużo większą różnicę tyle stracić, nawet jeżeli prawdopodobieństwo jest kilka razy mniejsze, że tyle stracę, bo w tej konfrontacji jest wysokie prawdopodobieństwo wygranej. Więc może na to nie pójdę, odpuszczę tą konfrontację i stracę jakiś segment rynku na rzecz tamtego konkurenta, czy jakiś nowy, sąsiedni do dotychczasowego segmentu rynku, na który być może chciałem wejść, to nie wejdę, bo już tamtemu go oddam. Nie chcę z nim wchodzić w taką konfrontację. Nie chcę ponosić nakładów na to, czyli obstawienia, kosztów obstawienia w ogóle w tej loterii. Tak, czy się uda, czy się nie uda. No i jeżeli właśnie oczywiście taka gra będzie krótka, czyli no już jedna przegrana taka może być dla nas dotkliwa, dużo bardziej niż dla dużej firmy z dużym kapitałem, a jeżeli by było kilka takich konfrontacji, a duża firma będzie dążyć do serii takich konfrontacji, tak ustawionych, żeby dwie czy trzy przegrane z naszej strony więcej niż z ich strony, jeżeli będą miały miejsce, to nas to już zrujnuje. Tak więc Poznawajcie matematykę, myślcie i nie dajcie się zrujnować. Tego Wam życzę ja, Bajt Iter, prowadzący audycję Epicentrum, i zapraszam na kolejne odcinki tej, a także innej moich audycji. Zapoznajcie się z tym, jakie prowadzę inne. A to było nagrywane 26 marca roku pańskiego 2018. Do usłyszenia.
1: Co za gówno, ludzie kochani, moi drodzy, przerażający syf. A tymczasem witamy po krótkiej przerwie technicznej z powrotem na antenie. Już tutaj wszystko zostało zdiagnozowane, także blacha, możesz dzwonić, słuchacze też możecie dzwonić. Okazało się, że niestety Discord okazał się być winny, ponieważ w zamknięciu swojego procesu w dalszym ciągu manipulował poziomami. Chyba cały czas jestem odrobinkę za głośno, ale to się tutaj odrobinkę ciszę i teoretycznie powinno być w porządku. Jest i blacha jeszcze sobie tylko... O, nie, cały czas tutaj coś skacze. Nie, błagam cię, nie skacz. Kurczę, tutaj... Coś tutaj jest bardzo dziwnego. Czy muszę bardziej panować nad swoim... Stary, to jest dosłownie tak, jak wiesz, jak jesteś szefem kuchni, chcesz przyrządzić takiego, wiesz, wspaniałego kurczaka, i ten kurczak ci w tej chwili, jak już bierzesz topór nad nim, po prostu, wiesz, on już nie ma bebechów, on nie ma nic i zaczyna ci uciekać i biega na tych swoich niemrawych nóżkach i przed tobą spierdala. I tak mniej więcej zachowuje się w tym momencie znacznik mojego urządzenia wejściowego. Jeszcze sobie otworzę terminal i sobie przejrzę, bo w ten sposób pracować się nie da, moi drodzy. Bez aux grep. I
2: tur po raz drugi. Z tego miejsca chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich fanów rezerwatu.
1: Nie, stary, ale ja nawet, bo przecież parę audycji już na tym mikrofonie miałem, wszystko ładnie działało, a ten kontroluje.
2: Pomagają wybitne systemy operacyjne, te najbardziej współczesne.
1: Ale kurde, ja nie wiem, czy...
2: To polega, no tak, tak, właśnie tak. Mój ojciec zobaczył Windows, też była taka jego reakcja.
1: Dobra, ale dlaczego to się rusza? Dlaczego to się rusza? Dlaczego to nie zginie? Dlaczego to nie przez... To jest to gówno w całym możliwym świecie, no się... Na szczęście odrobinkę mniej. A może to jest, wiesz co, coś takiego, co ma mieć odrobinkę pokory nad głosem i takiego bardziej równomiernego prowadzenia i mówię, bo czasami, wiesz, czasami, że coś tam mnie było źle słychać, coś tam się przesunąłem i słuchacze mi zwracali na to uwagę. No niestety mój mikrofon był bardzo wrażliwy i nawet tam odsunięcie się o 2 cm względem membrany powodowało faktycznie zmianę, powodowało dość nieprzyjemne wrażenia. I może to jest po prostu kara za to wszystko. Przestań się ruszać, skurwysynu, no! Może to jest, wiesz, może to jest jakaś kara Boża za te wszystkie grzechy, które popełniłem, bo rozumiem, Discord, bo podejrzewałem Discorda początkowo, że właśnie ma tutaj jakiś, no nie ściszaj, Jezus Maria,
2: stój. U Cyborga przed chwilą zapaliły się wszystkie kontrolki, prosimy zasłonić oczy, żeby nie wypaliło wam powiek.
1: Ale ja pierdzielę, nie? To znaczy, wiesz, fajnie, żeby mikrofon, bo może jest jakiś tam, wiesz, wbudowany sterownik, który... odpowiada za to, żeby to, wiesz, żeby to jakoś sensowniej wyglądało. Jeżeli ktoś nie do końca sobie tutaj ogarnia poziomy, żeby mikrofon mu tutaj to ogarnął za niego. Ale ja żadnych pierdolonych sterowników nie instalowałem i to działało. Ja...
2: Tak, ja myślę, że to jest...
3: To płatne łaskoryzyny. Proxima Centauri, czy mamy cały czas tę flotę, która jest ukryta za Saturnem? Ta planeta musi być zniszczona. Oni robią chujowe sterowniki do mikrofonów. Ta planeta nie może wydać swojej technologii poza własny Układ Słoneczny. Przyślijcie tu flotę i zniszczcie to wszystko. Bo to nie ma przyszłości.
1: Przepraszam, musiałem do mamy musiałem zadzwonić, przepraszam.
2: Rozumiem. Ja myślę, że wszystkiemu winni są oni. Teraz myślę, już możemy zdradzić, bo to przez małą chwilę było tajemnicą. Jeśli pozwolisz, to zamienię ten twój taki chwilowy afterparty w taki mini spoiler. Co ty na to, tak? Bo ostatnio dużo się mówi o patostreamach. A jest taki film.
1: Możecie Stop making sobie go... stupid people famous! No dobra.
2: Możecie sobie znaleźć ten film między innymi w serwisie YouTube. Film nazywa się Oni. Jest to film o ludziach bezdomnych, ułomnych, krawcopodobnych.
1: Właśnie mamo, bo jak ten... Ja teraz wyciszyłem mikrofon, to mnie nie słyszą, ale jest taki ziomeczek, Jacek Welblacha, słuchaj, jakbyś tam mogła ze dwie rakietki do niego wysłać, to bardzo byłbym wdzięczny. Tak. Nie bigosu. Nie. Gołąbki zrób. Dobrze, w sobotę będę. No, ściskam cię, całuję. No, kontynuuj, Jacek.
2: Nie masz ochoty mówić na temat tego filmu. Jest to zbyt ciężkie przeżycie, jak rozumiem, tak?
1: Wiesz co... Ty, przestało się ruszać. Przestało się ruszać.
2: Widzisz, zaczęliśmy mówić na temat patologii i przestało się ruszać. To znaczy się, że trzeba kontynuować ten wątek.
1: To znaczy tak, parę różnych filmów o bezdomnych mi się w życiu zdarzyło... Nie ruszaj się, skurwysynu. Zdarzyło mi się w życiu obejrzeć Arizona, czyli taki... To znaczy nie tyle o bezdomnych, ale o patologii, tak? Czyli taki taki entry-levelowy film, jeżeli można. Spojrzeć na polską scenę dokumentalną i jeden, na który za bardzo się nie zwraca uwagi, mianowicie Witajcie w bezdomności, tego samego kolesia, który nakręcił film dokumentalny o Amwayu, który miał tytuł Witajcie w życiu. I ten film, Witajcie w bezdomności, polecam wam szczególnie ze względu na to, że on opowiada o historii schroniska brata Alberta w Łodzi, które pewnego dnia miało pewien bardzo poważny problem, ponieważ miało przeciekający dach i się zastanawiało, w jaki sposób ten przeciekający dach sobie tutaj naprawić i wymyślili coś takiego, że normalni, że tak powiem, cywile będą mogli sobie wynająć za co łaska, dzień z bezdomnym. Przychodzisz do schroniska, zostawiasz tam swoje ubrania, zostawiasz portfel i tak dalej, dostajesz tam jakieś, wiesz, zastępcze ubrania, oczywiście czyste, żeby nie było, i jedziesz na cały dzień z bezdomnym i zobaczysz sobie, jak wygląda takie życie bezdomnego, właśnie tam spanie pod mostem, zbieranie puszek i tak dalej. Projekt skończył się fatalnie, jak się okazuje, bo w większości sytuacji, co też zobaczycie w filmie dokumentalnym, ci bezdomni nie wracali z takiego rajdu, bo wszystko ładnie było na początku, pięknie, ale poszli sobie na przykład na Juvenalia zbierać puszki, no to jak potem koleś poszedł w tango, i to żeby było śmieszniej, on poszedł w tango nie dlatego, że sprzedał te puszki, tylko spijał co w tych puszek, w tych puszkach zostało. To, co mi się nie podoba bardzo w filmie Oni, to jest bardzo niedojrzała reżyserka, to jest bardzo kiepski montaż, jest fatalne udźwiękowienie, to jest film stary, on się bardzo brzydko zestarzał, on jest słabo zrobiony, on jest po prostu chujowy. Fajny materiał, ale chujowo zrealizowany, i to chcę bardzo jasno podkreślić.
2: Matko, to teraz normalnie poczułem się jak na forum tego Filmwebu, tak? Bo tam też takie ludzie w ogóle nie zwracają uwagi na treść, tylko tam 5:18, ale ten kadr został spieprzony i leje się po prostu hejt na 3 strony, tak? Ty masz konto na Filmwebie, potrzeba?
1: Pojebało cię? Stary, aż mi głośność wejściowa podeszła do maksimum. Czekaj, może to się jakoś da... Dobra, nieważne, potem się tym zajmę, może sobie znajdę jakąś...
2: No dobrze, powiem tak. Rzeczywiście film w takim sensie realizacyjnym jest zrobiony słabo, jest zrobiony żenująco słabo, ale też trzeba brać poprawkę na to, kiedy on był robiony. To jest bodajże film jeszcze robiony w tak zwanym technicolorze. Natomiast sama treść, musisz przyznać, że miażdży. Znaczy, ja też widziałem parę filmów o bezdomnych i czegoś takiego jak w filmie Oni jeszcze nie widziałem, tak? To mnie autentycznie zmiażdżyło. Po prostu takie XD jak Pałac Kultury w Warszawie, naprawdę.
1: No, to znaczy, wiesz, tutaj akurat nie do końca mi się wydaje, że jest się z czego śmiać, tak?
2: Rzeczywiście, że jest się z czego śmiać. W Nocnym Radiu nie ma tabu. Śmiejemy się z ludzi bezdomnych, z prawicy, z lewicy, z ludzi biednych, z ludzi bogatych, od lewa do prawa.
1: Ale co się tak do tego Krawca uczepił?
2: A czy ja o Krawcu mówię?
1: No tak.
2: Dlaczego ci się tak skojarzyło?
1: Bezdomnych, biednych, niezaradnych. No, kurde, stary, zostaw go w spokoju. O, może jak przytrzymam, to będzie działało w jednym miejscu. Ale kurde, sprawdzałem to ustawienie jeszcze. Pierwsza rzecz, którą sobie, kiedy sobie kupiłem ten mikrofon. O, i jak trzymam, to się trzyma dobrze. Dobra, nie śpię, bo trzymam audycję. Ja jeszcze się odrobinkę odsunę, bo widzę, że na czerwono wyskakuje. Dobra, nie, coś tutaj jeszcze skacze. Ej, Jezus Maria. Dobra, nieważne, ja sobie te problemy techniczne w międzyczasie ogarnę, ale bardzo się cieszę, że to wyszło dzisiaj teraz w trakcie takiej, można powiedzieć, bardzo afterowej audycji, a nie w momencie, kiedy będę robił coś poważniejszego, kiedy się będę musiał skupić. Zresztą sobie ostatnio nagrywałem do Sprawdzama podkład wokalny i wszystko działało pięknie. Dobra.
2: No to teraz poleci spoiler z mojej strony. W filmie oni znajdziecie taką fantastyczną scenę, którą można by ogólnie przypasować do świata polskiego crowdfundingu w wielu miejscach, też gdzieś tam w tej przestrzeni radiów internetowych, gdzie jeden bezdomny, to jest taka scena, gdzie oni oboje leżą tam na jakiejś posadzce czy na czymś, nie wiem, czy to jest fragment dworca, jeden drugiemu tłumaczy, w jaki sposób od kobiet należy żebrać, tak? Że w to trzeba uczucie włożyć, tak, że on nie może podawać jej ręki.
1: Nie, od dam. No i tak przychodzisz, nie, i mówisz, i co, i biorę ją w rączkę, całuję, no co, dama tobie, żebrakowi, da rączkę do pocałowania, kuźwa, to jest taka kwintesencja.
2: Tak. I takich właśnie scen tego typu, których ja mam takie wrażenie, że w filmach dokumentalnych właśnie takich, wiesz, które dotykają niekoniecznie tej polskiej biedy, ale w ogóle biedy, nie pokazuje się takich rzeczy. I pod tym względem ten film jest na swój sposób unikatowy, że to jest troszeczkę takie z kamerą wśród zwierząt, tak? Tam nie ma żadnych scen takich pozowanych, że dobra, to tutaj pana przyczeszemy, może lekko się pan umyje, tu pan usiądzie na jakimś takim może nie najlepszym fotelu, żeby takiego kontrastu nie było między pana ubraniem a tym fotelem. Wiesz, o czym mówię, bo to widać, tak? Znaczy, tak, widać, nawet
1: jeżeli, tak, jeżeli robi się patologię, to ta patologia jest w pewien sposób ugłaskana, prawda? Jest taka ugrzeczniona i w filmie o niej widać bardzo dużą dozę autentyzmu. No i wrzuciłem tutaj na czata link do filmu. Dajcie znać, czy dalej faluje, bo trzymam ten wskaźnik i chyba powinno być dobrze, mam nadzieję.
2: No i myślę, że po tym filmie zupełnie wam się zmieni percepcja piosenki Biały Miś, a to z tego względu, że ona jest tam dosyć często używana w określonych kadrach, w określonych momentach. No mi bardzo zmieniła się percepcja tej piosenki po tym jak obejrzałem ten film. Natomiast jedno, co też jest taką rzeczą, która z kolei mnie nie śmieszyła, ale z jakiejś tam w jakimś sensie mnie poruszyła, że było pokazane to, że ci ludzie bezdomni, czy też może jakby przesunąć się jeszcze dalej, nie tyle bezdomni, ale ludzie, którzy gdzieś tam się stoczyli, czyli to już nie jest tylko i wyłącznie bezdomność, ale jest to gdzieś tam bezdomność podlana jakimś alkoholem, podlana jakąś sporą dozą frustracji, pewnie różnymi innymi używkami, które nie były pokazane już w tym filmie, to jest to, że został pokazany ten świat z zupełnie innej strony, z tej, że ci ludzie funkcjonując z dnia na dzień też muszą się z czegoś cieszyć, tak? Że w nich ta radość nie umarła, tak? Bo jaki jest zazwyczaj w Polsce, to chyba jest 100% tego typu obrazów przekazywanych gdzieś tam przez gówno źródłowe media, tak? Że to jest ta kobieta z tym dzieckiem na ręku, tak? Tak, która gdzieś tam na peronie klęczy albo siedzi, tak, i łza i płynie po oku, tak, i ludzie mają wrażenie, że ona cały czas taka jest, tak, w sensie że no jak, ile czasu można tak wytrzymać? No ja myślę, że jest pewien limit dołowania się, tak mi się zdaje. Nie wiem, bo nigdy nie byłem osobą bezdomną, natomiast... Natomiast mam takie głębokie przekonanie, że jak już się ma tą świadomość, że okej, znalazłem się na bruku, okej, jestem na końcu tej drabiny społecznej, tak, no to nasza chęć przetrwania w jakiś sposób wymusza na nas to, żebyśmy znaleźli sobie coś, co będzie nas napędzać, tak? Choćby to miała być zabawa jakimiś patykami, tak jak ja kiedyś z moim kumplem, który już nie żyje, nad stawem krzyżowaliśmy żaby, tak?
4: Krzyżowaliśmy żaby i tak powstało GMO. To nie wina Monsanto, moi drodzy. Jeżeli chcecie kogokolwiek winić, to jest Jacek Blacha i jego kolega. To znaczy tak, to, wiesz co, patrząc ze swojej perspektywy, bo co prawda nigdy bezdomny nie byłem, ale udało mi się też w swoim życiu dotknąć dna. I to dna naprawdę bardzo, nie wiem, niewyobrażalnego wręcz można powiedzieć, takiego, z którego, gdzie w tym momencie, jakbym tak nie przeżył tego, co miałem, to takie, hej, kurde, ale to w takim punkcie to zupełnie życie nie ma jakiegokolwiek sensu, nie? I to taka lekcja, którą odbierasz z tego fragmentu życia, polega na tym, że ona pokazuje ci, że musisz się, wiesz, cieszyć tymi najdrobniejszymi, fajnymi rzeczami. Tam w tym filmie oni jest między innymi właśnie pokazana taka romantyczna relacja, gdzie właśnie koleś mówi, no fajna dziewczyna jest, no pije troszkę, no jest troszkę taka niedorozwinięta, no ale to fajna jest. I tak i po prostu scena, jak tam siedzą gdzieś w jakimś parku i ona ucieka od niego i zaczyna łkać po prostu jak takie małe dziecko przerażone, nie wiem, nawet nie byłem się w stanie empatycznie w nią w żaden sposób wczuć. Takie, wiesz, takie spojrzenie na cokolwiek z zupełnie innej perspektywy, na spojrzenie na takie małe, drobne rzeczy, których w naszym życiu może, wiesz, no może nawet nie zwracamy na to uwagi, tak? Że gonimy za nowym telefonem, za nowym samochodem, za nową pracą, za nowym mieszkaniem, a szczęście tak naprawdę leży na ulicy, wystarczy się po nie schylić, tylko trzeba patrzeć, kto za tobą stoi.
2: Tak, zdecydowanie. Co do szczęścia takiego mojego osobistego, to nie wiem jak u ciebie, ale gdzieś tam pod koniec drugiej połowy tego filmu pojawia się coś, co ma się stać partią, a jest jakąś spółdzielnią czy czymś takim i nazywa się pokaz. To ja wtedy prawdziwą euforię przeżyłem, bo jest pokazany, tak mówiąc ogólnie, groteskowy obraz zebrania partyjnego, gdzie przy stole nakrytym ceratą spotykają się ludzie z ambicjami partyjnymi. Kurde, nie wiem nawet jak to nazwać, tak? To jest scena tak bardzo groteskowa. Ludzie, którzy chcą założyć partię, a jest ich tylko czterech. I to są panowie, których prawdopodobnie nie stać nawet na dobry garnitur, bo z tego, co się orientuję, to w tamtych czasach no to, co oni mieli na sobie, to na pewno nie były dobre garnitury, tak? Już ludzie mieli dużo, dużo lepsze.
4: No niby tak, ale też przecież w tym nagraniu koleś mówił, że sobie możesz ze śmietnika wyciągnąć wszystko, i dobry garnitur, i dobry krawat. To to jest takie kiedyś Ziemkiewicz użył dość brutalnie takiego słowa polactwo, które bardzo mi się podoba, które określa taką naszą właśnie zaściankowość, naszą taką małą miasteczkowość i wielu ludziom się wydaje, no to ja teraz założę partię i teraz wszystko będzie, wiesz, i teraz no niczego nie będzie, nie będzie policji, nie będzie straży miejskiej, nie będzie niczego, ja zrobię partię i jak ja zrobię partię,
1: partię, to wy zobaczycie. I wiesz, i taka po prostu dziwna mentalność. I właśnie ta scena, w której oni stoją nad tym stołem z ceratą i śpiewają jakąś tam dziwną pieśń założycielską, którą troszkę do Bogu Rodzicy mogę porównać.
2: Zgadza się.
1: No, bardzo mocno obrazuje absurd tego, tak, że wiesz, ale też z drugiej strony warto sobie zadać w tym momencie pytanie, czym ci ludzie tak naprawdę różnią się od tych ludzi, którzy w polityce odnieśli sukces? Czy przypadkiem nie jest tak, że jedyne, co ma taki Petru, czy Tusk, czy Kaczyński, to jest zwyczajna ogłada i tyle, co sprawiło, że to się ma jednak, że to się jednak sprzedało i faktycznie przyniosło im bardzo konkretny zysk?
2: Tak, zgadza się, zgadza się. Znaczy, oni tak naprawdę nie są, jakby to powiedzieć, nie są w żaden sposób jakby innym gatunkiem człowieka, tak, niż ci ludzie, którzy gdzieś tam, jakoś ciężko przechodzi mi to przez gardło, ale no, reprezentują nas na wiejskiej, tak? Przy czym słowo reprezentują tutaj bardzo jest nieadekwatne, ale nic innego nie przychodzi mi do głowy. Po prostu zasiadają w tym miejscu i gdzieś tam realizują pewne prerogatywy, tak bym to nazwał. Jakoś tam w czyimś imieniu, nie do końca wiadomo w czyim. I ja nawet widzę pewne podobieństwa po tej scenie, kiedy tych czterech panów zakłada, czy jest w trakcie założenia partii pokaz, a pomiędzy tym, co odbywa się w polskim Sejmie, tak? Można znaleźć wiele podobieństw między jednym a drugim obrazem, gdzie no, w przypadku panów on na wiejskiej chodzi o naprawdę gigantyczne kwoty nieraz, tak? I o kwestie życia lub śmierci, tak? I w ich przypadku wygląda to dokładnie tak samo groteskowo, jak w przypadku tych czterech mężczyzn przy zakładaniu tej partii pokaz. Ja już nawet zapomniałem, jak to dokładnie, bo pokaz, to musicie wiedzieć, słuchacze, że to jest skrót od Ligi czegoś tam, to jest w ogóle jakiś kosmos, ten skrót.
1: Czekaj, może mi się uda to znaleźć? Się tylko tutaj jeszcze przeklikam przez nagranie, bo tam pokazują, jest takie zbliżenie na ten akt założycielski. No ale to znaczy, wiesz, kurde, kliknąłem na tego ziomeczka z tym misiem.
2: To też taki message.
1: Czekaj. Program działania Ruchu Obrony Ruchu. Czekaj, Pojednanie Narodowe Wielkiej Ojczyzny Polskiej? Nie, to nie ma sensu. Program działania ruchu obozu Ligi Walczącego Patriotyzmu i Pojednania Narodowego Wielkiej Ojczyzny Polskiej, skrót partii pokaz, i jest napisane, skrót partii pokaz, nowelizacja Konstytucji Rzeczypospolitej. Ale to się nijak do tego pokazu nie dodaje. Czekaj, ja sobie spróbuję tutaj odsłuchać na ofie.
2: Ale twoim zdaniem, jeśli mogę tak jeszcze wtrącić, twoim zdaniem to jest, powiedzmy, żebyśmy sobie ułożyli teraz taką skalę patolstwa, tak? Mamy jakiś ranking ogólnie patolstwa, to gdzie ty byś umiejscowił ludzi przedstawianych na tym filmie, a gdzie byś umiejscowił na przykład takiego Daniela Magicala, tak, czy też innych tego typu kolesi, tak, którzy gdzieś tam no, połączyli tą patologię z tą formą współczesnej interaktywności, no i jadą na tym, tak?
4: Znaczy, wiesz, to jest znak czasów, tak? Mamy przecież, to znaczy mieliśmy takiego ziomeczka jak Wiesław Wszywka, testera na lewek, który miał swój kanał na YouTube, który tam był... Ja mówiłem o nim niedawno w którejś z naszych audycji, gdzie faktycznie znalazł jakiegoś takiego, można powiedzieć, menedżera czy człowieka medialnego, który zrobił za niego robotę, nie? I de facto to jest, wiesz, to co przede wszystkim się pojawia przed nami, to jest brak starania, że mówisz tylko po to, żeby sobie mówić. Ja pamiętam, jak właśnie kiedy byłem w szkole podstawowej, mieliśmy takiego ziomeczka z sąsiedniego miasta, naszego miasta gminnego, jedynego miasta w naszej gminie, którego nazywaliśmy astronauta, który miał taki zwyczaj, że wszystkich chciał wysłać na Marsa, nie? I wiesz, i naprawdę opowiadał przepiękne rzeczy, fajnie naprawdę się go słuchało, bo miał naprawdę zajebisty flow, coś takiego jak hiperprzestrzeń, nie? U Mapeta naprawdę fajnie się tego słuchało, ale nie miało to jakiejkolwiek wartości merytorycznej. Ja teraz znalazłem sobie ten pokaz, tylko poczekaj chwilkę, nie odzywaj się przez chwilę, bo sobie muszę to odsłuchać. Polscy obrońcy krajowej akcji zbrodni? Co kurwa? Czekaj jeszcze raz.

0: polscy obrońcy krajowej akcji zbrojnej, ale ja tam słyszę zbrodni. Tylko polscy obrońcy krajowej akcji zbrodni, ja pierdolę. Oj, stary. I tak wiesz, i tak tylko sobie wymyślasz, żeby to ładnie brzmiało, no ale tak wyglądają mniej więcej, tak wyglądały troszkę wcześniej nasze te wszystkie partie polityczne, żeby to się wszystko ładnie dodawało. Przecież też było nie tak dawno temu, gdzie sam pan Jan Patatajcio zakładał sobie partię polityczną, która nazywała się WON, gdzie to było wolność, obrona, narodowość, tam chuj wie to, o co chodziło, nie? Ale że to jest partia, która jest WON i że jeżeli będę miał, wiesz, jeżeli będę, mogę nawet, taki cytat starego Kaczora, ze starego komiksu Kaczora Donalda, mógłbym nawet sprzedawać pomyje, gdybym je jakoś fikuśnie nazwał.
1: Ja kiedyś opowiadałem i na antenie, i gdzieś tam na takim właśnie afterparty, tylko że poza antenowym, na Discordzie chyba też o tym wspominałem, o swoim krótkim, 3-miesięcznym pobycie w tak zwanym wariatkowie. I drugą częścią, dlaczego w ogóle o tym wspominam, bo drugą częścią tego filmu jest przedstawienie ludzi, jak się możemy domyślać, ludzi chorych psychicznie. Ludzi chorych psychicznie z jakimiś naprawdę ciężkimi traumami w ich takich domowych warunkach. I to są zarówno ludzie już w zaawansowanym wieku, jak też ten właśnie z tym, ten chłopak z tym misiem, tak, który jest naprawdę sweet, tak? Chyba się ze mną zgodzisz, że ta scena jest absolutnie urocza, tylko brakuje tam żygania tęczą i jednorożców dookoła niego.
0: Niby tak, ale ten koleś tak bardzo mnie sam w sobie przeraża, że ja nie wiem, kto tam komu siekierą w głowę walnął, ale to obejrzycie film i zobaczycie, zrozumiecie sami.
1: Tak, natomiast powiem wam tak, że takie osoby tam, gdzie ja się znalazłem swego czasu, zresztą z własnej woli, nie żeby doprowadzili mnie tam siłą, bo żeby kogokolwiek doprowadzili w takie miejsce siłą, to musi być niebezpieczny dla otoczenia i to trzeba wykazać, że ta osoba jest, tą twarde dowody na to muszą być, że taka osoba jest niebezpieczna, to takie osoby w takich ośrodkach naprawdę bardzo trudno spotkać, tak? W sensie tam są przedstawieni ludzie, którzy, znaczy z tego co widać, są pokazani gdzieś tam w domowych warunkach, czyli oni normalnie poruszają się na wolności, tak? To takie osoby w ośrodkach zamkniętych naprawdę bardzo trudno jest osoby z takimi schorzeniami po prostu spotkać, które gdzieś tam spacerują sobie pośród personelu medycznego. Także pod tym względem ten film też odczarowuje pewien mit, mianowicie mit takiej idealnej, to co próbuje nam się wtłaczać do głów, mit idealnej segregacji społecznej, tak? W sensie, że tutaj powstają pewne instytucje, żeby odseparować te jednostki nieprzystosowane i tak dalej, i tak dalej. W tamtym czasie...
0: Hola, od kiedy to szpitale są po to, żeby kogokolwiek separować? Szpitale są po to, żeby leczyć. Jeżeli dana jednostka nie pokazuje szans na to, żeby ją wyleczyć, no to w takim razie nie bierzesz jej do takiej jednostki, ponieważ do takiej jednostki administracyjnej, ponieważ ona utrudni leczenie innych osób. Jeżeli ktoś jest faktycznie patologiczny i trzeba go oderwać od społeczeństwa, to no nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, gdzie możesz dostać wyrok, że musisz spędzić 40 lat w szpitalu psychiatrycznym, tak? Bo tam się takie rzeczy akurat zdarzają i zresztą miałem o tym dzisiaj rozmawiać, a prawdopodobnie bez litości będzie w niedzielę, tak tylko zaznaczam, jeżeli nikt tam nie będzie się ładował, bo chyba kuchmistrz będzie, no nie wiem, zobaczymy, jeżeli kuchmistrza nie będzie, to bez litości będzie w niedzielę, bo też wiem, że coś tam na jutro krawculek szykuje, natomiast no stary, to jest szpital, tak? I jeżeli wiesz, jeżeli masz jakiegoś kolesia patologicznego, który nie przejawia ani woli, ani ochoty na to, żeby się wyleczyć, no to dlaczego go zamykać w psychiatryku? On zasługuje albo na więzienie, albo na wolność. Jest też tam taka bardzo scena, która mnie mocno poruszyła, gdzie koleś się opowiadał o tym, że go ścigał prokurator, bo kogoś tam zabił i groziła mu kara śmierci. I że on się tam migał przed tym, że on tak sobie już tutaj na starość, on chciałby po prostu sobie pożyć troszkę w godności i spokoju, no ale to jest koleś, nad którym widniało widmo kary śmierci, stary, to nie jest w kij dmuchał.
1: No to jest akurat jedna z bardziej, mi się wydaje, takich wzruszających scen w ogóle w tym filmie, bo tą rzeczą, o której nie wspomniałeś, to ta kara śmierci była mu zasądzona przez poprzedni system i ja myślę, że to było takim głównym clue, że on tak naprawdę na jakieś tam wyjaśnienie tej sprawy, ja w tym momencie abstrahuję od tego, czy on rzeczywiście był winien, czy też nie, natomiast on na jakieś tam wyjaśnienie tej sprawy musiał czekać, aż system się zmieni, tak? Mhm. A pamiętajmy o tym, że no na przykład w latach 70. jeszcze, tak? W latach 80. z tego co wiem, to już troszeczkę się to zmieniło, ale w latach 70. to mało kto sądził, że coś takiego jak blok wschodni się rozpadnie, tak? Bardzo mało było takich ludzi. Oni myśleli, że my tutaj na stałe będziemy przytwierdzeni do radzieckich panów, tak? I to już tak będzie.
0: No, no niestety tak, to mi nawet się dodaje, wiesz, z historiami mojej babci. Moja babcia w ogóle przeszła na emeryturę w 1992 roku. I jest właśnie taką skarbnicą historii z czasów minionych. Zresztą już parę razy przy okazji szczególnie II wojny światowej o niej opowiadałem, gdzie dzięki niej poznałem bardzo wielu świadków, takich ludzi, którzy mogli poświadczyć o tym, co się wówczas w tym biednym miasteczku pod okupacją niemiecką działo. Ale też między innymi właśnie opowiada o tym, że raz kiedyś tam sobie, bo jako księgowa robiła, że tam sobie siedzieli w czwórkę w swoim pokoju, no i ktoś tam powiedział, ale wiecie co, ten komunizm to się kiedyś rozpadnie. Co sta komunizm? Gdzie ci się komunizm rozpadnie, nie? I faktycznie jakieś takie coś takiego było w ludziach, że to jest takie, wiesz, nie do naruszenia, nie do tylko i wyłącznie dlatego, że wiesz, że nie widzieli zupełnie innej, że nie widzieli zupełnie jakiejś innej opcji, żeby było śmieszniej. To było nie dalej jak półtora roku przed tym słynnym wydaniem dziennika, gdzie powiedziano, proszę państwa, skończył się komunizm, tak? Natomiast okej, dobra, groziła mu kara śmierci, ale ta kara śmierci mu groziła za coś. I tutaj pytanie, czy on był niewinny, czy był winny, bo to nie jest tam jasno pokazane, że on tutaj był, wiesz, niewłaściwie, niesłusznie skazany, broń Boże.
1: Tak, ja w ogóle nie chciałem tego mówić, tak? Tylko bardziej chodziło mi o to, że po prostu w tamtym systemie, no można chyba ułożyć taki konstrukt, że on nie do końca miał szansę na sprawiedliwy proces, tak? W sensie takim, że no, dochodzenia prokuratorskie, dochodzenia śledcze w tamtych czasach no, miały swoje poważne wady i było dużo takich osób, które no, musiały, że tak powiem, odsiedzieć swoje kompletnie za frajer, tak? Bo trzeba było się wykazać przed funkcjonariuszami partyjnymi, że jest wykazywalność. Więc się brało pierwszego lepszego, który miał coś wspólnego z danymi faktami i ładnie się łączyły kropki, tak?
0: Znaczy, wiesz co, nie jestem pewien, bo tam tutaj mówimy w ogóle o historii z morderstwem w tle. I owa osoba, o której mówimy, nigdy nie zaznaczyła, że tej osoby nie zabiła, że została niesłusznie oskarżona. No a morderstwo to morderstwo, nie?
1: No tak, tylko wiesz, tylko w dzisiejszym świecie to wygląda jakby zupełnie inaczej, tak? Bo nawet jeżeli kogoś zasztyletujesz, tak, no to tam masz tego adwokata, nawet przydzielonego z urzędu, po jakimś czasie możesz wyjść za dobre sprawowanie, no masz tak naprawdę szereg możliwości, które mimo tego, że jesteś bestią, mimo tego, że jesteś takim przysłowiowym Hannibalem Lecterem, tak, no to gdzieś tam masz ten szereg możliwości, po których jakoś tam jesteś w stanie, no może nie skrócić sobie ten wymiar kary, ale ta nadzieja w 100% cię nie opuszcza, tak? Ja teraz zupełnie abstrahuję od tego, czy ten facet był winien, czy on nie był winien, natomiast ja tak zrozumiałem w momencie, kiedy on mówił o tym, że ileś tam lat spędził pod czerwoną latarnią, czy w czerwonym świetle, no to on właśnie wprost sugerował, że było to w systemie komunistycznym, tak? I że tam nie było takiej nadziei, nie było takich możliwości. Jak już dostałeś czapę, jak już dostałeś dożywocie, no to już koniec, tak? Cela po prostu aż po sam grób. Dokładnie, aż po same kule. No.
0: To znaczy tak, ale to też nam odrobinkę pokazuje, wiesz, takie spektrum ludzi, którzy tam się znajdują, tak? Że możesz trafić na ulicę, możesz zostać bezdomnym z bardzo wielu przyczyn. Możesz się wplątać w długi, możesz nie wyrabiać z utrzymaniem swojego mieszkania, ale też możesz być kimś, kto się zwyczajnie ukrywa. I tak nawet, wiesz, nawet patrząc z takiej dzisiejszej perspektywy, wyobraź sobie, że zabijasz kogoś, zabijasz człowieka, nie wiem, krawca czy mnie, dobra, mnie się nie da zabić, więc to może nie jest najlepszy przykład, ale zabijesz takiego krawca, i żeby uniknąć... A słyszeliście, jak już buty założył? Zabijasz takiego krawca i chcesz uniknąć odpowiedzialności, wobec czego zapuszczasz brodę, zapuszczasz wąsy, zapuszczasz włosy i dołączasz do tych wszystkich ludzi bezdomnych. Żyjesz sobie szczęśliwie bez dowodu osobistego, nikt cię nie sprawdzi, nikt cię nie znajdzie. Kurde, to jest zajebisty motyw na taki, wiesz, na taką ultimate zemstę.
1: No nie wiem, nie wydaje mi się. Znaczy wydaje mi się, że lepszym motywem jest na przykład uciec gdzieś do Meksyku albo jeszcze...
0: No ale panie, to nie są tanie rzeczy, tak?
1: Do 2010 roku bodajże. Jeśli ktoś ma dane takie na bieżąco, to może to sprawdzić. W każdym razie jeszcze do niedawna krajem, który nie miał podpisanej umowy z Interpolem, była Japonia. I do Japonii, zresztą powstał też taki, a propos dokumentalnych filmów, to powstał taki film dokumentalny, który pokazywał, jak różni wataszkowie z różnych dzikich krajów wpierw na przykład wymordowali połowę swojej gminy razem ze swoim wojskiem, po czym uciekali do Japonii, bo wiedzieli, że Japonia zapewnia im azyl, tak? A wtedy jeszcze nie było takich akcji, jakie dzisiaj na przykład robią Amerykanie, tak, że no, robią swego rodzaju podpuchy, tak, i jeżeli ktoś im podpadnie, to za wszelką cenę próbują wydobyć takiego gościa, czy też taką kobietę, bo mamy równouprawnienie, próbują go wydobyć z takiego kraju, nawet poprzez porwanie, czy też wciśnięcie nie do tego samolotu, do którego miał w danej chwili wsiąść.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o samą Japonię, to akurat, to znaczy jeżeli na przykład zabiliście kogoś przed chwilą i szukacie sposobu, żeby się szybko pozbyć problemu, to z Japonią jest ten problem, że żeby tam się legalnie zaimigrować, to musisz przejść przez tę całą procedurę imigracyjną, która faktycznie da ci tam tymczasowe obywatelstwo, potem konkretne obywatelstwo i między innymi musisz właśnie wyszczególnić i pokazać, że twoje zarobki w ciągu 3 lat wynosiły średnio co najmniej 50 tysięcy dolarów rocznie. czyli 150-200 tysięcy złotych rocznie. To nie jest, to naprawdę to nie jest w kij dmuchał, tak? Wataszkowie sobie mogą to zrobić, ale bezdomny, który tutaj po pijaku zabił kolesia, który się okazał dygnitarzem partyjnym, no to jego na to nie będzie stać.
1: No tak, no tak, no to wiesz, to ja tutaj zakładam, że ty sobie zdajesz sprawę z tego, w jakim żyjemy świecie, tak? To wiza inwestycyjna to jest instrument, który jest znany nawet przez Amerykanów, tak? Zresztą jest takie powiedzenie, czy taka anegdota, to akurat nie tyczy się Japończyków, ale tyczy się Amerykanów, że Amerykanie najbardziej kochają trzy rzeczy, tak? Pierwszą rzeczą, którą kochają, tak powiedzmy, in low level, to są inżynierowie. Drugą rzeczą, którą kochają, to są inżynierowie z biznesem, a jeszcze bardziej rzeczą, którą kochają ponad inżynierami i ponad inżynierami z biznesem, to są pieniądze. Więc tutaj jakby wszystko się...
0: No tak, ten pierwszy
1: wszystko punkt, się zgadza.
0: Ten pierwszy punkt akurat ostatnio miałem okazję sam na swojej skórze doznać. Natomiast dobra, słuchajcie, taka mała wkrętka. My tutaj z wami siedzimy do północy, bo o północy chyba krawiec sobie wejdzie z czasami ostatecznymi, a my tutaj sobie rozmawiamy dzisiaj o bezdomności, o filmie Oni i takich różnych dziwnych historiach związanych z bezdomnością. Natomiast... Kontynuując wątek, tak się zastanawiam, że taka bezdomność, która, bo można być bezdomnym na różne sposoby, tak jak rozmawiam ze swoim znajomym, który zajmuje się sprzedażą mieszkań, który między innymi ma wgląd do tego, do finansów, ludzi, którzy się starają o to, żeby sobie tam kupić u niego mieszkanie. Koleś jest konkretny, tak? Koleś tutaj, broń Boże, nie jest jakimś tam lewarem czy coś takiego. On kupuje mieszkania, powiedzmy, od deweloperów i potem sprzedaje na wtórnym rynku. Bardzo dużą wagę przykłada do takiej weryfikacji tego, czy osoba, która kupuje od niego to mieszkanie, żeby tam założyła, powiedzmy, hipotekę, żeby dała odpowiednie zabezpieczenie i żeby nie było sytuacji, przykładowo, że ta osoba w pewnym momencie przestanie spłacać, trzeba będzie ją eksmitować, to mieszkanie ci zostanie, ale koszty eksmisji to są naprawdę potężne i on się w to nie bawi. Jemu bardzo zależy na tym, żeby ludzie, którym te mieszkania sprzedaje, żeby byli zweryfikowani. I na przykład mi mówi o sytuacji, że właśnie jest jakieś takie małżeństwo, trójka dzieci, biznesmen, żona nie pracuje, no i mają wyszczególniony dochód 400 zł miesięcznie. I to jest, wiesz, i to jest taka można powiedzieć zaradność w naszym takim dzisiejszym świecie. Natomiast jeżeli trafiasz na bruk, Nie wiem, jak ten stary brodaty ziomeczek zamordował tego typa, jak to się stało, natomiast to mogła być zwykła sprzeczka przy wódce, kiedy się pokłócili o grażynę, która leżała w innym pokoju, który ją tutaj za chwilkę przedyma, tak? A więc z bezdomnością w parze idzie troszkę niezaradności. Na pewno troszkę pecha, ale z taką permanentną bezdomnością, która trwa ci przez kilka lat, będzie szła w parze niezaradność, której tutaj osoby, która byłaby się w stanie wyprowadzić do Meksyku, czy do Japonii, czy gdziekolwiek indziej, no to nie jest ta skala. To jest skala człowieka, który sobie wymyśli, żeby sprzedać złom, żeby mieć na tanie wino, ale nie żeby sobie uciec do Meksyku.
1: No tak, zgadza się, no ale ty to tak przedstawiłeś w takich jakby w takich kategoriach, w takich ramach, tak, że gdybym ja chciał kogoś zamordować, tak, no to idealną zemstą by było właśnie wyeliminować tą osobę, potem gdzieś tam, że tak powiem, zniknąć z radaru.

0: że no ja po prostu musiałem, że tak powiem, spłacić swoje długi, bo to zaczęło być za bardzo oczywiste, że ja chcę zniszczyć nocne radio. No i stąd ten patronite, stąd te wszystkie sponsoringi, no bo gówno wypłynęło na powierzchnię. No a na koniec od zarządu, między innymi od potrzeby się dowiedziałem, że no słuchaj, no jakby tutaj częściowo się spłaciłeś, ale no nie możesz już tutaj dłużej być, bo stanowisz pewne zagrożenie, także weź się lepiej ewakuuj, bo jak nie, to będziemy rozmawiać inaczej. Życie, no.
1: Ostatnio oglądałem przepiękny film na HBO, Baby Driver się nazywa. Nie wiem, czy kojarzysz taki film Transporter, gdzie tam, nie wiem jak on się nazywa, ale ten taki łysy, który potrafi się bić, nie? Że właśnie robił za takiego kuriera samochodowego. Baby Driver jest filmem, który pokazuje to z zupełnie innego punktu, bo to jest historia człowieka, który, bardzo młodego człowieka, który stracił w wypadku samochodowym oboje swoich rodziców i w ogóle najpiękniejsze, jest uzależniony od muzyki i cały czas chodzi po prostu z iPodami na uszach, nie? Bo potrzebuje zagłuszyć szum, który tutaj, wiesz, który tutaj buzuje w nim w środku. I jeszcze jest jedna piękna, to znaczy jest to troszkę odrobinkę irytująca cecha tego filmu, jeżeli chodzi o udźwiękowienie, że jeżeli są jakieś tam sceny strzelanin czy coś takiego, no to scena się zaczyna od tego, że koleś tam ma coś tam na słuchawkach, oczywiście słyszymy odrobinkę zaburzoną tę muzykę, kiedy się scena, że tak powiem, rozwija, no to wtedy ta muzyka faktycznie wchodzi na swoje wyżyny, ale te wszystkie strzały, te wszystkie, nie wiem, te wszystkie ciosy, te wszystkie, kurde, pękające szyby, one są idealnie w rytm tej muzyki. Jest pu, pu, pu. I wszystko jest idealnie w rytmie, słuchajcie. A jeżeli lubicie udźwiękowienie w filmach, polecam wam film Baby Driver. Natomiast tam jest taka scena, że Baby Driver jest właśnie fantastycznym kierowcą, który robi za takiego ucieczkowego kierowcę, który pierwotnie znalazł się w biznesie dlatego, że kradł samochody, no i ukradł samochód, który miał coś tam w środku ważnego, pewnego wielkiego mafioza, i ten mafiozo wziął go pod skrzydełko, no to teraz, stary, będziesz spłacał mój dług. No i w momencie, kiedy Baby Driver, w ogóle Baby to jest ksywka tego ziomeczka, kiedy Baby spłacił ten swój dług, no to ma taką rozmowę ze swoim ziomkiem, z tym swoim mafiozem, a no i mafiozom mówi: stary, dobra, spłaciłeś swój dług, ale dobrze wiesz, że ja cię biorę do swoich akcji i proponuję ci tutaj następną akcję. Ja ci nie muszę mówić, co się stanie, jeżeli nie weźmiesz tej akcji, którą ci mówię, żebyś sobie wziął. No ale to się źle skończy, nie? I naprawdę, naprawdę polecam. Dawno się tak nie ubawiłem. Polecam wszystkim.
0: To jeżeli chodzi o filmy z ciekawym podkładem muzycznym, czy ogólnie z ciekawą ścieżką dźwiękową, to z bardzo podobnym motywem, gdzie właśnie duża ilość gotówki jest w tle, jest taki niemiecki film kina offowego, który nazywa się Lola biegni, biegni. Mm-hmm. I tam jest bardzo podobny motyw i tam na przykład możecie usłyszeć kawałki elektroniki, między innymi house'u, minimal techno, bardzo wczesnej elektroniki z lat 90., która, co ciekawe, w niektórych przypadkach jest nawet nie do znalezienia na serwisie YouTube. Bo po prostu to już, no to celowo gdzieś tam był użyty taki underground, tak? Celowo był użyty wczesny rave do tego filmu. No nikt wtedy nie myślał, że powstanie coś takiego jak YouTube, tak? No i jak się okazuje, nie wszystko te właśnie serwisy wideo, czy też serwisy z treściami multimedialnymi zapamiętują, bo też nie każdy pamięta o tym, żeby na przykład wrzucić. Są oczywiście fragmenty tego filmu, no bo fragmenty jakiego filmu nie znajdziecie na YouTube, natomiast samą ścieżką dźwiękową z tego filmu jest potężny problem.
1: No dobra, to może tutaj sobie postawmy kropeczkę, bo północ już się zbliża i krawiec puka do naszych drzwi. O północy czasy ostateczne. Jutro, z tego co wiem, będzie spoiler, a jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to bez litości będzie w niedzielę, moi drodzy. Także

0: optymistycznym akcentem się z wami żegnam. Audycja za chwilkę się pojawi w archiwum. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Dzięki wielkie, Jacku, za telefon i dzięki ci wielkie za link do
1: Onych. Również ci bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.

Witajcie. Witajcie, śmiertelnicy. No, jako że ostatnio mamy co najmniej dwóch takich popularnych księży egzorcystów, o których się mówi. Mowa oczywiście o księdzu Glasie, Piotr Glas, no i jeszcze ksiądz Olszewski, który przebywa w areszcie. No, ten pierwszy oskarżony o molestowanie dzieci, 10 różnych przypadków. Tak trochę ciężko tutaj mówić o tym, że się ktoś zmówił, że chce zaszkodzić, tyle przypadków. Się wszyscy zmówili znowu, nie? No a Olszewski, no to też grube zarzuty. Pranie brudnej kasy, chachmęcenie z ziemią, którą sobie tam wynajmował własnemu zakonowi, żeby potem te pieniądze odzyskać za 3 miliony złotych wynajem ziemi. Dobre, śmiechu warte. No i różne inne rzeczy, oszustwa przeróżne. No i ksiądz Piotr, no to jest właściwie były egzorcysta, a Olszewski czynny, można powiedzieć. No więc pomyślałem, że to dobry temat może, żeby pogadać o tych egzorcystach. Czym są egzorcyzmy, jak to wygląda w jednym kościele, w drugim. Jak można do tego podchodzić, zarówno tak od strony bardziej, od strony osoby wierzącej, jak i psychologa, psychiatry. No i taki dzisiaj temacik. Jakby ktoś nie wiedział, no zawsze wypada powiedzieć w ogóle, z czym mamy do czynienia, bo może ktoś się nie interesuje, no. Poza tym zawsze warto jakoś zdefiniować, nie, o czym w ogóle gadamy. No to jest po prostu wyganianie, egzorcyzm, nie? To jest wyganianie z osoby opętanej złego ducha, demona albo innego jakiegoś upadłego anioła, bo to właściwie nie jest sprecyzowane. Czasem to sam szatan się nami interesuje, tacy jesteśmy ważni, a nie jakiś tam pomniejszy demon. Były też przypadki, że ktoś twierdził, że jest antychrystem. Na przykład też tak bywało. Te egzorcyzmy mają w zasadzie podobny charakter we wszystkich religiach abrahamowych. A na pewno w trzech głównych, do których się oczywiście zalicza judaizm, chrześcijaństwo i islam, religie abrahamowe. No, starałem się zweryfikować tutaj różne rzeczy, tylko to, żeby no, jakąś wiedzę nabyć o tym, o pewnych standardach, ale okazuje się, że nie jest to takie proste, bo jest duża rozbieżność. Mówi się, że jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, a z księżmi to podobnie trochę jest, się okazuje. Ja już, jak bierzemy pod uwagę

różne wyznania chrześcijańskie, odłamy różne chrześcijaństwa, no to jeszcze większa zamota się robi. No bo na przykład starałem się sprawdzić, czy opętane mogą być przedmioty. No i z tego, co sprawdziłem, to tak, niby tak. Częściej u protestantów będzie to pewna taka norma, że przedmioty też, tak? Zły amulet, zła jakaś książka. A u katolików to w ogóle jest troszeczkę takie zamieszanie z tym, bo są na przykład pewne niby wytyczne, to nie jest żaden dokument oficjalny, powiedzmy, wydany przez Watykan, tylko są jakieś tam wytyczne. No i według tych wytycznych trzeba przeprowadzać egzorcyzm, tak i owak, trzeba dokonać pewnych starań, żeby na przykład wysłać pierw do psychiatry, do psychologa danego delikwenta, ale w praktyce się okazuje, że na przykład księża się do tego w ogóle nie stosują. Także to dla mnie ważna jest praktyka, nie? A to, co sobie ktoś tam napisał. No i wspomniany ksiądz Glass wręcz sobie publicznie, i to w jakiejś telewizji diecezjalnej, sobie tak drwił troszeczkę z tych wytycznych, bo on wie swoje, on ma doświadczenie, on jakieś tam wytyczne, nie? Co się w sumie tak nieczęsto zdarza, żeby jakiś katolik sobie tam nie traktował serio jakichś tam katolickich wytycznych, czy tam wskazań, nie wiem, jakiegoś katechizmu, czy czegoś, czy jakichś tam dokumentów synodalnych, a tutaj akurat i owszem, co pokazuje, że no właśnie brakuje troszeczkę jakichś instrukcji twardych, definicji, standardów, wskazówek. Owszem, są, tylko że w praktyce każdy sobie rzepkę skrobie i w Polsce jak kto chce, nie? To wszystko jest strasznie płynne, bo to nie jest właśnie psychologia, czy psychiatria, czy w ogóle nie jest to nauka, tylko bardziej takie radosne bajanie sobie, co kto sobie tam wymyśli. No pamiętamy księdza Olszewskiego i jego opisy wyganiania ducha Harry'ego Pottera i wyganiania demona wegetarianizmu Salcesonem. Także tutaj jest taka wolna amerykanka, jak to się mówi trochę, nie? No ale no, niby się mówi, że są na przykład opętania zawinione i niezawinione. No to wiadomo, o co chodzi. Te niezawinione to ktoś może rzucić na was klątwę, tak, tak. Jak nie macie oczywiście jakiejś być może tarczy ochronnej w postaci wstawiennictwa Matuchny Przenajświętszej, no to wtedy to przejdzie. To przejdzie, jak w masło, to wtedy przejdzie. No i są opętania zawinione, że sami się decydujecie na jakiś pakt z diabłem. No, są podobno takie przypadki, że jakiś nieroztropny młody człowiek mówi na przykład, jak ty mi, Panie Boże, nie pomożesz, to choćby i sam szatan mi pomógł to zdać tą klasówkę, to niech tak będzie. I tuż, to jest początek właśnie. Zły się zaczyna interesować i pozamiatane. I ja nie wiem nawet, czy wtedy będą potrzebne egzorcyzmy małe, czy wielkie, bo one też się dzielą. Małe to wystarczy przemodlić na różańczyku być może. Wystarczy może pocałować święty obrazek, pochodzić do kościoła albo przyjąć Eucharystię. Nie wiem, no to nie jest jeszcze taka bardzo poważna sprawa, jak jest małe opętanko. Opętanie, to w ogóle opętanie. Witam, opętanie. Opętanie, czyli otwarte jest, sklep otwarty i tanie wszystko tam w środku. Takie otwarte, tanie w sklep, no, opętanie. Jak Polak za granicą sklep otwiera, to ma tam opętanie, panie. No nieważne, no. Także
No, taki podręcznikowy opis, za taki podręcznikowy opis to można by uznać ewentualnie słynny młot na czarownicę, Maleus Maleficarum, chyba tak to się w oryginale nazywa, czyli no taką dosyć mroczną księgę, przez która myślę przysporzyła wiele cierpień całej masie ludzi. No, także księża nie mają takiego ściśle określonego jakiegoś standardu czy podręczników i może w związku z tym często ich ponosi fantazja trochę. No i księża i pastorzy, bo bardzo popularne są egzorcyzmy w kościele też protestanckim.

0: I no, od razu widać, że bardzo się różnią katolickie rytuały wypędzania diabła i te protestanckie. U protestantów to właściwie jeszcze jest, jeszcze bardziej jest wolna Amerykanka, myślę, może być, ponieważ no, oni bazują bardziej, wiecie, sola scriptura, często na Ewangeliach, na Biblii, no a jak wiemy, po prostu Biblia też jest taka, że na dwoje babka wróżyła i można ją różnie trochę interpretować, stąd te różne też interpretacje przeróżnej odłamy i podejścia do chrześcijaństwa i zgadywanie troszeczkę, co autor miał na myśli czasami. No więc u protestantów to jest dość popularne. Oni właśnie dużą wagę przywiązują do tego, że masz na przykład diabelską koszulkę Reserved. Sprawdźcie, czy nie macie jakiejś koszulki Reserved, na przykład diabelskiej, zademonionej, albo czy Beatlesów tam nie słuchacie przypadkiem. No i dużą wagę oni przywiązują do tego, co kto słucha, w czym chodzi. I trochę to polega na takim znajdowaniu sobie ofiary, żeby zrobić z tego szopkę po prostu, żeby się nad tym człowiekiem tam potem nachylać, pochylać i go tam tarmosić. Mogę wam tu puścić, jak to brzmi u protestantuchów.
1: Złe moce nie trzymają was w swoim sidłach. Herkula Samaria. Selemari. Lisiala Mari, El Orle Helea Mari, El Corla Helea Mari.

0: στη βολένια του χαπεντοφυριστά. Ιησούς θέρας πάει, ο του χαπεντοφυριστά Ιησούς. Πάντες μη ποκαζουιέ, τσινάς του μέωσκες, κτουζε ψυχίτσνι στεντσάιονσιε, νατ σφοίμι ζωνάμι. Πάλβα θέρας ουβάλνια, ο του χαγρέσι.
1: No, tak to brzmi, no tu słyszeliście też tak zwane mówienie językami. Tak oni to nazywają, ja to nazywam gaworzeniem albo bełkotem ewentualnie. Bo to za każdym razem jest trochę inny język. To nie będę nazywał językiem czegoś, co za każdym razem brzmi inaczej trochę, nie? Chociaż się powtarza to szalalalala. Szalalala hamira halamala kalamala. Malla halamala szamalak. Szalak marak, ślamazarak, halamalalalak. No i takie tam. To la la la la la się często pojawia. La la la la la. To jest język. Kiedyś tam drążyłem trochę temat. To jeden chrześcijanin, bardziej taki właśnie w tą stronę charyzmatyczną, ci powie, że to jest język anielski. Drugi, że to jest język boży do modlenia się. I tam. Sralalala, falahalak, malalalalak. Coś, co ma w sumie chyba trochę naśladować hebrajski albo arabski, coś takiego, brzmieć troszeczkę podobnie. No, a ja w ogóle składam serdeczne życzonka urodzinowe Oberścikowi naszemu. Niech cię demony nie ruszają cię, demony. Niech cię nie dopadnie demon lenistwa. Niech cię nie dopadnie demon obżarstwa. Szalahalamalakalamalakalamalakalamalala. Lalalalamalakalamalakalamalala. Bim salabima. Salabima halamai. Halabami. Bima salahalamalakala. Oberście. Niech czuwają nad tobą moce światła i ciemności. Jednocześnie, wszystko jedno, bo to muszą być te światła i ciemności, bo jak nie, to jak nie ma tych ciemności, to światłości nie ma też. A u katoli z kolei, katole lubią mrok. Katole zawsze lubią mrok. Widzicie, ci to tam się weselą, baba się drze, tam
2: kurwa!
1: Ksiądz tam szala, hala, hala, mala. A w tle jeszcze śpiewają Jezu. Jezus kocha nas. Jezu. No i taki miks się robi troszeczkę z tego. I no, takie znalazłem dane, tak twierdził jeden właśnie specjalista od tematu, że zbadał właśnie sprawę i no niestety u protestantów najwięcej jest zgonów, tak statystycznie, podczas tych rytuałów. No po prostu często się komuś tam kojfnie.

0: dało mnie, aż mnie coś zabolało. Taka piosenka była, nie? Tu Gumball podśpiewuje. Czy to nie nazywa się mówienie językami? No mówię właśnie, że mówienie językami. No mówię, że mówienie. Mówię nie. Nie mówię. Mówię nie językami. No, ja to nazywam gaworzeniem. No, tak jak małe dziecko sobie gaworzy. Bla, blu, bli, bla, bla. A pieluszka pełna. I wielkie oczy. Wielkie oczy diabelskie. Niemen. To tak? To Niemen jest? Nie, nie men? A kto w takim razie, jak nie men? Może women? No, tu warto wspomnieć, że najczęściej opętane są kobiety, czasem dzieci. No, ja to tłumaczę tym, że kobiety są bardziej emocjonalne i podatne na pewne efekty działania silnego transu, silnych traum i pewnego takiego no, nacisku duchowego, terroru duchowego, ale też to w średniowieczu jeszcze tak było, że popatrzcie, kobieta musiała spełniać pewne takie standardy kobiecości cały czas. Nie wolno jej było tego, nie wypadało jej było tamtego. No, w starożytności pewnie w wielu miejscach też tak kobiety miały, nie? Po prostu były troszkę tak stłamszone społecznie, można powiedzieć. No i człowiek szuka automatycznie takiego wentyla w sobie, żeby w końcu wybuchnąć w jakiś sposób, żeby krzyknąć, kurwa! Albo dać komuś w ryja. Facet mógł se pójść na wojnę, gdzie mógł se pozabijać, poruchać, wszystkie te fajne rzeczy, nie? A kobieta, często jej, w takim średniowieczu to życie kobiety często kręciło się gdzieś tam wokół targowiska, domu i kościoła. Kościół był takim miejscem, gdzie mogła sobie z kimś w ogóle porozmawiać, spotkać się, bo to często nie uchodziło, żeby kobieta w ogóle sama chodziła gdzieś, gdziekolwiek. No tak jak dzisiaj u muzułmanów wielu jest, nie? Że kobieta nie może właściwie się uczyć, nie może wychodzić z domu, nie może przebywać w towarzystwie innego mężczyzny, no to dawniej te zasady obowiązywały kobiety w różnych innych kulturach i religiach, no więc z tego powodu mogło dochodzić do takiej w końcu choroby troszeczkę psychicznej, która jest bardzo mocno, często myślę, właśnie stymulowana przez religijne zwyczaje, przez nastrój, przez klimat, przez mantrowanie. No bo możemy mówić tutaj, że odmawianie różańców, modły różne, śpiewy to troszeczkę wprowadzają w trans człowieka. Odpowiednia akustyka, nie tylko substancje psychodeliczne mogą człowieka wprowadzić w stany takiej trochę innej świadomości, ale też i jakaś trauma, mrożenie się tak popularne wśród tam alternatywnych ludzi, takie mrożenie się, nie? Też człowieka troszeczkę inaczej coś robi z głową, powiedzmy. Ale właśnie wsłuchiwanie się w rytmiczne jakieś bębny przez dłuższy czas, człowiek wpada łatwo dosyć w trans, jeśli są sprzyjające warunki. I myślę, że tak samo jak psychodeliki, substancje psychoaktywne, tak i często właśnie długie mantrowanie, wprowadzanie się w odmienne stany świadomości przez to, działa troszkę podobnie. I czyli tak, że może na przykład tak jak marihuana może mocno przyczynić się, może uzewnętrznić, może aktywować jakby nasze gdzieś tam ukrytą w nas schizofrenię, lekką, jesteśmy gdzieś tam na krawędzi, zażywamy jakieś mocne substancje psychoaktywne i to stymuluje w nas pojawienie się tej jakichś zaburzeń. I może się pojawić, a to jakaś histeria, a to schizofrenia, a to psychoza. I przeróżne te choroby, można powiedzieć, że czasami one mogą też być zaprogramowane, mogą wystąpić w odmianie religijnej. Zobaczcie, głupi syn zespół Tureta. To jest nie tylko przeklinanie, jakby ktoś nie wiedział, mimowolne, takie odruchowe, tylko to jest też wydawanie różnych dźwięków, mimowolnie, tiki pewne, A bywa też tak, że był taki przypadek, że w kolejce sobie stała osoba chora na zespół Tourette'a i kopnęła dziecko mimowolnie, które stało w tej kolejce. Tak stał sobie i nagle tak kopnął lekko tego dzieciaka i dostał straszne bęcki po prostu, bo no, nie dziwne w sumie trochę, nie? No, rodzic zareagował odruchowo i sprał tego typa. A to była właśnie osoba chora na zespół Tourette'a. Bo taki miała odruch, że albo, wiecie, przeklnąć, zagwizdać, krzyknąć coś, albo jakoś głupie miny zrobić, albo właśnie noga się wysuwa sama i pach, tam skopa w coś, nie? Tak więc tak to może przybierać taką formę i to może być troszeczkę pokrewne. My też jeszcze nie wszystko wiemy o chorobach psychicznych, o działaniu ludzkiego mózgu. Na pewne rzeczy odkryliśmy, pewne rzeczy wiemy, ale tak jeszcze mam wrażenie nie do końca. No, z wieloma dziedzinami nauki tak jest, że jeszcze nie wszystko wiemy w danej dziedzinie, nie? No. Także, no w ogóle wcześni chrześcijanie, to jest księga bodajże Mateusza i Łukasza. Tak tu jeszcze na szybko gdzieś wygooglowałem. I tam było właśnie o Jezusie, słuchajcie, który... Jezusa można uznać za takiego jednego z pierwszych egzorcystów właśnie, ale on wyganiał złe duchy, które ludzie w tamtym czasie utożsamiali po prostu z chorobami wszelakimi. To mogła być epilepsja jakaś, to mogła być ślepota, a nawet tu są przykłady właśnie, że kobieta miała krzywy kręgosłup i się ten krzywy kręgosłup wyprostował. Tak, no, nie wiem, ja w to wierzę. Wyprostował jej się krzywy kręgosłup, lunatykowanie, wszelkie te rzeczy, co ludzie nie znali jeszcze pochodzenia tego, nie potrafili może leczyć, albo jakieś takie dolegliwości czy niepełnosprawności, które wydawały się troszkę tajemnicze, jakieś takie niezbadane i dziwaczne, no to ludzie to utożsamiali, że zły duch w ciebie wniknął. To zostało, zobaczcie, bo to, czym to się różni od księdza Olszewskiego, który mówi o demonie wegetarianizmu. No to tam był demon ślepoty, demon lenistwa, demon krzywego kręgosłupa, demon... wyobraźcie sobie, co musieli myśleć o kimś, kto ma właśnie zespół Tourette'a i nagle zaczyna coś tam wykrzykiwać mimowolnie, nie? Albo ADHD jakieś i zaczyna biegać jak kangur, skakać. No i to w sumie da się to zrozumieć. Mnie troszkę razi i denerwuje to, że dzisiaj nadal są ludzie, którzy mimo że postęp nauki jest, że już wiele rzeczy wyjaśniliśmy sobie, no to oni trwają przy tym, że to jak tak, to demon kataru, demon sraczki, demon przeklinania, demon, no i właściwie to tak nie do końca, bo kiedyś było też inne trochę rozumienie tych demonów, upadłych aniołów. Wiecie, to Kościół z czasem na przykład ponazywał różne złe duchy imionami takie, co tam się nawinęło, jakieś czy to imiona pogańskich, bożków czy bóstw, sobie tak ponazywał demony, różne złe duchy. No, przykładem może być Baal, tak? No, Baal to było po prostu bóstwo, które ludzie czcili i to nie były żadne takie, no, niekoniecznie satanistyczne obrzędy, chociaż no, z dzisiejszego punktu widzenia to tak, no, mające cechy takie złowrogie, no, bo składanie ofiar z ludzi, na przykład Molochowi, no to... Chociaż to też ludzie... Tak naprawdę ciągle troszeczkę to weryfikujemy i odkrywamy, nie? Możemy nagle dojść do tego, że to było symboliczne składanie ofiar z ludzi albo składanie ofiar tylko jak jakieś dziecko się martwe urodziło, też może się okazać, że to tak było, my tak do końca nie wiemy po prostu, czy to żywe dziecko wrzucali tam do tego Molocha, czy martwe, które się urodziło, różnie to mogło też być, prawda? Jola tu pisze o efekcie placebo. Tak, myślę, że w przypadku opętań i egzorcyzmów czasem ten efekt placebo się pojawia. Tylko ja bym tak nie usprawiedliwiał wszystkich rzeczy, gdzie efekt placebo może występować, no bo to zaraz dojdziemy do tego, że pseudomedycyna, również ta szkodliwa, to wszystko jest dobre, bo czasem efekt placebo, nie? Że wyszło mi słowo z głowy, jak się nazywają te pseudoleki, że rozcieńczasz tysiąckrotnie substancje. No widzicie, zapomina człowiek. No i a egzorcyzmy to jest szeroki temat i tutaj, że gdzieś tam placebo komuś zadziałało. A czy, żeby nie było, ja też w dzisiejszej audycji postaram się jakoś tak wskazać ewentualne jakieś plusy, czy no, że to czasem może przynieść jakiś skutek, tak no podejść do tego z punktu widzenia troszkę adwokata diabła właśnie, nie? No, także no, jak mówię, dawniej zupełnie inne było pojęcie tego wyganiania złych duchów, bo i te złe duchy trochę miały inny charakter i sam egzorcyzm, myślę, inaczej wyglądał. No musiał inaczej wyglądać, skoro raz, że jest duża wolna Amerykanka do dzisiaj w tym temacie, a dwa, że to Kościół katolicki sobie pewne standardy wypracował, ewentualnie, jeśli mówimy w ogóle o pewnych standardach, i protestanci przykładowo też. U prawosławnych jest trochę podobnie jak w katolicyzmie, tylko że oni mają inne modlitwy, powiedzmy, innych słów używają. W islamie jeszcze trochę inaczej. Ciekawe, że to wszystko zawsze tak działa, nie? Jakich byś słów nie używał, jakbyś tego nie robił, to działa. To też ciekawe. W judaizmie też są egzorcyzmy, jakby nie było. I w wudu też. No, ale wudu to jest w sumie połączenie wierzeń afrykańskich z katolicyzmem. O, homeopatia. Dziękuję za podpowiedź. No właśnie. W homeopatii też placebo, nie? I tak możemy wytłumaczyć zaraz, że placebo świetne jest. Znaczy, że wszystkie te rzeczy są super, bo placebo. Poza tym nie wiem, czy placebo w przypadku jakichś takich, no, poważniejszych spraw ma jakiś sens, nie? Co z tego, że jakąś babcię przestanie na chwilę boleć noga, jak ona powinna do chirurga pójść i powinni jej naprawić tam rzepkę, chrząstkę wszczepić. A tak to przestanie ją boleć na jakiś czas, raz, że tylko na jakiś czas, dwa, że to nie wyleczy jej, tylko ona nie będzie czuła tego bólu, no to czy to placebo w tym przypadku jest takie dobre? No, niekoniecznie, prawda? No, także księża mają też w sumie różny stosunek do alternatywnych opcji pod tytułem psychologia, psychiatria. Jedni uważają, że co taki świecki lekarz może wiedzieć o świecie duchowym, i zniechęcają. I to się i u księży, i u pastorów pojawi, że będą zniechęcać, będą straszyć lekarzem, zwłaszcza jeśli trafimy, to u pastorów więcej będzie na szurów, bo oni, wśród nich jest dużo szurów, słuchajcie, ich ciągną takie tematy, że gdzieś tam coś wyczytają o resetach, o masonach, o iluminatach i oni to chłoną, jak się okazuje. Bardzo są. Stąd tak chętnie rozprzestrzeniają te wszystkie teorie o Hello Kitty, o demonicznym kotku bez ust, nie? Albo będą coś tam opowiadać, że ta Joanne Rowling podpisała pakt z diabłem. Będą po prostu bardzo rozwijać te teorie spiskowe i je szerzyć w swoim kościele, w swojej wspólnocie. Ale są też i tacy księża, którzy bardzo tak odpowiedzialnie w sumie do tego podchodzą i wysyłają faktycznie do psychiatrów, ale jest ich trochę mało i okazuje się, że to tak w praktyce nie za bardzo się do tego garną, bo wiecie, większość księży traktuje świat nauki, świat racjonalizmu jako po prostu swojego wroga, to jako konkurencję wroga i automatycznie no, to jest taka wojna pomiędzy trochę zabobonem, baśnią, religią, a racjonalizmem, który chcąc nie chcąc tępi po prostu szurie, jakieś baśnie, wymysły, myślenie magiczne, no bo to jest naturą racjonalizmu, nauki, że te rzeczy się tępi. Ale i tak widzę taką, jakby to powiedzieć, strasznie się cackają różni profesorowie, psychiatrzy, psychologowie z tym światem wierzeń. Może się cackają, bo czasami widzą, że to jakoś działa, nie? Tutaj pan doktor Simon podawał ciekawy przykład 60-letniej kobiety, która była tak samotna, że właściwie nikogo nie miała, ani żadnych przyjaciół, ani rodziny, nikogo zupełnie. I ona się nauczyła rozmawiać z obrazami świętych, z tymi świętymi dawno nieżyjącymi, których miała na ścianie. Ale ten racjonalizm jest szurią. Tak, no, Jola, ty możesz sobie uważać egzorcyzmy za bardzo rozsądne, mądre i potrzebne i udowodnione i tak dalej, a ja sobie będę uważał naukowe rzeczy, będę temu bardziej ufał i na tym się opierał. To co kto woli przecież, nie? Nikt nikomu tu nic nie narzuca. No i ta kobieta, ona rozmawiała, przyznała się księdzu, że ona rozmawia z tymi świętymi sobie, zwierza im się, oni jej odpowiadają. Ksiądz oczywiście był zachwycony. Ale w końcu jakoś ta kobieta wylądowała właśnie u tego specjalisty, u normalnego człowieka, lekarza. I ten psychiatra stwierdził, że nie ma co tego jej niszczyć, bo gdyby tego nie miała, to popadłaby w jeszcze gorszy stan, powiedzmy. To by ją zniszczyło, gdyby została tak sama jak palec w dupie i już by nie miała nikogo. A tak to ma do kogo tam wrócić, pogadać, zwierzyć się i że to jest taka, no, wiejska, plebejska psychoterapia jakaś, czy no, jak to nazwać. Jakiś tam lek po prostu, nie? Tak, no, ale z księżmi katolickimi właśnie to różnie bywa, bardzo różnie, bardzo różnie. Jak mówię, nie ma żadnych standardów, każdy ma trochę swój lore z tych księży, swoje własne uniwersum, swoje własne zasady, zalecenia i podejście też do nauki i bardzo różnie to bywa, a u członkowie różnych kościołów charyzmatycznych właśnie, jakaś tam odnowa w Duchu Świętym, takie tam to, no tam mam wrażenie, że jest z tym, że jest większa taka szuria i nieufność do świata zewnętrznego i oni tam bardzo mocno tak naprawdę budują sektę. U nich jest trochę tak jak u Świadków Jehowy. Przypominam wam kiedyś, no mówiłem już o swojej rozmowie ze Świadkinią Jehowy, która mi się przyznała, że ona porzuciła całą swoją rodzinę, męża zostawiła z dzieckiem, bo Bóg ją wezwał. I oni jej nie rozumieli, że Bóg najważniejszy i tak dalej, nie? Także i tu jest właśnie takie często podejście w tych wspólnotach niekatolickich i tam też bardzo różnie bywa, jeszcze chyba jest większa różnorodność, ale no te egzorcyzmy są z kolei takie bardziej radosne, wesołe, no bo wiadomo, w tych wspólnotach to jest msza zawsze nie taka smętna i taka mroczna i poważna, no więc i egzorcyzmy nie są tak, że się zaciąga kogoś do piwnicy i pasami tam przywiązuje i tarmosi się go. Swoją drogą, taką, ktoś, kto badał ten temat, zauważył, że są tacy egzorcyści, którzy gustują w egzorcyzmowaniu na przykład młodych chłopców głównie, a są tacy, co kobiety egzorcyzmują, czy dziewczynki i takie mają upodobania swoje. No ale jak mówię, dziewczynek i dziewczyn, kobiet jest więcej dużo. Jakoś są bardziej podatne może na wpływ po prostu. Czasami tak się mówi, że kobieta nie ma własnego zdania, tak? Że bardzo długo się namyśla i tak, i srak. I to jest może, mężczyzna może ma po prostu tą taką skorupę wokół siebie twardszą, że ciężko jest przez to przejść, wniknąć i go zaprogramować. I z tej kobiecej natury właśnie, że nie potrafi podjąć tej przysłowiowej męskiej decyzji często kobieta, tak? Bo to wynika z jej jakiejś takiej emocjonalności, że a może tak, może siak, a on ma rację, każdy ma rację, nie? To może dlatego kobiety są bardziej podatne, raz z tego powodu, na tak zwane opętania, a z drugiej strony, że nawet we współczesnych wspólnotach religijnych często kobieta trochę tak żyje, jak dawniej żyła kobieta ogólnie w świecie, że po prostu jest tak trochę stłamszona społecznie i mentalnie, psychicznie, emocjonalnie zwłaszcza, że nie uchodzi kobiecie wariować. Bo wiecie, facet to zawsze mógł sobie w karczmie komuś kuflem łeb rozwalić, bić się z kimś, na wojnę se pójść, ruchać, ukraść coś, zbluzgać kogoś. No a kobiecie to zawsze nie przystoi, nie? Takie zachowanie. I w tych wspólnotach religijnych pewnie trochę tak nadal troszeczkę w ten deseń jest i może znów się to przyczynia do tego, że ta kobieta w sobie tłamsi i w końcu się odzywa ten wentyl bezpieczeństwa. Po prostu coś w niej tam się kiełbasi w głowie od tego powstrzymywania się przed wszystkim i tego spełniania tej oczekiwań innych. No i ona w końcu tak w cudzysłowie wariuje, nie? Co myślę o egzorcyzmach Emily Rose? No, to jest film właściwie, który powstał, jeśli dobrze pamiętam, na motywach prawdziwej historii Annelise Michel. Tu sprawdzam, tak. Tak, to młoda Niemka, no i ona zmarła po serii egzorcyzmów przeprowadzanych przez dwóch księży. No i jej właśnie historia posłużyła za scenariusz do filmu Egzorcyzmy Emily Rose. Ja bym polecał bardziej dokument Egzorcyzmy Polskie, to jest taki właśnie polski dokument bardzo ciekawy, może coś takiego, nie? Jak kogoś temat interesuje. No i ona zmarła z powodu wygłodzenia, wyczerpania, ją tam tarmosili po prostu. Było więcej takich przypadków. To jest taki głośny przypadek, ale było więcej takich przypadków. No, najwięcej właśnie w Kościele katolickim tak dużo nie ginie ludzi podczas egzorcyzmów. Więcej u protestantów, w islamie sporo jest takich, no wiadomo, i islamista to jest taki trochę bandzior czasami, znaczy bandzior, źle mówię, on taki, no wiecie, jest bardziej radykalny jest bardziej, no to będzie w tego imię, tam Allah, halamala, to jeszcze wytarmosi, skręci kark, nie? To się, tak, tam dziwne rzeczy opowiadają w ogóle egzorcyści o tym, co tam się dzieje, bo też oni się dzielą na dwie grupy. Jedni twierdzą, że nie ma żadnych rzeczy takich nadnaturalnych, w sensie lewitacja, jakieś chodzenie po ścianach, czy że kobieta mówi męskim głosem, czy powiedzmy nienaturalnie jej się ręka wykręca w drugą stronę, nie? A są tacy, którzy o tym wszystkim mówią, a jeszcze dodają, że wypluwała gwoździe i pokazuje tego gwoździa i żyletki, że wypluwała żyletki i że jej się właśnie ręka w drugą stronę zginała, jedna i druga, jak pająkowi jakiemuś. No, niestworzone banialuki opowiadają. Myślę, że kłamią, że to są właśnie... Tutaj mamy chorych, osoby zaburzone i po jednej, i po drugiej stronie. Jedna to kapłani, a druga to ci opętani. I tu jest jakaś synergia tak naprawdę jeszcze nawet głębsza, bo na swój sposób to służy wspólnocie, można powiedzieć. To jest też takie zjawisko, które można dość łatwo wytłumaczyć. Po pierwsze, ten kurduplowaty, łysiejący, z brzuszkiem żałosny typ, jak on się ubierze w tą suknię, w tą szlafmycę jakąś tam świętą, knagę przyniesie i zacznie inkantować tam szalahalak, marahalahalamalak, albo bardziej po katolicku, wyganiam cię w imię Pana Jezusa naszego. I no to on się takim Gandalfem staje, nie? Tani egzorcysta za niecałe 300. No, a bez faktury będzie, z fakturą będzie drożej, tak? No, także, ale on się nagle staje wszechmocnym Gandalfem. Oczywiście ci księża tak kokietują, że to nie ja uczyniłem, to Pan Jezus. No, ale dla tych wiernych, dla całej wspólnoty to on jest mega herosem nagle, nie? A tak to kim on by był? Jakimś nędznym kurduplem, lamusem takim. A nagle się po prostu staje wizardem level 90. No i co się dzieje? Myślę, że ja bym te egzorcyzmy, bo tam był, już mówiłem, jak się dzielą na małe i wielkie, na zawinione i niezawinione, ja bym je podzielił na te wyreżyserowane i prawdziwe, w sensie takim, że ktoś ma zaburzenia po prostu.
1: Luke John, 25 zł. Pójdźmy staromodnym tropem. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nocne Radio, w szczególności młodych księży z Pelplina i kwieścierzyny. Lubię chleb ze smalcem, czasami drapię się po jajach. Oczywiście zawsze po kąpieli.
0: No, thank you, Luke John. Ciekawy komentarz. A czemu tylko po kąpieli się po jajach drapiesz? A ja jak się budzę z rana, to się drapię po jajach na przykład. To ciekawe. Trzeba o tym audycję jakąś by zrobić. Pozdrawia wszystkich słuchaczy Nocnego Radia, w szczególności młodych księży. Ciekawe to. W szczególności z Nocnego Radia, w szczególności księży. Ciekawe, ilu tu mamy księży na pokładzie. A chleb ze smalcem zawsze na propsie, a jak do tego jeszcze dobry ogórasek, to... to ja myślę, że jak miałbym leczyć demona wegetarianizmu, to bardziej chlebem ze smalcem niż salcesonem. Kupiłem ostatnio salceson i się zawiodłem. Mimo, że salceson włoski, to myślę, o, dobry będzie. Kupiłem, zjadłem dwa plasterki i się o mało nie zwymiotowałem. Był taki paskudny. Wyrzuciłem. No, o czym to ja mówiłem? Aha, o tej takiej synergii jakiejś i tym, co można by ewentualnie uznać za plus. No tak, ksiądz się dowartościowuje, staje się takim magiem level 100, zaczyna być szanowany, ale przede wszystkim wzmacnia tego ducha wiary w swojej wspólnocie, no bo wiecie, takie wydarzenie, ktoś jest opętany. Czytałem też, właściwie słuchałem o tym, że taka osoba opętana bardzo awansuje w hierarchii tej całej, w hierarchii wspólnoty, że no to jest wtedy ktoś, tak? Wszyscy o tej osobie mówią, ona jest ważna, litują się nad tą osobą, współczują jej, dopytują się, jak to tam poszło, a czy coś już wiadomo. A nawet rodzina takiej osoby też gdzieś tam awansuje i jest dumna troszeczkę, tak, że coś takiego się przytrafiło. To paradoks trochę, ale tak to wygląda. Wiecie, to stajesz się po prostu kimś. I myślę, że też kobitki, sorki, nie obrażajcie się, ale no, cechą kobiecą jest też trochę takie zwracanie na siebie uwagi. Kobieta lubi częściej niż mężczyzna, jak się na nią zwraca uwagę, jak się doceni jej urodę, strój, jak się nią mężczyzna też zainteresuje. Często kobieta zabiega o to, żeby się nią zainteresował facet, prawda? To jest część tego układu troszeczkę, tak mi się wydaje przynajmniej. Ja tam się nie znam, ale powiedzmy, że wydaje mi się, że takie, że to jest właśnie bardziej taka kobieca cecha, nie? To ta potrzeba, żeby zwrócić uwagę na siebie. No bo dlaczego kobieta się maluje tak ładnie? Dlaczego dba bardziej o siebie? Często kobieta też no, większą wagę przywiązuje do tego właśnie, jak wygląda dom, więc kobieta ma w sobie coś takiego, taką naturalną jakby większą chęć do tego, żeby zwracać na siebie uwagę. I to może być też odpowiedź na to, czemu te kobiety są częściej opętane. To nawet nie musi być świadomie, tylko to może z podświadomości wynikać, że tendencja jest większa do występowania tego zaburzenia, że zrobisz, że kobieta może podświadomie stymulować wystąpienie tych zaburzeń, przez które zaczyna kląć i zamiast in nomine patrii mówi kurwa mać, na przykład, i wszyscy się dziwują, o, i się nią interesują, bo taką ma potrzebę gdzieś tam wewnętrzną, to jest jakaś biologia, no, po prostu. I dlatego właśnie kobiety są mocno predysponowane do tego. Okej, okay. No i właśnie w tych wspólnotach charyzmatycznych, różne tam ruchy odnowy w Duchu Świętym i tak dalej, to tam dużo się gada o tym, że złe są planszówki, złe są gry karciane, złe są koszulki, diabeł się interesuje tobą, jak oglądasz filmy z Van Damme i jak słuchasz Beatlesów. Nie daj Boże, Elvisa, bo tam jest zakodowane i wtedy ta szuria się uruchamia i bardzo łakną ci ludzie z tego właśnie kręgu wszelkie takie informacje, że tam w Beatlesach jak puścisz od tyłu, to tam jest zakodowane NWO i tak dalej, nie? Strasznie to lubią właśnie, chyba bardziej niż katole, no ale tak mają. I też człowiek, którego słuchałem, taki jakiś Piotr, opowiadał o swojej przygodzie, gdzie z kolei egzorcyzmy doprowadziły go do tego, że dostał jakieś choroby dwubiegunowej, depresji, bo go po prostu zamęczyli. A zaczęło się, nie że on zaczął się wydzierać, przeklinać, czy się zachowywał jak inny jakiś opętaniec. Opętaniec, czyli taki właśnie taniec na licencji open source. Opętaniec na otwartej licencji. Każdy może sobie tak tańcować właśnie. Opętaniec. Dobra, bo miałem się nie wygłupiać. Poważny temat dzisiaj. No i zaczęło się u tego Piotra właśnie tak, że on... Zauważyli, że on ma koszulkę nie taką i że gra w grę Magic the Gathering. No, taka karcianka. Też kiedyś tu grałem. I tam są różne takie trolle, elfy, magia... No i kazali, i zaczęli się mu przyglądać. I w ogóle w tej wspólnocie jego, właśnie w tej odnowie w Duchu Świętym, było tak, że tam się jakby szukało takiej ofiary, kogoś, do kogo się można przypierdolić, że on ma koszulkę nie taką, buty nie takie, że słucha nie tego, co trzeba, że rozmawia z kim nie trzeba. I się za niego wziąć po prostu. I go zacząć tam po prostu namawiać, tarmosić, rozmawiać z nim, żeby doprowadzić do takiego publicznego egzorcyzmu. Może to właśnie najbardziej odróżnia katolików od protestantów, że u protestantów taki egzorcyzm jest publiczny. Wszyscy się temu przyglądają, wszyscy kibicują, śpiewają i inkantują. Szalalalalalalalala. No, a u katoli to cię zaciągną do piwnicy jakiejś i tam ksiądz będzie cię leczył palcem. O, tu palcem muszę do środka. O, no, tak, no, jest taka grupa taneczna Opętaniec. O, proszę. No, ale można powiedzieć, że w Polsce egzorcyzmy ogólnie, jak różne cuda, niewidy, wróżki i tak dalej, to wszystko u nas jest zawsze, to wszystko bardzo prężnie działa, nie? I jest bardzo modne i popularne. Polska jest podobno też takim bastionem i eksporterem egzorcystów, przepraszam. No i ci ludzie mają ręce pełne roboty. No, ale za ten stan rzeczy odpowiada też popkultura, ona też się do tego przyczynia, nie tylko Kościół czy tam, nie wiem, ludzie religijni, bo no, popkultura bardzo lubi ten temat, nie? Zrobiła się moda po egzorcyście jakoś na takie tematy właśnie opętańcze w horrorach. No, słyszałem, że po wejściu tego filmu do kin Egzorcysta, no to właśnie lawinowo wzrosła liczba opętań. Można to wytłumaczyć tak, że ludziom został po prostu przedstawiony pewien bardzo ciekawy, mroczny, ale też atrakcyjny na swój sposób szablon, z którego można korzystać. I no i ludzie to po prostu... No, zobaczyli to, zrobiło to duże wrażenie i podsunęło pewien taki archetyp diabła, który opętuje. To w ogóle to tam w tym filmie to nie jest ani szatan, ani diabeł, tylko Pazuzu jakiś, afrykański demon tak naprawdę, wiecie? I to tak dziwnie tam jest, to nie jest żaden szatan, tylko to jest jakiś afrykański demon niby, jakiś Pazuzu czy coś takiego. Chyba tak się nazywał. Taki zespół black metalowy chyba był właśnie o tej nazwie Pazuzu. No i tak, no i kiedyś to inaczej wyglądało, dzisiaj inaczej. Myślę, że film Egzorcysta mógł mieć o wiele większy wpływ, niż się tak ludziom powszechnie wydaje, bo tak, no ludzie tak sobie myślą, no co jakiś film tam, co ten film. A właśnie to mogło bardzo mocny wpływ mieć na ludzi i nawet dla tych, którzy nie udają i faktycznie doznali pewnej schizofrenii, psychozy czy świadomości rozdwojonej, czy mieszanki być może, bo być może te choroby psychiczne mogą się jakoś mieszać ze sobą, ja nie jestem specjalistą, no to takie filmy i ta popkultura nadała temu obraz, tak jak mamy skórkę na jakiegoś Windowsa czy Winampa, to stworzył się pewien taki motyw po prostu, który sobie został wgrany ludziom do głowy, no i dzisiaj tak się ludzie zachowują, że właśnie wrzeszczą tam coś albo chrypią ty klecho pierdolony. No, bo to zobaczyli po prostu na filmie, to zrobiło na ludziach wrażenie i trochę tak zaprogramowało, no. Tak słyszałem, że przed Egzorcystą to tak nie było za bardzo powszechne, popularne i że to ten film dużo zmienił. W średniowieczu to jeszcze mogło inaczej trochę wyglądać, nie? Właśnie. No, także mamy w Biblii tego Jezusa wyganiającego złe duchy. No, tylko jak mówię, to były inne zupełnie sytuacje, więc to też nam coś powinno mówić, że to jest znów niespójne i że to ewoluowało. Niby czemu tak miałoby być? Że wcześniej tym złym duchem był duch epilepsji, duch lunatykowania, czy krzywego kręgosłupa, a dzisiaj? No dzisiaj to głupio by wyglądało, nie? Ksiądz już po prostu nie może sobie wymyślić bajki, że jak masz epilepsję, to demon. Chociaż to pewnie też się zdarza. Myślę, że też się to może zdarzać. Tylko, że o wiele, wiele rzadziej, bo nie każdy klecha jest tak głupi i tak bezczelny, żeby po prostu uznawać takie dość już zbadane i oczywiste schorzenia różne, choroby, schorzenia, no różne tam chorobowe stany za opętanie. Chociaż są i tacy, no to widzicie, no, tylko że dzisiaj na psy przerobili, jest demon wegetarianizmu, nie? I demon przeklinania, demon jakiś tam Harry'ego Pottera, no gdzieś mają inne banialuki. No, także mam księża, na pewno takie bardziej zaawansowane jakieś schorzenia typu zaburzenia dysocjacyjne, czyli właśnie osobowość mnoga, jak tu czytam, ale też jakieś stany, schizofrenia to takie jest dosyć szerokie właśnie spektrum i tam są różne te objawy czy psychozy, no więc to wszystko zawsze można, my świat nauki tego dokładnie jeszcze tak w 100% nie zbadał, dużo wiemy, ale to więc łatwo jest to zmanipulować i uznać po prostu za opętanie. I myślę, że w ogóle tu stanę trochę w obronie akurat egzorcystów, że placebo bardziej

nie bardzo zaawansowanym alkoholizmie, że jeszcze nie ma dużych zmian w mózgu, gdzie człowiek się nie telepie, nie ma omamów, no to wtedy to już nie pomoże nawet ten Pan Jezus, myślę. Ale w przypadku takiego nałogu, że bardzo się chce i nie mogę wytrzymać, to jak najbardziej, myślę, że to może być skuteczne. No i ogólnie przy jakichś może lżejszych stanach psychotycznych, no to myślę, że wtedy to placebo, no, może od biedy jakoś da coś. Też często taki, może są takie sytuacje, że bardzo prosty człowiek, taki, no wiecie, że się wysłowić nie potrafi, w dupie był, gówno widział i całe życie mieszka w jakiejś tam kurnej chacie, we wsi zabitej dychami i tam, oj, Pan Jezusicku, na paticku, o Jezyśku. No to jak on pójdzie na terapię jakąś, do psychologa, to psycholog nie będzie umiał za bardzo rozmawiać z taką osobą. A ksiądz i owszem, bo psycholog... tak coś się zapyta, ten nie zrozumie, ale o co chodzi, że co? A ksiądz powie, o bardzo ładnie, obrazy święte są, to przemodlić trzeba, przemodlić. I on pójdzie i się tam przemodli i jemu to pomoże faktycznie. Więc nie wątpię, że są takie sytuacje, że... być może nawet lepszym rozwiązaniem będzie wejście w ten świat duchowy, pogadanie z księdzem i taka terapia właśnie no, duchowa, która gdzieś tam pomoże człowiekowi, niż żeby jakaś taka babina stara czy dziad, 80-letni, z demencją poszedł na terapię, no bo będzie ciężko z nim pogadać o czymkolwiek w ogóle, no. Być może. Są tacy ludzie, no i bardzo biedni ludzie, no. Tak więc nie ma co się dziwić też tak bardzo i krytykować zawsze w czambu tego wszystkiego, całego tego świata. Ale dla mnie to jednak jest niebezpieczne. Jak sobie posłuchałem o tym, co u tych protestantuchów jest, to wszystko jest jak sekta. Tam jest oddzielanie człowieka od reszty społeczeństwa. Jak w sekcie. To jest najbardziej... typowa cecha sekty, że w tym duchu odnowy czy u Jehowych, zobaczcie, to zawsze jest podobny schemat. Jest negowanie świata zewnętrznego i zamykanie się w enklawie. I ja nie wiem, czy to jest takie dobre. I szukanie sobie często, jak u tych protestantów, właśnie kogo by tu wziąć na tapetę i kogo by tu zacząć tarmosić i że opętany, nie? O, koszulka reserved, o. No i potem się rozpoczyna, tak jak tak było z tym Piotrem, że on właściwie nic nie zrobił, tylko przyuważono, że on gra w jakiegoś tam magicka, w jakieś gry i zaczęto go dręczyć. I wiecie, i to jest kolejny taki mit, że taki egzorcyzm to trwa godzinę, czy dwie, czy coś w tym stylu i albo się uda, albo nie. Nie. Egzorcyzmy trwają często wiele lat. Wiele lat się taką osobę egzorcyzmuje, wiąże gdzieś, sialalala śpiewa do ucha, gdzieś ją tam tarmosi. Wiele, wiele lat. Tak było w przypadku tego Piotra też właśnie. Wiele lat i nie przyniosło to żadnego rezultatu, oprócz tego, że dostał depresji i dwubiegunówki, więc różnie bywa. No albo ta kobieta, o której mówiłem, nie? Co doktor Witold Simon mówił właśnie, że w jej przypadku akurat miało to jakiś sens, że ona sobie rozmawiała z tymi niewidzialnymi świętymi swoimi, bo bez tego by była całkiem sama i by się jej jeszcze gorzej by było. Więc nie można tak też jednostronnie na to wszystko patrzeć i wyśmiewać tylko, że o, banialuki, zabobon i tempaki w to jakieś wierzą, bo to jest bardziej skomplikowane, nie? Także i to jest też coś, co jak mówię, jest potrzebne tym wiernym i tym kapłanom i no często mamy takie podejście, że jak jest jakaś grupa i coś sobie robią, no nie wiem, ktoś chce, my wolnościowcy, tak? Chcesz ćpać? Ćpaj sobie na własne konto i ponoś konsekwencje. Chcesz sobie skakać na bungee? Ja cię nie będę ciągnął za nogawkę, że nie, bo się zabijesz. Skacz sobie, no najwyżej się zabijesz, trudno.
twoje życie, nie? No więc czemu mielibyśmy w sumie też zabraniać ludziom, którzy żyją sobie w jakiejś wspólnocie,

0: wspólnocie religijnej, żyć sobie tam po swojemu. No to jest kontrowersyjny trochę temat, bo no walczymy z sektami trochę, bo w sektach się często złe rzeczy dzieją, nie? Które są sprzeczne z prawem, powiedzmy. No, przypominam, że któraś z partii, bodajże lewica, postulowała, żeby w ogóle zakazać w Polsce egzorcyzmów. No i pytanie, czy... Może zrobię ankietę. Ciekawi mnie wasze zdanie. Czy jesteś za zakazem egzorcyzmów? Spodziewam się w wyniku, ale sprawdźmy to. Czy jesteś za zakazem egzorcyzmów? Zagłosujcie. Ciekaw jestem, jak to wypadnie. Różne za i przeciw. No, mówię, czasem może i to pomóc. Czasem i ludzie przy tym giną. Czasem się trafi na z boka też.
1: 30 zł. Swetwocia, brawo. Cahir, brawo. Silver, brawo. Przemek Lubrykant, brawo. Gabriel Tarasiuk, brawo. Hermaszewski, brawo. Kuba, brawo. Natalia Dzwonek, brawo. Tweet i brawo. Luke John, brawo. Monika, brawo. Na bank ziemia jest okrągła.
0: Jakieś takie surrealistyczne te komentarze, takie trochę jak sztuka dzisiaj są od Luke Johna. Ja nie wiem, czy Luke John sobie tam nie dźwięknął dwóch piwerek, ja też sobie popijam, szczerze mówiąc, żeby mnie tylko demon alkoholizmu nie opętał jakiś, cholera. Donejcik zacny, bardzo dziękuję. Ale popatrzcie, jak wam wszystkim tutaj przytaknął, że wszyscy brawo. Super. Ciekawe, że nikt nie głosuje w ogóle w tej ankiecie. Zero głosów na razie. Ludzie nie wiedzą. Zabrakło odpowiedzi, nie wiem. A Sweetfocia jeszcze dodaje, że brawo girl. Brawo girl. No, a ja dodam brawo Luke John za tego donata. No, więc tak, ksiądz zadowolony, wierni, zainteresowani, coś się dzieje. No. I wiecie, nie ma dobra bez zła. Zawsze musi być ten przeciwnik, nie? Zawsze musi być ten oponent. Nie ma Batmana bez Jokera, nie ma światła bez ciemności. Jaki sens głębszy miałaby religia, czy to katolicka, czy inny odłam chrześcijaństwa, gdyby tego szatana nie było? Przecież nawet różne grupy tutaj gównoradyjkowe też muszą mieć jakiegoś wroga, nie? Ktoś tam nie lubi tego, ktoś tam tego. Kanały troszkę czasami walczą ze sobą, nie? Cała społeczność alternatywna, szurska, ma tego swojego największego wroga, czyli naukowców przekupionych, Billa Gatesa, no i... Tak jak patrzę na polską scenę, to Żydów chyba, to największy. To jakaś opętana ankieta, bo nikt nie zagłosował. Faktycznie, może się ludzie boją, może się bojają, że to zły przejdzie, jak tu się wypowiedzą w takim temacie. Że są zabobonni trochę słuchacze no i słuchaczki Nocnego Radia. Się boją tutaj zagłosować. No. Nie działa ankieta, tak? Aha. Czyli się zepsuła. Przypadek? Nie sądzę. No dobra, już tu piszecie, że głosowaliście i nie działa. To ciekawe. To zły czuwa. Patrzcie, przypadek, że nie działa? Jeszcze nie było nigdy takiego przypadku, że ankietę zrobiłem i nie działała. Mówię wam, zły czuwa, przemodlić to trzeba razem ze mną, szala, hala, hala, mala. Szalalala malahala malaharim barim lararim barim halalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal którą zły na przekór tobie stara się ukryć, żeby nie działała. Szalalalalala. Co to się... Matko Bosko, co to się stanęło? Zły popsuł ankietę. Krawiec, nie lękaj się. Ale ja się bojam. Mefistofelesa i Belzebuba i Bala. W Bala to może bym se pograł. Fuzbala. A wiecie, że naprawdę ktoś ostatnio tam na serio, na innym kanale, słucham sobie i on zaczyna na serio opowiadać o tym, że Maryla Rodowicz jest satanistką, ponieważ śpiewała właśnie "Niech żyje Bal". No to ten Bal znowu, nie? To bóstwo Bal. Właśnie "Niech żyje Bal". I to ktoś na serio tak opowiadał, że to jest dowód. Proszę bardzo. Satanistyczne treści. Illuminati puppet. Proszę bardzo, jak nam pokazują już otwarcie, już się nie boją, że po prostu gdzie nas mają i co z nami zrobią. Normalnie w telewizji wychwala Bala. Jeszcze go zachwala, tak? Bo to Bal jest nad Bale. Niech żyje Bal. Kurwa, może jeszcze Mefisto i Diabolo. Już po prostu tak patrzcie, jak bezczelnie nam pokazuje, ale dobrze, że są tropiciele prawdy. Po prostu. Kto? Co, nie znasz Bala? To dobrze, że nie znasz. Ważne, żebyś Jezusa znał. Bo też, jak ty się nie przyznasz do Jezusa, się zaprzesz, to Jezus potem ci powie, ja nie znam tego Łukacjusza. Ślężanka pisze, tak, bo oni mają dwuznaczne treści w sztuce wszelakiej. Widzicie, no to naprawdę my się możemy śmiać, ale Ślężanka też uważa, że Maryla Rodowicz tu wychwala Bala. Że to tak specjalnie, tak mrugnęli okiem, że niby chodzi o taki Bal, gdzie sobie przychodzisz tam w czapeczce, a to takie dwuznaczne właśnie, że to jest wychwalanie Bala. I Ślężanka na przykład wierzy w takie coś. I to pokazuje, że ludzie jednak mają takie upodobanie do wierzenia w różne rzeczy i takie. Chcą, żeby to tak wierzą, no, w różne rzeczy dzisiaj. Nadal. Mimo, że XXI wiek i to takie głupkowate w sumie jest, jak, takie, przepraszam, że tak powiem, jeśli urażam czyjeś uczucia szurskie, to wielką szurię obrażam, śmiejąc się z tego, że Maryla Rodowicz to wcale nie satanistka i że nie chodziło wcale jej o Bala. Ale tak myślę, że to trochę głupia teoria trochę jednak mimo wszystko. To my sobie tak tu raczej jako żart tak opowiadamy. No dobra, wracając tutaj do tematu. No właśnie, było fajne takie spotkanie. Spotkał się psycholog czy psychiatra, to był już właśnie nie pamiętam, kim był pan Simon, czy psychiatrą, czy psychologiem. Bo wiecie, to psychiatra to trochę się poważniejszymi zajmuje sprawami i także leczeniem farmakologicznym, a psycholog to tylko jakieś tam ewentualnie słabsze leki, może przepisać jakąś marihuaninę, może nie wiem. No i raczej rozmawia, na rozmawianiu się skupia, na zadawaniu pytań. No właśnie, ten psycholog to jakiś przez szatana nadesłany chyba, bo jest, bo pytania ciągle zadaje, a ciekawość to pierwszy stopień do piekła.
1: Przemek, 15 zł. Bardzo dobra audycja, zawysłucham później chyba drugi raz jeszcze uśmiech.
0: Aha, myślałem, że piszesz, Przemek, że bardzo dobra audycja, ale posłucham się później, tam kiedy indziej. Krawiec, bardzo dobra audycja, bardzo, ale się tam kiedy indziej se posłucham. No, siema, pozdro. No ale nie, ta, taka dobra, że drugi raz nawet posłucham.
1: John, 81 no zł.
0: Demon.
1: A tak na poważnie, bardzo ciebie lubię i szanuję.
0: Boże,
1: nie zwracaj czasami uwagi na moje głupie teksty na czacie. Gramy do jednej bramki, tak myślę. Akcja rozwojowa. Pozdrawiamy Mata oraz Radio Sławenia. Pipka też.
0: Radio Sławenia i Pipka. Kim jest Pipek? A no to pozdrawiamy też Pipka. I Obersta, który ma urodziny. Też wszystkiego najlepszego, bracie. Radiowy bracie. Ale Pipka też. I Luke Johna też. Bo gramy do jednej bramki. Tej szatańskiej może właśnie. Głupie teksty to mogą być, byle nie były wredne, chamskie, obskurwiałe i krytykujące. Na przykład mnie przy każdej możliwej okazji. To wtedy będzie całkiem spoko. Krawiec, wyznawca Mamona. I tu chyba doszliśmy do sedna. Ja wyznaję Mamona właśnie. Bożek Mamon. Bożku Mamonie, dzięki ci, żeś wpłynął na umysły tych naiwniaków, że wpłacają. To twoja zasługa. Ofiara się opłaciła. Dzięki ci, Bożku Mamonie. No i Mata, jeszcze dla Mata. Ale Alisie, pozdrowienia. Wszyscy pozdrawiają i życzą wszystkiego najlepszego. Jaka miłość. Miłość, przyjaźń. Rock and roll. Nie, rock and roll to szatański. To jest... Mieliśmy kiedyś ze Skałą audycję. Szkoda, że tam musiałem pousuwać, bo on gdzieś tam się trochę przejmował, że my tam sobie, wiecie, jak to my na dużo pozwalaliśmy. I on trochę się przejął, że jak on tam do polityki wszedł, to gdzieś mu to znajdą i wyciągną, będzie miał kłopoty. Ale on już z tej polityki właściwie wyszedł. To może się ja go zapytam, czy mogę to przywrócić już teraz. No teraz się czym innym zajął. Teraz jest przecież panem wydawcą. To muszę się go zapytać. Bo tam była cała audycja właśnie o zespołach zakazanych na przykład przez Kościół katolicki. Takich jak U2, Beatlesi, Elvis, Paul McCartney, Modern Talking. I tak można by wymieniać przez dwie godziny. A zespoły niezakazane i promowane wręcz przez Kościół katolicki. Arka Noego, na przykład piosenka o sianiu marihunaen pod tytułem Sieje. Sieje, sieje, sieje. Albo jak to Energik mówił, że jedna piosenka to jest o jego rodzinnym mieście, Gdyni. Tato, nie boję się, gdy ciemno jest. No. Ale fajnie, że donate'ów parę dostałem. Bardzo się cieszę, bo mam akurat różne tu rzeczy do opłacenia. I to się bardzo, bardzo cieszę i dziękuję za pamięć. No. Okej, okay, no. A wiecie na przykład, że są takie zwierzęta, które potrafią uaktywnić w sobie taki mechanizm, że udają martwego na zawołanie, jak są zaatakowane na przykład. To chyba szopy były. Albo jakieś takie tego typu zwierzątka. Chyba szopy. I to nie jest takie zwykłe udawanie, że on tam się kładzie i udaje, bo zwierzę jest troszeczkę za głupie, żeby aktorzyć i tak dalej. To zwierzę ma po prostu taki mechanizm, że włącza się taki tryb, wręcz biologicznie, że ono przewraca się na ziemię, zwalniana jest akcja serca i jeszcze wydziela taki smród, jak padlina. I inny zwierzak, który mógłby zjeść, tego szopa na przykład, to on tak wącha i to zalatuje zgnilizną, trupem i to niezdrowe, bo wiecie, nie każde zwierzę ma taki żołądek, żeby jeść trupa rozłożonego, to jakaś hiena może zje sobie, czy inny padlinożerca, psowate generalnie mają dobre żołądki do takich zepsutych rzeczy, nie? Różne takie psowate, lisowate, no, albo sępy, ale tak zwierzęta to tak niekoniecznie wszystkie, większość się rozchoruje. No i to bardzo dobry mechanizm i to jest jakoś tak biologicznie. I wiecie, tak sobie dzisiaj właśnie też myślałem, że no bo czasami się pokazuje wygląd zmieniony człowieka też, nie? Ja myślę, że biologia i pewna taka nasza umiejętność dostosowywania się też do sytuacji duże znaczenie mają. Popatrzcie, człowiek jak niekorzystnie na nasz wygląd potrafi wpłynąć silny stres. Człowiek siwieje, marnieje, oczy podkrążone, jakiś taki uschnięty się robi od silnego stresu. Albo jak się zakocha, to pięknieje. Wręcz mu włosy gęstsze rosną, mięśnie się sprężyste robią i cera się poprawia, bo się zakochał. Więc człowiek też potrafi jakoś tam zmienić swój wygląd na skutek, powiedzmy, pewnych bodźców. Nasz organizm ma po prostu zadziwiające zdolności adaptacyjne, ale też takie, no, są choroby psychosomatyczne, takie, które mają podłoże psychiczne mocne, nie? Albo w człowieku się niesamowita siła, u wariata jakiegoś niesamowita siła się budzi, no to egzorcyści lubią się często chwalić, że oni lubią też przesadzać i słuchałem jednego tego, to chyba był Glass i on mówi, 12 mężczyzn musiało trzymać tą kobietę. 12. Szkoda, że nie 44, nie? Ale 12 to i tak sporo, no wyobraźcie sobie. Jeden za jedną nogę, drugi za drugą, ręka, dwóch powiedzmy tors trzyma i jeden łeb. No to jest 8. No a gdzie jeszcze 4? Co, jeszcze gdzieś tam się wciska i jeden za jedno ucho, za drugie ucho? No to 10. No jeszcze dwóch, gdzie by tu ich upchnąć? Za nos i za picze może jeszcze, no to może będzie 12. Ale jak 12 trzymać? No jak, no? Nie da się. Poza tym nie zmieściliby się, no. Poza tym, no taka silna, że aż 12, tak? I to jeszcze, opisuje jeszcze tacy krzepcy, jak go, a ona nimi rzucała. Na 10 metrów nimi rzucała. Tak ksiądz Natanek mógłby opowiadać. 12 silnych chłopa, jak Schwarzeneggery, a ona miotała nimi, jak Neo, agentami Smithami rzucała. No, księża lubią tak przesadzać, koloryzować, a właściwie to kłamać często też, nie? No niestety, no trzeba sobie to powiedzieć otwarcie, że zwyczajnie kłamią. No ale prawdą jest, że człowiek faktycznie robi się dużo silniejszy, jakiś wariat czy opętaniec taki, no bo puszczają pewne hamulce. My mamy w sobie takie biologiczne hamulce, które nas zabezpieczają, żebyśmy sobie nie naderwali mięśni, żebyśmy się nie połamali sami. Krzywdy sobie po prostu nie zrobili, ale te hamulce można właśnie przez silny bardzo stres, dopływ adrenaliny znieść na jakiś czas, na chwilę w bardzo krytycznej sytuacji. No właśnie jakaś matka będzie musiała podnieść kamień, który przywalił dziecko, czy tam coś, no to przybędzie jej tej siły. Czy wariat przekonany, że nażar się dopalaczy i jest przekonany, że go po prostu diabły jakieś ciągną, zaciągają do piekła, to on też dostaje nadludzkiej siły i trochę jakby był jakiś naspidowany, jakby się włada, nażar też zacznie tymi policjantami miotać na lewo i prawo. No taka jest prawda, to nie jest żadna tajemnica i żadna wielka rzecz, nie? No. Ale też nasza psychika jakby posiada pewne takie ciekawe zdolności adaptacyjne, obronne i sposoby na radzenie sobie z silnymi traumami. Opowiadałem wam kiedyś o tym, że na przykład jakaś dzika sarna biegną sobie sarny, duża i mała, dzieciątko, nie? Zwierzęta też potrafią silnie przeżywać śmierć maluchów. Jakaś kotka, jej zabierzesz jej kocięta. One też to trochę rozumieją, trochę czują i przeżywają po swojemu i też potrafią się bardzo przejąć takimi rzeczami. Popatrzcie, jak pies potrafi zmarnieć i dostać takiej psiej silnej depresji po utracie pana swojego, nie? No więc, ale takie dzikie zwierzęta, powiedzmy, bardziej, bo pies to już troszkę inaczej, powiedzmy, działa. On ma więcej tych uczuć, bo on jakby przebywa w takim środowisku domowym, on jest głaskany, w nim są stymulowane pewne takie, no, że go przytula ktoś, ale taka sarna, powiedzmy, potrącisz jej małe. Kolega mi kiedyś coś takiego opowiadał, chyba był nawet świadkiem takiej sytuacji, że ktoś potrącił, właśnie z kimś jechał, coś takiego, i potrącił taką małą sarenkę i ta duża to widziała. I wiecie co? Takie zwierzę zaczyna się trząść, dygotać po prostu przez jakiś czas. Całe tak. A potem odchodzi jak przestaje i odchodzi jak gdyby nigdy nic. I gdzieś tam ktoś to badał i sprawdził, że to jest taki sposób na odreagowanie bardzo silnego stresu u niektórych dzikich zwierząt. Taka trzęsiawka. I niektórzy starali się to nawet przenieść na człowieka, propagując pewne takie treningi, praktyki, że trzeba po prostu się zacząć trząść, dygotać i że to sprawia, że stres wam znika. Takie jakieś przerzucenie stresu psychicznego na rozładowanie go po prostu w sztuczny, taki brutalny, prymitywny sposób na ruch, na trzęsiawkę taką. Coś takiego słyszałem, nie wiem, czy to prawda, czy to fake, ale coś takiego słyszałem. No i też nasza psychika, powiedzmy, to jest już bardziej subtelna rzecz. No i też tutaj doktor jeden opisuje taką za pomocą prostej metafory. Wiadomo, człowiek tak nie robi, to jest tylko taki, no, przykład metaforyczny. Boli mnie głowa, to obetnę sobie nogę. No to głupawo brzmi troszeczkę, nie? Oczywiście tak nikt z nas nie zrobi, ale w tej warstwie właśnie psychologicznej, w temacie traum, to faktycznie może działać, że ktoś, powiedzmy, urodził się, miał pecha, miał taką rodzinę, że był bity czy tam gwałcony, przeżył jakąś śmierć bliskich bardzo wcześnie i on z tym żyje, to go męczy, te traumy. Ma coś w rodzaju, no, albo po prostu ma zespół pourazowy. No i mózg wytwarza sobie na tą potrzebę alternatywną sytuację krytyczną, taką w głowie bardzo znaczącą w postaci właśnie tego opętania, co zagłusza te wcześniejsze złe doznania, rozprasza to nasze myślenie, bo to jest taka przeciwwaga. W tym momencie jakieś nasze wspomnienia o tym, że nas ktoś zbił, czy nas źle traktował, stają się takie malutkie i mało znaczące, bo przecież jest to opętanie, jest szatan, jest zły duch. I to jest, ja powiem wam, że coś w tym jest, bo troszkę sam takich mechanizmów jakby na własnym przykładzie doświadczałem swego czasu, można powiedzieć. To jest może ten właśnie autodestruktor, o którym kiedyś mówiłem, tak, że jak jesteś totalnie w dupie, to włącza ci się coś w rodzaju takiego autodestruktora. Zaczynasz się interesować złymi, mrocznymi rzeczami, zaczynasz działać trochę na zasadzie im gorzej, tym lepiej. Ja to rozumiałem wcześniej trochę jako taką próbę, takie podejście w stylu, jak już się wali, to niech się już wszystko zawali, nie? Coś bardziej w tym stylu. Ale teraz na to spojrzałem trochę inaczej, że to jest właśnie trochę odwrócenie uwagi, przekierowanie tej drogi na inny tor, na zasadzie, że no właśnie jak w tym przykładzie, boli mnie głowa, to utnę sobie nogę, to będę, przestanę myśleć o bolącej głowie i będę się zajmował nogą już tylko. Taki mechanizm, coś w tym stylu. Ja myślę, że coś w tym jest. I to może być podłoże w wielu przypadkach też opętania. Może być też osoba, która sama coś bardzo złego zrobiła i ją to dręczy. Jakiś zły człowiek. No i wtedy mamy jakby nawet dwie pieczenie na jednym ogniu, bo raz, że odwrócenie tego skupienia na tych złych rzeczach, nie myślenie o tym, bo mamy coś bardzo inny, mocny bodziec w głowie. Ja czasami, słuchajcie, na przykład mam tak, że rozładowuję, nie chcę o czymś myśleć, to się wydrę na chwilę, w sensie tak po prostu i przestaję myśleć. To może jest pokrewne troszeczkę, nie? No i tutaj mamy tak, ktoś coś bardzo nabroił, coś złego w życiu zrobił, więc poprzez to opętanie odwraca uwagę, nie będzie już o tym myślał, przez te inne, silne, bardzo bodźce, a jednocześnie ma usprawiedliwienie, że to nie jest w sumie moja wina, to już od dawna mnie ten zły dręczy i on sprawił, że ja taki byłem, że ja to zrobiłem, on mną kierował i teraz się uaktywnił, to ten zły duch, nie? Czyli przerzucenie winy jeszcze dodatkowo i to może być taka autopsychoterapia po prostu kolejna w tym przypadku. I człowiek nie musi nawet tego robić jakoś z premedytacją, jakoś tylko trochę podświadomie po prostu to może samo się aktywować, taka metoda, nie? Troszeczkę taki brute force, no ale to może działać faktycznie. Inna sprawa to ucieczka, silna ucieczka w ten świat duchowy, o czym też już trochę wspominałem wcześniej, że no możesz się nagle przestać zajmować światem, rodziną, sobą, wszystkim, bo tylko się zajmujesz tym, co najważniejsze. Bóg, szatan, wspólnota twoja, modły. To jest trochę taka ucieczka jak, nie wiem, w gry komputerowe, w narkotyki, czy w RPG papierowe, jak ja swego czasu. To jest inny świat, wkraczasz w inny świat i nagle zostawiasz za sobą inne rzeczy trochę. Czyli taka metoda na pewien eskapizm. Tak to z Jehowymi często, myślę, jest najczęściej pewnie. No i też nie musisz już szukać odpowiedzi na różne pytania, bo zawsze ci odpowie albo twój przewodnik duchowy, ksiądz, pastor, ktokolwiek, albo jak zwykle odpowiedź znajdziesz w tej jednej, jedynej księdze najlepszej na świecie, gdzie są wszystkie odpowiedzi, nie? Też jakiś sposób, żeby nie musieć czytać tych wszystkich innych książek męczących, nudnych. Masz jedną książkę, w której masz wszystkie odpowiedzi. Takie uproszczenie sobie życia. Film Mechanik. Mechanik to ja chyba tylko widziałem z Jasonem Stathamem. Ale to obawiam się, że to chodzi o inny film, o innego mechanika.

albo religia też czasem jako atrapa, substytut pewien taki, no. Nie miałeś matki, ojca, no to teraz masz ojca w niebiesiech i matuchnę przenajświętszą, która cię zawsze przytuli. I to są tacy najlepsi ojcowie i najlepsze mamy, bo ten ojciec, on ci wszystko wybaczy, nie, jak trzeba. Matuchna cię zawsze będzie chronić, przenajświętsza, no. I nawet jak jesteś grzesznikiem straszliwym, nieskruszonym. Nie no, jak nieskruszonym, to może nie, ale... No... No i właśnie to, że trzeba tego wroga mieć jakiegoś. Wróg się bardzo przydaje. Bez wroga, ni od proga. No, musi być ten wróg, więc szatan musi być. No i co to by był za szatan, gdyby on się nie manifestował w żaden sposób? To co, byśmy tylko słuchali ględzenia pastora, księdza, że gdzieś jest ten szatan i on tam se siedzi cichutko. No to bez sensu trochę. To musiało nastąpić, musiały te opętania się pojawić, bo to jest taka namacalna, taka mocna emanacja tego zła, widoczna. I to właśnie pokrzepia ludzi gdzieś tam na duchu tych wierzących, nie? Że to ma wszystko sens, to nadaje sensu. Robi się ciekawie, hardkorowo, jest o czym gadać, wzmacniają się te więzi religijne. Więc z punktu widzenia tych wspólnot religijnych to jest takie dorzucanie ognia do paleniska, żeby to nie zgasło po prostu jakoś tak. Popatrzcie, jak księża często ubolewają, że ludzie przestali traktować szatana serio, nie? Że już nikt nie mówi o szatanie, to właśnie szatan tak chce, żeby o nim nie mówić. Ciekawe, jaka szansa była na to, że któryś z wojów Bolesława był opętany. John Locke zapytuje.

Donaty w szabelcoinach. U Czosnka jakiś tam mi coś se puściłem i to było zbieranie na zęby Czosnka, dla Czosnka, bo nie ma zębów. Rybka się za to wziął i jak opętany po prostu tam krzyczał, że ja tu zbiorę, ja moja sława tu sprawi, że 100 tysięcy potrzeba, ja kurwa sprawy, zbierzemy tyle. Bierzemy i zrobimy ci górę całą. Będziesz miał, kurwa, w końcu te zęby, żebyś nie wyglądał jak jełop ostatni. Żebyś na randkę poszedł, kurwa, debilu. No, a Czosnek, ale dół też zrobimy. A Rybka tam, co kurwa, jak na razie góra, potem będzie dół. Debilu. Także się uśmiałem w sumie. Szabelcoiny. Ja muszę zrobić craftscoiny, cholera jakieś. Najlepiej to handlować, to jakbym wypuścił jakieś craftscoiny i wam tu rozdawał te miliony, to bym trochę robił to, co robią kapłani, no, różnych religii. Sprzedawałbym wam coś, czego nie ma, no. I to za niezłą kasę być może. Może tędy droga. A propos tej ściemy, którą tak widzę często dosyć i fantazjowanie u tych klechów, no to mamy na przykład znanego, bardzo znanego egzorcystę swego czasu, ksiądz Gabriele Amort. Amort, takie szatańskie imię, jak jakiegoś Belzebuba. Amort. Amort, jak nazwa zespołu black metalowego. No i to ponoć jeden z najpopularniejszych egzorcystów z przełomu XX i XXI wieku. 30 książek napisał. No i te książki tak dają do myślenia na temat tej ściemy tych ludzi właśnie, bo tak, w 2000 roku twierdził, że przeprowadził 50 tysięcy egzorcyzmów. W 2010 było ich już 70 tysięcy, a w 2013 ujawnił, że przeprowadził 160 egzorcyzmów. I ktoś tu policzył, że to oznacza, że w tej przerwie, przez te 3 lata to on przeprowadził 90 tysięcy egzorcyzmów, co oznacza, że pracując po 12 godzin dziennie, przeprowadzał te egzorcyzmy co 9 minut. No, to bardzo duże wyzwanie by było, co 9 minut przeprowadzać egzorcyzm, pracując 12 godzin dziennie. A znając zamiłowanie tego księdza Amorta do udzielania wywiadów, do brylowania w telewizji, no to tak się to coś nie klei. Co 9 minut egzorcyzmik. Pach, pach, pach. Może on jakoś tak jak karabin maszynowy wyganiał te demony tysiącami. Nie wiem. Miał taki na wodę święconą jakiś ten minigun na wodę święconą czy coś, no nie wiem. No i tak, niektórzy egzorcyści opowiadają, że są te nadnaturalne wydarzenia, lewitacja, chodzenie po ścianach, opętańca, wypluwanie gwoździ, jak już mówiłem, ale niektórzy mówią, że w ogóle tego nie ma, że to bzdura, że to filmy taki wykreowały wizerunek. No i którzy kłamią? Ja się zapytam, bo któryś musi kłamać, nie? W tym przypadku. No, ja śmiem twierdzić, że jest prawdziwa ta druga opcja, ta bardziej przyziemna, że nie ma lewitacji. Też nikt nie nagrał, nie? Wczoraj szukałem jakichś takich nagrań tych egzorcyzmów. No i Amon Amat. A był taki jakiś zespół, coś było, no. No dobrze, będę pamiętał, że są rzeczy, co się fizjologom nie śniły. No. Dobrze, panie Paździo. Amort był głównym egzorcystą w Watykanie. Bardzo fajne książki pisał. Może i fantazja. Przeczytałem kilka i są ciekawe. O, Bierut się interesuje. To czytał nawet. No, gratuluję, gratuluję. Tych książek podobno tylko parę wyszło po polsku.
No ale to mi tu zaimponowałeś. Jak ty mi zaimponowałeś, Bierut! Jak ty mnie zaimponowałeś, chłopaku! No ale tu coś... mistrzem tego... To zaraz, bo tu jeszcze... O. No, albo właśnie te opowieści, że musiało 12 trzymać, a on rzucała nimi i tak. To ksiądz Natanek też właśnie opowiadał coś tam, że ja się go pytam, Harry Potter, a on mówi, czytałem całego. I potem, jak egzorcyzmy poszły, to miotało nim jak wskazówkami zegara. No i takie, wierzyć w takie opowieści, no to ja... A co jak ja uwierzę tym księżom, którzy mówią, że nie ma nadnaturalnych rzeczy tu za bardzo i że nie mogło nim miotać jak wskazówkami zegara? Bo to rozumiem, że tak się obracał, tak? O 360 stopni, jak wskazówki zegara i jeszcze głowa mu się obracała dodatkowo o następne 360 stopni. Wirowała tak, po prostu. Chyba słuchałem kiedyś tego Amon Amat. Pamiętam, miałem chyba na kasetach. Dlatego się szatan mną interesuje właśnie. A jeszcze Harry'ego Pottera też znam. W Magic Gathering grałem. W RPG, gdzie magowie, diaboły, szatany też. Gry komputerowe grałem. Normalnie, kurde, ja nawet kiedyś pentagram se kupiłem, jak byłem jeszcze metalowcem. Gdzieś w sklepie dla metalowców byłem takim. Tam można było kupić sobie karwasz, twarz, tutaj medaliony, koszulkę, behemota, wszystko. Koszulki z niezrozumiałymi logosami też się nosiło przeca i długie włosy do dzisiaj. Przecież to są opowieści na poziomie stary malutki. No tak, trochę tak. Albo nawet Dzidzia Piernik. Dzidzia Piernik. No takie opowieści no dla prostych ludzi, co lubią takie treści. No a poza tym, no jak się ręka zgina w drugą stronę i głowa wiruje i płoną pentagramy, to... Potem nie ma żadnych obrażeń, no a z drugiej strony ktoś umiera od obrażeń cielesnych, że mu tam wykręcili głowę za bardzo i umiera. Są też te przypadki, no to a tutaj się pluje gwoździami, jak te żyletki przez gardło przechodzą. No to... Ktoś kiedyś tu opowiadał, że też widział bieganie po suficie. No. Na antenie opowiadał ktoś, nie pamiętam, przepraszam, kto... No i jak i czemu ten szatan nie zabija tych różnych obserwatorów, tych egzorcystów samych? Jak potrafi rzucić takim 10 metrów? Przepraszam bardzo, jakby mną ktoś rzucił 10 metrów, to prawdopodobnie bym odwalił kitę chyba. A tutaj rzuca nimi jak szatan, ten szatan na 10 metrów i oni żyją. I nic im nie jest. No to dziwne też. Coś tu ksiądz chyba... Jakieś głupoty opowiada, coś fantazjuje ksiądz. Bo słuchajcie, bo ci księża, to oni też są tacy starzy malutcy. Oni żyją w tym świecie, aniołki, diabełki, krasnoludki. No to potem on jest taki dziecinny trochę i opowiada, i gwoździe wypluwała, i miotnął nam tak, że o sufit się odbiłem. No, a ja wtedy mocami Jezusa mówię, wyganiam cię. I takie błyskawice poszły, i taki dym był. Naprawdę. A jak ty nie wierzysz, to jesteś głupi. I zaraz ciebie weźmiemy na egzorcyzmy, bo chyba opętany jesteś, jak nie wierzysz. O. Tacy dziecinni ci księża są trochę. No, trudno, żeby nie byli, skoro oni żyją w tym świecie, także tak. No, chodzą sobie, nie pracują. To pozdrawiam wszystkich takich, co tak żyją właśnie, też jak ja trochę. Nie tak, żyją z tych... Jak ja nimi gardzę, żyją z donate'ów. Jak ja tych księży nie szanuję, słuchajcie, nie pracują, z donate'ów se żyją, głupoty opowiadają. A nie, zaraz.
w sumie ja też tak żyję. No. Nie, to nie jest takie złe, słuchajcie, każdy ma prawo żyć jak chce, tak naprawdę, nie powinniśmy krytykować. No i a jeszcze są lepsze te opowieści i to są naprawdę, to ja się tu nie śmieję, że ten szatan, to on tak jak taki lamus troszeczkę jest, taki leszcz, bo on się strasznie przyznaje do wszystkiego, że tam, o, skarpetka Jana Pawła II, ona mnie pokona. Tak jakby, no, ja nie wiem, ja tak bym tak się nie płaszczył, nie mówił, że ale mnie załatwiliście. No, tak bez sensu, albo coś tam ten ksiądz, ten Glas opowiadał, no i wtedy ten diabeł mi mówi, zabiłbym cię, ale ona, matuchna przenajświętsza, cię chroni. To po co on tak się zwierza, ten szatan ze wszystkiego, tak, taki, no wiecie, taki no, nie za mądry jest, jak już ma te słabe punkty, tą piętę achillesową, że skarpetka Jana Pawła II na przykład go wygania i on nie może tego wytrzymać smrodu, no to po co się tym tak chwali i się tak otwiera i te swoje słabe punkty ujawnia? Powinien robić właśnie dobrą minę do złej gry i mówić, ha, ha, ha, skarpetka Jana Pawła II, myślisz, że mi tym coś zrobisz? I jakoś przełknąć tam, nie pokazywać po sobie, nie? A nie w drugą stronę, że o, ale jesteś silny, nie mogę, już tacy jesteście zajebiści, że chyba mnie wygonicie, a ten ksiądz przystojny taki... W ogóle i mądry, ten taki inteligentny ksiądz, wspaniały, mądry, co ma wielką moc, to ja nie mogę z nim. On mnie pokona. A! No, to takie bez sensu, nie? Trochę. Trzeba chlapać wodą święconą, stwierdził autorytatywnie Sweetfocia. Ale coś mi się tu nie klei właśnie z tym wszystkim. Dziwnie się ten... W ogóle co ten... Szatan to jakiś Houdini? Że on same sztuczki robi? Jakieś wypluwanie gwoździ? Jakieś bieganie po ścianach? Houdini, kurwa, no. On nie może się jakoś... Nie mógłby się na przykład zachowywać tak, że on po prostu gdzieś tam na przykład każe zabić księdza nożem. Czy jakiś chytry plan ułoży, czy pokryjomu będzie szatanił i ściągał na złą stronę tych wiernych, tylko on musi jak taki pojeb albo Houdini się zachowywać, że pluć, żygać, biegać, skakać, podskakiwać, pluć, mówić kurwa, no, taki jak pięciolatek się ten szatan trochę zachowuje, nie? Akrobata pisze Mika, szatan akrobata. No to tak, ale to dziwne zachowanie. Mi to nie, tak nieracjonalne zupełnie, a ponoć szatan to racjonalista i najinteligentniejszy w ogóle, że tak księża opisują czasem szatana, że on jest tak inteligentny, że nawet jakby przyszło 1000 Meissnerów i każdy zjadłby 1000 serów, to i tak będą przy nim jak te tłuki po prostu. Ja bym zadzwonił w sprawie Glasa, ale ty furia, to za chwilę może, co? Bo ty tam, ja wiem, co ty powiesz, że są dobrzy księża i są źli. No, i to nie można, Krawcze, złoty chłopaku, tutaj wszystkich krytykować, bo słuchaj, Pan Jezus... Zresztą ja ci tu dam mojego tatę. Tata! Ojdu. No i tata dam. Słuchajcie, bez Boga ani do proga. No, i to, ja wiem, co to będzie. No. Może za chwilę. No. Muszę się przygotować psychicznie na twój telefon. No także dziwnie się ten szatan zachowuje. Albo jak jakiś... sztukmistrz, albo jak akrobata, albo jak imbecyl, albo małe dziecko. No, a ponoć taki inteligentny, że w ogóle przewyższa nas o eony inteligencją. I on tak się głupawo zachowuje, że wrzeszczy, pluje i klnie jak dresiarz jakiś. Albo o właśnie, ten Marcello Pellegrino Ernetto. To jest chyba właśnie mistrz tego wcześniejszego.
mistrz Yoda i też bardzo znany watykański egzorcysta jakiś, i on stwierdził, że podczas egzorcyzmów szatan przewraca krzesła, otwiera okna, to dobrze właśnie, świeże powietrze. I no takie, wiecie, jak na filmie Egzorcysta tam, nie? Że szatan, jak na filmie Egzorcysta, czyli szatan tańczy twista, o. No i ale potem ten sam ksiądz, znany, szanowany, stwierdził, że w podziemiach Watykanu znajduje się taka maszyna, która pozwala robić zdjęcia różnym wydarzeniom z przeszłości. I to się nazywa jakiś chronowizjer, tajemniczy chronowizjer. Jako dowód pokazał dwa zdjęcia rzekomego Chrystusa. Na jednym był Chrystus ukrzyżowany, a drugi idący razem z apostołami. Takie trochę słaba jakość. Wiecie, jak to zdjęcia UFO są takie rozmazane, 240p, nic nie widać, ciemno, jakaś plamka, to też takie trochę, jakby skserował je, te zdjęcia. No i potem wyszło, że to fake, bo ten Jezus na krzyżu to było zdjęcie rzeźby w jakiejś bazylice Calvelanza, jak sobie to zapisałem, a drugie to zdjęcie jakiegoś mało znanego artysty Rafaela, Josefa Rafaela. I tam właśnie na tym obrazie był tego artysty Jezus, jak idzie z apostołami i on top stryknął. No to wiecie co? Taki kłamczuch? Tak, to ładnie to tak kłamać? No, ale a wiernym to nic nigdy nie przeszkadza, że tam złapią jednego, drugiego, dziesiątego, jak fantazjuje, opowiada banialuki, kłamie, ściemnia, fałszuje. Ale to zawsze, to jest właśnie wspaniałe w wierze, że można zawsze powiedzieć, że Krawcze, a bierzesz pod uwagę, że to zły wpłynął tutaj, że ten rogaty go skusił i go po prostu... tak sprawił, że ten tak się zachował, żeby właśnie ośmieszyć to wszystko. Bierzesz to pod uwagę, Krawcze? Nie biorę właśnie za bardzo, no. Uważam, że to są po prostu ściemniacze. Bardzo często kłamczuchy. A nie, że szatan opętał. Zawsze można wytłumaczyć. O, szatan go opętał. Szatan podrzucił kości dinozaurów, szatan nas okłamuje, że Ziemia okrągła, szatan księdza namówił, zahipnotyzował, żeby tam dziecku coś tego, no i... Kurczę, nadal taka duchota, nie? I ja się tak, się pocę się właśnie, jak ksiądz w monitorowanym przedszkolu, jak to energik mówi. U was też tak gorąco? Siedzę normalnie w samych gaciach i to tak dla kontrastu, bo właśnie się śmiejecie ze mnie, drwicie sobie ze mnie, że nie mam majtków. A właśnie dzisiaj w samych majtkach jestem, żeby wam tak pokazać, że zupełnie odwrotnie. Że tylko w majtkach siedzę właśnie. A nie, że mam wszystko, tylko majtek nie ma. Właśnie ten wentylator zapomniałem włączyć, a nie chce mi się tam odwracać. A może szatan? Spoko jest, zapytuje. Szlagor. Takie diabelskie imię, Szlagor. To ten, co szlagiery pisze szatańskie, Szlagor. Kurczę. No, może jest spoko, nie wiem. Nigdy nie spotkałem w sumie. No, ponoć to taki... Lubi dobrego wina się napić, w knajpie sobie siedzi, przystojny, taki elokwentny, dowcipny. Zabił tam parę osób raptem w Biblii, no Bóg zabił wszystkich, całą ludzkość zabił, to więcej trochę. A on tam paru tylko, nie wiem, trzech czy czterech. Tak nie wypada źle, tak bardzo. A tak szczerze, wierzycie w to, że ksiądz Olszewski właśnie oskarżony o pranie brudnej kasy... Patrzcie, znów kłamczuch, bo tak,
miał budować dom dla tych, dla ofiar przemocy, a zaczął budować sobie radio i telewizję, bo tam pokoje przesłuchań, dla tłumaczy, scena, serwerownia, to reżyserki, tam studio nagraniowe, no to, to wszystko dla tych ofiar przemocy, nie? No i trochę nepotyzm i właściwie to korupcja, bo pieniędzy nie dostała tych wszystkich fundacja, która od wielu lat pomaga, coś tam pomagam dzieciom, coś takiego, taka, mają doświadczenie, wszystko, a on żadnego, ale znał, Ziobrę zna, no. I dostał. No to znów takie jakby kłamstwo. Kolejne. Trzecia sprawa. Miał kupić, kupował, jest oskarżony o to, że kupował sprzęt niby drogo, a potem się okazało, że to się dogadał tam, czy coś na mniejszą cenę, co innego na fakturach, żeby przyciąć na tym. Kolejna sprawa. Wynajmował ziemię swojemu własnemu zakonowi za 3 miliony, żeby potem mu zwrócili tą kasę, tam się dogadali, no. Kolejne kłamstwo. No i można powiedzieć, że piąte kłamstwo to całe te egzorcyzmy i wypędzanie salcesonem demonów. No i tak taki kłamczuch znowu, no. Jakiś opętany może on jest, cholera. Może, słuchajcie, to jest choroba zawodowa egzorcystów, że ich szatan opętuje i oni potem dzieci molestują, piorą brudną kasę, robią wały na ziemi, na kupnie ziemi, działek, są pazerni, chciwi, kłamią, bo to właśnie jest choroba zawodowa egzorcysty. Na niego trochę to przychodzi, ten szatan, po prostu. No, w niektórych zawodach jest coś takiego, to się nazywa superwizja, że to jest taka kontrola właśnie tych różnych psychiatrów, psychologów, że oni się spotykają z innymi psychologami. No i tamci tak troszkę kontrolują, sprawdzają, czy tam się, czy nie przeszło od pacjenta troszeczkę coś przypadkiem, nie? Jakieś kuku na muniu. Albo wydział wewnętrzny u policjantów, że policjanci zawsze możecie tam do wydziału wewnętrznego zgłosić policjantów i ich będą kontrolować. I różne zawody mają takie swoje jakby wewnętrzną kontrolę, kontrolę kontrolujących, wiecie. A też to padło to pytanie na tym spotkaniu, co sobie oglądałem, do księdza egzorcysty, czy mają to... No nie, bo my nie potrzebujemy. Tutaj Pan Bóg działa, z góry patrzy i on to kontroluje. Dobrze. No, następne pytanie. No, także też nie mają nawet czegoś takiego. No i tak cały czas kłamczuchy takie, no. A teraz ten Glass to Olszewski twierdzi, kolejne chyba kłamstwo, czyli szóste, że go torturują w więzieniu. A teraz wyszło, że on to jakby nie napisał tego listu, gdzie w pierwszej osobie tam opisuje, jak go torturują, że mu wody nie chcieli przynieść i w ogóle go tam... prawie że pobili go. No to się okazało, że to nie on napisał ten list, tylko jego brat jakiś i on mu tylko przekazał i ten brat w pierwszej osobie napisał. Ale to jest chyba takie samo kłamstwo, jak to, jak on opisywał, że media molestują i nachodzą i dręczą jego rodzinę, co się okazało po prostu tym, że dziennikarz, szukając kontaktu z tym Olszewskim, zadzwonił do jego mamy i to dręczenie, poniewieranie ludzi polegało na tym, że się zapytali, dzień dobry, czy jest ksiądz Olszewski? Ale jakie to było dręczenie dla tej kobiety, dla tej matki. Matkę zaatakowali. Żadnych świętości nie mają media tuskowe, kolorowe, tęczowe media. Tuskowe szmaty. Każdego zniszczą. Każdego. I też opowiadał w tym samym nagraniu, że pobity został za to, co robi. Za to, co robi. To niewykluczone, że szatan podsyła. Tak, o Olszewskim mowa. A też żadnych śladów. No wiecie, tak

No i to się często kończyło zgłoszeniem tego i ciągnięciem tej sprawy dalej, a tutaj, o, prawie mnie pobili, czy tam mnie pobili, a też żadnego siniaczka, nic. I to zawsze człowiek, jak go gdzieś tam pobiją, to pokazuje coś, patrzcie, co mi zrobili. I wiecie, że i wierzycie w to, że ksiądz by się nie pochwalił, że coś mu zrobili? Jakby miał chociaż strupek, to on by tego strupka oprawił w ramkę. I by tego strupka kazał obwozić tam na lektyce i by kolejki by do tego strupka były. I po prostu wierni by z całego świata zobaczyć tego strupka przychodzili. Jakby tylko coś było, a tu nic nie było, to kłamie znowu. No. To, może kłamie, to jest takie, jakby to powiedzieć, koloryzowanie pomieszane z kłamstwem, jakby tak, nie wiadomo, no bo tak, ktoś mógł go pchnąć na przykład, powiedzieć, pójdziesz ty, klecho, ty jeden, i tak go lekko pchnął, no to ksiądz od razu, zostałem pobity, zostałem sponiewierany, nastąpił atak na kapłana, leciały ciosy, nie wiedziałem, co się dzieje, no takie, znaczy to jest kłamstwo, no chyba trochę tak, no jednak kłamstwo bardziej niż koloryzowanie, nie? Załóżmy, że ktoś go tam pchnął. Pójdziesz ty. Albo, no tak jak z tą matką, tak? Że zadzwonili i się spytali, bo myśleli może nawet, że to jego numer, bo znaleźli gdzieś. Bo u niego, u tych księży to w rodzinie często wszystko zostaje tam. Mama skarbnik, wujo tam ma firmę budowlaną, co to buduje, a stryjek tam pilnuje, jest ochroniarzem i w ogóle, no, wszystko w rodzinie. No więc znaleźli gdzieś numer, zadzwonili, spytali się grzecznie, czy możemy rozmawiać z księdzem Olszewskim i to awansowało momentalnie do, że chrześcijan lwom rzucają i matkę poniewierają, no... KGB Bierut stawia, że może go bili tak jak polska policja. Sugerujesz, że go bili baseballem po piętach? Na pewno, ja w to wierzę właśnie. I za to oni go bili za te dobre rzeczy, co on robi. Powiedzieli mu, ty te wszystkie dobre rzeczy robisz dla ludzi. Nie darujemy ci tego w imieniu szatana, pana naszego. I go tam przywiązali i go bili baseballem po piętach. Ale on nie czuł bólu, bo krzyczał, Jezu, ufam Tobie. No. A oni go bili i wypluwali żyletki. No i tak. I biegali po suficie. Tak. Ja w to wierzę akurat. Krętacze zwykli, no, na każdym kroku, bo oni się przyzwyczaili. Klechy po prostu się do tego krętactwa i do tej korupcji, do tego, że za nic nie odpowiadają, się przyzwyczaili, bo kiedyś tak było. Jeszcze w latach 90. to Jezu, co robili, co chcieli. A teraz to się już trochę kończy i oni są strasznie źli po prostu, że to się kończy. No. Ogólnie, no dla mnie to, sorry, że tak powiem, ale te kościoły są trochę takie całe zakłamane, bo i ta religia opiera się trochę na kłamstwie, na pewnych wymysłach i kłamią, że mają te procedury, tak, że są wskazówki, że trzeba wysłać do psychiatry, no a właśnie też psychologowie, psychiatrzy twierdzą, że to się nie odbywa w praktyce za bardzo. Po prostu to tak na pokaz robią pewne tam niby zalecenia mają, a się nikt tego do nich nie stosuje. I sam Glas potem w katolickiej zresztą telewizji to wyśmiewa te zalecenia różne, nie? I on wręcz się chełpi tym, że się nie słucha nikogo i że ma własny sposób na to wszystko. Czyli no tak pic na wodę, jak to się mówi, pic na wodę. No, czy jest jakaś weryfikacja właśnie egzorcystów? Ten temat padł, tam padały pytania, no i nie ma żadnej. Się ksiądz obruszył tak trochę i tak, bo wiecie, jak to oni, że tak, no przepraszam, kontrolować księdza? No dobrze, skoro pan pyta tak i odpowiedział jakoś tak, że tak, są donosy czasem i na mnie też raz doniesiono, prawda? Tak w domyśle, że jakiś wróg, jakiś opętany też na niego doniósł, bo szatan mu kazał, nie? Że tak niesłusznie go też oskarżono i tak, są donosy, na mnie też raz doniesiono, tak? I się uśmiechnął tak szyderczo trochę i pokazują tak tym samym, że oni są tacy wdecheważni, tacy poza wszelką kontrolą. No jak to mnie kontrolować? Kapłana, proszę bardzo, mnie, sługę Bożego. No, dobrze, tak. Już wiemy, skąd pan jest, z TVN-u, tak?
Dobrze, to dziękuję.

0: Dziękujemy. Następne pytanie, no właśnie. I coś zaczął tam jeszcze gadać, że w seminarium ich weryfikują. To chyba, czy lubią w pupę takich tam weryfikują, czy lubią w pupę takich weryfikują. Osoba wierząca, bogobojna się tu zjawiła. Ralf. To ja nie wiem, słuchajcie, co to będzie. Zaraz tu jak coś tutaj ten. Nie ma żadnego bana. Jaka nie ma. Brygada RR. Jakaś. On się zaraz zdenerwuje, bo on do kościółka śmiga. W papieskim sandale bujany chłopak. Za Józefa się przebiera, jak jest ta szopka. Na pewno. Krawca zgwałciła zakonnica. No nie, nie. Ale już wolałbym, żeby zakonnica zgwałciła niż ksiądz, z oczywistych powodów. Ale jakaś taka fajna zakonnica, a nie jakieś szpetne mniszki. No właśnie, czyli kontroli, nie ma żadnego wydziału wewnętrznego, każdy tam sobie robi jak chce właściwie te egzorcyzmy. No i wiecie, są takie zawody, gdzie szybko odpowiadasz za błędy, czy to jesteś lekarzem, czy gliniarzem, wiadomo, że w Polsce to różnie też bywa, bo gdzieś tam jest ta źle rozumiana solidarność zawodowa, nie? I lekarz będzie bronił lekarza, no ale z tym walczymy i nie jest to stan normalny. A tutaj w kościele, no to tak, ja nie wiem, czy w ogóle było coś, jakaś odpowiedzialność, jak umierają ludzie przy tych egzorcyzmach, to ktoś tam potem odpowiada, ten egzorcysta, czy to, no, Bóg tak chciał, o, zły tutaj majtnął kopytem, no tak bywa tutaj, nie dało się nic zrobić. To było tak zademonione, że to nawet skarpetka Jana Pawła II, no niestety, nie pomogła. A mieliśmy jeszcze 5 napletków Jezusa w zanadrzu, ale no nie pomogły. No i nic im nie, może nie zrobią, nie? Ja nie słyszałem, żeby było jakieś skazanie za śmierć przy egzorcyzmie. No a to się zdarza jednak. Zamęczą czasem człowieka. Bo to się czasem jacyś sadole po prostu zbiorą i tam tarmoszą, wykręcają, erekcji dostają. No to ja... Słuchałem też świadectw takich, wiecie, kobiet, które tam przyprowadzono, że niby chodź tam, to coś ci pokażemy, nie? A tam łaps je. I na podłogę i wchodzi już ksiądz, tu pastorał nabrzmiały i tu już kropi i namaszcza i kropi. O. I ta kobieta przerażona była po prostu. Nie wiedziała, jakby się w jakimś filmie obudziła, nie? Do piwnicy ją gdzieś tam zaciągnęli. No bo to, słuchajcie, to jest walka duchowa. Tu nie ma co się pytać o zdanie. Wiadomo, że szatan będzie się bronił i wierzgał. Trzeba siłą dawać ją tu. No i to takie, nie wiem, czy to takie jest spoko, nie? Biednego człowieka gdzieś tam do piwnicy zaciągać i pasami skórzanymi i jakieś BDSM pod przykrywką tutaj egzorcyzmów, jakieś BDSM-y sobie robią, no, dla ubogich jeszcze. Jak już się bawić, to już bym wolał jakieś takie prawdziwe BDSM, no. Z jakimiś bajerami, no, a nie takie na pół gwizdka, że tam będą jakieś dziady tarmosić jeszcze. Dajcie spokój. O czym audycja? O tarmoszeniu. O tarmoszeniu przez szatana. I o tym, że zły czuwa, zły czuwa. Wyłączcie, jak jest tam jakaś retransmisja, to proszę wyłączyć. To radio jest zademonione. Tam sami bogobojni ludzie u tego czosnka słuchają, a tu przecież to jest zademonione radio. To przejdzie wszystko. I tak już macie jednego opętanego rybkę, to jeszcze wam teraz wszyscy tak się będą zachowywali. I nie zbierzesz na tą górę czosnek, no. Żeby ci zęby wstawili. Bo to będzie wszystko zademonione, to przechodzi przecież momentalnie. A jeszcze ktoś was tutaj namówi, zadzwoni, powie, że Harry'ego Pottera przeczytaj. I ty przeczytasz, będą ci kręciło będzie tobą jak wskazówkami zegara. Co wy się nie boita, chłopecki? Nic a nic? Bleh! Może chodźcie ich nastraszymy, czy coś. Bleh! Zaraz uciekną. Dzień dobry, jaki dzisiaj temat audycji? Szatan, szatan, szatan, szatan, oh yeah. Oh yeah. Czarna mewa goni białą mewę. Chyba rozumiesz, co to znaczy. Co ty tak wszystko, gościu, retransmitujesz? Nie masz swojego kontentu? Ciągle tylko gdzieś się przyklejasz i... Nagrywanko i to i puszczamy. Co to ma być? Co to ma być? Swoje rupa, nie? Ciągle kogoś puszczasz. Poza tym mówię, to jest zademonione to radio. To już Claude Monet zauważył, że tutaj inni szatani są czynni. Że to jest... Raz, że trollerskie, dwa zademonione, a tutaj po prostu ten puszcza. I to jest właśnie to rozpoczęcie, to jest to, od tego się zaczyna. Tak samo jak zaczynasz słuchać jakichś tam Beatlesów czy czegoś, to też się od tego zaczyna. No, sam tego chciałeś, gościu, będziesz potem miał zademonione i to trzeba będzie... To nie wystarczy potem przemodlić na różańczyku. Te wszystkie gumofilce tam będą musiały różańce klepać dniami i nocami, żeby to przemodlić wszystko. Przecież to wody święconej nie wystarczy. Wiadrami trzeba będzie wodę święconą nosić. To jest właśnie ten brak ostrożności. O, jest oberścik. Happy birthday to you. Facet ma urodziny dzisiaj chyba. Tak mi szatan podpowiedział. Ale to on jest zwodzicielem, więc mógł kłamać. No i tak, i było też pytanie, wracając do tematu, jakie kryteria musi spełniać taki egzorcysta? Czy musi umieć tańczyć twista, na przykład taki egzorcysta? No nie, nic nie musi, się okazuje. Musi chcieć. No, i na tym stanęło, że musi chcieć. To... Kurde, to wszystkie inne zawody znowu mają większe kryteria. Nie ma, bo nawet... Dziwka prostytutka ma więcej wymogów tutaj musi spełniać. Musi mieć fajną dupę, musi sobie jakieś tam buty fajne kupić, nie wiem. To musi być dobra w te klocki przede wszystkim, to już są jakieś kryteria. No. Musi wiedzieć różne tam kamasutry znać, techniki różne. Masować jaja musi umieć czy coś tam, a taki ksiądz to nic nie musi umieć, tylko musi chcieć. Ktoś tu dzwonił. Ralf dzwonił. No dobra, to odbiorę. Jak nikt nie dzwoni, to...
1: Halo, halo? Tu brygada RR atakuje.
0: No, dobra była bajeczka. Też lubiłem kiedyś nawet brygadę RR.
1: Nie wiem, tak to szatany atakują. Dawajcie tutaj, brygada RR, atakujemy Krawca. Piszemy wszyscy brygada RR na czacie, ta. Byś do nas na locik też zrobił jakiś, to. Szatanie. Przyjdź do nas, zrób nalot, szybki wpadł, wypadł i tyle, no.
0: Ja się boję, bo to jest Boże radio twoje. No. Nie mam szans z takim, tylu Bożych ludzi u ciebie jest, tylu Bożych modlących się na różańcu, to ja tego nie wytrzymam.
1: Zobaczmy, czy zdążą moderatorzy banować. Wklejamy śminka, piszcie brygada RR. Zobaczymy, ilu nas jest. Brygada RR piszemy.
0: Ty, ale...
1: Śminka u siebie wklejam.
0: A ty coś mądrego byś powiedział, a nie dzwonisz i o tutaj dymy, fajnie będzie, upa siupa. No, to takie...
1: Chcesz do naszej pracy?
0: Co?
1: Do naszej brygady chcesz należeć?
0: No, no bawcie się, dzieci, ja za stary już jestem, no, w zabawę w Brygadę RR. A ty kim jesteś? Tym Chipem, czy Dale'em, czy tym
1: nie.
0: latającym? Kim ty jesteś? No. Bo tam każdy, no, ty najważniejszy, to pewnie jesteś tym.
1: To ja nie jestem Chipem, najważniejszy.
0: Chipem,
1: Ewa
0: albo
1: jest najważniejsza.
0: Dale'em. Nie, tak?
1: Tak. No. No nie umie się bawić, no. My chcemy tutaj... O, Anetka, witaj z Brygady RR. Jest Anetka już. No. Na locik taki mały zrobimy na ciebie.
0: Ty, ale wiesz, że ty się nie dozwoniłeś do Radia Choroszcz, tylko do Nocnego Radia.
1: A co ty myślisz, że lepszy jesteś?
0: Nie, gorszy.
1: No nie, no to widzisz, no. Bo tu tacy taśmy wyciekły i niektórzy się za lepszych uważają. Przecież ty jesteś demon, nie? Tak? Tak mówisz, egzorcyzmy jakieś trzeba na tobie wyciągać, czy coś?
0: Asist, utaha, za marot,
1: to dawaj teraz ty na lot. Robiłeś kiedyś rajdy?
0: Nie, ja się już nie bawię, chłopaków, takie rzeczy. No i, za stary ile, jestem, za stary. Ale jak byłem mały, to też się bawiłem. Bawiłem się kiedyś, w czterech pancernych się bawiłem, pamiętam kiedyś. To też byłem tak jak ty kiedyś, no.
1: Ta byłeś, no, ta.
0: A ty jak się, a ty się lubisz bawić w czterech pancernych?
1: Że coś powiem na ciebie i co?
0: A ty się, Czosnek, jak bawisz w czterech pancernych, to kim jesteś? Szarikiem, tak będę zgadywał, tak? Czy kim?
1: Nie,
0: czy gustlikiem? Czy gustlikiem? Szarikiem.
1: My mamy swoją Brygadę RR, rozumiesz?
0: A co z tymi zębami?
1: Zęby? No, wiesz, jak się postarasz, to doktor Rybka, wprawi doktor Rybka. Zęby.
0: Ja bym stawiał na to, że doktor Rybka ci może wybić ewentualnie te zęby.
1: Nie, już są wybite. Góra już jest wybita. Trzeba wprawić.
0: Ale na dole jeszcze masz, to on ci może ewentualnie wybić na dole.
1: Mnie tam, jak chcesz ze mną żyć w zgodzie, to tam Brygadę RR proszę odblokować. No. Na czacie, tak. No.
0: Ja się mogę złożyć na twoje zęby, ale na takie zęby wampirki ze sklepu ze śmiesznymi rzeczami, bo na takie mnie stać tylko.
1: Tak? A co do doktora Rybki? A nie, ty się nie zadawaj z Rybką, bo ostatnio miałeś mu coś, stronę jakąś zrobić.
0: Tak, okradłem go.
1: O wędkarską, czy jaką tam? Akwarium?
0: No... Ale no, się okazałem złodziejem.
1: Z Rybką niestety. Się nie zadawaj, już daj sobie spokój, człowieku, no. Ja też 60% aż muszę odpalić doktorowi Rybce.
0: To i tak okazja świetna, bo słuchaj, no ze 100 tysięcy...
1: No, a ty tam... tobie ile powiedział tam procent, że...
0: A, to zostawmy.
1: Stare czasy, to?
0: Stare czasy, no. Ty, ale jak on ci chce zebrać tam 120 tysięcy, to bierz to, nawet 40% z tego to jest bardzo dużo. To ci wystarczy na takie zęby zajebiste, już niekoniecznie takie ze sklepu, ze śmiesznymi rzeczami.
1: Ale on live'ów nie robi, miał nawet szkołę karate mieć.
0: Ty, a może takie tureckie zęby, takie wiesz, takie wielkie, plastikowe, co se robią tam w Turcji, nie byłyby dobre takie? Ale nie, bo do takich to musisz mieć takie, jakiekolwiek takie, żeby ci spiłowali i oni przymocowują na gwoździe jakieś te plastikowe, takie jak maska miał, nie? To są takie, no, takie sobie, a tak tobie nie będą mieli do czego przyczepić tych jakby, tych tureckich. One są tańsze sporo. Ja też bym se chętnie zrobił, bo też mam nie najlepsze, kurde. Widzisz, jak to jest. Biednemu zawsze wiatr w dupę wyje.
1: No. Chciałem się przywitać jako szef z Brygady RR, ale zablokowana jest nasza brygada u ciebie.
0: Chyba nie, jak może być.
1: A zobacz sobie, zablokowany Brygada RR, nie widać mnie. Chciałem napisać Brygady RR i mnie nie widać. Widzisz? A widzisz?
0: Czekaj, zobaczę, kogo ja tu mam zobaczysz. Zablokowanego.
1: A widzisz, no.
0: No nie ma, bo ty zmieniałeś sobie nazwę, no to jakoś miałeś wcześniej inną na tym kanale, tak?
1: Nie, to był kanał tej pani 777. Został zlikwidowany, teraz powstała nowa brygada. Nowa brygada, jest Chip Dale, wszystko jest. Wiewióry też są, afery są. No, też
0: Bzyczek
1: dobre.
0: Tam był taki Bzyczek, to może
1: a,
0: ty jesteś.
1: A Komar też jest, też
0: bo,
1: jest Komar.
0: Bo on tak właśnie tak, tak gadał, tak?
1: Tak, Komar. Komar też jest właśnie. El Mosquito, wbijaj tam do krawca, pokaż się, że jesteś. Komar żyje. No. To co, audycja o demonach, ta, czyli ja cię na... Ty jesteś demon, czy ja jestem demon? Kto jest zły? Podobno ja jestem zły.
0: No to,
1: to sprawdziłeś
0: o nas
1: już, bo
0: mówią,
1: chciałem się
0: że... O nas mówią, że zły wilk, że trole, że
1: te...
0: zademonione to wszystko, to o no nas da, tak mówią. A ty to raczej taki Boży, ty chodzisz tam do kościółka i tam wykonujesz
1: nie,
0: coś
1: nie chodzę do kościoła.
0: Na zakrystii. Jak nie chodzisz?
1: O, Miki Kajta do mnie dzwoni.
0: Chodzisz i Tarasiuk też kiedyś sam słyszałem, gdzieś tam z rana streamił on, no dobra, już przestajemy tu świrować. Pawiala, bo ja muszę tutaj do kościoła już iść, słuchajcie. Tak więc koniec świrowania Pawiala, idę na mszę. I tam gdzieś śmigał na mszę. I ty też kiedyś się pochwaliłeś, że śmigasz tam do kościółka na roraty.
1: Chwalisz już mnie, bo chcę się przywitać. Szybka bomba i...
0: Dobra, a powiedz, ty wierzysz w opętania?
1: Są różne rzeczy. Okay. Różne rzeczy, jak to mówił Ferdy Kiepski, który nawet fizjonomą się nie tego. Furiat, jak nas słyszysz, to ten. Po rozmowie tutaj, jak przewietrzę antenkę z Krawcem, to ten. To cię połączę, Furiat. Wiesz, że u mnie zawsze możesz zadzwonić. Pogadamy.
0: Kurde, no. ty się tylko na Wodzireja nadajesz czosnek, bo ty nie potrafisz. Bo ty nie potrafisz nic tak. Na żaden temat się nic wypowiedzieć, tylko ty tak cały czas. Dobra, dzwońcie tutaj, będzie fajnie, zabawa! Zabawa jest, dobra, dzwoń, dołączasz tutaj, będzie zabawa! No to jakbyś coś tak powiedział raz coś na jakiś temat.
1: Nie widać mnie. No sprawdź tam, bo
0: tragedia,
1: chcę wpisać nowa odsłona.
0: Tragedia. Dobra, słuchaj, to ten, dzięki za telefon.
1: No, odblokuj tam brygaderer. No.
0: Nie ma, że nic zbanowane, to nie wiem czemu.
1: Jestem, nie widać mnie.
0: Nie ma się, no. Nie jesteś.
1: Nie widać, to piszę teraz, brygaderer.
0: Nie jesteś. Nie ma.
1: Widać ci nie.
0: Nie ma.
1: Napiszcie, czy brygaderer widać.
0: Dobra, ja tam spierdalam swoje...
1: Nie widać, zablokowałeś mnie. Dobra, ma, też dobra, cię zbanuję no. U ciebie.
0: No
1: nie
0: trudno, ojej, tak. Dobra, no trudno się mówić.
1: Na razie,
0: na razie.
1: Brygaderer wraca do siebie.
0: Okej. Ja to nawet lubię z dzieciakami się podroczyć, trochę zabawa, śmiesznie jest trochę. No. Bawią się w czterech pancernych. No, no i fajnie. Także nie ma żadnego wydziału wewnętrznego u egzorcystów, że przyjdzie taki i powie, o, to zostało tu źle przeprowadzone, tutaj zostało za mało pokropione. Skarpetka Jana Pawła... Cześć, Matt. Słyszymy się? Miałeś tu pozdrowionka dzisiaj nawet, słuchaj.
2: Halo, słyszę.
0: No, cześć.
2: Cześć. Miałem pozdrowienia. Dziękuję bardzo za pozdrowienia. Bardzo, bardzo, bardzo miło, sympatycznie.
0: No, niektórzy cię widać lubią słuchać.
2: A, to dziwne. Zaskakujące.
0: Też, jak ty też się zdziwiłem właśnie, że... No,
2: no o tych opętaniach tam trochę nawijałeś, a no, mam do ciebie takie pytanie. Tylko nie gniewaj się na mnie. Jak często się onanizujesz?
0: To takie szatańskie pytanie. To szatan tutaj zadzwonił, widzicie. I...
2: Czarna mewa goni białą mewę.
0: Ja w ogóle, bo się boję, że mnie szatan jakiś opadnie demon masturbacji. To ja w ogóle tego nie robię. Jak mi się bardzo chce, to się modlę do Pana Jezusa. I on wtedy na mnie z góry się patrzy.
2: To dobrze, bo ja postąpiłem trochę gorzej, jeżeli chodzi o tą przypadłość, bo miałem z tym problem i chodziłem na taką grupę wsparcia osób uzależnionych od seksu. I tam od czasu do czasu były takie spotkania z osobami, które ukończyły już jakby cały etap terapii. Przyszła taka dziewczyna, była nimfomanka, i z którą już tam po spotkaniu porozmawiałem trochę w cztery oczy i dała mi taką wizytówkę do takiego rumuńskiego psychoterapeuty, który przyjmuje tylko u siebie w domu. No i na tej wizytówce było jego imię, nazwisko, numer telefonu, więc zadzwoniłem. No i odebrał taki starszy człowiek. Umówiliśmy się i wydało mi się dziwne, że umówił się ze mną na niedzielę.
0: Aha, bo ty się nie możesz masturbować, bo ci orka odgryzła ręce, ja zapomniałem, przepraszam.
2: To też faktycznie.
0: Ale wiesz, tak. Jak ci się chce, to jak, takie jest powiedzonko, swędzi cię dupa, iść do biskupa. No.
2: To prawda, ale chciałem wrócić do tej rozmowy. No, zadzwonił, umówiłem się na niedzielę. Okazało się, że ten człowiek mieszkał w takiej dobrej dzielnicy, w takim letniskowym domu, w takim stylu Schwiedermeier. No i wszedłem na plac. Zdziwiło mnie, że nie było dzwonka przy drzwiach, tylko taka kołatka. Zanim uderzyłem tą kołatką, za drzwiami usłyszałem głośne szczekanie psa. Chwilę poczekałem, usłyszałem to, że ktoś przekręca klucz w drzwiach i otwiera mi człowiek w czarnych okularach, trzymający obok siebie psa przewodnika. Okazało się, że ten rumuński psycholog jest niewidomym człowiekiem. Tam umówiliśmy się właśnie około 12 godziny. Z tego, co się dowiedziałem, to jego praca polega na hipnozie. I tak jak, nie wiem, byłem już u niego na kozetce o godzinie 12:14, zaproponował mi meeting hipnotyczny. No, co się zgodziłem, tylko że z taką śmiesznością, bo nie wierzyłem, że ktokolwiek mógłby mnie zahipnotyzować. Wyciągnął taki mały ekran telewizoru Sony, taki techniczny dla osób, które kiedyś pracowały w telewizji, to wiedzą, o co chodzi. Taki mały ekran, w który biegały takie mrówki, prawda? Był obraz taki kontrolny i kazał mi policzyć do trzech i tak się trochę zaśmiałem, powiedziałem jeden, obudziłem się o 12:40. W tej hipnozie minęło mi około 20, ponad 20 minut i od tego czasu powiedział mi, że już nie będę się onanizował, jedynie będę się onanizował tylko i wyłącznie przy pełni księżyca. Tak od dzisiaj czuję
0: się... Urzekła mnie twoja historia, naprawdę. Tyle tutaj zwrotów akcji ciekawych. Fajna, no.
2: To opowieść mogę nazwać, tytuł tej opowieści to Wampir, pies, przewodnik. To
0: też Rumuny to są dobre na różne sytuacje, bo na przykład to, co mówiłem, że zademonione, przyciągające szatana są koszulki reserved, czyli takie markowe na przykład, nie? Inne marki też, bo księża lubią tam znajdować, że jakiś Nike to tam jest diabelski zawijas czy coś, czyli wychodzi na to, że bezpieczne są, jak sobie kupisz właśnie na targowisku od Rumuna jakiegoś, nie? Taką bezfirmową zupełnie, to jest jakby niezademonione.
2: No chyba tak. Zresztą ten psychoterapeuta z Rumunii pochodził z miejscowości Suczawa. To jest niewielka rumuńska miejscowość. Słynie z tego, że jest tam jeden z najstarszych cmentarzy w Europie. No jeszcze chciałem wrócić. Teraz właśnie, gdy masturbuje się od czasu do czasu, czyli od pełni księżyca do pełni księżyca, to jest około 29 dni ta pełnia wynika. No i robię sobie nastrój, zapalam świece, prawda, biorę chusteczki, jakiś lubrykant, laptop na podstawce i gdy zaczynam już jakby się wybrałem już swój film, swoją podróż i gdy zaczynam już przystępować do tej funkcji, w pewnym czasie zaczyna się to robić trochę agresywne i nagle mnie odcina zupełnie i budzę się na drugi dzień o świcie w jakichś dziwnych częściach miasta, w okolicy torów, w nieuczęszczanym miejscu parku miejskiego. Budzę się w podartych ubraniach, no i z obawą oczekuję kolejnej pełni księżyca.
0: Mat, nie gniewaj się, trochę zamulasz jakoś. Te historie są tak nudne, że mi się flaki przewracają po prostu jakoś.
2: To jest dziękuję. Jakieś...
0: No liczyłem. Szczery będę. No.
2: Dobrze, już skończyłem. Tytuł tej opowieści to Wampir, pies, przewodnik. Tylko tak dodam. No.
0: Nie szkodzi, dobrze. Nie wiem, a coś w temacie powiesz może o egzorcyzmach, o opętaniach, albo o...
2: Rozmawialiśmy kiedyś o opętaniach. Mhm. Mówiłeś o takiej reklamie Wojciecha Gąsowskiego, który tam zachwalał jakieś słodycze dla dzieci, czy coś w takim zmienionym głosie i śmialiśmy się, że właśnie że to jest opętanie.
0: No tak, była reklama Star Foods, gdzie Gąsowski gdzieś tam zaczynał karierę i jako nauczyciel tam krzyczy genialne, tylko że on to krzyczy genialne głosem dziecka, nie wiedzieć czemu. Właśnie.
2: No ale z tymi opętaniami to jest... Moim zdaniem to jest jedna wielka ściema. Zupełna. Tylko i wyłącznie jest to jakieś zaburzenia psychiczne. Ciekawe jest to, że w wielu przypadkach opętań ofiarami stają się osoby bardzo wierzące.
0: Zawsze jest jakieś wytłumaczenie i tak to tłumaczą, że bo o tych wierzących to szatan musi jeszcze walczyć, a tych niewierzących to już ma u siebie i tak, zaklepanych, bo nie chodzą do kościoła. No.
2: Nie, wiesz, miałem na myśli to, że te osoby tak wierzące, skrajnie wierzące, przez swoją wiarę budują w sobie obawy właśnie czegoś w rodzaju piekła, diabła, opętania, demonów. Jednocześnie będąc w pełni wierze i tak utwierdzają w sobie właśnie tą treść, którą niesie na przykład wiara katolicka, że musisz kompletnie oddać się Bogu, swoją wiarę, swoją myśl, swoje bycie, ale z drugiej strony za tym idzie właśnie ta kara, jeżeli tego nie zrobisz, czyli właśnie diabeł, kuszenie, opętanie. I mam wrażenie, że właśnie przez to skrajne zawierzenie można się narazić na taki mechanizm opętania przez własny lęk.
0: No coś w tym jest. No tak, no, ludzki mózg to jest bardzo delikatny komputerek i można go na różne sposoby zaprogramować, w bardzo dziwny sposób się potrafi zepsuć, troszeczkę rozregulować, no i to różnie może być, myślę.
2: A widziałeś jakiś dokument albo film odnośnie opętania Annelise?
0: Właśnie nie pamiętam, czy widziałem ten film w rezultacie, czy nie.
2: Taki bardzo, bardzo wyraźny przykład opętania dziewczyny właśnie ze skrajnie katolickiego domu. Ona chyba jakoś ze Szwajcarii pochodziła, czy z jakoś tam z
0: Niemka.
2: Tych stron.
0: Niemka.
2: Z Niemiec, no. No i tak jakaś hermetyczna społeczność, wiesz. No i dopadło tą dziewczynę. Pewnie jej nadrażliwość, jakaś umiejętność jej umysłu do projektowania sobie tego typu zagrożeń w postaci opętania, jeżeli była tak skrajnie oddana Bogu, pewnie ją to dopadło.
0: Możemy kiedyś zrobić ranking i pogadać w ogóle o filmach takich, no, satanistycznych. Nie ma tych filmów zbyt wiele, ale wiesz, jakieś tam Dziewiąte Wrota z Deppem, Dziecko Rozmery, Egzorcysta, nie? I te inne.
2: Jak na razie dwa filmy Polańskiego wymieniłeś, także...
0: To jest szatan. Już była o tym audycja kiedyś cała na ten temat właśnie, że Polański to satanista.
2: Ale przynajmniej się z tym...
0: Nie kryje.
2: Nie kryje, tak.
0: Uczciwy, szanujemy przynajmniej, no. Czosnek, nic nie będę odbanowywał, bo po prostu pod inną nazwą był być może ktoś tu zbanowany. Ale jak ja już kogoś banuję, to jakiś jełop musi być, więc to chyba słuszny był ban i nie będę tu nic odbanowywał. Jak przyjąłeś kanał, to teraz się męczy.
2: Może Krawiec, to nie jest przypadek, że Czosnek dzwoni do nas, gdy rozmawiamy na te tematy.
0: Dzisiaj ankieta się zepsuła po raz pierwszy. Szatan jakiś zadziałał. A ankieta była, czy wierzysz w egzorcyzmy? I zablokował chyba.
2: Ja w 100% tak nie wierzę w żadne te zabawy. Taki polski film Twarz z Dawidem Ogrodnikiem o tym chłopaku, który miał wypadek budując tego Chrystusa największego w Europie. No i miał tam uszkodzenie twarzy. I kojarzy ten film Twarz z Dawidem Ogrodnikiem?
0: Chyba nie.
2: O, to jest taka historia oparta na faktach, tylko trochę zmanipulowana w scenariuszu filmowym. Właśnie. No, dostał, miał przeszczep skóry twarzy po wypadku. Młody mężczyzna. Właśnie na budowie. W filmie było to wplecione właśnie, że budował tego Chrystusa, ten posąg Chrystusa. Nie wiem, gdzie to jest ten Chrystus.
0: W Świebodzinie.
2: Tak, tak. No i właśnie on pochodził z takiej małej miejscowości, tam była taka społeczność kościółkowa. No i po tym przeszczepie twarzy jakby nie mógł wrócić wcześniej. Fajny, lubiany chłopak, z towarzystwa po przeszczepie, po tym wypadku i przeszczepie twarzy, a jakby no trochę relacje z tym jego środowiskiem się popsuły, zresztą on sam nie mógł się odnaleźć po tym traumatycznym wydarzeniu i rodzina, pierwsza myśl, na jaką wpadli, to właśnie zaproszenie egzorcysty, bo pomyśleli, że został opętany. I tam jest taka scena zabawna, jak tam ten ksiądz czaruje czymś tam, macha, rusza, kropi go tym, on tak na krześle, wiesz, trzyma się za krzesło, podskakuje, wiesz, tam udaje i nagle śmieje się i mówi coś tam po imieniu do tego księdza, bo go dobrze zna, gdzieś tam, wiesz, od dziecka. Nie, no wiesz, coś tam, Romek, daj spokój. Także no, ja polecam ten film Twarz z Dawidem Ogrodnikiem.
0: Dobra, ja może jeszcze z jeden telefon odbiorę, słuchajcie, i się zawijam. Nie miałem w planach jakoś dzisiaj długo siedzieć, tym bardziej, że jest środa, a nie piątek. Także Matt, no dzięki za telefonik. Fajnie, że ktoś zadzwonił, normalny. Jednak tutaj też.
2: No to jeżeli nazywasz mój telefon od osoby normalnej, no to jestem ciekaw, bo nie słuchałem wcześniej audycji, to jestem ciekaw, jak byli poprzednicy, ale no, dzięki.
0: No to trzymaj się, do usłyszonka, hej, hej.

0: Christie. Czy to nie był ten na podstawie Stephena Kinga o opętanym samochodzie? No, przedmioty też mogą być opętane. Ciekawe, jak się zachowuje opętany przedmiot, że nożyczki cię gonią, nie? I tam ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. I ci pindola chcą obciąć. No, donate'ów nie dawajta, bo się potem będzie ta czuła zawiedzone się będzie ta czuła zawiedzone będą. No, bo ja nie będę długo siedział. Tak w tygodniu, to wiecie, nie chce mi się do jakoś specjalnie długo siedzieć. Tym bardziej, że dzisiaj taka tematyczna już audycja była. Trochę się przygotowałem. Trochę posłuchałem. To jest bardzo poważna wiedza, te egzorcyzmy. To się trzeba było trochę doszkolić, żeby mieć pojęcie jakieś, o co w tym wszystkim chodzi. Opętany wibrator. Tak, na kablu tylko. Nie chcę żadnych bluetoothów. Nie lubię rzeczy bezprzewodowych, one jakieś zawodne są. Trzeba bateryjki w nich zmieniać. To nie dla mnie. Środa, tak? Środa. No. W piątek pewnie znów coś będzie. Może jutro też. Dzisiaj wpadło parę donejcików, to czuję się, wiecie, zobowiązany, żeby coś jeszcze ponadawać, nie? Bo ja tu jestem w pracy w ogóle. Jedni to traktują jako zabawę, bawią się w brygadę RR, tam se hasają. To dzieci, no wiecie, dzieci. A ja tu jestem w pracy, no.
1: Dorośli ludzie.
0: No tak to jest. Jeden kanał jest dla dzieci. Jeden kanał jest dla dzieci.
2: Halo, halo?
0: Halo, halo.
2: No łączę cię, bo tu tak furiat był przed chwilą, ale poszedł do sklepu, też chciał się z tobą połączyć. No i Wilku jest ze mną, chcemy pogadać o tych opętaniach właśnie. Nie przeszkadzamy panu?
0: Nie, jak tutaj na temat, to bardzo chętnie. Co, Wilku, masz jakieś tutaj, jakieś doświadczenia?
3: No siema, mam doświadczenia z opętaniem, z innymi rzeczami, że duchy przychodzą do ciebie.
0: O kurde.
3: No mam takie tematy i nawet jestem świadkiem, nawet to sam przeżyłem w swoim życiu, no.
0: No to nieźle, a i co, i to takie spektakularne widziałeś jakieś opętania
3: nie,
0: z bieganiem po suficie, z żyganiem?
3: No nie wiem. To chyba ty tak w filmach widziałeś, no.
0: No ale niektórzy księża, wiesz, widzisz, niektórzy księża właśnie twierdzą, że to tak wygląda, a niektórzy, że to filmy tak nakręciły.
3: Jeśli mogę powiedzieć, tak? Mhm. Jeśli mogę powiedzieć, spowiedzieć się, jak to wyjdzie, tak to wyjdzie. Ja wam powiem na swoim przykładzie, tak? Mieszkałem... gdzie mieszkałem, bo nie mogę tego udostępnić, gdzie mieszkałem. A no bo wszyscy by od razu szukali. No i było parę razy takich, że wiesz, musiałem się zatroszczyć o swoje mieszkanie i wszystko, remont, wszystko wiadomo, robiłem samemu. No i nagle pewne rzeczy wyszły takie, że leżąc na łóżku, czyli śpiąc, zaczęły się różne dziwne rzeczy dziać na dole w kuchni, bo ja spałem na pierwszym piętrze, a na dole w kuchni różne rzeczy dziwne się działy. Nawet tam, wiesz, jak rozmawiałem na Skype'ie albo tam grałem, to potrafiły się stołki przemieszczać, inne rzeczy na dole, no nie. Ja mówię, wiesz, i w końcu mnie to wkurwiło. Powiedziałem, wiesz, do brata telefon, niech załatwi kamerki, wiesz, dół będziemy nagrywać i górę na przykład będziemy nagrywać, tak jak ja się kładę spać, tak.
0: Ale przepraszam, dół, to nie masz na myśli dolnej części ciała, że tam się zaczęło coś dziać,
3: nie,
0: tak?
3: Nie, czyli dół jako kuchnię całą, wiesz, bo ja tam mam kuchnię tak zrobioną w tym domku, że kuchnia jest dookoła i taki salon jakby jadalny dookoła, tak? No i tam się potrafiły stołki same przesuwać, wypadały, wiesz, naczynia, inne rzeczy, z półek. No tak jakby duchy przychodziły.
0: No to poltergeist zwykły.
3: No, powiedzmy, no. Powiedzmy.
0: Ewentualnie knacker. Ale stawiałbym raczej na poltergeista.
3: No, to powiedzmy, wiesz, krzesła się przesuwały, takie rzeczy się działy, nie? No ale kazałem, wiesz, tam zamontowaliśmy kamerkę, wiesz, ja to przeglądałem codziennie, co się dzieje, żeby nie było, że tylko to jest po alkoholu, kurwa, jak tam gdzieś się napiłem i coś mi się uwidziało, nie? Bo ja już byłem przestraszony, że muszę z tego domu wypierdalać. I ustawiliśmy kamerki u góry, tak jak ja śpię, wiesz, tam gdzie śpię i tam gdzie siedzę przy kompie. Żeby nie było, że wiesz, że ja coś symuluję, no nie? I zaczęliśmy to nagrywać. Pierwszy dzień okej, drugi też. Po 5 dniach zaczęły się dziwne rzeczy grać, wiesz, nagrywać, no nie? Że ja na przykład wstaję, wiesz, siedzę na pół siedząco w łóżku i ja rozmawiam z kimś. Tylko ja nie wiedziałem, z kim rozmawiam, bo jak ja, wiesz, zobaczyłem, co się dzieje, ja mówię, kurwa, z kim ja rozmawiałem? Ja nie pamiętam w nocy, z kim ja rozmawiałem. Ale żeby najśmieszniejsze... Mam te nagrania, kurwa, ale to wam nie puszczę, kuźwo. Absolutnie. Mam te nagrania i żeby śmieszniej... Rozmawiałem z kimś, kto siedział z tyłu kamery, gdzie była zamontowana. To jest najśmieszniejsze. No i mieliśmy... Ciekawe. Mieliśmy takich gości, znajomych, czy ja miałem znajomych, którzy mieli jakiegoś tam egzorcystę z Watykanu.
0: To klasa.
3: No, klasa, bo przyjechał aktualnie gdzieś tam, przyjechał, wiesz, pod Kraków do Tyńca, a miałem znajomych, na których byłem świadkami, wiesz, na ślubie i w ogóle. No i mówię, że mam taką sprawę, kurwa, żeby nie mogli poprosić, no boję się, kurwa, albo wypierdolę z tego domu, albo po prostu będę tam dalej mieszkał, no nie? No i oni zadziałali, przyjechał ten gościu, ja mu tam nagrania pokazałem, co się odpierdala i w ogóle. Sorry, że tak mówię, no nie?
0: Ja nie wiem, czy tu nie byłby lepszy świecki egzorcysta jednak, bo wiesz, brać to jak strzelać z armaty do komara, no, ale wysoko wiesz, levelowy, ale ja nie... zajebisty wiesz, z Watykanu na jakiegoś zwykłego poltergeista.
3: No, ja nie jestem aż tak bardzo wierzący, żeby od razu, wiesz, no, brać tam jakiegoś świeckiego, żeby se przychodził, no.
0: No to właśnie świecki jak... dla niewierzących jest chyba, nie? A dla wierzących z Watykanu wysokolevelowy.
3: Miałem dojście, kuźwa, gościu, wiesz, zobaczył wideo, on chce przyjechać i się sprawdzić, no nie? Tak? No i przyjechał parę dni, posiedział, coś tam kredą nakreślił, jakieś swoje obrzędy porobił, no nie? Przy czym od razu mi powiedział, żebym... szukał w internecie i w innych stronach, co tutaj, wiesz, w tym miejscu, gdzie ja tam mam dom postawiony, co tam się działo, tak? Ale wcześniej niż tu mieszkałem i na przykład 100 lat do tyłu, no nie? Ja se tam wyszukałem, no nie? To tam, wiesz, krwawe wojny były i inne rzeczy, no nie? Robione. No, tam było pole bitewne ogólnie, no. No i gość mi mówi, że to i to on zrobi, odprawi te egzorcyzmy, jak on to nazywa, ten i powinno być wszystko w porządku, tak? No, było w porządku przez 2 dni, kuźwa, a później jak się zaczęło, to zdwojoną siłą się zaczęło.
0: Się wkurwił tylko ten duch jeszcze.
3: No, tak mi się wydaje, że się wkurwił.
0: No bo wiesz, a ty byś się nie wkurwił, jakby ktoś cię z domu chciał wywalić siłą?
3: Powiem ci tak, faktem, miałem wszystko, co miałem poukładane w szafkę, wszystko leżało na ziemi, Faktem mi nie było w domu wtedy. Wszystko na ziemi wywalone, wymieszane w 10 stronę. Wszystkie półki z książkami, ze wszystkim. Wyjebane w kosmos, no nie? Wszędzie się walało wszystko. No wkurwiłem się, no nie? Wiesz, co zrobiłem?
0: No, co?
3: Jak nigdy nie chodzę, nie modlę się i w ogóle, szczerze mówiąc, dla mnie to jest przeżytek stary. Poszłem do mamy na grób. Zapaliłem świeczkę, poszłem do dziadka, zapaliłem świeczkę. Przy jednym, przy drugim grobie pomodliłem się. I powiem ci, że od tego momentu jest cisza i spokój.
0: No to wychodziłoby na to, że mama przegoniła, duch mamy przegonił tamtego ducha.
3: No ale którego ducha?
0: No tego, co bałaganił tam i przesunął.
3: Ale to wiesz, to nie wiadomo, kto przychodził, no. Bo z drugiej strony rozważam to, że ktoś potrzebował czegoś, żebym ja się przemógł, żebym poszedł porozmawiać, tak? Na grobie z kimś, tak? Ja tego nie zrobiłem i przez to...
0: A to może to świętej pamięci mama w takim wypadku się domagała, żebyś poszedł na grób, nie?
3: Więc wiesz, no... Ja ci powiem tak, w pewnym momencie nie wierzyłem, teraz już wierzę w pewne rzeczy, które są abstrakcyjne, w te rzeczy, którzy inni nie wierzą, tak?
0: No ciekawe, ciekawe. No czyli wynikałoby, że to świętej pamięci mama chciała cię zachęcić, żebyś odwiedził grób i dlatego...
3: Albo posprzątał w mieszkaniu, porozpier duszę, kurwa.
0: No właśnie, tak. O. Jak masz taki bałagan, to masz, to ci jeszcze tu porozwalam wszystko.
3: No.
0: Jeszcze tylko kupy tu brakuje.
3: No nie, szkoda, że nie zrobiła takiej kupy, żebym to, wiesz, mógł nagrać i powiedzieć, tu był duch. No szkoda, no tego się nie udało zrobić, no.
0: Ja się czasem boję, że mnie...
3: Nie mam takich narzędzi, pewnie jacyś tam służbiści mają takie narzędzia, no, żeby to robić, no.
0: Ja się trochę boję czasami, że mnie nieżyjąca babcia podgląda pod prysznicem.
3: Ale czego się boisz, no? No to cię podgląda, no i tyle, no.
0: Nie...
3: Przynajmniej fajnego chuja zobaczy, no. Sorry, że tak mówię.
0: No, żebyś wiedział, że fajnego.
3: No. Tyle w temacie, tak?
0: No. Dobra, chłopaki, to dzięki za opowieść, Wilku, ciekawą. Będę się rozłączał, bo trochę krótsze dzisiaj mam tutaj telefony, a jeszcze tutaj być może Oberst dołączy, który ma urodziny dzisiaj.
3: To się dodzwonić do ciebie i się nie da.
2: A właśnie skarżą się na ciebie, że gwiazdorzysz dzisiaj. I ogólnie, i ten, że do ciebie się nie można dodzwonić, więc no połączyłem cię, no za chwilę przyjdzie furiat jeszcze ze sklepu, to przekażę mu, że ten,
3: że
2: dodzwoni się do ciebie ktoś dzisiaj, czy nie? Czy sam wybierasz, kogo będziesz
0: łączył? Ty, Wilku, tylko się tu chyba zapowiadałeś, się tak bardziej zapytywałeś, czy zadzwonić, czy nie, a nie, że dzwoniłeś.
3: No nie wiem, ja tam...
2: Nie wiem, ja też dzwoniłem do ciebie, nie mogłem się dodzwonić, a to dzwoniłeś, no. Nie wiem, może masz coś z tym Skype'em, czy co, no. Nie wiem.
0: Nie.
2: Nie?
0: Jest okej.
2: Ty wybierasz sobie dzisiaj...
0: A żebyś wiedział, że czasem sobie wybieram, bo to też co ja mam wszystkich. No, no trochę gwiazdorze, no gwiazdorze.
2: Pan Palusiaka już nie ma na rynku, to...
0: Gwiazdorze sobie. Ooh, baby. Elvis is living the building.
3: Ja mam pytanie do ciebie, Ja mam pytanie do młodego. Ty wiesz, co to jest poltergeist?
2: Ale kto jest młody? Przecież krawiec.
3: Ale ja do ciebie nie mówię, do krawca mówię teraz.
0: Aha, to ja młody niby, tak? No niech ci będzie.
3: No przecież ja stary mam być.
0: Złośliwy duch.
3: Nie, poltergeist. Porter jako wrota, tak?
0: Poltergeist, a nie porter. Porter to taki, co piwo pije może, nie wiem. Duch.
3: Nie wiem, no, wrota za światów, tak?
0: Nie, no, poltergeist to tak jest po prostu jakiś złośliwy duch, no.
3: Nie, no ale Wrota Zaświatów, wiesz co to jest?
0: Wrota Zaświatów, to nie wiem, co to jest.
3: Dobra, na polach bitew, jak masz dobrą lustrzankę z dobrymi ustawieniami, da się to uchwycić. Nie wiem, ja kilkanaście razy robiłem takie zdjęcia, wiesz, wszyscy mówili, że wiesz, że tam coś przesłona nie działa i ten, ale później kilka osób mi powiedziało, z którymi miałem do czynienia, że faktycznie to są takie porty, w których duchy się pokazują, tak, tych umarłych osób. Mhm. Powiedzmy, no i robiłem takie zdjęcia i bardzo często, czasami jak chodzę po tych polach, bo ty wiesz, co ja robię, więc bardzo często takie, wiesz, miejsca, no jestem w stanie znaleźć, nie wiem, jakiś magnetyzm mam, że chodzę w takie miejsca.
0: No ty masz taki wykrywacz metalu,
3: no
0: to
3: nie
0: może...
3: wiem, coś tam
0: to
3: mam,
0: taki
3: no.
0: Trochę masz, tak chodzisz jak taki Ghostbuster, jeszcze taki może plecak no, masz jakiś tam...
3: No nie wiem, plecaka tajemniczy. Plecaka to już nie mam, ale robię bardzo często zdjęcia i często jak palę ogniska czy coś, to bardzo często różne dziwne rzeczy się pokazują, tak, w tego ogniska.
0: Może masz coś w sobie takiego, co przyciąga różne duchy po prostu?
3: No może, no. Nie wiem, parę jakichś tam nowicjuszy, kurwa, próbowało mnie sprawdzić, ale powiedziałem, że weźcie, spierdalajcie, bo chuja wiecie, no. Próbowali modła odprawiać, inne rzeczy, bo ja opętany, tamto i siamto. Może i jestem, ale szczerze mówiąc, nie zauważyłem tego, żebym był opętany. Po prostu widzę takie rzeczy i robię takie zdjęcia. Tyle w temacie. A byłeś świadkiem takich rzeczy?
0: No też nie, właśnie.
3: Też.
0: Słabo. No widzisz, no niektórzy nie mają tej okazji, żeby cokolwiek zobaczyć paranormalnego i tak niedowiarki.
3: No nie, możesz, wiesz, zawsze jeździć po tych opuszczonych budynkach i wiesz, tam ponagrywać trochę, wiesz, innych filmików, tak?
0: Może się kiedyś skuszę.
3: Przecież to nie jest problem. Ty tam masz więcej z tego, co ja się orientuję, tych opuszczonych budynków, wiesz, i wystarczy do takiego pojechać, co jest jakieś morderstwo zrobione czy coś, no nie?
0: Dobra, chłopaki, to ja się tutaj katapultuję. Ja się... Dzięki za fajną opowieść. No i powodzenia. Hej, hej.
3: No, na razie, hej, hej.
2: No, wietrzymy antenkę. Na razie, krawiec.
0: Nara, hej.
2: No.
0: Duchu puszczy. Ja raz tylko ducha puszczy widziałem. W butelce się schował. To my, leśne zwierzęta, bażant, borsuk i łoś, pomożemy tobie w bitwie, lecz musisz słuchać nas i ducha puszczy pić. Oberście! Oberście, mój oberście! Zadzwonisz ty jeszcze... Wcześniej chciał chyba zadzwonić. Solenizant, a tu mi się wcieli. O. No ja wiem, że nie ma co słuchać, no, a ja już nie mam co gadać. Dzisiaj o tych duchach, nie? Na takie dłuższe posiadówy to ja jakieś piwo muszę mieć, a nie mam, bo już wypiłem. No i co?

0: Kurde, same szury dzisiaj dzwonią. Cześć, chudzik.
1: Szury, chudzik.
0: No
1: ty
0: co?
1: Tak na dzień dobry już powiem szczerze, że nie zachęcasz mnie do rozmowy. Aczkolwiek słuchaczy do słuchania. Dlaczego tak jest?
0: Bo jestem niedobry dzisiaj.
1: Niedobry jesteś. Może nie jesteś egzorcystowany, tak?
0: Może.
1: A co ty taką smętną puentą dzisiaj pałasz? Co się stanęło?
0: Nie wiem, jakaś melancholia lekka. Tak dawniej nazywano depresję, melancholia. A dzisiaj melancholia to raczej taka po prostu bardzo, bardzo lajtowa depresyjka, która cię nachodzi. Bo na przykład, bo co? Bo nie było kebaba na przykład i zamknięte i sobie nie kupiłeś. Masz melancholię lekką.
1: Czyli niedobór mięsa, tak? Reptylijańskiego.
0: No, dzisiaj zjadłem moją ulubioną knyszę. To nawet jest humorek w miarę dobry, ale... Ale smutno trochę, że to wszystko tak w górę idzie. Już niedługo nie będzie knysza kosztowała 22 zł, tylko 25 albo 30 od lipca. Te podwyżki wszystkie, ja nie wiem, co to będzie.
1: Znaczy w ten sposób ja tutaj chcę powiedzieć, że produkcja mięsa, przede wszystkim gdyż konsumpcjonizm jest na taką skalę, że mięso, które ludzie spożywają, przewyższa przede wszystkim zasoby, bo wiesz, to wszystko jest... Przede wszystkim ludzie nie powinni spożywać mięsa, nie wiem, czy o tym wiesz, bo nasz układ trawienny nie jest przystosowany do trawienia mięsa. Wiesz o tym, czy nie wiesz?
0: Z tego, co wiem, człowiek jest wszystkożercą i zęby nasze na to wskazują, żołądek, i żeby tak trochę tak jak, nie wiem, no, że możemy różne rzeczy jeść tak naprawdę.
1: Żołądek jak najbardziej może trawić mięso, ale gdyż nasze jelita są zbyt długie, żeby to mięso strawione przechowywało w naszym ciele. Wiesz o tym?
0: Nie wiem.
1: To ci powiem. Na przykład pies ma krótsze jelita, gdyż na przykład pies, wilk oraz tam mięsożerni, one mają krótsze jelita, żeby to na bieżąco wydalać. A w naszym przypadku, jeżeli my spożywamy mięso, a nie daj Boże, mamy na przykład niezakwaszony żołądek, czyli mamy odkwaszony żołądek, poprzez na przykład spożywanie inhibitorów pompy protonowej, no to to mięso, które nie zostaje poprawnie strawione w naszym żołądku, ono zalega w naszych jelitach, wskutek czego zaczyna gnić. I z tego się biorą, ja już ci to wcześniej mówiłem, nadżerki. Więc człowiek, bo mamy zbyt długie lita do trawienia mięsa, stricte mięsa, tak jak wcześniej powiedziałeś, knysza, kebab, te klimaty. Oczywiście można spożywać, ale raz na tydzień, zależy od twojej perystaltyki jelit. Wiesz, o co chodzi?
0: Mhm. Ale jak sobie wyobrażasz, że dawniej na przykład jakiś chłop, jakiś człowiek żyjący
1: ja rozumiem.
0: Lesie,
1: tak,
0: jak miałby
1: tak,
0: wytrzymać
1: tak.
0: Zimę bez tłuszczu zwierzęcego, na przykład bez
1: Oczywiście.
0: Mięsa, jedząc jakieś marcheweczki i fasolkę?
1: Jak najbardziej się z tobą zgadzam. Człowiek jest mięsożerny, aczkolwiek w kwestii jakiegoś tam klimatu. Na przykład Eskimosi spożywają mięso, z tym, że ich średnia przeżywalności to jest jakieś oscylując 40-45 lat.
0: Mika tu słusznie pisze, że Pan Jezus jadł mięso. Powinniśmy naśladować Pana Jezusa.
1: Ale kim był Pan Jezus? Czy to była forma metamorfoza, tak?
0: Metaforyczna pewnie chciałeś powiedzieć?
1: Metaforyczna, tak, dziękuję.
0: No skoro syn Maryi, to syn
1: Maryi
0: Konopnickiej, Konopnej Marii, która symbolizuje

0: jezioło. No to czy męską odmianą tego chwasta może był, nie wiem, bo jest
1: Pasta,
0: żeńska,
1: tak to
0: męska.
1: nazywa? Czekaj.
0: No super chwast.
1: Bluźnisz, synu, bluźnisz. Jakiego chwasta? To jest według ciebie chwast?
0: No.
1: Poważnie?
0: Ale najlepszy na świecie, ja bardzo lubię, tylko że no to się
1: Traktować je
0: kwalifikuje jako
1: jako.
0: chwast.
1: Ale co to znaczy chwast?
0: Że jakoś tam żeruje trochę na innych roślinach chyba, nie? Coś takiego.
1: No nie wiem. Googluj, tak, googluj.
0: Sprawdzam, lubię sprawdzać czasami, co tu piszą. Przez
1: Pastor
0: wielu,
1: z ogólnie.
0: no piszą tu, że przez wielu botaników uważane są za chwasty. No może właśnie to jest taka klasyfikacja, że po prostu wiesz, że to są takie rośliny trochę pasożytnicze. Jak posadzisz coś obok, to wyssa soki im całe i czy coś takiego. No bo czemu się chwasty likwiduje, a nie zostawia? No, są.
1: Właśnie, dlaczego się konopie likwiduje jako chwast? Zadaj sobie to podstawowe pytanie. Dlaczego to się likwiduje w formie tak zwanego chwastu, aczkolwiek w tak zwanym systemie tak zwanego Matrixa? Nie wiem, czy zauważyłeś, że jest to roślina stricte wypierana z piedestału roślin ziołoleczniczych. Założyłeś to?
0: Tak, zauważyłem. Właśnie
1: Więc zadaję pytanie, dlaczego?
0: może się niedługo trochę podleczę, ale to zobaczymy, kurde, bo mi wszystkich lekarzy pozamykali.
1: O, zawsze
0: Doktorów
1: się możesz
0: wszystkich.
1: zaczepić, wiesz.
0: Tak, teraz nie jest najlepszy czas właśnie. Trzeba sobie jakoś w końcu tą receptę zrobić, bo już tak u Sebastiana widzę, że jest niewiele taniej niż w aptece takie czasy. Też trochę dziwne. Więc Wilku jeszcze raz dołączył. No cześć
2: No spoko,
0: Wilku.
2: dołączyłem, chciałem z wami pogadać, tak?
0: No to już nie ma tak, że tak jak się nudzisz, bo to wiesz, to u czosnka trochę inaczej jest. Wy się tam spotykacie, sobie tam tak przychodzisz, mówisz, cześć, ja tu se posiedzę, posłucham się, dołączę, a u mnie to trochę
2: Nie, nie, nie,
0: inaczej.
2: nie, to wiesz, no ja przychodzę normalnie, chcę pogadać i wiesz, bez żadnych tam kurew i innych rzeczy,
0: To nie
2: no.
0: chodzi o to po prostu, wiesz, to chodzi trochę o formułę inną, że tutaj to. Tak od pewnego czasu bardziej może właśnie, że tu się dzwoni tak z jakimś
2: A
0: konkretem i
2: merytorycznie, tak?
0: krócej trochę merytorycznie, bardziej na temat. I tak już Marcina odebrałem, wiedziałem, że przejdzie na konopie. No, zamiast pogadać o egzorcyzmach, to on zaraz o konopiach, to wiesz, jak to Marcin. No ale to już taka końcówka, więc to tak wiesz. Bo wiesz, bo ja wiem, że ty na przykład lubisz sobie posiedzieć po prostu i tak sobie, wiesz, na luzie pogadać, nie? Jak u czosnka.
2: No.
0: No, a tutaj troszkę odchodzę już od czegoś takiego od dawna, że tutaj to trochę inaczej jest po prostu, nie? Ale
2: Aha, czyli
0: spoko.
2: krótkie, szybkie pytania i odpowiedzi, tak?
0: Niekoniecznie pytania, odpowiedzi, po prostu dzwonisz z jakimś tematem, z czymś, coś chcesz powiedzieć, nie? I chwilę pogadamy, potem ktoś następny. Tak bardziej jak w radiu, nie? No bo wyobraź sobie, że dzwonisz gdzieś do Wojciecha Mana i mówisz mu, no, ja się tu dodzwoniłem, siema, witam Wojtka. No, to ja
2: Siema.
0: sobie tu posiedzę właśnie w Wojtku na antenie, a ty tam prowadź audycję w Wojtku. No to wiesz, to by dziwne było, nie? Czy tam do
2: No
0: Radia
2: i
0: Z
2: czasami się odezwę, tak?
0: czy coś.
2: Pytaniem albo zapowiedzią, no,
0: No,
2: czegoś.
0: ty pan, panie Żakowski tutaj prowadź, a ja najwyżej skomentuję, jak coś będzie temat, który mnie
2: Dobra, to
0: zainteresuje.
2: ja mam pytania, bo ja wiem, że tam wybiegliście we wszystkim już do przodu już egzorcyzmy się skończyły. Chociaż taki temat był. Ja mam pytania do tego, do chudzika, tak? Jakie konserwy robi? I przynajmniej jak konserwy robi? No chciałbym, wiesz, się dowiedzieć, tak, jakim sposobem on robi koncert.
0: No, nie wiem, czy ci odpowie.
2: No, pewnie nie odpowie.
0: Może to jest chyba tajemnica, bo nie mówi nic, to chyba woli to dla siebie zatrzymać. To sekretna wiedza jest może.
2: No, pewnie wekuje, no nie?
0: No.
2: No,
0: albo na weki, a wiecie skąd się wzięła ta nazwa weki? Bo to tak się, to jedzenie się przygotowuje na weki weków, amen. O, to miał być żart, ale mi nie wyszedł.
2: Bo to jest, ale nie wyszedł, no, weki, weki to są weki, no. Wekuje się na wieki amentów, no. Ostatnio wyjąłem taki skarbiec, powiedzmy, i była weka i były jajka. I z tych jajek, powiem ci szczerze, że jeszcze jajecznicę usmażyliśmy. Tak chcieliśmy tylko spróbować, czy będzie dobra, czy coś. Zajebista był. Trochę kurkami posypaliśmy, innymi rzeczami. Zajebista było.
0: No, to ale jest ludzie, drogie, kurki.
2: Ludzie potrafili nawet weki z jajkami schować, wiesz, w skrytkach. No, chowali co najcenniejsze, nie? Żarcie i inne rzeczy. Zresztą oni mieli przekonanie, że wrócą na te tereny, niestety nie wrócili. Teraz wracają dopiero.
0: Ciekawe, czy konopie się da jakoś zawekować, jakoś utrwalić je. Jakoś, bo konopie, nie oszukujmy się, jak leżą trochę, to one potem takie marne są i takie suche. A żeby to... Kiedyś mi ktoś podawał jakieś takie sposoby, że do słoika sobie wkładasz coś wilgotnego, jakąś skórkę od cytryny na przykład, i że to sprawia, że one dłużej będą takie, wiesz, niewysuszone, nie? Wilgotne zostaną troszeczkę tak jakby.
2: No ale równie dobrze mogą ci zapleśnieć i co wtedy?
0: No właśnie, wiesz, mogą zapleśnić.
2: Wiesz, wolałbym wyssać całe powietrze, na przykład do torebki włożyć, wyssać całe powietrze i w takim temacie to otrzymać. No.
0: A tak się robi też chyba faktycznie. No. Tak.
2: Więc nie wiem, Marcin, co tam chce robić, to nie chce robić i tyle. No. Słuchaj, ja mam zrobione kilkanaście beczek z produktami. Mam zaznaczone na mapach, gdzie są pochowane. W takich miejscach, że wiesz, w razie czego, w razie W, powiedzmy, to mogę przyjść i po prostu sobie wykopać i wyciągnąć. Tyle w temacie, no. Więcej nie potrzebuję, no.
0: No.
2: Zresztą i tak jestem sam, w razie czego, wiesz, rodzina i tak jest zabezpieczona, a ja, żeby do niej dotrzeć, to wiesz, to mam takie zasoby, że śmiech na sali.
0: Marcinie, nie wiem, czy słyszysz, ale nie zostałeś wyciszony wcale. Nie ma tu przynajmniej, ja cię nie wyciszałem. Wilku chyba
2: ja
0: też
2: nie.
0: Nie masz nawet ikonki tutaj przekreślonego mikrofonu, więc coś ci się zepsuło tam u ciebie, nie wiem.
2: Ale może nie chciał
0: znów
2: powiedzieć.
0: Będzie, że krawiec zły, cenzor, bo też furiat się ponoć nie może dodzwonić, chociaż nie ma go na zbanowanych wcale. No dziwne rzeczy, to ten szatan chyba dzisiaj bruździ, coś czuję.
2: Ja myślę, że duch internetu. Albo ma cenzurę na kanale założoną, no.
0: To zły czuwa, coś czuję. Wiecie co, panowie? Ja się pożegnam i spróbuję się tak dla testu z furiatem połączyć, tylko z nim i zobaczymy, czy to coś wyjdzie,
2: aha,
0: bo
2: no to dobra,
0: się
2: no to ja spierniczam.
0: No, dzięki
2: miłego,
0: za telefon.
2: Miłego, dobrego, dzięki za telefon i fajnie, że porozmawialiśmy chociaż cokolwiek.
0: No, dzięki wielkie, trzymaj się, trzymaj ta się.
2: No, hej, hej.
0: Też, hej, hej. Tu jakiś tajemniczy, mroczny, diabelski chyba telefon od Emiliana Rose. Halo, się boję.
3: Witajcie!
0: Witaj.
3: Moje imię Dimension, bo jest nas wielu.
0: Ja tu tylko jednego widzę.
3: Chodź, mamy miejsce dla ciebie specjalne.
0: O, specjalne? To dziękuję, jestem zaszczycony. Jakieś fajne, specjalne takie, tak? W piekle. Właśnie niektórzy wolą do piekła podobno pójść i to jest takie w sumie jakiś mistyk. Mówił, że to nie jest tak, że piekło jest zawsze złe dla wszystkich, że są tacy ludzie, którzy lubią takie mroczne bardziej klimaty, tam Nicka Cave'a se słuchają, jacyś goci, coś, to ja bym się zesrał ze zgryzoty w takim niebie. Ja taki przychodzą tacy ulizani i o, witaj, bracie nasz, przynieśliśmy ci jabłuszko. Kurwa, to bym nie chciał, ja już wolę do tak, że jak wiecie, mroczne lubię klimaty trochę, nie? No.
3: Właśnie dzwonimy, bo szukamy chętnych do opętania. Jakby ktoś był chętny, to niech wyśle CV. Na maila.
0: Co to za interes być opętanym, że ktoś przejmie nade mną kontrolę, będę pluł, rzygał, po suficie biegał, to co ja z tego będę miał? Jaką korzyść fajną?
3: Wcześniejsze przejście na wieczną emeryturę.
0: Wieczna emerytura, to dobre nawet.
3: Jest u nas dużo atrakcji. Jacuzzi i te sprawy. Zapraszamy niezdecydowanych.
0: Tam jakieś chóry diabelskie w tle słychać. Przepraszam, panie demonie, że jeśli mogę się tak zwrócić, czy to jest tak, że są chóry anielskie i też są chóry demoniczne?
3: Słucham sobie w tle moją ulubioną płytę muzyczną z filmu takiego o naszym wielkim...
0: O naszym wielkim rodaku Alisterze Crowley'u.
3: Także tego! Wysyłajcie swoje CV, a ja się oddalam.
0: Jak się żegnać z demonem? No na pewno nie szczęść Boże. Szatan zapłać, czy co? Nie wiem.
3: Nie trzeba się żegnać, bo wkrótce się zobaczymy.
0: Chrystus Dominus. No proszę, słuchajcie, jakiś demon zadzwonił. Emil Rose. Emilian Rose. Szkoda, że nie Axel Rose, ale też dobrze. No właśnie, nie podał maila w końcu. Brak profesjonalizmu zupełny. Sam szatan czy tam Lucyfer nie będą chyba zadowoleni. Apage Jesus, że tak się żegnać? W ogóle słowo żegnać to jest mało diabelskie. Żegnać się. Lewą nogą może się żegnać. By the way, zbanowałem jakiegoś typa, co dał komentarz taki: krawiec, ty szczepionkowcu zaszczepiony, frajerze, co się szczepi, tam ha, ha, ha, ha. Może byś Claude'a Moneta zaprosił. Mnie zdenerwował, bo ja się właśnie nie szczepiłem. Podszywają się pod szatana prawdziwego. No to był trolling chyba właśnie. I znowu Marcin Chudzik, co nigdy się nie nudzi.
1: No, właśnie. No i dlatego nawiązuję do tego, że masz dzisiaj bardzo niskie wibracje, tak zwane.

0: O, jeszcze tutaj dzwoni Maciej. Dołączymy.
1: Żeby się nie spierdział jeszcze przy okazji przy tym.
0: Może sobie wsadzę wibrator do dupy, to będę miał dobre wibracje wtedy.
1: O właśnie, tylko żeby ci baterii nie starczyło. Znaczy starczyło. Przed dojściem.
0: Cześć Macieju.
2: No cześć, cześć krawiec. Słuchaj, dyskutujecie na taki temat, że no trudno, wiesz, go ogarnąć i tak dalej. Przede wszystkim trzeba wierzyć, tak, w Boga, czy jest piekło, czy jest niebo. To sobie jakoś ludzie tam układają, tak, że jest niebo, pójdą do nieba, czy pójdą do piekła. Nie ma żadnych jakichś naukowych, wiesz, podstaw i tak dalej, żeby tak było, tak? Ale... No nie ma, nie ma, nie ma.
1: No nie. Dawaj, dawaj.
2: Ale wiadomo, jeżeli istnieje niebo...
1: Czekaj, dlaczego mówisz, insynuujesz, że wiadomo? Skoro nie wiadomo. Bo niektórzy mogą nie wiedzieć. Więc nie ma sensu insynuować, że wiadomo.
2: No to prawda. No ale to jest jakieś w naszej kulturze.
1: Ale której kulturze? O której kulturze mówisz?
2: Słowiańskiej. Mówię o... No nie tylko, nie słowiańskiej, ale...
1: Słowiańskiej czy sławiańskiej?
2: Słowiańskiej.
0: Ja nie wiem, czy Słowianie albo Sławianie wierzyli w jakieś piekło w ogóle.
2: Nie, w piekło nie wierzyli, bo oczywiście, ale wierzyli, że będą w kulturze słowiańskiej byli bogowie, tak, różni i oni raczej byli związani z jakby naturą, tak, i tak dalej.
1: No, dawniej Sławianie, Lechici, Lachowie, etc., oni wierzyli ogólnie w matkę naturę, czyli oni wychwalali dary natury oraz, proszę ja ciebie, siły, którymi tą naturą rządziły. Czyli słońce, księżyc, przede wszystkim.
2: Dokładnie, zgadzam się z tobą w
1: woda,
2: pełni.
1: Woda, ziemia, ogień.
2: Zgadzam się w pełni.
0: Ciekawe, czy u tych Słowian był taki odpowiednik egzorcyzmu, bo on jest w wielu kulturach i w wierzeniach afrykańskich, więc w przypadku w ogóle religii wudu to doszło do ciekawej takiej synergii, że połączyły się te wierzenia w duchy i różne diaboły demoniczne afrykańskie z katolicką wizją tutaj duchów opętań, no i stąd może taki nacisk w tej religii wudu na jakieś tam przywoływanie, odwoływanie duchów, przeklinanie przedmiotów i tak dalej. No ale też, no jak mówię, wszystkie te abrahamowe religie, trzy główne i pozostałe, te poboczne, też tam są te różne egzorcyzmy. To jest strasznie popularne w różnych religiach, się okazuje. A ciekaw mnie, jak to u Słowian właśnie było. Coś wiecie na ten temat?
2: Słuchaj, ja nic nie wiem, bo na temat Słowian i tak dalej. I to trudno jakoś tam...
1: Co trudno? Jak trudno? Łatwo, nie trudno. Kwestia szurania tak zwanego. Trudno, nie trudno. Powiem inaczej. Słuchajcie, my mamy zakrojony obraz spostrzegania. Czyli dajmy na to, kot, zwykłe koty, tak zwane animals, zwierzęta, one widzą duchy. My mamy okrojoną spostrzegalność różnych form materii. Ale jeżeli my byśmy mieli na przykład osoby, które mają szerszy zakres widzenia tak zwanych bytów niewerbalnych, czyli nienamacalnych, nie widzą, my na przykład... My nie widzimy różnych bytów, które nas otaczają, gdyż mamy zakrojony sposób widzenia. Ale te byty, których my nie widzimy, one nas otaczają. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, co ja mówię teraz. Krawiec.
2: Słuchaj, ja zdaję sobie... Mogę.
1: Kolega tutaj również.
2: Mogę, słuchaj.
1: Tak,
2: ja rozumiem, co ty mówisz, że są osoby, które można nazwać mediami, tak?
1: To są byty, to są byty energetyczne. Osoby, nie możemy tego nazwać osobami, gdyż osoba jest formą materialną, a te byty są formą niematerialną, tylko energetyczną. My
2: ja
1: ich
2: rozumiem,
1: nie widzimy,
2: co ty mówisz.
1: Bo mamy okrojone spektrum widzenia. Poza naszym spektrum widzenia są byty, których nie widzimy, a na przykład koty je widzą. I są osoby na tej ziemi, które widzą te byty, które są niematerialne, aczkolwiek widzialne poprzez pryzmat osób, które to widzą.
0: No tak, niektórzy twierdzą, że zwierzęta właśnie potrafią widzieć jakieś takie duchy czy coś w tym stylu. Tutaj trochę zasięgnąłem wiedzy, sobie przypomniałem. U Słowian to było, słuchajcie, tak, że oni... U Słowian przede wszystkim nie było takiego wyraźnego rozgraniczenia, że dobre aniołki i złe szatany. Były przeróżne te duchy, bóstwa i one nie były takie czarno-białe. One ci coś dawały, a coś ci zabierały. Mogły ci czasem dopomóc, a czasem mogły się zemścić na tobie, jak je źle traktowałeś. No były te różne duchy opiekuńcze, że mogły strzec domostwa. Można było się chronić amuletami czasami przed wpływem jakichś tam duchów, zjaw. No były te różne strzygi, prawda, które cię duszą przez sen, na przykład jakieś opiekuńcze duchy. Dużą wagę się przywiązywało do rytułów oczyszczających, na przykład gdzieś tam przy dymem z ogniska, wodą. Człowiek się oczyszczał po prostu z niekorzystnych jakichś tam bytów duchopodobnych. Przypuszczam, że to takie szamańskie troszeczkę mogło być to wszystko mocno. No i tyle chyba z grubsza.
2: Tak, to było oczywiście szamańskie, bo zakładając, że jeszcze powiedzmy mówisz o tym czasie, że jeszcze nie było ten religii katolickiej, tak? Także to było szamańsko oczywiście, jak w różnych innych kulturach. Ale teraz chciałem koledze odpowiedzieć, że... przepraszam, moment. Że to nie jest tak, że... właściwie nie pamiętam, teraz zgubiłem wątek.
0: No trudno.
1: Ja bym chciał tylko zauważyć, że posłuchajcie, tego, czego my nie widzimy, to nie znaczy, że nas nie otacza. To jest bardzo ważne, bo ja na przykład znam moich tam przyjaciół tak zwanych internetowych, kolokwialnie mówić e-kolegów na internecie, którzy widzą różne byty. To są osoby obdarzone tak zwanym innym spektrum spostrzegania tego, czego my nie widzimy. Aczkolwiek te osoby widzą, idąc na ulicy, różne byty energetyczne w postaci człowieka. Te osoby są nienamacalne, aczkolwiek można z nimi przeprowadzić rozmowę. I ja znam takie osoby, które te rozmowy przeprowadzają, tak zwanymi duchami. I to jest fakt namacalny. Powiedzieli, że oni to faktycznie widzą, oni z nimi rozmawiają, przychodząc przez tak zwaną ulicę. Ja w to wierzę.
2: Właśnie.
1: To są osoby, które mówią, że to jest faktycznie fakt.
2: Właśnie na ten temat chciałem ci odpowiedzieć. Ja nie wiem, bo to jest dla mnie taki temat kontrowersyjny, bo wierzę Znaczy wierzę. Myślę, że niektórzy ludzie mogą się kontaktować z jakimiś bytami, tak? Czy członkami rodzin i tak dalej, którzy są...
1: Oni się nazywają medium. Medium.
2: No medium, no oczywiście, tak. I wierzę w to, ale zarazem jestem bardzo sceptyczny, bo nigdy nie korzystałem z medium, bo nie miałem takiej potrzeby, żeby...
1: Masz wiesz, prawo, gdyż nie doświadczyłeś.
2: Nie doświadczyłem, to
0: prawda. Po II wojnie światowej spirytyzm był bardzo modny. Na pewno kojarzycie takie spotkania przy stole, jakiś talerzyk, medium zaproszone.
2: Ale to większości to były, wiesz... Fejki, nie? To była
0: troszkę taka zabawa z zaproszonym kimś, kto był dobrym aktorem i udawał takiego medium, myślę po prostu. Ale ludzie wtedy czuli taką potrzebę, bo wielu bliskich podchodziło, zginęli na wojnie, tak? I ludzie poczuli bardzo wielką chęć, żeby jakoś spotkać się z tymi ludźmi, a stan wiedzy jeszcze był no nie taki jak dzisiaj, że dzisiaj jest więcej racjonalistów, sceptyków. Wtedy jeszcze ludzie pewnie wierzyli bardziej w takie rzeczy, nie? Też.
2: Słuchaj, Krawiec, powiem ci, słuchaj, powiedziałeś ten, że mieli potrzebę i tak dalej. To bardzo łatwo wykorzystać, tak? I jeżeli jest taki, wiesz, jest taka potrzeba, żeby się skontaktować, ktoś jest bardzo silnie tak emocjonalnie związany z osobą, która odeszła, to bardzo łatwo wykorzystać. Bardzo łatwo wykorzystać.
1: Ja tylko przerwę. Takiej osoby ogólnie nie wolno wywoływać do naszego tutaj w naszej formy gęstości materii. Bo tutaj kwestia jest formy gęstości materii. My jesteśmy formą gęstości materii namacalną, a one, te inne formy są nienamacalne, czyli one są tylko energią. My jesteśmy materią. I tutaj jest różnica.
2: Okej, ale czy powiedz mi, czy miałeś doświadczenie jakieś takie, że...
1: Ja się nie będę wypowiadał na ten temat, tylko i wyłącznie ci powiem w ten sposób. My, jeżeli chodzi o formę gęstości materii, bo my jesteśmy materią jako człowiek, my mamy tak zwaną formę medialną. Medialna forma to jest przekaz myśli, przekaz werbalny, przekaz emocjonalny. Ogólnie to, że ja z siebie teraz wydobywam dźwięki. Dźwięki to jest energia. Energia, która idzie w eter, aczkolwiek nawet i w internet, czyli jest to energia wszech teraz obecnie namacalna na całym świecie, bo to jest internet. Internet jest tą formą, która pośredniczy w formie mojej energii. Energia to jest coś w rodzaju moich strun głosowych w postaci...
2: Nie, no rozumiemy.
0: Nie wiem, czy rozumiemy. Posłuchaj, ale mniejsza.
1: No to jak nie rozumiesz, to ci powiem, o co chodzi. Krawiec.
0: Ale to jest szuria trochę, no.
1: Jaka szuria? Ale to jest czysta fizyka kwantowa. Mhm. To nie ma nic wspólnego ze szurią. Na początku było słowo. Słowo stało się ciałem. Jasno i wyraźnie powiedziane. Słuchaj, ja teraz wypowiadam słowa. Słowa idą w eter. One się stają ciałem. Proste i logiczne.
2: Nie, to nie jest proste i logiczne. Bardzo skomplikowane.
1: Kolego... Sama forma wypowiedzi to jest wibracja naszych strun głosowych. Rozumiesz? Wibracja.
2: Bardziej komplikujesz to.
1: Ale jak komplikujesz? To nie jest na twój poziom rozumowania? To jest logiczne i proste. Słuchaj. Ja jako forma zbita energii wydobywam od siebie tak zwaną wibrację. Wibracja to są struny głosowe, które idą w eter. I to jest tak zwana energia. Ty mnie rozumiesz, ja tobie mówię. To jest energia skojarzona z wibracją. Wibracja to jest wibracja moich strun głosowych. Poprzez wibrację moich strun głosowych ty jesteś w stanie zrozumieć, co ja do ciebie mówię, a to jest tylko i wyłącznie wibracja moich strun głosowych. No, ogarniasz?
0: Dobrze, że tak tłumaczysz, jak krowie na rowie, to może zrozumiemy w końcu tą mieszankę magicznego myślenia, Shuri, New Age i nauki.
1: Czekaj, Rawiec. Moje myślenie, czyli moja inicjatywa napływająca z mojego mózgu jest w stanie przetworzyć to na wibracje, czyli wibracja moich strun głosowych, żeby skorelować twój odbiór twoich uszu, rozumiesz? Ja mam nadajnik, ty masz odbiornik. Ja koreluję teraz na wibracjach, bo moja rozmowa to jest wibracja moich strun głosowych, a twoje uszy są odbiornikiem tych wibracji.
2: Nie sądzisz, że po prostu to jest rozmowa. Ty masz swoje przemyślenia, jakieś tam przekonania i...
1: Ale właśnie o tym mówię. Moja faza z mojego mózgu, czyli z mojego kwantum myślenia, gdzie to kwantum jest ogólnie skorelowane.
2: Przekazujesz Krawcowi i mnie, tak? To kwantum.
1: Tak. Ale to jest wszechobecna ogólnie. Słuchaj, ja jestem tak zwanym homo sapiens, czyli człowiekiem. Czyli tak zwaną zbitą materią w formie energii, która jest w stanie wydobyć ze swoich strun głosowych wibracje, bo dźwięk jest wibracją. Ogólnie energia jest wibracją. Ja z wami komunikując się wydobywam wibracją moich strun głosowych przekaz. Niewerbalny, bo to jest przekaz etc., no nazywaj jak chcesz, ale internetowy.
2: Przekaz skąd? Z twojego mózgu,
1: Oczywiście, z mojego kwantum myślenia. Ja wam przekazuję poprzez formę elektroniczną, bo to jest forma elektroniczna, na zasadzie działania telefonu komórkowego, z którego teraz mówię do was. I to jest proste, logiczne. Słuchajcie, my się komunikujemy ogólnie za pomocą prądu. Prąd napędza nasz telefon komórkowy, aczkolwiek w postaci krawca, komputer. Okej? Ale do prądu jest i też potrzebna osoba, która też i nadaje. Ale żeby ta osoba nadawała, to ona musi wydobyć z siebie wibracje strun głosowych.
2: Ja rozumiem,
0: ale... Czy Matt do nas dołączył, czy ty, Macie, masz jakiś radosny przekaz werbalny tutaj, wyślesz?
2: No. Słuchaj, ja rozumiem, ale powiedz...
1: To nie jest werbalne,
0: Mattowi chciałem
1: to jest wirtualny przekaz, to nie jest werbalny. Werbalny to jest namacalny, vis-a-vis.
0: Dobrze. Dajmy coś Mattowi powiedzieć. Dajmy coś Mattowi
3: powiedzieć. O chwilę uwagi. Tak, dobry wieczór, panowie. Chciałem tylko sprostować to, że...
1: Jeszcze raz, nie jestem twoim panem.
3: Okej. Okay.
0: Mów do niego mordo, bo on nie lubi. Albo typie.
1: Nie. Marcin.
3: Yo.
1: Marcin.
3: Nie będę ci mówił Marcin. Będę mówił do ciebie yo.
1: Ja nie jestem kurwa yo, tylko jestem Marcin.
4: Yo.
1: Tak mnie nazwano.
3: Yo.
4: Yo,
1: dobra, nie nazywę, dobra to.
0: Nie mów do niego yo, bo on nie jest czarny.
2: Tylko czarni nie mogą mówić ją i
1: dobra, dobra, dobra, do sedna. Nie pierdolmy o farmazonach, do sedna.
3: Nie gniewaj się, Marcin, ale absolutnie nie. Hamuj trochę. Dasz mi trochę uwagi? Odrobinę.
1: Sam sobie ją weź.
3: A to było dobre. Także biorę. Chciałem tu sprostować odnośnie tych moich wcześniejszych wypowiedzi odnośnie opętania, bo wypowiedziałem się trochę tak w takim wąskim nurcie tego, że ktoś, kto katolickiego takiego nurtu wierzenia i przez to człowieka, który wierzy w zagrożenia i dobroć tej wiary. Także w satanizmie jest to samo. Czyli też nasuwamy swój umysł do tego, żeby projektować dobro z tego płynącego, z tej wiary i zagrożenia. Też nasz umysł na to jakby projektuje w ten sposób nasze zachowania. Dobrym przykładem jest teraz ta legenda o odbudowie świątyni Salomona, która miała mieć tam te urodzenie się całkowicie białego cielaka, czy coś w tym stylu, gdzie ci Żydzi kontrolowali, a nawet chyba wpływali na to, żeby się ten cielak urodził, żeby tam rytualnie go na tym wzgórzu zarżnąć i na fundamencie tej krwi z tego białego cielaka odbudować tam świątynię Salomona, która ma przynieść zakończenie naszego świata, czy coś w tym stylu. Czy to nie jest jakaś taka projekcja ludzi, którzy wierzą w tą legendę, ale do tego stopnia, że materialnie ją jakby urzeczywistniają. Ktoś napisał, wymyślił sobie taką legendę, a ludzie, którzy mają taką możliwość, urzeczywistniają ją w ten sposób, a z tego nic nie wynika. A co najgorsze, może wyniknąć opętanie w postaci właśnie, nie wiem, wierzenia w nagrodzenie za wiarę i praktykę tej wiary, praktykę tej wiary, a jednocześnie zagrożenia wynikające z tej praktyki. To jest jakiś obłęd zupełny. Tylko tyle.
2: Dobrze, słuchaj, ja zapytam, jeżeli chodzi o egzorcyzmy. No teraz jest słynna sprawa, tak, tutaj tego egzorcysty w Polsce, którzy tam z Sarcesonem tam egzorcyzował, ale to miesza z tym, to nie chodzi o to. Ale czy ktoś z was słyszał, żeby jakaś osoba była egzorcyzowana, nie wiem, czy dobrze to odmieniam, wiem, że w Kościele katolickim są egzorcyści i pewnie jest słusznie ale czy ktoś z was słyszał o jakiejś osobie, która jest nawiedzona i potrzebuje egzorcyzmów?
0: Nie. Ja nie.
3: Ja też nie spotkałem
1: Dobra,
3: się.
1: Krawiec, weź się tego odnieś, a za chwilę ja się wiadę.
0: To się może odniosę tak, że o tym pisał właśnie ksiądz Olszewski, o tym, że Salceson podziałał, a wcześniej próbowali szynką, ale to nie działało właśnie. I wtedy...
2: Okay.
0: I to ja się nie śmieję. Próbowali pierw szynką i nie udało się wygonić demona wegetarianizmu. Dopiero pomógł Salceson. Co mnie trochę dziwi, bo szynka jest dużo lepsza niż salcesonik. No, bardziej kusząca jest szyneczka.
3: Wiesz, no, co, Maciej?
2: Salcesot może więcej krwi ma, także wiesz. No
3: to... Maciej, wiesz co, ja pochodzę tutaj z okolic Częstochowy, no i w klasztorze na Jasnej Górze w Częstochowie są całe takie gabloty wotywne. Jakiś złotych ozdób, czy no, takich bardzo drogocennych drobiazgów, które ludzie umieszczali tam ze względu na pomoc, właśnie mam wrażenie, że ze względu na egzorcystyczne pomoc, ewentualnie za uzdrowienia i tego typu rzeczy. Są tam całe gabloty wyładowane.
2: Ale słuchajcie, nie macie wrażenia, że to po prostu opętanie, tak? Że to może być jak wynikiem jakiejś choroby psychicznej, czy nawet somatycznej, nawet nie psychicznej, tylko somatycznej, tak?
0: Neurologicznej, ale to było o tym w sumie już dzisiaj. No, szkoda, że tak późno przychodzicie, bo w sumie o tym wszystkim tak trochę gadałem i teraz, wiesz, ten temat jakoś tam wraca. No, ale dobra, spoko, sorry. No.
2: Ja mam takie wrażenie, jeżeli ktoś, wiesz, czuje się źle psychicznie, czuje się opętany i jest wierzącym, wzywa... No, księdza, nie wiem, czy egzorcystę, bo to ksiądz egzorcysta to już jest taka większa chyba fucha, tak?
3: Ale Maciej, poczekaj, bo dobrze zacząłeś od tego, że wierzący. Nieważne w co wierzący, czy w Boga, czy w szatana, nieważne, ale taki wierzący, który praktykując przekłada tą swoją wiarę na czyny czy zamyka się w tym, jego umysł naturalnie projektuje zagrożenia wynikające z tego, z którym on nawet chce się zmierzyć i to wywołuje takie zagrożenia właśnie psychiczne. Nieważne, czy katolik, czy szatanista, czy cokolwiek. W cokolwiek byś nie wierzył, cokolwiek byś nie... W jakąkolwiek byś legendę nie...
2: Masz rację.
3: Nie masz zaangażował rację, się w jakąkolwiek legendę, nie praktykował ją tak na co dzień, w pełni swojej myśli, bytu, siły. Nagle stajesz... Bo czujesz się silny dzięki temu, że masz to... Że coś robisz, że coś praktykujesz, jednocześnie uwierzając to tak w pełni, z dużą siłą, nakładasz na siebie zagrożenie wynikające z tej czarnej strony, nie czarnej, tylko z tych zagrożeń, które mogą, bo jeżeli wierzysz w Boga, jeżeli wierzysz w szatana, to jeżeli Bóg i szatan, to ci przyniesie dobro i zło, a jeżeli uwierzysz za bardzo w Boga i szatana, ale to uwierzysz za bardzo w szatana.
1: Mogę się wtrącić? No przede wszystkim nie. Jedno podstawowe...
0: No. Nie, mów, dobra. Matt tak długo jakoś przemawia, nie?
3: Przepraszam.
0: Nie, to nie ma co przepraszać, co najwyżej spróbuj troszeczkę tak zwięźle, bo tak troszkę męczysz Wacusia odrobineczkę troszeczkę. Tak jak... Nie, luzik. No. Marcinie, chudziku, chciałeś coś powiedzieć? Mądrego? No tak. Dla odmiany? Bo...
1: Nie mądrego, tylko to są moje tak przemyślenia, mówiąc kolokwialnie. Słuchajcie, ale po co w to wszystko wierzyć? Po co sobie brać na klatę jakichś tamkolwiek egregorów? Bo to są egregory. Nie wiem, czy sobie zdajecie... Proszę sobie wygooglować, co to znaczy egregory.
2: No właśnie, co to są egregory?
3: Ja też nie wiem.
2: Nie mam pojęcia.
1: No właśnie, niektórzy nie wiedzą, aczkolwiek proszę sobie zagłębić się.
0: Jeśli, to wytłumaczmy może, Marcinie, z tego co ja wiem, popraw jeśli się mylę, to są takie jakby informacyjne memy, które zaczynają żyć własnym życiem, wręcz jako jakiś taki byt, coś takiego.
1: Tak, a jeżeli do tego bytu, dajmy na to, zgromadzi się fala tysiąca, miliona, 10 milionów osób, to ten byt, on wtedy zostaje postawiony na piedestale jako bożek. I dajmy na to, te 10 milionów osób zaczyna się modlić do tego bożka, czyli do tego, według mnie, tego fokusa. I oni oddają jemu cześć. Tak zwanego fokusa. I wtedy rodzi się taka forma energetyczna i ta forma energetyczna w naszym niewidzialnym spektrum jest w stanie oddziaływać na tak zwaną percepcję spostrzegania tej osoby, do której się modli.
2: Słuchaj, dla mnie to jest definicja sekty.
1: Tak, jak najbardziej. No, sekta nazywa jak chcesz.
0: Bierut tutaj opisał egregory jako myślokształty. Ten termin też się właśnie często pojawia. Egregory są w systemach magicznych niektórych, po prostu się je tworzy. Tworzy się egregora jakby poprzez pewien rytuał. No i on chyba tym jest mocniejszy, nie wiem, niż mocniejszy rytuał, liczba osób, które wierzą w ten myślokształt, wzmacniając jakby jego istnienie gdzieś tam na polu energetycznym, magicznym i inne tam cuda niewidy.
3: A panowie słyszeliście o sekcie Antrowis, polskiej sekcie pochodząca właśnie z okolicy, gdzie mieszka Krawiec, czyli z Dolnego Śląska. Oglądałem dokument, jest taki świetny dokument na YouTubie o sekcie Antrowis i z tego wyszło dużo kanałów YouTubeowych, na przykład NTV i Tomasz Owsianko.
0: Pan Tadeusz Owsianko.
3: Tadeusz, przepraszam.
0: Tak, Tadeusz. Dużo znanych osób z tych kręgów alternatywnych, to prawda. No. A tu też... Sorki, ten... Michał na antenie się też pojawił. Cześć, Michale.
4: Siemano. W kolano.
0: Siemano, w kolano.
4: Nie słucham od początku, tak z godzinę temu się połączyłem. Niestety podłączyłem, usłyszałem, że audycja...
1: Niestety, to się rozłączy, że ci niewygodnie.
4: Weź się chudzik, zamknij, kurwa, na chwilę, proszę cię bardzo.
1: A dlaczego ty od razu z wulgaryzma wyjeżdżasz?
4: Dlaczego ty od razu mi wchodzisz?
1: No, hello.
0: Daj coś Michałowi powiedzieć.
4: Ten, ja mówię dzień dobry.
1: Daję.
4: A ten mi już wchodzi w zdanie.
1: Jak od razu z jakiejś tam grubej rury wyjeżdżasz?
4: No bo jesteś chamem bez kultury, dlatego z grubej rury.
1: Bardzo ładnie się przywitałeś przed milionami słuchaczy.
4: No. No dokładnie.
2: Czyli panowie się znacie, tak? Rozumiem.
1: Od potrzeby. Ja jestem jego kreatorem, a on jest moim, jakby to powiedzieć,
3: negatorem.
0: Katem.
4: Projektorem, kurwa.
1: Negatorem.
4: Projektor.
1: Michałek.
0: Egzekutorem twoim jest.
4: Ale generalnie do tych egzorcyzmów chciałem nawiązać, nie? To patrz, wiadomo, że to jest ściema, wiadomo, że to jest gówno tak naprawdę.
1: Jak nie wiadomo.
0: Ale nie przerywaj, Marcinie, nie przerywaj Michałowi. O to była awantura, że przerywałeś, więc daj coś człowiekowi powiedzieć, który dopiero co dołączył.
1: Niech się jedzie,
4: Ten, ja tu tylko... Nie, wiadomo, że te egzorcyzmy i to wszystko to jest jedna wielka ściema po prostu, nie? Tylko tak naprawdę widzisz, nie wiem, czy zauważyłeś, ale ludzie są na tyle, kurwa, głupi. Naiwni są na tyle, że wierzą we wiele rzeczy po prostu bez sprawdzenia ich, nawet bez wygooglowania czegokolwiek. To wyobraź sobie, skoro w dzisiejszych czasach istnieją takie głupki, to... to pomyśl sobie, co było na przykład 500 lat temu, kiedy nie było internetu i stał ten chłop, ten parobek i miętolił tą czapę i mu ksiądz mówił, że szatan go chce do piekła zabrać i dlatego on musi temu księdzowi wierzyć. No i było wola Boga, to ja lepiej pójdę do kościołka, się pomodlę. No, no i to jest, widzisz, ta głupota ludzka, tylko skończę zdanie, ta głupota ludzka jest naprawdę żyznym gruntem dla zasiewania w ludzkich umysłach, różnego rodzaju głupot, pierdół, naiwnych jakichś wierzeń, wynaturzeń, kurwa, dziwnych teorii. I nawet masz na antenie przykład tego, nie? Do czego może prowadzić wiara w głupoty tak naprawdę. Także wydaje mi się, że na kanwie tego zjawiska, tej obserwacji powstały w ogóle jakieś tam teorie o diabełku, o demonach i o opętaniach, nie?
3: No Michał, właśnie człowiek potrzebował tej wiary, a dobrze, że przywołałeś tu, żeby się cofnąć, bo mieliśmy mity greckie, które były jakby, starano się rozprzestrzeniać mity greckie, ludzie, którzy wierzyli w te mity greckie. Potem były mity Rzymu, mit Rzymu obalił mit Chrystusa i dzisiaj żyjemy w takiej erze przemijającej, zamykającej się wiary w mit Chrystusa, Syna Boga. A co przed nami, to ciężko mi powiedzieć.
4: Znaczy ja myślę, że to nie jest nawet tak, że człowiek ma potrzebę w coś wierzyć, tylko po prostu człowiek się ucieka do wiary, kiedy nie wie, co robić, kiedy nie jest nauczony tak naprawdę dbania o siebie i wzięcia odpowiedzialności za własną dupę, brzydko mówiąc, tylko po prostu nie wie, co robić, jest w takiej sytuacji, że staje na rozdrożu, no to wtedy wierzyć w coś tam zaczyna nagle, nie?
2: Bo
4: nie
2: wie. Super. Słuchaj, super, to co powiedziałeś, właśnie to jest właśnie cała kwintesencja tego, całej naszej wiary i tak dalej. Człowiek się kieruje do wiary, tak? Skłania się do wiary, jeżeli rzeczywiście nie wie, co robić i są jakieś, powiedzmy, tragedie i tak dalej.
1: Dobra, ja tylko przerwę.
4: Nie przerywam.
1: Michał, słuchaj, poczekaj. Michał, były przypadki, gdzie człowiek był już na skrańcu wyczerpania emocjonalnego.
0: A co ty tak cedzisz te słowa? Człowiek był tak zwany człowiek. No, normalnie mów, a nie tak cedzisz te słowa.
4: Nie wiem, co powiedzieć, po prostu on to składa, na biegu wszystko.
1: Dobra, ja wiem. Słuchajcie, były udokumentowane przypadki egzorcyzmów, które pomogły wyjść z choroby tak zwanej schizofrenii. I to są udokumentowane przypadki.
4: Absolutnie dokumentowany, który można sprawdzić, no.
1: To sobie sprawdź.
4: No to ty mi podaj, no to jest twoja teoria, twoje twierdzenie, tak? No to podaj mi, nawiąż do którego przypadku konkretnie się
1: umiesz. Emilia Rose, na przykład egzorcyzmy Emilii Rose.
4: No to jest to, co Wikipedia nawet pisze, że wcale nie...
1: Ale były dokumenty na ten temat.
4: Zwycięczenia. Emily Rose umarła ten, z wycięczenia. I to nie była żadna Emily Rose, tylko ta kobieta się inaczej nazywała. Emily Rose to jest postać
1: fikcyjna. Dobra, był film na ten temat, ja ci kolokwialnie tylko i wyłącznie przedstawiam jeden prosty...
3: Przestań z tym kolokwialnie, bo już nie mogę wytrzymać tym twoim kolokwialnie.
0: Kolokwialnie, no.
4: Poza tym, ten egzorcyzm wcale nie pomógł, ona umarła. Gdzie ty masz udokumentowany przypadek?
0: Był przypadek, że zamęczyli dziewczynę, tą Annelise Michel, zamęczyli tą dziewczynę. No, ale słuchajcie, skoro wczesne, jeszcze te za Jezusa, egzorcyzmy polegały na leczeniu chorób, krzywego kręgosłupa, ślepoty, tego, że ktoś lunatykuje. Czemu miałoby dzisiaj być inaczej? Czy to się coś zmieniło, skoro Jezus leczył choroby? Bo za jego czasów wszelkie choroby, tak jak mówiłem wcześniej zresztą, utożsamiali ze złym duchem, który w ciebie wchodzi, czyli duch ślepoty, duch głuchoty i tak dalej. I to leczył Jezus tak naprawdę. To czemu dzisiaj miałoby być inaczej i nie byłoby
1: ale
0: tak, że...
1: Ale Jezus leczył olejkami kurwa CBD, znaczy RSO. No tak, a z czego się śmiejecie?
0: I Jezus to był dealer taki, yo man, coś trzeba mordo, coś trzeba mordo i tam miał powtykane olejki.
1: Krawiec,